0: Kuwejt mówi o przechwyceniach i jednej osobie rannej. Donald Trump powiedział, że dla niego porozumienie jest skończone, ale dodał, że nie spodziewa się pełnej wojny. Teheran twierdzi, że to Waszyngton złamał memorandum i zapowiada odpowiedź na kolejne uderzenia. Jednak mediatorzy z Pakistanu, Kataru i Egiptu próbują jeszcze ratować rozejm. Rozmowy nuklearne nadal planowane są na 11 lipca w Islamabadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Niezapomniane przeboje, wyjątkowy głos i wielka popularność, zwłaszcza w latach 80. W wieku 75 lat zmarła Bonnie Tyler. Walijska artystka w ostatnim czasie przebywała w szpitalu w Portugalii, gdzie była leczona od kilku tygodni.
2: Fani Bonnie Tyler żegnają ją dziś w mediach społecznościowych, wspominając koncerty, jej niezwykłą energię i piosenki, które towarzyszyły im przez całe dekady. W wielu wpisach powtarza się jedno: tego głosu nie można było pomylić z żadnym innym. Wspomnienia płyną także od ludzi brytyjskiej i światowej muzyki i telewizji. Artystkę żegnają m.in. Cliff Richard czy Bryan Adams. Bonnie Tyler pozostała aktywna zawodowo niemal do końca życia. Jeszcze w ostatnich latach koncertowała i nagrywała nową muzykę. W maju przeszła w Portugalii nagłą operację jelit. Rodzina poinformowała, że artystka zmarła w wyniku choroby, z powodu której była leczona.
1: Tematem zajęła się Anna Rączkowska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc pochmurna i deszczowa, popada też w ciągu dnia, zwłaszcza na wschodzie Polski. Termometry pokażą dziś od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Zamiast kasy fiskalnej na ladzie, aplikacja w telefonie. Do tego lepsze podejście skarbówki do podatników, którzy gdzieś po drodze pogubili się z formalnościami i będą mieli też dłuższy czas na wyjaśnienie problemów przed fiskusem. To w dużym uproszczeniu niektóre zmiany, o których mówi minister finansów w ramach planu pod tytułem Deregulacja 2.0. A już za chwilę o tych zmianach, planowanych zmianach, porozmawiamy z naszym ekspertem Marek Klapa. Zapraszam na saldo. Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Deregulacja 2.0, a zatem mamy kolejny odcinek serialu, który cieszy się na pewno sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Doskonale pamiętamy te akty deregulacji, które przerabialiśmy mniej więcej rok temu. One wtedy ruszyły, no i teraz kolejne pomysły. I ten pierwszy, taki chyba najbardziej spektakularny, o którym niedawno mówił minister finansów, to jest zamiana takiej tradycyjnej kasy fiskalnej, która stoi na ladzie. One co prawda coraz mniejsze są, ale dalej są to osobne fizyczne urządzenia, na aplikację w smartfonie. Bardzo ciekawe rozwiązanie i teraz pytanie, jak to możliwe i czy to będzie rozwiązanie dla wszystkich?
5: Tak, mamy drugą odsłonę deregulacji, którą, jak pan redaktor powiedział, która cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, ale jednocześnie też mocno cieszy tych przedsiębiorców, ponieważ zmiany w podatkach przyzwyczaiły nas do tego, że zawsze przynoszą jakieś dodatkowe obowiązki, ciężary i często problemy. Natomiast tutaj mamy zmiany, które jawią się jako naprawdę pozytywne dla firm i ta kasa fiskalna wspomniana w aplikacji to jest już znak czasu. Dzisiaj wiele rzeczy, wiele programów używamy na naszym smartfonie, więc dlaczego nie możemy fiskalizować sprzedaży także za pomocą smartfonu? Dzięki temu będziemy mogli też wystawiać e-paragony, automatycznie przesyłać do naszego klienta, więc zmiana jak najbardziej pozytywna. Według zapowiedzi dostępna dla wszystkich. Też nie będzie to zmiana obligatoryjna dla wszystkich, tylko opcjonalna, więc ci, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy, wygląda na to łatwiejszego wejścia i korzystania z kasy fiskalnej, to będą mogli zrobić. Natomiast ci, którzy

0: tradycyjnie mają na ten moment kasy fiskalne i dalej będą chcieli z nich, z tych tradycyjnych kas korzystać, będą mogli to, to zrobić. Ta zapowiedź, ta deklaracja ministra Domańskiego zakłada wdrożenie tych zmian w przyszłym roku. Do końca roku Rada Ministrów ma przyjąć odpowiedni projekt ustawy, natomiast pewnie sam proces wdrożenia też jeszcze co najmniej kilka miesięcy zajmie.
1: Dobrze, że pan o tym mówi, bo właśnie te pomysły deregulacyjne, no one też potrzebują czasu. To nie będzie tak, że te kasy pojawią się jeszcze w tym roku. Najwcześniej to będzie rok 2027. No i tak jak pan zauważył, to będzie oczywiście rozwiązanie dla chętnych, chociaż kiedy patrzę tutaj na koszt zakupu kasy fiskalnej, która w Polsce waha się od 1200 nawet do 3000 złotych netto w przypadku takich kas systemowych, stacjonarnych, no to rzeczywiście mamy pierwszy wydatek. Kolejna kwestia to przegląd techniczny, który wyceniany jest na 150 do nawet 400 złotych. Trzeba go wykonać raz na 2 lata. Zatem ta kasa fiskalna to jest też dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Ja się zastanawiam, czy tutaj to nie będzie rozwiązanie tańsze, chociaż dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie niestety przewidzieć, ile będzie kosztowała taka aplikacja, no i ile będzie kosztowała ewentualna aktualizacja takiej aplikacji.
0: Zapowiedź jest taka, że będzie to dla podatnika aplikacja darmowa, więc z punktu widzenia przedsiębiorcy...
1: 3000 w kieszeni zostają.
0: To dokładnie, to tutaj mamy już realną korzyść, że nie będziemy musieli wydać tych pieniędzy na kasę fiskalną. Dzisiaj mamy coś takiego jak ulga na zakup kasy, więc jeżeli podatnik jest zobowiązany właśnie do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej, to może skorzystać z ulgi. To jest 700 zł zwrotu otrzymuje z Urzędu Skarbowego na zakup czy za zakup tej kasy, więc też widzimy, że państwo również zaoszczędzi budżet państwa na tym, że nie będzie dotować zakupu kas fiskalnych, więc zakładam, że z tych pieniędzy spokojnie sfinansuje stworzenie aplikacji. No ale aplikacja będzie jedna do pobrania dla wszystkich, więc na pewno ten koszt związany z nabyciem i obsługą kasy fiskalnej zarówno po stronie podatnika, jak i po stronie państwa będzie na pewno niższy.
1: I to też oznacza pewną zmianę, drodzy państwo, bowiem smartfony nie mają i raczej nie będą miały modułu drukarki czy mini drukarki, zatem te papierowe paragony, grozy czy też nie grozy, zostaną zastąpione elektronicznymi paragonami, które będą wysyłane na przykład na skrzynkę mailową.
0: To są już kwestie techniczne. Na pewno tak będzie, że będzie można wystawić ten paragon taki online, czy to na telefon go wysłać, czy na maila. Natomiast no, też każdy smartfon może być podłączony do urządzenia, na przykład za pośrednictwem sieci Bluetooth i w tym momencie również będzie można z drukarką się połączyć i ten paragon wydrukować. Więc pytanie, jak to zostanie w szczegółach rozwiązane. Jeżeli będzie potrzeba wydawania tego paragonu papierowego, no to oczywiście drukarkę zawsze można do smartfona również podłączyć.
1: Ale zaznaczmy, że rzeczywiście te e-paragony zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników, chociażby w niektórych dyskontach, elektromarketach, dużych sieciach sprzedażowych. Faktycznie możemy sobie wybrać taką opcję, że zamiast paragonu takiego z wykazem wszystkich zakupów, opłaconych podatków, no dostajemy taki wyciąg na wskazane miejsce. To może być przesłane na telefon, to może być na skrzynce mailowej, to może być w dedykowanej aplikacji i to jest fajne, bo to jest od razu też dowód sprzedaży, który możemy ewentualnie w przypadku postępowania reklamacyjnego wykorzystać.
0: Oczywiście, no tutaj nie ma tego ryzyka, że zgubimy. No każdy z nas nieraz spotkał się w sytuacji w takiej, że gdzieś miałem paragon, a potem go nie mogę
1: bo
0: już znaleźć. A w momencie, kiedy on zostanie przesłany na maila, to nawet jak w danym momencie nie będziemy go potrzebowali, a za jakiś czas nam się przypomni, czy właśnie przykładowo do postępowania reklamacyjnego będziemy go potrzebowali, to zawsze odnajdziemy po dacie ten zakup i ten paragon.
1: Czyli kasy fiskalne przechodzą powoli do historii. Ja jestem ciekawy, jaka część przedsiębiorców pozostanie przy standardowych urządzeniach, a dla jakiej rzeczywiście to będzie rozwiązanie absolutnie numer jeden i w wielu sklepikach osiedlowych, sklepach mniejszych, większych pojawi się właśnie taka opcja kasy fiskalnej w smartfonie albo w tablecie.
0: Na pewno będzie to rozwiązanie

0: ewolucyjne i też rozwiązanie, które pomoże zrealizować drugą zapowiedź w ramach tej deregulacji, czyli możliwość wypełniania przez urzędy skarbowe wstępnej deklaracji VAT-owskiej. To też będzie takie połączenie tych e-paragonów z systemem KSeF, który już funkcjonuje, i połączenie tych dwóch systemów pozwoli administracji skarbowej właśnie na udostępnianie czy wypełnianie za podatnika, oczywiście nie każdego podatnika, przynajmniej za część deklaracji VAT-owskiej.
1: Jak duże jest to ułatwienie?
0: Wszystko zależy od tego, jak złożoną działalność podatnik prowadzi, natomiast na pewno będzie to istotne ułatwienie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy raz nie są, nie specjalizują się w tych zagadnieniach, zawsze musieli dołożyć tej staranności, zwrócić uwagę na to, żeby prawidłowo tą deklarację wypełnić, a tak to będą już mieli podaną, gotową deklarację do weryfikacji w systemie. To tak jak z wypełnianiem PIT-ów. No, niby wypełnienie tego PIT-u nie było jakimś wielkim obciążeniem, natomiast każdy miał obawę i nikt nigdy nie lubił składania PIT-ów rocznych. Dzisiaj już tego nie ma, bo dostajemy ten wstępnie wypełnione, czy generalnie wypełnione zeznanie w systemie na portalu podatnika i tylko je akceptujemy i wysyłamy. I tak samo będzie z tymi deklaracjami VAT-owskimi, które no, zawsze dla podatnika wiązały się z obowiązkiem pogrupowania faktur sprzedaży, zakupów i uwzględnienia w deklaracji. Tutaj to pogrupowanie już będzie podane automatycznie. Będzie trzeba ewentualnie tylko to sprawdzić, zweryfikować i zatwierdzić.
1: No i kolejna sprawa, o której mówił pan minister, czyli inne podejście fiskusa, czy też urzędów skarbowych, pracowników urzędów skarbowych, do tych osób, którym gdzieś powinie się noga i pojawi się jakiś problem, który trzeba przed fiskusem rozstrzygnąć, rozwiązać. Tutaj kwestia kar, zawsze to wywołuje stres u przedsiębiorców. I jak to będzie tym razem i w jakim zakresie tutaj zmiany są planowane?
0: No, padła deklaracja, że w momencie, kiedy podatnik zostanie poinformowany o tym, że ma błąd w rozliczeniu i dokona korekty tego rozliczenia, sam po prostu po otrzymaniu tej informacji, to zapłaci tylko połowę odsetek za zwłokę, czyli ten odsetek od zaległości podatkowej, więc tutaj Ministerstwo Finansów wychodzi z założeniem, że w momencie, kiedy podatnik sam dokona korekty, urząd nie będzie musiał prowadzić postępowania i wymiaru tego zobowiązania, no to w takiej sytuacji nie będzie go karał odsetkami za zwłokę w pełnej wysokości. Też ciekawą zapowiedzią i ważną z punktu widzenia podatników jest to, że w momencie, kiedy mamy już postępowanie albo mamy kontrolę organów skarbowych, no to te organy nie będą prosiły nas o wszystkie informacje czy dokumenty, które są w rejestrach bądź też są w dokumentach organu podatkowego. Bo dzisiaj jest tak, że w momencie, kiedy urząd potrzebuje jakiejś informacji, to za każdym razem prosi podatnika o to, żeby ten dostarczył potrzebną mu informację, natomiast nie zwraca uwagi na to, że na przykład może sam Urząd Skarbowy może poprosić dane informacje z ZUS-u i niekoniecznie musi wysyłać podatnika do ZUS-u, żeby poszedł, pobrał jakieś informacje i przeniósł do Urzędu Skarbowego. Więc tutaj na pewno będzie ta zmiana pozytywna w relacjach na linii podatnik-organ podatkowy.
1: I tutaj i też ważne terminy, na to powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj też na pewne czynności czas się troszeczkę wydłuży.
0: To jest zapowiedź wydłużenia czasu na złożenie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego. Bardzo często postępowanie kontrolne jest bardzo, bardzo skomplikowane, więc też złożenie takiego odwołania wymaga czasu, więc obecne 14 dni zostanie zastąpione 30 dniami, więc tutaj będzie dwa razy więcej czasu na złożenie takiego odwołania.
1: Ale to też bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie, bo jeżeli są 2 tygodnie i ktoś akurat na przykład planuje urlop albo

0: ma jakiś ważny wyjazd służbowy. No to często te dwa tygodnie powodowały, że tak na dobrą sprawę tylko rósł stres i trzeba było w ogóle zmieniać całkowicie swoje plany, nawet też zawodowe, bo trzeba było uregulować jakąś kwestię z fiskusem. Te 30 dni to już chyba jest taka przestrzeń dużo bardziej swobodna do prowadzenia tego typu no nieprzyjemnych, bo nieprzyjemnych operacji.
1: Dokładnie. Nieprzyjemne 14 dni to naprawdę trzeba bardzo sprawnie działać, żeby wszystko przygotować i przekazać. Dlatego też dobrze, że po wielu latach obowiązywania tego dwutygodniowego terminu na złożenie odwołania jest refleksja, żeby wydłużyć go do 30 dni.
0: Przypomnijmy, że tutaj mówimy o pewnej kontynuacji myśli deregulacyjnej ze strony rządu. Wiemy, że niektóre przepisy udało się wprowadzić, innych nie udało się zapowiedzi wprowadzić w życie. Natomiast wydaje mi się, że ta domniemana niewinność podatnika jest tutaj też bardzo ważna. Zasada, która obowiązuje w prawie od lat, a jeżeli chodzi o prawo podatkowe, no z tym bywało różnie.
1: To akurat jest bardzo ciekawy wątek, który pan redaktor poruszył, bo w prawie podatkowym domniemanie niewinności nigdy nie było i w zeszłym roku w tej pierwszej rundzie deregulacji został wprowadzony przepis dotyczący, że wątpliwości co do stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym rozstrzyga się na korzyść podatnika, przy czym to też nie jest żadne domniemanie niewinności. To jest tylko kwestia, że w momencie, kiedy już mamy postępowanie, czyli de facto prowadzimy spór z organem podatkowym, bo nie korygujemy swoich rozliczeń, tylko uważamy, że rozliczyliśmy się poprawnie, a organ zbiera materiały dowodowe, żeby wydać nam decyzję i rozstrzygnąć, jaki mamy zapłacić podatek, to w momencie, kiedy są wątpliwości co do tego stanu faktycznego, co do materiału dowodowego i nie można ich rozstrzygnąć w żadną ze stron, no to wtedy te wątpliwe, jak nie można ich rozstrzygnąć, to trzeba je rozstrzygnąć na korzyść podatnika. Ale to jest bardzo, bardzo złożony proces. Bardzo często organy podatkowe nie dostrzegają czegoś takiego, jak nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości, bo z punktu widzenia organu podatkowego da się je rozstrzygnąć na korzyść organu, tak? To jest jeszcze kwestia interpretacji, więc to jest akurat złożony wątek, ale faktycznie zmiana na plus dotycząca tego rozstrzygania w postępowaniu na korzyść podatnika w ramach pierwszej deregulacji została uchwalona.
0: My tutaj na antenie dużo mówimy i mówiliśmy o procesie deregulacyjnym, natomiast bardzo często przedstawiciele biznesu, którzy pojawiają się również tutaj w tym studiu, mówią, że to jest dopiero początek drogi, że tych spraw do załatwienia jest cała masa. Czy podobnie jest na gruncie podatkowym? Bo wiem, że pan pracuje no nie tylko tutaj w Konfederacji Lewiatan, ale pan też w imieniu pracodawców występuje na różnego rodzaju forach, dyskusjach, panelach. Jak to wygląda w praktyce? Czy ta lista rzeczy do załatwienia, do odhaczenia powoduje, że po deregulacji 2.0 to powinna być jeszcze 3.0, 4.0 i jeszcze bis?
1: Tak. Tych deregulacji powinno być tak dużo, jak dużo jest wszelkich nowelizacji i zmian w prawie podatkowym. Bo zwróćmy uwagę, że praktycznie nie to, że nawet nie ma roku. W każdym roku jest po kilkanaście nowelizacji ustaw podatkowych. Cały czas wprowadzamy nowe obowiązki, nowe podatki, nowe raportowania. I te wszystkie zmiany powodują, że pojawiają się trudności z nimi związane i to automatycznie rodzi przestrzeń do usuwania albo zbędnych, albo tych, które powodują, że to wypełnianie obowiązków jest zbyt trudne. Więc tak, jak najbardziej deregulacja powinna być procesem trwałym. Co roku powinien być dokonywany taki przegląd, powinna być podejmowana inicjatywa ze strony rządzących, co się oczywiście teraz dzieje i z roku na rok właśnie usuwając po kilkanaście czy kilkadziesiąt zbędnych przepisów, czy liberalizując te przepisy, które są, będziemy powodować, że nasz system podatkowy będzie bardziej czytelny, bardziej przejrzysty. To też właśnie odnosząc się jeszcze do tych zapowiedzi z deregulacji 2.0, no mamy interpretacje indywidualne, interpretacji, których jest wydawane kilkanaście tysięcy rocznie. One bardzo często się dezaktualizują albo są zmieniane przez dyrektora Krajowej Informacji.

informacji skarbowej i też podjęto decyzję, żeby wprowadzić coś takiego jak trwałość interpretacji, że interpretacja będzie wydawana na okres 5 lat, więc ten podatnik będzie zabezpieczony, że jeżeli dostał interpretację przez 5 lat, będzie się do niej stosował, to nawet jeżeli ona w trakcie zostanie zmieniona, no to

0: Bardzo cenna zmiana, czyli od teraz, kiedy te przepisy oczywiście wejdą w życie, każda interpretacja będzie miała wręcz datę ważności, która będzie no, taką żelazną datą bezpieczeństwa dla pracodawcy, dla przedsiębiorcy, bo zwróćmy uwagę na to, że ta zmienność przepisów jest tutaj no, potężnym problemem z punktu widzenia tych, którzy prowadzą biznes.
1: Tak, i ta stałość interpretacji na pewno temu się przyczyni. I druga jeszcze kwestia związana z interpretacjami, to też zostanie zrealizowany postulat przedsiębiorców zgłaszany od kiedy pamiętam, od wielu, wielu lat. To znaczy interpretacje w podatku od nieruchomości również będą wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tylko i wyłącznie właśnie podatek od nieruchomości był interpretowany przez organy podatkowe, czyli przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pozostałe podatki są scentralizowane, czyli interpretacja w podatku dochodowym czy w VAT-ie jest scentralizowana i to wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. I powód tej centralizacji był taki, żeby nie było sytuacji, w której każdy urząd skarbowy mówi w danej sprawie co innego. Jedynie podatek od nieruchomości został właśnie zdecentralizowany, że ta interpretacja przepisów była u poszczególnych właśnie prezydentów, wójtów, burmistrzów. Stąd też zdarzały się, może nie często, ale wyjątkowo ciekawe sytuacje, w której ten sam obiekt budowlany leżący w kilku gminach w zależności od gminy był inaczej opodatkowany. Więc tu mamy nadzieję, że już takiej sytuacji nie będzie właśnie przez to, że te interpretacje w podatku od nieruchomości będą wydawane również przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Czyli będą scentralizowane i to wpłynie na to, że będą bardziej jednolite.
0: Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Robert Walenciak, Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
3: Usłyszał pan jakiś konkret? Oprócz ogólnych zapowiedzi i próby przekonania nas wszystkich o dobrej woli z obu stron.
4: Był konkret. Był konkret, który padł na samym końcu. To znaczy pani minister powiedziała wyraźnie, sprawa zarobków lekarzy jest tą sprawą konkretną już. I o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, jak słyszeliśmy na tej konferencji, rozmowy z Naczelną Izbą Lekarską trwają 11 miesięcy. No i nic. I dopiero musiała narodzić się ta nieszczęsna afera Szpitala Południowego i sprawa zostać nagłośniona sprawa 1 600 000, które zarobił 29-letni lekarz, by wybuchła awantura. I ona zmieniła rzeczywistość. My oczywiście jako dziennikarze, nie tylko osoby, które jakby obserwują media, wiedzą, że o sprawach jakichś szalonych zarobków niektórych lekarzy mówiono już wcześniej. No ale o tym mówiono, my wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale dopiero afera zmieniła rzeczywistość i o tym się zaczęto rozmawiać na poważnie. Więc dla mnie to jest oczywisty konkret. No, to jest oczywisty konkret. Te zarobki muszą zostać przywrócone do normalnych, cywilizowanych warunków. To nie może być szantaż niektórych grup, że one sobie pójdą i nie będą w szpitalu pracowały i szpital będzie musiał zostać zamknięty. A tak jak do tej pory bywało, to musi zostać postawione na nogi. Więc z tego punktu widzenia dla mnie jest to konkret. A być może dlatego, że nie postawiłem sobie jakiejś takiej szalonej poprzeczki, bardzo wysoko.
3: Nie prawda? Miał pan wymagań? Nie oczekiwała pan od pani minister niczego szczególnego?
4: Wie pani, no, nie oczekiwałem od tego, że ona zapowie, proszę bardzo, wprowadzamy nową reformę zdrowia, prawda? No bo pani też tego nie oczekiwała. Tak? No, nikt nie oczekiwał, że tutaj nagle, więc...
3: Muszę się panu do czegoś przyznać. Ja też stemperowałam swoje oczekiwania.
4: No ale to przecież
3: nie wiem,
4: każdy...
3: jak to świadczy o mnie, o panu i o wszystkich, którzy mają podobnie. to na pewno źle świadczy o tych, którzy powinni mieć dla nas propozycje.

0: dobrze, ale to są dwie różne rzeczywistości. Pierwsza rzecz to jest zmiana obecnego systemu. No, to jest oczywiste. No, ten system jest zły, jest marnotrawny, jest bezsensowny, bo my wrzucamy coraz więcej pieniędzy w ochronę służby zdrowia, ona się nie poprawia. I okazuje się, że my wrzucamy, no i te pieniądze trafiają do kieszeni rozmaitych organizatorów, takich nazwijmy delikatnie. Więc to nie jest tylko ten lekarz, który wykorzystuje sytuację, ale to jest też ten dyrektor, który mu daje te pieniądze, prawda? I podpisuje jakieś fałszywe oświadczenia, że on przepracował, a przecież nie przepracował. Więc mamy system patologiczny i to absolutnie trzeba zmienić. Natomiast no, jestem na tyle już, żyję długo, że wiem, że takich rzeczy się nie zmienia w 2 tygodnie, czy w miesiąc, czy 2 miesiące.
1: A na pewno nie zmienia się w roku kampanii wyborczej, bo niektóre zmiany mogą być bolesne, przynajmniej na początku dla nas wszystkich, albo przynajmniej wydawać nam się mogą bolesnymi, prawda?
0: No, to jest, no, to może być wspaniały wehikuł wyborczy, bo we wszystkich sondażach Polacy wskazują jako najsłabszy element do poprawy, najsłabszy element polskiej rzeczywistości, absolutnie do poprawy, to jest służba zdrowia. No więc drugi element, który nie wskazują, ale na który są bardzo wyczuleni, to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy.
1: Tu panie redaktorze, dopytam tutaj, bo zastanawiam się, obiecać można wszystko, znamy to powiedzenie, prawda?
0: Tak.
1: Tylko pytanie, czy my w ciągu najbliższych miesięcy damy się nabrać na obietnicę bez pokrycia? Czy ta sytuacja, która zaczęła się od Szpitala Południowego, nie przyniosła nam wszystkim większej świadomości, co nie działa, jak nie działa i że to jest wszystko bardzo trudno zmienić? W związku z tym, jak ktoś nam obieca skrócenie kolejek tak po prostu, to nie bardzo się damy na to nabrać. Albo jak ktoś nam obieca, że jak się nie dostaniemy do publicznego szpitala, na przykład czy lekarza i będziemy musieli zapłacić, to pan marszałek nam odda pieniądze, no to też już się nie damy nabrać.
0: Nie damy nabrać. Nie damy nabrać.
1: Nie ma pan takiego wrażenia?
0: Mam wrażenie, że po pierwsze nie damy się nabrać na głupie i niemądre obietnice, ale mam też wrażenie, że domagamy się jednak zmian. I proszę zwrócić uwagę, przez wiele lat, to myślę, że nawet przez 10 ostatnich lat, wszyscy narzekali na służbę zdrowia, ale każdy mówił, nie da się z tym nic zrobić, za mało pieniędzy, nie da się z tym nic zrobić. Tak słyszeliśmy. A tutaj mamy rzeczywistość czarno na białym. Pieniędzy jest wystarczająca ilość. Jeżeli ktoś może zarabiać 1 600 000 i to nie jest jedyny lekarz, który tyle zarabia, to znaczy, że te pieniądze są marnotrawione.
1: I że one są. Ja dodałabym więcej.
0: I że one są, prawda?
1: Jeżeli w jednym roku można dołożyć x miliardów złotych, w kolejnym x razy 2 miliardów złotych, a w tym roku 26 albo, albo jeszcze nie wiemy ile, to znaczy, że te pieniądze można skądś wziąć.
0: Tak. I że po pierwsze, no, niestety one są brane z zadłużenia, one są brane na konto naszych dzieci i wnuków. No, ale
1: można by
0: tak
1: je
0: fajnie
1: wziąć raz, przepraszam za określenie, a dobrze, dodałabym, a konstruktywnie, prawda? I poprawić sytuację, bo e-rejestracja przyspieszona o 2 lata.
0: No tak.
1: Nie wiem, czy to musi tyle trwać. 2029 to był, zdaje się, wstęp.
0: No, tak.
1: E-kolejka, która ma zwiększyć przejrzystość listy oczekujących na świadczenia. Jest jeszcze jedna obawa, która mi towarzyszy, że robione coś na prędce
0: jest byle jakie, tak?
1: Dziękuję bardzo.
0: No, słusznie, ma pani rację, dlatego mówię, że nie spodziewałem się, że minister nam powie, że proszę bardzo, za 2 tygodnie przedstawię wielką reformę, no bo to byłoby śmieszne.
1: Tam największe niebezpieczeństwo kryje się w zapowiedzi reorganizacji szpitali. Ona się pojawiła między wierszami. Nie jest
0: pani,
1: eksponowana.
0: Bo to też się zmieniła, bo rzeczywistość też się zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, szpitale powiatowe były kiedyś bardzo potrzebne, ale teraz, no, ale teraz ludzie mają samochody i mogą dojechać naprawdę trochę dalej. To nie jest tak, że każdy musi mieć szpital w promieniu 30-40 kilometrów, prawda? Więc miejmy też świadomość, że świat się zmienia, że służba zdrowia się zmienia, bo coraz droższe są procedury, no, widzimy przecież, kto był w szpitalu, to widział, ile tam nowych jest urządzeń, maszyn. Ja nie jestem w stanie tego opisać, ile metod.

0: badań, to wszystko kosztuje przecież. Więc też miejmy tego świadomość. Ale mamy świadomość, że jest za drogo, znaczy, że pieniędzy wystarczy, bo one dzisiaj trafiają nie tam, gdzie powinny.
1: Jasne, jest? Ale jest jeszcze jeden błąd zasadniczy. Ja dość często cytuję to, o czym mówiła pani Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha. Dość często jest gościem Polskiego Radia 24. Jestem pod wrażeniem jej opinii i takich refleksji. To, na co ona zwraca uwagę, to jest temat komunikacji z nami. Z nami się nie rozmawia. I jak czytam, że zmieniono do tej pory wycenę ponad 100 procedur medycznych, a kolejnych ponad 100 jest w kolejce, żeby to urealnić, na przykład te dotyczące różnych operacji kręgosłupa, do których można dopisywać różne inne i zarabiać na tym krocie, to dlaczego my tego nie wiemy?
0: Nie pani, no bo nasz umysł by tego nie ogarnął, to przypuszczam.
1: A ja jestem, dobrej myśli. Wiedzieć. Ale powinniśmy dostać informację, że takie zmiany są w drodze. I na przykład a propos reorganizacji szpitali jeszcze tylko dodam, bo pani Anna mówi tak. Można nas przekonać do tego, że mamy za dużo szpitali pod warunkiem, że przekona się nas, że każdy z nas będzie miał dobry dostęp do tego szpitala. Mimo wszystko, tak? Świetny transport, oczywiście. Świetnie wyposażone karetki.
0: Tak, i dobry szpital.
1: I dobry szpital, tylko kawałek dalej.
0: No, oczywiście. Myślę, że bez problemów to by się dogadało. Natomiast, wie pani, dlaczego my o tym nie wiemy? No, bo to są skomplikowane rzeczy. Ale są przecież takie organizacje, które są pacjentów, które powinny być o tym informowane i one są już wystarczająco kompetentne, by móc ocenić, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Są wyspecjalizowane media, prawda? Tam są znakomici dziennikarze, pracują, znają się na tych wszystkich lekach, urządzeniach medycznych i dla nich to jest bardzo proste ocenić, czy pomysł ma ręce i nogi, czy też jest zupełnie szalony. Więc myślę, że trzymały nas w tej chwili w takim ścisku dwie rzeczy. Pierwsze, lenistwo biurokratów i drugie, dobry układ dla niewielkiej grupy, ale cwaniaków, ale wpływowej cwaniaków, którzy na tym zarabiali miliony. I ta afera z tym szpitalem rozbiła ten układ, bo my wszyscy krzyczą w tej chwili, domagamy się zmian, domagamy się jakby jakiegoś elementarnego porządku. Więc ministra powiedziała, obcinamy te szalone pensje niektórym, cały czas powtarzam niektórym lekarzom, tym cwaniakom. Budujemy system, w którym nie będą mogli szantażować szpitala, że sobie pójdą. Dobrze.
1: Okay.
0: Plaster,
1: dlatego że najbardziej szokują mnie sytuacje, nie, przepraszam za słowo, cwaniaków, którzy wykorzystują system, bo tacy się zawsze znajdą. Najbardziej szokują mnie sytuacje szpitala, który nie ma wyjścia. I żeby nie zamknąć tego czy innego oddziału, to musi zatrudnić lekarza na warunkach, które ten lekarz proponuje, bo nie ma konkurencji.
0: Tak, ale to się już zmieniło, bo teraz, bo powiedzmy 2-3 miesiące temu taki dyrektor szpitala drżał, że pójdzie mu lekarz, a on nie złapie żadnego innego, bo w promieniu 150 kilometrów nie mieszka żaden lekarz, który by się tej specjalizacji. No a teraz, gdy będzie podobna sytuacja, to on po prostu zadzwoni do pani i pani zrobi aferę na pół Polski, że z twarzą tego lekarza, że proszę bardzo, lekarz szantażuje szpital, bo mu mało. Bo wtedy chce te pół miliona czy tam milion, to mu mało. Więc na tym polega fenomen tej awantury w szpitalu południowym. On zmienił naszą percepcję. I w związku z tym temu dyrektorowi łatwiej będzie wtedy mówić, chłopie, nie dostaniesz więcej pieniędzy, bo po prostu mnie na to nie stać. Bo szpital jest zadłużony na 5 milionów, a twoja pensja to jest 3 miliony. Więc wyobraź sobie, co by było, gdyby twoja pensja była normalna. Może byśmy wtedy potrafili ten szpital obronić. A on nie pójdzie, też miejmy świadomość, ten lekarz, który żyje z państwowego, nie pójdzie do prywatnego, bo tam mu tyle nikt nie da.
1: No tak, zwłaszcza, że teraz mają się pojawić jakieś obostrzenia. Niepokój przez skórę również, bo nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, czuję w związku z tym rozgraniczeniem, że jak na pół etatu, to nigdzie indziej.
0: to jest też taki, moim zdaniem, to

0: też jest taki plaster. No, mamy ten system, który hoduje patologie, patologiczne rozwiązania. To się wylało, my to wszystko widzimy. No i teraz trzeba to zakleić. No, tam, gdzie cieknie, to trzeba nakręcić, prawda, tą taśmę, która izolującą. To jest na chwilę, ale to jest potrzebne oczywiście. Na chwilę, czyli na rok, na półtora, no bo przecież w takich kategoriach rozpatrujemy, a w międzyczasie powinna być naprawdę porządna praca związana z budową nowego systemu, bo już wszyscy wiemy, ten system już jest nieefektywny, przestarzały, nie pasuje do nowej rzeczywistości, tworzy patologię i w moim przekonaniu, kto będzie potrafił zaprezentować nowy system publiczności nam wszystkim, ten wygra, politycznie wygra na tym. To jest w tej chwili, panowie politycy, strzał w powietrze, rozpoczyna się wyścig o to, czy wy będziecie potrafili coś takiego nam zaprezentować. Zyskacie wtedy, no myślę, że dużo.
1: No tak, bo powtórzę, obawiam się to z perspektywy tych, którzy będą proponować, że na byle co nie damy się nabrać.
0: Nie damy
1: I to
0: się,
1: jest
0: na
1: też
0: pewno.
1: Korzyść. To jest też korzyść z tej sytuacji, że będziemy się pilnie przyglądać propozycjom i nie damy się zwieść pustym, głupim obietnicom.
0: Tak. No,
1: ja
0: tak,
1: mam nadzieję, taką, ja mam taką, też ja nadzieję, bo to może zmobilizuje do polityków do sensownych propozycji.
0: Myślę, że te propozycje będą bardzo różne, dlatego że my przecież wahamy się cały czas między wizją służby zdrowia bardzo sprywatyzowanej, a wizją służby zdrowia bardzo upaństwowionej, zetatyzowanej. I tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Powiem pani, no trochę jeżdżę po świecie i fotografuję takie plakaty, że służba zdrowia strajkuje. Wszędzie strajkuje, w całej Europie strajkuje i hasła są te same. Niedofinansowanie, politycy nie myślą, zły system, no to wszystko to jest. Więc
1: musimy kończyć, panie redaktorze.
0: Tak. Więc mam świadomość, że przed nami otwierają się dwie rzeczy. Pierwsza, plasterek, który mówi, czyli pieniądze, i drugi, ta poważna, nowa reforma, na którą wszyscy czekamy.
1: Dziękuję za komentarz. Robert Walenciak. Dzięki. Przegląd z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Naszym gościem jest dr Przemysław Kwiatkowski, amerykanista. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Przeglądam poszczytowe tytuły w prasie, między innymi papierowej. NATO potwierdza wspólną obronę, ale, tak? Ale szczyt w Ankarze przebiegł w nerwowej atmosferze, którą wywołały wypowiedzi Donalda Trumpa. Jest jeszcze jeden, to Rzeczpospolita. Szczyt nie zdołał ukryć podziałów w NATO. Chodzi jak zwykle o nakłady na obronność, podążając za pretensjami prezydenta Donalda Trumpa także o Bliski Wschód. Jacy jesteśmy po tym szczycie, panie doktorze? Myślę o sojuszu, o jedności, o tym, kto może spać spokojnie, a kto nie.
3: Mimo wszystko myślę, że w większości stolic europejskich państw NATO przyjęto z patkami serca po zakończeniu tego szczytu, ponieważ no wiadomo, amerykański prezydent bywa nieprzewidywalny i można było się spodziewać właśnie jakiejś wypowiedzi w tonie, które już wcześniej padały z ust amerykańskiego prezydenta, krytycznych pod adresem europejskich państw członkowskich, i te słowa padły, ale nie przede wszystkim pod adresem Hiszpanii, między innymi, ale i tak mogło być, zdaje się, gorzej, więc summa summarum, tak oceniając ten szczyt, można powiedzieć, że zakończyło się mimo wszystko umiarkowanym sukcesem. Bo oczywiście wszystkich podziałów nie było możliwości ukryć, bo to były zbyt wygórowane oczekiwania pod adresem tego szczytu, bo jeżeli spojrzymy na kwestię wydatków państw, to z jednej strony mamy podkreślenie ponowne, zaznaczenie tego celu 5% PKB wydatków na obronność, ale z drugiej strony mamy kraje, które dopiero spełnią kryterium 2%, które było, przypomnę, przyjęte w 2014 roku. I to nie tylko jest kwestia Hiszpanii, tylko na przykład jednego z krajów, z którymi Polska sąsiaduje, mianowicie

0: z Czechami, które właśnie zapowiedziały, że w przyszłym roku w końcu ten cel osiągną. Z drugiej strony można spojrzeć na to, że paradoks nomen omen na to, że zostały podjęte dosyć istotne decyzje podnoszące zdolności operacyjne sojuszu i tutaj przede wszystkim bym wskazał decyzję o przeznaczeniu kwoty 27 miliardów dolarów na realizację projektów rurociągów, które przy pomocy których będzie transportowane paliwo, będzie mogło być transportowane paliwo. To jest taki zbudowanie dodatkowych nitek, które poprowadzą do krajów wschodniej flanki NATO, przede wszystkim do Polski, bo dzisiaj te rurociągi kończą się w Niemczech, a mają być właśnie przedłużone do Polski. Dlaczego to jest istotne? Zdolności wojskowe, militarne państw sojuszu opierają się głównie na lotnictwie. Lotnictwo konsumuje gigantyczne ilości paliwa, więc nie ma możliwości przetransportowania tych ilości potrzebnych do prowadzenia operacji lotniczych cysternami kolejowymi czy drogowymi, więc tak realizacja tego projektu, tego przedsięwzięcia w znaczącym stopniu po pierwsze zwiększy obecność NATO w naszej części kontynentu i zapewni te niezbędne zdolności operacyjne.
1: I to jest jeszcze sytuacja pozimnowojenna, prawda? Bo, szczerze mówiąc, dopiero te komunikaty uświadomiły mi, że to się wszystko kończy na naszej zachodniej granicy właśnie z tego powodu.
0: Znaczy, kończy się to dokładnie przy bazie Ramstein, tak. Przy Frankfurcie, w Holandii, przy tam, gdzie są duże lotniska, bo też trzeba pamiętać o tym, że ten system, on oczywiście ma zastosowanie militarne, ale też jest używany w celach cywilnych i na dobrą sprawę sfinansowany w dużym stopniu przez to, że właśnie operatorzy lotniczy, prowadzący swoje operacje lotnicze, korzystają z tego paliwa, które jest transportowane przy pomocy tych rurociągów. To nie jest tak, że one stoją puste i czekają na godzinę W. One są używane na co dzień do celów cywilnych, ale też oczywiście z możliwością wykorzystania przez lotnictwo wojskowe. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o inne decyzje, które zapadły, to chociażby decyzje dotyczące lotnictwa transportowego i lotnictwa rozpoznania dalekiego zasięgu. To mamy kwestię, jeżeli chodzi właśnie o lotnictwo transportowe. W obu tych obszarach Europa jest dużo słabsza niż Stany Zjednoczone. Europejskie państwa NATO nie dysponują porównywalnym potencjałem jak Stany Zjednoczone i w związku z tym rozbudowa tych zdolności transportowych i w zakresie rozpoznania jest tutaj niezbędna. No i zapadły decyzje o właśnie budowy floty transportowców europejskich w oparciu o samoloty Airbusa i zakup właśnie samolotów SAP Global mhm. Eye, które zresztą są już na wyposażeniu Wojska Polskiego i właśnie w oparciu o te platformy budowanie zdolności w tych dwóch kluczowych obszarach, które tutaj, tak jak powiedziałem, państwa europejskie no, mają duży dystans do nadrobienia w sytuacji no, powoli wycofujących się Stanów Zjednoczonych. Bo na pewno ten szczyt, czego nie zmienił, to strategiczne decyzje Stanów Zjednoczonych o stopniowym opuszczaniu tutaj Europy i przekazywaniu obowiązków bezpieczeństwa europejskiego europejskim państwom członkowskim.
1: Nie byłabym sobą, gdybym sobie nie pozwoliła na drobną ironię. Myślę, że sukcesem tego szczytu jest także to, że pan prezydent Donald Trump opuścił Ankarę z przekonaniem, że nie lubi tylko Hiszpanii. Chcę pana zapytać o zmianę stanowiska wobec Ukrainy, bo była mowa o zgodzie na, nie wiem jak fachowo nazwać, sytuację wokół patriotów, czyli licencje, tak? Ukraińcy mieliby dostać licencję na produkcję patriotów, o czym jeszcze chwilę temu nie było mowy. To znaczy projekt był, postulat Zełenskiego był, ale wszyscy mówiliśmy, no nie, no przecież Stany się na to nie zgodzą. Do tego wszystkiego my mamy je serwisować. I to jest też no, znaczący wpis po stronie korzyści.
0: To z całą pewnością, ponieważ rakiet do systemu Patriot jest jak na lekarstwo. Operacja przeciwko Iranowi no, w istotny sposób przetrzebiła magazyny amerykańskie i państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w regionie Zatoki Perskiej z tego rodzaju uzbrojenia.
1: Dopytam tylko, panie.

0: Panie doktorze, pozwolę sobie, żeby nie umknęło. Czy pan wie na przykład, ile w tej chwili trzeba czekać na takie zamówienie? Czy to nie są informacje jawne?
1: To są informacje, które krążą w infosferze. Szacuje się, że roczne zdolności produkcyjne firmy Lockheed Martin, producenta rakiet do systemu Patriot, to jest około 600 sztuk rocznie. Szacuje się, że w trakcie tej operacji przeciwko Iranowi same państwa Zatoki Perskiej zużyły 2400 rakiet tego rodzaju, co by oznaczało, że żeby odbudować stan posiadania tylko i wyłącznie państw krajów Zatoki Perskiej, potrzebne by były 4 lata, więc to jest absolutnie nieakceptowalna sytuacja.
0: Czyli kto wie, czy taka opcja produkcji na przykład w Ukrainie na bazie licencji amerykańskiej i serwisowania u nas, to nie jest ukłon w naszą stronę, tylko opcja ratunkowa dla Lockheeda Martina.
1: Realna potrzeba dla Amerykanów i też jeżeli, bo nie tylko Polska, prawda, jest w posiadaniu baterii systemu Patriot, to jest właściwie podstawowy system obrony przeciwrakietowej i lotniczej, więc to jest wielu klientów, więc tu naprawdę zapotrzebowanie będzie przez najbliższe lata istotne, a tak jak tutaj powiedzieliśmy, Stany Zjednoczone absolutnie nie są w stanie własnymi siłami tutaj zapewnić tego, wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu rosnącemu. I też mówiąc o samych potrzebach amerykańskich.
0: Jasne. Przekonuje pana stanowisko dzisiejsze, to obecne stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i to niezachwiane właściwie poparcie dla Kijowa. Widzimy pewną ewolucję tego, co mówi Donald Trump.
1: Tak, już tutaj...
0: Już nie gra w karty z Zełenskim, tylko, prawda?
1: Tak. To już chyba już zrozumiał, że jednak Ukraina posiada karty w tym konflikcie i ta operacja ataków dronowych skierowanych przede wszystkim w przemysł naftowy Federacji Rosyjskiej udowodnił Stanom Zjednoczonym, że Ukrainy nie mogą traktować się jako pionka w grze, tylko Ukraina dysponuje własnymi zdolnościami, pozyskanymi też przy pomocy innych krajów, bo to też nie oszukujmy się, że Ukraińcy od A do Z wszystkie swoje drony budują własnym sumptem w oparciu o własny know-how. To jest know-how wielu państw, mówi się o Niemczech, mówi się o Francji przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o budowę tych zdolności, wkład tych państw w budowę zdolności ukraińskich, jeżeli chodzi o te przede wszystkim uderzenia dalekiego zasięgu, bo co innego jest oczywiście dron FPV na odległość 30 kilometrów, który operuje, a co innego wysłać dron 1500 kilometrów i przy okazji oczywiście zmylić systemy przeciwlotnicze, przeciwdronowe kraju, na którego przestrzeń powietrzną się wlatuje. To jest know-how, który, że tak powiem, nie jest powszechny, więc tutaj wiele krajów stara się z jednej strony partycypować w tych projektach, które realizuje Ukraina, no i też już rozbudowywać te swoje umiejętności, bo tutaj widzimy bardzo dużą ewolucję tych systemów i to, że coś działało pół roku temu, czy nawet 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, może znaczyć, że dzisiaj już to rozwiązanie jest niewystarczające, więc to jest
0: wyścig
1: zbrojeń.
0: Czyli po stronie zysków możemy wpisać i inwestycje w nasz system i zapewnienie, że żołnierze z Polski nie zostaną wycofani. Potwierdzenie wspólnego takiego jednolitego podejścia do wojny w Ukrainie, inwestycje, przypomnienie, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, co nie było takie oczywiste jeszcze niedawno.
1: Tak.
0: Ale mieliśmy do czynienia też ze spotkaniem, nie wiem czy ono było planowane, ja się nawet zastanawiałam, czy do niego dojdzie. Chodzi o pana prezydenta Nawrockiego i Zełenskiego. Radosław Sikorski pozwolił sobie na taki komentarz. Dziękuję prezydentowi Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze dokładnie wyjaśniono problem, który sami stworzyli, tylko że tego problemu cały czas nie wyjaśniono.
1: I ten problem nie zostanie wyjaśniony ani na tym szczycie, ani na najbliższym.

0: No tutaj niestety polityka historyczna bardzo mocno wpływa na politykę bieżącą. Tutaj absolutnie nie twierdzę, że powinniśmy zapominać o naszej historii. No, każdy naród, który nie pamięta swojej historii, jest niestety skazany na jej powtarzanie. Ale z drugiej strony też trzeba wiedzieć, mieć, nie można, że tak powiem, tracić z oczu, co jest nam najbliższe, co jest przed nami, prawda, co jakby nam grozi. Więc tutaj mam na myśli wrogie działania ze strony Federacji Rosyjskiej. Więc dobrze, bardzo dobrze, że do tego spotkania doszło. Bo
1: ono dość długo trwało, dodam, prawda, jak tak, na takie warunki, około godziny.
0: Około godziny. Bardzo źle by było, gdyby do takiego spotkania nie doszło. I traktujmy to jako dobry prognostyk, że ten poziom napięcia, niepotrzebnego napięcia, w relacjach dwustronnych, pamiętając o tym, że tutaj, że to byłem inicjatorem tej ostatniej fazy tych napięć, to był osobiście prezydent Zełenski, że ten poziom tego napięcia się obniży. I tutaj mimo wszystko trzeba pochwalić polskich rządzących, pomimo różnic barw partyjnych i pewnych przytyków, no bo premier Sikorski ma to do siebie, że no ostro, że tak powiem, lubi tam korzystać z każdej okazji, żeby pewien przytyczek pod adresem Pałacu Prezydenckiego skierować. To mimo wszystko tutaj była jednolite
1: stanowisko, prawda? Nie było żadnego zgrzytu. Żadnego. A przynajmniej o tym nie wiemy i to tak powinno działać.
0: Mhm. To jednolite podejście było też widoczne tutaj w decyzji Parlamentu Europejskiego. Bo zwróćmy uwagę na sekwencję. Przed tą właśnie rozmową strona polska miała argument w postaci przyjętego wspólnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.
1: W naszej sprawie propagowania tak, banderyzmu i UPA, prawda?
0: Tak,
1: co
0: tak,
1: nie było.
0: To był mocny sygnał poparcia. Jasne. Ze strony Europy, że tutaj no, polskie stanowisko, polska wrażliwość na te kwestie historyczne no, nie może być pomijana.
1: Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, bo dosłownie chwilę temu zakończyła się konferencja prasowa pana ministra Żurka. Pan minister ogłosił coś w rodzaju sukcesu, że sąd przyspieszył, jest gotowy wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry, ale czekają na uzasadnienie sądu, ci, którzy ten wniosek chcą wysłać i chce wystosować pismo do ICE w tym tygodniu i zapytać agencję, na jakich zasadach przebywa Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, że ICE będzie łapał pana ministra albo zapraszał do biura. Może odbyć.
0: Parę milionów innych osób nielegalnie przebywających obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych jest jednak wyżej na priorytecie, na priorytetowej liście tej służby ICE, która właśnie no, w ostatnich miesiącach no, pojawiła się w zbiorowej świadomości ze względu na wydarzenia w Minnesocie, gdzie najpierw doszło do śmiertelnego postrzelenia kobiety, która protestowała przeciwko działaniom funkcjonariuszy, a później w konsekwencji dalsze były protesty i doszło do kolejnego przypadku no, zastrzelenia przy obywatela Stanów Zjednoczonych przez funkcjonariusza ICE. Ta formacja okryła się no, taką złą sławą. Ja tutaj no, nie przywiązywałbym tu zbyt dużej wagi mimo wszystko do słów pana ministra. Było to swego rodzaju no, taka złośliwość pod adresem amerykańskiej administracji, bo to nie będzie raczej miało faktycznego przełożenia. Tutaj toczą się procedury ekstradycyjne. To trzeba w ich przypadku pamiętać o tym, że one mają jakby dwie składowe. Jest ten element sądowy, ale też jest element polityczny.
1: A który jest ważniejszy, prawda? Przekonamy się w najbliższym czasie.
0: Raczej wystawiałbym, że ten polityczny, bo to jednak jest decyzja Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odnośnie wydania. To decyzja sądu sądem, ale to musi być też zgoda polityczna na przekazanie osoby władzom kraju, które wystąpiło o przekazanie tej osoby.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Przem, dlaczego się pan uśmiecha, panie doktorze? Na pytanie o Zbigniewa Ziobrę i ICE. A co mam zrobić?
0: Ja tak? Myślałem, że chyba pani redaktor ma jakąś kamerę, bo tutaj bo rozmawiamy.
1: Słychać. Dobrze, to już nie stawiam pana w trudnej sytuacji. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista z nami w Polskim Radiu 24.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Centralne Biuro Antykorupcyjne już wcześniej podejmowało czynności w sprawie domniemanych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, informuje prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wczoraj rano...
1: wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie sprawdzające. Zabezpieczyliśmy natychmiast dokumenty, te, które w pierwszych godzinach postępowania należało zabezpieczyć, zostały zabezpieczone. Po wykonanych czynnościach procesowych, po wcześniejszym wszczęciu śledztwa, prokurator już wie, czego szukać jeszcze i dlatego dzisiaj te przeszukania i odebranie dokumentów w Szpitalu Południowym. Dzisiaj mamy 4 postępowania prowadzone w związku ze Szpitalem Południowym.
0: Prokurator krajowy odniósł się też do sprawy spółki neurochirurgów wystawiającej szpitalom rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę. Dariusz Korneluk powiedział, że wciąż nie wiadomo, czy osoby objęte postępowaniem zostaną przesłuchane w charakterze świadków czy poszkodowanych. Minister spraw zagranicznych stanowczo potępia prawicowych działaczy próbujących legitymować ludzi. Do takiego zdarzenia doszło w Poznaniu. Radosław Sikorski stawia sprawę jasno. Nie ma zgody na takie zachowania.
2: Prawicowi działacze dali o sobie znać m.in. w Poznaniu. Na początku lipca mężczyźni związani z partią Korwin wygłaszali na Uniwersytecie Ekonomicznym hasła o wrogości Ukrainy. Wypytywali też obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli zarzuty w tej sprawie, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: To zniesławienie zostało wygłoszone w sposób publiczny, co może narazić pokrzywdzoną na utratę zaufania, bądź też utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że nie ma zgody na takie zachowania.
4: To nie będzie tolerowane. To jest przestępstwo. Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji.
2: Wicepremier zaapelował też do polityków polskich i ukraińskich, żeby nie budowali swojej pozycji dzięki podgrzewaniu emocji. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Bardziej precyzyjne zasady promocji i możliwości sprzedaży wina w internecie. To główne założenia złożonej przez polityków PSL, złożonego przez polityków PSL projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oczekujemy konkretnych zasad dotyczących tego, co możemy mówić, a czego nie. Tłumaczył na konferencji w Baniewicach w zachodniopomorskim Maciej Krystowski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
5: Definicja promocji określona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości nie przystaje absolutnie do dzisiejszych realiów. Część prawników i część osób interpretuje promocję również jako przekaz, jako komunikacja.
0: Ustawa trafiła do pracy w Komisji Zdrowia. Podobny projekt złożyli też posłowie Lewicy i Polski 2050.
6: To są aktualności jedynki.
0: Nie będzie pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki za opłaty trasowe zostały zablokowane w ramach wyroku belgijskiego sądu z kwietnia w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Nie zgadzamy się z tą decyzją, mówi rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
7: Podjęliśmy odpowiednie kroki prawne w celu unieważnienia tego zabezpieczenia, a jednocześnie rozmawiamy z uprawnionymi organami państwa polskiego na temat zabezpieczenia środków niezbędnych w tym okresie przejściowym na pełne, zgodne z przepisami, funkcjonowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli de facto funkcjonowanie polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Sąd w Brukseli na początku kwietnia wydał prawomocny wyrok, nakazując Polsce zapłatę Pfizerowi ponad 5 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. A na koniec o rekordowym wzroście cen owoców i warzyw wszystkiemu winna niestabilna pogoda. Najpierw upały, później burze i grad. Zdrożały m.in. ogórki, ale staniały papryka i czereśnie.
8: Drastyczny skok cen ogórków gruntowych to zła informacja dla tych, którzy planują przygotowywanie własnych przetworów. Cena hurtowa wynosi nawet 11 zł za kilogram. Na giełdzie w Broniszach widać braki.

0: wszystko przez pogodę, tłumaczy ekspert Maciej Kmera.
1: Fala upału sprzed kilkunastu dni wywołała masowe dojrzewanie tych ogórków. Obserwowaliśmy załamanie cenowe, oscylowały wokół 1,5 zł za kilogram. Obecnie z niej obserwujemy bardzo poważne braki. Mamy rekordowe poziomy cen, jak na tę porę roku, bo do 10-11 zł za kilogram.
0: Wysokie ceny notuje także czarna porzeczka. Nawet 40 zł za kilogram. Ucierpiało wiele owoców i taniej nie będzie, przyznaje prezes Związku Sadowników RP Marek Maliszewski.
2: Nie będzie też dostatecznej liczby owoców nie tylko dla konsumentów, którzy kupują świeże owoce, ale także będzie tych owoców mniej, czy już jest mniej dla przemysłu przetwórczego. No to oczywiście jest także dla gospodarki niestety zła informacja.
0: Dla pocieszenia tanieje papryka czerwona, która za kilka dni spadnie poniżej 10 zł za kilogram. Apetyczna jest także cena polskich czerwonych. 10 do 14 zł. Olga Kwaśniewska, Polskie Radio RDC Siedlce.
3: A to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Piątek mokry i deszczowy, przelotne upady deszczu możliwe, zwłaszcza we wschodniej części Polski. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na krańcach zachodnich.
4: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
5: Profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: A jak pan patrzy na ustalenia szczytu NATO i na to porozumienie polityków? Czy to jest porozumienie papierowe, czy jednak możemy liczyć na to, że rzeczywiście NATO będzie jak jedna pięść w przypadku zagrożenia któregokolwiek z państw członkowskich?
6: Mamy potwierdzenie. Myślę, że ta deklaracja została wypowiedziana właśnie w tym celu, aby zrealizować tą funkcję odstraszania, czyli przekazać informację do Moskwy, że jeżeli będziemy mieli jakąś próbę eskalowania konfliktu i przeniesienie go na terytorium NATO, to Sojusz Północnoatlantycki odpowie. I na pewno jest to deklaracja ważna i najważniejsze jest to, że padła po raz kolejny, tak? Czyli jakby potwierdzamy zwartość sojuszu, pomimo tych istniejących różnic. Natomiast ja patrzę na to także w takich dwóch kontekstach, które także powodują, że ten sojusz północnoatlantycki zaczyna odgrywać coraz większą rolę w swojej funkcji odstraszania. Więc po pierwsze mamy kolejny krok zrobiony w kierunku europeizacji NATO. To jest, czyli całe te koncepcje związane z rozbudową potencjału, zakupem uzbrojenia, wskazaniem obszarów, które będą doposażane, jeżeli chodzi o zdolności bojowe sojuszu, to jest taki bardzo istotny sygnał, że Europa zaczyna poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie i przejmuje tą pałeczkę, budując sukcesywnie swój potencjał jako ten centrum systemu obrony obszaru europejskiego. No i druga rzecz, która wydaje mi się jest równie istotna, aczkolwiek ona ma bardziej znaczenie symboliczno-polityczne. Przywódcy europejscy przestali bać się Donalda Trumpa, zaczynają traktować go jako partnera silnego, istotnego, ale nie jako osobę, która narzuca swoją wolę, tylko jest trudnym, ważnym, istotnym partnerem.
5: Właśnie, panie profesorze, jak wspominał pan o tej europeizacji NATO, to mam też takie wrażenie, że przywódcy europejscy już nie reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa. To, o czym pan wspomniał, jak w amoku, że to nie jest europeizacja wymuszona, robiona w pośpiechu i z nadmiernymi emocjami, tylko że rzeczywiście po tych dwóch, trzech latach, no na pewno po kolejnych miesiącach kadencji Donalda Trumpa, Europa sama dojrzała do tego, że tak, że to jest ten czas i bierzemy za to odpowiedzialność.
6: Dokładnie tak i to jest chyba najważniejsza konkluzja z tego szczytu, która

0: jakby potwierdziła się po poprzednim, tak, bo po poprzednim jeszcze mówiliśmy o konieczności, o potrzebie, natomiast tu już mamy bardzo konkretne decyzje i przejęcie odpowiedzialności. Ja tylko obawiam się co prawda jednego, bo tego się nie dowiemy w najbliższych dniach. To będzie dłuższy proces, na ile te zakupy uzbrojenia będą finansowane z budżetów państw członkowskich przeznaczonych na funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, a na ile będą to te same pieniądze, które wydajemy w ramach pożyczek Unii Europejskiej w tym naszym słynnym sejfie. W związku z tym to jest tylko taki problem, czy my zwiększymy te wydatki na obronność, czy będziemy je traktować sumarycznie jako nasze narodowe plany rozwoju sił zbrojnych. Sądzę, że raczej to będzie wykorzystanie w dużej mierze pieniędzy unijnych pożyczek, a nie dodatkowe fundusze, które państwa europejskie przeznaczą na zakup uzbrojenia.
1: To ja, panie profesorze, powiem jeszcze o swojej obawie, w nadziei, że mnie i nas wszystkich pan nieco uspokoi. To znaczy, moja obawa wynika z artykułu 5, to znaczy z przestrzegania tego artykułu 5. Czy rzeczywiście, gdyby nie daj Boże, doszło do jakiejś prowokacji rosyjskiej, do wkroczenia rosyjskich czy białoruskich żołnierzy na teren Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii, to czy Stany Zjednoczone staną bezwzględnie murem? Czy gdyby doszło, powtórzę to sformułowanie, nie daj Boże, do konfrontacji z Rosją, to czy Stany Zjednoczone będą zaangażowane w to tak, jakbyśmy tego oczekiwali i potrzebowali?
0: To jest trochę skomplikowana sprawa, bo my mamy w Polsce mamy taki nabożny stosunek do artykułu 5, wyciągając go całkowicie z kontekstu całego traktatu waszyngtońskiego. Bo my mówimy o natychmiastowych działaniach mających na celu ochronę obszaru traktatowego. I to nie jest natychmiastowe użycie siły. Czyli decyzję podejmuje Rada Północnoatlantycka co do formy prowadzonych działań. Więc musimy mieć świadomość, że po to istnieje coś takiego jak plan ewentualnościowy na poszczególnych flankach NATO, które zakładają formułę reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, przewidując także samodzielną reakcję państwa zaatakowanego w pierwszym okresie działań. Więc tutaj my musimy sobie uświadomić, że ten artykuł 5 to nie jest tak, że nagle całe NATO ogłasza wojnę i jedzie na tą wojnę. Decyzja o formule musi zapaść w drodze reakcji czy też decyzji Rady Północnoatlantyckiej. To jest jakby to pierwsza uwaga. Natomiast tutaj, żeby uspokoić pana redaktora, decyzja o stałej bazie wojskowej w Polsce jako miejscu, które będzie dyslokowano amerykańskie siły przeznaczone do obrony wschodniej flanki NATO, powoduje, że Amerykanie w ten automatyczny sposób stają się przedmiotem oddziaływania. W związku z tym w wojnie konwencjonalnej, proszę zwrócić uwagę na tą różnicę słowo, rotacyjna baza i stała. Rotacyjną zawsze można wycofać. Stała raczej będzie pozostanie na miejscu. W związku z tym tu mamy pewien automatyzm, który powoduje, że Amerykanie się
1: zostają włączeni w konflikt automatycznie.
0: Automatycznie. Natomiast też to jakby troszeczkę muszę bardzo mocno podkreślić te decyzje, które zostały podjęte w ostatnich trzech, bo wiedziałem tutaj o europeizacji. My nie wiemy, bo to jest ścisła tajemnica wojskowa, jakie siły, jakie komponenty militarne są przygotowane do wykorzystania w tak zwanym planie ewentualnościowym obrony wschodniej flanki NATO. Czy tam na pewno są jednostki wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych? Tego nie wiemy, natomiast ten plan istnieje, jest i jest na bieżąco modyfikowany. W związku z tym też nie mówmy o tym, że Amerykanie muszą przyjść z pomocą. Wizja obrony poszczególnych flanek NATO jest opracowana w planach ewentualnościowych i komponenty sił zbrojnych państw członkowskich są do tego przygotowane. Na podstawie ćwiczeń, które się odbywają corocznie, mogę powiedzieć, że Amerykanie będą angażowani, natomiast w skali na pewno mniejszej niż państwa europejskie. W związku z tym tutaj ja jestem spokojny, natomiast bardziej obawiam się reakcji na coś,

0: co nazywa się w języku fachowym konfliktem podprogowym albo incydentami zbrojnymi poniżej progu wojny, bo w tym momencie formalnie artykuł 5 może być użyty, ale znowu na drodze dyskusji. Podam ten przykład historyczny ataku Al-Kaidy na Nowy Jork, zniszczenie dwóch wież, tak? Decyzja o uruchomieniu artykułu 5 na wniosek Stanów Zjednoczonych do walki z Al-Kaidą została podjęta de facto 32 dni po ataku
1: po
0: 11 września. W związku z tym tu możemy mieć problem.
2: Ja tylko uzupełnię, że te działania poniżej progu wojny to na przykład może być przypadkowe wejście żołnierzy białoruskich czy rosyjskich na teren Polski pod byle jakim pretekstem, no i wtedy sprawdzanie, jaka będzie odpowiedź polska i sojusznicza, czy otwieramy ogień, czy działamy inaczej.
0: Dokładnie, ja tu się bardziej obawiam tych sławetnych zielonych ludzików, czyli bez emblematu przynależności państwowej. Tudzież uderzenia w elementy infrastruktury krytycznej, tak? Jakiś przypadkowy pocisk, etc. W związku z tym ta gama jest niezwykle istotna.
2: Przecież no tak na upartego można byłoby i dyskutować, czy ten atak dronowy z 10-11 września ubiegłego roku nie był właśnie takim działaniem poniżej progu wojny.
0: Ale oczywiście i dobrze, że wtedy podjęliśmy decyzję o zestrzeleniu i dobrze, że zestrzelenia dokonały samoloty bojowe Sojuszu Północnoatlantyckiego, konkretnie Królestwa Niderlandów, a nie samoloty polskie, ponieważ to jakby całkowicie zmieniło możliwości rosyjskiej reakcji.
2: No trzeba też umieć przechytrzyć Rosjan na polu walki. Panie profesorze, ja tylko przypomnę, profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego jest naszym gościem. Niewiele czasu na rozmowę, a mam jeszcze do pana dwa pytania, więc poproszę o takie w miarę zwięzłe odpowiedzi, jeśli pan profesor się zgodzi. Pierwsze pytanie dotyczy relacji polsko-ukraińskich i spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przed chwilą Agnieszka Drążkiewicz, nasza reporterka, mówiła, że to było zaskoczenie, nawet w trakcie samego szczytu, że do tego spotkania doszło. Czy to jest sygnał o deeskalacji tych napięć historycznych?
0: Myślę, że jest to świadomy krok wstecz z obydwu stron. Dobrze, że ten krok wstecz został zrobiony przede wszystkim ze strony ukraińskiej, ale myślę, że tutaj zadziałał ten straszak w postaci potencjalnego blokowania rozmów akcesyjnych, jeżeli chodzi o wstąpienie do Unii Europejskiej. Natomiast my musimy mieć świadomość, że te sytuacje mogą się powtarzać, może nie bezpośrednio ze strony czołowych polityków, z tego względu, że Ukraińcy wchodzą w okres kampanii wyborczej i wiadomym jest, że wybory prezydenckie, które prawdopodobnie odbędą się jesienią, wygra ten kandydat, który uzyska poparcie armii i środowisk zainteresowanych czy też walczących z Rosją. A tutaj generał Załużny ma dużo większe poparcie jako ten potencjalny kandydat niż pan Zełenski, prezydent Zełenski. I tutaj na pewno ten czynnik będzie podnoszony.
2: Panie profesorze, to na koniec pytanie o krótki komentarz do propozycji, które wczoraj przedstawiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Tu będziemy korzystać z pańskiej politologicznej wiedzy. Jak pan to ocenia? Czy te rozwiązania, te propozycje, sposób ich przedstawienia były wystarczające? Czy uda się rządowi zażegnać ten kryzys i uspokoić nastroje społeczne? Mamy minutkę.
0: Ewidentnie ucieczka do przodu, natomiast wydaje mi się, że kryzys zostanie zażegnany w sposób zupełnie inny, to znaczy z oddziaływaniem medialnym w postaci takiej, że nagle okaże się, iż nie tylko członkowie Koalicji Obywatelskiej korzystali z innych form wsparcia i krótszej drogi do kolejek do lekarzy.
2: Ale minister obroniła swoje stanowisko na razie.
0: Myślę, że minister obroniła swoje stanowisko. Do jesieni na pewno będzie ministrem.
2: Profesor Piotr Mickiewicz, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiaj też tak wieje, panie profesorze?
0: Tak, my jesteśmy tutaj wieczne miasto.
2: Proszę się tam trzymać ciepło i bezpiecznie. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.

0: A już teraz chciałby się powiedzieć, że też być może będzie trochę optymistycznie, ale nie wiem, czy to możliwe, jeżeli tematem jest polska służba zdrowia. Pan Marek Balicki, były minister zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, mamy już zarys planu naprawczego dotyczącego ochrony zdrowia. Ministra zdrowia przedstawiła kilka takich punktów, które mają zostać wprowadzone. Chodzi o wyznaczenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń dla medyków. Stawką wyjściową na kontraktach ma być 240 zł brutto za godzinę. Każdy lekarz ma być zatrudniony na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a praca w innym miejscu będzie wymagać zgody pracodawcy właśnie w tym miejscu, gdzie pracuje na pół etatu. Ma powstać centralna e-kolejka, w której każdy zobaczy swój numerek i dostanie podpowiedź, w którym miejscu najszybciej może zrealizować zabieg. Krok w dobrą stronę, ale czytając na przykład wczoraj pana komentarze, no rozumiem komentarze bardzo na świeżo, no to łatwo było w tych komentarzach i w pana słowach znaleźć no, taki daleko idący dystans do tych rozwiązań, tak to ujmę.
1: Tak, bo po ubiegłotygodniowych zapowiedziach, zwłaszcza pana premiera Tuska, ja oczekiwałem i chyba wiele osób oczekiwało dużo więcej. Premier Tusk powiedział, że oczekuje przedstawienia realnej naprawy systemu. To się wczoraj nie stało. Nie usłyszeliśmy, jakie są przyczyny tych patologicznych zjawisk, o których w ostatnich tygodniach wiele osób rozmawia, które ujawniły media, te patologie dotyczące wynagrodzeń, czasu pracy i tak dalej. To są wszystko skutki pewnych złych rozwiązań systemowych i do tego potrzebna jest diagnoza. Tego nie było. No i nie było diagnozy, w związku z tym nie było też zarysowania głębokich zmian strukturalnych, które są konieczne, żeby ten system lepiej funkcjonował. A o tej głębokiej reorganizacji, już słowo reforma to się zużyło, więc o głębokiej strukturalnej zmianie systemu większość ekspertów mówi co najmniej od roku. I to nie było, czyli na tej warstwie ogólnosystemowej w zasadzie nic nie padło. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie szczegółowe, no to nawet wielu przedstawicieli organizacji lekarskich mówi, że część z nich idzie w dobrym kierunku. Ale weźmy pierwszy przykład. Pacjenta interesuje skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje, czy na konsultacje specjalistyczne, czy zabiegi. No to pani minister nie powiedziała, że ten czas będzie skrócony, w jakim czasie, w jakich specjalnościach skrócimy, o ile miesięcy czy o ile lat, bo w niektórych przypadkach to są lata, tylko powiedziała, że będziemy jeszcze dokładniej monitorować. To dobrze, dobrze, żeby nie było tych saloników VIP-u, to myślę, że wszyscy popierają. Natomiast samo monitorowanie czasu kolejek to nie jest to, po co mamy władzę publiczną, po co mamy Ministerstwo Zdrowia. Powinno się dążyć do skrócenia czasu oczekiwania. Druga sprawa, te kominy płacowe, 240 zł za godzinę, to w przeliczeniu na pełen etat bez dyżurów jest około 40 tysięcy miesięcznie, ale gdyby przyjąć, że lekarze będą dyżurować i wykorzystają tę klauzulę opt-out powyżej 48 godzin tygodniowo, no to może być i 80 tysięcy miesięcznie, to wtedy będzie milion. To myślę, że większość lekarzy zarabia dzisiaj poniżej tej kwoty. Natomiast są wąskie specjalności, niezwykle wysokie kwalifikacje i pytanie, czy postawienie granicy 240 zł w każdym przypadku, czy to będzie dobre rozwiązanie dla pacjentów. Tu zabrakło tych szczegółów.
0: To panie ministrze, jeżeli pan pozwoli, to na chwilę oddajmy głos w takim razie pani minister Jolancie Sobierańskiej-Grędzie.
2: Bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, niepełnym raportowaniu danych. Bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy zawierane w ochronie zdrowia wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności.
0: I chciałbym jeszcze jeden głos dorzucić do naszej dyskusji, no bo powiedział pan o tym, że to nie jest reforma, to nie jest taka rzeczywiście strukturalna zmiana, która w radykalny sposób mogłaby uzdrowić to, co dzieje się w służbie zdrowia. Jeszcze jeden głos dotyczący właśnie tych patologii. Były prezes NFZ-u Andrzej Sośnierz mówił o tym, że niektóre z tych rozwiązań, które są proponowane, to nie chodzi o to, że to są złe rozwiązania, tylko to są rozwiązania, które tak naprawdę nie są potrzebne, bo to nie jest tak, że nie możemy z tymi patologiami walczyć w tej chwili,

bo jak się okazuje, mamy ku temu narzędzia. Były prezes mówi tak. Każda placówka medyczna, zawierając umowę z NFZ-em, musi pokazać swoją załogę. Wymienia nazwiska lekarzy i wskazuje godziny, w których będą pracować. Jeżeli dwie placówki zgłoszą tego samego lekarza w tych samych godzinach, system NFZ to wykrywa. Oni o tym wiedzą. Wszyscy

0: by to wykrywać. To absolutnie tak. I to jest kwestia techniczna, a nie jakaś zmiana funkcjonowania systemu. A to, co dzisiaj jest potrzebne, to zmiana funkcjonowania systemu. Pan redaktor przytoczył te takie emocjonalne słowa pani minister, że bulwersuje nas. No oczywiście, że bulwersuje. Tylko pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia, czy panią minister to nie bulwersowało pół roku wcześniej i rok wcześniej. Bo przecież przyszła z systemu, była dyrektorem spółki Szpitale Pomorskie i na pewno wiedziała, musiała wiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości, w życiu i że są różne patologie. Czyli tu nam nie chodzi o to, żeby się bulwersować, tylko przedstawić realny plan, to o czym mówił premier Tusk, realny plan naprawy systemu. W jaki sposób to zrobimy, w jakim czasie będą poszczególne cele osiągane. Niech pan zwróci uwagę, że pani minister wczoraj nie przedstawiła żadnego celu. Że na przykład pamiętam taką kampanię wyborczą w Wielkiej Brytanii, gdzie Tony Blair po raz pierwszy został premierem z brytyjskiej Partii Pracy w końcu lat 90. To wówczas było 5 obszarów, które były priorytetem w kampanii wyborczej. Jeden to była służba zdrowia i wtedy premier, kandydat na premiera Tony Blair mówił, skrócimy kolejki o określony czas i na to przeznaczymy, wprowadzimy nowe rozwiązania i przeznaczymy określone środki. Takich działań oczywistych zabrakło. Natomiast porządkowanie wynagrodzeń lekarzy, zniesienie kominów to jest kierunek słuszny. Tu chyba nikt nie będzie kontestował. Będzie problem tylko, czy w każdym przypadku takie rozwiązanie jest najlepsze. Może innych trzeba poszukać. Ale powiem jeszcze, że drugi problem, te wiele godzin lekarzy, te dyżury po 48 godzin, 72 godziny, w tej sprawie pani minister nic nie powiedziała. A 1 stycznia 2028 roku, czyli za półtora roku, wygasają obecne rozwiązania tak zwanej klauzuli opt-out, która pozwala lekarzom zatrudnionym na umowie o pracę, czyli nie na tych kontraktach, tylko umowa o pracę, pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, no żeby móc pełnić dyżury lekarskie. Ten zegar już tyka, to trzeba zrobić w tym roku, tak żeby dobrze przygotować i lekarze i szpitale do tego, co ma nastąpić w 2028 roku. Tu żadnej propozycji nie było. Dopiero na pytania któregoś z dziennikarzy pani minister powiedziała, no tak, to może 300 godzin, ale lekarze na kontrakcie, gdyby tylko zatrzymać się na wczorajszych propozycjach, dalej będą mogli pracować 72 godziny pod rząd, a to jest groźne i dla lekarzy, no a przede wszystkim dla pacjentów, zwłaszcza na takich oddziałach jak SOR-y, gdzie zgłaszają się w dużej części pacjenci z bezpośrednim zagrożeniem zdrowotnym czy zagrożeniem życia.
1: To jeszcze jedna kwestia, no trochę wracając właśnie do tego, o czym również pan wspomniał. Na ile te patologie były możliwe, są możliwe, ponieważ absolutnie wszyscy, łącznie nawet z pacjentami, my się przyzwyczailiśmy do tego, że w polskiej służbie zdrowia jest źle, więc pewne rzeczy po prostu stały się normalnością i musimy je tolerować.
0: No ja nie wiem, czy uważamy, że to jest normalność. Chyba jak spojrzymy na badania opinii publicznej regularnie.
1: Na tyle się już przyzwyczailiśmy do tej nienormalności, że traktujemy ją jako coś normalnego. Może w ten sposób.
0: No a jednak oceniamy źle. Czyli 70% Polaków ocenia, że funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Jest fundacja World Healthcare, która od wielu lat monitoruje czas oczekiwania na poszczególnych dziedzinach medycyny. I z tego monitoringu wynika, że z roku na rok sytuacja się pogarsza. Przeznaczamy dużo więcej pieniędzy. Dzisiaj realna wartość nakładów na opiekę zdrowotną w stosunku do czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli do 2004-2005 roku, jest trzykrotnie większa. 3 razy realnie więcej, uwzględniając inflację, przeznaczamy pieniędzy, a kolejki się wydłużają. Czyli to pokazuje, oprócz tych patologii, o których ostatnio mówimy, że założenia podstawowe, reguły systemu wymagają przejrzenia i moim zdaniem wymagają głębokich zmian. Oczywiście tych zmian nie jesteśmy w stanie wprowadzić teraz, w ostatnim roku przed wyborami. Natomiast projekt taki powinien zostać w tym czasie przygotowany, żeby po wyborach zacząć je wdrażać, przenegocjować z organizacjami pracowniczymi w służbie zdrowia, ale też przeprowadzić debatę publiczną. I to jest to, po co mamy Ministerstwa Zdrowia i ministra.

0: ministra zdrowia. Tego nie ma. To jest problem.
1: Z czego to wynika? Czy to jest strach kolejnych ekip rządowych? Bo przecież to nie jest problem, który pojawił się rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu czy dziesięć lat temu. Z tym problemem walczymy już naprawdę od dłuższego czasu. No i widać, że nawet jeżeli przed wyborami poszczególne partie, poszczególne ekipy bardzo mocno zapowiadają, że uzdrowimy, mamy pomysł na reformę, to trzeba w końcu rozwiązać, to gdy zmienia się władza, natychmiast temat znika w szufladach. To jest kwestia gigantycznego ryzyka, jakie niesie ze sobą na przykład taka totalna reforma zdrowia, taka no, reformująca rzeczywiście system zdrowia od podstaw.
0: No tu pan redaktor jest chyba blisko tego, co może być tłem tego, że politycy nie decydują się na przeprowadzenie reformy opieki zdrowotnej. Myślę jeszcze, no premier Tusk jest w polityce bardzo długo i pamięta dobrze, bo wówczas był senatorem, chyba wicemarszałkiem Senatu, kiedy w 99 roku, w ubiegłym wieku już, rząd Jerzego Buzka przeprowadził tę głęboką reformę systemu opieki zdrowotnej i w pierwszych wyborach po tej reformie w 2021 roku partie, które tę reformę wprowadzały, nie weszły do parlamentu i ona spotkała się z dużą krytyką. I być może to jest w tyle głowy u polityków, że boją się...
1: Klątwa służby zdrowia?
0: Boją się tej wielkiej reformy opieki zdrowotnej, że to może się skończyć tak jak 25 lat temu. Ale dzisiaj doszliśmy do ściany. Czyli dzisiaj w mojej ocenie mamy odwrotną sytuację, że pomału brak reformy może być ceną, którą politycy tej czy innej partii mogą zapłacić w kolejnych wyborach. Nie wiem, czy to będą już te wybory w 2027 roku, ale jeśli w kolejnej kadencji, w pierwszych dwóch latach nie zaczniemy głębokiej reformy, to kolejne wybory, pierwszy temat na pewno będzie służba zdrowia i wtedy brak reformy będzie tym, czym było przeprowadzenie nie do końca dobrej reformy w 99 roku.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile właśnie wyzwaniem, problemem jest to, że gdyby ta reforma miała mieć miejsce, to ona nie będzie tylko reformą, która będzie przeprowadzana przez rząd i przez parlament, tylko to będzie również reforma, która w bardzo dużym stopniu będzie musiała przejść również przez samorządy. No i tu te nitki różnego rodzaju interesów, dbania o wizerunek wśród wyborców i tak dalej, jeszcze bardziej nam się plączą. Bo nie brakuje takich głosów wśród specjalistów, że być może jednym z podstawowych grzechów tego, co się w tej chwili dzieje, jest fakt, że szpitale, ośrodki zdrowia stały się dla siebie konkurencyjne. Być może w zamyśle to nie była zła idea, no ale wiemy, że w praktyce to nie do końca wyszło. Rejonizacja. Sprawienie, że na przykład w danym rejonie szpitale są zarządzane przez jedną osobę, są jak gdyby pod jednym właścicielem, czy też pod jedną dyrekcją. Różne szpitale, różne przychodnie, różne ośrodki zdrowia. To mogłoby na przykład sprawić, że szpitale przestałyby ze sobą konkurować, a zaczęłyby się uzupełniać. I to już byłby sposób na to, żeby na przykład być może pewne patologie, nie mówię, że je zlikwidować, ale zminimalizować ich skutki.
0: No tak, dzisiaj mamy taką sytuację, którą w terminologii anglosaskiej określa się blame game, czyli wszyscy się nawzajem obwiniają, zamiast szukać istoty problemów. Co to znaczy, że wszyscy się nawzajem obwiniają? Samorządy, na przykład prezydent Trzaskowski powie, no ja odpowiadam za szpitale, to jest prawda, ale nie mam pieniędzy na finansowanie jej działalności, bo to robi Narodowy Fundusz Zdrowia, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie podlega żadnej kontroli demokratycznej. Natomiast dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, no w Warszawie, no to ja tylko przekazuję pieniądze, ale nie odpowiadam za skuteczny nadzór nad szpitalami, bo to jest zadanie prezydenta Trzaskowskiego. Inwestycje nowe zatwierdza wojewoda. Wojewoda mówi, no tak, ja zatwierdzam inwestycje, ale nie mam pieniędzy na sfinansowanie tych inwestycji. To musi albo rząd znaleźć w ramach KPO, albo samorząd ze swoich własnych środków.
1: No ale to jest kwadratura koła.
0: Dokładnie tak. I należy przywrócić jasną odpowiedzialność za opiekę zdrowotną, za zapewnienie tego, że pacjent będzie miał zaspokojone potrzeby i że będą spełnione jego oczekiwania. Jak w Konstytucji mamy napisane w artykule 68 w ustępie 2, że władze publiczne odpowiadają za zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, to jak my mieszkamy w Warszawie czy mieszkamy w Koszalinie, to jakbyśmy zapytali, jaka władza publiczna odpowiada

0: odpowiada w całości za zapewnieniem tej opieki, no to właśnie mamy wtedy tę grę wzajemnego obwiniania, bo nikt w całości na danym obszarze za zdrowie obywateli nie odpowiada i to należy wprowadzić. Konkurencja między szpitalami nie poprawiła, nie skróciła kolejek, nie poprawiła sytuacji pacjentów, natomiast spowodowała kominy płacowe lekarzy, no bo szpitale zabiegają o brakujących specjalistów, bo Narodowy Fundusz Zdrowia co jakiś czas podwyższa wymogi, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich kadr. Więc przywróćmy odpowiedzialność za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom, no i oczywiście szereg innych zmian.
1: To chciałbym zapytać, panie ministrze, o jeszcze jedną kwestię, bo przez wiele lat słyszeliśmy taką formułkę, która miała tłumaczyć absolutnie wszystko. Lekarzy jest w Polsce za mało, więc stąd po pierwsze są kłopoty z obsadą stanowisk, po drugie trzeba również zgadzać się na kolejne żądania, kolejne postulaty płacowe, bo musimy ich po prostu utrzymać. Gdy ostatnio miałem okazję rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24, jedną ze specjalistek do spraw służby zdrowia, to usłyszałem ku swojemu zdumieniu, że to już jest argument nie do końca prawdziwy, bo jeżeli chodzi o to średnią lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, to my jeszcze jesteśmy trochę w tyle za średnią europejską, ale już bardzo, bardzo blisko się do niej zbliżamy. Jesteśmy już naprawdę o krok, żeby dorównać do tej średniej, która panuje w państwach Unii Europejskiej. Czyli jeżeli dobrze pamiętam, chyba tam 4 trochę po przecinku lekarza na 100 tysięcy mieszkańców.
0: Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili w zasadzie jesteśmy w średniej europejskiej. Od 2015 roku, to zaczął minister Radziwiłł, bardzo zwiększyła się liczba miejsc na wydziałach lekarskich. Już są absolwenci jako efekt tego zwiększenia w 2015 roku i lekarze specjalizujący się, czy już kończący specjalizację. Ale nie wiem, czy pan redaktor pamięta, kiedyś marszałek Grodzki, profesor medycyny, powiedział, że w Polsce, gdyby przyjąć takie rozwiązania, jakie są w Danii, to byśmy mieli 4 razy mniej szpitali, bo w Danii tak jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców.
1: Ale to przepraszam, tu wracamy na przykład do problemów dotyczących samorządów, gdzie bardzo często próba zlikwidowania szpitala, który rzeczywiście wydaje się absolutnie nierentowny, niepotrzebny w danym miejscu, no kończy się polityczną awanturą.
0: No tak, ale mamy ponad 300 właścicieli szpitali. To jakbyśmy my dwójkę byli właścicielami szpitala, to naszego szpitala będziemy bronić i powiemy, że to sąsiad.
1: To jest naturalne, oczywiście, że tak.
0: Dlatego potrzebna jest ta zmiana zasadnicza, odpowiedzialność jednych władz publicznych i skupienie szpitali w jednym ręku na poziomie regionu. Gdyby był jeden dysponent szpitali w województwie, jeszcze na dodatek będący dysponentem środków na finansowanie działalności tych szpitali, to wtedy wytwarza się naturalny mechanizm dążenia do tego, żeby sieć szpitali w województwie była racjonalna. A tak jak mamy ponad 300 właścicieli szpitali, no to ci właściciele rywalizują z sobą, żeby ich szpital utrzymał się jak najdłużej i oferował jak najszerszą ofertę świadczeń. Też jednym i ta za duża sieć jest jednym z problemów tego, że szpitale konkurują o lekarzy. Za dużo jest. Wczoraj prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, pan prezes Nowak, mówił o tym, że jest za dużo oddziałów funkcjonujących w trybie ostro dyżurowym, że tyle nie potrzeba. I ma rację, ale w obecnych mechanizmach samo to się nie dokona, bo raczej obecne mechanizmy utrwalają obecną sieć szpitali, a centralnie nie da się powiedzieć, czy dany oddział w jakimś mieście zamknąć, czy nie, bo ta wiedza jest na poziomie regionalnym, więc tutaj potrzeba dużych zmian. Też płacimy za procedury i są procedury dobrze wycenione. I w tych dobrze wycenionych procedurach my udzielamy więcej świadczeń w stosunku do liczby ludności, niż to jest w bogatych krajach tej starej Unii Europejskiej. Jak kiedyś mówiliśmy, jak określamy Europę Zachodnią. Więc też należy się zastanowić, czy utrzymać w takim zakresie finansowanie poszczególnych procedur, czy przejść może na jakieś zagregowane formy płatności, żeby tak bardzo nie motywować do nadmiernej liczby niektórych świadczeń w stosunku do potrzeb zdrowotnych.
1: Które są najbardziej opłacalne.
0: Dokładnie tak.
1: Panie ministrze, no mam wrażenie, że rzeczywiście to jest kwadratura koła. No i pytanie, czy ktoś podejmie się tego wyzwania.

0: Ja pan Marek Balicki, były minister zdrowia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 dr Krzysztof Winkler, amerykanista Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, wiele ciekawych wątków, wiele ciekawych kwestii dotyczących Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Między innymi po zakończonym już szczycie NATO w Ankarze mówiono, właściwie zapowiadano, że to może być szczyt przełomowy, który zmieni układ sił, no i trochę w ogóle zmieni tę natowską układankę w Europie. Rzeczywiście to było przełomowe wydarzenie, pana zdaniem?
3: Myślę, że nazwanie tego przełomowym wydarzeniem to chyba byłoby za dużo powiedziane, natomiast jest to ważne wydarzenie, ponieważ po pierwsze potwierdzono to, że NATO będzie istnieć dalej i państwa sojuszy będą ze sobą współpracować. Tym, co się wybija w tym momencie, to jest rosnąca rola Turcji w NATO, już nie tylko jako państwa kontrolującego cieśninę Bosfor, też część wschodniej części Morza Śródziemnego, też mającego wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale też jako dostawcy uzbrojenia, jako państwa, które dzięki swojej bardzo dobrej dyplomacji jest aktywne na arenie międzynarodowej i zaczyna po prostu odgrywać coraz ważniejszą rolę, więc z tego punktu widzenia to przemeblowanie, powiedzmy, znaczenia państw Sojuszu Północnoatlantyckim oczywiście ma miejsce. Poza tym widać, które państwa, a dotyczy to raczej wschodniej flanki NATO, państw skandynawskich, Finlandii, nadbałtyckich czy Polski, wydają odpowiednio więcej na obronę, które się angażują faktycznie w proces uzbrajania się. Reszta sojuszników zaczyna pomału się do tego zbliżać, do tych swoich celów, ale tutaj problemy ma na przykład Wielka Brytania, której premier w zasadzie w ostatnie dni Keira Starmera na stanowisku i jego nieudany plan inwestycyjny w armię brytyjską. Mamy też kwestię banku, który planuje stworzyć premier Kanady, z kolei Mark Carney, żeby sojusznicy mogli wydawać pieniądze na uzbrojenie, ale problem polega na tym, że Europa Zachodnia nadal nie rozumie, że żeby mieć armię i żeby tę armię szybko odtworzyć, żeby stworzyć zdolności bojowe, to po pierwsze trzeba mieć wartości, których chcemy bronić, a nie nihilizm, który nam się cały czas sprzedaje w Unii Europejskiej. Po drugie musimy mieć przemysł ciężki, żeby produkować blachy, które są potrzebne do wytworzenia uzbrojenia, ale musimy mieć huty, musimy mieć tanią energię, musimy mieć energię, na której możemy polegać. I teraz nie możemy też mieć dużej grupy osób, które się kompletnie nie integrują. I to są te podstawowe zarzuty, które Amerykanie z kolei postawili swoim zachodnim sojusznikom, i one się nie zmieniają w zasadzie od początku kadencji Donalda Trumpa.
0: No to w takim razie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zgrzyty, które się pojawiły, to żeby zestawić różne narracje, to jeżeli pan pozwoli, najpierw Donald Trump w takich dosyć entuzjastycznych słowach komentujący ten szczyt. Na sali panowała ogromna miłość. Szkoda, że prasa nie mogła zobaczyć tego. Tam byli mądrzy ludzie, którzy mają w sercach wiele dobra, nie zła, ale dobra. Rozmawialiśmy o postępach, jakie inni członkowie robią w dążeniu do osiągnięcia celu 5% i robią ogromne postępy. Gdybyście tylko mogli zobaczyć ten szacunek i miłość panującą w tym pomieszczeniu. Podoba im się praca, którą wykonuje. Mówili, kochamy pana. Na sali panowała ogromna jedność. No, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą ocenę, no to Donald Trump nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale w tym bardzo optymistycznym spojrzeniu, czy też w tym bardzo optymistycznym komentarzu jest też dosyć poważna zadra, a mianowicie spięcie z Hiszpanią, które no, w jakiejś mierze było chyba jednym z takich najbardziej dramatycznych zdarzeń tego szczytu w Ankarze.
3: Tak, ale to wynika po prostu z polityki obecnego rządu hiszpańskiego. Już niezależnie, czy nazwijmy go socjalistycznym, czy komunistycznym, różnica jest tak naprawdę tylko w nazwie. To jest rząd, który nie angażuje się w ogóle w zmieniający się krajobraz obronności szczytu NATO. Rząd, który wpuszcza i legalizuje obecność mnóstwa nielegalnych migrantów, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa też społecznego, też możliwości pojawienia się grup terrorystycznych w Europie, no spełnia bardzo złą rolę i tutaj negatywne stanowisko Stanów Zjednoczonych no jest jak najbardziej zrozumiałe, więc nie ma tutaj zdziwienia, że akurat premier Sanchez, który jest zresztą pogrążony razem ze swoją partią w całej masie skandali przede wszystkim korupcyjnych, ale też obyczajowych, no to jest to, to

0: To nie jest partner, którego by się spodziewali europejscy sojusznicy, który może mógłby stanowić no, jakieś wzmocnienie Sojuszu Atlantyckiego. W tej chwili Hiszpania staje się raczej jego obciążeniem z punktu widzenia oczywiście interesów obronnych i interesów realizacji szeroko pojętego Zachodu, ale generalnie no właśnie sojuszników w Pakcie Północnoatlantyckim. No a dodatkowo mamy jeszcze tą odmowę przelotu amerykańskich samolotów w hiszpańskiej strefie powietrznej, odmowie udzielenia hiszpańskich baz w czasie wojny z Iranem, no to wszystko powoduje, że to spięcie miało dosyć taki drastyczny charakter, łącznie z groźbą całkowitego odcięcia handlu między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, tym razem no, można powiedzieć ta druga połowa, czyli bardziej optymistyczna, bo doszło do jeszcze jednego zdarzenia. Pytanie, czy zaskakującego, mianowicie podczas bezpośredniej rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Załońskim, no, padła deklaracja o przekazaniu Ukraińcom licencji na patrioty. To chyba można jednak traktować w kategoriach no, pewnej przełomowej decyzji, jeżeli chodzi o Waszyngton.
0: To jest raczej realizacja interesów amerykańskich. Jeżeli możemy potencjalnego przeciwnika, Rosja jest w tym czworoboku, powiedzmy Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran, przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, to oczywiście przekazanie licencji na patrioty, nie wiemy oczywiście na którą wersję, prawdopodobnie nie nowszą, ale mimo wszystko, pokazuje, że Amerykanie w dalszym ciągu są tą stroną, która będzie Ukrainę wspierać. Poza tym cały czas mamy przecież koordynaty celów, które Amerykanie przekazują Ukrainie. Prezydent Trump zresztą też na szczycie miał powiedzieć, że popiera uderzenia w rosyjskie cele przez siły ukraińskie, więc tutaj jak najbardziej cały czas w praktyce, może nie tym, co się mówi, ale w praktyce Amerykanie Ukrainę popierają, sprzedają jej swój sprzęt, co prawda za pieniądze, które sojusznicy europejscy na to dostarczają, ale prawda jest taka, że to wsparcie będzie, no i w końcowym komunikacie również mamy informację o tym, że to wsparcie będzie utrzymane, także tutaj jak najbardziej jest zrozumienie tego, że wojna na Ukrainie to też jest element realizujący część amerykańskich interesów.
1: To jakie zadanie, albo inaczej, jaką rolę w tej nowej układance natowskiej może odgrywać Polska? Bo minister Sikorski na szczycie NATO mówił, że Warszawa i Ankara są mocnymi, najmocniejszymi punktami sojuszu. Myśląc oczywiście o Europie.
0: Jeżeli faktycznie mielibyśmy do odegrania rolę, o której się mówi od jakiegoś czasu, czyli rolę tego zwornika sojuszu państw na wschodniej flance NATO, analogicznego do tego, co zaproponował Halford Mackinder w 1919 roku, tego pasa północ-południe, które miałby oddzielić Rosję od Europy i przy okazji utrudnić również kontakty niemiecko-rosyjskie, co też nie jest do końca bez znaczenia, to oczywiście mamy tą rolę do odegrania. Pojawiły się też w okolicach szczytu pozytywne informacje dotyczące Fortu Trump i rozpoczęcia bardziej takich no, szczegółowych rozmów na ten temat i umiejscowienia to faktycznie dużej stałej bazy amerykańskiej na terytorium Polski, więc jak najbardziej to mamy do odegrania. No, wizyta prezydenta Nawrockiego wcześniej w Ankarze, teraz też dobre rozmowy, nawiązanie relacji z Turcją, to jest też no, jak najbardziej naturalny kierunek polskiej polityki. Turcja oczywiście będzie realizowała swoje narodowe interesy, ale prędzej czy później gdzieś zderzą się interesy z interesami rosyjskimi, a dla Polski każdy partner, który ma jakieś spięcia z Rosją, jest oczywiście jak najbardziej użyteczny, zwłaszcza, że Turcja jest państwem, które ma drugą po Stanach Zjednoczonych największą armię w NATO. Bardzo mocno rozbudowała swój przemysł zbrojeniowy. Współpracujemy również na tym polu z Turcją. Ma też świetnie działającą dyplomację, gdzie nasza dyplomacja mogłaby się pewnie sporo nauczyć od swoich tureckich kolegów po fachu, więc jak najbardziej tutaj jest to uzasadnione.
1: No ale z drugiej strony patrząc z kolei na relacje turecko-amerykańskie, to w ostatnich latach no, tam było pełno takich dramatycznych zwrotów akcji.
0: Tak, to prawda, zwłaszcza zakup systemu S-400 przez Turcję w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. To skutkowało wyrzuceniem, można powiedzieć, Turcji z programu myśliwców piątej generacji F-35. Natomiast w ostatnim czasie te relacje wydają się ocieplać. Też padła deklaracja na tym szczycie, że być może Turcja wróci do programu F-35 mimo obiekcji Izraela. No ale z drugiej strony jej rola w stabilizacji sytuacji w Syrii, też na Kaukazie.

0: Azji, gdzie Turcy też pomagają z kolei Amerykanom tutaj w zmianie układu sił i osłabieniu wpływów rosyjskich, to jak najbardziej jest użyteczne, więc widać, że oba państwa pragmatycznie podchodząc realizują po prostu swoje interesy.
1: To jeżeli pan pozwoli, panie doktorze, teraz chciałbym trochę zmienić obszar naszych zainteresowań, chociaż akurat Iran na tym szczycie w Ankarze też się pojawił, chociażby w tej deklaracji końcowej tam padły takie dwa stwierdzenia. Po pierwsze mówiące o tym, iż Iran nie może w żaden sposób ograniczać swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Po drugie, Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej, ale to ten wątek zostawmy teraz już sam Iran i rzeczywiście to, co się dzieje wokół Iranu, bo no, wydawałoby się, że jesteśmy mimo wszystko na dobrej drodze do jakiegoś uspokojenia tej sytuacji wokół Iranu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazywały. Oczywiście ja wiem, że to już jest kolejna odsłona, kolejne podejście do uspokojenia tej sytuacji, ale tym razem skończyło się, no właśnie, skończyło się dokładnie tak samo jak przy poprzednich próbach, czyli jesteśmy już po amerykańskich bombardowaniach Iranu, jesteśmy po irańskiej odpowiedzi, czyli zaatakowaniu amerykańskich baz, ale to wszystko dzieje się akurat w tym przypadku w szczególnym momencie, ponieważ mamy czas narodowej żałoby, właściwie trwający wciąż pogrzeb, wielodniowe uroczystości po śmierci Ajatollaha Alego Chameneiego. To może mieć wpływ na to, co dalej będzie się działo na linii Teheran-Waszyngton?
0: W zasadzie to, co się w tej chwili dzieje, to było bardzo łatwe do przewidzenia, dlatego że Amerykanie pozostawili sobie taką możliwość gwałtownej eskalacji w momencie, gdyby Iran naruszał porozumienia tego Memorandum of Understanding. I ta odpowiedź amerykańska na ataki w ciągu kilku godzin na trzy statki przechodzące przez cieśninę Ormuz, no to jest właśnie kwestia pokazania, że możemy odpowiedzieć, mamy narzędzia i nie zawahamy się tej siły użyć. Trochę takie wymuszenie na Iranie w tym momencie, żeby jednak zaczął respektować te ustalenia, bo jak widać frakcja Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej nie zamierza tego robić i eskaluje po prostu działania przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Trzeba też zauważyć to, o czym wspomniał prezydent Trump też na szczycie NATO, to znaczy, że Amerykanie mają jeszcze stosunkowo dużo celów, których jeszcze do tej pory nie zaatakowali, a które będą bolesne nie tylko dla samych sił irańskich, ale też irańskiego społeczeństwa. Mowa tutaj o mostach, mowa tutaj o elektrowniach, mowa tutaj o fabrykach odsalania wody, mowa tutaj o instalacjach naftowych. Te wszystkie cele nie zostały jeszcze zaatakowane. One w dużej mierze mają tak zwane podwójne zastosowanie i Amerykanie zaczynają tutaj ustami prezydenta Trumpa właśnie mówić, że mogą zostać teraz zaatakowane w tej fazie wojny, jeżeli oczywiście do znaczącej eskalacji w ciągu kilku dni dojdzie. Być może znowu będziemy mieli jakieś naprędce przygotowane rozmowy i negocjacje z udziałem Kataru czy Omanu i być może uda się to zażegnać. Ale jeżeli nie, to taka opcja zostaje. I Irańczycy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że mimo że odzyskali część swoich zdolności uderzeniowych w zakresie rakiet balistycznych czy dronów i ich wyrzutni, to jednak obrona przeciwlotnicza jest w znaczącej mierze unicestwiona i Amerykanie w zasadzie mogą w każdej chwili zacząć degradować tą infrastrukturę podwójnego zastosowania, a to będzie miało przełożenie w ogóle na sytuację w całym Iranie.
1: No ale tu można by było zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak to jest możliwe, że po raz kolejny Amerykanie muszą zniszczyć kraj, który przecież już kilkakrotnie był absolutnie zniszczony i absolutnie pozbawiony swoich zdolności bojowych, o czym mówił prezydent Trump. I kolejna rzecz, to co się pojawiło w przekazie, właściwie inaczej, w wypowiedzi Donalda Trumpa, o tym, iż Irańczycy mieli już do niego dzwonić i błagać o to, żeby zaprzestał ataków i zgadzają się na wszelkie warunki pokojowe, natomiast prezydent Trump zastanawia się, czy Irańczycy są no, w tej chwili godni, warci tego, żeby w ogóle z nimi rozmawiać.
0: No to wynika po pierwsze z bombastycznego stylu prezydenta Trumpa, który lubi często przesadzać w swoich wypowiedziach. Druga sprawa jest taka, że faktycznie ta infrastruktura podwójnego zastosowania nie była jeszcze atakowana w tej wojnie, a przypomnijmy, że na przykład prezydent Clinton przeprowadził tego typu uderzenia na Serbię w 1999 roku w czasie wojny o Kosowo, że Barack Obama przeprowadził tego typu uderzenia w czasie wojny w Libii i wsparcie tej rewolty przeciwko Muammarowi Kaddafiemu. Więc to nie zostało jeszcze wykonane.

0: I Iran od strony infrastruktury elektrycznej, drogowej czy kolejowej nadal jeszcze ma tą infrastrukturę w zasadzie z pewnymi wyjątkami, tylko nienaruszoną. Więc tutaj cały czas te uderzenia nie zostały przeprowadzone. Natomiast oczywiście po tych kilkunastu dniach przerwy Irańczycy odzyskali część zdolności, wydobyli część z tych zawalonych tuneli, ten sprzęt, który tam się znajduje. To, co jeszcze się nadaje do użytku, po prostu przygotowali do używania. Uważają, że są gotowi na kolejną rundę. Natomiast czy były telefony z Iranu? Nie możemy tego wykluczyć, dlatego że problem polega na tym, że tam są niejako dwa ośrodki. Jeden ośrodek bardziej umiarkowany, ten, który dąży do negocjacji i ustalenia pewnych warunków, na których Iran będzie mógł się zacząć odbudowywać i będzie mógł zacząć w miarę normalnie funkcjonować. A z drugiej strony mamy twardogłowych z Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i części duchowieństwa szyickiego, którzy dążą ewidentnie do konfrontacji. I może być tak, że te dwie grupy nie do końca koordynują działania między sobą. Więc to dodatkowo jeszcze utrudnia osiągnięcie porozumienia z Iranem.
1: Na ile Irańczycy działają jednak, jakby na to nie patrzeć, racjonalnie? Zdają sobie sprawę z tego, że czas jest ich sprzymierzeńcem, a nie Donalda Trumpa?
0: Tak, jeżeli mówimy o wyborach połówkowych, to oczywiście jak najbardziej. Pytanie, czy te wzrosty cen paliwa, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, około 5-6% na rynkach światowych, czy to się przełoży na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli uda się Amerykanom w jakiś sposób zminimalizować te szkody i gospodarka będzie w dobrym stanie, to perspektywy wyborów połówkowych dla Partii Republikańskiej wcale nie będą takie złe, zwłaszcza że demokraci w tym momencie pokazują, że nie wyciągnęli wniosków z porażki Kamaly Harris i jest jeszcze więcej kandydatów bardzo progresywnych, którzy mogą mieć problemy w wygraniu wyborów już nie tych primaries, tych wstępnych, gdzie zwykle głosują najbardziej zaangażowani aktywiści partyjni, ale właśnie tych, gdzie głosuje ogół społeczeństwa.
1: Demokraci sami trochę pozbawiają się szans na zwycięstwo?
0: Tak, działając w ten sposób oczywiście, że tak, ponieważ ogół społeczeństwa nie jest tak radykalny jak ta Demokratyczna Partia Socjalistyczna czy frakcja socjalistyczna w Partii Demokratycznej. I lepiej by było dla demokratów i znacząco zwiększyłoby to ich szanse na odzyskanie obu izb kongresu, a być może nawet Białego Domu w 1928 roku, gdyby ta partia wróciła do naprawdę dobrych wzorców Harry'ego Trumana czy Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, a nie próbowała z uporem godnym lepszej sprawy wdrażać neomarksistowskie rozwiązania, które proponuje na przykład burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani.
1: To w takim razie już na sam koniec, wracając trochę do samego Iranu, wierzy pan w to, że w najbliższym czasie rzeczywiście ta sytuacja, ja nie mówię, że ona zostanie rozwiązana, ale że się ustabilizuje, że nie będziemy świadkami takich rollercoasterów, które co dwa, co trzy dni diametralnie zmieniają sytuację?
0: No, trudno powiedzieć niestety, bo to trzeba byłoby mieć jakieś zdolności przewidywania przyszłości. Natomiast nie można wykluczyć, że ta sytuacja w końcu się uspokoi, albo będziemy mieli eskalację z uderzeniami właśnie na infrastrukturę irańską, które postawią obecne władze irańskie w zupełnie innej sytuacji i być może wtedy oni podejmą decyzję o tym, żeby faktycznie zacząć negocjować w dobrej wierze, a nie kupować tylko czas po to, żeby za chwilę twardogłowi mogli kolejny raz eskalować napięcie w rejonie Cieśniny Ormus czy Zatoki Perskiej, a warto jeszcze zwrócić uwagę, że od wtorku nie obowiązuje już zwolnienie z sankcji irańskiej ropy, więc te wpływy, które Irańczycy mogli przez te kilkanaście dni uzyskiwać właśnie z handlu ropą, zostały też zatrzymane.
1: Doktor Krzysztof Winkler, amerykanista, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dyrektorzy szpitali podzieleni w ocenie propozycji zmian w ochronie zdrowia. Maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy, ograniczenie czasu pracy, utworzenie centralnej e-kolejki. Takie propozycje naprawy systemu i ograniczenia kominów płacowych przedstawiła minister zdrowia. Dyrektorzy dużych specjalistycznych placówek chwalą rozwiązania, natomiast włodarze szpitali powiatowych obawiają się problemów kadrowych.
1: Po aferach związanych z gigantycznymi zarobkami lekarzy teraz jest sprzyjający moment, aby wprowadzić ograniczenia wynagrodzeń, uważa dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.
2: 240 zł za godzinę, godna stawka, poczekamy jak będzie można to wprowadzić w życie, jakimi przepisami.
1: Inaczej propozycję limitów wynagrodzeń widzi dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku na Podkarpaciu Mirosław Leśniewski.
3: To zaraz wszyscy lekarze zażądają ode mnie stawek 240, chociaż ja mam w umowach znacznie niższe stawki do tej pory.
1: Dyrektor Leśniewski obawia się problemów kadrowych.
3: 80-90% moich lekarzy musi dojeżdżać z zewnątrz. Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć.
1: O zmianach w czasie pracy i wysokości wynagrodzeń minister zdrowia rozmawiała z samorządem lekarskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: We Francji prawdziwą euforię wywołał awans reprezentacji do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali w ćwierćfinale Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać dziś nad Sekwaną.
4: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz Białystok. Nowoczesne, komfortowe sale dla chorych, pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ogólnodostępna dyżurka. Tak wygląda po gruntownym remoncie. Oddział chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Trafił tam też nowy sprzęt.
6: Zmienił się praktycznie cały oddział, wszystkie sale. W każdej sali mamy łazienkę. Wszystko jest przebudowane.
7: Lekarz kierujący oddziałem Anna Budnik.
6: Otrzymaliśmy również nowe łóżka, nowy sprzęt, USG, dzięki czemu będziemy mogli robić USG przyłóżkowe. Nowe aparaty, holtery ciśnieniowe, holtery EKG, sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu będą mogli poruszać się na naszym oddziale.
8: Naczelną ideą tego działania była właśnie poprawa dostępności dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.
7: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Bogdan Kalicki.
8: Nie bez znaczenia jest także komfort pracy personelu.
6: Zdecydowanie ułatwi to nam pracę, a pacjentom komfort przebywania na oddziale i przyspieszy proces diagnostyczno-terapeutyczny.
0: Na tę inwestycję szpital dostał ponad milionową dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Całość kosztowała ponad 11 milionów złotych i były to fundusze z programów transgranicznych Interreg. Nowe korty powstaną w Poznaniu. Miejskie kluby oraz ośrodek sportu i rekreacji otrzymały dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych. Stolica Wielkopolski dołącza w ten sposób do innych ośrodków mogących rozbudowywać swoje zaplecze treningowe, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
9: Bez całorocznej bazy, bez profesjonalnej bazy nie ma szans, żeby nasze dzieciaki mogły się rozwijać. Takich obiektów potrzebujemy znacznie więcej. Dumny z tego jestem, że możemy powiedzieć tak, to jest ponad 80 milionów złotych i 31 inwestycji w skali Polski.
0: Największe dofinansowanie w Poznaniu w wysokości prawie 5 milionów złotych otrzymał AZS Poznań, który wybuduje profesjonalną halę z 3 kortami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przed nami kolejny.

0: Kolejny deszczowy i gdzieniegdzie chłodny dzień. Popada przede wszystkim we wschodniej części Polski, a termometry pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Zamiast kasy fiskalnej na ladzie, aplikacja w telefonie. Do tego lepsze podejście skarbówki do podatników, którzy gdzieś po drodze pogubili się z formalnościami i będą mieli też dłuższy czas na wyjaśnienie problemów przed fiskusem. To w dużym uproszczeniu. Niektóre zmiany, o których mówi minister finansów w ramach planu pod tytułem Deregulacja 2.0, a już za chwilę o tych zmianach, planowanych zmianach, porozmawiamy z naszym ekspertem Marek Klapa. Zapraszam na saldo. Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Deregulacja 2.0, a zatem mamy kolejny odcinek serialu, który cieszy się na pewno sporym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Doskonale pamiętamy te akty deregulacji, które przerabialiśmy mniej więcej rok temu. One wtedy ruszyły, no i teraz kolejne pomysły. I ten pierwszy, taki chyba najbardziej spektakularny, o którym niedawno mówił minister finansów, to jest zamiana takiej tradycyjnej kasy fiskalnej, która stoi na ladzie. One co prawda coraz mniejsze są, ale dalej są to osobne fizyczne urządzenia, na aplikację w smartfonie. Bardzo ciekawe rozwiązanie i teraz pytanie, jak to możliwe i czy to będzie rozwiązanie dla wszystkich?
3: Tak, mamy drugą odsłonę deregulacji, którą, jak pan redaktor powiedział, która cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, ale jednocześnie też mocno cieszy tych przedsiębiorców, ponieważ no, zmiany w podatkach przyzwyczaiły nas do tego, że zawsze przynoszą jakieś dodatkowe obowiązki, ciężary i często problemy. Natomiast tutaj mamy zmiany, które no, jawią się jako naprawdę pozytywne dla firm i ta kasa fiskalna wspomniana w aplikacji to jest już znak czasu. Dzisiaj wiele rzeczy, wiele programów używamy na naszym smartfonie, więc dlaczego nie możemy fiskalizować sprzedaży także za pomocą smartfonu? Dzięki temu będziemy mogli też wystawiać e-paragony, automatycznie przesyłać do naszego klienta, więc zmiana jak najbardziej pozytywna. Według zapowiedzi dostępna dla wszystkich. Też nie będzie to zmiana obligatoryjna dla wszystkich, tylko opcjonalna, więc ci, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy, wygląda na to łatwiejszego wejścia i korzystania z kasy fiskalnej, to będą mogli zrobić. Natomiast ci, którzy tradycyjnie mają na ten moment kasy fiskalne i dalej będą chcieli z nich, z tych tradycyjnych kas korzystać, będą mogli to zrobić. Ta zapowiedź, ta deklaracja ministra Domańskiego zakłada wdrożenie tych zmian w przyszłym roku. Do końca roku Rada Ministrów ma przyjąć odpowiedni projekt ustawy, natomiast pewnie sam proces wdrożenia też jeszcze co najmniej kilka miesięcy zajmie.
2: Dobrze, że pan o tym mówi, bo właśnie te pomysły deregulacyjne, no one też potrzebują czasu. To nie będzie tak, że te kasy pojawią się jeszcze w tym roku. Najwcześniej to będzie rok 2027. No i tak jak pan zauważył, to będzie oczywiście rozwiązanie dla chętnych. Chociaż kiedy patrzę tutaj na koszt zakupu kasy fiskalnej, która w Polsce waha się od 1200 nawet do 3000 złotych netto w przypadku takich kas systemowych, stacjonarnych, no to rzeczywiście mamy pierwszy wydatek. Kolejna kwestia to przegląd techniczny, który wyceniany jest na 150 do nawet 400 zł. Trzeba go wykonać raz na 2 lata. Zatem ta kasa fiskalna to jest też dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Ja się zastanawiam, czy tutaj to nie będzie rozwiązanie tańsze, chociaż dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie niestety przewidzieć, ile będzie kosztowała taka aplikacja, no i ile będzie kosztowała ewentualna aktualizacja takiej aplikacji.
3: Zapowiedź jest taka, że będzie to dla podatnika aplikacja.

0: darmowa, więc z punktu widzenia przedsiębiorcy...
1: 3000 w kieszeni zostają.
0: To dokładnie. To tutaj mamy już realną korzyść, że nie będziemy musieli wydać tych pieniędzy na kasę fiskalną. Dzisiaj mamy coś takiego jak ulga na zakup z kasy, więc jeżeli podatnik jest zobowiązany właśnie do rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej, to może skorzystać z ulgi. To jest 700 zł zwrotu otrzymuje z Urzędu Skarbowego na zakup czy za zakup tej kasy, więc też widzimy, że państwo również zaoszczędzi budżet państwa na tym, że nie będzie dotować zakupu kas fiskalnych, więc zakładam, że z tych pieniędzy spokojnie sfinansuje stworzenie aplikacji. No ale aplikacja będzie jedna do pobrania dla wszystkich, więc na pewno ten koszt związany z nabyciem i obsługą kasy fiskalnej zarówno po stronie podatnika, jak i po stronie państwa będzie na pewno niższy.
1: I to też oznacza pewną zmianę, drodzy państwo, bowiem smartfony nie mają i raczej nie będą miały modułu drukarki czy mini drukarki, zatem te papierowe paragony, grozy czy też nie grozy, zostaną zastąpione elektronicznymi paragonami, które będą wysyłane na przykład na skrzynkę mailową.
0: To są już kwestie techniczne. Na pewno tak będzie, że będzie można wystawić ten paragon taki online, czy to na telefon go wysłać, czy na maila. Natomiast no, też każdy smartfon może być podłączony do urządzenia, na przykład za pośrednictwem sieci Bluetooth i w tym momencie również będzie można z drukarką się połączyć i ten paragon wydrukować. Więc pytanie, jak to zostanie w szczegółach rozwiązane. Jeżeli będzie potrzeba wydawania tego paragonu papierowego, no to oczywiście drukarkę zawsze można do smartfona również podłączyć.
1: Ale zaznaczmy, że rzeczywiście te e-paragony zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników, chociażby w niektórych dyskontach, elektromarketach, dużych sieciach sprzedażowych. Faktycznie możemy sobie wybrać taką opcję, że zamiast paragonu takiego z wykazem wszystkich zakupów, opłaconych podatków, no dostajemy taki wyciąg na wskazane miejsce. To może być przesłane na telefon, to może być na skrzynce mailowej, to może być w dedykowanej aplikacji i to jest fajne, bo to jest od razu też dowód sprzedaży, który możemy ewentualnie w przypadku postępowania reklamacyjnego wykorzystać.
0: Oczywiście, no tutaj nie ma tego ryzyka, że zgubimy. No każdy z nas nieraz spotkał się w sytuacji w takiej, że gdzieś miałem paragon, a potem go nie mogę już znaleźć. A w momencie, kiedy on zostanie przesłany na maila, to nawet jak w danym momencie nie będziemy go potrzebowali, a za jakiś czas nam się przypomni, czy właśnie przykładowo do postępowania reklamacyjnego będziemy go potrzebowali, to zawsze odnajdziemy po dacie ten zakup i ten paragon.
1: Czyli kasy fiskalne przechodzą powoli do historii. Ja jestem ciekawy, jaka część przedsiębiorców pozostanie przy standardowych urządzeniach, a dla jakiej rzeczywiście to będzie rozwiązanie absolutnie numer jeden i w wielu sklepikach osiedlowych, sklepach mniejszych, większych pojawi się właśnie taka opcja kasy fiskalnej w smartfonie albo w tablecie.
0: Na pewno będzie to rozwiązanie ewolucyjne i też rozwiązanie, które pomoże zrealizować drugą zapowiedź w ramach tej deregulacji, czyli możliwość wypełniania przez urzędy skarbowe wstępnej deklaracji VAT-owskiej. To też będzie takie połączenie tych e-paragonów z systemem KSeF, który już funkcjonuje i połączenie tych dwóch systemów pozwoli administracji skarbowej właśnie na udostępnianie czy wypełnianie za podatnika, oczywiście nie każdego podatnika, przynajmniej za część deklaracji VAT-owskiej.
1: Jak duże jest to ułatwienie?
0: Wszystko zależy od tego, jak złożoną działalność podatnik prowadzi. Natomiast na pewno będzie to istotne ułatwienie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy raz nie są, nie specjalizują się w tych zagadnieniach. Zawsze musieli dołożyć tej staranności, zwrócić uwagę na to, żeby prawidłowo tą deklarację wypełnić. A tak to będą już mieli podaną, gotową deklarację do weryfikacji w systemie. To tak jak z wypełnianiem PIT-ów. no niby wypełnienie tego PIT-u nie było jakimś wielkim obciążeniem, natomiast każdy miał obawę i nikt nigdy nie lubił składania PIT-ów rocznych. Dzisiaj już tego nie ma, bo dostajemy ten wstępnie wypełnione, czy generalnie wypełnione zeznanie w systemie na portalu podatnika i tylko je akceptuje.

0: i wysyłamy. I tak samo będzie z tymi deklaracjami VAT-owskimi, które no zawsze dla podatnika wiązały się z obowiązkiem pogrupowania faktur, sprzedaży, zakupów i uwzględnienia w deklaracji. Tutaj to pogrupowanie już będzie podane automatycznie, będzie trzeba ewentualnie tylko to sprawdzić, zweryfikować i zatwierdzić.
1: No i kolejna sprawa, o której mówił pan minister, czyli inne podejście fiskusa, czy też urzędów skarbowych, pracowników urzędów skarbowych, do tych osób, którym gdzieś powinie się noga i pojawi się jakiś problem, który trzeba przed fiskusem rozstrzygnąć, rozwiązać. Tutaj kwestia kar, zawsze to wywołuje stres u przedsiębiorców. I jak to będzie tym razem i w jakim zakresie tutaj zmiany są planowane?
0: No, padła deklaracja, że w momencie, kiedy podatnik zostanie poinformowany o tym, że ma błąd w rozliczeniu i dokona korekty tego rozliczenia, sam po prostu po otrzymaniu tej informacji, to zapłaci tylko połowę odsetek za zwłokę, czyli ten odsetek od zaległości podatkowej, więc tutaj Ministerstwo Finansów wychodzi z założeniem, że w momencie, kiedy podatnik sam dokona korekty, urząd nie będzie musiał prowadzić postępowania i wymiaru tego zobowiązania, no to w takiej sytuacji nie będzie go karał odsetkami za zwłokę w pełnej wysokości. Też ciekawą zapowiedzią i ważną z punktu widzenia podatników jest to, że w momencie, kiedy mamy już postępowanie albo mamy kontrolę organów skarbowych, no to te organy nie będą prosiły nas o wszystkie informacje czy dokumenty, które są w rejestrach bądź też są w dokumentach organu podatkowego. Bo dzisiaj jest tak, że w momencie, kiedy urząd potrzebuje jakiejś informacji, to za każdym razem prosi podatnika o to, żeby ten dostarczył potrzebną mu informację, natomiast nie zwraca uwagi na to, że na przykład może sam Urząd Skarbowy może poprosić dane informacje z ZUS-u i niekoniecznie musi wysyłać podatnika do ZUS-u, żeby poszedł, pobrał jakieś informacje i przeniósł do Urzędu Skarbowego. Więc tutaj na pewno będzie ta zmiana pozytywna w relacjach na linii podatnik-organ podatkowy.
1: I tutaj i też ważne terminy, na to powinniśmy zwrócić uwagę. Tutaj też na pewne czynności czas się troszeczkę wydłuży.
0: To jest zapowiedź wydłużenia czasu na złożenie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego. Bardzo często postępowanie kontrolne jest bardzo, bardzo skomplikowane, więc też złożenie takiego odwołania wymaga czasu, więc obecne 14 dni zostanie zastąpione 30 dniami, więc tutaj będzie dwa razy więcej czasu na złożenie takiego odwołania.
1: Ale to też bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie, bo jeżeli są 2 tygodnie i ktoś akurat na przykład planuje urlop albo ma jakiś ważny wyjazd służbowy, no to często te 2 tygodnie powodowały, że tak na dobrą sprawę tylko rósł stres i trzeba było w ogóle zmieniać całkowicie swoje plany, nawet też zawodowe, bo trzeba było uregulować jakąś kwestię z fiskusem. Te 30 dni to już chyba jest taka przestrzeń dużo bardziej swobodna do prowadzenia tego typu, no nieprzyjemnych, bo nieprzyjemnych operacji.
0: Dokładnie. Nieprzyjemne 14 dni to naprawdę trzeba bardzo sprawnie działać, żeby wszystko przygotować i przekazać. Dlatego też dobrze, że po wielu latach obowiązywania tego 2-tygodniowego terminu na złożenie odwołania jest refleksja, żeby wydłużyć go do 30 dni.
1: Przypomnijmy, że tutaj mówimy o pewnej kontynuacji myśli deregulacyjnej ze strony rządu. Wiemy, że niektóre przepisy udało się wprowadzić, innych nie udało się zapowiedzi wprowadzić w życie. Natomiast wydaje mi się, że ta domniemana niewinność podatnika jest tutaj też bardzo ważna. Zasada, która obowiązuje w prawie od lat, a jeżeli chodzi o prawo podatkowe, no z tym bywało różnie.
0: To akurat jest bardzo ciekawy wątek, który pan redaktor poruszył, bo w prawie podatkowym domniemanie niewinności nigdy nie było i w zeszłym roku w tej pierwszej rundzie deregulacji został wprowadzony przepis dotyczący, że wątpliwości co do stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym rozstrzyga się na korzyść podatnika, przy czym to też nie jest żadne domniemanie niewinności. To jest tylko kwestia, że

0: w momencie, kiedy już mamy postępowanie, czyli de facto prowadzimy spór z organem podatkowym, bo nie korygujemy swoich rozliczeń, tylko uważamy, że rozliczyliśmy się poprawnie, a organ zbiera materiały dowodowe, żeby wydać nam decyzję i rozstrzygnąć, jaki mamy zapłacić podatek, to w momencie, kiedy są wątpliwości co do tego stanu faktycznego, co do materiału dowodowego i nie można ich rozstrzygnąć w żadną ze stron, no to wtedy te wątpliwości, jak nie można ich rozstrzygnąć, to trzeba je rozstrzygnąć na korzyść podatnika. Ale to jest bardzo, bardzo złożony proces. Bardzo często organy podatkowe nie dostrzegają czegoś takiego, jak nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości, bo z punktu widzenia organu podatkowego da się je rozstrzygnąć na korzyść organu. Tak? To jest jeszcze kwestia interpretacji. Więc to jest akurat złożony wątek, ale faktycznie zmiana na plus dotycząca tego rozstrzygania w postępowaniu na korzyść podatnika w ramach pierwszej deregulacji została uchwalona.
1: My tutaj na antenie dużo mówimy i mówiliśmy o procesie deregulacyjnym, natomiast bardzo często przedstawiciele biznesu, którzy pojawiają się również tutaj w tym studiu, mówią, że to jest dopiero początek drogi, że tych spraw do załatwienia jest cała masa. Czy podobnie jest na gruncie podatkowym? Bo wiem, że pan pracuje no nie tylko tutaj w Konfederacji Lewiatan, ale pan też w imieniu pracodawców występuje na różnego rodzaju forach, dyskusjach, panelach. Jak to wygląda w praktyce? Czy ta lista rzeczy do załatwienia, do odhaczenia powoduje, że po deregulacji 2.0 to powinna być jeszcze 3.0, 4.0 i jeszcze BIS?
0: Tak. Tych deregulacji powinno być tak dużo, jak dużo jest wszelkich nowelizacji i zmian w prawie podatkowym. Bo zwróćmy uwagę, że praktycznie nie to, że nawet nie ma roku. W każdym roku jest po kilkanaście nowelizacji ustaw podatkowych. Cały czas wprowadzamy nowe obowiązki, nowe podatki, nowe raportowania. I te wszystkie zmiany powodują, że pojawiają się trudności z nimi związane i to automatycznie rodzi przestrzeń do usuwania albo zbędnych, albo tych, które powodują, że to wypełnianie obowiązków jest zbyt trudne. Więc tak, jak najbardziej deregulacja powinna być procesem trwałym. Co roku powinien być dokonywany taki przegląd, powinna być podejmowana inicjatywa ze strony rządzących, co się oczywiście teraz dzieje i z roku na rok właśnie usuwając po kilkanaście czy kilkadziesiąt zbędnych przepisów, czy liberalizując te przepisy, które są, będziemy powodować, że nasz system podatkowy będzie bardziej czytelny, bardziej przejrzysty. To też właśnie odnosząc się jeszcze do tych zapowiedzi z deregulacji 2.0, no mamy interpretacje indywidualne, interpretacji, których jest wydawane kilkanaście tysięcy rocznie. One bardzo często się dezaktualizują albo są zmieniane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i też podjęto decyzję, żeby wprowadzić coś takiego jak trwałość interpretacji, że interpretacja będzie wydawana na okres 5 lat, więc ten podatnik będzie zabezpieczony, że jeżeli dostał interpretację przez 5 lat, będzie się do niej stosował, to nawet jeżeli ona w trakcie zostanie zmieniona, no to podatnik będzie mógł w tym stanie, w którym ona została wydana, w taki sposób się rozliczać. Natomiast jeżeli ona się zdezaktualizuje, to też ministerstwo będzie dokonywało takiego przeglądu i eliminowało z obiegu te interpretacje, które są już z jakichś powodów nieaktualne.
1: Bardzo cenna zmiana, czyli od teraz, kiedy te przepisy oczywiście wejdą w życie, każda interpretacja będzie miała wręcz datę ważności, która będzie no, taką żelazną datą bezpieczeństwa dla pracodawcy, dla przedsiębiorcy, bo zwróćmy uwagę na to, że ta zmienność przepisów jest tutaj no, potężnym problemem z punktu widzenia tych, którzy prowadzą biznes.
0: Tak, i ta stałość interpretacji na pewno temu się przyczyni. I druga jeszcze kwestia związana z interpretacjami, to też zostanie zrealizowany postulat przedsiębiorców zgłaszany od kiedy pamiętam, od wielu, wielu lat. To znaczy interpretacje w podatku od nieruchomości również będą wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tylko i wyłącznie właśnie podatek od nieruchomości był interpretowany przez organy podatkowe, czyli przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

stałe podatki są scentralizowane, czyli interpretacja w podatku dochodowym czy w VAT-ie jest scentralizowana i to wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i powód tej centralizacji

0: wyjątkowo ciekawe sytuacje, w której ten sam obiekt budowlany leżący w kilku gminach w zależności od gminy był inaczej opodatkowany. Więc tu mamy nadzieję, że już takiej sytuacji nie będzie właśnie przez to, że te interpretacje w podatku od nieruchomości będą wydawane również przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czyli będą scentralizowane i to wpłynie na to, że będą bardziej jednolite.
1: Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego w Konfederacji Lewiatan. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Robert Walenciak, Przegląd. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
3: Usłyszał pan jakiś konkret? Oprócz ogólnych zapowiedzi i próby przekonania nas wszystkich o dobrej woli z obu stron.
4: Był konkret. Był konkret, który padł na samym końcu. To znaczy pani minister powiedziała wyraźnie, sprawa zarobków lekarzy jest tą sprawą konkretną już. I o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, jak słyszeliśmy na tej konferencji, rozmowy z Naczelną Izbą Lekarską trwają 11 miesięcy. No i nic. I dopiero musiała narodzić się ta nieszczęsna afera Szpitala Południowego i sprawa zostać nagłośniona sprawa 1 600 000, które zarobił 29-letni lekarz, by wybuchła awantura. I ona zmieniła rzeczywistość. My oczywiście jako dziennikarze, nie tylko osoby, które jakby obserwują media, wiedzą, że o sprawach jakichś szalonych zarobków niektórych lekarzy mówiono już wcześniej. No ale o tym mówiono, my wszyscy o tym wiedzieliśmy, ale dopiero afera zmieniła rzeczywistość i o tym się zaczęto rozmawiać na poważnie. Więc dla mnie to jest oczywisty konkret. No, to jest oczywisty konkret. Te zarobki muszą zostać przywrócone do normalnych, cywilizowanych warunków. To nie może być szantaż niektórych grup, że one sobie pójdą i nie będą w szpitalu pracowały i szpital będzie musiał zostać zamknięty. A tak jak do tej pory bywało, to musi zostać postawione na nogi. Więc z tego punktu widzenia dla mnie jest to konkret. A być może dlatego, że nie postawiłem sobie jakiejś takiej szalonej poprzeczki, bardzo wysoko.
3: Nie prawda? Miał pan wymagań? Nie oczekiwał pan od pani minister niczego szczególnego?
4: Wie pani, no, nie oczekiwałem od tego, że ona zapowie, proszę bardzo, wprowadzamy nową reformę zdrowia, prawda? No bo pani też tego nie oczekiwała. Tak? No, nikt nie oczekiwał, że tutaj nagle, więc...
3: Muszę się panu do czegoś przyznać. Ja też stemperowałam swoje oczekiwania.
4: No ale to przecież
3: nie wiem,
4: każdy...
3: jak to świadczy o mnie, o panu i o wszystkich, którzy mają podobnie. To na pewno źle świadczy o tych, którzy powinni mieć dla nas propozycje.
4: Dobrze, ale to są dwie różne rzeczywistości. Pierwsza rzecz to jest zmiana obecnego systemu. No, to jest oczywiste. No, ten system jest zły, jest marnotrawny, jest bezsensowny, bo my wrzucamy coraz więcej pieniędzy w ochronę służby zdrowia, ona się nie poprawia. I okazuje się, że my wrzucamy, no i te pieniądze trafiają do kieszeni rozmaitych organizatorów, takich nazwijmy delikatnie. Więc to nie jest tylko ten lekarz, który wykorzystuje sytuację, ale to jest też ten dyrektor, który mu daje te pieniądze, prawda? I podpisuje jakieś fałszywe oświadczenia, że on przepracował, a przecież nie przepracował. Więc mamy system patologiczny i to absolutnie trzeba zmienić. Natomiast no, jestem na tyle już, żyję długo, że wiem, że takich rzeczy się nie zmienia w 2 tygodnie, czy w miesiąc, czy 2 miesiące.
3: A na pewno nie zmienia się w roku kampanii wyborczej, bo niektóre zmiany mogą być bolesne, przynajmniej na początku dla nas wszystkich, albo przynajmniej wydawać nam się mogą bolesnymi, prawda?
4: No, to może być wspaniały wehikuł wyborczy, bo we wszystkich sondażach Polacy wskazują jako najsłabszy element do poprawy, najsłabszy element polskiej rzeczywistości, absolutnie do poprawy, to jest służba zdrowia. No więc drugi element, który nie wskazują, ale na który są bardzo

0: szuleni, to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy.
1: Tu panie redaktorze, dopytam tutaj, bo zastanawiam się, obiecać można wszystko, znamy to powiedzenie, prawda?
0: Tak.
1: Tylko pytanie, czy my w ciągu najbliższych miesięcy damy się nabrać na obietnicę bez pokrycia? Czy ta sytuacja, która zaczęła się od Szpitala Południowego, nie przyniosła nam wszystkim większej świadomości, co nie działa, jak nie działa i że to jest wszystko bardzo trudno zmienić? W związku z tym, jak ktoś nam obieca skrócenie kolejek tak po prostu, to nie bardzo się damy na to nabrać. Albo jak ktoś nam obieca, że jak się nie dostaniemy do publicznego szpitala, na przykład czy lekarza i będziemy musieli zapłacić, to pan marszałek nam odda pieniądze, no to też już się nie damy nabrać.
0: Nie damy nabrać. Nie damy nabrać.
1: Nie ma pan takiego wrażenia?
0: Mam wrażenie, że po pierwsze nie damy się nabrać na głupie i niemądre obietnice, ale mam też wrażenie, że domagamy się jednak zmian. I proszę zwrócić uwagę, przez wiele lat, to myślę, że nawet przez 10 ostatnich lat, wszyscy narzekali na służbę zdrowia, ale każdy mówił, nie da się z tym nic zrobić, za mało pieniędzy, nie da się z tym nic zrobić. Tak słyszeliśmy. A tutaj mamy rzeczywistość czarno na białym. Pieniędzy jest wystarczająca ilość. Jeżeli ktoś może zarabiać 1 600 000 i to nie jest jedyny lekarz, który tyle zarabia, to znaczy, że te pieniądze są marnotrawione.
1: I że one są. Ja dodałabym więcej.
0: I że one są, prawda?
1: Jeżeli w jednym roku można dołożyć x miliardów złotych, w kolejnym x razy 2 miliardów złotych, a w tym roku 26 albo, albo jeszcze nie wiemy ile, to znaczy, że te pieniądze można skądś wziąć.
0: Tak. I że po pierwsze, niestety one są brane z zadłużenia, one są brane na konto naszych dzieci i wnuków. No ale więc. To
1: ale
0: nie
1: można
0: jest
1: by
0: tak
1: je
0: fajnie.
1: Wziąć raz. Przepraszam za określenie, a dobrze, dodałabym, a konstruktywnie, prawda? I poprawić sytuację, bo e-rejestracja przyspieszona o 2 lata.
0: No tak.
1: Nie wiem, czy to musi tyle trwać. 2029 to był, zdaje się, wstęp. E-kolejka, która ma zwiększyć przejrzystość listy oczekujących na świadczenia. Jest jeszcze jedna obawa, która mi towarzyszy, że robione coś na prędce
0: jest byle jakie, tak?
1: Dziękuję bardzo.
0: No, słusznie, ma pani rację, dlatego mówię, że nie spodziewałem się, że minister nam powie, że proszę bardzo, za 2 tygodnie przedstawię wielką reformę, no bo to by byłoby śmieszne.
1: Tam największe niebezpieczeństwo kryje się w zapowiedzi reorganizacji szpitali. Ona się pojawiła między wierszami. Nie jest
0: pani,
1: eksponowana.
0: Bo to też się zmieniła, bo rzeczywistość też się zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, szpitale powiatowe były kiedyś bardzo potrzebne, ale teraz, ludzie mają samochody i mogą dojechać naprawdę trochę dalej. To nie jest tak, że każdy musi mieć szpital w promieniu 30-40 kilometrów, prawda? Więc miejmy też świadomość, że świat się zmienia, że służba zdrowia się zmienia, bo coraz droższe są procedury, widzimy przecież, kto był w szpitalu, to widział, ile tam nowych jest urządzeń, maszyn. Ja nie jestem w stanie tego opisać, ile metod badań. To wszystko kosztuje przecież. Więc też miejmy tego świadomość. Ale mamy świadomość, że jest za drogo. Znaczy, że pieniędzy wystarczy, bo one dzisiaj trafiają nie tam, gdzie powinny.
1: Jasne, jest? Ale jest jeszcze jeden błąd zasadniczy. Ja dość często cytuję to, o czym mówiła pani Anna Gołębicka z Centrum imienia Adama Smitha. Dość często jest gościem Polskiego Radia 24. Jestem pod wrażeniem jej opinii i takich refleksji. To, na co ona zwraca uwagę, to jest temat komunikacji z nami. Z nami się nie rozmawia. I jak czytam, że zmieniono do tej pory wycenę ponad 100 procedur medycznych, a kolejnych ponad 100 jest w kolejce, żeby to urealnić, na przykład te dotyczące różnych operacji kręgosłupa, do których można dopisywać różne inne i zarabiać na tym krocie, to dlaczego my tego nie wiemy?
0: Nie pani, no bo nasz umysł by tego nie ogarnął, przypuszczam.
1: A ja jestem, dobrej myśli.
0: Wiedzieć.
1: Ale powinniśmy dostać informację, że takie zmiany są w drodze. I na przykład a propos reorganizacji szpitali jeszcze tylko dodam, bo pani Anna mówi tak. Można nas przekonać do tego, że mamy za dużo szpitali pod warunkiem, że przekona się nas, że każdy z nas będzie miał dobry dostęp do tego szpitala. Mimo wszystko, tak? Świetny transport, oczywiście. Świetnie wyposażone karetki.

0: Tak, i dobry szpital. I, do,
1: i,
0: dobrze
1: i dobry szpital,
0: szpital,
1: tylko kawałek
0: oczywiście.
1: dalej.
0: No, oczywiście. Myślę, że bez problemów to by się dogadało. Natomiast, wie pani, dlaczego my o tym nie wiemy? No, bo to są skomplikowane rzeczy. Ale są przecież takie organizacje, które są pacjentów, które powinny być o tym informowane i one są już wystarczająco kompetentne, by móc ocenić, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Są wyspecjalizowane media, prawda? Tam są znakomici dziennikarze, pracują, znają się na tych wszystkich lekach, urządzeniach medycznych i dla nich to jest bardzo proste ocenić, czy coś jest, czy pomysł ma ręce i nogi, czy też jest zupełnie szalony. Więc myślę, że trzymały nas w tej chwili w takim ścisku dwie rzeczy. Pierwsze, lenistwo biurokratów i drugie, dobry układ dla niewielkiej grupy, ale cwaniaków, ale wpływowej cwaniaków, którzy na tym zarabiali miliony. I ta afera z tym szpitalem rozbiła ten układ, bo my wszyscy krzyczą w tej chwili, domagamy się zmian, domagamy się jakby jakiegoś elementarnego porządku. Więc minister powiedziała, obcinamy te szalone pensje niektórym, cały czas powtarzam niektórym lekarzom, tym cwaniakom. Budujemy system, w którym nie będą mogli szantażować szpitala, że sobie pójdą. Dobrze.
1: Okay.
0: To jest takie, prawda, plaster na ranę.
1: Dlatego, że tak. Najbardziej szokują mnie sytuacje, przepraszam za słowo, cwaniaków, którzy wykorzystują system, bo tacy się zawsze znajdą. Najbardziej szokują mnie sytuacje szpitala, który nie ma wyjścia. I żeby nie zamknąć tego czy innego oddziału, to musi zatrudnić lekarza na warunkach, które ten lekarz proponuje, bo nie ma konkurencji.
0: Tak, ale to się już zmieniło, bo teraz, bo powiedzmy 2-3 miesiące temu taki dyrektor szpitala drżał, że pójdzie mu lekarz, a on nie złapie żadnego innego, bo w promieniu 150 kilometrów nie mieszka żaden lekarz, który by się tej specjalizacji. No a teraz, gdy będzie podobna sytuacja, to on po prostu zadzwoni do pani i pani zrobi aferę na pół Polski, że z twarzą tego lekarza, że proszę bardzo, lekarz szantażuje szpital, bo mu mało. Bo wtedy chce te pół miliona czy tam milion, to mu mało. Więc na tym polega fenomen tej awantury w szpitalu południowym. On zmienił naszą percepcję i w związku z tym temu dyrektorowi łatwiej będzie wtedy mówić, chłopie, nie dostaniesz więcej pieniędzy, bo po prostu mnie na to nie stać, bo szpital jest zadłużony na 5 milionów, a twoja pensja to jest 3 miliony. Więc wyobraź sobie, co by było, gdyby twoja pensja była normalna. Może byśmy wtedy potrafili ten szpital obronić. A on nie pójdzie, też miejmy świadomość, ten lekarz, który żyje z państwowego, nie pójdzie do prywatnego, bo tam mu tyle nikt nie da.
1: No tak, zwłaszcza, że teraz mają się pojawić jakieś obostrzenia. Niepokój przez skórę również, bo nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, czuję w związku z tym rozgraniczeniem, że jak na pół etatu, to nigdzie indziej.
0: No to jest też taki, moim zdaniem, to też jest taki plaster. No, mamy ten system, który hoduje patologiczne rozwiązania. To się wylało, my to wszystko widzimy. No i teraz trzeba to zakleić, no tam, gdzie cieknie, to trzeba nakręcić, prawda, tą taśmę, która izolującą. To jest na chwilę, ale to jest potrzebne oczywiście. Na chwilę, czyli na rok, na półtora, no bo przecież w takich kategoriach rozpatrujemy. A w międzyczasie powinna być naprawdę porządna praca związana z budową nowego systemu, bo już wszyscy wiemy, ten system już jest nieefektywny, przestarzały, nie pasuje do nowej rzeczywistości, tworzy patologię i w moim przekonaniu, kto będzie potrafił zaprezentować nowy system publiczności nam wszystkim, ten wygra, politycznie wygra na tym. To jest w tej chwili, panowie politycy, strzał w powietrze, rozpoczyna się wyścig o to, czy wy będziecie potrafili coś takiego nam zaprezentować. Zyskacie wtedy, no myślę, że dużo.
1: No tak, bo powtórzę, obawiam się to z perspektywy tych, którzy będą proponować, że na byle co nie damy się nabrać.
0: Nie damy
1: I to
0: się,
1: jest
0: na
1: też
0: pewno.
1: Korzyść. To jest też korzyść z tej sytuacji, że będziemy się pilnie przyglądać propozycjom i nie damy się zwieść pustym, głupim obietnicom.
0: Tak.
1: No, ja mam

0: nadzieję.
1: Taką,
0: mam też nadzieję, bo to może zmobilizuje do polityków, do sensownych propozycji.
1: Myślę, że te propozycje będą bardzo różne, dlatego że my przecież wahamy się cały czas między wizją służby zdrowia bardzo sprywatyzowanej, a wizją służby zdrowia bardzo upaństwowionej, zetatyzowanej. I tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Powiem pani, no trochę jeżdżę po świecie i fotografuję takie plakaty, że służba zdrowia strajkuje. Wszędzie strajkuje, w całej Europie strajkuje i hasła są te same. Niedofinansowanie, politycy nie myślą, zły system, no to wszystko to jest. Więc
0: musimy kończyć, panie redaktorze.
1: Tak. Więc mam świadomość, że przed nami otwierają się dwie rzeczy. Pierwsza, plasterek, który mówi, czyli pieniądze, i drugi, ta poważna, nowa reforma, na którą wszyscy czekamy.
0: Dziękuję za komentarz. Robert Walenciak. Dzięki. Przegląd z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Naszym gościem jest dr Przemysław Kwiatkowski, amerykanista. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
0: Przeglądam poszczytowe tytuły w prasie, między innymi papierowej. NATO potwierdza wspólną obronę, ale, tak? Ale szczyt w Ankarze przebiegł w nerwowej atmosferze, którą wywołały wypowiedzi Donalda Trumpa. Jest jeszcze jeden, to Rzeczpospolita. Szczyt nie zdołał ukryć podziałów w NATO. Chodzi jak zwykle o nakłady na obronność, podążając za pretensjami prezydenta Donalda Trumpa także o Bliski Wschód. Jacy jesteśmy po tym szczycie, panie doktorze? Myślę o sojuszu, o jedności, o tym, kto może spać spokojnie, a kto nie.
3: Mimo wszystko myślę, że w większości stolic europejskich państw NATO przyjęto z patkami serca po zakończeniu tego szczytu, ponieważ no wiadomo, amerykański prezydent bywa nieprzewidywalny i można było się spodziewać właśnie jakiejś wypowiedzi w tonie, które już wcześniej padały z ust amerykańskiego prezydenta, krytycznych pod adresem europejskich państw członkowskich, i te słowa padły, ale nie przede wszystkim pod adresem Hiszpanii, między innymi, ale i tak mogło być, zdaje się, gorzej, więc summa summarum, tak oceniając ten szczyt, można powiedzieć, że zakończyło się mimo wszystko umiarkowanym sukcesem. Bo oczywiście wszystkich podziałów nie było możliwości ukryć, bo to były zbyt wygórowane oczekiwania pod adresem tego szczytu, bo jeżeli spojrzymy na kwestie wydatków państw, to z jednej strony mamy podkreślenie ponowne, zaznaczenie tego celu 5% PKB wydatków na obronność, ale z drugiej strony mamy kraje, które dopiero spełnią kryterium 2%, które były, przypomnę, przyjęte w 2014 roku. I to nie tylko jest kwestia Hiszpanii, tylko na przykład jednego z krajów, z którymi Polska sąsiaduje, mianowicie z Czechami, które właśnie zapowiedziały, że w przyszłym roku w końcu ten cel osiągną. Z drugiej strony można spojrzeć na to, że paradoks nomen omen na to, że zostały podjęte dosyć istotne decyzje podnoszące zdolności operacyjne sojuszu, i tutaj przede wszystkim bym wskazał decyzję o przeznaczeniu kwoty 27 miliardów dolarów na realizację projektów rurociągów, przy pomocy których będzie mogło być transportowane paliwo. To jest takie zbudowanie dodatkowych nitek, które poprowadzą do krajów wschodniej flanki NATO, przede wszystkim do Polski, bo dzisiaj te rurociągi kończą się w Niemczech, a mają być właśnie przedłużone do Polski. Dlaczego to jest istotne? Zdolności wojskowe, militarne państw sojuszu opierają się głównie na lotnictwie. Lotnictwo konsumuje gigantyczne ilości paliwa, więc nie ma możliwości przetransportowania tych ilości potrzebnych do prowadzenia operacji lotniczych cysternami kolejowymi czy drogowymi, więc tak realizacja tego projektu, tego przedsięwzięcia w znaczącym stopniu, po pierwsze, zwiększy obecność NATO w naszej części kontynentu i zapewni te niezbędne zdolności operacyjne.
0: I to jest...

0: jeszcze sytuacja pozimnowojenna, prawda?
1: Bo, tak, bo to jest...
0: Szczerze mówiąc, dopiero te komunikaty uświadomiły mi, że to się wszystko kończy na naszej zachodniej granicy właśnie z tego powodu.
1: Znaczy, kończy się to dokładnie przy bazie Ramstein, tak, przy Frankfurcie, przy dużych, w Holandii, przy tam, gdzie są duże lotniska, bo też trzeba pamiętać o tym, że ten system, on oczywiście ma zastosowanie militarne, ale też jest używany w celach cywilnych i na dobrą sprawę sfinansowany w dużym stopniu przez to, że właśnie operatorzy lotniczy, prowadzący swoje operacje lotnicze, korzystają z tego paliwa, które jest transportowane przy pomocy tych rurociągów. To nie jest tak, że one stoją puste i czekają na godzinę W. One są używane na co dzień do celów cywilnych, ale też oczywiście z możliwością wykorzystania przez lotnictwo wojskowe. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o inne decyzje, które zapadły, to chociażby decyzje dotyczące lotnictwa transportowego i lotnictwa rozpoznania dalekiego zasięgu. To mamy kwestię, jeżeli chodzi właśnie o lotnictwo transportowe. W obu tych obszarach Europa jest dużo słabsza niż Stany Zjednoczone. Europejskie państwa NATO nie dysponują porównywalnym potencjałem jak Stany Zjednoczone i w związku z tym rozbudowa tych zdolności transportowych i w zakresie rozpoznania jest tutaj niezbędna. No i zapadły decyzje o właśnie budowy floty transportowców europejskich w oparciu o samoloty Airbusa i zakup właśnie samolotów SAP Global mhm. Eye, które zresztą są już na wyposażeniu sił Wojska Polskiego i właśnie w oparciu o te platformy budowanie zdolności w tych dwóch kluczowych obszarach, które tutaj, tak jak powiedziałem, państwa europejskie no, mają duży dystans do nadrobienia w sytuacji no, powoli wycofujących się Stanów Zjednoczonych. Bo na pewno ten szczyt, czego nie zmienił, to strategiczne decyzje Stanów Zjednoczonych o stopniowym opuszczaniu tutaj Europy i przekazywaniu obowiązków bezpieczeństwa europejskiego europejskim państwom członkowskim.
0: Nie byłabym sobą, gdybym sobie nie pozwoliła na drobną ironię. Myślę, że sukcesem tego szczytu jest także to, że pan prezydent Donald Trump opuścił Ankarę z przekonaniem, że nie lubi tylko Hiszpanii. Chcę pana zapytać o zmianę stanowiska wobec Ukrainy. Bo była mowa o zgodzie na, nie wiem jak fachowo nazwać, sytuację wokół patriotów, czyli licencje, tak? Ukraińcy mieliby dostać licencję na produkcję patriotów, o czym jeszcze chwilę temu nie było mowy. To znaczy projekt był, postulat Zełenskiego był, ale wszyscy mówiliśmy, no nie, no przecież Stany się na to nie zgodzą. Do tego wszystkiego my mamy je serwisować. I to jest też no, znaczący wpis po stronie korzyści.
1: To z całą pewnością, ponieważ rakiet do systemu Patriot jest jak na lekarstwo. Operacja przeciwko Iranowi no, w istotny sposób przetrzebiła magazyny amerykańskie i państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej z tego rodzaju uzbrojenia.
0: Dopytam tylko, panie doktorze, pozwolę sobie, żeby nie umknęło. Czy pan wie na przykład, ile w tej chwili trzeba czekać na takie zamówienie? Czy to nie są informacje jawne?
1: To są informacje, które krążą w infosferze. Szacuje się, że roczne zdolności produkcyjne firmy Lockheed Martin, producenta rakiet do systemu Patriot, to jest około 600 sztuk rocznie. Szacuje się, że w trakcie tej operacji przeciwko Iranowi same państwa Zatoki Perskiej zużyły 2400 rakiet tego rodzaju, co by oznaczało, że żeby odbudować stan posiadania tylko i wyłącznie państw z krajów Zatoki Perskiej potrzebne by były 4 lata, więc to jest absolutnie no, nieakceptowalna sytuacja.
0: Czyli kto wie, czy taka opcja produkcji na przykład w Ukrainie na bazie licencji amerykańskiej i serwisowania u nas to nie jest ukłon w naszą stronę, tylko opcja ratunkowa dla Lockheeda Martina.
1: Realna potrzeba dla Amerykanów i też jeżeli bo nie tylko Polska, prawda, jest w posiadaniu baterii systemu Patriot, to jest właściwie podstawowy system obrony przeciwrakietowej.

0: i lotniczej, więc to jest wielu klientów, więc tu naprawdę zapotrzebowanie będzie przez najbliższe lata istotne. A tak jak tutaj powiedzieliśmy, Stany Zjednoczone absolutnie nie są w stanie własnymi siłami tutaj zapewnić tego, wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu Rosjanom. I też mówiąc o samych potrzebach amerykańskich.
1: Jasne. Przekonuje pana stanowisko dzisiejsze, to obecne stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i to niezachwiane właściwie poparcie dla Kijowa. Widzimy pewną ewolucję tego, co mówi Donald Trump.
0: Tak, już tutaj...
1: Już nie gra w karty z Zełenskim, tylko, prawda?
0: Tak. Mhm. To już chyba już zrozumiał, że jednak Ukraina posiada karty w tym konflikcie i ta operacja ataków dronowych skierowanych przede wszystkim w przemysł naftowy Federacji Rosyjskiej udowodnił Stanom Zjednoczonym, że Ukrainy nie mogą traktować jako pionka w grze, tylko Ukraina dysponuje własnymi zdolnościami, pozyskanymi też przy pomocy innych krajów, bo to też nie oszukujmy się, że Ukraińcy od A do Z wszystkie swoje drony budują własnym sumptem w oparciu o własny know-how. To jest know-how wielu państw, mówi się o Niemczech, mówi się o Francji przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o budowę tych zdolności, wkład tych państw w budowę zdolności ukraińskich, jeżeli chodzi o te przede wszystkim uderzenia dalekiego zasięgu, bo co innego jest oczywiście dron FPV na odległość 30 kilometrów, który operuje, a co innego wysłać dron 1500 kilometrów i przy okazji oczywiście zmylić systemy przeciwlotnicze, przeciwdronowe kraju, na którego przestrzeń powietrzną się wlatuje. To jest know-how, który, że tak powiem, nie jest powszechny, więc tutaj wiele krajów straci z jednej strony partycypować w tych projektach, które realizuje Ukraina, no i też już rozbudowywać te swoje umiejętności, bo tutaj widzimy bardzo dużą ewolucję tych systemów i to, że coś działało pół roku temu, czy nawet 3 miesiące temu, 2 miesiące temu, może znaczyć, że dzisiaj już to rozwiązanie jest niewystarczające. Więc to jest
1: nieopatrzność
0: zbrojeń.
1: Czyli po stronie zysków możemy wpisać i inwestycje w nasz system i zapewnienie, że żołnierze z Polski nie zostaną wycofani. Potwierdzenie wspólnego takiego jednolitego podejścia do wojny w Ukrainie, inwestycje, przypomnienie, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, co nie było takie oczywiste jeszcze niedawno.
0: Tak.
1: Ale mieliśmy do czynienia też ze spotkaniem, nie wiem czy ono było planowane, ja się nawet zastanawiałam, czy do niego dojdzie. Chodzi o pana prezydenta Nawrockiego i Zełenskiego. Radosław Sikorski pozwolił sobie na taki komentarz. Dziękuję prezydentowi Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze dokładnie wyjaśniono problem, który sami stworzyli, tylko że tego problemu cały czas nie wyjaśniono.
0: I ten problem nie zostanie wyjaśniony ani na tym szczycie, ani na najbliższym. No tutaj niestety polityka historyczna bardzo mocno wpływa na politykę bieżącą. Tutaj absolutnie nie twierdzę, że powinniśmy zapominać o naszej historii. No, każdy naród, który nie pamięta swojej historii, jest niestety skazany na jej powtarzanie. Ale z drugiej strony też trzeba wiedzieć, nie można, że tak powiem, tracić z oczu, co jest nam najbliższe, co jest przed nami, prawda, co jakby nam grozi. Więc tutaj mam na myśli wrogie działania ze strony Federacji Rosyjskiej. Więc dobrze, bardzo dobrze, że do tego spotkania doszło. Bo
1: ono dość długo trwało, dodam, prawda, jak na takie warunki, około godziny.
0: Około godziny. Bardzo źle by było, gdyby do takiego spotkania nie doszło i traktujmy to jako dobry prognostyk, że ten poziom napięcia, niepotrzebnego napięcia w relacjach dwustronnych, pamiętając o tym, że tutaj, że to byłem inicjatorem tej ostatniej fazy tych napięć, to był osobiście prezydent Zełenski, że ten poziom tego napięcia się obniży. I tutaj mimo wszystko trzeba pochwalić polskich rządzących, pomimo różnic barw partyjnych i pewnych przytyków, no bo Premier Sikorski ma to do siebie, że no ostro, że tak powiem, lubi tam

0: korzystać z każdej okazji, żeby pewien psztyczek pod adresem Pałacu Prezydenckiego skierować, to mimo wszystko tutaj była jednolite
1: stanowisko, prawda? Nie było żadnego zgrzytu. Żadnego. A przynajmniej o tym nie wiemy i to tak powinno działać.
0: Te jednolite podejście było też widoczne w decyzji Parlamentu Europejskiego. Bo zwróćmy uwagę na sekwencję. Przed tą właśnie rozmową strona polska miała argument w postaci przyjętego wspólnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.
1: W naszej sprawie propagowania banderyzmu i UPA, prawda?
0: Nie było... To był mocny sygnał poparcia ze strony Europy, że tutaj polskie stanowisko, polska wrażliwość na te kwestie historyczne nie może być pomijana.
1: Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie, bo dosłownie chwilę temu zakończyła się konferencja prasowa pana ministra Żurka. Pan minister ogłosił coś w rodzaju sukcesu, że sąd przyspieszył, jest gotowy wniosek ekstradycyjny Zbigniewa Ziobry, ale czekają na uzasadnienie sądu, ci, którzy ten wniosek chcą wysłać. I chce wystosować pismo do ICE w tym tygodniu i zapytać agencję, na jakich zasadach przebywa Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, że ICE będzie łapał pana ministra. Albo zapraszał do biura? Jak to się może odbyć?
0: Parę milionów innych osób nielegalnie przebywających obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych jest jednak wyżej na priorytecie, na priorytetowej liście tej służby ICE, która właśnie w ostatnich miesiącach pojawiła się w zbiorowej świadomości ze względu na wydarzenia w Minnesocie, gdzie najpierw doszło do śmiertelnego postrzelenia kobiety, która protestowała przeciwko działaniom funkcjonariuszy, a później w konsekwencji dalsze były protesty i doszło do kolejnego przypadku zastrzelenia obywatela Stanów Zjednoczonych przez funkcjonariusza ICE. Ta formacja okryła się taką złą sławą. Ja tutaj nie przywiązywałbym tu zbyt dużej wagi mimo wszystko do słów pana ministra. Była to swego rodzaju taka złośliwość pod adresem amerykańskiej administracji, bo to nie będzie raczej miało faktycznego przełożenia. Tutaj toczą się procedury ekstradycyjne. To trzeba w ich przypadku pamiętać o tym, że one mają jakby dwie składowe. Jest ten element sądowy, ale też jest element polityczny.
1: A który jest ważniejszy, prawda? Przekonamy się w najbliższym czasie.
0: Raczej wystawiałbym, że ten polityczny, bo to jednak jest decyzja Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odnośnie wydania. To decyzja sądem, ale to musi być też zgoda polityczna na przekazanie osoby władzom kraju, które wystąpiło o przekazanie tej osoby.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Przem, dlaczego się pan uśmiecha, panie doktorze? Na pytanie o Zbigniewa Ziobrę i ICE. A co mam zrobić?
0: Ja myślałem, że chyba pani redaktor ma jakąś kamerę, bo rozmawiamy.
1: To już nie stawiam pana w trudnej sytuacji. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Choć spotkanie było konstruktywne, to medycy liczą, że usłyszą konkrety na kolejnym, w czwartek. Wczoraj w resorcie zdrowia odbyło się spotkanie prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego z szefową resortu Jolantą Sobierańską-Grędą. Omawiano m.in. rządowe propozycje dotyczące ograniczeń w pracy i wynagrodzeniach lekarzy.
1: Obie strony podkreślają,

0: myślały, że spotkanie było dobre, choć prezes NIL wskazywał, że zabrakło na nim konkretów. Zarówno lekarze, jak i resort zgadzają się, że są potrzebne limity dotyczące wynagrodzeń. Jednak nie rozmawiano o dokładnych stawkach. Podobnie jest w przypadku ograniczenia pracy do maksymalnie 2 etatów. Jednak Łukasz Jankowski w tym przypadku uważa, że wymóg pracy na co najmniej 0,5 etatu u głównego pracodawcy i potrzeba jego zgody na podjęcie pracy w innej placówce może zrodzić problemy w szpitalach.
1: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
2: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te 0,5 etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
0: A tak mówiła o tym ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Medycy liczą na to, że usłyszą więcej konkretów w czwartek, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. w sprawie dotyczącej ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę skarbową. Śledztwo prowadziła prokuratura regionalna w Białymstoku. Akt oskarżenia obejmuje jeszcze 2 funkcjonariuszy publicznych. Byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie i był dyrektor delegatury NIK w Warszawie.
4: O zarzutach wobec 3 oskarżonych mówi szef prokuratury regionalnej w Białymstoku, prokurator Tadeusz Marek.
5: W przypadku Mariana B. związane są z nakłanianiem pozostałych oskarżonych bądź do ujawniania tajemnicy skarbowej, bądź do spotkania z osobami, które miałyby ujawnić tajemnicę skarbową.
4: Gdy w listopadzie ubiegłego roku Marian B. usłyszał zarzuty, napisał w mediach społecznościowych, że się nie przyznał, a śledztwo to wynik nagonki politycznej, którą rozkręciła poprzednia władza. Akt oskarżenia wysłano do sądu w Krakowie, ale nie kończy to śledztwa, dodaje prokurator Tadeusz Marek.
5: W prowadzeniu w dalszym ciągu jest wątek oświadczeń majątkowych Mariana B. oraz przestępstw zarzuconych synowi Mariana B.
4: A chodzi między innymi o wyłudzenie podatku VAT i pieniędzy z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
3: Co dalej z 209 absolwentami aplikacji sędziowskiej od maja czekającymi na nominację na stanowisko asesora sędziowego? Odpowiedzi na to pytanie od przedstawiciela prezydenta nie otrzymała Krajowa Rada Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do Karola Nawrockiego o brak dalszej zwłoki z tymi nominacjami.
6: Słyszymy, że prezydent jest bardzo zajęty, z drugiej strony słyszymy, że to jest kwestia kontrasygnaty premiera. Ja nie chcę tego przesądzać, bo to są tylko i wyłącznie kwestie, które znam ze słyszenia, więc ja chciałbym, żeby jak najszybciej ten termin zaproszenia do pałacu wyszedł ze strony kancelarii.
3: Zdaniem ministra sprawiedliwości grupa przyszłych asesorów w czasie oczekiwania na nominację mogła już zajmować się 10 000 spraw sądowych miesięcznie.
7: To są aktualności jedynki.
3: Na Placu Litewskim w Lublinie można oglądać wystawę Wołyń 1943 – Ofiary, relacje, miejsca pamięci. To współczesne zdjęcia wybranych upamiętnień zbrodni wołyńskiej z terenu przedwojennego województwa wołyńskiego. Między innymi pomniki, nagrobki czy krzyże w nieistniejących już polskich wsiach czy osadach. Tytuły plansz ekspozycji pochodzą z relacji osób, które uciekły przed nożem i siekierą, mówi współautor wystawy dr Leon Popek z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Oni mówią, że każdy uciekał, czy zginiemy marnie, niewinnie. Na przykład nauczycielka z Niemili, która pisze do swoich rodziców, którzy mieszkali w Lublinie, pisze, że przeczuwa, widząc tę sytuację, która się dzieje, zginiemy.
3: Wystawa wpisuje się w obchody rocznicy Krwawej Niedzieli, 11 lipca. Na koniec Litwa. Rząd zatwierdził plan kompleksowych badań Wileńskiej Bazyliki Archikatedralnej Świętego Stanisława Biskupa i Świętego Władysława w Wilnie. To tam niespełna 2 lata temu odnaleziono regalia władców Polski i Litwy. Badacze chcą sprawdzić, czy spoczywa tam książę litewski Witold Wielki, stryjeczny brat króla Władysława Jagiełły.
9: Plan badań Wileńskiej Katedry opracowała grupa robocza, która stwierdziła, że świątynia nie była dotychczas badana w sposób systematyczny i kompleksowy. Budynek ma być sprawdzany m.in. pod kątem źródeł historycznych, architektury, prac murarskich oraz badań bioarcheologicznych, paleogenetycznych i historii sztuki. Badacze chcą też zbadać możliwe hipotezy dotyczące miejsc pochówku księcia Witolda Wielkiego. W tym celu zaproponowano przeprowadzenie próbnych badań metodą, która będzie w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na konstrukcje i cenne elementy katedry. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Ostateczną decyzję w sprawie realizacji przygotowanego planu będzie musiał jeszcze podjąć litewski Sejm. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: Piątek będzie stopniowo stawał się coraz bardziej pochmurny i deszczowy. Najwięcej chmur i najbardziej intensywne opady na wschodzie Polski, wraz z nimi miejscami burze z gradem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum i do 25 na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
0: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej z Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać, chciałoby się powiedzieć o oczywistej oczywistości, o komunikacji między lekarzem a pacjentem, a właściwie o tym, dlaczego trzeba tego uczyć. Przecież to takie naturalne, no wszyscy ze sobą rozmawiamy. To dlaczego trzeba uczyć lekarza rozmawiać z pacjentem?
4: Wszyscy ze sobą rozmawiamy, ale to nie zawsze są przyjemne rozmowy. Czasem one mają łatwiejsze do osiągnięcia cele, no a w medycynie bywa trudno. W związku z czym to, co pacjenci słyszą czasem od lekarza, to jest coś, czego pacjenci nie chcieliby słyszeć. Coś, co ich przeraża, coś, co ich poważnie stresuje. W związku z tym jest częścią umiejętności klinicznych przekazywanie tych informacji w sposób, który zachęci pacjenta do właściwego działania.
3: Ale kiedyś tak nie było, bo rozumiem, że komunikacja medyczna jednak na przynajmniej polskim gruncie jest czymś stosunkowo nowym. Kiedyś po prostu przychodził pacjent do lekarza, patrzył na ten wielki autorytet, jakim był lekarz, po prostu miał wysłuchać i zrobić wszystko tak, jak lekarz kazał.
4: Tak. Wie pani, moje zainteresowanie komunikacją medyczną zaczęło się już kilkadziesiąt lat temu w trakcie działań edukacyjnych w Polskim Towarzystwie Nadciśnienia Tętniczego. Ja bym się chciał posłużyć nadciśnieniem tętniczym jako przykładem do odpowiedzi na to pytanie. A nadciśnienie tętnicze jest takim przykładem dość dobrym, bo jest to najbardziej rozpowszechniona choroba w naszym społeczeństwie. Tak? Czyli co druga dorosła osoba choruje na nadciśnienie tętnicze. Ponad 10 milionów ludzi ma. Wszystko wiemy o tej chorobie. Są setki zarejestrowanych, bezpiecznych, przebadanych i tanich leków, a skuteczność leczenia na poziomie 24%. Więc moglibyśmy sobie zadać pytanie, jak to się dzieje, że jest choroba, o której wszystko wiemy, mamy wszystkie narzędzia, a tylko w 24% ją leczymy skutecznie. To jest przestrzeń na komunikację właśnie. Gdyby komunikacja prowadziła do pełnej dystrybucji odpowiedzialności, przepraszam za slang, ja to wyjaśnię, do takiego dzielenia się odpowiedzialnością. I to jeszcze muszę wyjaśnić, bo jak w Polsce mówię o dzieleniu się odpowiedzialnością, to ludzie mają na myśli szukanie winnych. A ja zupełnie nie to mam na myśli. Ja mam na myśli to, że jeśli pani przychodzi do mnie jako do lekarza, pani jako pacjentka do mnie jako do lekarza, no to my mamy wspólne cele, omawiamy je sobie, omawiamy sobie metody, jakimi możemy te cele osiągnąć. Ustalamy jakiś plan działania, ustalamy pomysł na to, co będziemy robić po kolei, kto za co odpowiada, kiedy się zobaczymy znowu i co będziemy robić, jeśli będzie zgodnie z planem, a co będziemy robić, jak nie będzie zgodnie z planem. No i teraz każdy polski lekarz mówi, o nie, przecież my nie mamy na to czasu.
3: No tak, raptem kilkanaście minut na wizytę, czego większą część zabiera biurokracja.
4: Tak jest. Na co ja odpowiadam, że to właśnie tym bardziej trzeba się uczyć komunikacji, bo czasu brakuje tym, którzy się źle komunikują. Komunikacja nie jest nauką o tym, co zrobić, żeby było miło. Komunikacja medyczna ma dokładnie takie same cele jak medycyna, czyli poprawić jakość życia pacjentów i wydłużyć życie pacjentów. Po to jest komunikacja medyczna. Chodzi o osiąganie efektów terapeutycznych. Więc na pytanie, po co komunikacja medyczna, moja pierwsza odpowiedź jest taka, że leczenie nie może być skuteczne bez właściwego komunikowania się z pacjentem.
3: No i jeśli nie jest skuteczne, to mamy całe zjawisko adherencji, czyli też tego, że pacjenci nie stosują się do tych zaleceń.

0: albo wiedzą lepiej, albo sięgną jednak do internetu. Jak rozumiem, w pewnym momencie doszło do takich przemyśleń, że potrzebna jest poprawa tej komunikacji, czyli wyjście i wyprowadzenie lekarzy z tej roli po prostu zwykłego przekaźnika informacji. Tak. Trzeba mu dać jakieś narzędzia. No właśnie, a czego trzeba nauczyć w takim razie lekarzy, żeby ta komunikacja jego z pacjentem była skuteczna, dobra? No, już wiem, że to wcale nie chodzi o to, żeby było miło, żeby się do siebie uśmiechać.
1: Nie. Nie ma nic złego w tym, że jest miło i że się ludzie do siebie uśmiechają, ale to nie jest cel tej nauki. Wie pani, za pytaniem, czego warto nauczyć lekarzy, kryje się w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, taka nawet trochę filozoficzna. Ja na to pytanie można odpowiedzieć też bardzo praktycznie, bo my jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej opublikowaliśmy wytyczne, rekomendacje dotyczące nauczania, dlatego że komunikacja jest nauczana na polskich uniwersytetach medycznych.
0: Tak, robicie też kursy przecież tak takiej komunikacji.
1: Tak jest. W związku z czym no, są, tak, jak to się ładnie nazywa w języku publicystycznym, są podstawy programowe. I można sobie do nich zerknąć i tam przeczytać na kilkunastu stronach, czego nauczyć, ale ja odpowiem inaczej. Proszę sobie wyobrazić, zresztą pani redaktor zajmując się zdrowiem pewnie nieraz już to słyszała, że są takie badania prowadzone na całym świecie od lat, które to badania pokazują, że jak zmierzymy poziom empatii, możemy wrócić do dyskusji, co to jest i tak dalej. Jak zmierzymy poziom empatii studentów pierwszego roku Wydziału Lekarskiego, a później zmierzymy ich poziom empatii, jak kończą, to wszędzie na świecie jesteśmy w stanie i wszędzie na świecie to robimy, jesteśmy nieźli w oduczaniu empatii. Tak?
0: Czyli kształcimy cyników?
1: No właśnie. I teraz po raz pierwszy Uniwersytet Leicester. Dwa lata temu to profesor z Uniwersytetu Leicester ogłosił ten program na naszej konferencji światowej w Saragosie, że oni postanowili odwrócić ten trend. Zaprojektowali zajęcia, które mają spowodować, że po raz pierwszy ten trend zostanie odwrócony. Natomiast ja rozmawiałem z naukowcami z Uniwersytetu Leicester właśnie o tym, i wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. To jest cały czas, przepraszam za przydługi wywód, ale to jest cały czas odpowiedź na pytanie, czego uczyć. Zacznę od ogółu, później możemy zejść do szczegółów. Historia jest tego typu, że jeśli my oduczamy empatii, to jest naprawdę źle. Tak? Że oni się, być może studenci Wydziału Lekarskiego uczą się, tak jak pani powiedziała, trochę cynizmu, trochę obojętności. Wiemy, moja bardzo bliska osoba, która dyżuruje na SOR-ze, zawsze mi powtarza, że wszyscy doświadczeni lekarze na SOR-ze mówią: pamiętaj, tylko nie nawiązuj z nimi kontaktu wzrokowego, przechodź o nich, obok nich, udawaj, że ich nie widzisz, bo będą od ciebie czegoś chcieli. Prawda? Jak się młodzi lekarze uczą...
0: Mają takie wskazówki.
1: Takie tak? Mają wskazówki, no to jesteśmy w tym nieźli. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Skąd my wiemy, czy człowiek, którego przyjęliśmy na pierwszy rok Wydziału Lekarskiego, w ogóle jest empatyczną osobą, czy nie?
0: Zakładamy tylko.
1: Nie, nawet nie. Znaczy, w ogóle nas to nie interesuje. Jedna rzecz, którą wiemy na pewno, to że my go tej empatii oduczymy, nawet jeśli jest nieempatyczny. Ale to, czy on jest, on, ona empatyczny na samym początku, to nas w ogóle nie interesuje. A w Wielkiej Brytanii, na przykład w Kanadzie, są egzaminy, podczas których kandydaci na studentów Wydziału Lekarskiego odgrywają scenki. Wszędzie jest informacja, że nie będziemy sprawdzać twojej wiedzy medycznej. To nas w ogóle nie interesuje. Interesuje nas to, jak się zachowasz jako człowiek. Mhm. I mają trzy scenki do odegrania. Te scenariusze bardzo dobrze znam. I właśnie naukowcy z Leicester w trakcie tej naszej dyskusji na konferencji powiedzieli, że my wychodzimy z założenia, że medycyna paradoksalnie, wbrew takiej opinii, to nie jest jakaś nauka tajemna i tak dalej. Ona jest bardzo trudna, ona jest bardzo wymagająca, ale my wiemy, jak tego nauczyć. Uczymy medycynę od kilkuset lat. Wiemy, jak tego nauczyć. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie nauczyć tego, żeby ktoś był człowiekiem. I na przykład Brytyjczycy uważają, że oni to muszą wiedzieć najpierw.
0: To dlaczego u nas jest inaczej?
1: Bo można. To jest, wie pani, my kiedy założyliśmy Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej i podjęliśmy nasze pierwsze działania, naszym najważniejszym celem było stworzyć program nauczania, doprowadzić do tego, żeby komunikacja była nauczana na uniwersytetach medycznych, była normalnym przedmiotem, były egzaminy, był wpis do indeksu i tak dalej. I bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni, że ten cel w 90 kilku procentach osiągnęliśmy. nasze wytyczne są bardzo dobre, czego dowodem jest, na co dowodem

0: Tym jest fakt, że korzysta z nich cały świat. Jakby codziennie dostajemy informacje, że gdzieś ktoś cytuje te nasze rekomendacje, prawda, dotyczące nauczania.
1: To czego uczycie, jeżeli wcale nie chodzi o to, żeby było miło? To znaczy fajnie jest, jeśli jest miło, ale...
0: Tak. Najważniejsza rzecz to jest dostrzegać perspektywę pacjenta, bo tu możemy też rozwiać pewien mit związany z tym, co się kryje pod pięknym, okrągłym i nadużywanym słowem empatia. Empatia w rozumieniu takim psychologicznym, czyli współodczuwanie, oznaczałaby, że jeśli mojego pacjenta boli, to mnie też boli, że jeśli mój pacjent się boi, to ja też się boję. W psychologii istnieje pojęcie empatii poznawczej, czyli ja tego nie czuję, ale ja to widzę. My to nazywamy w komunikacji perspektywą. Tak? To się wywodzi wprost od Silvermana, którego uważamy za jednego z takich naszych ojców nauki, jaką jest komunikacja w medycynie. Silverman jest współtwórcą takiego protokołu Calgary-Cambridge, który uważa się za podstawę nauczania komunikacji i prowadzenia rozmowy. Bo my w komunikacji, to jest odpowiedź na pytanie, czego uczymy? Uczymy protokołów. Są pewne protokoły, nie ma schematów w komunikacji, natomiast są pewne protokoły, czyli wskazówki, na co po kolei zwrócić uwagę w rozmowie, jeśli sytuacja dotyczy czegoś.
1: A, czyli nie omówimy dzisiaj wszystkiego, bo rozumiem, że tych protokołów jest wiele.
0: Oj, tak, jest ich trochę, tak, ale możemy powiedzieć, że są takie protokoły, które są ponadczasowe, najbardziej znane, najczęściej używane. Tu moglibyśmy i jesteśmy w stanie je omówić. Ja mogę zacząć od najbardziej znanego protokołu prawdopodobnie, najlepiej przebadanego chyba, to jest protokół Spikes, używany w przekazywaniu informacji o niekorzystnym rokowaniu. Ja prowadzę zajęcia w Puckim Hospicjum w ramach Areopagu Etycznego. To jest to wydarzenie wymyślone przez nieżyjącego księdza Jana. Tygodniowy obóz, gdzie z aktorami uczą się rozmawiania o śmierci i niekorzystnym rokowaniu, to tam właśnie głównie uczymy ich rozmowy w duchu protokołu Spikes.
1: I na czym to polega?
0: Spikes to są, to tak jest w ogóle z protokołami, że to jest pierwsza litera, najczęściej od angielskiego słowa, oznaczające kolejne elementy rozmowy, na które warto zwrócić uwagę. Czyli ja bym powiedział, że zaczynamy od tego, że ja panią zapraszam na rozmowę, że ja muszę zadbać o to, czy to jest właściwe miejsce, właściwy moment, właściwy czas, właściwa przestrzeń i czy wszystkie osoby, na których pani zależy, biorą udział w tej rozmowie. Bo być może chciałaby pani, żeby ktoś wszedł z panią do gabinetu, a może chciałaby pani, żeby bliscy, którzy się wpychają, żeby jednak przy tej rozmowie nie brali udziału. To jest rzecz, która ku mojemu zaskoczeniu, wie pani, że dyskutują czasem lekarze na ten temat, że to nie jest dla wszystkich oczywiste, że to pacjent decyduje. Więc to jest pierwsza rzecz.
1: Ja miałam z tym do czynienia, jeśli mówimy na przykład o pacjentach starszych. Czasami uważamy, że oni nie rozumieją, więc musi im towarzyszyć osoba jakaś młoda, bo oni są już w pewnym sensie wyłączeni. Traktujemy ich jak babcie, dziadka, jakby nie mogli podejmować sami decyzji.
0: Tak.
1: Podobnie zresztą jest, zdaje się, z mężczyznami, bo uważamy, że powinna wyjść żona, prawda?
0: No tak, chciała pani redaktor złagodzić trochę i dodała pani to sformułowanie. Zdaje się, my wszyscy wiemy w ochronie zdrowia, znamy postać mitycznego pacjenta, mężczyzny o około między 60 a 70 rokiem życia, czasem wcześniej, czasem później, który, jak to mówią złośliwi, bez zewnętrznego dysku pamięci, którym jest żona. Ci pacjenci nic nie wiedzą. Oni nic nie wiedzą, bo oni mogą nic nie wiedzieć. Także nie wiedzą, na co chorują, jakie przyjmują leki, jakie mają objawy, jakie mają wyniki i w ogóle po co tu przyszli. Dlatego tam żona czasem jest niezbędna. Ale ja taką swoją prywatną krucjatę prowadzę tutaj trochę, żeby jednak pacjenta czynić odpowiedzialnym. Ale mówię o tym dlatego wyłącznie, że przez 20 kilka lat słuchałem od polskich lekarzy, pielęgniarek: zna pan nasze warunki lokalowe, mówi pan, znajdź odpowiednie miejsce, a gdzie? Przecież my w tych dyżurkach ciasno, papiery i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, że jak ja studiowałem zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny, myśmy ćwiczyli tysiące takich sytuacji i większość z tych rozmów w tak zwanych amerykańskich szpitalach prowadzi się w korytarzu. Rzecz w tym, że oczywiście jakbym mógł wybrać pokój czy korytarz, wybieram pokój, ale jak nie mam pokoju, ja w korytarzu też mogę poprowadzić tę rozmowę w sposób mniej lub bardziej intymny, to o to raczej chodzi. Tak? O to zapewnienie takiej bezpiecznej przestrzeni i warunków do prowadzenia rozmowy.

0: Zanim zaczniemy rozmowę, to ja w literce P jest perspektyw. Muszę wiedzieć, co pani już wie, jakby z kim pani rozmawiała, co pani powiedzieli i tak dalej, bo to różnie może być, tak? Jeśli jesteśmy u pediatry, to jest perspektywa rodziców. Czasem, jeśli pacjent nie mówi, to jest perspektywa opiekuna i tak dalej, ale po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jak już ustaliliśmy plan, no to ja pytam, czy pani jest gotowa, to jest to i jak invitation, czy pani jest gotowa do tego, żebyśmy omówili to, gdzie, jakie mamy wyniki badań i co ja widzę, jakie jest rozpoznanie, bo to pani decyduje. No więc jak pani mówi, że tak, jestem gotowa, to przychodzimy do Kajak Knowledge i ja mówię pani, jakie są informacje. Wyniki badań mówią, że to, to, to i to. I teraz pani jakoś na to zareaguje i moja rola, jesteśmy przy literce E, to jest emotions, żeby zauważyć emocje i odpowiednio na nie zareagować. A ostatnie S na końcu w spikes, to jest strategy, czyli to jest powiedzenie, co moim zdaniem można i co moim zdaniem warto w tej sytuacji zrobić po to, żeby wspólnie z panią ustalić jakiś plan działania. Dałem taki przykład bardzo praktycznego i mocno rozpowszechnionego narzędzia w komunikacji medycznej, które wywodzi się z onkologii, z hemato-onkologii nawet. I no i właściwie to jest coś, co raczej medycy na całym świecie w większości przypadków słyszeli. Czy to stosują? No to pani wie doskonale, jakie historie pani słyszy od ludzi, prawda? Więc niektórzy tak, niektórzy nie.
1: To zapytam o kursy, szkolenia. Mówi pan, to już jest w tej chwili prowadzone. Komunikacja medyczna jest elementem kształcenia polskich lekarzy. Tak. No to dlaczego potrzebne są jeszcze dodatkowe kursy? Dlaczego potrzebne są jeszcze dodatkowe szkolenia?
0: Komunikacja medyczna jest autonomiczną dziedziną nauki mniej więcej od 30 lat. Czyli jest w miarę młodą dziedziną nauki. I ma w tej chwili dwa najważniejsze wyzwania. Po pierwsze, żeby uczyć rzeczy merytorycznie wartościowych, ponieważ jesteśmy, czy zajmujemy się dziedziną, która jest evidence-based, bazujemy na wynikach badań, no to walczymy bardzo o to, żeby cała wiedza, która jest przekazywana osobom wykonującym zawody medyczne, miała podstawy naukowe w wynikach solidnych badań. A to znaczy, że my na przykład walczymy też z tym, żeby nie uczyły komunikacji przypadkowe osoby. Tak? Mówimy, jakby super, jeśli chcesz uczyć komunikacji medycznej, natomiast no, prosimy, ucz rzeczy właściwych. I po to na przykład jako Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej robimy raz do roku ten kurs certyfikujący trenerki i trenerów.
1: Właśnie, bo chciałam zapytać, kto może uczyć, kto może być trenerem?
0: Każdy może być. Wie pani, dzisiaj zajęcia z komunikacji prowadzą dla medyków, prowadzą też osoby przypadkowe. Zacznijmy od mniej przypadkowych. Znam wielu popularnych i znanych dziennikarzy, którzy uczą komunikacji medycznej.
1: Którzy myślą, że ta komunikacja to jest coś, to jak jest autoprezentacja, tak?
0: Dokładnie tak. Albo trenerzy sprzedaży, którzy myślą, że komunikacja w gabinecie lekarskim to jest to samo, co w sklepie z wiertarkami, prawda? I moglibyśmy i ironicznie, i nieironicznie jeszcze długo wymieniać. Dlatego no ja uważam, że najlepsza metoda to jest po prostu dać ludziom szansę na to, żeby się nauczyli. To jest pierwszy cel. A drugi cel i drugie wyzwanie, z którym się borykamy, to jest to, żeby komunikacja była uczona w sposób atrakcyjny. Bo większość absolwentów Wydziału Lekarskiego, jak pani ich zapyta o to, a jakie były zajęcia z psychologii, to oni powiedzą, że to było coś tak strasznie nudnego, na co chodzili tylko dlatego, że musieli, ale już dawno o tym zapomnieli. I my, ponieważ reprezentujemy nauki społeczne, no chcemy uniknąć tego. No rywalizacja jest trudna pomiędzy przedmiotem klinicznym, nie wiem, chirurgią, położnictwem,
1: gdzie się dzieje, gdzie się dzieje
0: i oni mają takie poczucie, że oni dopiero, wie pani, jak ja uczyłem na Uniwersytecie Medycznym, miałem studentów trzeciego roku, którzy byli już po pierwszych zajęciach jakichś klinicznych, gdzie widzieli pacjenta na własne oczy, to wtedy dopiero doceniają, że no tak naprawdę to, co ja mam do powiedzenia, jest bardzo ważne.
1: Szanowni Państwo, ja wszystkim życzę, żeby każdy pacjent w Polsce miał do czynienia z lekarzem wyedukowanym, dobrze wyedukowanym, jeśli chodzi o komunikację medyczną. Jak słyszymy, to jest już w tej chwili bardzo poważnie traktowane. Są kursy, szkolenia. Nie chodzi o to, żeby było miło, jak powiedział dzisiejszy gość, pan Zbigniew Kowalski, nauczyciel komunikacji medycznej. Znaczy, dobrze, żeby miło.

0: Było, tak, ale przede wszystkim, żeby było skutecznie, czyli podsumowując, żeby pacjent wyszedł dobrze poinformowany.
1: Z poczuciem, że wie, co ma robić i że tego chce.
0: Szanowni Państwo, wszystkim tego życzę, wszystkim pacjentom w Polsce. Komunikacja medyczna jest niezwykle ważna właśnie po to, żeby pacjenci wychodzili

0: audycji Samo Zdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszamy razem z Arturem Wolskim, a dziś żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Samo Zdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Od początku lipca ceny paliw wyżej. Skończył się rządowy program Ceny paliw niżej. VAT na paliwa powrócił do starej stawki 23%. Ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy. Wszyscy wiemy, że to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i nikt z nas nie ma na to niestety wpływu. Ale gdzie szukać oszczędności w czasach dużej niepewności cen paliw i energii? Czy Polacy są gotowi zainwestować na przykład w elektromobilność albo w pompę ciepła? Mamy nowe badania na ten temat i o nich więcej je powie mój gość, Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Podwyżka cen paliw akurat u progu wakacji, no trochę boli pewnie, bo to czas wyjazdów i chciałoby się na te wakacje pojechać chociaż parę złotych taniej, prawda?
4: O, zdecydowanie tak. Nawet wczoraj rozmawiałem z kolegą z pracy, z Instytutu, który pochwalił mi się, że jeszcze przed północą pojechał zatankować bańkę, no bo w sumie zolkę taniej, a teraz trzeba jechać z ściekami na wakacje, prawda?
3: To prawda. I wspomniałem, że jest nowe badanie na temat stosunku Polaków do różnych rozwiązań, które mogą ograniczyć te negatywne skutki podwyżki cen paliw i energii. Co to za badanie?
4: To jest międzynarodowe badanie przeprowadzone przez taką dosyć popularną grupę badawczą Verian. Ono zostało zrealizowane w kilku dużych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. To jest takie pytanie, które jednak no może nie jest jakimś wielkim przełomem, jeżeli popatrzymy tylko na jego wyniki, ale ono pozwala nam skupić się na tym, co jest dzisiaj tak naprawdę ważne, czyli że wszyscy chyba jesteśmy zgodni co do tego, że transformacja musi być po prostu tania i wygodna. Jesteśmy jako społeczeństwo już silnie przekonani do tego, że jakby potrzebujemy transformacji. Mało kogo trzeba przekonywać do tego, że zmiana klimatu dzieje się naprawdę. Więc to badanie z jednej strony badało percepcję tego, czy mieszkanki i mieszkańcy Europy bezpośrednio korelują wpływ konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ale też nie tylko, generalnie chodziło o po prostu o to, jak kopaliny i to, jak rządy, które nimi handlują, mają wpływ też później na ich cenę, nie tylko poprzez to, jak one regulują te ceny, ale też poprzez jak to się zachowują, czyli na przykład prowadzą działania wojenne. Więc surprise, surprise, tak, Polacy rozumieją, że jeżeli na Bliskim Wschodzie jest wojna, to cena na stacji paliw jest wyższa. To jest pierwsza sprawa. Drugi taki obszar, na którym to badanie się skupiało, to jest to, czy my w Polsce mamy świadomość tego, jakie rozwiązania mogą nam pomóc walczyć z tymi kosztami. Bo to przede wszystkim chodzi o to, żeby po prostu było taniej. Później fajnie też, żeby było wygodniej, ale na początek fajnie, żeby było taniej.
3: Tak, bo chyba pierwszym takim motywatorem no to jest cena, prawda? Jeżeli mogę za coś zapłacić mniej, na przykład za poruszanie się na co dzień do pracy, do szkoły, w inne miejsca samochodem, albo za ogrzewanie domu, no to Polacy w to pójdą.
4: Myślę, że tak, właśnie też to widzimy to w badaniach. Myślę też, że sukces takiego hasła jak cena czyni cuda to jest nadal bardzo aktualny i to widzimy, ale to jest oczywiście bardzo pragmatyczne i naturalne. Chyba wszyscy chcemy żyć w dostatku i korzystać z energii jak najtaniej, jak najefektywniej.
3: O co konkretnie w tym badaniu pytano?
4: Badający skupiali się na tym, aby sprawdzić, czy dzisiaj dostępne rozwiązania, z jednej strony legislacyjne, ale w pierwszej części tego badania oni pytali tylko o technologię, więc sprawdzali taką korelację, czy ludzie w Europie rozumieją, że samochód elektryczny albo pompa ciepła, czyli może zbierzmy to na razie do jednego worka pod tytułem elektryfikacja, to są narzędzia obniżania kosztów. Nie tylko cięcia emisji, ale wolę mówić obniżania kosztów, bo wydaje mi się, że kiedy używam słowa cięcie, to ludziom może się od razu kojarzyć to, że coś im zabieramy. No ale tutaj tak, no zabieramy wam wysokie ceny.
3: Poza tym to jest coś nieuchwytnego, cięcia emisji, bo tych emisji nie widzimy, a portfel widzimy.
4: Jak najbardziej widzimy, czujemy. Tak, więc tutaj w tym badaniu oni sprawdzali rzeczywiście, czy na przykład jest w ogóle opór przed przyjęciem takich technologii. Nie? No bo moglibyśmy się spodziewać, że wszyscy powiedzą, nie, samochody elektryczne są straszne, absolutnie ich nie chcemy. Oczekujemy, że naukowcy czy inni tam inżynierowie wymyślą dla nas lepsze rozwiązania, jak pomóc sobie z transformacją. Okazuje się, że nie, co jest bardzo dobrą informacją z tej strony, że po pierwsze technologia na przykład pomp ciepła czy samochodów elektrycznych dzisiaj jest już na tyle dojrzała i szeroka i dostępna, że jeżeli jeszcze może trochę jej pomożemy odpowiednią legislacją,

0: legislacją, właściwą komunikacją, odpowiednią edukacją, transformacja będzie mogła przyspieszyć, a korzyści są znacznie większe niż koszty.
1: To też ciekawe, bo wydawałoby się, że w pojęciu takiego przeciętnego człowieka jednak elektryfikacja wiąże się właśnie z wyższym kosztem, tak? Widzimy, że ceny prądu też rosną, więc może nie łączylibyśmy tego z oszczędnościami.
0: Mieszkamy w Polsce, kraju, który ma najbrudniejszy miks energetyczny w Europie.
1: I najdroższy prąd.
0: Właśnie, ponieważ to są synonimy w tym kontekście. Brudny równa się drogi. Mhm. Dlatego elektryfikacja tutaj maluje się jako to taka propozycja jakby oczyszczenia tego miksu energetycznego. Nie chcę powiedzieć wyczyszczenia go do zera, bo to byłoby niewłaściwe. Ale tak, rzeczywiście transformacja sektora energetycznego może, a w zasadzie jeżeli zostanie odpowiednio przeprowadzona, to zrobi to po prostu, bo to jest pewne, bo to jest wiedza naukowa, której możemy ufać. Nie tylko doprowadzi właśnie do tego, o czym już powiedzieliśmy, czyli do redukcji emisji, ale przede wszystkim sprawi, że koszty będą niższe. Bo i to też nie tylko tak prozaicznie, że zapłacimy mniej za kilowatogodzinę, którą pobieramy z gniazdka, ale cała gospodarka to odczuje.
1: Tak, bo pewnie ci, którzy na przykład zainwestowali w fotowoltaikę, mogą to potwierdzić, albo ci, którzy korzystają z dynamicznych cen energii i widzą, że kiedy prądu w sieci jest więcej z odnawialnych źródeł energii, no to ten prąd czasami jest w cudzysłowie za darmo.
0: Piękna sprawa. Ja w ogóle jestem wielkim zwolennikiem podejmowania takiej dojrzałej decyzji konsumenckiej, jak inwestycja w panele fotowoltaiczne. Ona jest oczywiście dzisiaj trudna i nie aż tak bardzo dostępna, jak mogłaby być, albo jakbym o tym marzył. Uważam, że dobrym pomysłem, którym można by było zainspirować stronę rządową, jest promowanie tego, że w ogóle istnieje taka oferta jak taryfa dynamiczna. Mhm. I my dzisiaj nie robiąc nic, oprócz wykonując tak naprawdę zgłoszenia do operatora, czyli do tej firmy, której logo mamy na rachunku za prąd, że halo, dzień dobry, ja poproszę taryfę dynamiczną i to jest po prostu prawny obowiązek, oni muszą to zrobić. I dzięki temu po prostu w nocy, kiedy energia w systemie jest tańsza, możemy ją taniej odbierać, a przecież kiedy w nocy śpimy, a samochód jest zaparkowany, to fajnie, gdyby mógł się trochę podładować.
1: To prawda. Przechodząc konkretnie do wyników tych badań, między innymi zapytano respondentów o ich stosunek do elektromobilności. No i tutaj wynika z tego, że Polacy są dużymi entuzjastami tego rozwiązania.
0: Czy Polacy są dużymi entuzjastami, to chyba jednak w mojej ocenie jest troszeczkę na wyrost. Mhm. Ja widzę to badanie w ten sposób, że dobrą wiadomością na pewno jest to, że my nie odrzucamy technologii tej konkretnej sensu stricte. Nie jest tak, że na przykład mówimy, o, te samochody bateryjne to jest jakaś tam technologia przejściowa, poczekamy aż wymyślą lepsze samochody wodorowe, czy może nagle odkrylibyśmy, że na przykład samochody na orzeszki ziemne to w ogóle jest czad i w tę stronę byśmy szli. Więc jeżeli chodzi o to po prostu, jak ta technologia wygląda i jakie ona na przykład ma ograniczenia, to nie jest dla nas jakiś duży problem w tej percepcji i nie wypadamy też jakoś bardzo gorzej na dla Europy, bo 3/4 z nas, respondentów z tego badania, odpowiada, że kolejny samochód, gdyby rozważali zmianę, mógłby to być samochód elektryczny. Tak samo to, co bardzo wyraźnie widać w tym badaniu, to, że Polacy dobrze rozumieją, jakie są blokady przed tym, żeby ta technologia mogła być szeroko udostępniona. I co tak naprawdę mogłoby się stać, albo co może się stać, żeby to było tańsze i bardziej dostępne, bo nie chodzi tylko o cenę, ale też o dostępność.
1: To co powinno się stać?
0: My nie projektowaliśmy tego badania, dlatego mamy trochę inne pomysły jako Instytut Zrównoważonej Gospodarki, ale może zacznę od tego, o co pytano w badaniu. Na świecie występuje szeroki wachlarz tego typu rozwiązań. W badaniu pytano na przykład o takie rozwiązanie, które jest znane we Francji, jak leasing społeczny. Pytano też o to, co już funkcjonowało w Polsce, czyli o dopłaty bezpośrednie do pojazdów elektrycznych.
1: Czyli program Nasze Auto, który na przełomie roku funkcjonował. No i był dużym sukcesem, trzeba powiedzieć, bo tam ponad 100% środków z tego programu wykorzystano.
0: Jeżeli oceniamy ten program przez pryzmat tego, że udało się wydać pieniądze ze skarbonki, to oczywiście to jest olbrzymi sukces. Jednocześnie ja jestem zdania, że odpowiedzialna polityka budowania odporności obywateli i obywatelek na szoki cenowe wywołane kryzysami paliwowymi to nie jest dopłacanie najbardziej uprzywilejowanej grupie społecznej do drogiej zabawki. Mhm. I oni zapytani w badaniu odpowiadają wprost. Oczywiście chcemy dopłat. Mhm. No bo kto by nie chciał.
1: Bo z drugiej strony na przykład fundujemy bony ciepłownicze tym, których na przykład nie stać na wymianę źródła ciepła i muszą korzystać z jakiegoś przestarzałego pieca na węgiel.
0: Otóż to. Oczywiście. Potrzebujemy działań osłonowych.

0: potrzebujemy działań wspierających transformację. Absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem.
1: Tylko, że no to jest bardzo krótkoterminowa inwestycja.
0: Tak, to co próbuję powiedzieć, to, no, to nie jest trudne do zauważenia, że w momencie, kiedy program dopłat się skończył, środki się wyczerpały, ceny w salonach spadły. Mhm. Ale ja bym nie chciał, żeby ludzie kupowali samochody elektryczne w salonach, tylko wolałbym na przykład, żebyśmy zaprojektowali mądre prawo, które napędzi rynek wtórny. Czyli na przykład zachęci firmy do tego, na przykład ulgami podatkowymi, bo dzisiaj w Polsce to firmy są największymi kupującymi nowe samochody i jeżeli odpowiednio zaprojektujemy politykę dookoła tego zjawiska, możemy w sprytny sposób stworzyć naprawdę bezpieczny i dojrzały rynek wtórny, który dzisiaj w Polsce kuleje, co też jest dosyć silnym takim inhibitorem tej zmiany, tak? Że nie jest wcale takie proste, że my pójdziemy do komisu i znajdziemy tam elektryka, a umówmy się, no kogo z nas dzisiaj stać jest na zupełnie nowy samochód?
1: Chociaż no, umówmy się, że też, tak jak pan wspomniał, ceny tych samochodów elektrycznych w tym roku rzeczywiście realnie spadły i w cenie, nie wiem, dużego samochodu spalinowego można już kupić przyzwoity samochód elektryczny. To już nie jest jakaś wielka przepaść.
0: Nie, cenowa. Jasne. Oczywiście samochody elektryczne tanieją i to jest dobra wiadomość. Konkurencja na rynku oczywiście to wspiera, ale moglibyśmy też na przykład na poziomie europejskim wpływać w ogóle na kształt tej oferty, bo też jest tak, mam taką obserwację, że na rynku obecnie nowych samochodów elektrycznych brakuje oferty dla zwykłych ludzi. Mam wrażenie, że po prostu wszystkie te koncerny prześcigają się w tym, kto zrobi nowego, większego, bardziej premium SUV-a, a kompletnie zapominamy o tym, że przecież my tu w Europie żyjemy w miastach, mamy małe miejsca parkingowe.
1: Tak, i potrzebujemy kompaktowych.
0: Tak jest, wozimy dzieciaki do sklepu, jeździmy do pracy i samochód ma nas wspierać i nam pomagać i ma być dla nas wygodny. Wygodny to też dostępny. Są takie mechanizmy. Nie, Unia Europejska mogłaby na przykład premiować superkredyty dotyczące uprawnień do emisji CO2, żeby producenci czuli tę zachętę do tego, że mogą wypuszczać na rynek małe, ekonomiczne samochody.
1: Czuję, że tutaj w takim razie przechodzimy do tych rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby pomóc na przykład przekonać większą liczbę respondentów, którzy wzięli udział w tym badaniu, żeby ten kolejny samochód to był samochód elektryczny. Powiedzieliśmy o na przykład wspieraniu rynku wtórnego, o jakichś zachętach legislacyjnych ze strony Unii Europejskiej. Co jeszcze?
0: Tak, to jeszcze może tylko dopowiem, że lubię mówić o zmianach systemowych, bo nie podoba mi się sytuacja, w której ciężar przeprowadzenia transformacji spoczywa na obywatelach. Wolałbym, żebyśmy jednak projektowali naszą politykę w taki sposób, żeby to dla obywatela było korzystne, łatwe i proste. I wtedy to się wydarzy, bo przecież Polacy to jest naprawdę dojrzałe społeczeństwo. Przenosimy góry, kiedy jesteśmy odpowiednio zmobilizowani. Więc może po prostu, jeżeli zrobi nam się odpowiednio, doda nam się trochę wiatru w skrzydła, to będzie lepiej. Energia jest po prostu za droga, no to może obniżylibyśmy jej koszt. Można to zrobić na różne sposoby. Zależy też, jak bardzo zależy nam na czasie. Oczywiście dojrzałem i dobrym rozwiązaniem będzie to, żeby jak najwięcej zwiększać inwestycje, manipulować tym miksem energetycznym w taki sposób, aby jak najwięcej było w nim źródeł czystych. Planujemy też inwestycje w atom i tak dalej, i tak dalej. Ale bądźmy uczciwi, to będzie bardzo długo trwało. My jako Polska przeprowadzamy transformację niezwykle chaotycznie. Jesteśmy troszeczkę w ogonie tego wyścigu po czystą energię, ale taki mechanizm na przykład, który właśnie też wspomniał pan redaktor na początku, ceny paliwa niżej, no to może ceny prądu niżej, prawda? No skoro możemy obniżyć stawkę VAT-u na ropę naftową.
1: W ciągu nocy
0: chyba tak naprawdę. I jeszcze możemy w ogóle decydować o cenie tego surowca na poziomie dziennym, to skoro takie numery są możliwe, to na pewno też jest taki numer możliwy, żeby po prostu obniżyć stawkę VAT na energię elektryczną służącą do ładowania pojazdu. To można zrobić oczywiście na różne sposoby, bo można wpisać na przykład to jako definicję usługi, która mogłaby być objęta taką stawką procentową, ale też można to po prostu zrobić na poziomie legislacji rządowej.
1: A tak w praktyce, no to rozumiem, że to by była tylko energia, którą ładuje się samochody w takich stacjach publicznych, no bo w domu chyba trudno byłoby opisać, kiedy ładuje się samochód, a kiedy korzysta się ze zmywarki czy pralki.
0: Jeżeli porozmawiamy tylko i wyłącznie o technologii, to jest możliwe.
1: Okej.
0: Ale na papierze. W takim sensie, że tak, no technologicznie po prostu możemy, operator nawet za pomocą inteligentnego licznika może wiedzieć, że aktualnie ładuje samochód elektryczny, albo mam jakiś inny dosyć duży pobór w tym momencie, ale chodzi o to, żeby to obniżenie tych podatków było przede wszystkim na infrastrukturze publicznej, ponieważ nie wszyscy mamy własne miejsce parkingowe. Mało tego, nawet jeżeli mamy to miejsce parkingowe, temu miejscu nie zawsze towarzyszy gniazdko. Prawda. Możemy iść dalej. Samochód elektryczny, czasami można na przykład chcieć nim pojechać na wakacje.

0: No to mało który dzisiaj ma taki zasięg, którym pojechalibyśmy z Warszawy nad morze bez ładowania. Dlatego trzeba się po prostu zatrzymać po drodze na ładowarkę. I to tam dzisiaj ta cena jest wysoka. Mhm. W niektórych przypadkach może się okazać nawet, że podróż samochodem elektrycznym, uwaga, szok, ładowanej z takiej mega szybkiej stacji publicznej, jest droższa niż samochodem konwencjonalnym, spalinowym, na przykład napędzanym dieslem, prawda? Mm. No i to jest sytuacja niekorzystna, no bo to nas nie zachęca do tej przesiadki, no bo my chcemy mieć taniej i czyściej. No ale no to w takim wydaniu, kiedy ta energia kosztuje tyle, no to to nie jest taniej, no to mamy jakiś problem.
1: Do wszystkich naszych rozmów zresztą mogą Państwo wrócić bezpłatnie w formie podcastów na naszej stronie polskieradio.pl. Ta nasza rozmowa też się tam znajdzie i bardzo za nią dziękuję. Moim gościem był Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Meta, właściciel Instagrama, ogłosiła wdrożenie swojego pierwszego modelu generowania obrazów AI. To się nazywa Muse Image. Ta nowa technologia została zintegrowana bezpośrednio z aplikacją Instagram i umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanych grafik na podstawie zdjęć z publicznych profili. Co to oznacza dla każdego z nas? Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Rescue. Dzień dobry Pani Elwiro.
4: Dzień dobry.
3: Co każdy teraz, kto będzie chciał, może zrobić z moim zdjęciem, które kiedyś opublikowałam na Instagramie?
4: Generalnie największym problemem tutaj jest to, że właśnie te narzędzia Meta, służące właśnie tutaj do AI, które Meta udostępniła, największy problem jest to, że one mogą bazować w zasadzie na wszystkich publicznych zdjęciach, które pojawiły się faktycznie, czy to na Instagramie, czy to faktycznie na Facebooku. No i problemem jest właśnie tutaj to, że domyślnie taka usługa powinna służyć no, do dobrych celów, tak? Tak jak Meta reklamowała się na przykład, że to narzędzie może służyć chociażby do wygenerowania czy jakiegoś zdjęcia ze znajomymi, czy na przykład życzeń urodzinowych dla kogoś ze znajomych, oznaczając właśnie taką osobę w tym narzędziu Meta AI, można wtedy wygenerować właśnie na podstawie udostępnionych przez tą osobę zdjęć taką grafikę, która będzie właśnie bazowała na zdjęciach tej osoby. No tylko właśnie, jak możemy się tutaj domyślić, no nie zawsze będzie to wykorzystywane w dobrych celach, tak? Czyli możemy tutaj też wykorzystać zdjęcia całkowicie obcych osób, czy jakichś osób, które są naszymi dalszymi znajomymi, wygenerować sobie takie zdjęcia. No i tutaj już można te zdjęcia udostępniać w zasadzie w wielu różnych miejscach, przesyłać innym osobom, więc...
3: Czyli na przykład może się okazać, że byłam w miejscu, w którym mnie nie było. Byłam na spotkaniu, na którym mnie nie było, albo byłam na kolacji z Bradem Pittem, na przykład, prawda? I z jego partnerką, żeby nie było... No ale takie założenie, że to narzędzie będzie wykorzystywane tylko w dobrych celach, jest przynajmniej naiwne. Mhm. No i co my możemy z tym zrobić? Co ja mogę z tym zrobić?
4: Meta generalnie udostępnia opcję wyłączenia jakby bycia częścią takich wygenerowanych grafik przez AI. W ustawieniach Meta AI można właśnie wyłączyć bycie oznaczanym przez inne osoby albo ograniczyć grono takich osób. Czyli tutaj może na przykład pani ograniczyć tylko do swoich znajomych albo na przykład tylko do osób obserwujących pani profil i wtedy jakby tutaj zawężamy to grono faktycznie takiego niepożądanego wykorzystywania tych zdjęć. Inną opcją też jest po prostu zamknięcie swojego profilu też na takie osoby z zewnątrz, czyli przykładowo ustawienie profilu prywatnego. Zwłaszcza tutaj na Instagramie jest taka opcja, która skutecznie uniemożliwia oglądanie osobom, które nie są obserwatorami zdjęć, czyli po prostu ograniczamy faktycznie takie osoby, które są przez nas niechciane, niepożądane. Można też blokować niektóre profile, które mogłyby nas oznaczać właśnie w takim Meta AI, czyli jakieś możliwości ograniczania są, no ale oczywiście wiadomo, no nie zawsze one będą w 100% skuteczne.
3: Pani Elwiro, czy to oznacza, że jeśli ja nie ustawię jakichś założeń prywatności albo tego ograniczenia w oznaczaniu mnie gdzieś, to ja się automatycznie zgadzam na wszystko, co ktoś zechce zrobić z moim zdjęciem?

0: Generalnie tak. Generalnie tutaj założenia Meta, założenia Facebooka, Instagrama są takie, że zdjęcia, które są dostępne na tych platformach publicznie, no to one mogą być wykorzystywane, tak? No z tym, że no my nie zawsze się tak naprawdę liczymy z tym, że faktycznie te zdjęcia no będą wykorzystywane do różnych niepożądanych celów. Ale no właśnie w ten sposób jest. Jeśli my nie zrezygnujemy z bycia częścią właśnie tych grafik AI, no to domyślnie my wyrażamy zgodę na to, że możemy być po prostu w takich, możemy się w takich grafikach pojawiać, tak? Mogą nas różne osoby, czy to właśnie znajomi, nasi obserwatorzy, czy też inne osoby mogą właśnie nasze zdjęcia wykorzystywać.
1: No pomijam to, że bardzo chciałabym zjeść kolację z Bradem Pittem i jego partnerką, to nie chciałabym się znaleźć w miejscu, w którym mnie nie było i nie chciałabym, żeby mój wizerunek był wykorzystywany w celach, o których nie mam pojęcia. Więc tu apelujemy do Państwa o dokonanie zmian. Czy to jest proste? No bo nie wiem, ilu jest użytkowników Instagrama na przykład, czy Facebooka w naszym kraju. Czy każdy z nas poradzi sobie z odnalezieniem klucza dostępu?
0: Myślę, że tak. Myślę, że nie jest to aż tak bardzo trudne. Wystarczy wejść właśnie w ustawienia Meta AI i tam wtedy można w ustawieniach prywatności wyłączyć po prostu taką funkcję. Nie jest to bardzo skomplikowane. Też aktualnie Facebook i Instagram dostarczają opcję takiego jakby asystenta też AI, którego można zapytać, jak to zrobić. Więc też ja testowałam sobie właśnie, czy faktycznie ten asystent podpowiada, jak można to zrobić. I tak, faktycznie on podaje krok po kroku ścieżkę, gdzie można wejść, żeby faktycznie takie ustawienia wyłączyć. Więc
1: i
0: nie
1: dostosowuje
0: jest to
1: do modelu telefonu? Na przykład?
0: Znaczy, to jest w aplikacji, więc to się wszystko dzieje w aplikacji.
1: To on to wszystko widzi, rozumiem.
0: Tak, to się wszystko dzieje w aplikacji, więc on po prostu tutaj podaje ścieżkę, jak do danej wersji aplikacji, którą właśnie posiadamy, jak wejść właśnie w te ustawienia, żeby to wyłączyć. Więc to też nie jest tak, że no Meta całkowicie jakby uniemożliwia wyłączenie tego, jak najbardziej jest taka możliwość, można to jak najbardziej zrobić i no generalnie polecam, tak, to zrobić, jeśli faktycznie no nie chcemy być częścią takich no niepożądanych materiałów. Zwłaszcza tutaj myślę, że największe zagrożenie. I tutaj też taką no, prośbę kierowałabym do rodziców młodzieży w wieku szkolnym, tak? No bo przede wszystkim tutaj możemy mieć taką styczność, że faktycznie gdzieś tam zdjęcia udostępniane no, mogą być powielane przez rówieśników. No i często za kilka lat może to być decyzja, której będą żałować, ale też no, mogą w danym momencie po prostu no, nie pomyśleć o tym, że mogą komuś zrobić bardzo dużą krzywdę, tak?
1: Więc ale mam nadzieję, że pani przyłączy się też do apelu do rodziców, żeby zawsze trzy razy zastanowili się, zanim opublikują zdjęcie na przykład jakiegoś małego dziecka z plaży, na przykład
0: dokładnie
1: w stroju
0: tak.
1: kąpielowym albo innym, prawda?
0: Dokładnie tak. To już jest no, dużo szerszy temat, tak naprawdę temat tutaj sharentingu. To zdecydowanie też jest no, temat na oddzielną tutaj rozmowę.
1: Jasne.
0: Ale jak najbardziej no, warto dokładnie się zastanowić, czy zdjęcia, które publikujemy, czy też faktycznie, tak jak teraz było zakończenie roku szkolnego, czy też teraz wyniki matur, warto się zastanowić, czy my na pewno chcemy te świadectwa publikować w internecie. Jest tam wiele danych, których no po prostu nie powinniśmy udostępniać. Nie powinny być takie materiały widoczne, też informacje na temat tego, do jakich szkół chodzą nasze dzieci, czy do jakich szkół chodziły, gdzie wybierają się na studia. No lepiej nie udostępniać takich informacji ze względu na to, że mogą być one wykorzystywane po prostu przez no, osoby niepożądane, a jeśli już faktycznie takie informacje no, chcemy wrzucić, no to dobrze, żeby one były widoczne tylko dla ograniczonej grupy osób, czyli tylko dla rodziny, tylko dla znajomych, żeby no, jak najwęższe grono po prostu widzieć takie informacje.
1: Nie wiem, czy były przeprowadzane takie badania, ale ja się zastanawiam nad tym, dlaczego my cały czas tak czujemy się tacy bezpieczni w sieci. Nie wiem, pewnie do kogoś apel o ograniczenie dostępu albo o tę uważność, o której pani mówi, dotrze, ale zdecydowana większość z nas po prostu działa automatycznie. Klik i po sprawie.
0: Wydaje mi się, bo tutaj nie zapoznawałam się też z takimi badaniami, które by mówiły dokładnie, przedstawiały jakieś wyniki takich badań, ale wydaje mi się, że my trochę nie patrzymy szeroko na to, do kogo te nasze treści mogą docierać, że my jednak zamykamy się cały czas w tym gronie, że skoro my mamy grono znajomych, dodajemy jakieś osoby do znajomych, czy też mamy jakieś grono obserwujących, ale nie ograniczamy prywatności tych naszych postów, to nam się wydaje, że

0: te treści do nikogo więcej nie dotrą, że faktycznie nikt więcej ich nie zobaczy, tylko te osoby, no, które jakby naszym życiem faktycznie się interesują. No ale my tak naprawdę no, nie wiemy, kto naszym życiem może się zainteresować, prawda? Czy to mogą
1: A
0: być...
1: ja wiem, kto rządzi naszym życiem w sieci. Algorytm. Który
0: który
1: poszukując odpowiedzi na moją ciekawość w sieci, może mi wyświetlić profil każdego z Państwa.
0: Dokładnie tak, więc tutaj też dodatkowo, jeśli dołożymy do tego jeszcze algorytm i dołożymy jeszcze tutaj też no, cyberprzestępców, którzy też, no, jakby nie patrzeć, mogą wyszukiwać też informacje takie publicznie dostępne, no bo tutaj no, też nie będziemy się oszukiwać, że cyberprzestępcy no, siedzą i przeglądają każdy po prostu profil jeden do jeden i sprawdzają, jakie informacje mogą znaleźć, ale oni robią to w inny sposób. Oni mogą na przykład publikować różnego rodzaju posty, które będą angażowały ludzi, które będą na przykład dzielić ludzi na różnego rodzaju poglądy i tu już mogą sobie w pewnym rodzaju profilować faktycznie te osoby, do których oni by chcieli dotrzeć. Więc też to jest taka metoda, że patrzą, kto po prostu reaguje na dany post, kto komentuje, w jaki sposób komentuje i też wtedy mogą iść o krok dalej, czyli patrzeć, co taka osoba teoretycznie podatna na jakąś treść, publikuje na swoim profilu i może wtedy personalizować właśnie takie ataki na taką osobę. Jeśli zobaczy zdjęcia, chociażby no, ze świadectwem szkolnym, tak, przykładowo dziecka, no to już wtedy wiadomo, do jakiej szkoły chodził. Jeśli jeszcze opublikuje taki rodzic informacje na temat tego, na jakie studia dziecko się wybiera, no to już można chociażby personalizować ataki, podszywając się, no chociażby pod uczelnię, tak,
1: czy to na przykład potrzebny jest wtedy adres zamieszkania, prawda? Ten papierowy.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także tutaj
1: znaleźć
0: takie proste informacje, a no można sobie narobić bardzo dużo problemów.
1: No to apelujemy do Państwa o rozwagę i ostrożność. Mamy czas wakacji. Jaka jest skala fałszu w internecie na ten temat? Mogę na przykład wynająć jakąś ruderę gdzieś komuś za nawet wielkie pieniądze, przerabiając to w sieci na miejsce wygodne do odpoczywania, tak delikatnie mówiąc. Jaka jest skala tego?
0: My generalnie wśród zgłoszeń, które otrzymujemy, no spotykamy się też z takimi przypadkami, że faktycznie są miejsca noclegowe, które no widać już na pierwszy rzut oka, że są generowane przez AI.
1: Jak to
0: no
1: widać na pierwszy rzut oka? Aż tu przystanę na chwilę.
0: Chociażby takie bardzo charakterystyczne załamywanie się światła. No tak ciężko mi tutaj bez takiego wizualnego przykładu tutaj opowiedzieć coś więcej, ale obrazy, które są generowane przez AI, one bardzo często mają takie specyficzne załamywanie się światła.
1: Czyli
0: chociażby.
1: Tak, załamanie tak? światła. Ja myślę sobie też o proporcjach wielkości różnych przedmiotów na przykład.
0: Tak, dokładnie. I też bardzo często takie detale tych przedmiotów, czy to na przykład jakieś napisy, czy na przykład jakieś charakterystyczne wzory, które są na przykład powtarzalne. Jeśli się przyjrzymy, to widać, że coś tam jest nie tak, że te, czy napisy są rozmyte, czy one są takie nierówne, czy też na przykład jeśli mamy jakiś wzór taki powtarzalny, też bardzo często te wzory no po prostu się tak rozmywają. Widać, że coś tam dzieje się nie tak z tymi wzorami. My często no, nie
1: zwracamy
0: na to uwagi.
1: Zwłaszcza na krawędziach takiego obrazu, prawda?
0: Tak, dokładnie. My często nie zwracamy na to uwagi, bo patrzymy tylko tak no, poglądowo, tak? Obiekt nam się podoba, dany hotel,
1: nie,
0: czy
1: no,
0: po prostu dane
1: oczami,
0: mieszkanie.
1: Nie tylko wakacje. Prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc chcemy po prostu, żeby było nam jak najlepiej, żeby było czysto, schludnie, a tak naprawdę, no zwłaszcza jeśli wynajmujemy, no tak czysto przez internet, tak? Nie tak jak na przykład wynajmujemy mieszkania do takiego mieszkania na co dzień, że pójdziemy i faktycznie obejrzymy dane mieszkanie w tym samym mieście, na przykład w którym mieszkamy, tylko typowo przez internet. Chcemy właśnie wynająć jakieś mieszkanie na drugim końcu Polski czy w jakimś innym kraju, gdzie chcemy pojechać na wakacje, no to zobaczenie tego przez internet i to, co faktycznie będzie na żywo, no może się niestety znacznie różnić. Ale też tutaj no, chciałabym podkreślić jeszcze, że to działa też w drugą stronę, czyli tak samo można się spotkać z przypadkami, że osoby wynajmujące celowo przy użyciu sztucznej inteligencji uszkadzają chociażby przedmioty, tak? Czy też żeby wymusić właśnie na właścicielu.
1: Ach, czyli my jako
0: zwrot
1: klienci.
0: Kaucji chociażby, tak? Czyli na przykład powiemy, że no była na przykład dziura w kanapie, przyjechaliśmy i chcemy po prostu jakąś obniżkę, tak?
1: Jasne, żeby tutaj

0: Lustro
1: właśnie
0: miało być
1: obniżyć.
0: całe, jest zbite,
1: Dokładnie.
0: dywan miał być czysty, jest
1: Dokładnie
0: brudny.
1: tak, czyli tutaj po prostu no, wyłudzanie też trochę pieniędzy, zwrotu tych kosztów, które my faktycznie za taki nocleg ponosimy. No bo powiedzmy, że no, często się zdarza, że właściciel takiego mieszkania no, on też nie ma możliwości przyjechać na miejsce. On też wynajmuje to mieszkanie zdalnie na przykład, tak?
0: No
1: Także
0: pewnie sprawa
1: może się
0: jest do
1: zdarzyć.
0: rozwiązania, prawda? Bo, no bo można to ostatecznie zweryfikować, ale proces dochodzenia swoich racji, czasem nawet przed sądem, jest bardzo długi i tak to wygląda. Ma pani jakiś przykład, nie wiem, takiego absurdalnego oszustwa? Szukam w pamięci, nie wiem, jakiegoś
1: Jakiś
0: miejsca,
1: czas
0: nie
1: temu
0: wiem,
1: było
0: tak.
1: głośno na temat tego, że pani zamówiła pizzę i z tej pizzy usunęła kawałki wędliny, bodajże salami to było. No i też tutaj próbowała właśnie wyłudzić ze strony pizzerii zwrot pieniędzy za taką pizzę,
0: Ale
1: no bo po prostu
0: też przecież,
1: zadeklarowała, że nie było na
0: pani
1: niej
0: Elwiro,
1: wędliny,
0: no
1: którą zamawiała.
0: żeby zrobić coś takiego, to trzeba jednak trochę pracy włożyć, a to jest kwestia kilku złotych, no dobrze, kilkunastu. To
1: Powiem
0: trzeba, to
1: pani
0: musi się
1: szczerze, że
0: chcieć.
1: nie trzeba aż tak dużo pracy tak naprawdę w to wkładać. Absolutnie takie darmowe narzędzia AI, takie darmowe czaty, z którymi możemy się spotkać w internecie, one są wystarczające do tego.
0: Czyli
1: Wystarczy
0: co, robię
1: napisać
0: zdjęcie
1: im...
0: pizzy, która przyszła, sugeruję, nie wiem, w prompcie, tak? Przerób na taką, to co widzisz, przerób na taką bez kiełbasy i tyle, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Piszemy, co ma usunąć albo co ma dodać, czy na przykład jak mamy właśnie takie lustro, o którym pani wspomniała, piszemy mu, żeby dodał na przykład pęknięcie na tym lustrze, albo na przykład mamy kanapę, dodajemy, żeby była dziura w tej kanapie, tak? Albo cokolwiek innego. Albo na przykład miał być telewizor, nie wiem, usuwamy ze ściany telewizor, tak? Także tutaj no, możliwości jest mnóstwo, generatory, jeśli oczywiście napiszemy im tak... no prosto i jak najbardziej szczegółowo takie polecenie, czyli ten właśnie prompt, no to jak najbardziej one nam to zrobią. Oczywiście teraz już twórcy tych narzędzi AI no starają się jakby tutaj jak najbardziej ograniczać żeby wykorzystywanie takie negatywne tych narzędzi, czyli no już tutaj na przykład mogą zadawać dodatkowe pytania, do czego chcesz to zrobić, tak? Czy do czego na przykład będzie służyło takie zdjęcie, żeby też no, taka osoba no, może trochę się jeszcze dwa razy zastanowiła, zanim to zrobi. No ale mimo wszystko no, są metody obejścia, więc no, no niestety takie rzeczy się zdarzają.
0: No dobrze, uważajmy na siebie w sieci, bo nawet jeśli
1: Dokładnie.
0: Nam się wydaje, że nie jesteśmy bezpieczni, to wcale tak nie musi być. Elwira
1: tak.
0: Harmuszko-Rumińska, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa z Cyber Rescue. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Szef MSZ-u ostrzega przed prowokacjami Rosji. O zagrożeniu poinformowały nas amerykańskie władze. Lekarze i resort zdrowia pracują nad reformą systemu. Punkt sporny to czas pracy i wynagrodzenie medyków. Francja w euforii po awansie do półfinału mundialu. Za chwilę relacja z Paryża. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Rosjanie planują kolejne prowokacje, informuje i jednocześnie ostrzega wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ-u odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, że Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji. Dopytywany przez jednego z dziennikarzy, Radosław Sikorski przyznał, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę Rosja planowała prowokacje wymierzone w nasz kraj.
2: Klasyczne pod fałszywą flagą, tak żeby dać sobie pretekst do inwazji. Wtedy przed tym ostrzegały służby Stanów Zjednoczonych i to odwiodło Rosję od wykonania tych prowokacji. I dzisiaj no, musi pan nam zaufać, nie tylko mnie.

0: Mówią to też inne kraje, że mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Radosław Sikorski potępił działania prawicowych aktywistów. W Poznaniu kilku mężczyzn wygłaszało hasła o wrogości do Ukrainy i pytało obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Szef MSZ-u oświadczył, że nie ma zgody na takie prowokacje. Podkreślił, że podsycanie wrogości między Polską a Ukrainą to działanie, które cieszy Władimira Putina. Samorząd lekarski chce współpracować z kierownictwem resortu zdrowia w sprawie reformy systemu. Po wczorajszym spotkaniu strony ustaliły, że ochrona zdrowia powinna zostać odpolityczniona. Kolejne spotkanie w przyszły czwartek, 16 lipca. Jeden z punktów spornych to system pracy medyków. Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były dwa etaty, z czego pół było obowiązkowe. Samorząd lekarski z kolei proponuje rezygnację z kontraktów w publicznej ochronie zdrowia w zamian za wynagrodzenie w kwocie 3 średnich krajowych, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
2: 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Jednocześnie nie może być tak, że przecenione procedury, i o tym rozmawialiśmy bardzo dużo, sprawiają, że dochodzi do patologii płacowych. Tu również deklaracja ministerstwa do jak najszybszego i we współpracy z Naczelną Radą Lekarską doprowadzenia do likwidacji tych kominów płacowych.
1: Dodajmy, resort zdrowia proponuje także kolejkę na zabiegi planowe, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, do których nie będą mogły przystępować spółki, a także bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Ponad 200 prawników po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i zdaniu egzaminu od maja oczekuje na nominację prezydenta Nawrockiego. Wczoraj w tej sprawie przyszli asesorzy spotkali się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem oraz przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa. Wicerzecznik KRS-u sędzia Bartłomiej Starosta zapewnił młodych prawników o pełnym wsparciu w procesie uzyskania nominacji na stanowisko asesora. Krajowa Rada Sądownictwa wczoraj miała dostać informację w tej sprawie od przedstawiciela prezydenta w KRS, ale tak się nie stało. Nominacje nowych asesorów są potrzebne. Bez zwiększenia obsady w sądach nie będzie możliwe przyspieszenie postępowań. Dopytamy o to w poranku Polskiego Radia 24. Po informacjach o 7:00 będzie z nami Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Teraz Hiszpania i tragiczny w skutkach pożar lasu w Andaluzji. Zginęło 12 osób. Ogień pojawił się w pobliżu Almerii. Część ofiar została odnaleziona w samochodach. Najprawdopodobniej próbowali uciec. W ostatnich latach Hiszpania doświadcza coraz dłuższych fal upałów, a to stwarza sprzyjające warunki dla niszczycielskich pożarów. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, Francja i euforia po awansie reprezentacji do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w najlepszej czwórce mundialu. Szczegóły ma dla nas Stefan Folzer.
3: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który, jak zapewnia sztab reprezentacji, nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji.
1: A dziś kolejne emocje. Drugiego półfinalistę mundialu wyłoni starcie Hiszpanii z Belgią. Początek spotkania o 21:00.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Początek weekendu pochmurny z przelotnym deszczem. Na Podlasiu mogą pojawić się burze. Najwięcej przejaśnień spodziewamy się na zachodzie i tam też najcieplej do 25 stopni. W centrum 21, na Podlasiu i w rejonach podgórskich maksymalnie 17.
4: Klimat.

0: Jakość powietrza o poranku nie sprawia problemów. Praktycznie w całym kraju jest bardzo dobra. Punktowo na Śląsku i w Małopolsce dobra. Kilkanaście procent prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, ale ten odsetek będzie szybko rósł. Dziś możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Ale jeśli Państwo nie korzystają z tych urządzeń elektrycznych, to proszę odłączyć wtyczkę, jak to mama czy babcia zawsze mówiła, bo burza idzie. Ano idzie, idzie. Właśnie tu prognozę pogody dla Warszawy obserwuję. I gdyby ktoś teraz do pracy wychodził, to parasol, a jakże. A potem to i burzy się spodziewać, więc okna proszę zamknąć. O, tak, tak. I takie babcine, mamusine rady. U mamy wczoraj byłem, to dlatego tak mi zostało. Dzień dobry, drodzy Państwo. Mamy piątek. Ten piątek to jest 10 dzień lipca, czyli w wielu firmach dzisiaj płacą. To jest ulubiony dzień. A jako, że piątek i płacą, no nie, no może być pięknie na tym świecie, prawda? 191 dzień roku, aż się rozpędziłem, 191 dzień roku, słońce w znaku raka wzeszło o 4:27 w Warszawie, zajdzie 5 minut przed 21, daje nam to 16 godzin i 28 minut. Niestety większość dzisiaj spędzimy pod parasolem albo przy burzowej pogodzie, no ale takie polskie lato. Narzekaliśmy na upał, teraz narzekamy na to, że nie ma upału. Na coś trzeba zawsze narzekać. Aniela, Amelia, Antoni, Filip, January, Olaf, Samson i Vitalis. Takie oryginalne imiona dzisiaj, ale świętują. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. A gdyby ktoś był dzisiaj głodny i tak sobie pomyślał, tego zdrowego jedzenia to już mam po dziurki w nosie, zjadłbym coś takiego niezdrowego. To może, absolutnie może, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. No, są idealne połączenia, prawda? Jak piątek i płacą, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Grzegorz Szontczak, zapraszam. Zrywamy kartkę z kalendarza.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Babam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
11: Kalendarium historyczne.
0: 10 lipca w roku 1835 urodził się jeden z najbardziej znanych polskich skrzypków, Henryk Wieniawski. Tworzył kaprysy, koncerty, polonezy i mazurki na skrzypce, fantazje na tematy operowe. Na ostatnim instrumencie Wieniawskiego grał Ilja Grubert, obecny właściciel skrzypiec. Dziś 170. rocznica urodzin wynalazcy i inżyniera Nikola Tesli. Był autorem blisko 300 patentów, a najważniejsze wśród nich to silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, bateria słoneczna czy transformator. W roku 1925 urodził się pisarz i autor scenariuszy Edmund Niziurski.
12: Staram się patrzeć na świat oczami dziecka i wymierzać sprawiedliwość światu z pozycji ławki szkolnej. Wszystkie moje pomysły, które ja czerpię do powieści i do sztuk, są wzięte albo z moich przeżyć szkolnych, albo z tego, czego nie przeżyłem, a chciałem przeżyć.
0: Do najbardziej znanych jego książek należą Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa czy Pięć manekinów. Tego dnia, lecz w roku 1930 ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Skrzydlata Polska. Pismo to zawiera bieżące informacje na temat wystaw modelarskich czy relacje z pokazów lotniczych. Pozostając na niebie, to właśnie 10 lipca w roku 1940 rozpoczęła się lotnicza Bitwa o Anglię. Walczyły w niej cztery polskie dywizjony, w których służyło w sumie 145 polskich pilotów.
13: Myśmy zawsze walczyli z innym zapałem jak nasi przyjaciele Anglicy, bo myśmy zawsze mieli nadzieję, że każdy nasz lot przyspieszy powrót do domu.
0: Mówił Wing Commander Królewskich Sił Powietrznych Jan Zumbach. Bitwa trwała do 31 października tego samego roku i była to pierwsza kampania toczona wyłącznie za pomocą lotnictwa. 85 lat temu w Jedwabnem koło Łomży doszło do pogromu Żydów. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zamordowano od 300 do 400 osób. Za morderstwo odpowiada Grupa Polskiej Cywilnej Ludności, działająca z inspiracji Niemców.
14: Z powodu tej zbrodni winniśmy błagać o przebaczenie każdego skrzywdzonego.

0: Mówił ćwierć wieku temu prezydent Aleksander Kwaśniewski. W nocy z 10 na 11 lipca 1943 roku na Wołyniu zginął Zygmunt Jan Rumel, dowódca wojskowy oraz poeta. Był autorem poematu Rok 1863 i wiersza zatytułowanego Dwie matki, w którym wyraża swoje przywiązanie do dwóch ojczyzn, Polski i Ukrainy.
1: Dwie mi matki ojczyzny cholubiły głowę. Jedna grzebień bursztynu czesała we włos, druga rafę porochów, piorąc koralowe, zawodziła na lirach dole ślepą los.
0: Przypomniał aktor Zygmunt Listkiewicz. Dziś 80. urodziny obchodzi piłkarz i trener Henryk Kasperczak.
2: Myślę, że z tych wszystkich kandydatów jakieś miejsce mogłoby się znaleźć dla mnie, chociaż rywalizacja jest bardzo duża. Najważniejsze to są osiągnięcia, jakie zawodnik zrobił i w tym kontekście powinni wszyscy głosować.
0: Mówił o plebiscycie na 11. stulecia polskiej piłki. Henryk Kasperczak jako trener największe sukcesy odniósł z afrykańskimi reprezentacjami biorącymi udział w Pucharze Narodów Afryki. Był także dwukrotnie szkoleniowcem Wisły Kraków. W roku 1949 urodziła się alpinistka i himalaistka Anna Czerwińska.
3: To jest dla mnie takie po prostu potężne wyzwanie. Może gdybym się drugi raz urodziła, pływałabym po oceanach albo wędrowała po jakichś pustyniach, ale akurat wybrałam sobie taki kierunek i on cały czas niezmiennie od tych 40 lat daje mi frajdę po prostu. Patrzę sobie na górę, mówię, Boże, jaka piękna. No przecież ja na nią mogę wejść, prawda? Ze szczytu jednej już patrzę, gdzie jest następna. Jest to taki mój sposób na życie.
0: W momencie wejścia na Mount Everest była najstarszą kobietą, która stanęła na tym szczycie. 45 lat kończy dziś raper i producent muzyczny Marcin Liber-Piotrowski.

0: tego nie zabiorą nam.
1: Muzyk zaczynał w grupie Acetoholics, którą tworzył również Donio. Dziś 30. rocznica śmierci pisarza i uczestnika wypraw polarnych Czesława Centkiewicza. Kierował pierwszą polską wyprawą na Wyspę Niedźwiedzią, gdzie stworzył książkę Wyspa Mgieł i Wichrów.
2: Ze zdumieniem zobaczyłem przed sobą 100 zapisanych pośpiesznie kartek. Taki był początek listu do Aliny, który pod koniec zimowania na wyspie liczył sobie stron 400.
1: Wspominał pisanie swojej pierwszej publikacji.
3: Kalendarium historyczne.
4: Ten nasz codzienny, poranny, kalendarzowy głos to Blanka Pietrzak, a przygotowuje kalendarium Szczepan Pawłosek. A Szczepan Pawłosek dzisiaj za szybą także asystuje. Asystuje Justynie Błońskiej, która wydaje program, a za, chciałby się powiedzieć, za dekami, ale to dopiero po godzinie 22, nie? Za heblami, tak po radiowemu się mówi, czyli za radiową konsoletą, Michał Daniluk z nami. I to jest ekipa poranka. Do 9 będziemy z Państwem. Na pewno do 9 będziemy z Państwem, więc mam nadzieję, że mimo deszcz i burz będą Państwo z nami. Gazety czekają. No to ziu.
3: Przegląd prasy.
4: Nasz kiosk z gazetami. Fake newsy. Polska Metropolia Warszawska. Państwo dzisiaj o fake newsach mogą przeczytać. Przemysł fake newsów, machina dezinformacji działa coraz sprawniej. I to jest dobre określenie, że to jest machina, bo to jak sklep z plotkami. Kiedyś mówiło się, że się jedno magla, prawda? Dawno, dawno temu. To takie przedwojenne jeszcze tematy, czy powojenne zaraz, że w maglu to wszystko można było wiedzieć. Potem były ploteczki pracowe, no ale to nigdy nie wychodziło poza, nie wiem, jakiś krąg dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu osób, prawda? Jak już potem z tego coś więcej wyszło, to wielka afera. Teraz proszę sobie pomyśleć, że taki magiel formowania plotek i fake newsów to jest fabryka. Fabryka po prostu. Tak, Polacy są coraz podatniejsi na dezinformację. Niestety, trzeba to dodać. Tak wynika z raportu Dezinformacja oczami Polaków 2026. Pochylił się nad tym raportem dzisiejsze wydanie magazynu Polska Metropolia Warszawska. Produkowaniem fake newsów zajmują się dzisiaj świetnie zorganizowane korporacje, między innymi te na usługach Kremla, które wytwarzają codziennie tysiące memów, fałszywych cytatów, spreparowanych wideo, wrzucają je potem do przestrzeni medialnej i czekają, aż połkniemy haczyk. A jeśli te fake newsy są, nie wiem, jakimś wpisem gdzieś w mediach społecznościowych, który jest tak łopatologicznie robiony, to mamy jakiś taki odruch, że to może nie jest taka prawda. Ale jeżeli te fake newsy są zrobione fajnym, ciekawym, śmiesznym memem, no to podamy, klikniemy dalej. No i o to im chodzi. Tak to właśnie działa. Proszę uważać na te fake newsy, sprawdzać wszystko dwa razy, zanim Państwo podadzą. Nawet jeśli śmieszne i wesołe, to może być po prostu głupie i nieprawdziwe.

0: Dziwe. Generał Toveri, też cytowany dzisiaj przez Polską Metropolię Warszawską, mówi tak. Żyjemy w świecie globalnej rywalizacji mocarstw. Naszym wyzwaniem nie są Putin, Xi czy Trump, lecz Rosja, Chiny i USA. Europa musi zdecydować, czy będzie tłustą świnią, którą inni będą tuczyć, by później ją podzielić między siebie, czy raczej stanie się dzikiem z potężnymi kłami, do którego nikt nie odważy się zbliżyć. Powinniśmy stać się takim dzikiem, mówi generał Pekka Toveri, były szef wywiadu wojskowego Finlandii, a dzisiaj europoseł Koalicji Narodowej. Cały wywiad z panem generałem w Polsce Metropolii Warszawskiej. Słodko-gorzki to wywiad trochę, ale nadziei jest, tak na chwilę. Wyższe grzywny mogą oznaczać więcej więźniów. To już Rzeczpospolita z pierwszej strony i czytamy tutaj, że większość ekspertów uważa, że prawdziwym problemem nie jest wysokość grzywien, ale ich egzekucja. 64%, taki odsetek ekspertów uważa, że w efekcie podniesienia grzywien przybędzie więźniów, a chodzi o nasze kodeksy karne. Stawki dzienne grzywien za przestępstwa nie były bowiem rewaloryzowane czy waloryzowane od 10. Dobrze, tu widzę, bo taka mała czcionka, coś muszę okulary chyba zmienić. Nie, od 30 lat, no to chyba zdecydowanie muszę zmienić okulary. Od 30 lat te stawki dzienne nie były waloryzowane, zmieniane, więc jak pójdą w górę, no po 30 latach wypadałoby, żeby poszły w górę, prawda? To się wszyscy zgadzamy co do tego. No to może być tak, że więcej więźniów będzie. Deweloperzy muszą walczyć o klientów. No biedactwa. I tutaj taką ramkę państwo znajdą ze średnimi cenami mieszkań w poszczególnych aglomeracjach. Warszawa, Trójmiasto, Kraków to są te najdroższe. Dobrze, że mam małe okulary. Znaczy dobrze, że mam małe są cyferki, ja mam słabe okulary i nie widzę tych cyfr, bo to można by się denerwować o poranku, a po co. Zerknijmy jeszcze na pierwszą stronę dzisiejszej Wyborczej. Wielki test dla Polski i Ukrainy, Wołyń. Kolejna rocznica rzezi wołyńskiej powinna być dla Polski i Ukrainy przestrogą, a nie okazją do rozkręcania skrajnych emocji, na których wyzyskuje wyłącznie putinowska Rosja, nasz wspólny wróg. Roman Imielski na ten temat dzisiaj pisze taki wstępniak, duży na pierwszej stronie i to jest dzisiejsza poranna Wyborcza. Wewnątrz mamy między innymi o tym, że 35-letni bramkarz jest bohaterem mundialu i przyćmił nawet Haalanda, a Haaland to jest nawet, ja nie znając się na piłce wiem, kto to jest Haaland, no właśnie. I wszyscy wiosłują teraz w tym sezonie, prawda? Mamy jeszcze chwilkę? Tak, mamy, ale dosłownie parę sekund, więc tylko okładki Faktu i Super Ekspresu. Michał Wiśniewski o sądowej batalii z żoną w Fakcie. To Michał miał kolejną żonę? No, coś przegapiłem chyba. Natomiast w Super Ekspresie Socha rozbiera się na ulicy. Przyłapaliśmy aktorkę, gdy ciężko pracowała na ulicach Warszawy. No naprawdę, znaczy się, że sezon ogórkowy już w pełni. Do gazet wrócimy za godzinę. A teraz o tym, drodzy państwo, że ponad 200 absolwentów aplikacji sędziowskiej od 3 miesięcy czeka na nominację asesorską. No skończyli, czekają, a pracy nie ma. Kto zawinił? No prezydent. Prezydent zwleka z decyzją, która mogłaby przyspieszyć orzekanie, a przecież jak państwo kiedykolwiek byli w sądzie albo mieli jakąś sprawę w sądzie, to wiedzą, że to latami, latami i jeszcze latami. Moda na sukces się prędzej skończy, niż w sądzie można jakiś wyrok czasem usłyszeć. Teraz pytanie do prezydenta w sprawie tej zwłoki wystawiła Krajowa Rada Sądownictwa, pytając po prostu, dlaczego tak się dzieje. Szczegóły zna Jolanta Turkowska.
1: Rąk do pracy brakuje, dlatego sędzia Bartłomiej Starosta w sprawie braku nominacji zwrócił się we wtorek do przedstawiciela prezydenta w KRS.
2: Mija trzeci miesiąc od dnia, w którym asesorzy czy aplikanci egzaminowani wybrali sądy, w których chcieliby orzekać, sądy rejonowe, a do tej pory te osoby nie otrzymały nominacji sędziowskich z różnych powodów, jak rozumiem, to chciałbym, aby Rada zapoznała się z informacją dotyczącą właśnie nominacji asesorskich.
1: Przedstawiciel prezydenta, mecenas Grzegorz Ksepko, zobowiązał się wówczas, że postara się informację przedstawić wczoraj. Tak się jednak nie stało.
3: Cały czas, mówię, sprawa jest na biegu i monitoruje tutaj odpowiednie organy. No niestety nie da się pewnych rzeczy, jeśli chodzi o najwyższy szczebel organów państwa, załatwić z dnia na dzień, czy wskazać jakichś konkretnych terminów załatwienia tych spraw. Więc prośba o cierpliwość, ale jest to dla mnie sprawa absolutnie priorytetowa. Dzisiaj też chciałbym być na tym spotkaniu z przedstawicielami aplikantów. Też informowałem pana ministra przed posiedzeniem, jak to wygląda. Myślę, że te informacje pozytywne się niebawem pojawią.
1: Do sytuacji aplikantów odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Oni stracili już stypendium szkoły, bo się skończył czas nauki.

0: stracili ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Część z nich wynajęła już mieszkania, licząc, że ta nominacja będzie szybko w tych właśnie miejscach, gdzie są sądy wybrane przez nich.
1: Szybciej niż z prezydentem aplikanci spotkali się z ministrem. Później rozmawiali z przedstawicielami KRS. Sędzia Bartłomiej Starosta powiedział, że Rada wspiera młodych prawników w uzyskaniu nominacji na stanowisko, ponieważ rozumie ich niepewną sytuację zawodową. Ponadto, jak mówił zastępca rzecznika KRS, opóźnienie nominacji asesorskich ma również negatywny wpływ na pracę polskiego wymiaru sprawiedliwości.
2: Aktualnie wakatów jest około 1000 w polskich sądach, a aplikantów egzaminowanych, którzy powinni odebrać jak najszybciej nominacje asesorskie, jest 209. Policzyliśmy tak średnio, że około 10 tysięcy spraw te osoby mogłyby rozpoznać w ciągu każdego miesiąca. Także każda zwłoka skutkowała będzie tym, że o 10 tysięcy mniej spraw w polskich sądach będzie rozpoznane każdego miesiąca.
1: O tym, jak w sądach bardzo brakuje rąk do pracy, mówiła mi rzeczniczka Stowarzyszenia Justicja, sędzia Katarzyna Wróbel.
3: To jakby jest otwarcie kolejnego sporu, w którym nikt nie patrzy na ludzi, a patrzy na to, jak mówiąc bardzo nieelegancko, rozepchnąć się w tej rzeczywistości politycznej i do odkorkowania zalanego różnymi sprawami polskiego sądownictwa potrzebne są każde ręce do pracy. A tutaj mamy 200 osób, które mogłyby pracować, a co więcej to są młodzi, na pewno bardzo ambitni ludzie, którzy mogliby jakby bardzo sprawnie niektóre sprawy rozsądzać i odebrana jest ta możliwość zarówno im, jak i Polakom, którzy swoje sprawy do sądów przynoszą.
1: Asesorzy w polskim wymiarze sprawiedliwości są nominowani do tymczasowego orzekania zazwyczaj na 4 lata, zanim otrzymają pełną nominację sędziowską.
4: Tyle Jolanta Turkowska. Słyszeliśmy przed momentem właśnie o braku rąk do pracy w wymiarze sprawiedliwości, ale spokojnie, mamy też dobre informacje, bowiem idzie nowe. Za chwilę pojawią się cyfrowe akta i zdalne rozprawy. Będzie mniej papierologii, a co za tym idzie, wszystko to objawi się skróceniem czasu oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada bowiem pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a to wszystko pod hasłem deregulacja 2.0. Szczegóły zna Michał Makowski.
5: Reforma będzie się opierać na trzech filarach: cyfryzacji, nowych kompetencjach, które pozwolą odciążyć sędziów od zbędnych formalności oraz lepszej organizacji pracy sądów. Przesłuchania w sprawach karnych oraz posiedzenia aresztowe będą mogły się odbywać w formie online, bez konieczności stawienia się w sądzie, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
6: Projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną będzie umożliwiał dokonywanie szeregu czynności zarówno przez prokuraturę, jak i przez sąd, ze stronami postępowań właśnie zdalnie, właśnie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
5: Sądy otrzymają też dostęp do cyfrowych rejestrów, takich jak CEPiK, który przydaje się przy orzekaniu w sprawach piratów drogowych. Setki, a czasami nawet tysiące tomów akt rozpatrywanych w sprawach gospodarczych i karnych zostaną zdigitalizowane, mówi minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.
7: Akta będą prowadzone w postaci cyfrowej, komunikacja między stronami a sądem i między sądem a stronami będzie się odbywała wyłącznie elektronicznie. Sprawy gospodarcze jako pierwsze będą tymi, w których ten e-sąd stanie się rzeczywistością.
0: Kiedy zaczynałem pracę, czy też jeszcze niewiele, całkiem lat temu jako sędzia, mieliśmy akta zszywane dratwą. Pracownicy sekretariatu musieli mieć specjalny metalowy przedmiot do tego, żeby zszywać te akta ręcznie. Więc my dzisiaj przechodzimy od takiego systemu, który już odszedł i dawno go nie ma w sądach, do w pełni scyfryzowanych akt.
5: Dodaje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Największym wyzwaniem wydaje się jednak cyfryzacja ksiąg wieczystych i stworzenie możliwości wprowadzenia zmian w księgach poprzez system elektroniczny. Każdego roku polskie sądy muszą rozpatrzyć 5 milionów takich spraw.
6: Co trzecia sprawa w polskich sądach dotyczy postępowań wieczystoksięgowych. Dzisiaj ten proces całościowo bazuje na papierach, na formularzach, na załącznikach.
5: Rząd zapowiada również kompleksową reformę systemu biegłych sądowych, bo długi czas oczekiwania na opinię ekspertów to jeden z powodów przeciągających się procesów. Wszyscy biegli trafią do jednego centralnego systemu elektronicznego ROBUS. Referendarze sądowi przejmą od sędziów rutynowe sprawy dotyczące postępowań spadkowych i upadłości konsumenckich. Więcej spraw będzie można załatwić u notariusza.
7: Propozycja, którą przedstawiamy, jest taka, żeby obywatel mógł, jeśli chce, pójść do notariusza i za jego pośrednictwem złożyć wniosek do ksiąg wieczystych, także w innych sprawach, takich, których u notariusza nie realizował. Jeśli będzie chciał to robić bezpośrednio w sądzie, nadal będzie mógł, ale

0: usługi, wsparcie świadczone przez notariuszy mają swoją renomę publiczną.
1: Reforma wprowadzi także elektroniczny weksel, stanowiący alternatywę dla papierowych zabezpieczeń wierzytelności. Do końca tego roku wszystkie propozycje zostaną przyjęte przez rząd albo będą na zaawansowanym etapie prac.
2: Tyle. Michał Makowski mówił o tym, jak to będzie dobrze w wymiarze

0: Jak byłem tak gościnnie tylko na moment, to faktycznie widziałem te stoły zawalone tymi setkami akt i zapytałem jednego z pracowników sądu, czy wy na pewno tak to wszystko czytacie, bo wiecie, no jak w telewizjach są te akta wyłożone przed sędzią, to czy ten sędzia zna? I tylko powiedział, że tak, oczywiście, czytamy. No, chciałem mu uwierzyć na słowo, niech tak będzie. Zerknijmy jeszcze na moment, bo za chwilę u nas 6.30 i informacje w skrócie, to zerknijmy jeszcze na moment dosłownie na polskieradio24.pl. Gdyby ktoś szykował się na weekend, w tym jutro i pojutrze, to proponuję kierunek Ełk. 11 lipca stanie się bowiem to miasto synonimem dobrej zabawy i muzyki, bo to już będzie kolejna odsłona lata z radiem i telewizją polską. Piękny koncert, wspaniała potańcowa i jeszcze większy piknik. To wszystko przy okazji lata z radiem i telewizją polską. Szczegóły znajdą Państwo na polskieradio24.pl. A skrót informacji u nas dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
9: Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj! Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
10: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Co było pierwsze, morze czy marzenia? A co pozostało? Gdynia. Miasto z morza i marzeń, która świętuje setne urodziny. I zaprasza do siebie nad Zatokę Gdańską od Orłowa, Klifu i Mola po Babie Doły i Torpedownię. Właściwie to będzie urodzinowy festiwal wydarzeń w weekendzie kulturalnym dziś po 21. Bardzo zapraszam, Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dobre i owocne. Tak o wczorajszym spotkaniu mówili zgodnie ministra zdrowia i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowa dotyczyła zapowiadanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Prezes Rady Łukasz Jankowski mówił, że spotkanie dobrze rokuje na przyszłość, ale zabrakło na nim konkretów.
13: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
12: Rozmowy dotyczyły palących kwestii m.in. limitu wynagrodzeń lekarzy i ograniczeń czasu pracy do 2 etatów, z czego pół miałoby być obowiązkowe. Ta kwestia musi zostać uregulowana, mówiła szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Dla mnie dzisiaj bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze i przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.
12: Kolejne spotkanie w sprawie reformy ochrony zdrowia za tydzień w czwartek. Więcej dronów i lepiej wyszkoleni żołnierze. Mundurowi zdobywają nowe umiejętności w tzw. laboratoriach dronowych. Obecnie działają w 10 jednostkach wojskowych. W najbliższych miesiącach mają powstać w kolejnych 20. Szkolenia dronowe to konieczne.

0: skuteczność w realiach dzisiejszego pola walki, mówił podczas wizyty w Sochaczewie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Kiedyś orężem żołnierza był tylko karabin, był hełm, była kamizelka kuloodporna. W ciągu następnych dni i miesięcy polskie siły zbrojne zostaną przeobrażone. Każdy żołnierz musi mieć możliwość i musi mieć technikę, podstawę do tego, żeby posługiwać się systemami dronowymi, które będą dostępne na poziomie każdego plutonu.
0: Takie plany kosztują i to nie mało. Do tej pory wydaliśmy 26 miliardów złotych na drony i systemy antydronowe. Policyjny Ford Mustang rozbity. Sportowy radiowóz został uszkodzony w wypadku pod Radomiem. Piotr Pokorski z tamtejszej policji mówił w TVP Info, że w chwili zdarzenia z drugim pojazdem Mustang poruszał się na sygnale.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
0: W zderzeniu nikt nie ucierpiał, kierowcy byli trzeźwi. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy policyjnego Mustanga. To wyjątkowy pojazd, trafił do radomskiej policji w marcu jako pierwszy samochód, który zasilił policyjną flotę po zastosowaniu konfiskaty wobec pijanego kierowcy.

0: Lato, lato wszędzie. W Kołobrzegu jest i w Świnoujściu jest w tej chwili najcieplej, 17 stopni. Najchłodniej w Wieluniu tylko 8,5 stopnia, a w dzień na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Ja wiem, to jest takie delikatne określenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie pochmurno i będzie padać. A ile tego deszczu? Na północy Podkarpacia, Kielecczyźnie oraz południu Mazowsza i Lubelszczyzny od 10 do 15 mm, czyli inaczej licząc litrów na metr kwadratowy. Intensywniej popada na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza. Tam od 15 do 25 mm. Temperatura od 17 na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Idealna pogoda. Nikt się nie spoci podczas upałów. Za 26 minut będzie 7. A tam ci się pocą i z upałami, i bez upałów, no ale jakby ktoś tak miał biegać 90 minut, a czasem nawet i dodatkowe, a potem jeszcze te karne i obgryzanie paznokci, czy będzie, czy nie będzie, jak w Szwajcarii. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, na szczęście jest Hydration Break.
0: Telewizje
1: mogą puścić reklamy, również nasza już ugięła się.
0: Hydration Break.
1: A piłkarze mogą się napić, prawda? W ogóle nie chodzi o to, żeby zarobić na tym pieniądze. Chodzi o dobro sportowców, rzecz jasna. A gdzie ty to lato widzisz? Ja jestem tak...
0: Mapkę, proszę bardzo. 24 stopnie w Szczecinie dzisiaj będzie, 25 w Zielonej Górze, 24 we Wrocławiu.
1: Ale głowę chcę urwać. Byłem nad Morzem Polskim dwa dni. I to nie jest dobra pogoda.
0: No sztorm na Bałtyku, no tak. Ale widowiskowy ładnie widać.
1: Ale
0: fale
1: jest ładnie,
0: są,
1: tak.
0: No,
1: znaczy, ja jestem
0: plaży
1: w ogóle...
0: wprawdzie nie ma, bo morze zabrało, ale...
1: Ja uważam, że polskie morze, doszedłem do wniosku, że polskie morze jest przepiękne i cudne, jeśli nie ma się w stosunku do niego oczekiwań plażowych, wypoczynkowych. Jeśli chce się pospacerować, zobaczyć coś fajnego, przeżyć,
0: tam, tak.
1: To tak, jak najbardziej. Przepiękne miejscowości, fantastyczne plaże, ale nie do plażowania. Tylko
0: ale
1: do patrzenia.
0: Ja tam się trochę cieszę, że ten sztorm był, bo przed sztormem było wszędzie sinice. Nawet z kosmosu było takie zdjęcie, gdzie sinice się zaczynały gdzieś tak na wysokości Łotwy i kończyły mniej więcej w Kołobrzegu, więc teraz sztorm przyszedł, zmiotło i nie będzie sinic.
1: Miejmy nadzieję, niech
0: tyle
1: to
0: dobrego
1: będzie.
0: Chociaż.
1: Sztormy, burze, upały, wszystko już przeżyliśmy na Mistrzostwach Świata piłkarskich. Teraz z falą upałów mierzą się piłkarze. Tam też kolorowo nie jest, no ale grać trzeba. No i wczoraj pierwszy ćwierćfinał już się odbył, więc znamy pierwszą drużynę, która awansowała do strefy medalowej i nie ma zaskoczenia, że jest to reprezentacja Francji, która pokonała Maroko 2-0. I przypominaliśmy niejednokrotnie mecz półfinałowy z Kataru. Tam również Francja grała z Marokiem z tą różnicą i wynik był ten sam, 2-0. Z tą jednak różnicą, że Lwy Atlasu wtedy no może nie dominowały, ale stwarzały mnóstwo sytuacji, grali świetnie Marokańczycy. Wczoraj byli właściwie tłem dla reprezentacji Francji, choć dużo czasu zajęło trójkolorowym zdobycie bramek. Ostatecznie Kylian Mbappé, który wcześniej nie wykorzystał karnego, strzelił gola, podwyższył Ousmane Dembélé. No i Mbappé opuścił boisko z kontuzją, więc Francuzi drżą, bo to ich największa gwiazda, która ma już 8 goli.

0: I na tym mundialu Francja wygrała ten mecz dość łatwo i Francja świętuje.
1: Francuscy kibice świętowanie zaczynają zaraz po meczu, jeszcze na trybunach. W sile kilkunastu tysięcy gardeł, wyśpiewując legendarne przeboje Charlesa Aznavoura, zdaniem wielu najsłynniejszego piosenkarza w historii kraju. I choć dla trójkolorowych to trzeci półfinał mundialu z rzędu, już na ulicach świętują go jak coś szalenie wyjątkowego. A trener Deschamps dumny zarówno z ofensywy napędzanej przez Mbappé, jak i defensywy, która w fazie pucharowej nie straciła jeszcze gola. Jesteśmy bardzo dumni, że znów zagramy w półfinale. Z Hiszpanią czy Belgią? To wyjaśni się dziś wieczorem. Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
0: Świętowanie w Stanach Zjednoczonych, świętowanie także we Francji, bo awans do półfinału wywołał euforię nad Sekwaną. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać dziś we Francji.
2: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu 14 lipca, czyli w Święto Narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A my wracamy do Stanów Zjednoczonych. Tam jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: To co mówi się o tym spotkaniu? Niespodzianki nie było, Francja gra dalej.
3: Przede wszystkim podkreślamy, że Mistrzostwa Świata pożegnały się z Bostonem, bo to było ostatnie spotkanie rozegrane w tym mieście. 7 meczów i taka ciekawostka, bo serwis SeatPeak, bardzo ważny zresztą w Stanach Zjednoczonych, to jest taka wyszukiwarka ofert biletowych. No to tutaj Boston podkreśla z dumą, że uznał miejscowy obiekt, który na czas turnieju zmienił nazwę na Boston Stadium, za najlepszy obiekt Mistrzostw Świata pod względem wrażeń kibiców. Amerykańskie media zastanawiają się, czy teraz mamy takie wydanie najlepszej reprezentacji Francji w historii. To jest też, myślę, Filip, dobre pytanie do ciebie, ale posłuchajmy, bo też to się pytanie pojawia wśród kibiców, którzy zresztą cały czas świętują na ulicach Bostonu. No to przenieśmy się właśnie na ulicach Bostonu i posłuchajmy fanów trójkolorowych.
4: Dembélé, Mbappé, Olise. Chyba nigdy nie mieliśmy takich piłkarzy. Jesteśmy optymistami co do kolejnego meczu. Awansowaliśmy teraz do półfinału. Jak dostaniemy się do meczu o mistrzostwo, to wtedy oceniamy tę reprezentację. Wtedy będziemy mogli ją nazwać, że jest najlepsza w historii. Na teraz to pewnie jedna z najlepszych naszych kadr, ale też ta z 2018 roku była niesamowita. To jak przewodził wtedy trójkolorowym Griezmann. O tym też trzeba pamiętać.
0: Francja gra dalej, bez pomocy sędziego. Ja przyznam się szczerze, wciąż jestem pod wrażeniem, jak została załatwiona sprawa Florina Baloguna. Prezydent Donald Trump nie rozumiał, dlaczego jest zawieszony amerykański piłkarz, więc po prostu go odwiesił, bo tak mu się podobało.
5: Janku, nikt nie pyta, czy prezydent wie, co to spalony.
0: No myślę, że nie, bo on sam był w szoku, że jak to, dostał czerwoną kartkę i nie może grać? Co to ma znaczyć? Co to, że w NBA tak nie ma? Albo w NHL, albo w MLB, albo w innych amerykańskich wymysłach. Janku, czy Amerykanie w ogóle zdziwiło ich to, czy po prostu dzień jak co dzień, że Donald Trump sobie wziął i podjął decyzję? O.
3: Przede wszystkim tutaj te kwestie takie, kiedy Donald Trump wypowiada się dokładnie to, jak przytoczyłeś, już nikogo nie dziwią, bo to Donald Trump jest, najdelikatniej mówiąc, bardzo specyficzny. Natomiast poniedziałek, wtorek to był rzeczywiście temat, który zdominował amerykańskie media, także w kwestii właśnie politycznej. Ten temat nawet pojawił się przecież na szczycie NATO w Ankarze, na którym był amerykański prezydent. No ale teraz trwa rozliczanie, jakby ten temat Balogana umarł i trwa rozliczanie reprezentacji Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych, bo jak była na początku euforia, no to jednak teraz zawód, szczególnie to, jak

0: reprezentacja zaprezentowała się na tle przeciwnika w końcu takiego lepszego i kompletnie nie dała rady. Wszyscy zastanawiają się, co będzie teraz z Mauricio Pochettino. I patrząc teraz na mundial, to jednak nie ma już takiej euforii. Znaczy to jest też normalne, bo jeżeli odpada gospodarz, ale tutaj w przypadku Amerykanów to patrzyliśmy, czy rzeczywiście ten turniej może sprawić, że piłka nożna będzie bardziej popularna. Po tym występie z Belgią mam ku temu duże wątpliwości, natomiast pod względem takiego szaleństwa to wszystko wyhamowuje. Też gadżety, które były dosyć drogie i schodziły dosyć szybko, to na przykład byłem dzisiaj w sklepie i już są 2 za 1, czyli jeden kupisz, drugi dostajesz za darmo. No to świadczy o tym też, jak wyhamowuje ten mundial pod względem takiej popularności i szału, jaki był jeszcze przed momentem, kiedy właśnie reprezentacja Stanów Zjednoczonych grała w tym turnieju.
1: A Janku, mogę jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo pokazywały się obrazki, dźwiękowe obrazki z Bostonu po tym, jak Francuzi wygrali. To coś tam spłonęło? W sensie jakieś zamieszki były, rozruby? Bo to wiesz, jak Francja wygrywa, przegrywa, nieważne co, to zawsze jest niebezpieczeństwo jakieś.
0: Nie mamy informacji na ten temat. Nie, tu kibice naprawdę można. Świetnie się bawią. I właśnie to jest podkreślenie, jak kibice znakomicie potrafią się bawić pomimo tych różnic historycznych i też trudnych czasów. Przypomnę przecież Maroko, lata 1912-56. No to był kraj francuski, pod francuskim protektoratem. Potem ta fala migracji w latach 60. i 70. przez Morze Śródziemne. 1,5 miliona zresztą tutaj jest Marokańczyków we Francji. No i to pokazało właśnie ta zabawa, jak można sport traktować ponad podziałami. To było coś niesamowitego. Nie było żadnych problemów tutaj właśnie pod tym względem. I też amerykańskie media zwracały uwagę, że w Paryżu można spodziewać się rzeczywiście tutaj burt, a w Bostonie nie ma takiej możliwości, żeby do czegoś takiego doszło.
1: A Filip, widzisz, czyli jednak potrafią.
2: Bostońskie picie herbaty. Przy herbatce tak. Sobie Francuzi i Marokańczycy czas spędzają. Jan Pachlowski, łowca mundialowych okazji. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja przypomnę, że przed nami jeszcze 3/4-finałowe mecze. Dziś w Los Angeles Hiszpania kontra Belgia, jutro w Miami Norwegia, Anglia i na koniec w Kansas City Argentyna, Szwajcaria. Na koniec tenis i wielkoszlemowy Wimbledon, w którym czeka nas czeski finał. Finał kobiet, o szczegółach Cezary Guriew.
3: Dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. W finale zagrają dwie reprezentantki Czech, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Karolina obroniła piłkę meczową i w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Z kolei świetnie serwująca Noskowa wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 6-4 i 6-4. Karolina Muchowa oczywiście zachwycona jest wygraną i kortem centralnym.
4: Yeah, the court is unreal. I had a chance to actually warm up.
3: Tak, ten kort jest niesamowity. Miałam dziś okazję przeprowadzić na nim rozgrzewkę, co jak sądzę bardzo mi pomogło przyzwyczaić się do nawierzchni, dachu i do całego otoczenia. To piękny kort. Trybuny były pełne, panowała wspaniała atmosfera. Gra na nim to świetne przeżycie, zwłaszcza gdy wygrywasz w tym miejscu pierwszy mecz. To była długa, ciężka walka, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Pod koniec złapała mnie kolka. Nie chodziło o mięśnie brzucha, tylko po prostu nie mogłam złapać tchu. Próbowałam to miejsce nieco rozmasować, żeby ból ustąpił. To była prawdziwa i czysta walka. Linda Noskowa po ostatniej piłce nie mogła uwierzyć, że zagra w finale. Nie mogłam w to naprawdę uwierzyć. Zawsze marzysz o takich momentach. Zawsze chcesz wygrywać te wielkie mecze, ale kiedy to się dzieje naprawdę, nie wiesz jak zareagować, ani jak to zrozumieć. Zawsze doceniam sukcesy, świetne mecze czy dobre turnieje dopiero jak jest po wszystkim. W tej chwili czuję, że już koncentruję się na finale.
2: Finał kobiet w sobotę, a dziś poznamy finalistów turnieju mężczyzn. Niemiec Aleksander Zwieriew zmierzy się z Brytyjczykiem Arturem Ferrem, a Włoch Jannik Sinner z Serbem Nowakiem Dżokowiciem.
1: Tyle, Filip Jastrzębski.
2: Dziękuję.
1: A teraz Maciej Jastrzębski, ale nie rodzina. Było o tym, że wieje nad morzem. Filip się skarżył, że był nad morzem i wiało i sztorm i tak dalej. No to sprawdzimy, jak wieje. Witaj Maćku, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Jest taka piosenka, wszyscy Jastrzębscy to jedna rodzina.
1: No dobrze, niech będzie. Zwiało cię tam trochę na tej plaży, czy nie?
5: Zwiało i to posypało też piaskiem mocno w oczy, dlatego że w Krynicy Morskiej robiły się takie wiry na plaży unoszące piasek. To można zobaczyć też na zdjęciach, które są na naszym portalu Polskiego Radia 24, gdzie dwie mieszkanki

0: Krynicy do wiaderek dziecięcych sypią piasek spod swojego sklepu, bo tu takie małe wydemki się porobiły w tych nadmorskich budyneczkach, które znajdują się nawet kilkaset metrów od plaży. Tak mocno wiało. No i jeszcze ciągle wieje, bo pogoda nad Bałtykiem nas nie rozpieszcza. Ja przypomnę Państwu, że po pochmurnej, zimnej, deszczowej środzie przyszedł taki spokojniejszy, cieplejszy i bez opadów czwartek. Spokojniejszy to znaczy, że nie wiało już 120 km w porywach na godzinę, ale 60, 50. Były momenty, że nawet 35. Potem znowu wiatr się wzmagał. No ale najgorzej było w środę. Fale podmyły i uszkodziły część lokali gastronomicznych usytuowanych na plaży w Krynicy Morskiej. Gdyby nie pospiesznie ustawiane zabezpieczenia z worków z piaskiem, zapewne szkody byłyby znacznie większe. Wiatr, tak jak już wspominałem, przenosił piasek z plaży do miasta, a woda zalewała brzegi aż po wydmy. Posłuchajmy. Trochę wam ta pogoda chyba popsuła, co, Szyki?
1: No, troszeczkę popsuła.
0: Jest jakaś obawa, jakieś zagrożenie wiatrem, wodą?
1: No, dzisiaj tym wiatrem jest.
0: Ten wiatr, ewentualnie jakieś podtopienia, spodziewacie się tego, czy nie?
2: To znaczy, bym panu tutaj tego wiatru aż tak nie czuć, ale tutaj podtopień to bliżej plaży, a tutaj już dalej to na pewno nie.
3: Właśnie przyjechaliśmy tutaj do Stegnów, nie jest wesoło jeszcze.
0: Jak to pogodę oceniacie, panowie?
4: Fajne fale i tak dalej.
0: Nie boicie się tego wiatru, tych fal?
5: Nie, fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie, no.
0: Mało bezpiecznie. Dla turystów.
4: No niby tak, ale zawsze każdego przyciągają widoki.
0: Kąpać się nie można.
4: No raczej nie, bo czerwone flagi wszędzie.
0: No i tak to było dość optymistycznie, a potem optymistycznie już przestało być.
6: Sprzątamy bałagan. No co mamy zrobić? Wydarzyło się.
0: Poniszczyło trochę, tak?
7: Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
8: Tutaj tak jak pan widzi, no zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
7: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
0: To prawda, że takiego sztormu nie było od kilkunastu lat?
7: Ten bar prowadzimy bardzo długo i nie przypominamy sobie, żeby coś takiego było.
0: Czy my możemy, mówię o nas, głównie o turystach, jakoś wam pomóc?
7: No na pewno nie zrażać się do sytuacji takiej, że pogody nie ma, tylko przyjeżdżajcie, bo pogoda się już normuje, w mieście już dużo lepiej, woda trochę zaczyna już ustawać, więc no przyjeżdżajcie, my będziemy wszystko robić, żeby otworzyć, no żeby chociaż odrobić to wszystko, no.
0: No i zapowiadany deszcz, jeszcze będzie silnie wiało, czerwone flagi będą jeszcze wisiały. Tak to wygląda nad Bałtykiem w rejonie Mierzei Wiślanej.
9: A jak tak człowiek z lornetkę wyciągnie, to może z nowej karczmy Bałtyk by dojrzał. Nie, no niemożliwe, trochę za daleko, ale ty za to...
0: Może się rozbujało nawet do 5-metrowych fal, ale te fale właśnie poszły w tamtym kierunku, o którym wspomniałeś, w kierunku Królewca.
9: No właśnie, to tak nawiązałem do Rosji, bo prawdziwa Rosja, kolejny odcinek w sobotę. Zdradzisz tak szybciutko?
0: O samej Moskwie będę dzisiaj rozmawiał, o tym, że jest węzłem transportowym, finansowym i siedzibą najważniejszych władz i tych oficjalnych, i tych mniej oficjalnych, ale też o tym, jak żyją mieszkańcy Moskwy. Udają, że nie ma wojny, czy już do nich ta wojna dotarła?
9: I mają te siedmiopasmowe drogi. Oj, to prawda. I prawie w samym centrum. Dziękuję bardzo. To był Maciej Jastrzębski. A teraz będzie o tym, że to było dobre spotkanie. Tak zgodnie mówią po spotkaniu ministra zdrowia i prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Rozmawiano m.in. o zapowiadanych wczoraj zmianach w systemie ochrony zdrowia, a te są spore. I niektóre wzbudzają oczywiście wiele kontrowersji, bo jak ktoś przeliczy, to pewnie mu się trochę te pieniądze nie będą zgadzać. Zwłaszcza te, które dotyczą, mowa tutaj o ograniczeniu wynagrodzeń lekarzy do, uwaga, 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. No i ograniczenia mają też dotyczyć czasu pracy. Ten czas pracy ma się zamknąć maksymalnie w dwóch etatach. Szczegóły, te kontrowersyjne i mniej, zna Dagmara Kędzior.
10: Spotkanie było konstruktywne i dobrze rokujące na przyszłość. Tak mówili o nim zarówno Jolanta Sobierańska-Grenda, jak i Łukasz Jankowski. Jednak Naczelna Izba Lekarska liczyła na konkrety i tych według prezesa NIL zabrakło.
11: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
10: W wielu obszarach lekarze zgadzają się z resortem. Między innymi z tym, że medycy nie powinni pracować na kilku etatach. Problem natomiast dotyczy wymogu pracy na co najmniej pół etatu u swojego głównego pracodawcy oraz potrzeby jego zgody na pracę w innej placówce. To zdaniem Łukasza Jankowskiego może spowodować problemy w szpitalach.
11: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali. Ministerstwo

0: tę uwagę przyjęło.
1: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Dla mnie dzisiaj bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze i przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu, ale również po wykonaniu tego zabiegu i otaczają go właściwą troską.
2: A tak o tej sprawie mówiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Podczas spotkania była też rozmowa o limitach wynagrodzeń dla lekarzy, jednak ogólna, a nie o tej konkretnej stawce do 240 zł brutto za godzinę pracy.
1: Natomiast wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń i tego, co w sferze jakby kontraktów B2B powinny być jak najszybciej procedowane.
2: A ten temat nadal budzi wiele emocji, no i obaw, między innymi dyrektora szpitala w Lesku na Podkarpaciu Mirosława Leśniawskiego.
3: Szpital w Lesku, który reprezentuje, leży na krańcu polskim. To jest jedyny w tej chwili ostry szpital w Bieszczadach. Na miejscu prawie nie mam lekarzy. 80-90% moich lekarzy musi dojeżdżać z zewnątrz. Przy takich zakazach konkurencji, ograniczeniach stawek, ktokolwiek będzie chciał do mnie jeździć, nie wyobrażam sobie.
2: A Łukasz Jankowski przedstawił w tej sprawie swój pomysł w resorcie zdrowia.
0: Przede wszystkim należy zająć się wynagrodzeniami w tych sektorach, w których mamy niedobór kadry medycznej. Zwróciliśmy uwagę na szpitale powiatowe, na sytuacji interny i chirurgii, czyli dwóch podstawowych specjalności, w których mamy odpływ kadry ze szpitali powiatowych i do sektora prywatnego. Tu bardzo położyliśmy nacisk na to, że jeżeli rozmawiać o trzech średnich krajowych dla lekarza specjalisty, to szczególnie w tych specjalnościach to powinna być gwarancja tego, że taki specjalista podejmie pracę na etacie. I mamy tutaj deklarację ministerstwa, że tę sprawę będzie ministerstwo chciało jak najszybciej uregulować.
2: A co do innych resortowych propozycji, to nie było większych wątpliwości w sprawie wprowadzenia centralnej e-kolejki oraz szybkiego wdrażania e-rejestracji. Kolejne spotkanie ministry zdrowia z lekarzami odbędzie się w czwartek, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
4: Relacjonowała Dagmara Kędzior. To jeszcze przyjrzyjmy się kierunkowi tych zapowiedzianych przez panią minister zmian. Ten co do zasady jest słuszny, ale w propozycjach pani minister zdrowia są pewne niedociągnięcia. To cytat z jednego polityka. Tak mówią w ogóle politycy. No to jak było w pewnym polskim filmie, gdzie są te dociągnięcia? W Sejmie sprawdzał Michał Fabisiak.
5: Propozycje minister chwalą zarówno posłowie Koalicji Obywatelskiej, jak Mariusz Witczak.
6: Bulwersujące informacje dotyczące milionowych zarobków, pracy na skrót, już nie mówiąc o braku monitoringu czasu pracy lekarzy, wreszcie muszą się skończyć.
5: Jak i lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tłumaczy, że uwzględniają one większość propozycji jego środowiska politycznego.
7: Odbieram to jako pójście resortu zdrowia w dobrym kierunku. Rząd i pani ministra zdrowia poszła w kierunku tych żądań, które żeśmy zgłaszali.
5: Opozycja uważa, że czas pokaże, czy te zmiany okażą się skuteczne i wyeliminują patologie, które rozgościły się w systemie.
8: Bardzo wątpliwa sytuacja, czy w ogóle będzie ona mogła być zrealizowana, czy nie, ale czas pokaże.
5: Mówi senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz. Mariusz Witczak przypomina jednak, że to decyzje PiS wywindowały zarobki lekarzy.
6: W dużym stopniu jesteśmy zakładnikami starych ustaleń, to jeszcze zarządu Morawieckiego, dotyczących płac lekarzy, nieprzemyślanych decyzji. I tak to bywa, że to się wszystko tli i w pewnym momencie dochodzi do eksplozji. My jesteśmy świadkami tego typu eksplozji, z którą sobie dzisiaj pani minister, mam nadzieję, poradzi.
5: Ale nawet w koalicji rządowej słychać, że w propozycjach minister są pewne luki. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zauważa, że nie przedstawiono szczegółowej mapy drogowej.
9: Brakuje mi przede wszystkim terminów i konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które będziemy czy tutaj w Sejmie, czy ministerstwo w formie rozporządzeń wprowadzać. Myślę, że to jest ten element, który jak najszybciej powinien być dodany do tej układanki.
5: Senator PSL-u Jan Filip Libicki uważa, że maksymalna stawka godzinowa powinna też obowiązywać w prywatnej ochronie zdrowia.
10: Mówimy dobrze, to ograniczamy do 40 tysięcy zarobki w publicznych szpitalach, no ale myślę, że całe to nieszczęście, ono się też w dużej części dzieje na styku państwowe-prywatne. I tu nie zostało to powiedziane.
5: Wtóruje mu Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
11: Jeżeli rzeczywiście w sektorze publicznym wprowadzimy tego rodzaju ograniczenia, nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli chodzi o szczególnie lekarzy specjalistów, spora część z nich wyniesie się do sektora prywatnego.
5: Zdaniem tego polityka rząd nie do końca chce zmierzyć się z problemem.
11: Sposób ich realizacji jest zrzucony na dyrektorów placówek, na organy założycielskie. Minister mówi, ja zaproponuję coś takiego, a wy macie to

0: egzekwować. No.
1: Rządzący zapowiadają, że to dopiero początek zmian w systemie ochrony zdrowia. PSL i Lewica uważają, że potrzebna jest chociażby zmiana struktury właścicielskiej szpitali.
2: Dobrze by było, gdyby na terenie jednego województwa był jeden zarządzający. Wydaje nam się, że przepływ informacji między szpitalami przez zarządzającymi przez jeden podmiot na terenie województwa to usprawniłby działanie, wyeliminował wiele patologii i dałby możliwość korzystania z tych dóbr materialnych, które są w tych szpitalach w sposób racjonalniejszy.
1: Dziś szpitale są w rękach powiatów, województw czy rządu. Często placówki znajdujące się w bliskiej odległości są zmuszone konkurować ze sobą o personel medyczny. Najlepszą kartą przetargową do jego pozyskania są płace. Rząd chce przykręcić tą niezdrową konkurencję m.in. poprzez wprowadzenie godzinowej stawki maksymalnej. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
3: A za 2 minuty będzie godzina 7, więc tak ekspresowo zapowiemy nasze polityczne rozmowy, które będą po godzinie 7 i po godzinie 8. A pierwszym gościem Agnieszki Drążkiewicz, która jest obecna w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Szymon Stachowiak, który już siedzi. Pan minister siedzi już u nas przed studiem, czeka.
3: To tak złośliwie zapytam, wypił energetyka?
4: Nie, pan minister nie pije energetyków na pewno, bo był jednym z współautorów i optował właśnie za tą ustawą, żeby dzieciom nie sprzedawać energetyków. I bardzo dobrze. Brawo.
3: I za to brawo. I za to brawo. A drugim gościem po godzinie 8 będzie Radosław Lubczyk, żołnierz i lekarz, czyli dentysta.
4: Tak, z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Czyli uśmiech promienny. Agnieszka Drążkiewicz z gośćmi
4: będzie
3: rozmawiać.
4: Ale nie wiem, czy
3: będzie
4: tak promiennie, bo będziemy o służbie zdrowia rozmawiać między innymi. Nie, no tej normalnej, ogólnej. A tam źle się dzieje, jak wiemy, no.
3: To muszą państwo się przekonać. Po 8, 7, wcześniej pierwsza rozmowa 7, po 7.
5: Reklama.
6: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Lekarze i resort zdrowia ustalają szczegóły reformy. Na pierwszym planie czas pracy i wynagrodzenia medyków. Dziś pierwsze posiedzenie Prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. O pomysł i intencje Karola Nawrockiego pytamy eksperta. Będzie też relacja z Podhala. Ponad 200 psów czeka na nowe domy po zamknięciu jednego schroniska w regionie. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Spotkanie było konstruktywne, ale potrzebne są kolejne, bardziej szczegółowe rozmowy. Medycy i resort zdrowia pracują nad reformą systemu opieki zdrowotnej. Na pierwszym planie są ograniczenie czasu pracy i wynagrodzeń lekarzy. Efekty wczorajszych rozmów zna Dagmara Kędzior.
2: Obie strony podkreślały, że spotkanie było dobre, choć prezes NIL wskazywał, że zabrakło na nim konkretów. Zarówno lekarze, jak i resort zgadzają się, że są potrzebne limity dotyczące wynagrodzeń. Jednak nie rozmawiano o dokładnych stawkach. Podobnie jest w przypadku ograniczenia pracy do maksymalnie dwóch etatów. Jednak Łukasz Jankowski w tym przypadku uważa, że wymóg pracy na co najmniej pół etatu u głównego pracodawcy i potrzeba jego zgody na podjęcie pracy w innej placówce może zrodzić problemy w szpitalach.
3: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
4: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: A tak mówiła o tym ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Medycy liczą na to, że usłyszą więcej konkretów w czwartek, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.

0: Dagmara Kęcior, Polskie Radio.
1: Chęć realnych zmian czy budowanie szerszego środowiska politycznego? W informacjach pytanie o prezydencką Radę Nowej Konstytucji i intencje Karola Nawrockiego. Dziś pierwsze posiedzenie Rady. O jej cel pytaliśmy politologa doktora Andrzeja Anusza.
2: Tutaj na pewno jest potrzebna ewentualnie rozmowa o znowelizowaniu, zgadzam się, konstytucji, doprecyzowaniu pewnych rzeczy. Natomiast w kategoriach politycznych oczywiście ta dyskusja konstytucyjna może służyć budowie pewnego obozu politycznego. Ja myślę, że prezydent ma też to w tyle głowy. Wiemy, że dzisiaj ugrupowania rządzące do tej komisji prezydenta nie weszły, natomiast opozycja weszła. Sama dyskusja między tymi ugrupowaniami na temat konstytucji może po prostu te ugrupowania do siebie przybliżyć i ułatwi w taki czy inny sposób budowę ewentualnie przyszłego rządu.
1: O cel Rady Nowej Konstytucji i intencje prezydenta dopytamy za chwilę. Po informacjach będzie z nami Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta, a po godzinie 8 Radosław Lubczyk z PSL-u. Jedwabne było wyjątkiem okupowanej przez nazistów Polsce. Taki głos płynie dziś z ambasady Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Tymi słowami ambasador Tom Rose odniósł się do dzisiejszej bolesnej rocznicy pogromu Żydów. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem zamordowano co najmniej 340 Żydów. Większość ofiar zbrodni została po zamknięciu w stodole spalona żywcem. Według ustaleń IPN-u zbrodni dokonali Polacy, ale z niemieckiej inspiracji. Tom Rose w internetowym nagraniu podkreślił, że niewielu Polaków żyjących w Jedwabnem wydało swoich żydowskich sąsiadów. Tysiące Polaków zginęło, próbując im pomóc. Jedwabne było wyjątkiem, a nie regułą w okupowanej przez nazistów Polsce. Większość Polaków była uczciwymi, bogobojnymi ludźmi, którzy oparli się pokusie odrzucenia przykazań pozwalających odróżnić dobro od zła. Mówił ambasador Rose. Z kolei o dumie z tego, jak państwo polskie zmierzyło się ze sprawą Jedwabnego, mówi profesor Paweł Machcewicz. W rozmowie z Polską Agencją Prasową historyk podkreśla, że działania instytucji państwowych, a także polskich historyków cechowały otwartość i uczciwość, co pozwoliło rozliczyć zbrodnie. Dziś w Jedwabnem zaplanowano uroczystości rocznicowe. Weźmie w nich udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Włochy wydalają rosyjskich dyplomatów, którzy prowadzili działalność szpiegowską. To pokłosie ustaleń prokuratury. Kraj musi opuścić dwóch atasze wojskowych z ambasady Rosji w Rzymie.
3: O wydaleniu dyplomatów poinformował minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Decyzję oficjalnie przekazano ambasadorowi Rosji. Iwan Pietrowicz Gorbaczow i Michał Wasiliewicz Astachow mają 72 godziny na opuszczenie terytorium Włoch. Jak podkreślił Antonio Tajani, Moskwa nadal wykorzystuje działania hybrydowe przeciwko Zachodowi i Włochom. To poważna i niedopuszczalna ingerencja oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
1: Rosja już zapowiedziała decyzje odwetowe. Relacje przygotowała Aleksandra Nietopiel. Po zamknięciu jedynego schroniska dla bezdomnych zwierząt na Podhalu w Nowym Targu ponad 200 psów czeka na nowy dom. Zwierzę można adoptować każdego dnia. Jak wygląda procedura, wyjaśnia Aneta Kulawa, powiatowy lekarz weterynarii w Limanowej.
4: Procedura jest dość czasochłonna, ponieważ każdy piesek musi być dokładnie zbadany przez panią doktor, która tutaj sprawuje nadzór. Musi być poznana cała historia medyczna tego pieska, cała historia, jeżeli chodzi o pobyt jego w schronisku i w jakich warunkach został odłowiony i jak się zachowywał przez ten czas pobytu w naszym schronisku. Adopcja takiego jednego pieska to jest około 30 minut, a czasem nawet i dłużej.
1: Ponad 70 czworonogów trafiło już do adopcji lub zostało przewiezionych do innych schronisk. Gminy mają czas do najbliższego wtorku na odebranie psów lub zapewnienie im miejsca w nowych schroniskach.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Początek weekendu pochmurny z przelotnym deszczem. Na Podlasiu mogą pojawić się burze. Najwięcej przejaśnień spodziewamy się na zachodzie i tam też będzie najcieplej. Maksymalnie 25 stopni. W centrum 21, na Podlasiu i w rejonach podgórskich najchłodniej maksymalnie 17.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Żeby nie powiedzieć, że chłodny, to powiem, że rześki poranek. Mamy piątek, 10 dzień lipca, to jest 191 dzień roku. Słońce w Warszawie zajdzie 5 minut przed godziną 21. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. I gdyby połączyć wszystko z polityką, a wiadomo, że w Polskim Radiu 24 wszystko nam się kojarzy z polityką, to polski

0: frytkowy parlament byłby frytki z solą, jedna partia, i frytki z ketchupem, druga partia. Ale by była rzeźnia. 7 minut po 7.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Dzień dobry, Agnieszka Drążkiewicz, a z nami jest już zapowiadany dzisiaj na naszej antenie Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta, doradca pana prezydenta. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, też mogą być frytki bez niczego przecież.
3: A ja akurat bym powiedział, zabrakło w partii frytki z majonezem, no bo wiemy, że to jest bardzo popularne w Niemczech.
2: Ale bardzo niezdrowe.
3: Prawda.
2: Tłuczący. Panie ministrze, dzisiaj o 10:00 w Belwederze po raz pierwszy będzie się zbierać Rada do Spraw Konstytucji. Ma na końcu tych prac stworzyć się takie propozycje dotyczące zmian ustrojowych. Jak będzie wyglądało to dzisiejsze spotkanie? Czy to będzie takie organizacyjne tylko? No i jak te zmiany ustrojowe miałyby wyglądać? Czy jest już jakiś zarys?
3: Pierwsze posiedzenia rad zawsze mają charakter bardzo mocno organizacyjny. Będzie też procedura powołania kilku nowych członków. No i co ważne, zobaczymy, jak będzie wyglądało przedstawicielstwo, bo, że tak powiem, mamy tą bazę Rady Nowej Konstytucji, ale zaproszeni też są eksperci, zaproszeni są przedstawiciele pokreślonych wszystkich w zasadzie kół parlamentarnych i klubów parlamentarnych, licząc na to, że będzie to jakaś praca ponad podziałami. My tutaj wyciągamy rękę do wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, i do frytek z solą i z ketchupem, i zobaczymy, jaki będzie odzew. No myślę, że co do szczegółów, oczywiście na to przyjdzie czas. No, mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji, raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy szeroki zakres rzeczywistości cyfrowej, która w ogóle nie jest uwzględniona w naszej konstytucji. Z drugiej strony mamy pewien dualizm obowiązków, który sprawia pewne rozmycie odpowiedzialności i nie wiemy, kto za co odpowiada. Takie mamy problemy choćby z ambasadorami, mamy różne spory na kanwie tego, w jaki sposób powinna wyglądać polityka zagraniczna, no i tego typu sprawy trzeba uporządkować. Ja dzisiaj nie będę wyrokował, czy powinien być system prezydencki, kanclerski, czy iść bardziej w ten parlamentarno-gabinetowy, który mamy dzisiaj. Niemniej na pewno pewne sprawy trzeba uporządkować i ta Rada będzie za to odpowiadać.
2: Właśnie mówi pan o uporządkowaniu pewnych spraw, bo rzeczywiście tak naprawdę każda ze stron sceny politycznej od wielu tak naprawdę lat podnosi te kwestie, że no czasami ten rozkrok jest tak duży i ta współpraca różnych obozów politycznych, jeżeli jeden obóz zajmuje, no już mówiąc bardzo tak obrazowo, Pałac Prezydencki, a drugi ten mniejszy pałac w Alejach Ujazdowskich, czyli mówimy o Kancelarii Premiera, to rzeczywiście robią się tutaj tarcia i każda ze stron chce wykorzystać te niekoniecznie bardzo jasne zapisy w Konstytucji. Pan prezydent mówił zresztą w maju, powołując tę Radę, że nie chce dzisiaj mówić o tym, czy on by chciał być no właśnie taką głową państwa na wzór chociażby Stanów Zjednoczonych, czy trochę inaczej. I czy widzi pan z pańskiej perspektywy, też bardzo młodego polityka i człowieka, gdzie ta droga powinna iść dzisiaj?
3: No to jest kwestia do przeanalizowania i takiego bardzo solidnego przepracowania. No na pewno to, co dzisiaj widzimy, to, że chaos konstytucyjny, z którym dzisiaj funkcjonujemy, to w jaki sposób rząd bardzo mocno naciąga konstytucję w wielu kwestiach i wprost ją łamie.
2: No ale z drugiej strony rząd mówi, że to też druga strona łamie i naciąga. Więc tak, no to można się przerzucać takimi argumentami.
3: Nie znam konkretnego przykładu, w którym mogliby zasugerować, że prezydent Karol Nawrocki złamał konstytucję.
2: O, ja zaraz panu podam.
3: Mimo wszystko zaraz w słuchawce coś podpowiedzą.
2: No nie, będziemy. Ja z głowy powiem. No wystarczy wspomnieć chociażby niepowoływanie sędziów.
3: Ale to nie jest nigdzie stwierdzone, że pan prezydent ma określony termin, kiedy je powołać. Zresztą mamy precedens, bo świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, jeżeli dobrze pamiętam, pół roku czekał z powołaniem, więc tu też możemy znowu wrócić do kwestii pewnej niejasności konstytucyjnej. Ale na pewno nie jest to w żaden sposób naruszenie konstytucji. No, naruszeniem konstytucji jest choćby kredyt Safe, gdzie mamy jasno przekazaną informację, że bez kontrasygnaty prezydenta, pana prezydenta, to się odbyć nie może. Naruszeniem konstytucji jest szereg działań podejmowanych przez dzisiejszy rząd. Pan prezydent podchodzi do tego w taki sposób, że o ile konstytucja jest do zmiany, on dzisiaj się traktuje bardzo poważnie bycie strażnikiem tej konstytucji. Dzisiaj ta konstytucja ma wartość i jej bronimy w pewnym sensie.
2: Pan powiedział, że będą jeszcze powoływani nowi, kolejni członkowie. No na pewno nie będzie na razie tam
3: Nie będzie Pawła Kukiza, życzymy mu zdrowia, tak.
2: Dobrze, kto jeszcze może być? Bo tutaj mamy już chociażby ten pierwszy ogłoszony już jakiś czas temu skład. Marek Jurek, tak, Ryszard tak. Legutko, Anna Łabno, to jest konstytucjonalistka, też doktor Ryszard Piotrowski, Józef Zych, to jest to środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, no czy Julia Przyłębska albo pani Barbara Piwnik.

0: brakuje chyba jeszcze tej bardziej takiej, no nazwijmy to, liberalnej strony. Czy to, państwo to jest, będziecie zapraszać też tę stronę rządzącą? No,
1: tak jak wspomniałem, zaproszenie otrzymały wszystkie kluby parlamentarne. Pan prezydent bardzo poważnie traktuje chęć porozumienia i dialogu, tą rękę wyciąga. No, podczas dzisiejszego posiedzenia przekonamy się, czy została ona przyjęta, czy nie. No, klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej jest zaproszony do tego spotkania i do tego projektu. Co do konkretnych nazwisk, to też warto podkreślić, że rady zawsze mają pewien stan fluktuacyjny, jeżeli jest potrzeba, jeżeli się pojawia jakaś kandydatura godna uwagi, aby ją włączyć na stałe w pracę i członkostwo komisji, jest to zawsze brane pod uwagę. Co też zawsze w tym momencie bardzo ważne, warte jest podkreślenia, że te rady mają charakter społeczny, bo często się podaje wielką, ogromną liczbę doradców i ciał doradczych pana prezydenta, to tam te 600 osób, o których często się mówi, to są ludzie, którzy wspierają pana prezydenta tylko i wyłącznie w charakterze społecznym, co zawsze warto podkreślić. No i ta rada też zapewne będzie w jakiś sposób rozszerzana. Według mojej wiedzy już mają być jakieś nowe powołania o godzinie 10 podczas dzisiejszego pierwszego posiedzenia, ale tutaj no szczegółów żadnych nie zdradzę.
0: Jak długo taka rada może pracować, żeby wypracować?
1: Do skutku.
0: Ale ile? Rok, dwa, trzy?
1: To tak naprawdę, no to myślę, że większość tego już będziemy wiedzieli podczas po pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, gdzie pewien plan ramowy zostanie przedstawiony zarys, w jaki sposób chcą podejść do tego tematu, bo jednak tutaj nie rozmawiamy o jakiejś pojedynczej ustawie, nie rozmawiamy tutaj o wspominanym zakazie sprzedaży energetyków. Dziękuję za przywołanie. Dzieci, nie pijcie energetyków, bo to niezdrowe. Tylko o ustawie zasadniczej, która jest niezwykle ważna i do czego trzeba podejść bardzo, bardzo porządnie. No na pewno będzie, jak zresztą wobec każdej rady, będzie oczekiwanie pana prezydenta, żeby ta praca była wykonywana i żeby efekty tej pracy było widać, bo podchodzimy do tego bardzo poważnie.
0: 209 młodych prawników czeka cały czas na prezydencką nominację. Była wczoraj taka zapowiedź ze strony kancelarii prezydenta, przedstawiciela jednego z kancelarii mecenasa, że rzeczywiście będzie tutaj już szybko taka decyzja. Mamy bardzo dużo wakatów. Ci młodzi prawnicy według chociażby też informacji, które sami przekazują, no jeżeli nie dostaną nominacji, no to będą musieli iść zarejestrować się po prostu jako bezrobotni w Urzędzie Pracy, bo to są młode osoby tuż po zdaniu i zdobyciu uprawnień prawniczych. I skąd wynika to opóźnienie?
1: Kalendarz jest bardzo mocno napięty. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam faktycznie jest taki problem, że tych zgłoszeń wpadło nagle. Nie odbywało się to w sposób taki uporządkowany. Pan prezydent regularnie nominacje przyjmuje na tyle, na ile zawsze kalendarz na to pozwala. No niestety funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, a nie innej. No ja przypominam, że kancelaria prezydenta, bo słyszymy i że profesorzy są za wolno zaprzysiężani. Ostatnio chyba, jeżeli już tam 1 lipca mieliśmy kolejne powołanie i zaprzysiężenia profesorskie. Tutaj, że za wolno przyznajemy odznaczenia za wieloletnie pożycia małżeńskie. No, kancelaria prezydenta funkcjonuje w takich możliwościach, jakie ma. My tutaj nie uprawiamy jakiejś celowej obstrukcji ani opóźnień, ale trzeba mieć świadomość, w jakich realiach funkcjonujemy. No niestety budżet kancelarii jest wyznaczany przez rząd. Rząd tutaj próbuje nas zagłodzić na wszelkie możliwe sposoby i z tym też trzeba się liczyć, że na jednego urzędnika i osobę, że tak powiem, wspierającą prezydenta Karola Nawrockiego w sposób taki etatowy, no to przypada ze 100. Którzy są po stronie rządowej. Niestety ta nierównowaga sił jest bardzo mocno dostrzegana.
0: Czyli ja rozumiem, że te względy kadrowe tutaj wpływają
1: nie,
0: na
1: nie
0: to,
1: powiem,
0: że...
1: Nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, czy w tym konkretnym przypadku, ale no nie podejrzewam, aby na pewno tutaj nie mamy do czynienia z jakąś celową obstrukcją, tylko no wynika to z pewnego szerokiego natłoku obowiązków i takiej, a nie innej sytuacji politycznej, w jakiej się odnajdujemy. No pan prezydent to praktycznie nie śpi, cały czas pracuje dla Polski, tu szczyt, tu delegacja międzynarodowa, tu jedno wydarzenie, drugie, trzecie, czwarte, jedno spotkanie, jedna rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Ta praca bieżąca cały czas trwa. Tą bieżączką polityczną trzeba zarządzać, zwłaszcza w takich momencie, jaki mamy teraz, że mieliśmy szczyt NATO, mamy rozmowę w sprawie stałej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mamy tych priorytetów bardzo dużo i mam nadzieję, że z tym też ze wszystkim zdążymy i nie będą musieli się rejestrować.
0: Tak jak porównamy stałą bazę, to rzeczywiście między rozmowami o stałej bazie a asesorami, to można powiedzieć, że tutaj priorytet jest jednak stała obecność amerykańskich żołnierzy.
1: Nie umniejszając nikomu, ale musimy mieć świadomość, w jakiej rzeczywistości funkcjonuje.
0: Ale rozumiem, że jest to zapewnienie podtrzymane, które między innymi wczoraj słyszeliśmy od waszego przedstawiciela, że rzeczywiście szybko będzie już taka ta decyzja o tych nominacjach.
1: Myślę, że tak. Myślę, że możemy być spokojni.

0: Dobrze. Polska 2050 na przyszły tydzień, na wtorek, zapraszać będzie ponad politycznymi podziałami do takiego okrągłego stołu zdrowotnego. Czy pan widzi przestrzeń, widzi pan w ogóle możliwość, żeby dzisiaj na spokojnie, ponad tymi właśnie politycznymi podziałami, no bo one zawsze są w naszej przestrzeni publicznej, porozmawiać na serię o naprawieniu sytuacji w służbie zdrowia? Oczywiście uwzględniając te wszystkie doniesienia medialne, o których od wielu, wielu dni tak naprawdę mówimy. Tylko chciałabym też, żeby pan jest młodą osobą i też patrzy pan, mam wrażenie, na te kwestie czasami trochę inaczej. Widzi pan szybkie, sensowne rozwiązanie kryzysu w służbie zdrowia?
1: No nie no, myślę, że szybkiego rozwiązania tutaj nie będzie. Gdyby to było proste, to już by to Izabela Leszczyna ze wprowadzeniem tej czarodziejskiej różdżki być może zrobiła.
0: Albo wcześniejsze jeszcze ekipy rządzące. Ja pamiętam chyba w 1998 roku też były podejmowane różne próby naprawiania systemu, bo on był już wtedy też dosyć niewydolny i też były kolejki do lekarzy. Też trzeba było czekać na konsultacje specjalistyczne, więc mam wrażenie, odkąd jestem w dziennikarstwie, że gdzieś zawsze przy każdych kolejnych problemach nagłaśnianych przez nas dziennikarzy wypływają te dyskusje o poważnym podejściu do naprawy.
1: No tutaj trzeba sobie powiedzieć, że państwo zawiodło absolutnie. Cała sprawa ze Szpitalem Południowym to jest porażka państwa polskiego, porażka pewnych instytucjonalnego tutaj funkcjonowania państwa i społeczeństwa, no bo przecież przypomnijmy, że cała dyskusja, która dzisiaj toczymy, wynika tylko i wyłącznie z tego, że pan Kacprzyk był radnym, wydał oświadczenie majątkowe i oświadczenie majątkowe użytkownik X-a, sprawdzając sobie radnych w swojej dzielnicy, przepatrzył i zauważył i od tego się zaczęła ta lawina, o której dzisiaj dyskutujemy. Oczywiście całkowicie zgadzam się ze stwierdzeniem, że tutaj potrzeba pewnej ponadpolitycznej zgody, ale żeby była ponadpolityczna zgoda, potrzebna jest uderzenie się w pierś ludzi, którzy są odpowiedzialni za obecną sytuację.
0: No dobrze. I tutaj mówimy o tych właśnie ponad politycznymi podziałami działaniu. Czy prezydent Karol Nawrocki, który ma już jeden z kroków, którym chce naprawiać rząd to, co się wydarzyło po tej aferze w Szpitalu Południowym, czyli mówimy o połączeniu zarobków medyków z numerem PESEL albo z numerem pozwolenia na wykonywanie tego zawodu. Czy jest szansa na to, że podpisze prezydent te przepisy?
1: Co do ustawy, no to u nas zawsze wygląda to w ten sam sposób, że pan prezydent o tym, czy podpisze, czy nie podpisze, informuje, gdy ustawa jest na jego biurku.
0: Ale pewnie zawsze gdzieś rozmawiacie państwo.
1: No to jest oczywiste, ale to, no jeżeli mnie pani redaktor zapyta, czy jawność tych zarobków jest słuszna, jak najbardziej tak, ale oczywiście no, ustawa od wejścia, odbycia w komisji sejmowej do przegłosowania przez Sejm, zgłoszenia poprawek przez Senat przybiera tak różnych kształtów, zmieniają się w niej tak wiele rzeczy, że co do finalnej decyzji na temat podpisania, no to będziemy mogli rozmawiać dopiero jak ustawa będzie na biurku pana prezydenta. My jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozwiązania, które porządkują ten obszar, które w jakiś sposób nam oczyszczają i wprowadzają przejrzystość w tym systemie, bo ewidentnie system jest dziurawy i chęć doprowadzenia do sytuacji, żeby polscy lekarze zarabiali lepiej, no bo przypomnijmy, że parę lat temu, paręnaście lat temu gigantycznym problemem było to, że polscy lekarze zaraz po wykształceniu się uciekali za granicę. I wytworzyła nam ta chęć podwyższenia tych zarobków jakąś lukę w systemie. Trzeba ją zwalczyć, trzeba do tego podejść merytorycznie i sensownie, nie na zasadzie szybkiego gaszenia pożaru, bo propozycje Ministerstwa Zdrowia trochę definiujemy jako szybkie gaszenie pożarów i próba przykrycia tego całego problemu. Trzeba do tego podejść bardzo rzetelnie. My organizowaliśmy w tej sprawie szczyt medyczny. Pan prezydent też zgłaszał swoje propozycje poprawek o przesunięciu do budżetu, z budżetu do funduszu medycznego około 7 miliardów złotych, tak aby ten problem w jakiejś formule rozwiązać, ale tak, jawność zarobków jak najbardziej. Co do kominów, no to jest kwestia tego naprawdę przeanalizowania
0: przez ekspertów.
1: No właśnie,
0: chciałam o te kominy zapytać, bo jest ta propozycja na stole, żeby zrobić tę stawkę godzinową, mówimy o 240 zł brutto. Czy widzi pan tutaj też no, możliwość naprawienia tej sytuacji, no bo mówi pan o tym, że kilkanaście lat temu jeszcze mówiliśmy o tym, że lekarze wykształceni uciekają za granicę, no bo mają nie takie zarobki pewnie jakby sobie wymarzyli albo jak myśleli, że będą zarabiać, jak pójdą do tego zawodu. No, ale to już się zmieniło, bo wiemy, że mamy przecież też chociażby to, o czym mówi wielu polityków i też z prawej strony sceny politycznej, ale też z ekipy rządzącej, że no nie może być tak, że średnia klasa jest obarczona, jeżeli wchodzi w zarobek ponad 120 tysięcy złotych rocznie natychmiast na wyższą stawkę procentową, a w tym czasie lekarze ciągle mają podwyższane zarobki, które i tak

0: tak, są naprawdę duże.
1: A tutaj warto przypomnieć propozycję Prawa i Sprawiedliwości, która chce podnieść drugi próg podatkowy, pod którą ja się całkowicie podpisuję. Co do zarobków, no to jest kwestia naprawdę poważnych analiz, bo jedną rzeczą jest patologia kacprzyk, czy ostatnio słyszeliśmy o jakimś lekarzu w Braniewie, który zarabiał 1,8 miliona rocznie i wypracowywał 1000 godzin miesięcznie. To jest absolutna patologia, którą trzeba wyciąć, czy ordynator w szpitalu w Ciechanowie, zarabiający 300 tysięcy miesięcznie w sytuacji, gdy tam nie ma budżetu, aby oddział chirurgii dziecięcej funkcjonował poprawnie, ale jednocześnie też musimy uważać, czy nie doprowadzimy do sytuacji, że faktycznie tych lekarzy, którzy powinni godnie zarabiać, zwłaszcza jakichś tam specjalistów, bo tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, pojawia się temat neurologów, anestezjologów, że te zarobki mogą w nich uderzać, nie? A jednocześnie są to sektory, które nie będą w stanie się przenieść w sposób odpowiedni do sektora prywatnego i myślę, że też byśmy tego nie chcieli, więc kwestia ustawy górnego punktu jest naprawdę do przeanalizowania przez ekspertów, bo ja też nie widzę przeszkód, dla którego ciężko pracujący lekarz miałby dobrze zarabiać. Oczywiście przy wycięciu tej patologii, którą trzeba nazywać po imieniu.
2: Czyli żeby nie wykorzystywać systemu, który daje
1: dokładnie
2: taką możliwość.
1: Dokładnie tak, dokładnie
2: chodzi tak. Zostało nam dokładnie 1,5 minuty. Panie ministrze, chciałam pana zapytać o to, czy ustawa o statusie osoby najbliższej nadal jest w grze, bo mieliśmy spotkanie ostatnio 1 lipca. Była pani Urszula Pasławska u prezydenta, która mówiła potem, że widzi, że prezydent jeszcze chyba tej ostatecznej decyzji nie podjął i zastanawia się nad różnymi wariantami.
1: Znaczy, tak jak pamiętajmy, że mamy do czynienia z dwoma ustawami. Od tego trzeba zacząć. Jedna nam definiuje status osoby najbliższej i wprowadza zmiany w ponad 200 ustawach. Druga też tam się skupia na części tego projektu. No i tutaj nasze stanowisko jest absolutnie jasne, że nie ma zgody na wprowadzenie alternatywy dla małżeństwa. To jest kwestia niepodważalna, którą pan prezydent deklarował jeszcze w kampanii wyborczej, ale co do tego, jakie będzie ostatecznie podejście, tak jak wspomniałem, zawsze pan prezydent będzie ogłaszał w momencie podpisania lub zawetowania ustaw. Mamy do czynienia z dwiema ustawami, czy miałbym wyrokować, czy pan prezydent podpisze jedną, a drugą zawetuje obie, podpisze obie. To będzie zawsze decyzja pana prezydenta i to on ją będzie ogłaszał.
2: A kiedy możemy się takiej decyzji spodziewać?
1: W ustawowym terminie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Za rozmowę. Moim państwa gościem był Szymon Stachowiak, doradca prezydenta.
1: Miłego dnia. Dziękuję.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Przegląd prasy.
4: I zaglądamy do gazet. Tym razem zacznijmy od Faktu i Super Ekspresu, ale od tej części politycznej, czyli to, co jest na drugich stronach zwykle, drodzy państwo, a nie, nie to, kto się rozbiera, czy kto się rozwodzi. Prezydenci Nawrocki i Zełenski rozmawiali na szczycie ponad godzinę. Chodzi o spotkanie na, jak to się mówi, na marginesie szczytu w Ankarze. Pełnego porozumienia nie było. Trump za to wychwalał Polskę przy Zełenskim. To a propos potyczek, przytyczek w kierunku prezydenta Ukrainy. O tym pisze dzisiejszy Fakt. Mamy też tutaj informację o tym, że minister zdrowia nie straciła stołka po aferze w szpitalu południowym. Politolog komentuje, Tusk zapłaci za tę decyzję i to będzie zapłata polityczna. Jest też o politycznych zapasach na korytarzu, znaczy polityczno-spółkowych zapasach na korytarzu, bo Daniel Obajtek, nie wiem jaka to jest waga, ale chyba taka musza trochę, starł się z prezesem spółki Solino. No prezes spółki Solino to widzę, że już taka zdecydowanie poważniejsza waga. Zapasy na korytarzu zatytułował to Fakt. To podobno w jednej stacji telewizyjnej furorę robi jakiś serial jest na ten temat już prawie. Nie wiem, nie oglądam. Polska będzie największym eksporterem broni. To wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz specjalnie dla Superekspresu po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze tak ogłosił. Wywiad w dzisiejszym numerze. Z kolei Mateusz, to nie ty będziesz meblował nasz przyszły rząd. Kto tak mówi? Michał Wójcik z PiSu, bliski współpracownik z Ziobry, Gani Morawieckiego. Jeszcze dodajmy, że Ziobro też jest z PiSu i Morawiecki też jest z PiSu. Czyli się gotują jak w zupie. To tyle. W Polsce metropolii warszawskiej, tak patrzę na zegar, mamy jeszcze chwilkę, mamy. O fake newsach państwo mogą poczytać, ale nie fake newsy poczytać, tylko o nich poczytać. I to jest bardzo ciekawa rozmowa, bo tutaj autorzy tego artykułu, Dorota Kowalska jest autorką tego artykułu, pisze o tym, że jesteśmy jako Polacy coraz podatniejsi na dezinformację. Może też dlatego, to wynika z takiego raportu Dezinformacja oczami Polaków 2026, że te fake newsy to już nie jest taka grubo ciosana, chamska, brzydka propaganda, tylko to są bardzo często jakieś eleganckie memy na przykład, albo jakieś takie

spreparowane wideo, które ładnie się ogląda. No i to często też połykamy ten haczyk i się w przestrzeni medialnej czymś takim dzielimy. W tym artykule mogą Państwo poczytać, dlaczego jesteśmy podatni na kłamstwo, dlaczego niektóre fake newsy tak bardzo gładko wchodzą i elegancko są powielane, a inne to, tak jak mówiłem, grubo ciosane.

0: Wystarczy, że nakarmimy ją takimi złymi informacjami i ona, jak dostanie tych informacji całe mnóstwo, to uznaje te informacje za prawdziwe. No bo dlaczego niby ma nie uznać, prawda? No i to jest takie koło, które się zapętla samoczynnie. Wyższe grzywny mogą oznaczać więcej więźniów, to Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie o tym, że grzywny to jest taka stawka dzienna grzywien za przestępstwa nie były podnoszone od uchwalenia prawie 30 lat temu kodeksu karnego. Dziś przedział kar wynosi od 100 zł, to jest 10 stawek dziennych, aż do 1 080 000. To są tam przelicznik tych stawek. Te stawki mogą wzrosnąć, no bo jak 30 lat nie były aktualizowane, to wypada. A to może okazać się, że ktoś powie, a to ja nie mam pieniędzy, to proszę mnie wsadzić do więzienia, ja nie zapłacę grzywny. No i skąd wziąć miejsca w więzieniach, tak można trochę zapytać. W jednym z polskich miast ma powstać Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. W jednym z polskich miast, to jest kluczowe w tym zdaniu, o tę siedzibę Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej według Rzeczpospolitej z pierwszej strony walczą Warszawa, Kraków i Katowice. Walczą o kosmos. Tyle jeśli chodzi o prasę teraz.
1: Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższą sobotę o godzinie 9.06 w audycji Kierunek Kino pojawi się aktor Dobromir Dymecki. Zagrał Bogdana, szwagra Jana Pawła, głównego bohatera serialu 1670. Rola, podobnie jak serial, to wielki sukces Dobromira. Ale czy jego postać pojawi się w trzecim sezonie? Zapowiedzi są tajemnicze. Spróbujemy to wyjaśnić. Dobromir Dymecki w sobotę o 9.06 w audycji Kierunek Kino. Zapraszam. Andrzej Sołtysik.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek reforma służby zdrowia. Po aferach związanych z gigantycznymi zarobkami lekarzy jest sprzyjający moment, by wprowadzić zmiany. Tak uważa dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych. W rozmowie z Polskim Radiem chwali też propozycję minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy, szczególnie ograniczenie czasu pracy lekarzy.
10: To jest swoisty tachometr dla lekarzy, bo dzisiaj nie wiem, czy za te duże pieniądze, które płacimy jednak medykom, nie tylko lekarzom, ale generalnie medykom, dostaje wypoczętego pracownika czy firmę, która sprzedaje swoje usługi, bo doszliśmy do tego etapu, że kontrakt to jednak mimo wszystko firma i sprzedawanie usług tylko i wyłącznie, z czym się absolutnie co do zasady też nie zgadzam.
9: Resort zdrowia chce także ograniczyć wynagrodzenia lekarzy do 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie przy pełnym etacie. Do końca roku ma też zostać uruchomiona e-kolejka, czyli transparentne zasady zapisywania na planowe zabiegi. Rząd uruchamia Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Pieniądze mają zasilić zarówno samorządy, jak i krajowy przemysł zbrojeniowy. Będą przeznaczone na inwestycje w zbrojenia, infrastrukturę krytyczną, schrony i cyberbezpieczeństwo. Szczegóły zdradza wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Bardzo ważnym elementem będzie postawienie znaku równości pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi. Ten znak równości Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności jest bardzo wyraźny, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
9: 16 miliardów złotych z Funduszu Bezpieczeństwa trafi do samorządów, 7 miliardów do Państwowej Spółki Inwestycyjnej Chrobry S.A., która zapewni finansowanie projektom zbrojeniowym również w firmach prywatnych. Teraz Podlasie.

0: Strażacy uratowali tam 5 osób, w tym 4 dzieci, które utknęły na Biebrze. Z powodu złych warunków atmosferycznych grupa nastolatek z opiekunem, którzy uczestniczyli w spływie kajakowym, nie mogła dopłynąć do celu. Na pomoc ruszyli strażacy wyposażeni w poduszkowiec. Wszystkich bezpiecznie przetransportowano na brzeg. 4 dziewczynki z objawami wyziębienia trafiły do szpitali w Sokółce i Augustowie. A turyści powinni być ostrożni. Dziś na Podlasiu IMGW prognozuje ulewy i silny wiatr. Kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła, warsztaty oraz koncerty. W Lublinie trwają 40. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne imienia Ignacego Wachowiaka. Do miasta przyjechały zespoły z całego świata, mówi dyrektorka festiwalu Bożena Baranowska.
1: Staramy się, żeby co roku zapraszać inne kraje, żeby to było zróżnicowane i po raz pierwszy w tym roku mamy 3 kraje, które nie uczestniczyły jeszcze w naszym festiwalu i to jest Kosowo, to jest Panama i Kirgistan.
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Festiwal potrwa do niedzieli.

0: Potwierdzam, potwierdzam. Będzie dzisiaj grzmiało na Podlasiu. 18 stopni, 17 w Suwałkach. Tam będzie dzisiaj najchłodniej. Jeszcze chłodnymi miejscami no to będzie Zakopane. 16 stopni i Gdańsk 19 stopni. W Olsztynie 18, w Warszawie 19, ale za to wzdłuż naszej zachodniej granicy, tak od Szczecina po przez Zgorzów, Zieloną Górę, aż po tutaj Wałbrzych widzę, Jelenią Górę, to tak 24, nawet 25 stopni. Tam może być trochę słońca. Czyżby to była zapowiedź lekkiego ocieplenia? Bardzo lekkiego, tak dodam. Dzisiaj proszę uważać na wiatr. Na północy będzie wiało z prędkością do 70 km na godzinę. Taki sam wiatr w Bieszczadach, to na przeciwległym biegunie. Za 25 minut 8. I Filip Jastrzębski powrócił. Witaj.
1: Dzień dobry. O mundialu znów na początek, bo mamy pierwszego półfinalistę. Została na nim reprezentacja Francji. Nie było niespodzianki. W Foxborough pod Bostonem trójkolorowi pokonali Marokańczyków 2-0. Dwa gole Francuzi strzelili w ciągu 6 minut drugiej połowy. Najpierw w 60 minucie trafił Kylian Mbappé. 6 minut później prowadzenie podwyższył Osman Dembele. A Mbappé w pierwszej połowie nie wykorzystał karnego. Jego strzał bronił Bono, który zresztą wczoraj bronił fantastycznie. No i warto dodać, że Mbappé w 77 minucie opuścił boisko z powodu urazu. Schodził z murawy jednak o własnych siłach. Mbappé wyrównał osiągnięcie lidera klasyfikacji strzelców, Lionela Messiego. I tak jak Argentyńczyk ma już na koncie 8 goli w tym mundialu. I to było jednocześnie 20 trafienie Francuza w 20 spotkaniu w historii jego występów w Mistrzostwach Świata. Ma dopiero 27 lat. Rywalem Francji w półfinale będzie zwycięzca dzisiejszego meczu w Los Angeles, Hiszpania kontra Belgia. Ale nie samym mundialem żyje człowiek. Teraz tenis i wielkoszlemowy Wimbledon, w którym będzie pierwszy czeski finał rywalizacji kobiet. W półfinale reprezentantka Czech Linda Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk w 2 sety do 4, a wcześniejsze półfinałowe starcie wygrała rodaczka Noskowej Karolina Muchowa. Zwyciężyła po długim pojedynku Amerykankę Coco Gauff 6-2-1-6-7-6. Muchowa zagra w wielkoszlemowym finale po raz drugi. Noskowa pierwszy raz jest na tym poziomie w turnieju tej rangi. Teraz kolarstwo. Główny faworyt Tour de France Tadej Pogacar wygrał 6 etap wyścigu. Słoweniec oderwał się od stawki i finiszował samotnie, dojeżdżając na metę przed Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i Meksykaninem Isaaciem del Toro. Prowadzący przed tym etapem w klasyfikacji łącznej Norweg Thorstein Traen miał kraksę 20 km przed finiszem. Pogacar ponownie założył koszulkę lidera i ma teraz ponad 2,5 minuty przewagi nad Vingegaardem. O fenomenie Pogacara mówi były reprezentant Polski Przemysław Niemiec.
2: Bo nie ma co ukrywać, Pogacar robi show. Tak jak w NBA był Michael Jordan, tak teraz mamy w kolarstwie Pogacara, prawda? Gdziekolwiek on się pojawia na wyścigu, no to kibice na jego punkcie szaleją. Pogacar się nie patyczkuje, czy to jest 50 km do mety, czy to jest 80 km do mety, czy 30. On po prostu jak czuje, to przyspiesza i jedzie. I odjeżdża.
1: Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych pozycjach.
0: Za 23 minuty będzie godzina 8. Tak się jeszcze a propos mundialu zastanawiam, czy w Stanach Zjednoczonych teraz popularne są belgijskie czekoladki. Mam wrażenie, że chyba trochę mniej. Przenosimy się do Iranu, drodzy państwo. Z nami Milena Rashid.

0: Szechab, nasza korespondentka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja już jestem w Bagdadzie w drodze z Teheranu, ale wszystko opowiem, jak w tym Teheranie wygląda sytuacja, bo jest to rzeczywiście bardzo ciekawy moment dla całego regionu.
0: Ktoś, kto był na moment na urlopie, powiedzmy, tak sobie wyobraźmy taką osobę, która na moment nie czytała gazet, nie interesowała się, wyjeżdżała na ten urlop, słysząc, że wojna w Iranie już jest zamknięta, skończona, cisza, spokój, to teraz może być zaskoczona, bo te bombardowania wróciły, są liczne eksplozje, są kolejne zniszczenia, czyli co, ta wojna dalej trwa?
1: Ta wojna trwa i nie trwa jednocześnie. To znaczy ta wojna jest formalnie na etapie zawieszenia broni. Przypomnijmy, że jak w połowie czerwca podpisano memorandum o porozumieniu, obie strony dały sobie 60 dni na uzgodnienie szczegółów i wszyscy liczyliśmy, że będą to rozmowy pokojowe, już takie uzgadniające ostateczne porozumienie. Ja przedwczoraj w Iranie byłam na takiej zamkniętej konferencji z jednym z bardzo wysokich urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu i pytaliśmy tam właśnie, na jakim etapie są te rozmowy i ku naszemu dosyć dużemu zdziwieniu te rozmowy, które teraz się jakoś tam toczą teoretycznie, to są rozmowy, które nie uzgadniają treści porozumienia ostatecznego, ale uzgadniają kwestie jakby takie techniczne związane z wdrożeniem dopiero tego memorandum. Więc na pewno to, że się że to się tak dosyć wolno toczy, to wskazuje na to, że na pewno daleko jest do pokoju. Z drugiej strony ta ostatnia eskalacja, bo z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach dla tych, co na urlopie? W Iranie mieliśmy do czynienia z jakąś największą chyba ceremonią pogrzebową w historii. Tam
0: to,
1: było,
0: o to jeszcze będę pytał.
1: Szacuje się, że ponad 20 milionów ludzi dokładnie. Natomiast Donald Trump na początku tych ceremonii w sobotę powiedział, że dopóki one trwają, nie będzie żadnych ataków, obie strony nie będą do siebie strzelać. No i to tak nie do końca wyszło. To znaczy Amerykanie we wtorek wieczorem ostrzelali po raz pierwszy porty wzdłuż Zatoki Perskiej, niedaleko cieśniny Ormus. To miała być reakcja na to, że łodzie patrolujące cieśninę strzelały do trzech statków, które próbowały tam przepłynąć bez zezwolenia. Bo tutaj jest bardzo ważne taki punkt tego memorandum, który bardzo wykorzystują Irańczycy. Oni uważają, że to oni teraz będą prowadzić kontrolę nad cieśniną Ormus i jeśli ktokolwiek może się w to wtrącać, to najwyżej Oman, z którym dzielą tę cieśninę, a tutaj Amerykanie jakby zaczęli kontrolować, też chcą i tam jest taki drugi szlak, którym te statki przepływają, on jest bardziej pod kontrolą Amerykanów wzdłuż wybrzeża omańskiego, no i dla Irańczyków, no to jest jakiś tam rodzaj złamania ich porozumienia, czy no zamachu na ich prawo do rządzenia tą cieśniną.
0: To przyspieszając, irańskie wojska odpowiedziały odwetem i ostrzelały amerykańskie cele w Bahrajnie i w Kuwejcie. No i ja tak mam wrażenie, nie wiem jak ty byłaś w tym Iranie, to pewnie wiesz więcej. Czy te 60 dni to raczej nie spodziewamy się, że po tych 60 dniach to będzie taki pokój na stałe, jak sądzisz?
1: Nie. Przykro mi, że od rana takie złe wiadomości, ale to raczej nie będzie, bo nawet nie wiadomo, na ile teraz ta eskalacja się utrzyma. To nie będzie, znaczy na pewno nie będzie pokój na stałe. Pytanie, czy w ciągu tych 60 dni w ogóle uda się doprowadzić do wprowadzenia tego porozumienia, no bo wczoraj, przedwczoraj Donald Trump powiedział, że on już z Irańczykami gadać nie będzie. Właściwie zwyzywał ich, no bo jak inaczej można nazwać drugą stronę negocjacji szumowinami i chorymi ludźmi. Powiedział to publicznie na szczycie w Ankarze, więc na co Irańczycy powiedzieli, nie będziemy odpowiadać wulgarnością na wulgarność, tylko w razie czego jesteśmy gotowi działać. No i to jest taki rodzaj dyplomacji, która się teraz

0: toczy. Już się włączyli Izraelczycy, którzy są chyba najbardziej takim niebezpiecznym ogniwem w tej układance, bo oni mówią, że oni już są gotowi w razie czego znowu zaatakować Iran. To powiedział minister obrony Izrael Katz. Donaldowi Trumpowi najmniej zależy na tej wojnie, no bo on ma do wygrania wybory, ale jest też z drugiej strony najmniej stabilną częścią tej układanki, więc tutaj ta sytuacja jest daleka od normalności i pytanie, na ile te eskalacje będą się przeradzać wciąż większego, wciąż tego nie wiemy. Myślę, że też sporo zależy od tego, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli wizyty Netanyahu w Białym Domu. Pytanie, czy on tam jedzie właśnie, tak, czy on tam jedzie po jakieś wskazówki, czy on jedzie tam zostać zbesztany.
1: Przepraszam, że tak poganiam, ale mamy jeszcze 2 minuty, a chciałbym wyciągnąć z ciebie informację o tym, no, jak to mówią, największym wydarzeniu tego stulecia, tak niektórzy stwierdzili, bo to uroczystości pogrzebowe zabitego pierwszego dnia wojny najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. 20 milionów mówiłaś, tak?
0: Jeszcze chyba nikt tego nie policzył, ale właśnie Irańczycy bardzo podkreślali, że to będzie dużo więcej niż kondukt pogrzebowy po Chomeinim w 89. Tam wtedy szło przez miasto 10 milionów ludzi. Tutaj te uroczystości działy się w 2 krajach wręcz, bo 3 dni w Teheranie, potem w Qom, potem 2 dni w Iraku, gdzie też w samym Nadżafie naliczono prawie 2,5 miliona ludzi. Potem znowu w Meszhedzie, gdzie był ten pochówek, więc myślę, że ta liczba właśnie tych 20 milionów jest realna, ale jakiejś takiej jeszcze ostatecznej liczby nie podano. Podawano tylko cząstkowe. Na pewno to była ogromna uroczystość i Irańczycy bardzo się postarali, zwożąc właściwie z całego kraju żałobników, bo no, powiedzmy sobie szczerze, no sam Teheran, nawet gdyby tam ludzie rzeczywiście wszyscy płakali po tym Chameneim, to raczej
1: dużo by ich
0: nie
1: było,
0: wystarczył.
1: Tak, czyli to był polityczny pogrzeb.
0: Muszę powiedzieć, że nie wszyscy tam płaczą.
1: No właśnie,
0: tak, to był bardzo polityczny pogrzeb. I on też dał, bardzo wzmocnił Iran. I takie hasła, które tam się pojawiały właśnie nawet, nie wiem, wczoraj za Trumpa, hasła wzywające do krwawego pomszczenia tego, że Amerykanie zabili im przywódcę. Myślę, że też dały do myślenia części establishmentu irańskiego, jak bardzo ci tacy zwolennicy, ich najtwardsi, będą się opierać negocjacjom i na ile oni chcą wywalczenia czegoś więcej. Choć oczywiście z naszego punktu widzenia nam się wydaje, że Iran wygrywa i właściwie wszystko w tych negocjacjach wygrał, no to część zwolenników uważa, że w ogóle nie powinno się rozmawiać z ludźmi, którzy kilka miesięcy temu zabili nam przywódcę, który rządził krajem przez 36 lat.
1: Milena Rashid Shehab prosto z Teheranu, w drodze już do domu, opowiadała o tym wszystkim. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.
1: A my wracamy do kraju i łączymy się z Anną Orzeł, która jest na linii. Witaj, Aniu, dzień dobry. O poranku.
2: Witaj, dzień dobry.
1: 85. rocznica pogromu w Jedwabnem. Jak zestawimy w jednym zdaniu pogrom Jedwabne, to znaczy, że może być gorąco. Jak zapowiadają się te uroczystości? Na razie o tych grzeczniejszych uroczystościach, powiedzmy, a to co może nam grozić,
2: oczywiście,
1: to na
2: tych
1: koniec.
2: Oficjalnych.
1: Tych oficjalnych, tak.
2: Tych oficjalnych, tych skromnych, organizowanych przez gminę wyznaniową żydowską w Warszawie. One od wielu lat w zasadzie mają symboliczny charakter, bo właśnie te wydarzenia, mimo że doszło do nich 85 lat temu, wciąż budzą wielkie emocje i nie brakuje ludzi, którzy negują ustalenia na przykład Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadził śledztwo. Zostało umorzone, co prawda, dlatego, że nie udało się ustalić żyjących sprawców, ale z 3 przyjętych wersji, z których jedna mówiła, że mordu dokonali Polacy, druga, że mordu dokonali Niemcy i trzecia, że mordu dokonali Polacy inspirowani przez Niemców, potwierdzenie znalazła ta trzecia wersja. Są ludzie, którzy się na to nie godzą. Zresztą w miejscu, gdzie stoi na cmentarzu żydowskim symboliczny pomnik kamień upamiętniający ofiary, ale nie mówiący nic o sprawcach, w pobliżu stanęły inne kamienie pomniki, które właśnie wskazują jako sprawców Niemców. Także te wydarzenia, choć wiele dekad temu do nich doszło, w

0: wciąż budzą ogromne emocje. Uroczystości rozpoczynają się na cmentarzu żydowskim o 11:00. Będzie w nich, tak jak co roku, brał udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. I one będą miały bardzo symboliczny, skromny, religijny charakter. Natomiast od wczoraj w Jedwabnem są ludzie, którzy uważają, że te ustalenia są fałszywe i tego mordu nie dokonali Polacy. I oni tam organizują happeningi, projekcje filmów, pogadanki i tak dalej, i tak dalej. Niewykluczone, że pojawią się też, mam nadzieję, że nie, na cmentarzu podczas tych uroczystości oficjalnych.
1: To już państwo wiedzą, co Ania Orzeł dzisiaj będzie robiła. Będzie przyglądała się tej sprawie i relacjonowała 85. rocznicę pogromu w Jedwabnem. Dziękuję, Aniu. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: To teraz o pieniądzach o poranku.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: I Błażej Prośniewski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, a dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od dobrych wiadomości dla kredytobiorców. Niewykluczone bowiem, że jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. Taka sugestia padła wczoraj z ust prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jednocześnie, jak zaznaczył, to jest jego prywatna opinia, a nie całej Rady.
4: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne, ale ja mam tylko jeden głos. Jeśli się nic nie zmieni, wszystkie te sygnały, parametry będą się tak kształtować jak w tej chwili, to dla mnie jest prawdopodobne. Ale co zdecydują członkowie Rady, trudno mi powiedzieć. Natomiast myślę, że w perspektywie połowy przyszłego roku, no to oni wszyscy jakby tej ostrożności się stopniowo będą wyzbywać.
3: Profesor Glapiński zapewnił przy tym, że inflacja jest na niskim, stabilnym poziomie i nic nie wskazuje na to, aby mogła ona nam się wymknąć spod kontroli. Choć też było sporo o niepewności dotyczącej sytuacji na rynku paliw w związku z eskalacją konfliktu USA-Iran. Tak czy inaczej, zdaniem prezesa, pomimo tego nic nie wskazuje na to, że moglibyśmy przekroczyć cel inflacyjny NBP, a ten, przypomnijmy, wynosi 2,5% z odchyleniem o 1 punkt procentowy, czyli maksymalnie 3,5%. Wczoraj zainaugurowano działalność Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Jak mówili obecni na tym wydarzeniu zarówno wicepremier Kosiniak-Kamysz, jak i minister Andrzej Domański, ma on duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, ale też naszej gospodarki. Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, jak sama nazwa wskazuje, to instrument, który ma pomóc w rozwoju inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i odporność państwa. Środki na ten cel, a jest to niebagatelna kwota 23 miliardów złotych, pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Z tych pieniędzy będą mogły być sfinansowane inwestycje polskich firm, zarówno tych państwowych, jak i prywatnych. Według wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, fundusz ten umożliwi szybszy rozwój przedsięwzięć ważnych dla obronności.
5: Bardzo ważnym elementem będzie postawienie znaku równości pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi, bo i firmy prywatne, i firmy państwowe będą mogły z niego skorzystać. Często mamy małe firmy, które potrzebują tylko takiego impulsu rozwojowego, żeby z odkrycia przejść na linię produkcyjną.
3: I tym impulsem ma być właśnie Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Tu warto dodać, że druga część tych pieniędzy, 16 miliardów złotych, trafi do samorządów. Te środki będzie można przeznaczyć na przykład na budowę schronów czy cyberbezpieczeństwo. W przypadku samorządów będą to pożyczki udzielane na bardzo korzystnych warunkach z zerowym oprocentowaniem, wieloletnim okresem spłaty oraz możliwością częściowego umorzenia. Jeśli chodzi o drugi filar funduszu przeznaczony dla firm, to tutaj mamy do czynienia z instrumentem kapitałowym, realizowanym przez specjalnie powołaną spółkę Chrobry S.A. Mechanizm ma tu być prosty. Spółka będzie obejmowała udziały w danej firmie, wspierała jej rozwój, a po osiągnięciu założonych celów będzie wychodziła z inwestycji.
2: Saldo.
3: Biuro Informacji Kredytowej na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK właśnie rozpoczął postępowanie wyjaśniające dotyczące działań biura. W jego ramach bada zasady oceny wiarygodności kredytowej, czyli tak zwanego scoringu. Urząd podejrzewa, że mogą one uderzać w interesy konsumentów i ograniczać konkurencję. Dlaczego? Jak mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny, dlatego że ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia nie tylko poziom zadłużenia, historię spłat, ale także liczbę zapytań kredytowych. A im ona wyższa, tym nasz scoring może być niższy i gorsze warunki zaproponuje nam bank albo w ogóle odmówi nam udzielenia kredytu.

0: praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
1: Samo Biuro Informacji Kredytowej ustami swojej rzeczniczki Aleksandry Stankiewicz-Billewicz te zarzuty odpiera, twierdząc, że kolejne wnioski o ten sam rodzaj kredytu złożone w ciągu 14 dni nie wpływają negatywnie na scoring klienta, bo są one traktowane jako jeden wniosek. Dodatkowo od 1 lipca historia zapytań jest automatycznie usuwana po 2 tygodniach. A zatem bank już nie widzi tego, ile razy w przeszłości i gdzie aplikowaliśmy o dany kredyt. Co więcej, jak dodaje przedstawicielka BIK, scoring to tylko jedno z wielu narzędzi, za pomocą których banki weryfikują zdolność i wiarygodność kredytową, a w związku z tym taka ocena nie rozstrzyga decyzji banku w sprawie przyznania nam i na jakich warunkach kredytu.
2: Decyzje finansowe finalnie podejmują instytucje finansowe, a nie BIK. Każda z tych instytucji zapewne w trochę inny sposób ocenia ryzyko klienta przed spłatą przyszłego kredytu w zależności od przyjętej u siebie polityki kredytowej.
1: Kwestia scoringu i tego, jak jest on ustalany, to jednak nie wszystko, bowiem BIK jest instytucją szczególną i ma szczególną pozycję w systemie bankowym. Mówiąc wprost, jest de facto monopolistą w dostarczaniu bankom informacji o naszej wiarygodności kredytowej. Stąd też wśród ekspertów pojawiają się głosy mówiące o konieczności wprowadzenia w ten obszar konkurencji. Za rozbicie monopolu BIK lobbuje m.in. Związek Przedsiębiorstw Finansowych. Tu może jeszcze warto dodać, że szanse na większe otwarcie rynku informacji kredytowej ma przynieść unijne rozporządzenie FIDA, nad którym obecnie trwają prace. Wakacje to czas, kiedy wielu pracowników korzysta z urlopów, no ale są i tacy, którzy z tego dobrodziejstwa formalnie nie mogą skorzystać, bo nie mają takiego prawa. Chodzi na przykład o osoby samozatrudnione czy pracujące w oparciu o umowy zlecenia. Nie oznacza to jednak, że w tych przypadkach taka przerwa od pracy jest niemożliwa. W praktyce bowiem wiele umów B2B przewiduje możliwość czasowego niewykonywania usług płatnego lub bezpłatnego, mówi Anna Sapieja, ekspertka w dziedzinie finansów, księgowości i ubezpieczeń z Biura Rachunkowego Finansowy Support.
3: Jeżeli podpisujemy taką formę współpracy, to warto na to zwrócić uwagę, czy ta umowa będzie miała zawarty okres przerwy płatnej czy też bezpłatnej. To tak naprawdę od jednej i drugiej strony będzie zależało, kiedy ten urlop, to wolne, będzie nam przysługiwało. Czy wpisujemy sztywnie, czy to będzie miesiąc wakacyjny, czy to po prostu może być na przykład, nie wiem, 2 tygodnie w roku, czy też 2 tygodnie w określonych miesiącach. Także tutaj od nas zależy, jak sobie ten kontrakt tak naprawdę podpiszemy.
1: Podobnie jest w przypadku umów zlecenia, jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert rynku pracy. To również umowa cywilno prawna, więc można w niej zawrzeć punkt stanowiący o odpoczynku czy dniach wolnych od pracy.
4: W ramach umowy zlecenia także można byłoby się umówić na ewentualny odpoczynek urlopowy. Pamiętajmy tylko, że od 8 lipca robienie takich akcji, gdzie wprowadzamy do treści umów cywilnoprawnych, jak B2B czy umowa zlecenia, wszystkich cech takich charakterystycznych dla stosunku pracy, o tyle jest niebezpieczne, że może się nie podobać inspektorowi pracy i inspektor pracy może w końcu uznać, że nie jest to umowa zlecenia typowa, tylko umowa o pracę i próbować ją zamienić jedną na drugą.
1: To ryzyko można jednak w pewien sposób zminimalizować, nie wpisując do umowy informacji o urlopie, a korzystając z tak zwanego workation, to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród freelancerów i osób pracujących na kontraktach B2B. A czymże jest workation? To oczywiście, o ile to możliwe, łączenie pracy z wypoczynkiem. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się na zielono, choć te wzrosty nie były duże. Najwięcej, bo 0,37% zyskał WIG 20. Jeśli chodzi natomiast o rynek walut, to dolar wciąż się umacnia i obecnie wyceniany jest na 3,79 zł. Kurs euro wynosi 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,71 zł.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie służby w stanie najwyższej gotowości. Rosja planuje kolejne prowokacje, potwierdza szef MSZ-u. Dziś początek prac nad nową konstytucją. Przed nami pierwsze posiedzenie prezydenckiej rady. Będzie też relacja z Poznania. Klub Magdy Linet zyska nowe, ultranowoczesne korty. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Rosjanie planują kolejne prowokacje w naszym kraju, potwierdza wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ-u odniósł się w ten sposób do informacji medialnych, że Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji. Dopytywany przez jednego z dziennikarzy o szczegóły, minister Sikorski przyznał, że jeszcze przed inwazją na Ukrainę Rosja planowała prowokacje wymierzone w nasz kraj.
2: Klasyczne pod fałszywą flagą, tak żeby dać sobie pretekst do inwazji. Wtedy przed tym ostrzegały służby Stanów Zjednoczonych i to odwiodło Rosję od wykonania tych prowokacji. I dzisiaj mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji.
1: Równocześnie Radosław Sikorski potępił działania prawicowych aktywistów. W Poznaniu kilku mężczyzn wygłaszało hasła o wrogości do Ukrainy i pytało obywatelkę tego kraju o poglądy na temat Stepana Bandery. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Szef MSZ-u oświadczył, że nie ma zgody na takie prowokacje. Podkreślił, że podsycanie wrogości między Polską a Ukrainą to działanie, które cieszy Władimira Putina. Dziś pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. To organ powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego, który ma przygotować projekt zmian ustrojowych. Liczymy na współpracę ponad podziałami, tak mówił w poranku Polskiego Radia 24 Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta.
3: Wyciągamy rękę do wszystkich niezależnie od poglądów politycznych i zobaczymy, jaki będzie odzew. No myślę, że co do szczegółów oczywiście na to przyjdzie czas. No mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji. Raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy szeroki zakres rzeczywistości cyfrowej, która w ogóle nie jest uwzględniona w naszej konstytucji. Z drugiej strony mamy pewien

0: dualizm obowiązków, który sprawia pewne rozmycie odpowiedzialności i nie wiemy, kto za co odpowiada. Takie mamy problemy.
1: Do Rady weszły głównie osoby związane z prawicą. Były marszałek Sejmu Marek Jurek, były europoseł PiS-u profesor Ryszard Legutko, czy była prezeska Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Ale są też wyjątki. Na liście jest także sędzia w stanie spoczynku i była ministra sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik. Śledztwo w sprawie Szpitala Południowego nabiera rozpędu. Wczoraj agenci CBA weszli do placówki, a także do warszawskiego ratusza. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk w rozmowie z TVP Info podkreślał, że dzięki wcześniejszym działaniom śledczy wiedzieli, jakich dokumentów potrzebują.
2: Prokuratura wszczęła z własnej inicjatywy postępowanie sprawdzające. Zabezpieczyliśmy natychmiast dokumenty, te, które w pierwszych godzinach postępowania należało zabezpieczyć, zostały zabezpieczone. Po wykonanych czynnościach procesowych, po wcześniejszym wszczęciu śledztwa, prokurator już wie, czego szukać jeszcze i dlatego dzisiaj te przeszukania i odebranie dokumentów w Szpitalu Południowym. Dzisiaj mamy 4 postępowania prowadzone w związku ze Szpitalem Południowym.
1: Prokurator krajowy odniósł się także do sprawy spółki neurochirurgów, która wystawiała szpitalom rachunki opiewające na 26 tysięcy złotych na godzinę. Dariusz Korneluk przekazał, że śledczy zbierają dowody. Później zdecydują, czy osoby objęte postępowaniem zostaną przesłuchane w charakterze świadków czy podejrzanych. Szykuje się kolejne referendum w Małopolsce, tym razem w podtarnowskiej gminie Lisia Góra. Głosowania w sprawie odwołania wójta oraz rady gminy chce część mieszkańców, która od miesięcy protestuje przeciwko planom budowy ogromnych ferm fotowoltaicznych. Szczegóły ma dla nas Bartek Maziarz z Radia Kraków.
3: Wprawdzie władze gminy Lisia Góra tłumaczyły, że to tylko projekt planu ogólnego. Nawet gdyby został w tej formie uchwalony, to i tak nie oznaczałoby to z automatu budowę dużych farm fotowoltaicznych, a jedynie taką możliwość. Ale dla protestujących czara goryczy się przelała.
4: Nadużył władzy.
3: Nerwy puszczają także urzędnikom.
5: Pan z kilkoma osobami jest zwykłym manipulantem, hosztaplerem, który wykorzystuje niewiedzę mieszkańców, jeżeli chodzi o prawo budowlane.
3: Takie słowa padły podczas sesji Rady Gminy z ust zastępcy wójta gminy Lisia Góra, Piotra Miotły.
6: Wójt nie ma argumentów merytorycznych, więc łapie się za takie argumenty.
3: Po protestach mieszkańców gminy Lisia Góra wójt zapowiedział, że weźmie pod uwagę składane uwagi. Mimo tego protestujący chcą rozpocząć procedurę referendalną, którą mogą zatrzymać po spełnieniu ich postulatów. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
1: W Poznaniu powstaną nowe korty tenisowe dla następców Magdy Linet. Minister sportu zdecydował o dofinansowaniu AZS-u Poznań, Parku Tenisowego Olimpia, a także Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Łączna wartość projektu to 8 milionów złotych. Największe dofinansowanie w wysokości 5 milionów otrzymał klub utytułowanej Magdy Linet. AZS Poznań wybuduje profesjonalną halę z 3 kortami. Jak mówi prezes klubu Tomasz Szponder, do tej pory tenisiści musieli korzystać z obiektów pod balonem.
7: Warunki trenowania pod balonem w zimie nie są najfajniejsze. No to było fajne 20 czy 30 lat temu, kiedy przywożono pierwsze takie powłoki z Niemiec i takie używane i w Polsce po prostu zaczęto w zimie grać.
1: A teraz ma być nowocześniej. Nowa hala AZS-u powstanie przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Cichej.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś na niebie sporo chmur, do tego pojawi się przelotny deszcz. Na Podlasiu mogą pojawić się także burze i ulewy. Najwięcej przejaśnień na zachodzie Polski i tam najcieplej do 25 stopni. W centrum 21, na Podlasiu i w rejonach podgórskich maksymalnie 17.
9: Poranek w Polskim Radiu 24.
10: I dodam, że to jest piątkowy poranek, bo mamy 10 dzień lipca i to jest 191 dzień roku, który potrwa 16 godzin 28 minut, a zachód słońca w Warszawie odnotujemy 5 minut przed godziną 21. Tak podglądamy sobie tutaj telewizory, które mamy w studiu i tam są takie paski, bo to telewizja informacyjna, drodzy Państwo, i dziękujemy kolegom z TVP Info za lekcję dykcji o poranku. Sztorm spustoszył wybrzeże. Taki pasek kilka minut temu. Było, proszę sobie powtórzyć w miarę szybko. Sztorm spustoszył wybrzeże. Na kilka razy i dykcja o poranku będzie idealna. No dobrze. Jeszcze miałem powiedzieć, że jeden słuchacz napisał mi, że w partii frytek to jeszcze będzie kolejna partia, czyli frytki z majonezem. No to jak te partie...

0: Partie frytkowe się pokłócą, czyli wracamy do polityki.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: A z nami jest Radosław Lubczyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie, panie pośle, też lekarz, stomatolog.
3: Dzień dobry, witam pani redaktor.
2: Dzień dobry. Panie pośle, zanim o zdrowiu i o tych pomysłach rządu, pani ministry, na to, jak uzdrowić tę sytuację po aferze tak naprawdę w Szpitalu Południowym, bo to wszystko jakoś tak ze wzmożoną siłą wybuchło, to chciałam pana zapytać o to, co mówił wczoraj wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski, który mówił, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie kolejnych prowokacji Federacji Rosyjskiej i przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że wcześniej w 2022 roku przed tą inwazją na Ukrainę też takie prowokacje były szykowane. Czy, bo wiem, że pan też pracuje w Komisji Obrony Zdrowia Sejmowej. Czy to jest taki powód, asumpt do tego, żeby komisję zwoływać, żeby rozmawiać szerzej o tej kwestii?
3: Pracuję w Komisji Obrony Narodowej, dlatego też, że jestem oficerem Wojska Polskiego. No to my rozmawiamy cały czas na Komisji Obrony Narodowej, co szykuje nam terrorystyczna Rosja i zbrodniarz Putin. Natomiast te prowokacje dzieją się od kilku lat. Przecież te wszystkie wykolejenia, podpalenia, te sabotaże, no one wszystkie prowadzą do terrorystycznej Rosji. No bo jak można nazwać podpalenie wielkiej hali, jak nie aktem terroryzmu? Więc polskie służby są na to przygotowane i takich aktów terrorystycznych pewnie sporo wykryli i ich nie było w naszym kraju. Więc tu służby pracują pełną parą. Terrorysta Putin cały czas próbuje coś robić w krajach europejskich, w krajach Polsce, bo on zdaje sobie sprawę, że zjednoczona Europa, zjednoczone NATO cały czas wspiera Ukrainę i to nie jest tylko Polska, ale wszystkie kraje NATO, które pomagają i dla niego to jest pakt wrogi, więc on będzie robił wszystko, żeby te prowokacje w całym NATO, w całej Unii Europejskiej się odbyły. Natomiast my rozmawiamy i jakby specjalnej Komisji Obrony Narodowej nie ma po co zwoływać, bo temat jest znany i o tym rzeczywiście cały czas rozmawiamy.
2: Panie pośle, to zdrowie, o którym wspomniałem na początku. Jak panu się podobają propozycje ministra zdrowia na to, żeby uzdrowić właśnie tę sytuację? I mówimy tutaj między innymi właśnie chociażby o e-kolejce. Zdaniem pani ministry to tak naprawdę też powinno najbardziej chyba przyczynić się do poprawy tej sytuacji w służbie zdrowia, ale też rejestracja, przyspieszenie prac nad tym, żeby wdrożyć ten system. On jest podobno już prawie gotowy, opracowywany od jakiegoś czasu. No i oczywiście te kominy płacowe, mówimy o tej stawce godzinowej brutto 240 zł, bo taka jest propozycja, leży na stole, pani ministry.
3: Ja przypomnę pani minister, kiedy ją broniłem, jak PiS chciałem odwołać, że my złożyliśmy własną ustawę jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Jesteśmy po pierwszym czytaniu i tam są rozwiązania rewolucyjne w ochronie zdrowia. Szkoda, że pani minister nie wzięła pod tej ustawy jako wiodącej. Przypominam, że już jest ponad rok ministrem i te problemy nie są od dzisiaj, więc musiała niestety wybuchnąć afera i tu dziękuję dziennikarzom, bo to oni ją wykryli, bo to jest nienormalne, nieetyczne. I tym się rzeczywiście powinien zajmować prokurator. No nie może być tak, że lekarze pracują kilkaset godzin w miesiącu. To jest fizycznie po prostu niemożliwe i wykorzystywali system do ogromnych zarobków. Ale chciałbym też jasno powiedzieć, że 99,9% lekarzy to są wspaniali ludzie, którzy pracują uczciwie i nie wykorzystują tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w ochronie zdrowia.
2: No ale jak pani
3: na umowę.
2: To jak ukrócić właśnie tego typu sytuacje, o których mówimy my, media? No chociażby ostatnie doniesienia. Mówimy o tych 26 tysiącach złotych na godzinę, 300 tysięcy złotych dniówki. I tu mówimy o tych stawkach dyktowanych chociażby przez spółkę neurochirurgów szpitalom. Jak się tego pozbyć z systemu?
3: Nasza ustawa dość mówi prosto, chociażby o tym, o szpitalach wiodących i szpitalach pomocniczych. No nie może

0: być tak, że po pierwsze szpitale powiatowe robią procedury na poziomie szpitali klinicznych. No to wszystko powinno być zgromadzone, stanąć na głowie i przepraszam, że to powiem, ale proste operacje powinny być robione w szpitalach powiatowych, a szpitale kliniczne czy referencyjnego stopnia powinny robić operacje poważne. Ja pamiętam z wypowiedzi swojego profesora z chirurgii, który w życiu na Banacha, przypomnijmy państwo, że Banacha to jest największy szpital kliniczny w Warszawie, nigdy nie zoperowałby sobie woreczka żółciowego, tak? Bo tam lekarze nie potrafią tego robić, w cudzysłowie oczywiście. On to mówił, tylko położyłby się do szpitala powiatowego, bo tam tych operacji są dziesiątki i setki, a na Banacha nikt tego nie robi. Więc szpitale wiodące plus szpitale pomocnicze, mapa potrzeb, to jest to, o czym my mówimy w naszej ustawie. I żaden szpital powiatowy nie robiłby operacji neurochirurgicznych, bo nie od tego jest. I rzeczywiście i przekierowanie tych najlepszych specjalistów do szpitali wiodących od razu wyłączy te kominy. Ale poza tym kontrakty, no to jest system, który trzeba znieść. Naprawdę umowa o pracę. Dzisiaj lekarze zarabiają godnie, ochrona zdrowia zarabia godnie. Jeszcze te podwyżki, które 1 lipca na poziomie 8,8% dostali i tak już od wysokich kwot. To też w naszej ustawie jest zapisane, że te podwyżki będą realne, a nie jakieś wyimaginowane, wielkie, nieetyczne, niemoralne. Rzeczywiście ta ustawa z 2022 roku, która te podwyżki zapewniała, ona wtedy trzeba było ją wprowadzić, ja za nią głosowałem, ale niestety nie było tam żadnych bezpieczników. I dzisiaj Fundusz Zdrowia 70 miliardów, szanowni państwo, 70 miliardów od 2022 roku były przeznaczone na wynagrodzenia lekarskie, a fundusz w tym czasie zwiększyły się o 72 miliardy. Więc wszystkie pieniądze, które trafiły do funduszu, praktycznie poszły na podwyżki w ochronie zdrowia. No tak, tak nie może być, bo ten system po prostu tego nie wytrzyma. Więc te kominy trzeba zlikwidować chociażby tym, że trzeba zatrudnić lekarza na umowę o pracę. Mamy tabelę 10-stopniową. I tam też rzeczywiście godnie się zarabia i lekarze powinni zacząć pracować na umowę o pracę, a nie na kontrakty, które są dzisiaj kominami płacowymi.
1: Pana zdaniem, kto najbardziej powinien się uderzyć w piersi, jeżeli chodzi o to, co mamy teraz i o czym mówimy teraz, jeżeli chodzi o służbę zdrowia?
0: No na pewno ci lekarze, którzy tą sytuację wykorzystali, zgodnie niezgodnie z prawem, bo to nie jest możliwe, żeby 400 czy 500 godzin w miesiącu pracować. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. I ktoś, kto podpisywał te faktury, no przecież oni wystawiali faktury za swoje usługi i dyrektorzy, prezesi szpitali, którzy walczą o lekarzy, to też nie może być tak i to też jest w naszej ustawie, że szpitale oddalone od siebie o 30, 40 czy 50 kilometrów, dzisiaj to nie jest jakiś większy problem, mają obłożenie oddziałów 30%. No przecież to jest jakieś chore. Tam trzeba zapewnić całą obsługę do ilości łóżek, a szpital obok też ma 30%. Naprawdę połączmy te oddziały, to co nasza ustawa mówi o tych szpitalach wiodących i pomocniczych i naprawdę to się skończy. Nie będzie bitwa o lekarzy, bo to wszystko będzie rozłożone tak jak należy. No w dzisiejszych czasach niech stoi karetka w danym szpitalu. No przecież te oddziały, które nie ratują życia, to naprawdę nie muszą być obłożone na poziomie 30%, tylko mogą być obłożone na poziomie 89-90%. No w medycynie jest coś takiego jak nabita ręka. Ja wolałbym, żeby kobiety rodziły tam, gdzie jest 500 porodów w szpitalu, a nie tam, gdzie jest 100 porodów w szpitalu. Zamykanie tych porodówek jest rzeczą normalną. Pani redaktor pewnie pamięta, jaka była demografia, ile było urodzeń kilkadziesiąt lat temu, a jaka jest liczba urodzeń dzisiaj. No nie da się tego wszystkiego utrzymać, a całe oddziały trzeba utrzymywać. A tu rzeczywiście chociażby te oddziały położnicze czy ginekologiczne generują ogromne koszty i o lekarzy trzeba się bić. Naprawdę dzisiaj porody są planowane. Można karetką przewieźć matkę rodzącą o te 20-30 kilometrów do szpitala wiodącego, czy szpitala, który będzie zajmował się porodami, który tych porodów będzie miał co najmniej 500, a nie 100 czy 150.
1: Pana zdaniem ta propozycja waszych kolegów z Lewicy, mówiąca o tym, żeby dołożyć do tych propozycji pani minister zdrowia również na przykład

0: centralizację zarządzania szpitalami, mówimy tutaj o tych szpitalach wojewódzkich, to jest też krok w dobrą stronę?
1: Jest to jakiś pomysł, bo rzeczywiście jak się kupuje leki za przykładowo 1000 zł, a leki za 10 tysięcy, to wiadomo, że zniżki z firm farmaceutycznych, tam gdzie się kupuje za 10 tysięcy, będą dużo większe. Czyli chociażby centralizacja zakupów mogłaby się odbywać na tym z tego względu. To mówię akurat centralizacja krajowa, niekoniecznie, ale te centralizacje wojewódzkie. O czym my mówimy o szpitalach wiodących w województwie? Ja jestem z zachodniego Pomorza, z Pomorza Zachodniego i my tu mówimy o 3 szpitalach wiodących. Takich szpitali w Polsce byłoby 49 i one rzeczywiście chociażby zajmowałyby się zakupami leków czy sprzętu medycznego dla szpitali. Dzisiaj naprawdę przy tej logistyce nie jest większym problemem, żeby takie leki trafiły w ciągu kilku godzin do odpowiednich jednostek, a były zakupowane w tym szpitalu wiodącym. Także jest to jakiś pomysł, ja jednak nie przenosiłbym tego na stopień centralny, a na stopień wojewódzki.
0: Panie pośle, w przyszły wtorek według zapowiedzi liderki Polski 2050 zostanie zwołany taki okrągły stół zdrowotny. Pani ministra Pełczyńska-Nałęcz już kilka razy w Sejmie mówiła w trakcie rozmów z dziennikarzami, że chciałaby, żeby to było takie spotkanie ponad politycznymi podziałami. Pan wziąłby udział w tego typu obradach, w naradzie, w dyskusji, w debacie?
1: Zawsze warto rozmawiać i robić burzę mózgów. To jest jak najbardziej wskazane i każda rozmowa przyniesie coś pozytywnego. Więc jak najbardziej, jeśli takie spotkanie będzie i zostanę wydelegowany z klubu, to bardzo chętnie w takim spotkaniu wezmę udział i mam nadzieję, że takie spotkanie przyniesie coś dobrego dla zdrowia i życia pacjentów, bo w tym wszystkim najważniejsze jest zdrowie i życie pacjentów.
0: I stąd też chyba to upominanie się o to, żeby ta e-rejestracja i system e-kolejek był rzeczywiście pilnie wprowadzony. Bo to jest jedno z tych narzędzi, o których mówicie jako rząd, że pomoże te patologie zlikwidować. No bo tak naprawdę na początku tej dyskusji, o której i tego tematu, o którym teraz mówimy, jest to, że ten lekarz w Szpitalu Południowym organizował pewien salonik dlatego, żeby ułatwić dostęp do służby zdrowia.
1: Oczywiście, no ale to jest jakaś patologia.
0: Ale to było zrobione po to, żeby było łatwiej się dostać do tego specjalisty, czy nawet na ten SOR, o którym pan powiedział, że to nie może być tak, że na SOR-ze się nie ratuje ludzi.
1: Tak jest. Tutaj rzeczywiście jak najbardziej, nie wiem czy pani redaktor ma taką wiedzę, ale ile odwołanych jest odwołanych wizyt u specjalistów. Ile
0: tak,
1: ludzi
0: mam
1: nie
0: taką wiedzę i na przykład nasi sąsiedzi z Czech proponują, że za każdą odwołaną wizytę albo ktoś, kto nie przyszedł na tę umówioną wizytę, płaci na przykład symboliczne 10 zł i te kolejki nagle się zmniejszają prawie do zera.
1: No to jest jakiś pomysł, ale jeśli ci wszyscy, którzy by odwołali, bo to, że odwołali, to jest sprawa jasna, ale to, że nie przychodzą, tak, odwołali dzień wcześniej, tydzień wcześniej, to jakby była sprawa jasna. W Skandynawii powiem więcej, jak jest, ktoś nie przyjdzie, to rzeczywiście płaci karę, ale on ma obowiązek przyjść na wizytę profilaktyczną, tak, bo tutaj mówimy o wizycie do specjalisty. Jest to jakieś rozwiązanie. Uważam, że w Polsce nie do przyjęcia, bo to jednak jeszcze to trzeba by zrobić medialną, że tak powiem, przekonać tych ludzi, że rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce, ale ponad 800 tysięcy wizyt, które się nie odbyły. To drastycznie by zmniejszyło kolejki i rzeczywiście ta rejestracja by spowodowała, że tych kolejek byłoby mniej i ten czas oczekiwania do specjalistów by się znacznie skrócił. Ochrona zdrowia, mimo wszystko można na nią narzekać, ale ona w Polsce funkcjonuje całkiem nieźle. Jak my wyjedziemy do krajów zachodnich, te kolejki wcale nie są krótsze na zabiegi operacyjne. Jeśli nie jesteś ubezpieczony, to zapomnij, że będziesz się leczył. Ja też pamiętam taką prowokację dziennikarską, gdzie dziennikarz, to za moich czasów studenckich jeszcze było, gdzie dziennikarz, przepraszam za słowo,

0: przebrał się za bezdomnego i chciał zobaczyć, i nie był ubezpieczony, chciał zobaczyć, jak zostanie potraktowany. Trafił do szpitala Dzieciątka Jezus i człowiekowi uratowano życie, bo okazało się, że był ciężko chory. I tak właśnie powinni zachowywać się lekarze i tak się w Polsce lekarze zachowują. I system też się tak zachowuje. Nawet jak ktoś nie jest ubezpieczony, trafia na SOR, to zostaje przyjęty. W Polsce naprawdę ochrona zdrowia dzięki świetnym lekarzom, świetnemu personelowi działa całkiem nieźle. Oczywiście mamy te problemy, z którymi powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do rozwiązania tych problemów.
1: To teraz w bardzo żołnierskim skrócie. Jest pan też oficerem Wojska Polskiego, więc na koniec. Prezydent po raz pierwszy dzisiaj zwołał Radę Nowej Konstytucji. To jest organ, który na końcu ma wypracować tak naprawdę projekt zmian ustrojowych. Z państwa środowiska jest tam doktor nauk prawnych Józef Wzych, ale tak jest to środowisko, bardziej nazwałabym to tak, no, zbliżone do tego obozu prawicowego. Myśli pan, że uda się jakiś sensowny projekt zmian ustrojowych zaproponować?
0: Myślę, że z tym prezydentem i z PiS-em nie da się tego zrobić. Po pierwsze, tą konstytucję trzeba przestrzegać, tą, którą mamy. I mówię to do wszystkich sił politycznych, niezależnie jakich, kto skąd pochodzi. No i nie da się wypracować dobrego projektu, nie rozmawiając ze wszystkimi Polakami, a tylko z tą prawą stroną. Konstytucja dotyczy każdego Polaka, a nie tylko prawej strony. Ja słyszałem wypowiedź marszałka Zycha. On jest po to, żeby właśnie pilnować tego, żeby tam nie było jakichś zapisów, które spowodują, że rzeczywiście konstytucja będzie dotyczyła tylko połowy Polaków, a nie całego społeczeństwa.
1: Bardzo dziękuję. Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Przegląd portali.
3: Z naszymi gośćmi rozmawiała dzisiaj Agnieszka Drążkiewicz. A propos portali, no to już zaglądamy, drodzy państwo, na polskieradio24.pl. I tutaj też temat wojskowości bliski Agnieszce. NATO wchodzi w erę 3.0. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśnia, co zmienił szczyt w Ankarze. Ten szczyt się zakończył, a my wiemy, co też się będzie po nim działo. Piotr Szymański specjalnie dla nas wyjaśniał, jak teraz przebiegać będzie no taka trochę modernizacja czy odnowienie Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo ten szczyt w Ankarze miał nietypowy przebieg. W nagłówkach wybijały się oczywiście wypowiedzi prezydenta Trumpa od ostrych stwierdzeń wobec sojuszników na początku po bardzo pojednawcze, które na koniec przeszły nawet w pochwały. No ale nie to było clue, bo przypomnijmy, obrady odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Tam w natłoku tych wydarzeń pewne rzeczy mogły i dziennikarzom, i państwu pewnie też umknąć, więc o tym wszystkim piszemy na polskieradio24.pl. Polecamy zerknąć. Jest też ciemne, sino-szare, ciężkie niebo, jak to było w pewnej piosence. Burze uderzają w te regiony. No i co może nam grozić w ciągu najbliższych godzin? Sieć obserwatorów burz ostrzega, że w piątek groźna pogoda, oprócz burz, ulew gradu i silnego wiatru, możliwe jest także pojawienie się lejka kondensacyjnego. Co to oznacza i co to jest ten lejek kondensacyjny? Czy to groźne w ogóle? No to muszą państwo zerknąć na polskieradio24.pl, na głównej stronie, bardzo wysoko, jak te burze wysoko nad nami, informacje na ten temat państwo znajdą. Jest też, a propos wojskowości jeszcze, to już przeskoczyłem na wyborcza.pl, o tym, że państwo znają system Patriot, wszyscy o tym mówią, prawda, że taki genialny, świetny, dokładny, ale kosztowny. Cała bateria Patriotów kosztuje $1 miliard, a jeden pocisk, tylko jeden pocisk, 5 milionów. No to trochę drogo, prawda? I teraz sobie wyobraźcie państwo odpowiedzialność tego żołnierza, który myśli nacisnąć i wystrzelić ten pocisk i przepalić 5 milionów, czy jednak może jakoś inaczej. No to o tym na wyborcze.pl państwo mogą poczytać. Dzisiaj ten artykuł jest. Jest także o tym, że Pfizer zajął konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chce odzyskać 5,6 miliarda złotych za szczepionki na COVID-19. Konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej to są ci ludzie, którzy sterują bezpieczeństwem samolotów w powietrzu. powietrzu i żeby one lądowały i się nie zderzyły, i no, żeby było bezpiecznie ogólnie, nie nad na polskim niebie. Konto tejże agencji zostało zajęte na wniosek koncernu Pfizer, podał wczoraj Rynek Zdrowia i Newsweek. Chodzi o przegrany w belgijskim sądzie spór o zapłaty 5,6 miliarda złotych za szczepionki przeciw COVID-19, których Polska nie chciała i nie

chce przyjąć. Sprawa była jakiś czas temu bardzo głośna, no ale teraz oni domagają się pieniędzy. No i Pfizer wytoczył Polsce proces, sprawę rozpatruje sąd w Brukseli, bo kontrakt z Pfizerem podpisywała Komisja Europejska. 1 kwietnia sąd pierwszej instancji przyznał rację koncernowi, a Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację. No ale wniosek w tej sprawie miał zostać złożony dopiero w sierpniu. Polska chciała odroczenia płatności, no ale tak się nie udało. Amerykański koncern postanowił nie czekać i zajął konto PASZP, ponieważ zgodnie z przepisami obowiązujących

0: Karola Nawrockiego. Pozytywnie przeciwnego zdania, czyli negatywnie oceniających jest 38,2%. Reszta, czyli ponad 21% mówi, a ja to w ogóle nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, nie mam zdania. I to był nasz przegląd portali.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Trzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie. Autopromocja.
7: Średniowiecze. Czas ciemnoty, zacofania i brudu. Czy oby na pewno? Co tak naprawdę wiemy o wiekach średnich i co z tej wiedzy to zwykłe mity, półprawdy i zwykłe bzdury? O naszych wyobrażeniach i o tym, jak naprawdę wyglądało średniowieczne życie, w najbliższej turbohistorii porozmawiamy z Anną Zielińską, twórczynią facebookowego profilu Historyczne Bzdury i autorką książki Historyczne Bzdury o średniowieczu, jak naprawdę żyło się w czasach dawnych rycerzy. Turbohistoria już dziś, godzina 22:05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To dobry wstęp do dalszych rozmów. Tak wczorajsze negocjacje zgodnie oceniają prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i szefowa resortu zdrowia. Tematem był plan reformy systemu ochrony zdrowia. Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były dwa etaty, z czego pół było obowiązkowe. Samorząd lekarski z kolei proponuje rezygnację z kontraktów w zamian za wynagrodzenie w kwocie 3 średnich krajowych. Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
9: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
8: Kolejne spotkanie za tydzień w czwartek w ramach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Gruzin zostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To odpowiedź na zażalenie złożone przez obrońcę podejrzanego. Zażalenie oceniono jako niezasadne, mówi rzeczniczka sądu w Lublinie Marta Śmiech.
10: Obrońca kwestionował istnienie ogólnej przesłanki do zastosowania środków zapobiegawczych w postaci wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. Sąd doszedł do wniosku, że to wysokie prawdopodobieństwo jest w tej sprawie. Wskazują na to dowody o charakterze nieosobowym.
8: Do zabójstwa doszło w połowie czerwca. Rosyjski opozycjonista znany jako Siemon Skrepecki został zastrzelony w Białej Podlaskiej. Śledcze badają m.in. wątek zabójstwa na zlecenie. Budowa nowego rodzinnego domu dziecka w Łosiowie na Opolszczyźnie nabiera tempa. Poprzednią placówkę w Lewinie Brzeskim zniszczyła powódź. Gotowe są już fundamenty budynku, wykonano także większość ścianek działowych. Wciąż potrzebne są jednak pieniądze na nową przestrzeń dla podopiecznych, mówią Edyta i Robert Zimmermanowie, którzy od lat opiekują się dziećmi.
11: Teraz najważniejsze jest więźba dachowa, później dachówka i w środku, jak będziemy robić, to będzie dużo potrzeba materiałów do po prostu wykończenia tego domu.
12: I żeby ten dom w końcu już był, żebyśmy mogli pójść na ten, mieszkać tak na spokojnie już.
8: W budowie można pomóc albo poprzez wsparcie zbiórki lub przynosząc materiały budowlane. Szczegóły na stronie Polskiego Radia Opole. Na Na koniec jeszcze Włochy, gdzie nadchodzi trzecia.

Dzisiaj tego lata fala upałów i będzie potężna. Termometry wskażą nawet 45 stopni w cieniu. W miastach pełnych betonu i asfaltu będzie jeszcze goręcej. Eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w przemysłowej strefie Rzymu temperatura może osiągnąć nawet 57 stopni. Tak ekstremalna pogoda utrzyma się we Włoszech co najmniej 10 dni.

0: A teraz raport pogodowy z normalnej krainy bez 57 stopni. Proszę bardzo, najcieplej o godzinie 8 było w Legnicy 19 stopni, a najchłodniej w Lesku tylko 12 stopni. W Bieszczadach tak przyjemnie. Jeśli chodzi o przyjemność z chłodu, to dzisiaj będą czerpać tę przyjemność mieszkańcy Gdańska, Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Lublina, no Warszawy trochę też i Zakopanego. Wszędzie w wymienionych miejscowościach będzie poniżej 20 stopni. W wielu z nich będzie też przydatny parasol, a w Białymstoku to proszę jeszcze spodziewać się burz. Zresztą w Warszawie te burze też mogą być. Padać będzie również w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i w Kielcach. Za to wzdłuż zachodniej granicy dużo cieplej, 24, nawet 25 stopni i może pojawić się słońce. Proszę uważać na wiatr, dzisiaj mocno będzie ciągle wiało nad morzem i w Bieszczadach. Jak gdyby ktoś oczekiwał takiej prognozy na kilka dni do przodu, to proszę bardzo, mogę Państwu kliknąć we wtorek na przykład. Proszę bardzo. Też będą burze w centralnej Polsce, ale na zachodzie już 30 stopni, 29 będzie w Zielonej Górze, 24 w Trójmieście, 27 w Rzeszowie. No to idźmy dalej w czwartek, bo do czwartku sięga. O, już żałuję, że kliknąłem na czwartek. 31 będzie w Szczecinie, 32 w Zielonej Górze, 30 we Wrocławiu i 30 w Katowicach. W Warszawie 28, najchłodniej w Suwałkach 25. Więc jak ktoś czeka na upał, to minimalnie cierpliwość by się przydała, bo to w czwartek dopiero takie upały w Polsce będą. Za 25 minut będzie godzina 9.
1: Komentarz.
0: A o komentarz poprosiliśmy dzisiaj profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mówimy o upale w pogodzie, ale upał w polityce nie odpuszcza, tam ciągle gorąco, a dzisiaj jeszcze pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Panie profesorze, pytanie zasadnicze z cyklu Tych o sens życia. Czy Polsce potrzebna jest nowa konstytucja?
2: To oczywiście zależy, w tej sprawie trwa spór. Mamy w tej sprawie od kilku już pewnie lat dyskusję. Politologowie zwykli używać takiego określenia moment konstytucyjny. To znaczy taka chwila w funkcjonowaniu państwa, kiedy rzeczywiście potrzebne jest jakieś zupełnie nowe otwarcie, pewien przełom, polegający także na tym, że no to, co jest, można powiedzieć, takim prawnym DNA państwa, czyli właśnie ustawa zasadnicza, jest zmieniona. Ja należę do tych, to jest pewnie mniejszość, chociaż w sumie nie jest tak mało takich osób, które uważają, że no, po pierwsze, nie ma w tej chwili w Polsce żadnej szansy na to, żeby strony polityczne, tak powiem, porozumiały się co do zmiany konstytucji, a po drugie, ja uważam, że ustawa zasadnicza, która obowiązuje w Polsce do roku 1997, niezależnie od różnych mankamentów, przede wszystkim tego podstawowego, że tam dość, powiedziałbym, tak nietypowo opisana jest rola prezydenta, ona jest ustawą dobrą, dobrze napisaną, powiedziałbym, z taką wyobraźnią i że już w kilku dla państwa kluczowych momentach, bardzo trudnych momentach, jak choćby katastrofa smoleńska, no ta konstytucja jakby zapewniła działanie państwa. Natomiast to, że jesteśmy dzisiaj świadkiem, jak się to mówi, rozmontowywania przez polityków różnego rodzaju instytucji państwowych, konstytucji opisanych, ich kompetencji, ich autorytetu, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, to jest wina konstytucji. To jest raczej no właśnie kwestia tego, że politycy po prostu nadużywają konstytucyjnych zapisów, czy je rozmontowują. Ostatnie zdanie, nie ma moim zdaniem takiej ustawy zasadniczej, takiego zapisu prawnego, którego nie dałoby się jakoś zniszczyć, nie dałoby się jako w jakiś sposób zdezawuować. Więc w tym sensie raczej myślę, to jest kwestia kultury politycznej, znaczy to, co powinniśmy zmieniać, a nie zapisów konstytucyjnych.

0: Pamiętam, jak były przepychanki przy uchwalaniu tej konstytucji, przy tworzeniu tej konstytucji może, bo przypomnijmy, ona została uchwalona 2 kwietnia 97 roku, więc tam od 94 chyba nad nią pracowano. Trochę czasu to zajęło i wtedy, nie, nawet jeszcze wcześniej, bo ta rola prezydenta, o której pan profesor mówił, to wynikała z tego, żeby w tej konstytucji, aby przypadkiem nie dać za dużo Lechowi Wałęsie, bo tak, to tak wtedy tak mówiono.
1: I to nie jest... może jedno zdanie, bo to rzeczywiście historyczne, ciekawa rzecz, mianowicie, znaczy wydaje mi się, że źródło tego problemu, o którym mówimy, jest jeszcze trochę wcześniejsze, to znaczy, że w pewnym momencie, to chyba był rok 90, 91, 90, to musiał być rok, po prostu zdecydowano o tym, żeby prezydent był w Polsce wybrany w wyborach powszechnych, tak, bo przypomnijmy, że pierwszy prezydent w roku 99...
0: Przez Zgromadzenie Narodowe, tak.
1: Dokładnie, i potem, kiedy wydawało się, że jest pewien taki, no, trochę brakuje Polakom demokracji, to postanowiono, że będzie prezydent w wyborach powszechnych wybierany i potem już tak poszło, bo rzeczywiście z jednej strony ograniczono, jak pan mówił, po doświadczeniach z prezydentem Wałęsą kompetencje prezydenta, a z drugiej strony, ponieważ Polacy już dostali, można powiedzieć, te wybory prezydenckie we własne ręce, no to nikt nie chciał ich odbierać, no i mamy to, co mamy na końcu, czyli mamy prezydenta, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ma bardzo silny mandat, a jednocześnie nieduże kompetencje.
0: No tak, ale skoro wtedy po tej falandyzacji prawa, bo to dlatego prezydentowi Wałęsie tak chciano trochę ukrócić przywileje, które sobie rościł, bo nie zawsze też zgodnie z prawem je wykorzystywał, to też bądźmy uczciwi. No tak, ale pan prezydent Nawrocki jest w pierwszej kadencji, więc właściwie może sobie myśleć, dobrze, uchwalimy nową konstytucję 2030, ja wtedy wygram wybory, będzie system prezydencki, no bo do tego kancelaria prezydenta dąży, to już trzeba powiedzieć otwarcie. No tak, ale jak w 35 wygra nie ten, co trzeba, i tutaj obojętnie, z której z perspektywy Sejmu patrzymy, z której strony, z lewej czy z prawej, to znowu będzie grzebanie przy konstytucji. Nie, no trzeba odebrać, bo przecież ma za duże kompetencje. No nie można, bo nie nasz wygrał, tak?
1: To prawda. Rzeczywiście nie należy, nie powinniśmy traktować konstytucji, jak mawiał mój kiedyś mistrz, ksiądz profesor Helmut Juros, jako takiej, powiedziałbym, prognozy, zaczynając od naszej rozmowy, bieżącej prognozy pogody. Tak, znaczy, że jeżeli pogoda jest, prawda, taka, to konstytucja jest taka, jak się pogoda zmienia, czy klimat się zmienia, to zmieniamy też konstytucję. Tutaj pełna zgoda, ale ja też uważam, że nie byłoby dzisiaj właśnie zgody na to, żeby wprowadzić w Polsce ustrój prezydencki, nie tylko dlatego, że mamy oczywisty, prawda, podział między opozycję i rządzących, między, mówiąc umownie, Koalicją Obywatelską i PiS, ale także dlatego, że, jak sądzę, parlament, in gremio, parlamentarzyści jako tacy nie bardzo chcieliby, moim zdaniem, oddać w tej chwili swoje kompetencje, prawda, i no jednak takie, powiedziałbym, systemowe prerogatywy, które mają w ręce prezydenta, niezależnie od tego, prawda, kto prezydentem jest. Myślę w takiej też perspektywie pewnej naturalnej konkurencji poszczególnych organów państwa, tak? Nie sądzę, żeby parlament wywiesił dzisiaj białą flagę i oddał te kompetencje prezydentowi. Więc ja uważam, że raczej ta wracając do tej komisji, która ma dzisiaj się zebrać, to jest po pierwsze pewna prerogatywa prezydenta, żeby debaty prowadzić i być może to też jest okazja do tego, ta konstytucja, ta komisja, myślę teraz pozytywnie, żeby po prostu zastanowić się, jakby nad powagą konstytucji, tak, nad jej znaczeniem, nad jej rolą, nad tym, w jaki sposób ona może państwu służyć. Natomiast nie widzę dzisiaj ani w najbliższej przyszłości żadnych szans, ani, jak powiedziałem, potrzeb, żeby konstytucję zmieniać.
0: No, czyli sobie tak spotkałem się, ciasteczka będą, kawusia, i porozmawiałem sobie o to, jakby dobrze było tę konstytucję trochę zawęzić. Ja tylko mam pozwól sobie na małą prywatną uwagę, że jakoś tak ostrożnie podchodzę do polityków wszelkiej maści, którzy zawsze chcą do tej konstytucji wpisać jakieś obostrzenia. Ja bym wolał, żeby konstytucja była raczej takim otwartym zbiorem, a nie, że tego zakazujemy, tamtego zakazujemy, a jeszcze tego to ograniczamy. Nie, to tak, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, czy nie.
1: Tak, ale pod tym względem naprawdę nasza konstytucja jest dobrze napisana. Ona właśnie, moim zdaniem, nie grzeszy taką, tak jak pan powiedział, nie grzeszy szczegółowością, nie grzeszy jako jakimś, powiedziałbym, taką nadmierną biurokratycznością. Ona raczej pozostawia dużo pola do działania, po pierwsze politykom. Ona też oczywiście zaprasza polityków do odpowiedzialności. Też dużo pola pozostawia nam wyborcom.

0: ale też, i to jest bardzo ważne, właśnie choćby to umocowanie prezydenta i premiera, konstytucja zaprasza do współdziałania, do współpracy, tak, do ucierania się różnych racji, bo to jest też, powiedziałbym, bardzo ważna rzecz, bo krytycy konstytucji mówią tak, ta konstytucja jest trochę jak samochód, który ma dwie kierownice, tak, znaczy, że jest i silny, powiedzmy, prezydent swoim mandatem, silny premier swoimi kompetencjami, ale obrońcy konstytucji mówią co innego. Ta konstytucja ma wewnętrzny ABS, prawda? Taki system wewnętrznej równowagi czy hamowania i sprawia, że tak naprawdę, gdyby tak się zdarzyło, żebyśmy oddali władzę, powiedzmy, w ręce polityka nieodpowiedzialnego, czy polityków nieodpowiedzialnych, to mamy tam wewnętrzny system pewnej równowagi, pewnego bezpieczeństwa i to jest też pewna wartość tej konstytucji.
1: Dobrze, to zostajemy przy chwilę przy konstytucji, ale zmieniamy, znaczy dokładnie powołujemy się na artykuł 68, bo czytamy w nim: każdy ma prawo do ochrony zdrowia, to punkt pierwszy. Punkt drugi, obywatele niezależnie od ich sytuacji materialnej mają zapewniony równy dostęp do opieki, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielanych tych świadczeń określa ustawa. Punkt trzeci, władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku. Nie ma tu nic o politykach i salonikach. No to jak to jest z tą zapisem konstytucji? Każdy polski obywatel może wyjąć tę konstytucję i powiedzieć: ja mam prawo do ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Nie jest tu napisane, że mam czekać 3 czy 5 lat na jakieś badania, a ktoś inny będzie bliżej, wcześniej. A w ogóle to dlaczego ten lekarz jest taki zmęczony?
0: No tak, tutaj dotykam, ale to jakby odkładam na bok w tej chwili kwestii tego, jak interpretować prawa człowieka w tym wypadku, bo prawo do ochrony zdrowia czy opieki zdrowotnej jest prawem człowieka, ale żadna konstytucja nie gwarantuje, bo nie może zagwarantować tego, że w sytuacji, kiedy jako społeczeństwo się starzejemy, prawda? Kiedy, można powiedzieć, też rosną koszty ochrony zdrowia, no że, tak powiem, będziemy mieli wysoki czy bardzo wysoki standard opieki zdrowotnej. I to nie jest tylko problem Polski, ale to jest też właśnie wyzwanie się na całym świecie, bo to jest tak naprawdę zadanie polityków, to jest zadanie państwa, prawda, żeby to wszystko dobrze ułożyć, dobrze zorganizować, zwłaszcza w takich warunkach, jak powiedziałem, no zmieniających się, bo faktem jest, że w Polsce, teraz z pamięci przytaczam, spis powszechny w latach 2010-2020 przybyło około 3-4 milionów seniorów, prawda? To jest skala, którzy oczywiście mają inne potrzeby zdrowotne niż ludzie młodzi. To jest skala wyzwania, przy którym stoi Państwo polskie oczywiście, które sobie z tym wyzwaniem nie radzi. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy, tylko to jest kwestia ostatnich lat, czy właściwie ja uważam, że takim ostatnim poważnym momentem, kiedy politycy próbowali poważnie zmierzyć się właśnie z problemem reformy czy jakiegoś kontraktu społecznego dotyczącego służby zdrowia, to była reforma, którą zaproponował, tutaj dzisiaj tak historia trochę nad nami gdzieś tam wisi, w roku 98 rząd Jerzego Buzka, prawda, który wprowadził jako jedną z czterech wielkich reform reformy służby zdrowia, proponując model kas chorych. Oczywiście nie wiemy, jakby ten model funkcjonował, ale on wydawał się dosyć racjonalny, dosyć sprawny. Model, z którego potem lewica, że tak powiem, zrezygnowała. No i od tamtej pory właściwie politycy, wiedząc, jak ta sprawa jest istotna dla wyborców, w gruncie rzeczy obchodzą ją szerokim kołem. Mówię o kwestii służby zdrowia najogólniej rzecz biorąc. Trochę zrzucając problem gdzieś, w tej chwili ja to tak oceniam, na barki samorządów, tak, bo to dzisiaj tak naprawdę samorządy są na pierwszym froncie, na pierwszej linii tego, no, tak powiem, godzenia wody z ogniem, czyli z jednej strony rosnących, słusznie rosnących naszych oczekiwań, naszych potrzeb zdrowotnych, zwłaszcza gdzieś tam w Polsce lokalnej, w Polsce daleko od małych miast, w Polsce, która też się wyludnia, prawda? A pomimo tego, no, ludzie chcą, żeby w każdym powiecie był specjalista, był

0: chirurg,
1: nie, prawda, to się nie da zrobić. To się po prostu nie da zrobić
0: A z drugiej strony rosnące koszty. Z trzeciej strony też, i to jest też naturalne, rosnące aspiracje lekarzy, którzy chcieliby zarabiać coraz lepiej, którzy by chcieli żyć w takich warunkach finansowych, jakich koledzy umownie zachodzie.
1: Chociaż ja mam wrażenie, że... Ja mam wrażenie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak popędzam, bo jeszcze muszę zadać jedno pytanie, a czas nas goni. Mam wrażenie, że oni już zarabiają lepiej niż na Zachodzie. Czy pan profesor, tak bardzo prosiłbym o zwięzłą odpowiedź, wierzy, że ten kryzys w służbie zdrowia zostanie rozwiązany, czy nie?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili można tylko wprowadzić pewne, ja bym powiedział, jakieś takie bardzo niezbędne, ograniczone regulacje, które trochę jak w medycynie będą takim środkiem uśmierzającym ból i powiedziałbym nieco łagodzącym objawy choroby, którą wszyscy widzimy. Natomiast żeby ktokolwiek mógł służbę zdrowia uzdrowić albo żeby mógł zaproponować kontrakt społeczny, potrzebuje do tego mocnego mandatu politycznego pochodzącego z wyborach. Innymi słowy, jeżeli któraś z partii politycznych postawi kwestię reformy służby zdrowia w centrum swojego programu wyborczego i wygra w przyszłym roku wybory, albo przynajmniej będzie uczestniczyło w nowej władzy, to wtedy po wyborach, uważam, taka siła, trochę jak rząd Jerzego Buzka w roku 98, będzie miał mocny mandat polityczny, mandat od Polaków, żeby przeprowadzić głębokie reformy. Takie właśnie na skalę strukturalną, jak zrobił to rząd Jerzego Buzka, wprowadzając wtedy 17 kas chorych. Natomiast w tej chwili, na fali tego poruszenia społecznego, które jest, rząd ma pewien mandat, żeby na przykład doprowadzić do likwidacji tych kominów płacowych, czy większej transparencji, prawda, w finansowaniu służby zdrowia, finansowaniu medyków. Natomiast nie ma moim zdaniem w tej chwili warunków, żeby przejść taką reformę głęboką, strukturalną.
1: Czyli pacjenta, czyli służbę zdrowia będziemy leczyć, ale go nie wyleczymy. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Komentarz.
1: Zwykle o tej porze pojawia się Martyna Podolska i mówi o kulturze, drodzy państwo, ale każdemu należą się wakacje i odpoczynek. No może od kultury nie, ale Martyna wyjechana. Ciekawe, jakie książki czyta. Pewnie opowie o tym, jak wróci. A my, wykorzystując ten czas nieobecności kulturalnej, zajmiemy się... No zastanawiam się, czy tam jeszcze o kulturę chodzi, czy właściwie o coś innego. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Temat, który mógłby służyć za, nie wiem, tytuł sporego działu bibliotecznego w jakiejś książnicy odpowiednio, bo tyle na ten temat już napisano. Doktor Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu Wistula jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: No i powiedzmy o tej eskalacji, bo w czerwcu już wszystko zapowiadało się całkiem dobrze, że cieśnina Ormus odblokowana, 60 dni, ustalimy szczegóły i będzie miło, przyjemnie i sympatycznie. Iran wprawdzie nie będzie miał broni atomowej, o co chodziło głównie prezydentowi Trumpowi, ale ogólnie to damy radę. A tu się okazuje, że jak ktoś czyta, czy wertuje, czy słucha radia, do czego oczywiście namawiamy, to usłyszał, że najpierw nie spodobała się sytuacja prezydentowi Trumpowi, poobrażał ludzi, używając mało parlamentarnego języka, po czym Iran się, kolokwialnie mówiąc, odwinął i zbombardował kilka amerykańskich pozycji w Bahrajnie i Kuwejcie. To ta wojna trwa, czy już się skończyła, czy na jakim etapie jesteśmy?
3: Ta wojna jest na etapie, powiedziałabym, ograniczenia ognia, to znaczy jednocześnie trwają negocjacje i jednocześnie od czasu do czasu mamy do czynienia z eskalacją. Ta ostatnia eskalacja, o której pan redaktor mówi, no nie zaczęła się od tego, że Donald Trump kogoś poobrażał. Ona zaczęła się od tego, że Iran ostrzelał całą serię statków, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormus, tankowców i gazowców, w tym gazowiec z Kataru, z którego również Polska ten gaz importuje, łamiąc postanowienia zawieszenia broni. Tak? I jest oczywiście duży znak zapytania, dlaczego Iran akurat w tym momencie stwierdził, że powróci do działań zbrojnych i zaatakuje te statki. Pierwszy kontekst no to jest właśnie ten kontekst tych trwających negocjacji. Tak? Czyli jesteśmy na półmetku niemalże tych 60 dni. Negocjacje nie zabrnęły daleko. Tymczasem no, Iran dobrze wie, że tym, na czym najbardziej zależy Stanom Zjednoczonym, jest właśnie odblokowanie cieśniny Ormus. W związku z czym jest to bardzo prosty punkt nacisku. Jeżeli Iran chce coś uzyskać więcej w negocjacjach, zaczyna strzelać do tych statków, przypominając Amerykanom, przypominając negocjatorom, mediatorom i

0: całemu światu, że ma tutaj pewną przewagę. Tak, i mamy w związku z tym eskalację. Amerykanie zaczynają strzeliwać cele militarne w Iranie, które właśnie Iranowi umożliwiają tego typu szantaż. Iran na to zaczyna ostrzeliwać wszystkie kraje sąsiednie. Tak? Więc to jest jedna przyczyna tej eskalacji. Druga przyczyna jest taka, że zawieszenie broni jednak odblokowało kilka kanałów negocjacji, które osłabiają proksy irańskie. To znaczy mamy postępujące negocjacje izraelsko-libańskie, które osłabiają Hezbollah. Mamy decyzję Iraku o rozbrajaniu irańskich bojówek na terytorium tego kraju. Nawet w strefie Gazy z Hamasem troszeczkę zaczęło coś iść w jakąś stronę, bardzo niepewnie, ale mamy pewien ruch. Musiało to Iran zaniepokoić, stąd mogło Iran skłonić się do takiego działania. No mamy też kwestie wewnętrzne w Iranie, czyli mamy też bardzo duże niezadowolenie strony rządowej. Inaczej, mamy duże niezadowolenie z działań strony rządowej, która właśnie podpisała to zawieszenie broni, po stronie strażników rewolucji, którzy są przeciwni zawieszeniu broni, uważają, że wojna powinna, działania militarne powinny trwać nadal, żadnych ustępstw, i oni mogą próbować właśnie torpedować to zawieszenie broni, podejmując samodzielne działania militarne.
1: Pytałem już profesora Sowińskiego przed momentem, czy wierzy w to, że uda się uleczyć służbę zdrowia. To panią doktor zapytam, czy wierzy pani doktor w to, że ten konflikt, ta sytuacja zmierza raczej ku pokojowi, czy to, jak nie wiem, twardogłowi ajatollahowie by chcieli, jednak wojna?
0: Obawiam się, że w najbliższym czasie, w perspektywie najbliższych miesięcy, jednak będziemy mieć do czynienia właśnie z taką sytuacją trwających negocjacji, które zasadniczo nie rozwiązują żadnego problemu, nie prowadzą do trwałego pokoju i niestety od czasu do czasu powracających eskalacji. To jest ten najbardziej prawdopodobny scenariusz. Musiałoby się wydarzyć coś więcej, co sprawiłoby chociażby dalsze osłabienie reżimu irańskiego na przykład. Tak? Coś, co zmieniłoby zasadniczo tą układankę bliskowschodnią. Zbliżają się wybory w Izraelu, wybory w Palestynie. W Stanach Zjednoczonych również. No jest kilka takich punktów, które mogą przynieść jakieś zmiany, natomiast też na Bliskim Wschodzie bardzo często te wydarzenia, które zmieniają dużo, no jednak są nieprzewidywalne.
1: Czyli to będzie taki pełzający konflikt. Niby przy stole gdzieś na świecie rozmawiają i negocjują, a z drugiej strony ktoś naciska przyciski i bombarduje, niszczy, ostrzeliwuje.
0: Obawiam się, że tak. Pytanie, na ile społeczność międzynarodowa będzie miała siłę, środki i takie przekonanie polityczne, żeby naprawdę zaangażować się w to, żeby rozwiązywać inne konflikty. Konflikty związane z Hezbollahem w Libanie, konflikty związane z proksy irańskimi pozostałymi, tak, w Iraku, wśród Palestyńczyków. Jeżeli konsekwentnie będziemy okrajać te wpływy, które Iran ma w innych krajach, w jakiś sposób też będziemy wpływać na to, co się dzieje wewnętrznie w Iranie, i może ten reżim w końcu będzie na tyle osłabiony, że będzie perspektywa jakiegoś pozytywnego przełomu. Na to mamy największy wpływ, na to, co się dzieje właśnie w krajach ościennych, na to, co się dzieje wśród proksy irańskich. Natomiast na pewno Iran będzie przeciwdziałał temu i będzie do tego używał środki kinetyczne, w tym rakiety balistyczne, które poleciały w ostatnich dniach chociażby na Jordanii.
1: Doktor Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Finansów i Biznesu w Istula, była z nami. Bardzo dziękuję. I to był ostatni punkt poranka, piątkowego poranka w Polskim Radiu 24. Będziemy wracać do tego tematu, do nowej konstytucji, obrad nad nową konstytucją też po godzinie 9. I po godzinie 10 z kolei 30 powiemy o tym, jak słowa polityków wpisują się w naszą percepcję i dlaczego język agresji rośnie w siłę. Grzegorz Frączak, dziękuję za wspólne 3 godziny o poranku.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert.
4: Cześć, tu mi

0: Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjskie prowokacje mogą się nasilać, ale polskie służby są gotowe. Mamy komentarz członka Sejmowej Komisji Obrony. To bolesna historia, ale rozliczona. Ambasador USA w Polsce zabrał głos w sprawie zbrodni w Jedwabnem. Po wypadku zablokowany jest podkarpacki odcinek A4. Utrudnienia mogą trwać 15 godzin. Minęła 9. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nie będzie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony. Polskie służby mają odpowiednie informacje od sojuszników i działają sprawnie, mówi nam Radosław Lubczyk z PSL-u, członek Komisji Obrony. Poseł komentował informacje o planowanych w naszym kraju rosyjskich prowokacjach. Doniesienia medialne potwierdził wczoraj szef MSZ-u.
2: Te prowokacje dzieją się od kilku lat. Przecież te wszystkie wykolejenia, podpalenia, te sabotaże, no one wszystkie prowadzą do terrorystycznej Rosji. No bo jak można nazwać podpalenie wielkiej hali, jak nie aktem terroryzmu? Więc polskie służby są na to przygotowane i takich aktów terrorystycznych pewnie sporo wykryli i ich nie było w naszym kraju, więc tu służby pracują pełną parą.
1: Pytane o możliwe prowokacje Rosji szef MSZ-u Radosław Sikorski apelował do obywateli i polityków, by nie podsycali wrogich nastrojów między Polską a Ukrainą. Zdaniem ministra Sikorskiego to osłabia oba kraje i na to liczy Władimir Putin. Jedwabne było wyjątkiem w okupowanej przez nazistów Polsce. Taki głos płynie z ambasady Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Tymi słowami ambasador Tom Rose odniósł się do dzisiejszej bolesnej rocznicy pogromu Żydów. 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem zamordowano co najmniej 340 Żydów. Większość ofiar została po zamknięciu w stodole spalona żywcem. Według ustaleń IPN-u zbrodni dokonali Polacy, ale z niemieckiej inspiracji. Tom Rose w nagraniu internetowym podkreśla, że niewielu Polaków żyjących w Jedwabnem wydało swoich żydowskich sąsiadów. Tysiące Polaków zginęło, próbując im pomóc. Jedwabne było wyjątkiem, a nie regułą. Większość Polaków była uczciwymi, bogobojnymi ludźmi, którzy potrafili odróżnić dobro od zła. I tak mówił ambasador Rose. O dumie z tego, jak państwo polskie zmierzyło się ze sprawą Jedwabnego, mówi z kolei profesor Paweł Machcewicz. W rozmowie z Polską Agencją Prasową historyk podkreśla, że działania instytucji państwowych, a także polskich historyków cechowały otwartość i uczciwość, co pozwoliło rozliczyć zbrodnie. Dziś w Jedwabnem zaplanowano uroczystości rocznicowe. Weźmie w nich udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych za nieodebrane w 2022 roku szczepionki na COVID. Amerykański koncern wygrał proces przed belgijskim sądem. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

0: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
1: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
0: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
1: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
0: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Są ogromne utrudnienia na A4 na Podkarpaciu. Z ciężarówki wypadła część turbiny wiatrowej. To potężny ładunek. Do wypadku doszło w miejscowości Terliczka. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się pasem awaryjnym. Zablokowane są oba pasy autostrady, a także zjazd na S19 i Krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin. Policja wyznaczyła objazd. Na koniec jeszcze mundial. Dziś o miejsce w półfinale zagrają Hiszpania z Belgią. Zdaniem Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego trudno wskazać faworyta. Ekspert przypomina, że Hiszpanie nie stracili podczas tegorocznych Mistrzostw Świata ani jednego gola.
3: To jest na pewno taka drużyna turniejowa, że jeżeli ty jesteś w stanie zabezpieczyć sobie tyły, to możesz celować w złoto. Te drużyny, które naprawdę dobrze bronią, mogą myśleć o złocie, ale rzeczywiście Hiszpania jakby gra w takim trybie ekonomicznym. Prosto ona sobie kontroluje mecze, strzela gole i bezapelacyjnie panuje nad tym, co się dzieje na boisku.
2: Starcie Hiszpania-Belgia o 21:00. Przypomnę, wczoraj miejsce w półfinale mundialu wywalczyła Francja.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Dziś na niebie sporo chmur, do tego przelotny deszcz. Na Podlasiu mogą pojawić się burze i ulewy. Najwięcej przejaśnień spodziewamy się na zachodzie i tam będzie najcieplej do 25 stopni. W centrum 21, na Podlasiu i w rejonach podgórskich maksymalnie 17.
4: Klimat.
2: W lasach południowo-zachodniej Polski występuje średnie zagrożenie pożarowe, miejscami jest wysokie. Jakość powietrza nie sprawia problemów, w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Już 26% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych.
4: Klimat. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Po reklamie. Autopromocja.
11: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.

0: Autopromocja.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut po godzinie 9.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik operacji stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie, a także na Bałkanach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, witam państwa.
2: Panie profesorze, kilka różnych wątków dotyczących naszego bezpieczeństwa, ale jeżeli pan pozwoli, to chciałbym zacząć od tych informacji, które pojawiły się całkiem niedawno. Przed chwilą mówiła o nich również moja koleżanka podczas serwisu informacyjnego. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie planują kolejne prowokacje, przekazał wicepremier Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, iż Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony Rosji.
4: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
2: Panie profesorze, jak powinniśmy traktować te doniesienia ze strony amerykańskiej? Bo z jednej strony, tak jak powiedział pan wicepremier, nic nowego. No, takie rzeczy zdarzają się już niestety od pewnego czasu. Nie mówię, że zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, ale to nie jest dla nas nowość. Pytanie brzmi, czy te rosyjskie prowokacje, te rosyjskie działania, no, nie wejdą być może na szczebel wyżej?
3: Tu należy się w pełni zgodzić i nie tylko z tym, co mówi minister Sikorski, bo przecież te informacje mamy z bardzo wielu ośrodków analitycznych. Ja tylko przypomnę i podkreślę, że wojna hybrydowa prowadzona przez Federację Rosyjską z całą wschodnią flanką, z Sojuszem Północnoatlantyckim, w tym również z Polską, trwa już od kilku lat. Oczywiście mamy jej różne odsłony, różną intensywność i różne obszary aktywności. Tu część tych obszarów już minister wymienił. Ja myślę, że tak, przede wszystkim tego typu informacje i ostrzeżenia należy traktować zawsze bardzo poważnie i ja myślę, że tak się dzieje. Ja jeszcze tylko do tego dołożę. To jest oczywiście informacja dosłownie z wczoraj. Toczy się proces, już są wyroki z pierwszej instancji dotyczące działalności szpiegowskiej, na przykład małżeństwa, które gdzieś mieszkało na Górnym Śląsku, studiowało na Uniwersytecie Śląskim. Czyli pokazujemy, że ta działalność i to no niejako wykorzystywanie czy obywateli ukraińskich, czy obywateli polskich, czy tutaj mówimy oczywiście o dysydentach rosyjskich, którzy mieli działać, zbierać informacje, a nawet wspierać ewentualny, szczęśliwie nieudany atak bombowy na terytorium Rzeczypospolitej, to trwa, to jest element działań hybrydowych i to zagrożenie, ono nie będzie się zmniejszać, ono będzie występować z różną intensywnością w zależności od tego, jakie plany tutaj strategiczne oddziaływania na państwa wschodniej flanki, z tym, że będę podkreślał, Polska to jest kluczowe państwo wschodniej flanki, bo największy potencjał, bo kluczowe położenie geopolityczne, no i państwo o największych zdolnościach gospodarczych i znaczącym wpływie politycznym. Czyli, panie redaktorze, szanowni państwo, tego typu ostrzeżenia na pewno trzeba traktować bardzo poważnie. Dodam, powinny być traktowane poważnie już od lat.
2: A na ile istnieje ryzyko, wrócę do pierwszego pytania, że te działania ze strony Rosji, że one ulegną natężeniu, to znaczy staną się dużo bardziej bezpośrednie, dużo bardziej brutalne, bo pojawiają się takie doniesienia, nie dotyczące już tylko Polski, tylko w ogóle różnego rodzaju działań ze strony Rosji, że Rosja takimi już bardzo ostrymi prowokacjami, bardzo ostrymi akcjami może chcieć wpłynąć na państwa zachodnie, szczególnie państwa europejskie, będzie chciała wpłynąć na społeczeństwa tych państw, i doprowadzić do sytuacji, w której w przypadku jakichkolwiek rokowań z Ukrainą, no, Ukraina pozostanie trochę sama sobie.
3: No, mówimy tutaj, panie redaktorze, o jednym z obszarów działań hybrydowych. Mówimy tutaj o operacjach wpływu, bo pan teraz tej kwestii zechciał dotknąć. Szanowni państwo, wygląda to w ten sposób, że przecież Rosjanie bardzo wyraźnie obserwują, śledzą, znają dokładnie kalendarz, terminarz wyborczy w państwach europejskich. I

0: Nie bez przyczyny. No Polska jest tutaj niezłym przykładem, tak? Że nie bez przyczyny na korzyść Rosji jest to, aby na przykład pogorszyć bilateralne relacje między poszczególnymi państwami, które wspierają Ukrainę. I widzimy tutaj, że relacje polsko-ukraińskie są ostatnio w impasie. Jak pan zechce, to możemy do tej kwestii jeszcze wrócić, choć jeszcze myślę, że mamy temat sojuszu i szczytu też ważny. Ale do czego nawiązuje? No nawiązuje do tego, że wszelkiego rodzaju animozje między państwami sojuszniczymi albo między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, europejskimi, wspierającymi Ukrainę, one są na korzyść i zgodnie z żywotnym interesem Moskwy, Federacji Rosyjskiej. Tego typu działania będą podejmowane. Ja myślę, że jeśli chodzi o Polskę, one będą intensyfikowane. Dlaczego? Dlatego, że już blisko za rok wybory są w Polsce siły polityczne, które są albo prorosyjskie, albo bardzo antyukraińskie. No i oczywiście tutaj jest to absolutnie korzystne, jest to okoliczność sprzyjająca strategii rosyjskiej osłabiania działań ukraińskich poprzez znaczące ograniczenie wsparcia zachodniego dla Ukrainy.
1: No to skoro pan wywołał temat Ankary i szczytu NATO, to na ile to, co wydarzyło się na szczycie, było w jakiejś mierze odpowiedzią właśnie na te zagrożenia i na te komunikaty dotyczące, no być może coraz bardziej intensywnych działań ze strony Rosji?
0: No to powiem tak. Oczywiście, panie redaktorze, ja tak w kontekście takiej analizy porównawczej, dobrze, bo pamiętamy jeszcze całkiem niedawno ten zeszłoroczny szczyt w Hadze, prawda? I powiem tak, a tu się niewiele zmieniło. Niech pan zauważy, drodzy państwo, proszę zauważyć, w jakiej atmosferze kolejny szczyt sojuszu przebiegał. Ja wiem, że oczywiście dyplomaci mówią i słusznie, że zostało potwierdzone to zobowiązanie jedności państw sojuszniczych.
1: No, to się bardzo mocno podkreśla.
0: Tak, to się bardzo mocno podkreśla. A wie pan, dlaczego to się podkreśla? No dlatego, że w tym poprzednim roku, do czego się nie odniesiono oficjalnie, Stany Zjednoczone wydały swoją nową strategię bezpieczeństwa narodowego, która de facto wywraca wcześniejszy układ zobowiązań i sił. Czyli o co chodzi? No Stany Zjednoczone właśnie w tej strategii traktują Federację Rosyjską nie jako przeciwnika i wroga, a jako partnera gospodarczego. Państwa europejskie, Stany Zjednoczone traktują jako ten obszar, który trzeba reformować i rzekomo Stany Zjednoczone miałyby tej reformy dokonywać. Stany Zjednoczone wpisały, że Europa jest dopiero gdzieś daleko, bo w trzeciej kolejności wsparcia militarnego, a głównym obszarem zainteresowań Stanów Zjednoczonych jest półkula zachodnia i Indo-Pacyfik. I ta lista byłaby długa. Ja tutaj nie chcę państwa epatować tymi punktami, ale powiem tak. Bardzo wiele się zmieniło. Mało. Amerykanie przecież rozpoczęli, nie uzgadniając tego w ogóle z sojuszem, wojnę z Iranem, prawda? A mało. I jeszcze teraz Donald Trump w ramach tego tutaj szczytu oskarża Hiszpanię o to, jak to Hiszpania nie spełnia wymogów sojuszniczych. A dlaczego się tak dzieje? Bo Hiszpanie odmówili udostępnienia swoich lotnisk i swojej infrastruktury krytycznej do tego, aby przeprowadzać z terytorium Hiszpanii i z jej baz ataki na Iran. Czyli wracając, kilka ważnych uzgodnień jest. Po pierwsze artykuł 5, dobrze, że został potwierdzony, to bardziej w wymiarze politycznym, bo jak Amerykanie się zachowają w sytuacji ekstremalnej, tego dzisiaj nie wie nikt. Bardzo ważne, podtrzymano ten element zwiększania wydatków. Już mamy teraz, mówi się o 3,5%, które mają dojść do 5% PKB. Ja jeszcze tylko chcę podkreślić, my nie mamy na to dzisiaj, panie redaktorze, szanowni państwo, za wiele czasu, że my gdzieś wpadliśmy w taką pułapkę w sojuszu, szczególnie w Europie, że zwiększanie wydatków, drodzy państwo, wcale nie musi przekładać się na realne zwiększanie zdolności militarnych. Co oczywiście wschodnia flanka tutaj jest świetnym przykładem. Jak będziemy mieli chwilę, to możemy do tego wrócić. Bardzo ważna sprawa. Oczywiście potwierdzenie zagrożenia dla NATO ze strony Rosji. I tutaj głównie był nacisk państw europejskich i tutaj wyraźnie się wskazuje, że Federacja Rosyjska jest bardzo poważnym zagrożeniem. I kluczowa rzecz, ja to będę podkreślał, kluczowa rzecz, czyli potwierdzenie wsparcia dla Ukrainy, no, która walczy cały czas z agresją rosyjską. Mówimy tutaj o wsparciu przede wszystkim w wymiarze finansowym i na rok 2026, i na rok 2027. G7 to też taki ważny element strategiczny, jeśli chodzi o kwestie polityki. No oczywiście Donald Trump obrażając sojuszników, generalnie traktując ich w sposób

0: sposób, tak jak zwykle, taki bardzo pryncypialny, załatwił swoją sprawę. Czyli no, jest oczywiście jedna w tych sześciu, w deklaracji tego szczytu, jednym z kluczowych sześciu elementów jest oczywiście przeciwstawienie się programowi nuklearnemu Iranu i blokowaniu cieśniny Ormus. Ja tylko chcę Państwu przypomnieć, że nie mówilibyśmy w ogóle o blokowaniu cieśniny Ormus, gdyby Donald Trump wraz z Benjaminem Netanyahu tej niezgodnej z prawem międzynarodowym wojny, tego konfliktu zbrojnego po prostu nie wywołali pod koniec lutego. Czyli tak, najpierw wywołano wojnę, a teraz się tutaj niejako próbuje szczęśliwie, nieskutecznie wciągnąć Sojusz Północnoatlantycki do tego konfliktu. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o szczyt, ale dla mnie bardzo istotna, jeśli mogę, panie redaktorze.
1: Proszę bardzo.
0: Kluczowa rzecz, panie redaktorze, gdzieś tego w ogóle nie słyszymy, to w opinii gdzieś międzynarodowej nie występuje, bo jest niewygodne bardzo strategicznie dla polityków. Drodzy Państwo, Sojusz Północnoatlantycki ma zdezaktualizowaną koncepcję strategiczną NATO. Ona została uchwalona kilka miesięcy po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Mówimy o roku 2022. Ona się zdezaktualizowała chociażby przez tę strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z roku 2025. No i teraz trzeba byłoby napisać nową koncepcję strategiczną, gdzie sojusz wariantuje i te europejskie państwa NATO muszą stworzyć własne zdolności, jeśli chodzi o kwestie militarne, jeśli chodzi o systemy dowodzenia, bo w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone w znaczącym stopniu straciły zaufanie i nie są już państwem, takim przywódcą strategicznym sojuszu. To, że się z Amerykanami tak bardzo w ramach tego sojuszu trzeba liczyć, że trzeba, drodzy Państwo, obłaskawiać Donalda Trumpa, to dlatego, że Europejczycy sami sobie na tę sytuację ciężko przez ostatnie 25 lat zapracowali. Czyli Europejczycy uzależnili się militarnie od Stanów Zjednoczonych, a teraz, chcąc odbudowywać własne zdolności obronne, mają świadomość, że potrzebują jeszcze kilku lat. I bez wsparcia amerykańskiego w kilku kluczowych obszarach, ja już mówię tutaj o parasol nuklearny, łączność satelitarna, przede wszystkim wsparcie strategiczne w wymiarze wywiadowczym i rozpoznawczym, bez tego wsparcia amerykańskiego póki co Europa nie jest sobie w stanie poradzić. Ale jeszcze raz przypomnę, brak aktualnej koncepcji strategicznej NATO i nie słyszymy tutaj w deklaracji, aby tego typu nowy dokument został stworzony albo aby podejmowano pracę nad nową strategią sojuszu.
1: To ja w takim razie o tę strategię jeszcze, mam nadzieję, zdążę dopytać, natomiast chciałbym powrócić jeszcze na chwilę do Ankary i do tego, co się wydarzyło, bo oczywiście przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których pan mówi, no, wydarzyły się jednak rzeczy, które nie wiem, czy są zaskakujące, ale chyba można je traktować bardzo pozytywnie, to znaczy na przykład zgoda Stanów Zjednoczonych albo obietnica ze strony Donalda Trumpa o przekazaniu Ukrainie technologii do produkcji rakiet Patriot.
0: Ja powiem tak, no na razie jest to deklaracja. Dobrze, gdyby to się stało, bo my mamy świadomość, że Ukraina walczy, Ukraina posiada wyrzutnie, ale potrzebuje też efektory typu rakiety, żeby niszczyć skutecznie różnego rodzaju środki napadu powietrznego wysyłane, wystrzeliwane przez Federację Rosyjską. I tu sprawa, powiem tak, to jest deklaracja amerykańska. Ja jeszcze tylko dodam, że w tej deklaracji usłyszeliśmy i bardzo byśmy tutaj na to liczyli, że poza Niemcami i Japonią, no również my w Polsce mielibyśmy otrzymać licencję i moglibyśmy uczestniczyć w procesie produkcji tych najnowszych rakiet, jeśli chodzi o Patrioty, bo jak tutaj przy tej kwestii pozwolę sobie przywołać temat tych kilku rakiet, które zostały przekazane Ukrainie, prawda, przez Polskę, przez siły zbrojne. Ja chcę Państwu tylko z taką pełną konsekwencją przekazać, że nie widzimy w sojuszu jakiejś takiej konsekwencji, to znaczy są frontowe państwa sojuszu, państwa wschodniej flanki NATO, one powinny być naprawdę inaczej traktowane przez Brukselę, a my słyszymy, że tutaj na przykład jak trzeba wysyłać efektory, to każdy z państw musi coś wysłać. Nie. Państwa wschodniej flanki NATO powinny dbać o własne zdolności obronne, bo one są na pierwszej linii zagrożenia, a oczywiście wysyłanie,

0: zakupy i tak dalej, to powinno dotyczyć tych, którzy są gdzieś daleko w głębi strategicznej ugrupowania sojuszniczego. Czyli konstatując, Polska i inne państwa wschodniej flanki nie powinny przekazywać już teraz na tym etapie Ukrainie kluczowych elementów systemów uzbrojenia. Dlaczego? Dlatego, że już pojutrze mogą same ich potrzebować. A my mamy świadomość, że konflikt w Iranie, który wywołał Donald Trump i Netanyahu, tak, on znacząco, po pierwsze, doprowadził do znaczącego zużycia rakiet Patriot, tak, bo widzimy, że z tą produkcją są ogromne problemy. Amerykanie już wstrzymali dostawy dla państw europejskich, twierdząc, że muszą uzupełnić własne zasoby, czyli ta kolejka się wydłużyła, czas dostarczania tego typu efektorów się wydłużył, a ja jeszcze raz chcę podkreślić, że ci, którzy są na tej frontowej linii, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, muszą przede wszystkim rozbudowywać własne zdolności obronne. I w tej sytuacji nie ma mowy o tym, aby pozbawiać się kluczowych efektorów i kluczowych systemów uzbrojenia. Czyli, panie redaktorze, dobrze by się stało, gdyby Ukraina mogła produkować tego typu rakiety. I jeszcze lepiej by się stało, panie redaktorze, gdybyśmy posiadali takie zdolności w Europie, ale przede wszystkim na terytorium Rzeczypospolitej.
1: To jeżeli pan pozwoli, to na koniec, zostało nam kilka minut. Chciałbym jeszcze powrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał i który pan bardzo mocno podkreślał, o działaniach Rosji, które mają na celu skłócenie ze sobą sojuszników w NATO, w ogóle państw, które stoją raczej po drugiej stronie barykady, jeżeli chodzi o rosyjską agresję. No i tu nie sposób nie mieć skojarzenia z tym, co w ostatnim czasie dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Natomiast można odnieść wrażenie, że akurat w tym przypadku to nie jest misterna gra Rosji, czy też rosyjskiego wywiadu, tylko chyba jednak no, nie do końca przemyślanych decyzji w samym Kijowie. No i oczywiście konsekwencji po obu stronach.
0: Pełna zgoda, oczywiście. I teraz tak, drodzy państwo, to dobry przykład. My Polacy powinniśmy to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że to, powiem tak, to Boże Igrzysko w tej części świata, w tej części Europy, ono cały czas się dzieje się od stuleci. Czyli, proszę zwrócić uwagę, na potrzeby wewnętrzne, mimo że widzimy takie geopolityczne, geostrategiczne, potężne zagrożenie ze strony globalnego gracza strategicznego, jakim jest Federacja Rosyjska, to jest zagrożenie dla wszystkich państw regionu, dla Ukrainy, dla Polski, dla całej wschodniej flanki. Widzimy, że na potrzeby wewnętrzne, wewnętrznej polityki w Ukrainie, oczywiście prezydent Ukrainy, Zełenski, nadaje imię bohaterów UPA jednej z jednostek, wiedząc dokładnie, jakie to reakcje, jakie to emocje wzbudzi w Polsce, i tu podkreślę, w Polsce, bez której Ukraina nie byłaby w stanie skutecznie walczyć. Dlaczego? My niestety jako Polacy nie pokazujemy tego na arenie międzynarodowej zbyt często i zbyt jasno. Drodzy państwo, bez tego, że jesteśmy centrum logistycznym, hubem logistycznym, większość wszelkiego rodzaju dostaw, zaopatrzenia dla Ukrainy w wymiarze gospodarczym, militarnym, drodzy państwo, idzie przez Polskę. Polska po pierwsze ponosi ogromny wysiłek organizacyjny i gospodarczy. Po drugie, żadne państwo na wschodniej flance nie ponosi tak ogromnego poziomu ryzyka ze względu na to, że tak bardzo pomagamy Ukrainie w tym wymiarze. Ja już nie wspomnę teraz o tym, że kilkaset tysięcy rodzin, najbliższych osób walczącym żołnierzom na froncie ukraińskim, te osoby przebywają na terytorium Rzeczypospolitej. My udzieliliśmy im wsparcia i staramy się, aby... To jest najważniejsze dla żołnierza, który walczy, drodzy państwo, że on ryzykuje zdrowie i życie przecież nie dla siebie, tylko dla najbliższych i dla państwa, po stronie którego walczy. Czyli, panie redaktorze, powiem tak, takie wewnętrzne piekiełko polityczne ukraińskie, ono, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo rezonuje politycznie w Polsce, bo są takie siły, które próbują ten element wynieść ponad żywotny interes narodowy Rzeczypospolitej.
1: Ale panie profesorze, chciałem o jedną rzecz dopytać, bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, jaką reakcję niestety również w Polsce wywołały te słowa i wszystkie te słowa, które padły później. Natomiast można odnieść takie wrażenie, że był moment, żeby się zatrzymać. Ja już nie mówię zrobić krok wstecz, ale przynajmniej uspokoić te nastroje i nie pędzić dalej. Natomiast jeżeli wsłuchujemy się w słowa, nie wiem, no, szefa biura prezydenta Ukrainy, pana Kryło Budanowa, który przyrównuje praktycznie wprost Polskę do Rosji,

0: Jeżeli słyszymy słowa pana Wołodymyra Wiatrowicza, czyli jeszcze niedawno szefa ukraińskiego IPN-u, odpowiednika polskiego IPN-u, który mówi o tym, że w Polsce jego zdaniem może dojść do pogromów na ludności ukraińskiej, no to szczerze mówiąc człowiek łapie się za głowę.
1: Panie redaktorze, tego typu wypełnienie, ja uspokajam.

0: osób dzierżąca władzę od wielu lat, mająca poważne problemy korupcyjne, może tę władzę utracić. W związku z tym może się to wiązać z odpowiedzialnością za wszystko to, co się dotychczas działo. Dlaczego ta stawka jest bardzo wysoka? A szanowni państwo, panie redaktorze, dzisiaj w XXI wieku, nie tylko przecież w Ukrainie, nie tylko w Polsce, w Stanach, w wielu innych rejonach, wybory nie wygrywa się merytorycznymi argumentami. Wybory wygrywa się emocjami.
1: I panie...
0: każdymi emocjami. I niestety ja bym raczej w tym kierunku interpretował te słowa. W interesie Rzeczypospolitej jest, żeby Ukraina walczyła i wiązała strategicznie siły rosyjskie. Dlaczego? Dlatego, że my zyskujemy pauzę strategiczną. My jako NATO, my jako wschodnia flanka i my jako Polska. I musimy ten czas starać się jak najlepiej wykorzystać, aby odbudować własne zdolności obronne.
1: No i pytanie oczywiście, czy dobrze ten czas wykorzystamy. Pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Kłaniam się państwu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Jest pierwszy zatrzymany w sprawie napadu na salon jubilerski w Galerii Handlowej na warszawskim Mokotowie. Informuje o tym stołeczna policja. Do zuchwałego rabunku doszło 30 grudnia 2024 roku. Podejrzany o udział w nim 46-latek został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Za pół godziny w Belwederze zbierze się po raz pierwszy Prezydencka Rada Nowej Konstytucji. Posiedzenie będzie miało charakter organizacyjny, mówił na naszej antenie Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta.
4: Pierwsze posiedzenia rad zawsze mają charakter bardzo mocno organizacyjny. Będzie też procedura powołania kilku nowych członków. No i co ważne, zobaczymy, jak będzie wyglądało przedstawicielstwo, bo że tak powiem, mamy tą bazę Rady Nowej Konstytucji, ale zaproszeni też są eksperci, zaproszeni są przedstawiciele wszystkich w zasadzie kół parlamentarnych i klubów parlamentarnych, licząc na to, że będzie to jakaś praca ponad podziałami.
3: Powołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada ma przygotować projekt zmian ustrojowych. Jak mówił Szymon Stachowiak, zaproszenie do niej mają wszyscy chętni, bo prace mają przebiegać ponad politycznymi podziałami. Fotoradar Rekordzista wraca do pracy w nowej lokalizacji przy Zakopiance. W pierwszym półroczu działania zarejestrował ponad 51 tysięcy wykroczeń. Po otwarciu nowego, bezkolizyjnego węzła w Krzyszkowicach fotoradar przeniesiono kilka kilometrów dalej, do Jawornika. Jest tam bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, mówi Sabina Stefańczyk z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: W miejscowości Jawornik na skrzyżowaniu drogi krajowej 7 z drogą wojewódzką 955 dopuszczalna prędkość w miejscu pomiaru to 60 km na godzinę. Miejsce to jest miejscem niebezpiecznym i montaż tego urządzenia ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prosimy kierujących o stosowanie się do ograniczeń i oznakowania.
3: Fotoradar w Jaworniku będzie kontrolował kierowców jadących w kierunku Zakopanego. Urządzenie zacznie pracę w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na koniec coś dla smakoszy, ale przede wszystkim fanów aktywności fizycznej. Według najnowszych badań wąchanie czekolady tuż przed ćwiczeniami oraz między seriami może poprawić wyniki treningu siłowego. To odkrycie naukowców z Uniwersytetu Malajskiego w Kuala Lumpur. Jak się okazało, ma znaczenie, czy wąchamy gorzką czy mleczną czekoladę. Woń gorzkiej czekolady wyraźnie zmniejsza głód i chęć sięgania po jedzenia, jednocześnie zwiększa poczucie sytości. Zapach mlecznej był oceniany jako przyjemniejszy i nie wpływał istotnie na głód czy apetyt. Różnice pojawiły się w samym treningu. W porównaniu z grupą kontrolną osoby wąchające gorzką czekoladę wykonywały średnio 18 powtórzeń więcej, a w przypadku mlecznej różnica wynosiła 10 powtórzeń. I zachętą do aktywności kończymy to wydanie informacji. Następne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 10.
2: Komentarz.
1: Wąchanie czekolady zamiast jej jedzenia, ja nie wiem, czy ten pomysł się przyjmie i zastanawiam się, na ile w takim razie tego typu praktykom oddają się polscy politycy. I teraz właśnie o polskiej polityce będziemy rozmawiać.

0: Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Za nami na świeżo kilka bardzo ciekawych sondaży. Sondaży, z których mam wrażenie, w zależności od chęci można wyciągać bardzo, bardzo różne opinie, bo chciałbym zacząć od sondażu Rzeczpospolitej, który był już komentowany również na naszej antenie, który większych zmian w tym układzie politycznym, układzie sił raczej nie przyniósł. No i pojawiły się na przykład takie komentarze ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest dowód na to, że na przykład ta afera związana ze Szpitalem Południowym, że ona została na tyle dobrze i umiejętnie przez koalicję rządową i przez Koalicję Obywatelską rozbrojona, że właśnie żadnych negatywnych skutków, jeżeli chodzi o sondaże, nie przynosi. No i właściwie patrząc też na najnowszy sondaż Opinii 24, no to tu też można odnieść takie wrażenie, że koalicja rządowa czy Koalicja Obywatelska większych powodów do niepokoju mieć nie powinna, bo jest na pierwszym miejscu ponad 31%, na drugim miejscu niecałe 23% Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad 8 punktów procentowych różnicy. Co ważne, Prawo i Sprawiedliwość spada o 1,4 punktu procentowego, co jest tym bardziej ciekawe, bo wydawałoby się, że akurat to całe zamieszanie związane ze służbą zdrowia, to co rozpoczęło się właśnie od Szpitala Południowego, powinno być dla Prawa i Sprawiedliwości doskonałym paliwem.
1: Tak, oczywiście te wyniki, jak pan słusznie zauważył, możemy je różnie odczytywać, ale po pierwsze tak, Platformie nie spadło tyle, ile mogłoby spaść po kryzysie. I to jest pytanie, czy posłowie koalicji, przepraszam, obywatelskie oczywiście, mają rację, że dobrze obronili sytuację kryzysową. Natomiast czy może jest po prostu tak, że konkurencja nie potrafiła wykorzystać tego dobrego wiatru w żagle, i storpedować. Mm-hmm. To jest jedno założenie.
0: A przepraszam, a na ile jeszcze nawet w tym założeniu trzeba brać poprawkę jednak na to, iż sondaże to jest, to jest czysta deklaratywność. Pomiędzy tymi 31% a pójściem do głosowania i zagłosowaniem, wrzuceniem głosu do urn, to jest jednak potężna przepaść, jeżeli chodzi o decyzyjność. Że to nie jest tak, że tych 31% wyborców, którzy...
1: To jest deklaracja tylko. Mhm, tak. To jest tylko deklaracja. Potem jeszcze wybory często nam udowadniają, jak prześledzimy poszczególne sondażownie. A grupy badawcze, które publikują potencjalne wyniki wyborów na 2-3, a nawet i przed miesiąc przed wyborami, i one się potem w żaden sposób nie pokrywają ze stanem faktycznym, więc to też oczywiście można wziąć pod uwagę. Ale ja bym widział coś innego. Mianowicie bałbym się w swoim zespole współpracowników o takich posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy są przeświadczeni o własnej zajfajności i że właściwie nic się nie stało. Bo jeżeli posłowie będą tak to czekać, jak to analizować, patrząc na wyniki sondażowni i nie wczytają się w poszczególne województwa na przykład, czy w pewne analizy.
0: To przepraszam, dokładnie takie głosy i takie komentarze, takie opinie wczoraj na antenie Polskiego Radia 24 się pojawiły. Przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, którzy z uśmiechem komentowali ten sondaż dla Rzeczpospolitej.
1: Ja myślę, że spokojnie możemy zapisać sobie nazwiska tychże parlamentarzystów i zapytać się po wyborach, co się zmieniło, że nagle zmienił się profil patrzenia. Sprawa ma też inne kwestie. Mianowicie ta sytuacja kryzysowa dostarczyła bezpośrednio opozycji Koalicji Obywatelskiej bardzo wiele materiałów. I te materiały będą wykorzystywane w określony sposób przed wyborami. I myślę, że patrząc na sytuację kryzysową z perspektywy Szpitala Południowego, z perspektywy wystąpień premiera, z perspektywy tego wszystkiego, co się dzieje. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Ta sytuacja się jeszcze nie zakończyła. Teraz mamy dyskurs pomiędzy parlamentarzystami, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia i całą grupą lekarzy z służby zdrowia o tym, jak zmienić, nie mówimy, jak zmienić system. Politycy na ten moment tylko i wyłącznie zaproponowali przypudrowanie tego, co jest. Więc poczekajmy jeszcze i po efektach poznamy tą całą sytuację. Niemniej dzisiaj koalicja parlamentarzyści nie powinni się cieszyć jeszcze. To nie ten czas, żeby te szampany otwierać. Raczej skupić się na pracy i umiejętnie wykorzystywać tę przestrzeń, kiedy nie spada jeszcze sondażowni.
0: A dlaczego w takim razie nie za bardzo przebywa Prawo i Sprawiedliwości? A właściwie inaczej, patrząc na ten najnowszy sondaż Opinii 24, Prawo i Sprawiedliwość nawet w tej sytuacji notuje spadek, i to spadek widoczny, 1,5 punkta procentowego, to jest różnica.
1: Jest różnica, ale to jest kilka wątków tego, co jest sprawy. Przede wszystkim wyjdę od mojego założenia.

0: które prezentuje od samego początku sytuacji kryzysowej, mianowicie nie ma twarzy, które byłyby wiarygodne dla opinii publicznej. A możliwe jest też tak, że opinia publiczna przyzwyczaiła się do kryzysów, do afer politycznych i już tak one nie działają, jak jeszcze umówmy się 8-10 lat temu. Po drugie, jakie twarze by musiało wyjść, aby zbić kapitał i powiedzieć społeczeństwu, słuchajcie, potrafimy to inaczej zrobić. Trzecia kwestia, mianowicie tą trzecią kwestią jest brak regulacji i naprawy systemu, zdaniem opinii publicznej, ze strony PiS-u, jak rządzili. I przygotowanie systemu na tego typu sytuacje, jak w Szpitalu Południowym. Więc, ale nie zapominajmy, kto zyskuje. No zyskują pozostali aktorzy na scenie politycznej, mianowicie i Konfederacja Korony Polskiej. I też zwróćmy uwagę, że jest duży przyrost, ponad 2,5-3%, patrzymy na różne sondażownie, nie wiem na kogo zagłosować, czyli już tych procentowo jest to 8%. Także na to też bym spojrzał w tym badaniu, bo hasło nie wiem na kogo zagłosować, jest też tą informacją, bo gdzieś komuś umyka. No i w tym wypadku trzeba to zmienić. Nie?
1: To jeszcze jeden wniosek, albo inaczej, jeszcze jedna zmiana, która pojawia się przynajmniej w tym najnowszym sondażu Opinii 24, czyli bardzo dobry, pytanie czy zaskakujący, wynik Lewicy, która w tym notowaniu, w tym sondażu przeskakuje Konfederację Grzegorza Brauna.
0: No i teraz jak spojrzymy na sondażownię, ona po raz pierwszy w tym sondażu tylko przeskakuje. Natomiast jeżeli ten stan byłby prawdziwy i Lewica przeskoczyłaby, to świadczy tylko o tym, że ich hasło tematy dowozimy jest strzałem w dziesiątkę. Ona teraz prowadzi kampanię taką, dowozimy tematy i w ostatnim czasie widzieliśmy, ja myślę o kilkunastu tygodniach tak naprawdę, odcinanie kuponów z perspektywy pracy parlamentarzystów, ale też członków rządu oczywiście. Lewica troszeczkę na ten moment też staje z boku całej koalicji rządzącej i punktuje też za nieprzygotowanie niektórych tematów. To może oczywiście się skończyć gniewem pana premiera, a pan premier zakładam będzie wiedział w jaki sposób w cudzysłowie uspokoić Lewicę i spacyfikować ją w odpowiednie tory, czy naprowadzić na odpowiednie tory zachowań. Natomiast Lewica właśnie to jest to, czego nie znalazła jeszcze PiS na przykład. Lewica znalazła przestrzeń, w ramach której może zamykać tematy społecznie ważne, po pierwsze. Po drugie, może jednocześnie krytykować to, co się nie udało zrobić i przyznać się do tego, że się nie udało zrobić. Z tym przyznaniem się trudności ma zarówno pan premier w mojej ocenie, ale przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia. I to jest słaby punkt, który może spowodować w przyszłości to Ministerstwo Zdrowia. No właśnie pikowanie sondaży na dół.
1: No to muszę dopytać o jeszcze jedną rzecz, bo powiedział pan o tym, iż ta samodzielność Lewicy, ona się może skończyć jakimś konfliktem z premierem. Natomiast pytanie brzmi, czy premier w obecnej sytuacji może sobie pozwolić na kolejny konflikt z kolejnym koalicjantem?
0: Znaczy, to jest zawsze zasadnicze pytanie, z kim idziemy do wyborów. Nie jest na listach wyborczych, w cudzysłowie będziemy mieli 920, dlatego że z 460 posłów dwukrotną liczbę możemy wystawić. Jeżeli pójdziemy z Lewicą, no to wiemy, że Lewicy musimy coś oddać na tych listach wyborczych, a Lewica nie weźmie tych słabszych punktów, tych słabszych miejsc. Natomiast czy pójdziemy z PSL-em, z kim my pójdziemy, jak będziemy grać w przyszłości? Jedno jest pewne, te sondaże, które dzisiaj czytamy, podkreślmy to, one w żaden sposób nie gwarantują większości dla koalicji, na ten moment Koalicji Obywatelskiej. I teraz Koalicja Obywatelska musi zdefiniować, czy chce być silną opozycją w przyszłości, tak? I odbudowywać swoje struktury, siłę i całe zasoby partii, czy zgodzi się na to, że obok siebie będzie miała Lewicę, która będzie punktować błędy rządzących, czyli te same swoje, zrzucając winę, to nie my odpowiadamy za. Zresztą nie przez przypadek była propozycja w stosunku do senatora Koniecznego, byłego wiceministra zdrowia z Lewicy, aby może ten objął tekę ministra zdrowia. Ale mam poczucie idące z pewnością, że pan senator dobrze wiedział, że jeżeli by objął tę tekę, no to wówczas Lewica byłaby grillowana, bo wystarczy tylko jedno nie pana premiera i pana ministra finansów i nie byłoby żadnego rozwoju z Ministerstwem Zdrowia, bo by nie było pieniędzy oczywiście. Nie? I by można było grillować. Ja bym oglądał teraz i zachęcał do spojrzenia przez naszych słuchaczy na to, w jaki sposób, w jakiej konstrukcji będzie ustawiona teraz Lewica, będzie próbowana być ustawiona Lewica, żeby troszeczkę podciąć im te skrzydła. No bo to jest polityka, chodzi o to, że na pierwszym miejscu ma być oczywiście w tym wypadku Koalicja Obywatelska i ta grupa ma być do góry, w sondażu mają iść.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Przed nami posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Oczywiście Rady, która została powołana przy Kancelarii Prezydenta Nawrockiego. Ma obradować, zastanawiać się nad zmianami w Konstytucji. Zresztą o tym, że Konstytucja powinna zostać zmieniona, że tam niektóre z tych zapisów są zapisane.

0: systemami trochę archaicznymi, które nie do końca się sprawdzają, to o tym, w zależności oczywiście od tego, czy dana partia była u władzy, czy była w opozycji, ale o tym właściwie wszystkie strony tego sporu politycznego mówią już od lat. No i pojawiają się takie zapewnienia, że zaproszenie do tej Rady otrzymali absolutnie wszyscy, wszystkie siły polityczne, przedstawiciele wszystkich formacji parlamentarnych. No i chodzi o to, żeby to była praca ponad politycznymi podziałami. No ale zastanawiam się, czy to w jakimkolwiek stopniu jest możliwe.
1: No i oczywiście to jest próba wciągnięcia opozycji pana prezydenta do pracy nad ideą, nad projektem, którego jest autorem od samego początku. No nie zapominajmy rzeczywiście, że ta konstytucja była uchwalona w kwietniu 1997 roku, a w październiku 17 wprowadzona, więc bez mała zaraz 30 lat nie za rok. Natomiast co to będzie zabawa? To jest właśnie na tym polega cała strategia pana prezydenta, żeby wciągać niektóre projekty teoretycznie wszystkie partie polityczne, które teraz mogą powiedzieć tak, wchodzimy i uczestniczymy w tym projekcie, ale też punktujemy propozycję prezydenta albo, czego się spodziewam, odmówią udziału bezpośrednio w tym projekcie. No i wówczas, będzie scena polityczna znowu z podziałem. Przy czym myślę, że na propozycję premiera nie odmówi PSL i przystąpi do współdziałania.
0: No, takie głosy się już pojawiły, żeby trochę patrzeć wszystkim graczom na ręce i wiedzieć, co się święci.
1: Ale to z punktu widzenia chociażby biznesu czy dyplomacji, należy bywać w miejscach nawet w tych, w których nie zawsze jesteś miło widziany, ale przynajmniej jesteś i wiesz, co się dzieje. Jeżeli ciebie nie będzie przy tym stoliku, nawet nie będziesz umiał komentować, bo tylko będziesz miał sygnały z trzecich cudzysłowie ust, co się wydarzyło. Zatem oczywiście propozycja pana prezydenta to jest z jednej strony zaakcentowanie swojej obecności na rynku politycznym. Po drugie projekt, od którego od samego początku swojej kandydatury, właściwie już potem prezydentury, sygnalizował. Teraz będzie narzucał tempo prac związanych z projektem nowej konstytucji, potem prób oczywiście namówienia parlamentarzystów do głosowania, ale najpierw zapraszam, no z punktu widzenia prezydenta będzie to rozpisane na poszczególne etapy, części składowe pewnego rodzaju przejrzystego projektu. Pytanie, kto do tego dzisiaj, kiedy ten statek jest bezpośrednio stoi przy molo, czy okręt marynarki wojennej stoi przy molo, czy bezpośrednio ktoś przystąpi i wejdzie na pokład, oddając oczywiście hołd kapitanowi w tym wydaniu takiej nomenklatury marynarskiej, o tym mówię. No i jeżeli ktoś nie przystąpi, zostanie na molo i tylko wyłącznie będzie nasłuchiwał, co się mawia i o czym się rozmawia na morzu, kiedy ten statek czy okręt będą już pływać na tym morzu.
0: To w takim razie kolejna rzecz. Na ile to, co w tej chwili obserwujemy, myślę oczywiście o Szpitalu Południowym, choć teraz należałoby już mówić chyba zdecydowanie szerzej, o służbie zdrowia, również o tych propozycjach, które pojawiły się ze strony Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o zreformowanie, to by było chyba nazbyt daleko idące sformułowanie. No, wprowadzenie pewnych zmian, które by być może ograniczyły patologię w służbie zdrowia. Na ile więc ten bardzo szeroko w tej chwili już rozumiany temat, na ile również kwestia relacji polsko-ukraińskich, to mogą być tematy, które niejako już jako jedynki dojadą do wyborów parlamentarnych.
1: Tematy polsko-ukraińskie to będzie jedna z, jeżeli możemy tak powiedzieć, jedna z jedynek, bo to będzie uzależnione też od województwa, na to bym zwrócił uwagę, w ramach których będzie taka jedynka, będzie to albo jedynka, albo dwójka, a dla partii politycznych z pewnością będzie to bardzo ważny temat, bo na tym temacie stosunków polsko-ukraińskich mocno w sondażowniach zyskują dwie partie. Pytanie, czy pozostali będą potrafili to wykorzystać w stosunku do tych dwóch partii. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no cóż, po czynach poznacie. Należy słuchać w mojej ocenie przede wszystkim to, co się będzie działo ze środowiskiem służby zdrowia. A jeżeli środowisko służby zdrowia zaakceptuje propozycję pani minister i pani minister jeszcze będzie panią minister, no to ten proces można będzie naszkicować i sprzedać jako odważne kroki, jeżeli to będą odważne kroki. Bo na dzień dzisiejszy, no przynajmniej to, co mówi środowisko, co można, z czym można się zapoznać, to się nie udaje. Jeżeli środowisko, i teraz bardzo ważna rzecz, proszę zobaczyć, do jakiej zmiany by musiało dojść. Jeżeli służba zdrowia, środowisko, lekarze, pielęgniarki, związki zawodowe sygnalizują, że przez kilkanaście miesięcy pani minister nie była, będąc zapraszana na spotkania, do brania udziału w pewnych zmianach, w projektach, w decyzjach, w zmianach, nie uczestniczyła, to teraz pojawienie się pani minister i całej tej grupy zasobów urzędników, pytanie, czy coś to da. Czy środowisko dzisiaj będzie otwarte na dialog i wprowadzanie tych zmian? Jeżeli środowisko, jeżeli Ministerstwo Zdrowia, umówmy się, nie uda się przekonać środowiska medycznego, to żadne zmiany nie będą wprowadzone.
0: Ale to jedno zastrzeżenie. Na ile w obecnej sytuacji, przy tych wszystkich doniesieniach o absurdalnie wysokości,

0: wysokich zarobkach, absurdalnie wysokich dniówkach, absurdalnie wysokich płacach za godzinę, liczonych za godzinę. Na ile tak naprawdę opinia środowiska będzie tu kluczowa? Na ile opinia środowiska, biorąc pod uwagę opinię społeczną i to, w jaki sposób te działania części lekarzy, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast nie oszukujmy się, tak, my w ocenach bardzo łatwo generalizujemy, więc na ile jednak opinia społeczna z opinią lekarzy będzie się akurat w tym przypadku absolutnie rozjeżdżać?
1: Ze względu na moje relacje, podkreślę jeszcze raz, to jest tylko część lekarzy.
0: Oczywiście, że tak, natomiast nie zmienia to faktu, że niestety w ten sposób spora część społeczeństwa zaczęła postrzegać lekarzy jako całość.
1: No to teraz popatrzmy na fakty. Jeżeli spojrzymy na sondaże, które są w różnego rodzaju programach telewizyjnych, czołowych, i jest pytanie, czy służba, czy pani minister, ministerstwo jest w stanie naprawić przy obecnych propozycjach i wprowadzić zmiany, około 80% słuchaczy, umówmy się, 8 tysięcy osób mówi, że nie. Jeżeli teraz spojrzymy na inaczej, jakie są struktury lekarzy? Lekarze mają znacznie bardziej rozbudowane struktury niż każda z partii politycznych. Myślę, że lekarze, jeżeli w swoich strukturach, w swoich izbach, a przyjmą określoną politykę, również dbania o własny wizerunek, podkreślam, również dbania o własny wizerunek, to dzięki obecności i służbie społeczeństwu, co robią każdego dnia, znakomita większość, nie mówimy o tych marginalnych grupach, które grzeszą, są w stanie swoją pracą przekonać do siebie społeczeństwo. I uważam, że stawiam taką tezę. Oni nie muszą od dzisiaj się starać przekonywać swoje społeczeństwo, bo lekarze na co dzień są ze społeczeństwem. I społeczeństwo, poza tymi elementami, o których mówimy i na czym powstał cały kryzys, ma świadomość i ma poczucie, taką tezę stawiam, że w Polsce mamy do czynienia z dobrą służbą zdrowia. I ci lekarze będą potrafili jednocześnie oddziaływać na opinię publiczną, czego partie i politycy nie potrafią. Zatem ja bym się może troszeczkę nawet tak przyłączył do tej tezy, chociaż ona nie jest popularna, pana prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, kiedy powiedział, że politycy nie zaczynali walczyć z lekarzami, bo to się nikomu nie udało. Ze względu na struktury, teraz powiem merytorycznie, ze względu na struktury to się po prostu nie uda. Myślę, że współpraca i dialog będzie najważniejszy dla tej koalicji obywatelskiej, jeżeli myśli o tym, aby dowieść łącznie wszyscy razem przy wyborach tematy do końca i spróbować jeszcze raz zawalczyć o zwycięstwo. W koalicji oczywiście, myślę o tym, tak? Nie zrobią tego bez służby zdrowia i bez lekarzy i to jest tak ważne.
0: No tak, tylko pytanie, czy nie zrobią tego bez służby zdrowia, czy nie zrobią tego bez lekarzy? No bo patrząc na to, jak wyglądały protesty przed laty, kiedy białe miasteczka walczyły o lepsze płace dla służby zdrowia, a potem okazywało się, że lekarze samodzielnie podpisywali porozumienia z rządem, zostawiając trochę na lodzie, na przykład pielęgniarki i ten personel pomocniczy, no to pytanie, jak na przykład tym razem miałoby to wyglądać, bo łatwo jest oczywiście zamiennie używać słów lekarzy, służba zdrowia, natomiast to nie jest monolit.
1: To nie jest monolit, to są określone środowiska. I teraz cała sztuka polega na tym, czy od tego okresu, o którym pan powiedział, panie redaktorze, no minęło kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście lat, bo możemy się cofnąć do premiera Millera, czy oni się potrafili porozumieć i grać wspólnie dla jednego dobra. Jeżeli to osiągną, to osiągną jednocześnie też umiejętny dialog z rządem, tym czy następnym, na to już nie patrzmy. Prawda?
0: No tak, ale zastanawiam się nad tym, na ile na przykład internista pracujący w jakimś ZOZ-ie, na ile pielęgniarka pracująca w jakiejś przychodni, na ile osoby z tego personelu administracyjnego, pomocniczego będą chciały umierać za lekarzy, którzy wystawiają faktury za 1,5 miliona?
1: Może inaczej z punktu widzenia wizerunku teraz, a powiem w ten sposób. Myślę, że dla dobra całego środowiska ważne jest to, żeby się umieć porozumieć. To jest po pierwsze. A po drugie, myślę, że jak dziennikarze zaczną pracować intensywniej, zejdą z poziomu dyrektorów i zarządzających placówkami i zejdą na te niższe poziomy, piętra, i zaczną analizować całe środowisko, to jak w każdym środowisku, powtarzam, w każdym środowisku niestety możemy mieć poczucie, że określony ułamek tego procenta, tak to nazwę, może grzeszyć. Więc myślę, że to jest cała sztuka będzie polegała na dojrzałości tych osób i umiejętności wspólnego wytypowania celu. Co my chcemy osiągnąć? Jeżeli będzie zgoda co do zmian środowiska służby medycznej i ministerstwa, oni się porozumieją. Natomiast rządzącym powinno zależeć, w mojej ocenie pod kątem wizerunku i pod kątem kampanii wyborczej, żeby przynajmniej naszkicować propozycje zmian, które będą dla tych środowisk wartościowe. No ale do tego potrzebujemy wiarygodności polityków. Proszę mi wskazać osobę, która będzie wiarygodna z punktu widzenia środowisk. Jednych i drugich, o których pan mówił, panie redaktorze. Tu jest pewnie największe wyzwanie. I możliwe, że zmiana ministra zdrowia byłaby takim etapem do tego, żeby wstawić to.

0: kogoś, kto okaże się wiarygodny dla tych środowisk, o których pan wspominał.
1: To jeszcze jedna kwestia. To jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi właśnie o służbę zdrowia. Na ile paradoksalnie ten temat, który jest tematem traktowanym od wielu, wielu lat, jak taki gorący kartofel, który przerzuca się z ręki do ręki, wsadza się tam tych polityków, którzy no, albo lubią ryzyko, albo nie za bardzo mają wybór i to jest jedyne stanowisko, jakie mogą objąć, więc zostają ministrami zdrowia, a potem bardzo szybko oczywiście są demisjonowani. Na ile paradoksalnie ten temat, dobrze rozegrany, mógłby być lokomotywą wyborczą, nawet dla Koalicji Obywatelskiej?
0: Tak, mógłby być, podpisuję się dwoma rękoma pod tym, mógłby być. Znaleźć osobę, ja już mówiłem to podczas jednego z wywiadów w jednej stacji, znaleźć osobę, która byłaby wiarygodna dla środowiska, czyli w cudzysłowie, mieliśmy kiedyś profesora religię. Takich profesorów, doktorów jest bardzo wielu w kraju, kobiet i mężczyzn oczywiście, a jednocześnie dać swobody funkcjonowania. Ja się bowiem jednego, że nawet jeżeli by ktoś ze środowiska zdecydował się na ten ruch, to musiałby mieć jednocześnie potwierdzone, że na zmiany, które chcą wprowadzić z perspektywy swoich doświadczeń i wiedzy merytorycznej, muszą znaleźć się pieniądze, bo bez pieniędzy służba zdrowia nie zmieni się i nie przestajemy się oszukiwać. No, pytanie, która z partii będzie potrafiła wystawić kogoś.
1: Ale no to oczywiście ja wiem, że pieniądze, jeszcze raz pieniądze, ale nie raz i nie dwa na antenie Polskiego Radia 24 mogliśmy usłyszeć i to od osób zajmujących się służbą zdrowia, że nie w pieniądzach jest w tej chwili problem, tylko w tym, jak one są wydawane.
0: Ale to znowu jest to znowu kwestia finansów, no ale pieniądze to jest również liczba specjalizacji, o których nic pani minister nie mówiła. To jest kwestia dostępności do lekarzy z perspektywy lekarzy, czy jest dużo. Możemy spojrzeć na analizy, do których również ja mam dostęp, natomiast widzę i czytam, że brakuje specjalizacji. Czyli tak, bo w ogóle młodych ludzi mamy wielu po studiach, natomiast oni się muszą dostawać na specjalizację, jeżeli są ograniczenia w specjalizacjach, podnoszeniu kwalifikacji. No to tu jest też problem, a to są też pieniądze, patrząc na to.
1: To jeszcze jedna rzecz, bo pan cały czas jak gdyby wraca do kwestii środowiska i na ile na przykład, no nie wiem, nowy minister zdrowia, czy w ogóle ktoś, kto byłby przedstawicielem rządu, czy też koalicji rządowej, byłby wiarygodny dla środowiska. Natomiast ja się zastanawiam, na ile ten temat byłby tematem wiarygodnym dla wyborców.
0: Powtarzam, jeżeli politycy znaleźliby rozwiązanie wiarygodne dla wyborców, nie dla wszystkich, pamiętajmy, my nie walczymy o wszystkich wyborców. My z perspektywy partii powinniśmy się skupić na 51% wyborców, bo to oni, które poszli i zagłosowali na nas. Patrzmy na to oszczędnie i racjonalnie. Dzisiaj mówimy o ministrze, a możliwe, że jest tak, że należałoby zmienić profil myślenia i obarczyć odpowiedzialnością za zmianę określone środowisko czy osoby. Z perspektywy PR-u i marketingu politycznego jest to do zrobienia. I w końcu znaleźć takie przekazy, które zakotwiczą się w tej grupie, która przede wszystkim chodzi na wybory, jeżeli mówimy o skuteczności tych działań, a jednocześnie potem zagłosuje w tym wydaniu na rządzących obecnie. Jest to do zrobienia... 100%.
1: No to w takim razie będziemy z uwagą obserwować, jak ten temat będzie się rozwijać. Nie samej służby zdrowia, to oczywiście też, ale również tego, jak ten temat będzie rozgrywany politycznie. Pan Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Miłego dnia. Pozdrawiam. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert nie ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których

0: na co dzień nie widać, bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
1: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
0: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki
0: i Roch Kowalski.
3: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczny wypadek drogowy na Dolnym Śląsku. Zderzyły się dwa busy. Jedna osoba zginęła. Nie jest nam potrzebna nowa konstytucja, mówi politolog. Zbiera się Rada Nowej Konstytucji. Blisko 20 osób zginęło w pożarach lasów w Hiszpanii. Do Włoch i Francji zbliża się kolejna fala upałów. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Policja wyjaśnia okoliczności zderzenia dwóch busów niedaleko Trzebnicy na Dolnym Śląsku. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca jednego z nich. Do wypadku doszło rano na drodze lokalnej w Ujeźdźcu Małym, informuje podkomisarz Daria Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
2: W zdarzeniu udział wzięły dwa pojazdy typu bus marki Citroen oraz Mercedes. Citroenem podróżował 58-letni mieszkaniec powiatu Mielickiego, natomiast drugim pojazdem podróżowało 6 osób. Niestety pomimo podjętej niezwłocznie reanimacji kierującego samochodem Citroen nie udało się uratować. 3 osoby z drugiego busa zostały przetransportowane do szpitala.
1: Życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwszy raz zbiera się Rada Nowej Konstytucji. Jej posiedzenie właśnie rozpoczyna się w Belwederze w Warszawie. Radę powołał prezydent Karol Nawrocki. Zrobił to w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ma ona przygotować projekty zmian ustrojowych. Czy nowa konstytucja jest nam potrzebna? Między innymi o to pytaliśmy w naszej porannej audycji politologa profesora Sławomira Sowińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: Po pierwsze, nie ma w tej chwili w Polsce żadnej szansy na to, żeby strony polityczne porozumiały się co do zmiany konstytucji. A po drugie, ja uważam, że ustawa zasadnicza, która obowiązuje w Polsce do roku 1997, niezależnie od różnych mankamentów, przede wszystkim tego podstawowego, że tam dość, powiedziałbym, tak nietypowo opisana jest rola prezydenta. Ona jest ustawą dobrą, dobrze napisaną, powiedziałbym, z taką wyobraźnią.
1: W skład Rady Nowej Konstytucji wchodzą byli marszałkowie Sejmu Marek Jurek i Józef Zych, dwoje konstytucjonalistów profesor Anna Łabno i Ryszard Piotrowski, były europoseł PiSu profesor Ryszard Legutko, była prezeska Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędzia w stanie spoczynku i była szefowa resortu sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik. Incydent w Poznaniu z próbą legitymowania Ukraińców mógł być działaniem na rzecz Rosji. Tak uważa wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy. Mieści się ona na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partyjny wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. W tej sprawie policja zatrzymała dwie osoby. Maciej Żywno ma nadzieję, że służby będą stanowczo reagowały na działania na rzecz Kremla.
4: Dobrze się dzieje, że jest reakcja w końcu na to, że ktoś podszywa się pod służbę albo sobie daje prawo legitymowania i sprawdzania czyichś obiektów. Naprawdę wyobraźmy sobie, że do naszego domu przychodzi ktoś, kto chce sprawdzić, czy w naszym mieszkaniu wisi krzyż, polska flaga, czy też jakiekolwiek inne oznaczenie. No sobie nie wyobrażam, gdyby nawet to miała zrobić umundurowana policja.
1: Służby zabezpieczyły komentarze w mediach społecznościowych, zamieszczone

0: zamieszczone pod filmem z tego zdarzenia. Według funkcjonariuszy zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Do 19 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru lasu, który wybuchł wczoraj wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii. Część zwęglonych osób odnaleziono w ich samochodach. Z powodu dużego zagrożenia ogniem mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani. Blisko 50 osób znalazło schronienie w miejscowym ośrodku kultury. Kilka dróg lokalnych jest zamkniętych. W ostatnich latach fale upałów są w Hiszpanii coraz dłuższe. Rozpoczynają się wiosną i trwają przez całe lato. Temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. Sprzyja to powstawaniu niszczycielskich pożarów. Trzecia fala afrykańskiego skwaru nadciąga nad Włochy. W najbliższy poniedziałek na Sardynii termometry mogą pokazać ponad 40 stopni Celsjusza.
1: We Włoszech temperatury w ciągu dnia w wielu regionach nie spadają poniżej 31 stopni, a miejscami sięgają 36. Ministerstwo Zdrowia w regularnie publikowanym biuletynie dotyczącym fal upałów ostrzega przed wzrostem liczby pomarańczowych alertów. Pomarańczowy alert oznacza drugi poziom zagrożenia i wskazuje na podwyższone ryzyko dla osób najbardziej narażonych, takich jak seniorzy, dzieci oraz osoby przewlekle chore. Alerty obowiązują m.in. we Florencji, Anconie, Bolonii, Bresci, Mediolanie, Perugii, Pescarze, Turynie, Wenecji i Weronii. Według meteorologów upały nie ustąpią szybko. Pierwsze oznaki ochłodzenia mogą pojawić się dopiero około 20 lipca, gdy napływ chłodniejszego powietrza z północnej Europy, w tym ze Skandynawii, może przynieść ulgę mieszkańcom Włoch. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: W Paryżu od soboty będzie obowiązywał najwyższy czerwony alert pogodowy. W weekend temperatura w stolicy Francji przekroczy 35 stopni. Podobnie będzie w 1/4 tego kraju.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mieszkańcy zachodnich województw nie mają powodu, żeby narzekać na pogodę. Będzie tam sporo słońca i ciepło do 25 stopni. Inna aura będzie na wschodzie. Dużo chmur, przelotny deszcz, miejscami wystąpią burze z drobnym gradem. Intensywne opady do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy zapowiadają na Warmii, Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza, także na północy Lubelszczyzny. Na Suwalszczyźnie chłodno, termometry pokażą 17 stopni. W centrum około 21. Jeszcze chłodniej na terenach podgórskich Karpat od 15 do 17 stopni.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wie. Też wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Ośrodek władzy i miejsce przecinania się potoków finansowych. Luksusowe samochody, sklepy, czynne 24 godziny na dobę i nocny kluby. Moskwa w czasach pokoju tłumnie odwiedzana przez turystów. Po napaści Rosji na Ukrainę nie zmieniła wyglądu i tempa życia. Czy dronowe naloty coś zmieniły? O tym w audycji Prawdziwa Rosja. W sobotę o 17.06 w Polskim Radiu 24. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
3: autopromocja.

0: Rosja.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: 9 minut po godzinie 10. Komentarz. A już teraz na naszej antenie pan dr Jakub Gajda, politolog, iranista Fundacja Pułaskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ja zapewne będę się powtarzał, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale za każdym razem, nieważne jaki to jest dzień i nieważne, przepraszam, że tak to ujmę, z jakim rozmawiam gościem, to zaczynamy od stwierdzenia, że to, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Iran, to jest rollercoaster. To znaczy jednego dnia, jednego poranka budzimy się po informacjach o całonocnych walkach, ataków dronami, atakowania przez amerykańskie rakiety celów w Iranie, irańskiej odpowiedzi i na przykład prób zaatakowania amerykańskich baz. A następnego ranka, gdy się budzimy, okazuje się, że noc upłynęła spokojnie, trwają rozmowy, wszystko jest na dobrej drodze. Być może już za chwilę doczekamy się pokojowego porozumienia. I dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia teraz, ponieważ poprzednia noc była pełna doniesień o atakach z obu stron. Podobno ta noc upłynęła wyjątkowo spokojnie. Mówi się nawet o tym, że być może znów trwają jakieś rozmowy na linii Waszyngton-Teheran. No, pytanie, jak będzie wyglądała kolejna noc w takim razie?
2: No to jest pytanie, ja też tutaj się powtórzę, nie, jeśli chodzi o moje wypowiedzi dla mediów, no tutaj znowu nie wiemy, co będzie działo się dzisiejszej nocy, no bo to jest taka też taktyka Stanów Zjednoczonych, gdzie USA celowo przeprowadzają pewnego rodzaju akcje, uderzenia po to, by później deeskalować, wstrzymywać je. I ten roller coaster, on przede wszystkim działa w ten sposób, że powoli Iran jest duszony, jeśli można użyć takiego sformułowania. I te promyki nadziei, które się pojawiają w Teheranie, głównie tutaj myślę o społeczeństwie irańskim, nawet nie o politykach w tym momencie, w społeczeństwie, które chciałoby przede wszystkim deeskalacji, no one bardzo szybko są kontrowane właśnie przez amerykańskie uderzenia i kolejną eskalację. I tak to rzeczywiście wygląda. Także na tę chwilę bardzo trudno jest przewidywać, co stanie się, co wydarzy się kolejnej nocy.
0: Ale to, o czym pan mówi, to też jest dosyć ciekawa kwestia, no bo rzeczywiście no mamy kolejne amerykańskie ataki, kolejne etapy osłabiania irańskich możliwości. No ale z drugiej strony można odnieść takie wrażenie, że to Irańczykom jakby trochę mniej zależało na szybkim zakończeniu tego sporu. To Irańczykom jakby trochę mniej zależało na ustępstwach. Tak jakby mieli świadomość, iż ten czas, który upływa, no, bardziej działa na ich korzyść, a na niekorzyść Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. No, pytanie tylko, czy to są prawidłowe wnioski?
2: Ja myślę, że tutaj zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone są w nie do końca komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o ten konflikt. Nie? Przede wszystkim należy tutaj też spojrzeć na taki szerszy ogląd regionalny, może nawet globalny, no bo widzimy, że ta sytuacja wokół Iranu, wokół Cieśniny Ormuz, ona bardzo mocno oddziaływuje przede wszystkim na region i zatacza kręgi nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie Iranu, no ale przede wszystkim ona wpływa też bardzo mocno na politykę, na rozwój w tym momencie już, no bo rzecz trwa dość długo, na gospodarkę wszystkich państw na Bliskim Wschodzie, na Bliskim i Środkowym Wschodzie właściwie. Dlatego też widzimy, że bardzo mocno angażują się w tę sprawę przedstawiciele takich państw jak Katar, jak Pakistan, a nawet Turcja, Egipt i Arabia Saudyjska, no bo trwająca na Bliskim Wschodzie eskalacja, trwające działania zbrojne i ten niepokój, który towarzyszy wszystkim procesom, które toczą się w tym regionie, jest dla nich po prostu bardzo mocno niekorzystny i sprawia, że no, ta sytuacja nie tylko już w tym momencie bardzo źle działa na gospodarkę samego Iranu, ale przede wszystkim sprawia, że wiele procesów takich rozwojowych na Bliskim Wschodzie się zatrzymuje, więc tutaj jest jakby ten problem Stanów Zjednoczonych, że sojusznicy, no bo większość z tych państw, które tutaj wymieniłem, są sojusznikami Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, no też zaczną powstrzegać Stany Zjednoczone już niekoniecznie jako właśnie sojusznika, którego warto mieć po swojej stronie, no ale bardziej jako siłę destabilizującą.

0: mobilizującą. I ta świadomość jest też w Teheranie i Teheran próbuje to też w jakiś sposób wykorzystać w tej niekorzystnej dla siebie sytuacji, aby stworzyć taką presję na Donalda Trumpa, stworzyć presję na administrację amerykańską.
1: No to znów dosyć ciekawa sytuacja, w której obie strony tracą i obie strony są w niekomfortowym położeniu. Można powiedzieć, że w takim razie to jest trochę taka gra na przeczekanie. Kto zniesie więcej?
0: Tak to wygląda. Moja diagnoza tego problemu jest tutaj oczywista i niezmienna od właściwie lat. Problemem na Bliskim Wschodzie jest przede wszystkim wrogość pomiędzy Iranem i Izraelem. Gdyby tego czynnika tutaj nie było, myślę, że dla obu stron, tutaj mam na myśli teraz strony, mówiąc strony Stany Zjednoczone i Iran, już dawno ten problem by się udało rozwiązać, bo Donaldowi Trumpowi nawet w tej chwili na pewno bardzo by zależało też na tym, żeby wreszcie uczynił coś, co stałoby się, no, co można byłoby odebrać jako jego oczywiste zwycięstwo. Potrzebuje tego chociażby ze względu na to, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, póki Islamska Republika istnieje i wyznaje swoją rewolucyjną ideologię obrony uciśnionych muzułmanów na Bliskim Wschodzie, no i póki Izrael też dokonuje tych działań obronnych, które można też interpretować w zależności od miejsca siedzenia, prawda, jako agresję na najbliższe otoczenie, no to ten problem będzie trwał, bo obrońcami muzułmanów będą się mianowali Irańczycy. Izrael będzie się po prostu tego obawiał, więc każde porozumienie, każda forma wypracowania w drodze negocjacji, tutaj porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem będzie dla Izraela przede wszystkim bardzo dużym problemem. Każdy krok do rozwoju Iranu będzie odbierany jako wzrost tego poziomu zagrożenia.
1: Jak daleko Izrael może się posunąć w sabotowaniu tych amerykańskich prób dogadania się z Iranem?
0: Znaczy, ja też nie mówiłbym tutaj o sabotowaniu prób dogadania się.
1: Ale tak jak pan powiedział, interesy Izraela i Stanów Zjednoczonych mogą tu być daleko rozbieżne.
0: No, patrząc tak regionalnie, rzeczywiście one są rozbieżne. Natomiast biorąc pod uwagę też siłę lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych, no te polityki są po prostu bardzo mocno skorelowane. Więc ta świadomość również w Stanach Zjednoczonych, wielu środowisk, że no, wzrost potęgi Iranu będzie zagrożeniem dla Izraela, ale również w jakimś sensie dla Stanów Zjednoczonych w regionie, ta świadomość jest bardzo wysoka. Widzieliśmy teraz podczas ceremonii pogrzebowych, które miały miejsce w Teheranie, ale także w Iraku, w Karbali, w Nadżafie, chodzi o Ajatollaha Chameneiego, akty, które no, bardzo jasno tutaj mówią o tym, że mimo trwających negocjacji, mimo prób porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, cały czas Irańczycy o wszelkie znaczy społeczeństwo irańskie i władze irańskie o wszelkie zło w regionie oskarżają Stany Zjednoczone. I ta bliskość, jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych i Izraela, no jest tutaj sprawą absolutnie oczywistą i celem Islamskiej Republiki też jest wyeliminowanie wpływów amerykańskich, nie tylko Izraela, ale wpływów amerykańskich z regionu.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym graczu. O tym graczu zrobiło się ponownie dosyć głośno za sprawą rozmowy Benjamina Netanyahu z prezydentem Trumpem. Ta rozmowa miała miejsce wczoraj, oczywiście rozmowa telefoniczna. I podczas tej rozmowy premier Netanyahu miał się poskarżyć na prezydentowi Trumpowi, na prezydenta Turcji, prezydenta Erdogana. Czego ta skarga dotyczyła i skąd takie słowa w ustach premiera? Ja się uśmiecham, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że no, mówimy o bardzo poważnej polityce.
0: Mówimy o bardzo poważnej polityce i rzeczywiście ten układ sił w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili na Bliskim Wschodzie, on się może zmieniać. Tutaj chodzi też o kwestie związane z no, obudzeniem się nie tylko w tym świecie, powiedzmy, szyickim, związanym z islamem szyickim, takich sentymentów antyizraelskich i antyamerykańskich, ale to również zatacza w szersze kręgi. No, jeśli chodzi o politykę

0: państw takich jak Turcja, jeśli chodzi o politykę państw muzułmańskich. No, ona rzeczywiście jest, tutaj zawsze państwa muzułmańskie stały w takim miejscu, gdzie trudno było zdecydować się na jakieś posunięcia jednoznaczne, czy to właśnie w kierunku wspierania Zachodu, gdzie wiele z tych państw jest związanych politycznie ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem. No, z drugiej strony jest ta jedność muzułmańska, która jest tutaj też bardzo ważna. W ramach tego, co dzieje się w Izraelu, gdzie tworzone są te strefy bezpieczeństwa wzdłuż granic Izraela, no, one wzbudzają szereg kontrowersji w świecie muzułmańskim, również takich, powiedzielibyśmy tutaj, o podłożu nie tylko politycznym, ale także społecznym. Ja myślę, że te obawy, one również dają swój wyraz w polityce poszczególnych państw, poszczególnych liderów regionu, również w polityce Erdogana.
1: Na ile Turcja rzeczywiście, no, to, że ma aspiracje, to doskonale o tym wiemy, ale na ile Turcja rzeczywiście może stać się jednym z głównych rozgrywających, jeżeli chodzi o ten obszar świata? Bo takie próby Turcja już czyniła chociażby w Syrii.
0: No, Turcja jest jednym z rozgrywających, jeśli chodzi o Bliski Wschód, i jest państwem, które ma rzeczywiście, można kolokwialnie tutaj sformułować to w ten sposób, że jedną nogą stoi na Zachodzie, tak, jest związana ze strukturami bezpieczeństwa, które stworzone zostały w ramach chociażby NATO, tak, a z drugiej strony jednak ta świadomość położenia geograficznego, blisko z tych państw, w których toczy się konflikt, a także nawet takich kwestii jak profity, które można osiągać chociażby dzięki temu, że Iran był przez wiele lat zamknięty i objęty sankcjami. To wszystko składa się na tą skomplikowaną układankę, jeśli chodzi o politykę Turcji w regionie. I rzeczywiście myślę, że w najbliższym czasie będzie to jeden z głównych rozgrywających, jeśli chodzi o region, rozgrywający, no, którego warto mieć po swojej stronie, i będą o to zabiegały tutaj zarówno jedna, jak i druga strona.
1: To kolejna sprawa. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie na tej linii Waszyngton-Teheran? Chociaż pytanie właśnie, czy na linii, czy raczej w tej układance Waszyngton-Teheran-Izrael?
0: No cóż, myślę, że ta... Przede wszystkim ta wojna, do której tutaj posunęły się Stany Zjednoczone i Izrael, ona została rozpoczęta w niewłaściwym jednak momencie, i tego konsekwencje w tej chwili obserwujemy. Jest to konflikt, z którego trudno jest w tej chwili się wyplątać, i nie byłoby to samo w sobie jeszcze dla Stanów Zjednoczonych i Izraela takie złe, gdyby właśnie nie oddziaływało to bardzo mocno na cały region. I ta presja ze strony regionu też będzie tutaj wzrastała. Presja na zakończenie tego konfliktu. Z drugiej strony celem Izraela, celem Stanów Zjednoczonych było, i myślę, że pozostaje nadal, pokonanie Islamskiej Republiki w ten sposób, żeby po prostu doprowadzić do jej upadku, do zmiany w samym Teheranie, jeśli chodzi o establishment, jeśli chodzi o strukturę władzy. To nie nastąpiło, i to jest, tutaj jest problem, który, no, w tej chwili próbują Stany Zjednoczone znowu w jakiś sposób rozwiązać. Te próby, one będą prawdopodobnie koncentrowały się w tym momencie przede wszystkim na wywieraniu presji, dalszej presji na Iran. Być może właśnie takie sekwencje zdarzeń, jakie obserwujemy w ostatnich dniach, czyli ataki niespodziewane, które będą się pojawiały, czy też, no, ataki odwetowe, bo tutaj również pewne prowokacje na pewno będą przebiegały w samej cieśninie Ormus. One będą się cyklicznie powtarzać, no i to powoli może doprowadzić rzeczywiście do pewnej degradacji, jeśli chodzi o tą strukturę, wzmocnioną strukturę państwa Islamskiej Republiki Iranu. Ona się wzmocniła na razie przez krew męczenników, przez właśnie te wszystkie akty, które również, no, związane są, powiedzmy, bardziej nawet z kulturą polityczną niż z gospodarką czy z polityką. I myślę, że po jakimś czasie jednak społeczeństwo irańskie też zacznie upominać się o normalność, po prostu. O normalność, czyli będzie żądało od swoich przywódców umiejętności wyjścia z tego

0: z tego stanu permanentnego zagrożenia, dogadania się, mówiąc kolokwialnie, z Amerykanami, z Zachodem. Taka taktyka, myślę, że będzie daleko bardziej skuteczna niż jakieś duże operacje ze strony Stanów Zjednoczonych, które będą prowadziły do wzrostu liczby ofiar wśród irańskich cywili na przykład, co też zostało wykorzystane propagandowo na razie przynajmniej przez Islamską Republikę. Więc myślę, że no, niestety, ale ten konflikt będzie trwał, tylko nie będzie on miał może już takiego przebiegu, że te działania zbrojne po jednej, po drugiej stronie będą permanentnie, dzień w dzień tutaj przeprowadzane.
1: To jeszcze jedna kwestia. Na ile Bliski Wschód po zakończeniu tej wojny, no bo ona wcześniej czy później z jakimś wynikiem musi się jednak zakończyć, na ile Bliski Wschód nie będzie już tym samym Bliskim Wschodem, do którego przyzwyczajaliśmy się przez ostatnich kilkadziesiąt lat? Choć zdaję sobie sprawę z tego, że on oczywiście cały czas ewoluuje i się zmienia, ale na ile te zmiany no, będą tym bardziej widoczne i tym bardziej daleko idące?
0: No one już są widoczne i myślę, że jeśli chodzi przede wszystkim o to, co było tylko hipotezą przed tym konfliktem, czyli ta broń, której miał użyć Iran hipotetycznie, czyli blokada cieśniny Ormus, to się ziściło, to się zmaterializowało i nad cieśniną Ormus, póki Islamska Republika Iranu istnieje w swojej formie, cały czas ta groźba będzie wisiała. Ta deeskalacja trwała, na ten moment jest praktycznie niemożliwa i każdy, nawet najmniejszy incydent już będzie w cieśninie Ormus, oczywiście będzie wpływał na cały region. Myślę, że głęboką świadomość tego mają państwa Zatoki Perskiej, w szczególności lider tego subregionu, czyli Arabia Saudyjska. No i będą tutaj próby na pewno ominięcia przede wszystkim cieśniny Ormus, odcięcia się w jakiś sposób od tutaj woli politycznej Iranu i możliwości strategicznych Iranu. Na pewno będą rozwijane możliwości transportu surowców, przynajmniej części surowców z Zatoki Perskiej przez Oman, który jest tutaj taką Szwajcarią Bliskiego Wschodu na ten moment i może być beneficjentem tego stanu rzeczy na dłuższy czas. No ale także właśnie widzimy, obserwujemy w obliczu tego konfliktu to, że no, pomimo, że właśnie państwa takie jak Arabia Saudyjska, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo na tym cierpią, no nie tylko w sferze inwestycji, ale też w sferze turystycznej na przykład, gdzie turystyka miała być jednym z motorów napędowych tych państw.
1: A widzimy o tych konsekwencjach trochę zapominamy tego typu.
0: Zapominamy, zdecydowanie, to znaczy zapominamy. No widzimy to, no już nie jesteśmy chętni z perspektywy chociażby Polaków na taką beztroską podróż do Dubaju, prawda? I to jest widoczne. Ale co chciałem jeszcze tutaj wspomnieć. Widoczne jest też właśnie, są takie ruchy, które mają konsolidować region, silne państwa regionu, które mają w jakiś sposób pomóc wypracować rozwiązanie, aby jednak na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. Mam tutaj na myśli Arabię Saudyjską, mam tutaj na myśli Turcję, mam na myśli Egipt i Pakistan. Te państwa w tej chwili zacieśniły swoją współpracę, no bo im najbardziej zależy na tym, żeby w regionie zapanował spokój.
1: Ta układanka, o której pan teraz powiedział, może mieć trwały efekt? Czy to jest no, chwilowy sojusz po to, żeby rozwiązać tę sytuację, o której rozmawiamy?
0: Trudno powiedzieć, czy w erze globalizacji, w której przyszło nam żyć, trwały efekt, no, co oznacza w ogóle pojęcie trwały efekt. Myślę, że na pewno jest to tutaj interes tych państw, żeby do takiego porozumienia tutaj doprowadzić. Ono jest w pewnym sensie możliwe, jeżeli te państwa będą ściśle ze sobą współpracowały, ale tak jak możemy tutaj wrócić do początku naszej rozmowy. No bez tutaj jasnych i stanowczych zmian, jeśli chodzi o politykę zarówno Iranu, jak i Izraela na Bliskim Wschodzie, no myślę, że nie mamy tutaj możliwości takiej, żeby ta deeskalacja trwała długo. Póki Islamska Republika Iranu i Izrael są na tym kursie kolizyjnym, póki nie ma tutaj możliwości deeskalacji pomiędzy tymi dwoma państwami, no to myślę, że jednak ten Bliski

0: Bliski Wschód zawsze będzie takim regionem bardzo mocno doświadczanym przez niepokoje.
1: No i w takim razie tu niestety musimy zakończyć. Pan dr Jakub Gajda, politolog, iranista, Fundacja Pułaskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.

0: Zbliża się 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek utrudnienia na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Doszło tam do pożaru autokaru. Ruch odbywa się jednym pasem. Autokarem podróżowało 21 pasażerów i kierowca. Nikomu nic się nie stało. Pożar został ugaszony. Na miejscu wciąż pracują policjanci i strażacy. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Trwa posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Organ powołany przez prezydenta Karola Nawrockiego ma przygotować projekty zmian ustrojowych. Nasz gość, poseł PSL-u Radosław Lubczyk, jest sceptyczny wobec pomysłu uchwalenia nowej ustawy zasadniczej.
1: Nie da się wypracować dobrego projektu, nie rozmawiając ze wszystkimi Polakami, a tylko z tą prawą stroną. Konstytucja dotyczy każdego Polaka, a nie tylko prawej strony.
0: Więcej o Radzie Nowej Konstytucji tuż po informacjach w relacji naszej reporterki. Prawie połowa skontrolowanych przez UOKiK huśtawek domowych jest niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach i ogrodach. Wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów, przyznaje Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
0: Jeśli kupujemy dziecku zabawkę albo sprzęt sportowy, warto sprawdzić, czy są one odpowiednie dla jego wieku i wzrostu. Na koniec bardzo trudna sytuacja plantatorów porzeczek na Lubelszczyźnie. Upały spowodowały ogromne straty w tych uprawach. Część plantatorów w ogóle nie zebrało plonów. Tam, gdzie zbiór był możliwy, owoce nadają się wyłącznie na sok.
3: W tym roku jest tragicznie. Zrobiły się porzeczki tak jakby po gotowaniu kompot i to wszystko spadło.
4: Wszystko ugotowane leży. To są tony, tony towaru. Ja tu jeszcze troszkę zebrałem. Udało mi się przed tymi upołami, całe noce zbieraliśmy. To jeszcze coś mi się udało, ale mam znajomych, co po kilka hektarów nieruszone, nic nie zebrali.
0: Trwa szacowanie zniszczeń. Ma to pomóc Ministerstwo Rolnictwa w przygotowaniu odpowiednich form wsparcia dla poszkodowanych plantatorów.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 28 minut godzina 11.
7: Stan dnia.
6: A w stanie dnia na razie powracamy do konstytucji, właściwie nowej konstytucji, bo w jakim kierunku powinny iść zmiany ustrojowe, które zapisy ustawy zasadniczej wymagają pilnych zmian? To są pytania, na które odpowiedzi szukają, będą szukać uczestnicy posiedzenia Rady Nowej Konstytucji. To spotkanie miało się rozpocząć o godzinie 10 w Belwederze z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. Na spotkanie przyszli wszyscy powołani w maju członkowie Rady oraz osoby, które dostały późniejsze zaproszenia do prac nad ustrojem państwa. No to teraz przenosimy się do Podbelweder. Jestem Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dziś rano miałaś okazję na naszej antenie prowadzić polityczne rozmowy. W tych politycznych rozmowach pojawiły się właśnie również pytania dotyczące samej Rady Nowej Konstytucji, jak i tego, czy te zmiany proponowane, czy też postulowane zmiany w ogóle są potrzebne i czy jest szansa na ich przyjęcie. No to może powróćmy teraz do tych pytań. Skoro jesteś w takim miejscu przy okazji takiego właśnie posiedzenia, czy też spotkania.
8: Tak, to jest to wręcz oczywiste. Rzeczywiście ja miałam tę przyjemność, okazję rozmawiać i z przedstawicielami właśnie prezydenta, ale też koalicji rządzącej. Zadawaliśmy dzisiaj rano to pytanie, czy rzeczywiście jest szansa na taką spokojną, pogłębioną, merytoryczną dyskusję i debatę nad tak naprawdę zmianami ustroju naszego państwa. I na taką właśnie rozmowę, dyskusję dzisiaj na tym posiedzeniu liczy chociażby prezydencki doradca Szymon Stachowiak. Na naszej antenie mówił przecież rano, że jest tak wiele obszarów, które w obecnej konstytucji są no chociażby już przedawnione, albo są już niewydolne, jak to określił, albo też takie, które wręcz no, nie odpowiadają na współczesne wyzwania współczesnego świata, więc według doradcy prezydenta Szymona Stachowiaka rzeczywiście te zmiany są nieuniknione.
9: Mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji. Raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO.

0: a to jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy szeroki zakres rzeczywistości cyfrowej, która w ogóle nie jest uwzględniona w naszej konstytucji. Z drugiej strony mamy pewien dualizm obowiązków, który sprawia pewne rozmycie odpowiedzialności i nie wiemy, kto za co odpowiada.
1: I mamy też od razu kontrę naszego drugiego politycznego porannego gościa, czyli posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Radosława Lubczyka, który mówi wprost, że w polityczny konsensus nie wierzy.
2: Myślę, że z tym prezydentem i z PiS-em nie da się tego zrobić. Po pierwsze, tą konstytucję trzeba przestrzegać, tą, którą mamy. I mówię to do wszystkich sił politycznych, niezależnie kto skąd pochodzi. No i nie da się wypracować dobrego projektu, nie rozmawiając ze wszystkimi Polakami, a tylko z tą prawą stroną. Konstytucja dotyczy każdego Polaka, a nie tylko prawej strony.
1: Ale trzeba też dodać, że w tej Radzie, jej głównym trzonie, tym siedmioosobowym powołanym na początku maja, jest jednak przedstawiciel środowiska ludowców. To doktor nauk prawnych, były marszałek Sejmu Józef Zych. Ja rozmawiałam z marszałkiem tuż przed wejściem na to posiedzenie. Marszałek przypomniał, że był w gronie osób, które przecież tworzyły obecną, obowiązującą konstytucję. No i czuje po prostu moralny obowiązek bycia tutaj dzisiaj i rozmawiania, debatowania w tym szerokim gremium.
3: Podpis pod oryginałem konstytucji jest mój, a więc przede wszystkim bronienia tej konstytucji i jej zasadniczych wartości, a jednocześnie pokazywanie tego na wstępie, bo to jest niezbędne, okresu pracy nad konstytucją, warunków i tak dalej, a także przekazywanie doświadczeń z tego okresu.
1: I jeszcze jeden głos też byłego marszałka Sejmu Marka Jurka, polityk związany z prawą stroną sceny politycznej, uważa, bo tak powiedział w rozmowie ze mną, że ta spokojna debata nad zapisami ustawy jest jednak możliwa i jest wręcz konieczna.
4: Z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd. Ona już funkcjonuje prawie 30 lat. Prezydent bardzo trafnie zauważył w czasie przemówienia 3-majowego, że konstytucję majową czcimy 200 lat i ona miała być po 25 latach rewidowana. Było założenie, że trzeba dokonać przeglądu jej treści, czy jest adekwatny. I taki przegląd z całą pewnością się przyda.
1: Na razie trwa cały czas to posiedzenie. Kolejne osoby, tak jak mówiłeś, Krzysztofie, dostały rzeczywiście zaproszenia. Wśród tych osób doproszonych do tej Rady Nowej Konstytucji znalazł się m.in. Paweł Kukiz, ale już wczoraj informował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że niestety nie przyjedzie dzisiaj do Belwederu. No po prostu względy zdrowotne. Ma złamane żebra, z tego co napisał, problemy z ręką, więc nie jest w stanie tutaj się dzisiaj pojawić. No, czekamy na zakończenie tych obrad. Tak jak mówili tutaj też inni prawnicy zaproszeni, którzy wchodzili, chwilę z nami rozmawiali, to nie będzie długie spotkanie, dlatego że tak naprawdę dzisiaj jest ten początek, to ukonstytuowanie się tak naprawdę tej nowej rady w poszerzonym składzie. Potem kolejne zapewne w niedługim czasie będą następne spotkania i narady.
5: Bardzo dziękuję. Spod Belwederu Agnieszka Drążkiewicz.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: Pan profesor Paweł Nowak, ekspert w dziedzinie komunikacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
5: Panie profesorze, to ja w takim razie nawiążę do tego, o czym mówiła moja koleżanka. Dziś posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Mogliśmy usłyszeć takie zapewnienia, czy też takie głosy mówiące o tym, że jest to szansa na merytoryczną dyskusję wokół Konstytucji, jej zapisów, być może zapisów, które trzeba zmienić. Pana zdaniem, w obecnej sytuacji, przy tym języku, który jest używany w polityce, przy tych emocjach, które obserwujemy w polityce, jest szansa na jakąkolwiek merytoryczną dyskusję dotyczącą tematu, który, jakby na to nie patrzeć, jest tematem politycznym?
7: Jest tematem politycznym i merytoryka powinna być z punktu widzenia nas jako obywateli najważniejszym składnikiem tej dyskusji.
5: No dobrze, to teoria,
7: ale
5: praktyka?
7: Zapewne nie będzie, tak. Zapewne nie będzie, ponieważ tak naprawdę przy tej okazji, bo konstytucja jest takim dokumentem, który jest symbolem samodzielności, suwerenności państwa, na pewno będą pojawiały się argumenty i rozmowy nie o merytoryce, tylko o emocjach i o różnego rodzaju stanowiskach, które z merytoryką niekoniecznie albo w ogóle nie będą miały nic wspólnego. Zapewne, choć chciałbym, żeby było inaczej oczywiście.
5: Dlaczego tak się dzieje? No bo myślę sobie, że są takie tematy, które przynajmniej w teorii powinny być tematami ponadpolitycznymi. Oczywiście ja wiem, że nigdy od emocji się nie ucieknie, to jest nierealne, ale powinny być takie obszary, gdzie no, jednak chęć porozumienia, chęć, nie wiem, wypracowania wspólnego stanowiska, naprawy na przykład rzeczy, które ciągną się

0: od lat, no i są takim kamieniem u szyi, jeżeli chodzi na przykład o polską gospodarkę, polskie społeczeństwo, nie wiem, weźmy chociaż kwestię służby zdrowia, że powinny być takie tematy, gdzie takie porozumienie, taki kompromis, no przynajmniej w teorii powinny być możliwe.
1: No właśnie cały czas rozmawiamy o dwóch światach. Rozmawiamy o teorii i tam wszystko wygląda na prawdopodobne, możliwe, racjonalne, logiczne i dobre, kierujące się tym, żeby ludziom żyło się dostatnio, jak to mawiano w dawnych czasach. Natomiast z drugiej strony mamy rzeczywistość, gdzie teoria nie przestaje być opłacalna dla sukcesu wyborczego, dla tego, co wiąże się z kolejnymi wyborami, a tych wyborów mamy co chwila kolejne, a po drugie, o tym mówi się w marketingu politycznym już bardzo dużo, kampania wyborcza zaczyna się od razu po wynikach głosowania w poprzednich wyborach. No i w związku z tym nawet takie tematy jak służba zdrowia, który rzeczywiście jest tematem, wydawałoby się, bezdyskusyjnym. Poprawienie sytuacji w służbie zdrowia powinno być ważne dla wszystkich stron sporu politycznego czy sceny politycznej.
0: Bo przepraszam, bo wcześniej czy później każda z tych stron z tym problemem się zmierzy.
1: Tak, tylko że chodzi o to, żeby akurat podczas rządzenia tej konkretnej siły politycznej się nie udało zreformować tej służby zdrowia. Mam takie wrażenie jako obserwator i jako ten, który słucha od strony języka i od strony sensu wypowiedzi tego, co mówią w tym momencie politycy, to widać wyraźnie, że poza troską o zdrowie swoje i swoich najbliższych, no bo nie oszukujmy się, służba zdrowia służy nam bezpośrednio, również politykom. Chodzi także o to, żeby reforma nastąpiła udana wtedy, kiedy my będziemy u władzy. Więc jak nie jesteśmy u władzy, to będziemy deklaratywnie mówili o tym, że chcemy tej reformy, a praktycznie różnie to wygląda, jak wiemy doskonale, bo ten problem trwa od dziesięcioleci w Polsce.
0: Są w Polsce w tej chwili jeszcze jakiekolwiek tematy, gdzie rzeczywiście jest szansa na rozmowę bez emocji, na rozmowę merytoryczną?
1: To bardzo trudne pytanie i jakbym miał na to odpowiedzieć natychmiast i tak bezrefleksyjnie w pewnym stopniu, to pewnie sport jest takim tematem, który jest...
0: Nie wiem.
1: Znaczy, ale myślę o Mistrzostwach Świata, gdzie nie uczestniczy reprezentacja Polski.
0: No tak, to bez emocji.
1: Tak, to bez emocji. Natomiast jeśli coś jest ukierunkowane na... czy ma, ma taką wartość emocjonalną, no to oczywiście nie może nie być tam sporu, bo istnieje takie zjawisko w komunikacji i psychologii, które nazywa się dymensją emocjonalną, czyli po prostu poprzez wskazywanie wartości i wywoływanie stanów emocjonalnych ustawiamy osobę, do której mówimy, w określonej dyspozycji do przyjęcia naszych poglądów. I te wartości mogą być takie zimne, chłodne, czyli takie kompletnie nie wywołujące jakichś skrajnych emocji, ale mogą być też te takie skrajnie negatywne albo skrajnie pozytywne. No i oczywiście, jak się pan redaktor domyśla i państwo, politycy celują w tym, żeby mówić o tych wartościach, które wywołują skrajnie pozytywne albo skrajnie negatywne emocje, bo wtedy są skuteczni.
0: Rzeczywiście jest jeszcze chęć szukania pozytywnych emocji wśród swoich wyborców, czy właściwie teraz przekaz polityczny, nieważne o kim będziemy mówić, jednak głównie bazuje na emocjach negatywnych?
1: Wyniki, które publikują co jakiś czas sondaże, chociaż wiemy, że jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i są sondaże, więc nie wiemy do końca, jak to wygląda w praktyce, to potwierdzają, że siły polityczne mają bardzo wierne elektoraty, że mają bardzo takie stabilne grupy docelowe, które oczekują oczywiście pozytywnych komunikatów od nich na temat rzeczywistości, którą oni wierzą i z którą się identyfikują i jednocześnie oczekują bardzo negatywnych, bardzo agresywnych, walczących argumentów wobec stron, z którymi rywalizują, z którymi od wielu lat, no bo ten dualizm, czy ten podział sceny politycznej polskiej jest pewnie kwestią ostatnich kilkudziesięciu lat, to ma utrwalić ten podział. Więc wtedy tych emocji negatywnych przeciwko przeciwnikom politycznym, zresztą cały czas jak mówię, to w taki sposób to widać, jak dużo wojny w tej komunikacji, w tej rozmowie nawet o polityce jest, ma potwierdzić, że wybrali właściwą stronę.
0: To jeszcze jedna kwestia. To w takim razie, kto narzuca taki sposób narracji? Czy ten sposób narracji narzucają politycy, a my jako wyborcy, jako społeczeństwo, no trochę być może bezwiednie, a być może świadomie podążamy właśnie za takimi emocjami, bo te emocje najłatwiej do nas trafiają. Czy jest jednak tak, że to politycy odpowiadają na nasze zapotrzebowanie? No, ja wiem, to jest spór kura-jajko, ale no, ktoś musiał zacząć.
1: Znaczy, panie redaktorze, to jest dokładnie tak jak z wieloma innymi zjawiskami współczesnej rzeczywistości cywilizacyjnej, kulturowej. Oba elementy w współzależą od siebie, oba elementy wzajemnie się napędzają i wzajemnie są efektem tego drugiego. Ja to

0: ze swojej dziedziny, ze swojego obszaru, którym się zajmuję na co dzień, czyli z językoznawstwa i związków z kulturą, mogę powiedzieć tak, że język wpływa na kulturę, ale kultura również wpływa na język. W związku z tym politycy wpływają na wyborców, ale wyborcy wpływają też na polityków, a ponieważ bardzo trudno dzisiaj, o czym też państwo wielokrotnie mówicie, odróżnić prawdę od fałszu komunikacyjnego, odróżnić rzeczywistość od wykreowanego świata, który kreują specjaliści od fake newsów chociażby, to politycy, odpowiadając na zapotrzebowanie odbiorców, przekazują im proste prawdy, które muszą być emocjonalne, żeby nie podlegały falsyfikacji, żeby nie były dyskutowane, żeby nie były odbierane jako kłamstwa właśnie. A z kolei odbiorcy informują poprzez reakcje polityków o tym, że takich prawd i takich bardzo prostych, płytkich, często nielogicznych ocen i wypowiedzi potrzebują.
1: Wielokrotnie na antenie Polskiego Radia, na antenie Polskiego Radia 24, miałem okazję rozmawiać z politologami, socjologami, którzy, i to są rozmowy, mógłbym wrócić naprawdę o kilka lat wstecz, gdzie padały takie sformułowania, że społeczeństwo jest tym emocjonalnym wyścigiem zmęczone, że ten taki podział, to zabetonowanie sceny politycznej, one coraz większej liczbie, no, szczególnie tych młodych wyborców, którzy jak gdyby wchodzą dopiero na ten rynek wyborczy czy też polityczny, że ono coraz bardziej doskwiera, uwiera, że chcemy zmian, że chcemy uspokojenia sytuacji, że chcemy przestać żyć non-stop polityką, po czym przychodzą kolejne wybory i okazuje się, że świetnie nam ta polaryzacja, to emocjonalne podchodzenie do polityki, świetnie nam cały czas idzie.
0: Tak, i to znowu naturalny dosyć proces komunikacyjno-psychologiczny, który wiąże się z tym, że człowiek deklaratywnie formuje takie opinie, które jego zdaniem pokazują go w dobrym świetle, no bo zyskuje wtedy przychylność tych, którzy go słuchają, a z drugiej strony, kiedy przychodzi do działań, to podejmuje decyzje, kierując się tym prawdziwym ja. I myślę, że Polacy deklaratywnie mówią o tym, że nie chcą agresji w komunikacji politycznej, nie chcą w języku polityki tych wszystkich stygmatyzacji, ataków na drugą stronę. Nie chcą tego podziału takiego bardzo agresywnego i pełnego protestów i sporów. A z drugiej strony to jest coś, co upewnia ich w tym, że wybrali właściwie, że są po właściwej stronie. Rzeczywiście, znowu, jeśli będziemy się odwoływali do sytuacji politycznej aktualnej na podstawie sondaży, widać, że najwięcej zyskują w tej chwili te partie, które bardzo wyraźnie zdefiniowały wroga i są bardzo agresywne wobec tej przestrzeni, którą uważają za wrogą, za obcą, za zagrożenie dla Polski i dla Polaków.
1: Dobrze, to gdzie w takim razie leży granica? No bo ta granica, no, pewnych norm, pewnych obyczajów, myślę oczywiście o życiu politycznym, ona jest od wielu lat cały czas przesuwana. Czasami są to takie naprawdę bardzo radykalne, spektakularne przesunięcia. Czasami to się odbywa po cichutku, milimetr po milimetrze, centymetr po centymetrze. Jest gdzieś granica? No bo pytanie, gdzie my dojdziemy w ten sposób, uprawiając politykę i rozumiejąc politykę?
0: W Radzie Języka Polskiego i w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach państwowych dużo dyskutujemy o tym, żeby komunikacja była oparta na wartościach. Kiedy myślę o tym, jak politycy prezentują wartości, to w tym momencie na pewno nie najwyższą wartością jest człowiek, tylko najwyższą wartością jest oczywiście bardzo ważne państwo, bardzo ważna ojczyzna, bardzo ważny patriotyzm, bardzo ważne różnego rodzaju, znowu deklaratywnie, pojęcia, w których byliśmy kształtowani, w których jesteśmy wychowani, ale nie widać tego humanistycznego, takiego prospołecznego, proludzkiego wymiaru tej komunikacji. I ta granica, która wydawała się nie do przekroczenia ze względu na to, że jesteśmy ludźmi, że po prostu kiedy komunikujemy się, no to mówimy jako ludzie i traktujemy człowieka jako wartość najwyższą, przestała być obowiązująca. I znowu, kiedy zastanawiamy się nad tym, ja i moi koledzy i osoby, które zajmują się komunikacją, to myślimy o tym, że wydawało nam się, że ta granica jest właśnie w tym miejscu. Ona została przekroczona, bo przestały być skuteczne zabiegi polegające na sporach o coś. Więc teraz się spieramy o właśnie o to, czy ktoś jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem. Czy ktoś jest, zasługuje na to, żeby mieć prawa, czy nie zasługuje na to, żeby mieć prawa. Dla mnie to jest koniec skali, natomiast obawiam się, że rzeczywistość i politycy wymyślą coś nowego, znajdą jeszcze jakieś inne argumenty, które będą jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej traumatyczne.
1: Czyli w naszym życiu politycznym, w naszym języku politycznym w tej chwili odhumanizowanie drugiej strony jest już normą?
0: Jak pan to redaktor powiedział tak eksplicytnie, to mnie to trochę zmroziło i przeraziło, ale chyba muszę przyznać panu

0: redaktorowi robi rację. Tak, to jest normą. Jeśli to jest przeciwnik polityczny, to na niego nie patrzy się jak na człowieka, patrzy się jak na osobę, z którą trzeba pokonać i która nie ma tej podstawowej wartości, jaką powinna być w komunikacji. Ludzkość po prostu. Mhm.
1: Czyli to już nawet nie jest konkurent, to jest wróg.
0: Taki wróg właśnie, którego nie musimy się bać niszczyć, bo to nie jest człowiek, bo to nie jestem ja. To też znowu w rozmowie.
1: Brzmi to makabrycznie.
0: Brzmi to makabrycznie i kiedy zastanawiałem się nad tym przed naszą rozmową, to sobie myślałem o tym, że sam na to jakby wewnętrznie się nie zgadzam, bo jeszcze tego nie przyjąłem do wiadomości, ale jak słuchamy wypowiedzi z dowolnej strony sceny politycznej, to widać wyraźnie, że to nie jest atak na osobę, jeśli to jest kontrkandydat, tylko to jest atak na kogoś, kto nie ma cech ludzkich, tylko ma zachowania, nie bierze się pod uwagę tego, że to w ogóle jest człowiek przede wszystkim, że warto byłoby jednak okazać mu elementarną grzeczność, szacunek, przyjazność, tak bycie z jednego gatunku, tak to byśmy określili.
1: Z czego to się bierze? Z czego to wynika? Czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście my gdzieś zatraciliśmy takie absolutnie wydawałoby się podstawowe odruchy, czy też podstawowe normy? Czy to jest kwestia tego, że my te normy cały czas gdzieś tam w sobie mamy, ale przy tak wzmożonym życiu politycznym, przy tempie tego życia, które jest nieporównywalne z tym, co działo się jeszcze 5 czy 10 lat temu, bo mam wrażenie, że to tempo coraz jest mocniej podkręcane, że my po prostu inaczej nie umiemy nadążyć za tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Że nie jesteśmy w stanie przy tylu różnych aferach, problemach, wątkach, dyskusjach rzeczywiście intelektualnie za tym nadążyć, więc idziemy na skrajnie idące uproszczenia.
0: Znaczy, mamy w sobie takie poczucie mocy. W 2015 roku pojawiła się taka teoria, która coraz bardziej dla mnie przynajmniej jest realistyczna i rzeczywista, że większość ludzi w tej chwili jest narcyzami, że jest przekonana o swojej bardzo wysokiej kompetencji, wartości, umiejętnościach, nie kieruje się racjonalnością oceny swoich predyspozycji i umiejętności, tylko po prostu oczekiwaniami, które uważa za rzeczywiste. A to, że wokół jest tak bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy, których nie rozumiemy, zaczynają...
1: No, to tym gorzej dla tych rzeczy?
0: Tak, gorzej dla tych rzeczy, bo zaczynamy się ich bać po prostu. Jak się ich boimy, ja mam takie wrażenie, że w polityce bardzo dużo rzeczy wynika z lęku, takiego nieracjonalnego, bo pozbawionego wiedzy, takiego lęku przed nieznanym, przed niebezpiecznym, przed tym, czego nie rozumiem i czego nie wiem. No i w związku z tym, jak się pan redaktor domyśla, większość ludzi na taki lęk reaguje agresją, próbuje to zniszczyć, zabić, odczłowieczyć, pozbawić wartości, żeby nie było problemu z tym, kiedy to zostanie unicestwione po prostu.
1: No ale to, znaczy, nie chcę, żeby to jakoś patetycznie i górnolotnie zabrzmiało, ale to trochę cofamy się w takim razie do słów Sokratesa, że wiem, że nic nie wiem. Cóż jest złego w tym, że czegoś nie wiemy? Cóż jest złego w tym, że czegoś nie rozumiemy? No, trudno wymagać od każdego z nas, żeby znał się na fizyce kwantowej. I pewnie takich dziedzin jest naprawdę całe mnóstwo.
0: Tak, i myślę, że dotknęliśmy istoty problemu, dlatego się uśmiecham, chociaż nie jest to temat, przy którym powinienem się uśmiechać, ale ludzie jakby nie biorą pod uwagę tego, że nie wiedzą i mamy takie poczucie, że dzisiaj jak czegoś nie wiedzą, to uważają, że pierwsza odpowiedź w dowolnej przeglądarce internetowej jest odpowiedzią na ich pytania, że to, co powie im kolega na jakiś temat, chociaż nie ma żadnej kompetencji z tej dziedziny, to też jest prawda objawiona, bo po prostu jakby przestaną ufać tym, którzy naprawdę coś wiedzą, którzy się na tym znają, którzy są... No mamy o tym, też już kiedyś rozmawialiśmy, chyba nawet na państwa antenie, że mamy taki ewidentny kryzys autorytetów i w zasadzie w tej chwili ludzie nie przyjmują do wiadomości, że nie wiedzą, bo wydaje im się, że jak mogą nie wiedzieć, jak mają pod ręką pełny zasób wiedzy o świecie, choć ten zasób, jak wiemy, jest pełen fałszu, kłamstwa, manipulacji, no i różnego rodzaju interesów, które mają właśnie politycy i siły, które rządzą ekonomicznie poszczególnymi krajami czy światem.
1: No, mam wrażenie, że tak naprawdę w tej dyskusji przez tych ponad 20 minut to zrobiliśmy taki jeden drobny kroczek, że tych kroków w rozpoznaniu tego problemu, być może w znalezieniu jakichś recept, o ile w ogóle takie recepty istnieją, że ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze wiele, wiele godzin. No i właśnie pytanie, czym mogłaby się zakończyć. Mam nadzieję, że...
0: Przepraszam, że wchodzę w słowo. Ja miałem nadzieję, że nastąpi samoregulacja, że nastąpi w pewnym momencie takie otrzeźwienie, ale... Im dalej w las, tym mniej tego otrzeźwienia widzę, dlatego bardzo się niepokoję, czy ta samoregulacja kiedyś i ta samorefleksja naprawdę do nas przyjdzie.
1: To myślę, że do tego wątku szczególnie warto będzie powrócić. Pan profesor Paweł Nowak, ekspert w dziedzinie komunikacji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
12: czują się bezpieczne i kochane.
13: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
14: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
15: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
12: Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
11: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Klimat jaki jest, każdy widzi.
17: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
18: Ale my nie załamujemy rąk.
19: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
16: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
18: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
16: I o tym rozmawiamy w audycji.
18: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
16: I na stronie polskieradio.pl.
18: Zapraszamy.
16: Marta Hoppe
18: i Patryk Michalski.
20: To będzie niezwykłe spotkanie z pasjonatem muzyki Kaszub, gry na akordeonie, twórcą jedynego w Polsce Muzeum Akordeonów i Międzynarodowego Festiwalu Akordeonistów. I to wszystko na Kaszubach właśnie. Ogrody Sztuki, niedziela 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
21: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
22: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były żołnierz WOT-u podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Brał on udział w incydencie w Poznaniu. Spływ kajakowy na Podlasiu z problemami. Jego uczestnicy utknęli na Biebrzy. Z pomocą pospieszyli strażacy. Potężny pożar na wschodzie Czech opanowany. W ogniu stanęły magazyny obuwia w Zlinie. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jeden z zatrzymanych przez policję po najściu na siedzibę ukraińskiej firmy w Poznaniu to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu, potwierdza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jarosława K. rozpoznał na nagraniach z prowokacji na Uniwersytecie Ekonomicznym dziennikarz Gazety Wyborczej. Piotr Rzetnicki informował o tym incydencie jako pierwszy.
2: Miałem okazję osobiście poznać tego człowieka w sądzie kilka tygodni temu, kiedy sąd rozpatrywał zażalenie na odmowę aresztowania. Nawet przez chwilę z nim rozmawiałem, dlatego kiedy zobaczyłem nagranie z incydentu, z tego najścia na biuro firmy prowadzonej przez obywatelkę Ukrainy, to od razu rozpoznałem tego mężczyznę. Oczywiście też to potwierdziłem i rzeczywiście to jest właśnie Jarosław K., który jeszcze 3 miesiące temu był żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej i 3 miesiące temu został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem działania na rzecz obcego wywiadu.
1: Funkcjonariusze ABW zatrzymali Jarosława K. w marcu na podstawie materiałów uzyskanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Sąd nie zgodził się wtedy na aresztowanie podejrzanego. Strażacy uratowali 5 osób, w tym 4 dzieci, które utknęły na Biebrzy w okolicach wsi Kamienna Nowa na Podlasiu. Informacje o zdarzeniu służby otrzymały wieczorem, przekazuje młodszy brygadier Adam Greś z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.
3: Podczas zorganizowanego spływu kajakowego doszło do zdarzenia, w którym 4 dzieci w wieku około 15 lat oraz ich opiekun z uwagi na trudne warunki na rzece nie byli w stanie dopłynąć kajakami do brzegu. Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażone w poduszkowiec oraz ponton. Poszkodowani zostali bezpiecznie ewakuowani z kajaków. Ich życiu i zdrowiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, jedynie doszło do wychłodzenia organizmu ze względu na trudne warunki, czyli deszcz i wiatr.
1: W spływie kajakowym uczestniczyło blisko 50 osób. Dzisiaj na Podlasiu zapowiadane są ulewy. Mogą im towarzyszyć burze oraz silny, porywisty wiatr. W Ornecie w Warmińsko-Mazurskim trwa usuwanie niewybuchów z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znaleziska odkryli policjanci. Było to podczas działań prowadzonych w pomieszczeniach gospodarczych w pobliżu budynku wielorodzinnego. W związku z zagrożeniem ewakuowano mieszkańców. W akcji biorą udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicy, również policyjni kontrterroryści, mówi podkomisarz Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.
4: Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie w przypadku, kiedy nie mieli oni rodziny bądź miejsca, do którego mogli się udać.
1: Policja apeluje, aby nie zbliżać się do miejsca akcji. O ponad połowę spadło w tym roku tempo natarcia rosyjskich wojsk na Ukrainie. Agresor prowadzi aktywne działania ofensywne na 6 kierunkach. Poprzednio było ich 2 razy więcej, informuje o tym naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Oleksandr Syrski. Czeskim strażakom udało się opanować ogromny pożar magazynu obuwia w Zlinie na wschodzie kraju. Budynek, uznawany za symbol kompleksu przemysłowego założonego przez Tomasza Batę, zaczął płonąć wczoraj rano.
5: Przyczyny pożaru wciąż nie są znane. Śledczy będą mogli rozpocząć ich ustalanie dopiero po zakończeniu akcji gaśniczej, co nastąpi najprawdopodobniej w poniedziałek. W pożarze nikt nie ucierpiał. Wszystkie osoby przebywające w budynku

0: zdołały go opuścić, zanim ogień zaczął się rozprzestrzeniać. 1/4 budynku wciąż stoi, pozostała część zawaliła się. Przez całą noc monitorowaliśmy sąsiednie obiekty i staraliśmy się ograniczyć zadymienie. Na razie to wszystko, co możemy zrobić, ponieważ zalegający gruz znacznie utrudnia prowadzenie akcji. Powiedział czeskiej telewizji dowodzący akcją gaśniczą Zdeněk Otrusina. Szacowane straty stale rosną. W 11-kondygnacyjnym budynku mieściły się biura oraz magazyny obuwia i odzieży. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Na koniec o problemach kierowców, którzy jadą na wschód autostradą A4 w rejonie węzła Rzeszów Wschód. Z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej i blokuje drogę. W okolicy wypadku ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym, informuje Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Dwa pasy są zablokowane. Zablokowana jest również łącznica zjazdowa z autostrady A4 na drogę ekspresową S19 i drogę krajową 97. Kierowcy, którzy chcą jechać do Rzeszowa, powinni zjechać na wcześniejszych zjazdach, czyli na węźle Rzeszów Północ lub Rzeszów Zachód.
1: Na miejsce przyjedzie dźwig, który usunie turbinę z drogi. Odcinek autostrady A4 ma być czasowo zamknięty. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Intensywne opady do 25 litrów wody na metr kwadratowy synoptycy zapowiadają na Warmii, Mazurach i Podlasiu, także na północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny. Przelotny deszcz popada na wschodzie kraju, miejscami wystąpią tam burze z drobnym gradem. Na zachodzie sporo słońca i ciepło do 25 stopni. Na Suwalszczyźnie termometry pokazują 17 stopni, w centrum około 21.
3: Reklama.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia powinny być ograniczane? Czy w związku z tym to dobry czas na podwyżki płacy minimalnej do kilkunastu tysięcy złotych dla lekarzy czy pielęgniarek? Jak poradzą z tym sobie zadłużone szpitale? A może dobrym rozwiązaniem byłby powrót do etatów? I dlaczego systemowe zmiany w ochronie zdrowia są tak trudne? Porozmawiamy o tym w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 9 minut po godzinie 11.
3: Stan dnia.
12: I w stanie dnia, tak jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć w zapowiedzi, też będzie o systemie ochrony zdrowia, będzie o służbie zdrowia, będzie w ogóle o naszym zdrowiu. Jesteśmy po ogłoszeniu przez Ministerstwo Zdrowia listy zmian.

0: Propozycji zmian, jakie powinny zostać wprowadzone dla uzdrowienia pewnej sytuacji, którą obserwujemy, być może ukrócenia pewnych patologii, których również byliśmy świadkami, ale okazuje się, że te propozycje przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia są krytykowane i to nie tylko przez opozycję, ale również przez obóz rządowy. Wielu posłów uważa, iż te zmiany są po prostu zbyt małe, należałoby pójść dalej. W Sejmie jest w tej chwili Michał Fabisiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie propozycje, o jakich zmianach mówią posłowie zarówno opozycji, jak i koalicji rządowej?
1: No tak, nawet w koalicji rządowej można usłyszeć, że te zmiany, choć są słusznym kierunkiem działań, to jednak należałoby jeszcze uzupełnić je o pewne inne działania. No bo zmiany, które przedstawiła, czy propozycje zmian, które przedstawiła minister zdrowia, dotyczą przede wszystkim sposobu wynagradzania lekarzy, czy też ewidencji czasu pracy. No a na tym polu też zdaniem niektórych członków koalicji rządowej trzeba byłoby zrobić więcej. Przede wszystkim mówi się o tym, aby odejść od tego wprowadzonego jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość mechanizmu corocznej waloryzacji płac minimalnych. Przypomnę, że to od 1 lipca każdego roku ta waloryzacja jest przeprowadzana. No i zależnie od roku i sytuacji gospodarczej te wskaźniki bywają nawet kilkunastoprocentowe. No i właśnie PSL mówi o tym, że być może, znaczy nie być może, po prostu należałoby to zmienić, aby te zarobki były jednak w jakiś sposób powiązane z inflacją, a nie były aż kilkunastoprocentowe, bo przecież w tym momencie mamy znacznie niższą inflację. No o tym też mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łobodak. W jej zdaniem to być może jest dobry czas, aby rozpocząć debatę na ten temat.
2: Myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać, dlatego że jest to bardzo poważnym obciążeniem dla budżetu, a dla mnie osobiście, jako osoby, która się zajmuje edukacją, jest to bardzo niesprawiedliwe, chociażby w stosunku do nauczycielek i nauczycieli, którzy nie mogą się doczekać powiązania swoich wynagrodzeń z średnią płacą w gospodarce, właśnie dlatego, że brakuje w budżecie pieniędzy.
1: No właśnie, bo to jest trochę tak, że w sferze budżetowej te podwyżki, jeśli są, to tak jak my na przykład mieliśmy w tegorocznym budżecie, po prostu są podwyżkami o wskaźnik inflacji. Ta inflacja wiemy, że jest w tym momencie kilkuprocentowa, 2-3%. Natomiast no, w przypadku medyków te podwyżki są znacznie wyższe. Natomiast jeśli już omijając, opuszczając temat wynagrodzeń, no mówi się też, że potrzebne są jeszcze inne zmiany. Lewica chociażby proponuje zmianę sposobu w ogóle finansowania służby zdrowia. Ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego no, dłuższego czasu postuluje, aby odejść od składki zdrowotnej, zastąpić ją podatkiem zdrowotnym. Takim podatkiem, w którym w większym stopniu partycypować będą korporacje niż podatnicy PIT. No również Lewica mówi o tym, że należy oczywiście sprawić, aby w przypadku danego województwa, czyli zmienić jakby strukturę właścicielską szpitali, aby na terenie danego województwa wszystkie szpitale miały jednego właściciela. Wiemy, że dziś ta struktura jest rozproszona. Mamy szpitale powiatowe, mamy szpitale wojewódzkie, są też szpitale podlegające instytucjom rządowym czy określonym ministerstwom. No i tutaj Lewica proponuje, aby to był jeden właściciel na terenie województwa. Co ciekawe, ten pomysł również popiera i postuluje Prawo i Sprawiedliwość, o czym mówi wicerzecznik tej partii Mateusz Kurzejewski.
3: Tak, żeby szpitale, które znajdują się na tym samym terenie, nie konkurowały ze sobą w ramach tych samych świadczeń medycznych, tylko ten postulat będzie jeszcze dyskutowany na naszym forum. To, co zaproponowała pani minister zdrowia, jest preferencyjne dla prywatnego systemu opieki zdrowotnej. Zresztą pani minister zdrowia wywodzi się z tego.
1: No i Prawo i Sprawiedliwość, podobnie zresztą jak Lewica, proponuje, aby rozdzielić pracę w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia.
0: O najważniejszych postulatach kolejnych dodatkowych zmian wprost z sejmowych korytarzy mówił Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: A już teraz pan Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Lekarzy Rezydentów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od prośby o komentarz do tych słów, które przed chwilą padły, czyli posłowie zarówno opozycji, jak i koalicji rządowej mówiący o kolejnych ich zdaniem niezbędnych zmianach, niezbędnych korektach, czy też niezbędnych reformach. Które z nich pana zdaniem rzeczywiście zasługują na uwagę i o których z nich na poważnie powinniśmy zacząć rozmawiać?
5: Ja mam na wstępie takie w ogóle poczucie, że tak, jakby w systemie wykazano jakby znaczne patologie i to nikogo jakby nie zaskakuje. Tylko to, co teraz obserwujemy w mojej ocenie, to

0: to, że każda opcja polityczna jakby przerzuca się różnego rodzaju pomysłami i one padają od sytuacji 2 czy 3 tygodnie temu, w momencie, kiedy była ujawniona sytuacja dotycząca pana doktora Kacprzyka. Wówczas również tych propozycji było bardzo, bardzo dużo i one, tak mam wrażenie, są wypowiadane, mało skutecznie, że tak powiem, rozwijane pod kątem potencjalnych wpływów, konsekwencji na systemu metod wprowadzenia, żadnych aktów prawnych nie ma, po czym mija tydzień, są kolejne nowe, inne propozycje niż były tydzień temu. W związku z tym jest taki ogromny jakby w tym zakresie chaos informacyjny, co właściwie należałoby zrobić. Każdy ma jakiś swój pomysł, z reguły właśnie w formie krótkich haseł. Z tych propozycji, które tutaj były wymieniane, mnie trochę zaintrygowała ta dotycząca zmiany systemu jakby podmiotów tworzących szpitale. Chociaż nie wiem, czy na ten moment potrafiłbym jakiś komentarz tutaj szczególny wypowiedzieć, ale na pewno dostrzegamy to, że są szpitale o bardzo różnych podmiotach tworzących, a również szpitale na przykład, które są spółkami. Szpitale, które są spółkami w ramach CRU, nie muszą raportować centralnego rejestru umów, nie muszą raportować zakładanych umów. No nie, i takim szpitalem na przykład jest dotychczasowe szpitale pomorskie pani minister Grendy, czy szpital południowy, gdzie była ta cała afera z doktorem Kacprzykiem. Więc to też jest dosyć ciekawy wątek.
1: Ja w jednej z rozmów na antenie Polskiego Radia 24 słyszałem, że tak naprawdę w tej chwili w Polsce mamy kilkuset właścicieli szpitali. No oczywiście myśląc o kilkuset właścicielach, myślę o różnych też samorządach i to czasami tego niższego szczebla, ale no już samo to zestawienie pokazuje, że nie ma sposobu przy kilkuset właścicielach w całym kraju, no żeby w tym wszystkim nie było chaosu.
0: No oczywiście, no to są wojewodowie, są szpitale miejskie, są szpitale powiatowe, są szpitale uniwersyteckie, a także szpitale wojskowe i szpitale MSWiA. Chociaż no nie wiem, czy rozwiązaniem jest zrzucenie wszystkiego na wojewodów. No tak jak mówię, no teraz na świeżo, jak słyszę tą propozycję, to ciężko mi coś, że tak powiem, bardziej precyzyjnego powiedzieć, ale też właśnie o to chodzi, że ten dialog jest taki bardzo dorywczy, no nie? Że w momencie, kiedy pojawia się jakaś propozycja, ktoś to komentuje, za chwilę jest nowa propozycja, to jakby od początku w sytuacji, w momencie, kiedy mamy taką skalę nieprawidłowości, jaka została ujawniona, no to te propozycje powinny być przedstawione w sposób kompleksowy, a nie tylko pojedynczymi hasłami.
1: No i oczywiście, my działamy jak zwykle reaktywnie, to znaczy pojawia się problem i natychmiast chęć rozwiązania tego problemu w ciągu kilku dni. Ja wiem, że ten problem...
0: Z naciskiem na chęć.
1: Tak, a ten problem narasta już nawet nie od lat, a od dziesięcioleci. Ale być może, myślę sobie o tym, co się w tej chwili dzieje, no być może zupełnie niechcący doczekaliśmy się momentu, kiedy taka dyskusja jednak będzie miała miejsce i co ważne, być może ta dyskusja, no, mam taką nadzieję, przemieni się w jakieś konkretne działania.
0: Wydaje mi się, że również mam taką nadzieję i wielu lekarzy również ma taką nadzieję, że jakieś zmiany konkretne systemowe z tego wyjdą.
1: W jaką stronę w takim razie, pana zdaniem, te zmiany powinny iść? No bo tak jak pan sam zresztą podsumował te różne propozycje, w tej chwili jest mnogość różnego rodzaju rozwiązań. Z drugiej strony te propozycje zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, to też jest ciekawe. One spotkały się z takim raczej chłodnym przyjęciem i to zarówno jeżeli chodzi o opozycję, jeżeli chodzi o środowisko medyczne, lekarskie, jak i również jeżeli chodzi o to środowisko polityczne dotyczące obozu rządzącego. No właściwie wszyscy są tu wyjątkowo zgodni co do tego, że te zmiany powinny być szersze, bardziej kompleksowe. W jaką stronę powinno to pana zdaniem zmierzać?
0: Przede wszystkim te zmiany, które były zaproponowane przez ministerstwo, i to trzeba powiedzieć jasno, są trochę takim odgrzewanym kotletem, mówiąc kolokwialnie, bo to same propozycje, bo w dużej mierze te same propozycje zostały zaproponowane 9 miesięcy temu. I wówczas były na przykład szeroko krytykowane przez dyrektorów szpitali. W związku z tym jakby powtórzenie tej samej propozycji...
1: Dopytam, dlaczego dyrektorzy szpitali te propozycje krytykowali?
0: Wydaje mi się, że... No, ponownie, jakby, tylko jedno zdanie, zanim przejdziemy, właśnie do tego chcę powiedzieć, bo to jest takie może bardziej z mojego emocjonalnego kawałka, ale mam takie poczucie, że właśnie mamy taki system w Polsce, kiedy ktoś jakby... inaczej... Wydaje mi się, że od propozycji składanych z takiej rangi, jaką jest po spotkaniu z premierem wszystkich najważniejszych osób dotyczących ochrony zdrowia, to należy oczekiwać, że te propozycje będą dopracowane, a nie, że nagle, że tak powiem, eksperci z całego kraju będą musieli być pytani na temat tego, jakie potencjalne nieprawidłowości czy dziury mogą wystąpić po ich wprowadzeniu. Bo ja czuję taką trochę, nie wiem, zmęczenie, może takie...

0: takim dobrym określeniem, że ktoś wychodzi, daje jakąś propozycję i potem, że tak powiem, od wszystkich niezależnych ekspertów w kraju jest takie oczekiwanie, że oni wykażą, co jest potencjalnie prawidłowe, nieprawidłowe w tym wszystkim. Podczas kiedy to należy oczekiwać od strony rządowej, że wyjdą, że tak powiem, z kompleksową, rzetelną propozycją, a nie powtórką czegoś, co było 9 miesięcy temu.
1: Ja rozumiem, takie poczucie
0: i frustrację z tego tytułu, a tutaj jakby, no ponownie, obawa jest taka, że te propozycje nie zostały przemyślane w zakresie tego, jakie konsekwencje mogą mieć. Bo to, jak nasz system jest zbudowany, to tak jest, wygląda w taki sposób, że mamy pewne obszary patologiczne, oczywiste. I żeby naprawić te obszary patologiczne, system wytwarza takie mechanizmy kompensacyjne, żeby te elementy nieprawidłowe naprawić. Tylko że często same te mechanizmy kompensacyjne same w sobie są wadliwe. I no nie wiem, taki przykład jest problem z kolejkami w poradni, w AOS-ie i tak dalej, i tak dalej. No to ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że będzie kontrakt dla lekarza, który pracuje i dostaje wynagrodzenie od każdego pacjenta, który do niego przychodzi. W związku z tym on realizuje dużo procedur, przyjmuje dużo pacjentów. Czy jest to prawidłowe? Nie jest to prawidłowe, ponieważ no, lekarz powinien pacjentowi poświęcić czas i tak dalej, i tak dalej.
1: No, rozumiem, ale że to momencie, idziemy na ilość, to zabierze, nie na jakość.
0: Mhm. Tak, tylko że w momencie, kiedy się to zabierze, to w sposób oczywisty rosną kolejki. I tutaj mi tego brakuje. Brakuje mi przemyślenia, jak odpowiedzieć na problemy, które te nieprawidłowe mechanizmy kompensacyjne rozwiązują.
1: No ale to, panie przewodniczący, to ja zapytam tak, to na przykład jak rozwiązać ten problem? No bo może się wydawać, że to jest no, problem z gatunku tych, które określamy kwadraturą koła. Bo albo idziemy na ilość, no i to rodzi niestety problemy dotyczące jakości tych usług, no bo rzeczywiście dokładnie. Każdy, no nie każdy, ale wielu lekarzy, ja to rozumiem, to jest racjonalne, będzie chciało przyjąć nie 10 pacjentów, tylko 20 w tym samym czasie, bo dokładnie. To się będzie przekładać na zarobki. Jeżeli zlikwidujemy tę zależność, no to tak jak pan powiedział, pojawią się kolejki. Jest trzecie wyjście, jest czwarte wyjście z tego problemu?
0: Znaczy uważam, że właśnie to jest problem, że z uwagi na złożoność tego systemu, każdy z rozwiązań zaproponowanych będzie miał jakieś takie konsekwencje. Tylko nikt o tych konsekwencjach, rzucając te propozycje, których była cała masa w ostatnim czasie, nie mówi. Tylko, że tak powiem, musi ktoś wyjść do mediów, tak jak jakiś zaproszony ekspert i pokazać się palcem. Bo nikt ze strony najwyższych funkcją osób w kraju dotyczącej ochrony zdrowia nie jest w stanie tego wskazać, że tu jest potencjalna konsekwencja.
1: No ale to, panie przewodniczący, dlatego pytam na przykład pana o to, czy istnieje jakieś rozwiązanie chociażby tej pułapki pana jako przedstawiciela lekarzy, jako przedstawiciela strony medycznej.
0: No właśnie, i tu
1: jak to chodzi,
0: że w mojej ocenie w momencie, kiedy to ma być taka właśnie dorywcza rozmowa, no to jest wytworzenie kolejnego postulatu, który będzie z kategorii tych wszystkich pozostałych, czyli jakąś na szybko stworzoną myślą, która rozwiązuje część tego problemu, ale być może generuje jakiś inny. W związku z tym to, co wówczas w takiej sytuacji powinno być, to nie rzucane przez każdą opcję polityczną pomysły, tylko powstanie jakiegoś ponadpartyjnego zespołu, który by to, że tak powiem, rzetelnie się temu problemowi przyjrzał i z ich strony, że tak powiem, żeby wyszła propozycja, która zawiera potencjalne ryzyka wprowadzenia tych zmian.
1: Czy to oznacza, że tak naprawdę my w ogóle źle rozmawiamy o, no właśnie, reformie? Pytanie, czy używać tu słowa reforma. Rozmawiamy o zmianach w służbie zdrowia, bo tak naprawdę powinniśmy to wszystko zbudować absolutnie od nowa, najmniejszych takich elementów, które by były podstawą tej zmiany i iść dalej?
0: Ja uważam, że tak, bo ta rozmowa teraz jest niedostateczna. W sensie to, co jest proponowane przez ministerstwo, jest no, zmianami, które są odległe od reformy systemu. One bardziej adresują, uważam, jakieś słusznie jakby wywołane frustracje społeczne, ale one nie rozwiązują problemów systemu, tylko bardziej są odpowiedzią na złość ludzi dotyczącą patologicznych sytuacji, jak takie, gdzie dr Kacprzyk, czy sytuacja z tymi neurochirurgami, gdzie ktoś po prostu ten system wykorzystuje i traktuje jako swój własny prywatny folwark. Takie sytuacje również nas jako lekarzy irytują, ponieważ w momencie, kiedy ktoś, że tak powiem, pracuje rzetelnie, przychodzi do pracy każdego dnia, wykonuje swój zawód i potem nagle słyszy, że jest oceniany przez pryzmat kogoś, kto ma 5 różnych umów, pracuje w jednym z tych miejsc, a wynagrodzenie dostaje w każdym, to we mnie rośnie po prostu i smutek, i złość, że teraz będę oceniany przez pryzmat takich ludzi. No, więc tak jak mówię, no dużo takich emocjonalnych wątków tutaj wrzucam, ale proszę mi wierzyć, że to ostatnie 3 tygodnie były wybitnie, że tak powiem, pod tym kątem intensywne, a nie czuję, żebyśmy się zbliżali do jakiejś konkluzji czy wyjścia z tego wszystkiego, szczerze mówiąc.
1: To zapytam o jeszcze jedną kwestię, bo

0: Jeżeli chodzi o to, co pan przed chwilą powiedział, to pełna zgoda i doskonale to rozumiem, bo no, rzeczywiście my bardzo często dokonujemy takiej generalizacji i przykład, nie wiem, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, czy też nawet kilkuset takich przypadków rzutuje na całe środowisko, nawet nie lekarskie, tylko na całą służbę zdrowia. Ale w takim razie, czy taka reforma jest możliwa w sytuacji, kiedy mamy tak wiele, i ja nawet nie mówię teraz o politykach, mówię tylko o branży medycznej, mamy tak wiele różnych grup interesów, bo przecież na takiej reformie, takiej absolutnie całkowitej, całościowej reformie, no część tych, którzy w tej chwili czerpią profity z niewydolności tego systemu, część tych ludzi po prostu straci.
1: Tak, no i należy pamiętać, że takie w przypadku doktora Kacprzyka część z tych osób jest powiązana z partiami rządzącymi. Wiele osób, wydaje mi się, że jest nadreprezentacja osób takich właśnie eksploatujących system w momencie, kiedy te osoby mają jakieś plecy polityczne, bo wtedy po prostu łatwiej jest wykorzystać luki. I znaczy uważam, że to, co zostało wspomniane na początku tej dyskusji, my podchodzimy do reformy systemu na zasadzie od kryzysu do kryzysu. Pojawia się kryzys, wtedy nagle wszyscy chcą reformować system, kryzys mija i już nikt nie chce reformować systemu. Podczas gdy to powinien być taki systematyczny proces, kiedy się nie bierze całego systemu do naprawy od razu, bo to jest niemożliwe, nierealne, tylko trzeba wziąć tylko pojedyncze obszary. Na przykład, nie wiem, opiekę specjalistyczną w jakiejś dziedzinie.
0: No i tak, tam ale jednocześnie, problemy, jednocześnie myśleć o tym, że ten obszar, o którym pan mówi, jest... jest fragmentem większej całości.
1: Oczywiście. I tylko, że właśnie problem jest taki, że na pytanie, czy da się zreformować cały system, wykluczyć wszystkie patologie teraz w momencie, kiedy zostało ujawnione i mamy kryzys, nie, to nie jest możliwe, bo nie da się teraz wziąć i naprawić całego systemu. Ale to pokazuje to, że to jest zaniedbanie wieloletnie, że od lat nikt o to nie dbał, dopuszczono tych patologii i teraz nagle nie da się naprawić całego systemu. To tak jak ktoś ma, że tak powiem, dom i nic w tym domu nie robił, nie sprzątał, nigdy nic nie naprawił i nagle tam wchodzi, światła nie działają, prądu nie ma, wody nie ma, wszędzie kurz, meble rozwalone i nagle musi to naprawić w jeden weekend.
0: I chcemy posprzątać.
1: Tak. I to jest niemożliwe, bo to co każdy, kto, że tak powiem, zajmuje się gospodarstwem domowym w swoim własnym, wie, że to, co pozwala utrzymać porządek, to regularne, że tak powiem, sprzątanie, naprawianie pewnych drobnych usterek, niepozwolenie, żeby one narosły. Bo jak ktoś ma 5 lat czy 10 lat zaniedbań w domu naprawić sam w weekend, to nie jest możliwe. I tak samo jest w ochronie zdrowia, tylko na większą skalę.
0: Znaczy nie jest tak, że każdy rok zwłoki tym bardziej zmniejsza szansę na jakąkolwiek zmianę.
1: Oczywiście, dokładnie.
0: Bo problem narasta i staje się no, tym bardziej większym wyzwaniem, tym bardziej gorącym kartoflem. Ja już dzisiaj tego porównania używałem.
1: Tak, dokładnie. I tak jakby ja chcę tylko to podkreślić, że ze strony środowiska lekarskiego w większości lekarzy również jest frustracja na przykład na kominy płacowe, bo to jest po prostu no, w pewnym sensie niesprawiedliwe, że ktoś przychodzi i nie dość, że zachowuje się w jakiś sposób, tak jak w tych przywołanych przykładach, w sposób nie fair wobec systemu, mówiąc bardzo.
0: Pytanie, czy to nie jest łamanie prawa tak naprawdę, no, ale to już nie będziemy rozstrzygać.
1: No to już nie nasza, że tak powiem, działka. Ale oczywiście, że tym się powinny zająć odpowiednie instytucje, tylko że jedna rzecz to ukarać osoby, które jakoś prawo łamią, a drugie to zabezpieczyć ten system po to, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. A tutaj jest problem, no. Bo my to widzimy z perspektywy organizacji, która regularnie zgłasza problemy w szkoleniu specjalizacyjnym, że my niejednokrotnie zgłaszamy problemy i reakcja na ten problem jest niewielka do czasu, aż nie wybuchnie, że tak powiem, to w mediach. W poniedziałek mieliśmy o tym konferencję prasową, że na przykład, nie wiem, 9 miesięcy temu opublikowaliśmy raport dotyczący dyżurów w psychiatrii, gdzie wykazaliśmy, że na przykład 60% rezydentów z psychiatrii, lekarzy rezydentów, ma na dyżurze ponad 100 pacjentów pod swoją opieką, a 20% ma ponad 300 pacjentów pod swoją opieką. I to nie wynika z tego, że oni chcą brać te dyżury, tylko że są im trochę, że tak powiem, wciskane wbrew ich woli. To w szpitalach, gdzie na przykład nie ma dostępu do badań laboratoryjnych, bo takimi są szpitale psychiatryczne. I ten raport leży na biurku u ministerstwa od 9 miesięcy i nie zostało zrobione nic. W żaden sposób nie została, że tak powiem, ta sprawa podjęta. I to, co poruszaliśmy wówczas na tej konferencji prasowej, to kwestia kontroli. Czyli gdybyśmy regularnie kontrolowali, wracając do tej mojej analogii tego mieszkania, regularnie sprawdzali po prostu, gdzie jest kurz w tym mieszkaniu i słuchali tych kontroli, no to... że tak powiem, poprawa tych problemów byłaby łatwiejsza, ale w momencie, kiedy one narastają i nikt tym się nie zajmuje miesiącami i latami, no to te problemy w końcu narosną.
0: No i oczywiście to jest prosty przepis na to, żebyśmy byli świadkami kolejnych podobnych patologii. Panie przewodniczący, na antenie Polskiego Radia 24 na pewno do tego tematu, do tych wielu, wielu wątków będziemy regularnie powracać. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Pan Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Lekarzy Rezydentów Ogólnopolskich.

0: Polski Związek Zawodowy Lekarzy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jeden z zatrzymanych, którzy usiłowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. ABW zatrzymała go pod koniec marca pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdza to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Służby zrobiły w tej sprawie co mogły, ale mężczyzna nie trafił wtedy do aresztu, mówi Jacek Dobrzyński.
2: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policji.
1: Do incydentu doszło tydzień temu w Poznaniu. Grupa mężczyzn próbowała wejść do biura, gdzie udzielana jest pomoc prawna obywatelom Ukrainy. Instytut Pamięci Narodowej zamierza nadal prowadzić ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu. 8 osób zamordowanych przez UPA zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To dorośli i dzieci. Zostali zgładzeni przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii. Było to w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Każda z ofiar ludobójstwa zasługuje na godny pochówek, podkreśla rzecznik IPN-u Rafał Kościański.
3: W wyniku działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze. Instytut Pamięci Narodowej jest zdeterminowany do tego, by przeprowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, aby pochować wszystkie ofiary w poświęconej ziemi, aby każda z tych osób miała swoją mogiłę.
1: Jutro będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa. W Rosji płoną 3 zakłady przetwarzające ropę. W nocy i nad ranem ukraińskie drony zaatakowały 12 rosyjskich regionów. W sumie Ukraińcy wysłali na terytorium agresora prawie 400 bezzałogowców. Codzienne ataki ukraińskich dronów na naftową infrastrukturę pogłębiają kryzys paliwowy w Rosji. Na koniec ważna informacja dla kierowców, którzy podróżują po Podlasiu. Most na drodze z Białobrzegów do Netty II w gminie Augustów do końca wakacji będzie zamknięty. Przeprawa zostanie rozebrana i zbudowana od nowa. Most był w złym stanie technicznym, wyjaśnia wójt gminy Augustów Zbigniew Buksiński.
4: Był to most, który miał pokład górny drewniany, a ponieważ jest tam taki dosyć skrót z drogi wojewódzkiej Augustów-Grejewo do Ósemki, bardzo często jeździły tamtędy tiry. Obawy, żeby ten most się nam nie zawalił, to żeśmy złożyli wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie.
1: Budowa nowego mostu ma kosztować prawie 2 miliony złotych.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut południe.
0: Komentarz.
6: A na naszej antenie pan Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, kancelaria Dobrich. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: I mam wrażenie, że w ostatnich dniach pojawiło się sporo ciekawych tematów, sporo ciekawych wątków dotyczących gospodarki, ekonomii. Pierwsza kwestia to jest oczywiście, to są wstępne założenia budżetu na rok 2027. Wiemy już, że 5% PKB ma iść na obronność, 7% PKB ma pójść na zdrowie, przybyło wydatków socjalnych, budżet to wszystko musi zmieścić, mówił pan minister Domański. Jednocześnie mamy też informacje dotyczące tego, co tu i teraz. Dziura w kasie państwa po maju sięgnęła ponad 108 miliardów złotych, co stanowi 40% rocznego planu. To jest również komunikat, oficjalny komunikat ze strony Ministerstwa Finansów. Dochody z VAT są mniejsze niż zakładano, a to za sprawą między innymi programu CPN, czyli no, wsparcia, jeżeli chodzi o ceny benzyny i ceny paliw na stacjach benzynowych. Najpierw budżet na 2027, czy najpierw to, co czeka nas jeszcze, jeżeli chodzi o budżet w roku 2026? Do pana wyboru.
7: Jak pan sobie życzy?

0: Myślę, że 26, który będzie podstawą do stworzenia budżetu na 27.
1: To w takim razie, co nas czeka do końca roku? No bo spoglądając na te liczby, 108 miliardów złotych, no to robi wrażenie. Z drugiej strony to 40% rocznego planu, więc można powiedzieć, że przynajmniej teoretycznie wszystko jest pod kontrolą.
0: Znaczy, no tak, jeżeli można mówić, że deficyt na poziomie 271 miliardów to jest pod kontrolą, to tak. Znaczy, krótko mówiąc, ustawa budżetowa, najważniejsza ustawa ze wszystkich ustaw, jest w Polsce traktowana od bardzo wielu lat w sposób niezwykle dowolny. Czyli krótko mówiąc, kiedyś to budżet było święte słowo. On już dawno przestało być słowem świętym. Ja to zawsze porównuję do budżetu domowego, co wywołuje oburzenie u niektórych ludzi, ale w istocie ma bardzo wiele podobieństw i takich analogii można bardzo wiele znaleźć. Więc z tego budżetu, tej ustawy budżetowej, czy ustaleń z ustawy budżetowej, bo pamiętajmy, że ona jest zapisana, że tam deficyt budżetowy będzie wynosił 271 miliardów, 183 miliony, 346 tysięcy, 222 zł i 38 groszy. No, ja rozumiem zasady rachunkowości i tak to się liczy, natomiast tutaj pewna dowolność oczywiście jest. Wykonanie, znowu jak to brzmi, wykonanie długu, niepokrycia jest na takim poziomie, który rzeczywiście, tak jak mówi pan, wydaje się być pod kontrolą. Natomiast no, generalnie sytuacja, czyli tak operacyjnie jest wszystko ok, a generalnie nie jest, no bo to niezrównoważenie jest oczywiście zbyt duże i to bardzo duże. Pamiętajmy, że taki no, każde państwo powinno dążyć do zrównoważenia budżetu, czyli żeby wydatki i przychody się pokrywały. No ale powiedzmy, że do 3% PKB to jeszcze jest to jakoś pod kontrolą, no ale my mamy 6,5%. I to jest sytuacja naprawdę niedobra.
1: Na ile jest szansa, że te 6,5% w kolejnych latach, no być może nawet symbolicznie, ale jednak będzie szło w dół?
0: Obawiam się, że nie ma żadnej szansy na to, niestety. Zobaczmy, co na to się przede wszystkim składa. No przede wszystkim składa się na to te takie największe kwoty. No to jest te 200 miliardów w tym budżecie, a w przyszłym będzie jeszcze więcej na obronność. Te 200 kilkadziesiąt miliardów i 7%, czyli i 5% na obronność. 7% teraz jest 6,81, 6,82 na zdrowie. No i transfery socjalne, czyli 800+ i 13, 14 w emeryturze, to są te takie największe pozycje i nic nie wskazuje na to, nic nie wskazuje na to. No i dochodzą tam takie CPN-y właśnie, jak to ta ochrona cen benzyny, by to się miało odwrócić. Ja pamiętajmy, że przyszły rok to jest rok wyborczy, więc nie sądzę, żeby były tutaj jakieś ograniczenia i oszczędności. Po prostu żyjemy w takim okresie takiego szalejącego populizmu i przewagi polityki nad ekonomią. Ekonomia jest w odwrocie. Dobrze, że jeszcze jakoś to liczymy, chociaż też z tym liczeniem są pewne kłopoty, bo pamiętajmy, że my mamy zapisane w Konstytucji 60-procentowy dług, którego przekroczenie tego progu powoduje no, takie automatyczne niemalże ograniczenie najróżniejszych wydatków, a my mamy 61,2 w tej chwili według metodologii unijnej i też się tym nikt nie przejmuje.
1: To jakie mogą być tego konsekwencje? Bo ja spoglądam na przykład na brytyjskie media i tam można znaleźć taki tytuł. On, oczywiście te artykuły były przedrukowane później w polskiej prasie. Cud gospodarczy, chodzi o Polskę oczywiście, cud gospodarczy może nie potrwać zbyt długo.
0: To znaczy, tam Brytyjczykom radzę, żeby się zajmowali swoimi sprawami, bo ich cud gospodarczy po wyjściu z Unii Europejskiej wygląda bardzo słabo.
1: Może dlatego piszą o nas.
0: Chyba się pocieszając. Tyle, że my mamy 3%, 3,4% wzrostu nawet według ostrożnych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a oni jak zero przekraczają to to się cieszą, bo są w stagnacji od kilku lat, by nie powiedzieć, że...
1: Ale to, żeby oddać sprawiedliwość tym ekonomicznym dziennikarzom z Wysp Brytyjskich, oni piszą o kilku problemach, o których mówią również w Polsce przedstawiciele chociażby przemysłu. Niskie koszty pracy, one się już właściwie kończą.

0: ponieważ ten wzrost wynagrodzeń następuje systematycznie. W kolejnych latach Polska będzie też, to też jest fakt, otrzymywać coraz mniej środków z funduszy unijnych, a to oczywiście ma wpływ, realny wpływ na PKB. No i oczywiście kolejna kwestia to jest ciągły wzrost wydatków na obronność i również tych wydatków, o których teraz wspomnieliśmy, czyli wydatków na zdrowie. No w sumie to jest 12% PKB. Będzie 12% PKB.
1: Znaczy, mamy kłopot, to do tego, że mamy kłopot, to oczywiste. Z tymi rosnącymi kosztami pracy my się nie przejmujemy, ciągle jesteśmy jeszcze jednak krajem o niższym koszcie pracy niż kraje zachodnie i tych osłon jest nieco mniej i tutaj nie ma takiego specjalnego problemu. Dużym problemem będzie to rzeczywiście, że fundusze spójności KPO i inne płynące z Europy, z Brukseli, z Unii Europejskiej, no będą się zmniejszały. My będziemy coraz bardziej, no może płatnikiem netto to nie jest, ale w każdym razie te wpływy będą coraz większe i będziemy po prostu stajemy się krajem coraz bardziej zamożnym, więc będziemy w mniejszym stopniu korzystali z tych dopłat. No i ten dług, czy obsługa tego długu, no też kosztuje w oczywisty sposób. Ani poziom zadłużenia naszego, szczególnie przy takim wzroście ponad 3,5, w okolicach 3,5%, nie jest jakimś wielkim problemem. Największym problemem jest struktura naszego długu, czyli bo są kraje, czy większość krajów jest znacznie bardziej zadłużona, ale ten dług jest wewnętrzny, czyli jest unarodowiony. No tak jak zawsze używam przykładu Japonii, która ma zadłużenie na poziomie 220% PKB, ale ten cały dług jest praktycznie w rękach Japończyków.
0: Ale to przepraszam, bo to chciałbym dopytać, bo nie po raz pierwszy ten argument, czy też ten problem pojawia się na antenie Polskiego Radia 24. Dlaczego my w takim razie nie korzystamy z tych możliwości, które przecież są? Żeby więcej pieniędzy pożyczać, państwo pożyczało, nie w zagranicznych bankach, nie za granicą, ale pożyczało od własnych obywateli, bo przecież obywatele mają takie środki.
1: Nie potrafię odpowiedzieć, bo mnie się wydaje, że rzeczywiście ta akcja, bo to tylko potrzeba akcji informacyjnej. Zaufanie nawet do państwa polskiego wśród naszych obywateli jest. Czyli ten dług nie byłby droższy, a byłby tańszy niż ten, który pożyczamy na Zachodzie. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Ja myślę po prostu, że jest łatwiej. Ponieważ tutaj, jeżeli ściągamy od, no bo to by było takie ściąganie od obywateli, od Kowalskiego, no to musiałaby być bardzo poważna akcja informacyjna, bardzo to wszystko dobrze zorganizowane, a tam po prostu idzie się na rynki międzynarodowe i ten dług lokuje w ciągu jednego dnia. Zaufanie do państwa polskiego też jest jakieś, chociaż no przez to, że nie mamy euro, ten dług jest drogi. Wyjść jest kilka. No po pierwsze właśnie unarodowienie, czyli przejście, żeby ten dług był wewnątrz, to wtedy, wie pan, to nie tylko jest jakby takie, nie mówię tylko o oszczędzaniu, tylko że wtedy się rodzi taki alternatywny system lokowania pieniędzy krajowych, obywateli, ludzi, normalnych ludzi. Wtedy człowiek, który ma tak ulokowane, ma jakby dwa źródła. Czyli jedna to jest powiedzmy emerytura albo pensja, a druga to jest właśnie to, co ulokował u państwa. I to jest idealna sytuacja.
0: No to właśnie o tym myślę. Wszyscy na tym korzystają, zarówno obywatele, jak i państwo. Więc powtórzę pytanie, czemu nie wykorzystujemy należycie tych możliwości?
1: Ja nie znam na nie odpowiedzi. Myślę, że tak jak mówię, po prostu łatwiej jest ulokować tam. Ale wiem, my z tym zadłużeniem też nie ma takiego strasznego dramatu, bo to jest tam te 2,5 miliarda biliona, powiedzmy, to, no mniej trochę nawet, ale mamy ponad bilion 100 rezerw. Złota mamy więcej niż Europejski Bank Centralny. Jeżeli byśmy na przykład, te rezerwy są, bo są, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy one kiedykolwiek zostaną użyte. Więc na przykład gdybyśmy weszli do strefy euro, hipotetyczna sytuacja mówię, bo ani tam teraz nas nikt nie chce, bo nie spełniamy podstawowych warunków, ani my nie chcemy, nie wiem, tak się jakoś

0: utarło, że bardzo, bardzo nie chcemy jako społeczeństwo i te badania są jednoznaczne, ale wtedy na przykład rozwiązujemy rezerwy, czy część, czy całość i wtedy ten dług nam bardzo spada, bo jeżeli nie będziemy mieli własnej waluty, to te rezerwy w istocie nie są nam potrzebne. Więc wtedy już o połowę można by to zadłużenie zmniejszyć. Poza tym, gdybyśmy przeszli na euro, mielibyśmy obsługę tego i zamienili te długi na euro, mielibyśmy o połowę mniejsze, może nie o połowę, ale o bardzo istotnie, czy prawie połowę mniejsze oprocentowanie tych dług, czyli koszt obsługi też by wszedł. Czyli mamy takich awaryjnych wyjść jeszcze wiele, co składa się w całość taką, że no taka na przykład druga Grecja, którą nas niekiedy ktoś tam straszy, no nam z całą pewnością nie grozi. Co nie znaczy, że prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną. Nie. Nie prowadzimy nieodpowiedzialną, bo zadłużenie na poziomie 6,5 czy niezrównoważenie na poziomie 6,5% PKB jest ogromną nieodpowiedzialność.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, co może nas czekać w najbliższym czasie. Pan wspomniał o wzroście PKB. W tej chwili Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę realnego wzrostu dla Polski w tym roku do 3,4%, ale w przyszłym roku według funduszu to już ma być, no nie wiem czy zaledwie, ale to ma być wzrost na poziomie 2,4%, czyli o 1 punkt procentowy mniej. No wydaje się, że to dosyć istotna zmiana, niestety.
0: Ale tak, to prawda, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy, szczególnie w stosunku do Polski, w odniesieniu do Polski, dosyć często się myli. I jest, oni w ogóle, te prognozy są konserwatywne i dobrze, takie powinny być, czyli konserwatywne, czyli takie bardzo ostrożne. I tak jak nas niedoszacowano, teraz przeszacowano właśnie na te 3-4, ale tak naprawdę pewnie będzie więcej, czyli dalej nas niedoszacowują. I też sądzę, że to jest po prostu błąd analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy nie doceniają polski potencjał. Najprawdopodobniej biorą właśnie te zagrożenia wynikające z tego niezrównoważenia budżetu, które to jest ciągle podnoszone, no bo nie poziomu zadłużenia generalnie, no bo jest na poziomie tych, tak jak mówiłem, to ponad 60, ale jednak, czyli to dopuszczane w Konstytucji, ale jednak to 60 to nie jest 80, 90 czy 120, to jest normą praktycznie w Unii Europejskiej czy w wielu krajach rozwiniętych, ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy nas traktuje szczególnie ostrożnie. No ciągle jeszcze jesteśmy taką nie do końca ustabilizowaną gospodarką, więc nawet rozumiem tę ostrożność, ale bardzo bym się tym nie przejmował. Ja nie widzę powodów, dla których wzrost gospodarczy w przyszłym roku miałby aż spaść o 1 punkt procentowy, tym bardziej, że rząd, ten obecny rząd na przyszły rok również stawia na inwestycje, a to jest najbardziej takie efektywne wpływanie na wzrost PKB. Ten sejf, o którym tyle rozmawiamy, tyle politycznej awantury było, to jest prawie 200 miliardów wpompowanych w polską gospodarkę, które obrócą się kilka razy i przyniosą skutki. To jest coś, bo to, ja mówię, to nieporozumienie, że to traktowano jako program zbrojeniowy. Efektem tego programu będą zbrojenia, ale podstawowym efektem, który powinniśmy najbardziej sobie cenić, to będzie istotny wzrost PKB.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden temat, tym bardziej, że przyszły rok to jest rok wyborczy. To akurat przy tego typu decyzjach ma znaczenie, bo no, ponownie wraca temat drugiego progu podatkowego. Pojawiła się taka propozycja, że miałby on zostać podniesiony ze 120 na 140 tysięcy złotych. No i rzeczywiście to jest postulat, który już pojawia się od wielu, wielu lat, bo ten próg wiele lat temu został zamrożony. Płace, pensje rosną. Próg od lat jest cały czas ten sam. No i nawet osoby, które nie osiągają jakichś niesamowitych dochodów, coraz częściej w ten drugi próg podatkowy wpadają. No tylko tyle, że podniesienie takiego progu to oczywiście jest dodatkowy, kolejny koszt dla budżetu. Z tych najświeższych informacji wynika, że do takiej rozmowy pomiędzy ministrą funduszy i polityki regionalnej, panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, a ministrem finansów, panem Domańskim, ma dojść w poniedziałek. To spotkanie miało się odbyć jeszcze w tym tygodniu, ale zostało przesunięte.

0: Spodziewa się pan tu jakichś zaskakujących decyzji? Bo przypomnę, zresztą pan też to podkreślał, rok 2027 to jest rok wyborczy.
1: No niestety tak, to jest rok wyborczy i dlatego, tak jak mówiłem, nie spodziewam się jakichś cięć czy oszczędności budżetowych. Natomiast jeśli chodzi o próg, to ja sądzę, że on zostanie podniesiony. Są propozycje oczywiście do 180, zaraz opozycja mówi, dlaczego 140, 180. Ja sądzę, że on zostanie podniesiony i ja tutaj, po pierwsze, podniesienie do 140 tysięcy nie jest aż tak bardzo kosztowne, to nie jest tam te kilkadziesiąt miliardów.
0: Około 9-10 miliardów, tak się oblicza koszt tego podniesienia.
1: Tak. I sądzę, że to zostanie podniesione i tutaj akurat ja temu przyklaskuję z jednego prostego powodu. Ja od bardzo dawna postuluję odchodzenie od opodatkowania bezpośredniego pracy na rzecz opodatkowania pośredniego, czyli krótko mówiąc opodatkowanie konsumpcji. Ono jest i łatwiejsze, egzekucja takiego podatku, i mniej kosztowna.
0: No i rozumiem, że im więcej konsumujesz, tym więcej płacisz, co byłoby też no chyba bardziej sprawiedliwe, rozumiem, tak?
1: No więc ja przygotowując się do rozmowy z panem, bo też właśnie na tym zastanawiałem, okej, my nikomu nie zabraniamy jeść codziennie na śniadanie kawioru z Białugi, ale niech on kosztuje tyle poprzez nie koszty wyprodukowania, bo koszty wyprodukowania są takie, jakie są i na nie tam większego wpływu nie mamy, natomiast poprzez opodatkowanie takie, żeby to było z tego ileś obiadów dla dzieci, prawda? I nie w sposób bezpośredni, tylko w postaci podatków. Czyli można luksusową konsumpcję przede wszystkim opodatkować. Można tym bardzo tak trafnie sterować, czyli że właśnie te dobra luksusowe są bardziej opodatkowane, czy znacznie bardziej opodatkowane niż te dobra podstawowe, czyli ta bułka kajzerka jest bardzo mało opodatkowana, a ten przysłowiowy kawior, czy no ośmiorniczki to akurat nietrafione, bo one są wcale nie są drogie. Więc
0: tak, same w sobie. Już tu ceny nie trzeba podnosić.
1: Tak, to jest tylko taki polityczny symbol się zrobił, zresztą wyjątkowo nietrafiony. Ale czyli te dobre luksusowe mocno opodatkowane i to nikt nikomu niczego nie zabrania. Zachowuj się w ramach konsumpcji jak sobie chcesz, ale wiesz, że takie są podatki, więc ja jestem za zmniejszeniem opodatkowania pracy. Znaczy ja jestem za odejściem od opodatkowywania pracy, a jedną z dróg jest podnoszenie tych progów, więc tu jestem zdecydowanie za tym. Natomiast zdaję sobie sprawę, że bez reformy systemu podatkowego no, trzeba na to znaleźć. Te 10 miliardów też trzeba znaleźć. No ale też nie trzeba robić takich niemądrych programów jak ten CPN na przykład, który też tam 4,5 czy 4,6 miliarda kosztował. To wtedy będą pieniądze na takie bardziej systemowe i bardziej sprawiedliwe również.
0: Ale to jeżeli pan pozwoli, bo podniesienie drugiego progu podatkowego to jest jeden z postulatów, jeden z pomysłów. No i cały czas powraca jeszcze jedna kwestia, to znaczy wzrost kwoty wolnej od podatku. No i tu się mówi już o wzroście z 30 tysięcy do 60 tysięcy. I to też jest jedna z obietnic, jedno z haseł, które powraca już od wielu, wielu lat.
1: Tak, no to politycznie już zostało skonsumowane kilka razy. No tutaj, tak jak mówię, no to są oczekiwania zgodne z moim myśleniem o systemie podatkowym, czyli właśnie przejście z opodatkowania bezpośredniego na podatki pośrednie. Natomiast w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to po prostu minister Domański musi włączyć kalkulator no, i bardzo dokładnie liczyć, a politycznie musi wywalczyć wśród koalicji, że jeżeli tutaj na przykład, no powiedzmy rodzina 800+, to jest 60 kilka miliardów złotych. Czy naprawdę musimy kontynuować to w dotychczasowym kształcie? Ja bym proponował na przykład zrobienie jakiegoś progu dochodowego, i powiedzmy, że ci, którzy się łapią w tym progu dochodowym, czyli że to zależy oczywiście, trzeba wynegocjować jego wysokość, to nawet im podnosimy to świadczenie do 1000 zł, żeby był odczuwalny ruch z tych 800, ale ta duża część, która no, nie musi tego dostawać, po prostu tego nie dostaje. No i z tych 60 miliardów, powiedzmy, mimo podniesienia tej grupy, która pozostanie w tym programie do 1000 zł, pozostanie, nie wiem, 20 czy 30 miliardów, pewnie 30 może nie, ale 20 czy 15 miliardów i już rodzi się przestrzeń na...

0: na tego typu ruchy. Czyli no, krótko mówiąc, trzeba przejrzeć te wszystkie wydatki i wpływy. Przede wszystkim wydatki, bo wpływy są stosunkowo łatwe do oszacowania. I tutaj niestety wchodzi polityka. A czy można to zrobić, czy nie? Czy nie będzie zgody politycznej, czy odwagi politycznej na zrobienie tego? Ekonomia jest niezwykle interesującą dziedziną, ale ona jest ciągle dziedziną matematyczną. Czyli wyliczyć się wszystko da, natomiast...
1: No ale potem wchodzimy już w sferę społeczno-polityczną.
0: Polityki, dokładnie tak. I to już jest wtedy niemierzalne, to już jest wszystko bardziej płynne. Tylko wie pan, no, jak wiemy, że 2 dodać 2 jest 4, a udajemy przez chwilę, że jest 5, to jest okej. Ale jak uwierzymy, że 2 dodać 2 jest 5, to robi się kłopot. A my troszkę tak w takiej rzeczywistości teraz żyjemy.
1: Myśli pan, że ta rzeczywistość tym bardziej ulegnie jeszcze zmianom właśnie w 2027 roku?
0: A może jeszcze bardziej?
1: Mam nadzieję, ja nie wiem, dlatego pytam.
0: Mam nadzieję, że nie. No, na pewno, tak jak na początku naszej rozmowy odpowiedziałem panu, że nie wierzę w to, żebyśmy mieli jakąś reformę taką zasadniczą finansów robioną w sensie, że robimy oszczędności, że o, dochodzimy do wniosku, jest to już, okej, nie przyznajemy, że jest ponad 60% PKB to zadłużenie, które automatycznie wywołuje określone skutki, no ale wiemy, że zadłużenie rośnie, w związku z tym robimy reformę, tu tniemy wydatki, tu... No nie wydaje mi się, tym bardziej, że jeszcze jest takie licytowanie się, powiem, przeciwko niektórym wydatkom nie wiadomo, czy protestować, czy nie protestować. No bardzo teraz jest takie licytowanie, że ojej, my już 4,81 PKB wydajemy na zbrojenia, a zaraz będziemy wydawali 5. Wow, będziemy wydawali 5. No, ja nie wiem, czy to jest taki powód do takiej radości, bo wie pan, tego typu zakupy. Program SAFE odłóżmy, tak jak mówiłem, bo to jest program dla mnie tylko częściowo zbrojeniowy, a tak naprawdę prorozwojowy. Ale tak jak się to odbywało wcześniej, za poprzednich rządów, kupowanie spółki, i tę rakietę, i ten samolot, i to poproszę, i to poproszę, i wszystko wychodziło na zewnątrz, a gospodarka, bo offsetu nie było, nie miała z tego nic, to ja bym się przyjrzał, wie pan, też tak troszkę... Zawsze każdej złotówce się powinien człowiek przyglądać.
1: I to z obu stron, oczywiście. I myślę, że każdy, kto planuje nawet domowe budżety, bardzo starannie zazwyczaj to robi.
0: Dokładnie.
1: Tu musimy, niestety, tak, tym domowym budżetem musimy przerwać. Pan Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, Kancelaria Drawbridge, bardzo panu dziękuję.
2: Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. U nas na początek pytanie, czy jest potrzebna nowa konstytucja naszego kraju, czy nie? Według prezydenta tak, eksperci mają inne zdanie. Obrady Rady Nowej Konstytucji zrelacjonuje nasza reporterka. Ostrzeżenie przed rosyjskimi prowokacjami, mówi o tym wicepremier Sikorski, a o szczegółach powie nasz reporter. 8 ofiar rzezi wołyńskiej zidentyfikowanych to dorośli i dzieci zamordowani przez UPA w Późnikach. Zajrzymy też do Jedwabnego, trwają tam uroczystości w 85. rocznicę pogromu. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: W jakim kierunku powinny pójść zmiany ustrojowe i które zapisy ustawy zasadniczej wymagają pilnych zmian? To pytania, które stawiają sobie podczas posiedzenia Rady Nowej Konstytucji politycy, prawnicy oraz eksperci. W Belwederze trwa pierwsze posiedzenie Rady powołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Przenosimy się przed Belweder. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Wiem, że udało ci się porozmawiać z uczestnikami tego spotkania. Powiedz proszę, z jakim nastawieniem przyszli i co mówili o potrzebie zmian w ustawie zasadniczej?
2: No wszyscy bez względu, czy to politycy, czy prawnicy, mówili w podobnym tonie. Ustawa zasadnicza obowiązuje niemal 30 lat. Jej przepisy nie są doskonałe. Warto przynajmniej rozpocząć konstytucyjny przegląd.
3: Pierwsza rzędu o Trybunale Stanu. Ciągle problemy, nie wiadomo, czy Trybunał Stanu nadal ma szansę bytu, czy nie. Oprócz tego same wewnętrzne problemy, ale jest wiele innych ważnych, chociażby jeszcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego.
2: To mówił jeden z uczestników, jeden z członków tego pierwszego powołania, czyli jeszcze z początku maja. Były marszałek Sejmu, prawnik Józef Zych, wskazywał na to, że jest tutaj i reprezentuje niejako trochę środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego że jego chociażby podpis jest pod oryginałem obecnie obowiązującej konstytucji i dlatego były marszałek uważa, że po prostu jest jego obecność tutaj obowiązkowa i też ustawa zasadnicza, która obecnie obowiązuje, przyznał, że nie we wszystkich obszarach działa i stąd konieczna jest ta debata. Teraz też tutaj udało mi się porozmawiać przed wejściem z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Seweryńskim, który został niejako doproszony do tego głównego trzonu nowej Rady Konstytucyjnej i bierze od godziny 10 udział właśnie w pracach tej nowej rady. Senator PiS dodawał tak naprawdę do tego, co powiedział marszałek Zych, że zmiany, czy będą całościowe, czy tylko częściowe, po prostu musi poprzedzić poszerzona i merytoryczna debata.
4: Zawsze były podziały polityczne. W demokracji to jest normalne, że są różne partie polityczne, mają różne spojrzenie na wiele spraw. Konstytucja jest zawsze jakimś rezultatem układu politycznego w danej chwili. I nawet jeżeli jest pewien konsensus, że trzeba zrobić konstytucję, to jednak w szczegółach zaczynają się różnić poszczególne grupy, poszczególne zapatrywania. No więc można by może na ten temat mówić, ale trzeba by najpierw posłuchać, jakie będą założenia.
2: Jedną z nowo zaproszonych do Rady Nowej Konstytucji osób jest też prawniczka Genowefa Grabowska, specjalistka od prawa międzynarodowego, ale też unijnego. Zdaniem pani profesor, przegląd obecnych przepisów konstytucyjnych musi się dokonać ponad głowami polityków.
5: Praca nad konstytucją wymaga wielu głów, wielu poglądów, ale przede wszystkim dobrej woli i państwowotwórczego charakteru, żebyśmy wiedzieli wszyscy, że pracujemy jednak po to, by ten dokument, konstytucja w przyszłości stosowany, nie można było go tak łatwo obejść, manipulować, naginać, jak to się dzisiaj niestety dzieje.
2: Jak będą dalej przebiegały te prace tego nowego gremium, które działa przy prezydencie, no tego na razie nie wiemy. Cały czas zerkam w stronę Belwederu i tego głównego wyjścia. Cały czas te obrady, to posiedzenie jeszcze trwa. Oczywiście ten początek skupiał się głównie na takiej formalnej części, bo te osoby, które zostały doproszone

0: zgłoszone do tego gremium działającego przy prezydencie, musiały najpierw odebrać nominacje, potem już ta główna debata. Na razie jest to początek tak naprawdę rozmowy o ewentualnych zmianach ustrojowych. Mogą być tutaj dwie drogi, tak większość prawników wskazuje, bo można zrobić rewizję tego, co jest teraz i wprowadzić jakieś zmiany na obecnie obowiązujących przepisach, albo można rozpocząć rozmowę o całkowitej zmianie i napisaniu konstytucji od początku.
1: W Belwederze w Warszawie trwa pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. O jej pracach mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. O szansę na wypracowanie nowej ustawy zasadniczej pytaliśmy naszych gości. Politolog dr Andrzej Anusz uważa, że dyskusja o nowej konstytucji ma wymiar praktyczny i polityczny.
2: Tutaj na pewno jest potrzebna ewentualnie rozmowa o znowelizowaniu, zgadzam się, konstytucji, doprecyzowaniu pewnych rzeczy. Natomiast w kategoriach politycznych oczywiście ta dyskusja konstytucyjna może służyć budowie pewnego obozu politycznego. Ja myślę, że prezydent ma też to w tyle głowy. Wiemy, że dzisiaj ugrupowania rządzące do tej komisji prezydenta nie weszły, natomiast opozycja weszła. Sama dyskusja między tymi ugrupowaniami na temat konstytucji może po prostu te ugrupowania do siebie przybliżyć i ułatwi w taki czy inny sposób budowę ewentualnie przyszłego rządu.
1: Nie ma potrzeby pisania nowej konstytucji, przekonuje profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jak podkreśla, należy zacząć przestrzegać obecnej.
3: To, że jesteśmy dzisiaj świadkiem, jak się to mówi, rozmontowywania przez polityków różnego rodzaju instytucji państwowych, konstytucji opisanych, ich kompetencji, ich autorytetu, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, to jest wina konstytucji. To jest raczej właśnie kwestia tego, że politycy po prostu nadużywają konstytucyjnych zapisów, czy je rozmontowują. Nie ma moim zdaniem takiej ustawy zasadniczej, takiego zapisu prawnego, którego nie dałoby się jakoś zniszczyć, nie dałoby się jako w jakiś sposób dezawuować. Więc w tym sensie raczej myślę, to jest kwestia kultury politycznej, znaczy to, co powinniśmy zmieniać, a nie zapisów konstytucyjnych.
1: Mówił profesor Sławomir Sowiński. Radę, która ma przygotować projekty zmian ustrojowych, powołał prezydent Karol Nawrocki. Było to w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W skład Rady wchodzą m.in. Marek Jurek, Ryszard Legutko, Józef Zych oraz Julia Przyłębska. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie planują kolejne prowokacje, tak mówi wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. W ten sposób odnosi się do doniesień medialnych, jakoby Stany Zjednoczone informowały nasz kraj o zagrożeniu ze strony Rosji. Przenosimy się do Sejmu, jest tam nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, przed czym ostrzega minister i jakie działania proponują politycy?
4: No wiemy, że minister ostrzega przed rosyjską prowokacją. Na czym ta prowokacja może polegać? No, mieliśmy już do czynienia z pewnymi prowokacjami. Zresztą cała ta wojna hybrydowa, która jednak, tak to trzeba nazwać, się toczyła, toczy się już od pewnego czasu na polskiej wschodniej granicy. No, wiemy, jak wygląda. Mieliśmy do czynienia z próbą przekroczenia granicy, nielegalną próbą przekroczenia granicy przez migrantów od dłuższego czasu. Zarówno poprzedni rząd, jak i obecny mówią o tym, że przecież ci migranci są po prostu wysyłani przez stronę białoruską czy rosyjską do Polski. No ale granica wschodnia jest już uszczelniona, więc to przestało się dziać. Natomiast no, mieliśmy też do czynienia z dronami, które jakiś czas temu wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Takie drony też co jakiś czas wlatują w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich, więc być może na tym może polegać ta prowokacja. No mówi się, że ta prowokacja może dotyczyć oczywiście infrastruktury krytycznej. Politycy tutaj w Sejmie mówią, że dobrze, że pan wicepremier głośno mówi o prowokacjach szykowanych przez stronę rosyjską. Mówią o tym politycy koalicji rządowej, jak Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, jeszcze do niedawna zastępca Radosława Sikorskiego. No i apeluje on również o to, aby nie bagatelizować tych informacji. To jest przestroga, mówi pan poseł, i wyjaśnia, że rząd tymi ostrzeżeniami nie chce przestraszyć Polaków, tylko po prostu ich uodpornić.
5: Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że również odpowiednie ostrzeżenia ze strony wywiadu, kontrwywiadu naszych sojuszników otrzymaliśmy, że tego typu ataki, szczególnie na infrastrukturę polską, mogą mieć miejsce. a chcielibyśmy, żeby polskie społeczeństwo było tego świadome.

0: To powoduje, że świadome społeczeństwo może również być odporniejsze na tego typu ataki.
1: Czy jest się czego bać? Krzysztof Paszyk, szef klubu parlamentarnego PSL, a więc partii, której lider stoi przecież na czele Ministerstwa Obrony Narodowej, poseł ludowców i bliski właśnie współpracownik Władysława Kosiniaka-Kamysza, mówi, że Polacy mieszkający na ścianie wschodniej mogą spać spokojnie. Wojsko polskie, jak mówi polityk PSL-u, czuwa nad ich bezpieczeństwem.
2: Tą odporność budujemy od wielu miesięcy na wszelkie hybrydowe prowokacje czy działania, które są od dawna możliwe. Najlepsze, myślę, informacje to to, że sama granica jest niezwykle szczelna. Nie doszło w tym roku do ani jednego nielegalnego przekroczenia.
1: Prawo i Sprawiedliwość mówi, że już w czasach rządów tej partii partia ta miała świadomość zagrożeń, o których dziś mówi wicepremier Radosław Sikorski. Dlatego zdaniem też polityków PiS-u za rządów tej partii było wzmacniane Wojsko Polskie i służby. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski uważa, że w związku z tymi ostrzeżeniami, które płyną od partnerów zagranicznych, obecna koalicja rządowa powinna zrewidować politykę, chociażby w kwestii przekazywania pocisków Patriot Ukrainie.
3: Słyszeliśmy jeszcze niedawno z ust polityków w koalicji rządzącej, że możemy spodziewać się tych prowokacji właśnie z powietrza. Więc te pociski, które zostały przekazane za wdzięczność, której tak nie uzyskaliśmy, mogłyby tym prowokacjom z powietrza przeciwdziałać. Życzyłbym sobie również znacznego wzmocnienia służb specjalnych, jeśli mówimy o tym, że do takich prowokacji mogłoby dojść.
1: Rządzący odpowiadają jednak, że przekazywanie pocisków do patriotów Ukrainie wzmocniło polskie bezpieczeństwo. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że lepiej strzelać do Rosjan nad Kijowem niż nad Warszawą. Ale eksperci od obronności podkreślają też, właściwie zwracają uwagę na to, że przecież te pociski Patriot, one służą raczej do tego, żeby zestrzeliwać duże rakiety balistyczne, takie jak na przykład Iskander. No a jeśli dojdzie do tej rosyjskiej prowokacji, to być może Rosjanie użyją te dronów, tak jak to już miało miejsce, a do dronów raczej nikt z pocisków do systemów Patriot strzelać nie będzie. Mimo wszystko część opozycji krytykuje te wypowiedzi czy też ostrzeżenia Radosława Sikorskiego. Poseł koła Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko uważa, że te wypowiedzi są niepotrzebne.
4: Jedne rzeczy opowiadają, strasząc Polaków, ale również strasząc inwestorów. Bo takie opowiadania, że Polska może być zaatakowana, to jest jasny sygnał do inwestorów międzynarodowych. W Polsce nie ma po co inwestować pieniędzy, ponieważ za chwileczkę wszystko może spłonąć.
1: No ale jak słyszymy, koalicja rządowa uważa inaczej. Jej politycy uważają, że to dobrze, że właśnie Radosław Sikorski ostrzega przede wszystkim obywateli Polski przed rosyjską prowokacją, bo to właśnie z jednej strony uodpornienie społeczeństwa to o tyle istotne, że gdyby doszło do jakichś ewentualnych prowokacji, no to po prostu, no chociażby z tego względu jest to istotne, jak mówią rządzący, że uodpornione społeczeństwo, społeczeństwo świadome samo będzie chociażby w takiej sytuacji zawiadomi służby, a wiemy, że szybka reakcja i szybkie zawiadomienie służb często w takich sytuacjach kryzysowych bywa bardzo potrzebna.
5: Wicepremier Radosław Sikorski ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Komentarze polityków na temat działań służb zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy. W magazynie wracamy do incydentu, do którego doszło na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tydzień temu zatrzymano tam dwóch mężczyzn, którzy usiłowali wejść do znajdującej się tam siedziby ukraińskiej firmy. Jedną z pracownic pytali, czy popiera Stepana Banderę. Okazuje się, że jeden z nich to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pod koniec marca został on zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdza to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jacek Dobrzyński dodaje, że służby zrobiły w tej sprawie co mogły, ale mężczyzna nie trafił wtedy do aresztu.
6: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
5: Trwa proces w sprawie szpiegostwa.

0: Służby zabezpieczyły też komentarze w mediach społecznościowych zamieszczone pod filmem z incydentu na Poznańskim Uniwersytecie. Według funkcjonariuszy zachowanie internautów mogło naruszyć przepisy dotyczące mowy nienawiści. Choć spotkanie było konstruktywne, to medycy liczą, że podczas kolejnego zaplanowanego na czwartek usłyszą konkrety. Wczoraj w resorcie zdrowia ministerka zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta spotkała się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Omawiano m.in. rządowe propozycje dotyczące ograniczeń w pracy i wynagrodzeniach lekarzy. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.
1: Obie strony podkreślały, że spotkanie było dobre, choć prezes NIL wskazywał, że zabrakło na nim konkretów. Zarówno lekarze, jak i resort zgadzają się, że są potrzebne limity dotyczące wynagrodzeń. Jednak nie rozmawiano o dokładnych stawkach. Podobnie jest w przypadku ograniczenia pracy do maksymalnie 2 etatów. Jednak Łukasz Jankowski w tym przypadku uważa, że wymóg pracy na co najmniej 0,5 etatu u głównego pracodawcy i potrzeba jego zgody na podjęcie pracy w innej placówce może zrodzić problemy w szpitalach.
2: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
3: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te 0,5 etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
1: A tak mówiła o tym ministra Jolanta Sobierańska-Gręda. Medycy liczą na to, że usłyszą więcej konkretów w czwartek, podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Uproszczenie przepisów, elektroniczne akta, wyroki i protokoły oraz sprawniejsze i szybsze załatwianie spraw sądowych. Rząd zapowiada deregulację 2.0, czyli pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Więcej na ten temat Michał Makowski.
4: Ponad 1/3 mocy przerobowych polskich sądów zajmują księgi wieczyste. Postępowania dotyczące wpisów do ksiąg mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
5: Dzisiaj ten proces całościowo bazuje na papierach, na formularzach, na załącznikach.
4: Referendarze sądowi przejmą od sędziów część obowiązków i zajmą się sprawami spadkowymi oraz przypadkami upadłości konsumenckiej. Reforma systemu biegłych sądowych pozwoli skrócić czas oczekiwania na niezbędne ekspertyzy.
5: Pełna cyfryzacja, jedno miejsce, gdzie w całej Polsce będziemy mogli zasięgnąć informacji o biegłych.
4: Rządowe propozycje mają zmienić się w przyjęte projekty ustaw najpóźniej do końca roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości przewiduje też zdalne rozprawy i przesłuchania w sprawach karnych. Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków za pomocą bezpiecznych internetowych komunikatorów. Prawie 6 miliardów złotych Pfizer domaga się od Polski. W związku ze sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o nieodebrane w 2022 roku szczepionki przeciwko COVID-19. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał przed belgijskim sądem proces w tej sprawie. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
6: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie dostanie pieniędzy od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Eurocontrol. Środki, które należały się PAŻP za opłaty trasowe, zostały zablokowane. Chodzi o wyrok sądu belgijskiego z kwietnia 2026 roku, wydany w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że agencja nie zgadza się na zablokowanie jej pieniędzy.
7: Przygotowujemy odwołanie. Ono zostanie oczywiście złożone w terminie wymaganym.
6: Jak dodał rzecznik, pomimo postanowienia belgijskiego sądu, PAŻP działa tak jak dotychczas.
7: Oznacza to, że na dzisiaj nic się nie zmienia. Wszystkie operacje, które były planowane w polskiej przestrzeni, odbywają się, są maksymalnie zabezpieczone.
6: Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu PAŻP na podstawie umów międzynarodowych. Stanowią one ponad 80% przychodów agencji. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: Suma wydarzeń.
0: Rozejm między Iranem a Stanami Zjednoczonymi prawdopodobnie przestał istnieć. Iran zaatakował wczoraj amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na amerykańskie naloty. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
9: Formalnie nikt nie ogłosił końca rozmów, które miały być prowadzone w ramach zawieszenia broni. Ale w praktyce rozejm przestał działać jako mechanizm wstrzymania ognia. W ciągu kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone uderzyły w około 90 celów w Iranie, a Iran zaatakował cele w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Jordanii. Kuwejt mówi o przechwyceniach i jednej osobie rannej. Donald Trump.

0: powiedział, że dla niego porozumienie jest skończone, ale dodał, że nie spodziewa się pełnej wojny. Teheran twierdzi, że to Waszyngton złamał memorandum i zapowiada odpowiedź na kolejne uderzenia. Jednak mediatorzy z Pakistanu, Kataru i Egiptu próbują jeszcze ratować rozejm. Rozmowy nuklearne nadal planowane są na 11 lipca w Islamabadzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Kolejna fala afrykańskich upałów zbliża się do Włoch. W najbliższy poniedziałek na Sardynii termometry mogą pokazywać ponad 40 stopni Celsjusza. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
2: We Włoszech temperatury w ciągu dnia w wielu regionach nie spadają poniżej 31 stopni, a miejscami sięgają 36. Ministerstwo Zdrowia w regularnie publikowanym biuletynie dotyczącym fal upałów ostrzega przed wzrostem liczby pomarańczowych alertów. Pomarańczowy alert oznacza drugi poziom zagrożenia i wskazuje na podwyższone ryzyko dla osób najbardziej narażonych, takich jak seniorzy, dzieci oraz osoby przewlekle chore. Alerty obowiązują m.in. we Florencji, Anconie, Bolonii, Bresci, Mediolanie, Perugii, Pescarze, Turynie, Wenecji i Weronii. Według meteorologów upały nie ustąpią szybko. Pierwsze oznaki ochłodzenia mogą pojawić się dopiero około 20 lipca, gdy napływ chłodniejszego powietrza z północnej Europy, w tym ze Skandynawii, może przynieść ulgę mieszkańcom Włoch. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Suma wydarzeń.
1: Po raz pierwszy badaczom udało się zidentyfikować 8 ofiar rzezi wołyńskiej. Jak ustaliło Polskie Radio, to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W sumie zginęło wtedy około 80 osób. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Więcej na ten temat Witold Banach.
4: Zidentyfikowanie zamordowanych Polaków ma wyjątkowe znaczenie, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej.
4: A wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz wyjaśnia, że ustalenie tożsamości 8 spośród zamordowanych w Późnikach ma dwa wyjątkowo ważne wymiary.
6: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować, a na takiej ludzkiej płaszczyźnie rodziny czekały długie lata, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane.
4: Noty identyfikacyjne krewnym zamordowanych zostaną wręczone w poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci w Późnikach. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. Mija 85 lat od pogromu w Jedwabnem na Podlasiu. 10 lipca 1941 roku zainspirowani przez Niemców Polacy zamordowali swoich żydowskich sąsiadów. Jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej, zginęło wtedy nie mniej niż 340 osób. Byli to mężczyźni, kobiety i dzieci. W Jedwabnem trwają uroczystości, które upamiętniają ofiary tej zbrodni. Na miejscu jest nasza wysłanniczka Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
7: Dzień dobry.
1: Przypomnij proszę, co dokładnie wydarzyło się 85 lat temu i jak przebiegają obchody rocznicy tej zbrodni?
7: 10 lipca 85 lat temu wyprowadzono z domów Żydów, obywateli polskich, żydowskiego pochodzenia. Przeprowadzono ich na rynek i tutaj upokorzano, bito, dochodziło do aktów gwałtu. Potem już po południu, wieczorem, przeprowadzono ich do stodoły, którą zamknięto, oblano naftą i podpalono. Większość tych ludzi, większość tych ofiar z tych 340 zginęła właśnie w ten straszny sposób. I dzisiaj ci, którzy tutaj przybyli, starają się upamiętnić jak najbardziej godnie. Te uroczystości mają dosyć skromny, bo religijny charakter, więc nie ma tutaj miejsca na żadne manifesty ani przemowy. Ta uroczystość ogranicza się do odczytania psalmów i odczytania nazwisk, które dało się ustalić. Udało się je ustalić dzięki polskim sąsiadom, którzy pamiętali. I ta lista jest wyjątkowa, bo to nie jest taka sucha lista imię, nazwisko. Tutaj bardzo często mamy podany wiek albo zawód, na przykład.

0: że ktoś był kowalem, albo że była to najpiękniejsza dziewczyna we wsi, albo że było to dziecko. Także jest jeszcze takie słowo, które pozwala uczestnikom tej uroczystości wyobrazić sobie tych ludzi. Oni nie są tacy anonimowi, bezosobowi, mimo że mają przecież imiona, nazwiska. Oczywiście nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować. Natomiast te uroczystości są bardzo ważne także dla mieszkańców, bo oni tutaj przychodzą, oni są obecni, słuchają. Chociaż oczywiście od kilku lat pojawiają się także ci, którzy negują ustalenia Instytutu Pamięci Narodowej, czyli uważają, że nie Polacy inspirowani przez Niemców dokonali tego mordu, tylko że zrobili to Niemcy. Oni domagają się ekshumacji i mają na koszulkach i mają też ze sobą transparenty: nie przepraszam za Jedwabne, niech przeproszą sprawcy. W ten sposób nawiązują do tego, co wydarzyło się tutaj w 2001 roku. Mianowicie w uroczystościach brał udział prezydent Aleksander Kwaśniewski i podczas przemówienia przeprosił za te zbrodnie. I oni nawiązują właśnie do tego wydarzenia, tego przemówienia i do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Na szczęście wszystko odbyło się godnie, spokojnie, w taki bezpośredni sposób te uroczystości nie zostały zakłócone, chociaż jest ten główny pomnik, który upamiętnia ofiary tego mordu, nie wskazując sprawców. I obok wyrosły takie kamienie pomniki, których napisy sugerują, że dokonali tego mordu dokonali Niemcy. Także jest sporo kontrowersji, chociaż trzeba pamiętać, jak mówią uczestnicy, żeby nic takiego więcej się nie zdarzyło, żeby taka historia się straszna nie powtórzyła.
1: W Jedwabnem uroczystości upamiętniające ofiary pogromu sprzed 85 lat obserwuje je dla nas Anna Orzeł. Dziękujemy za relację. Mieszkańcy Mierzei Wiślanej z niepokojem śledzą prognozy pogody. W ciągu ostatnich 48 godzin przeżyli sztorm, który połamał konary drzew i podtopił plażę. Wiatr wieje teraz ze zmienną prędkością, ale nadal jest silny. Morze jest wzburzone. Synoptycy przewidują następne opady deszczu. Na Mierzei Wiślanej był specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski.
2: Po pochmurnej, zimnej i deszczowej środzie przyszedł spokojniejszy, cieplejszy, bez opadów czwartek. W środę porywy wiatru sięgające 120 km na godzinę tak mocno rozkołysały Bałtyk, że fale podmyły i uszkodziły część lokali gastronomicznych usytuowanych na plaży.
3: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się.
4: Zerwało nam dach, podniosło nam podesty.
5: Po prostu zostaliśmy przez żywioł zniszczeni tak naprawdę, bo wszystko idzie do odbudowania.
2: Na szczęście dla mieszkańców wybrzeża turyści nie przestraszyli się i mimo wciąż silnego wiatru, wzburzonego morza i zakazu kąpieli, przyjechali nad Bałtyk.
6: Fajnie popatrzeć na morze, jak szaleje właśnie. No.
2: W Stegnie i Krynicy Morskiej jeszcze mocno dmucha. Wzburzone morze hamuje odpływ wody z nadbałtyckich kanałów i rzek, które mogą wystąpić z brzegów. Na razie nie wiadomo, kiedy z plaż znikną czerwone flagi oznaczające zakaz wchodzenia do morza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Francja pierwszym półfinalistą tegorocznego mundialu. Trójkolorowi pokonali w ćwierćfinale Maroko 2-0 i zameldowali się w najlepszej czwórce piłkarskich mistrzostw świata. To już trzeci raz z rzędu. Dziennikarze nad Sekwaną zastanawiają się, czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł. Więcej o tym Stefan Folzer.
8: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Marokańczycy tak naprawdę nie byli groźni. Szczerze mówiąc, spodziewałem się bardziej wyrównanego meczu. To było jednostronne spotkanie. Teraz zmiażdżymy wszystkich, mówili kibice. Francuscy komentatorzy nie kryją podziwu dla zespołu Didiera Deschamps, który ich zdaniem całkowicie zdominował Lwy Atlasu. Dotarliśmy do półfinału z rozbrajającą łatwością.

słychać na Cekwaną. L'Équipe napisał, że był to mecz bez napięcia, w którym po raz kolejny decydującą rolę odegrał Kylian Mbappé. Les Bleus pożarli Marokańczyków, ocenił też Le Figaro, wskazując,

0: dla Francuzów dniu 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Rywalem Francuzów w półfinale będzie zwycięzca wieczornego meczu Hiszpania-Belgia. Początek tego spotkania o 21:00. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Wrócę do Państwa za pół godziny z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: A na zegarze już za 29 minut godzina 13.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na nasze saldo, na nasze gospodarcze wydarzenie. My dziś powiemy więcej o nowej projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego, bo już ją znamy. O naszych kredytach też powiemy więcej, o tej inflacji teraz i w przyszłości, ale także o inflacji w innych krajach. O tym wszystkim będziemy mówić, o energii z wiatraków też rzecz jasna powiemy, ale przed nami najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. No, zaczynamy od naszej energetyki, bo dziś mamy historyczny dzień dla polskiej energetyki. Uroczyście uruchomiona została gigantyczna stacja elektroenergetyczna w Choczowie na Pomorzu. Dzięki temu węzłowi popłynie pierwszy próbny prąd z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power do lądowych magazynów energii. Zdaniem premiera Donalda Tuska, dzięki morskiej energetyce zwiększamy swoją niezależność energetyczną.
5: Polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii. One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim, a więc produkować czystą energię. To jest to, na czym nam bardzo zależy. To ma się opłacać Polsce, to ma się opłacać regionowi. Zakładamy z prezesem Orlenu, że pokażemy także no, to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z offshore, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu, więc bardzo jestem zadowolony, że ten wielki projekt też zostanie uruchomiony.
4: To już dziś stacja w gminie Choczewo w województwie pomorskim zajmuje 25 hektarów. Jest największym tego typu obiektem w Polsce zaprojektowanym do obsługi morskiej energetyki wiatrowej.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Rada Dialogu Społecznego nie dogadała się w sprawie płacy minimalnej. To nie zaskoczenie, bo tak też nas uczy doświadczenie poprzednich lat. Właściwie można powiedzieć, że to trochę już jest taka tradycja, że oni się nie dogadują. Dogadać się jest trudno, bo oczekiwania członków Rady, czyli przedstawicieli rządu, prawników i pracodawców są oczywiście rozbieżne, szczególnie tych dwóch ostatnich grup. Wyjściową propozycją była propozycja rządowa, to 4950 zł brutto, czyli podwyżka rzędu 3% wobec tego, co mamy obecnie. W liczbach bezwzględnych miałoby to być więcej o 144 zł. Organizacje związkowców chciały natomiast, by pensja minimalna wzrosła co najmniej do poziomu 5200 zł. Z kolei strona pracodawców mówiła o kwocie 4926 zł, czyli rozbieżności, jak Państwo słyszą, naprawdę są spore. No i w związku z brakiem porozumienia teraz ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rząd i pewnie możemy się domyślać, jaką ona będzie, choć też dodajmy, że zdarzało się w przeszłości, że rząd decydował się ostatecznie na wdrożenie kwoty wyższej od swojej pierwotnej propozycji. Formalnie Rada Ministrów ma czas na podjęcie tej decyzji do 15 września i oczywiście będziemy Państwa o tym wszystkim informować na bieżąco. Mamy też dobre wiadomości dla kredytobiorców, niewykluczone bowiem, że jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe. Taka sugestia padła wczoraj z ust prezesa NBP Adama Glepińskiego. Jednocześnie prezes zaznaczył, że to jest jego opinia, a nie całej Rady.
6: Jeśli o mnie chodzi, to jest prawdopodobne, ale ja mam tylko jeden głos. Jeśli się nic nie zmieni, wszystkie te sygnały, parametry będą się tak kształtować jak w tej chwili, to dla mnie jest prawdopodobne, ale co zdecydują członkowie Rady, trudno mi powiedzieć. Natomiast myślę, że w perspektywie połowy przyszłego roku, no to oni wszyscy jakby tej ostrożności się stopniowo będą wyzbywać.
4: No, o tej inflacji, o projekcji inflacyjnej za chwilę powiemy więcej.
2: Saldo,

0: teraz powiemy o dużych pieniądzach, bo 106 milionów euro trafi do placówek i organizacji z małych oraz średnich miast na projekty kulturalne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło nabór wniosków do programu Kultura, realizowanego z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich. Ministra Kultury Marta Cienkowska powiedziała, że o przyznanie środków nie mogą się ubiegać miasta liczące powyżej 500 000 mieszkańców.
1: Dlatego, że zależy nam na tym, żeby wzmacniać potencjał całej Polski i żeby zmniejszać dysproporcje pomiędzy dużymi a mniejszymi miejscowościami. Dlatego w tym działaniu wykluczyliśmy możliwość ubiegania się o dotacje dla 5 miast, które mają powyżej 500 000 mieszkańców.
0: Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację festiwali oraz szkoleń.
1: W tej edycji będziemy mieć dwa działania. Działanie tak zwane infrastrukturalne, którego jeszcze nie ogłaszamy. Będzie to rewitalizacja i zrównoważone zarządzanie dziedzictwem kulturowym z aktywnym udziałem społeczności lokalnej. Tutaj będziemy mówić o renowacji obiektów zabytkowych. Natomiast dzisiaj ogłaszamy działanie drugie, czyli zwiększenie udziału społeczności w zróżnicowanej lokalnej scenie kulturalnej. Oznacza to festiwale, koncerty, wystawy.
0: Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego wspierają m.in. ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój współpracy międzynarodowej i zmniejszenie różnic społecznych. Nabór wniosków potrwa do 10 listopada i będziemy Państwa także o tym informować. A ja patrzę teraz na giełdę, na nasze rynki finansowe i tu bardzo dobre informacje, bo zieloniutko i naprawdę spore wzrosty. WIG w tym momencie zyskuje 1,5%, WIG 20 prawie 2%, 1,91%, MWIG 40 ponad 1%, 1,12%, SWIG 80 0,44%. Także takie dane, jeśli patrzymy na Europę, to tutaj też mamy wzrosty. I co, zacznijmy i spójrzmy jeszcze na walutę oczywiście. Dolar, patrzę już 3,80 zł, euro 4,34 zł, a za franka szwajcarskiego płacimy 4,71 zł.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: No i przechodzimy do naszej rozmowy gospodarczej. W studiu jest już gość Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Dzień dobry panie Sebastianie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No i oczywiście o tej inflacji, o projekcji będziemy rozmawiać, bo to naprawdę ważny temat, ale bardzo ważne dzieje się dzisiaj w Polsce. W Choczewie operator sieci przesyłowej uruchomił ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwi przesył energii z morskich farm wiatrowych w głąb kraju. No i dziś do systemu trafi pierwsza moc z tej morskiej farmy Baltic Power. No to jest dużo. Duże wydarzenia.
3: To jest w ogóle jeszcze początku drogi, jeżeli chodzi o wzrost udziału energetyki wiatrowej.
0: Ale mamy ten początku drogi.
3: Dokładnie, tak. I to jest bardzo pozytywna wiadomość oczywiście. Tak więc jeszcze tutaj w kolejnych latach, w miarę oddawania kolejnych inwestycji, rola tej morskiej energetyki wiatrowej będzie rosła. Jeżeli chodzi o pierwszy etap tego procesu, no to pewnie 10% energii elektrycznej w Polsce będzie z tego źródła pochodzić. Natomiast jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, że już ten prąd, który właśnie w Choczewie do sieci jest dostarczany, on już teraz będzie nam poprawiał, będzie nam pomagał poprawić bilans emisyjny Polski, no bo Polska w tym momencie jeszcze emituje dwutlenku węgla więcej niż ma uprawnień, w związku z tym jesteśmy zmuszeni skupować te uprawnienia z rynku. No i każda dodatkowa jednostka, każdy dodatkowy gigawat mocy bezemisyjnej, no oczywiście będzie pomagał tutaj to nomen omen saldo zbilansować.
0: No bo właśnie według inwestora to przedsięwzięcie ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, to wiadomo. Ograniczyć to, o czym pan w tym momencie powiedział, emisję dwutlenku węgla. No ale przede wszystkim tak naprawdę to poprawi znacznie nasze bezpieczeństwo energetyczne kraju. To jest ważne.
3: No nie ulega wątpliwości, że prąd z odnawialnych źródeł energii ma cenę, która nie zależy od szoków naftowych czy kolejnych zawirowań na Bliskim Wschodzie. No a w otoczeniu geopolitycznym, w którym się poruszamy, to jest bardzo cenna wiadomość, co zresztą widać chociażby porównując projekcje inflacyjne Banku Centralnego bieżącą z poprzednią.
0: No właśnie, za chwilę przejdziemy do tej projekcji inflacyjnej, bo przecież na tą projekcję inflacyjną duży wpływ mają te ceny energii, o której my tutaj przecież mówimy. Właśnie, ale wracając do tego jeszcze, do tej energii.

0: energii z wiatru. Ten prąd będzie tańszy, czy nie za bardzo będzie tańszy, patrząc na to, jak drogie to są ogromnie takie wielkie inwestycje, potężne inwestycje, kosztowne inwestycje.
1: No to nie musi być tani prąd, przynajmniej na początku, ale no tak jak mówiłem, no kluczowe znaczenie tej inwestycji, kluczowe znaczenie tego procesu inwestycyjnego, no jest rozplanowane na, po prostu na kolejne lata, na zwiększanie niezależności Polski, no i też na właśnie zmniejszanie zależności Polski od tych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, tak więc tutaj myślę, że należy na to po prostu patrzeć szerzej niż tylko pod kątem ceny za jednostkę.
0: No ale dlatego tak o tych cenach powiedzieliśmy, bo przechodzimy do tej inflacji, a właściwie do projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Poznaliśmy tą projekcję. No i tak, inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9%. Tak wynika z tej centralnej ścieżki inflacyjnej, którą dziś opublikował Narodowy Bank Polski. No i mamy taki wzrost inflacji w porównaniu z tą marcową projekcją. No ale tego też się spodziewaliśmy po tym, co się wydarzyło na świecie.
1: Tak, oczywiście. No, jeżeli popatrzymy sobie na prognozowaną inflację na ten rok, no to zgodnie z najnowszą projekcją Narodowego Banku Polskiego ta inflacja, tak jak pani redaktor powiedziała, ma wynieść 2,9% rok do roku, no a w marcu prognozowano jeszcze 2,3% rok do roku. No a zatem jesteśmy tutaj wyżej o nieco ponad pół punktu procentowego. No jest to echo tych rozpoczętych w marcu wydarzeń na Bliskim Wschodzie, wojny w Iranie i wzrostu cen nośników energii. Tak więc to, że no mieliśmy tutaj do czynienia z tym szokiem naftowym, z tym impulsem, który w poprzednich miesiącach podnosił przecież inflację w Polsce, no to jest tą główną przyczyną, dla której oczywiście musiały zostać zrewidowane zarówno ścieżki inflacji dla Polski, jak i ścieżki wzrostu gospodarczego. Choć warto odnotować, że oczywiście no, najgorsze jest już za nami, ale co więcej, w horyzoncie tej całej prognozy opublikowanej przez NBP, czyli do końca 2028 roku, inflacja ani razu nie ma przekroczyć przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu. To znaczy, że przez najbliższe tak naprawdę 2,5 roku inflacja pozostanie w tym przedziale od 1,5 do 3,5% rok do roku, nie, czyli tam, gdzie bank centralny chce ją widzieć.
0: Czyli to są naprawdę dobre dane, że ona się tak utrzyma w ryzach właśnie.
1: Tak, no ta inflacja tak zwana headline'owa, czyli ten całkowity wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich, on jak najbardziej pozostanie w ryzach, w ten sposób będzie można powiedzieć, że on się, że on jest zgodny z celem inflacyjnym. No oczywiście zaglądając tutaj do szczegółów i patrząc na zachowanie poszczególnych kategorii cen, no wiadomo, że ono też będzie zróżnicowane. No w szczególności ta inflacja tak zwana bazowa, czyli z wyłączeniem tych najbardziej zmiennych cen żywności i energii. Ona też tutaj podąża nieco inną ścieżką. Tutaj spodziewać się należy, że ona będzie jednak trwale nieco podwyższona, zbliżona do 3%, a nie do 2,5%. No tym niemniej ten całkowity, całościowy obraz zachowania cen w polskiej gospodarce mogę się w zupełności zgodzić, że wygląda zupełnie pozytywnie.
0: Wygląda zupełnie nieźle. Jak czytamy w tym raporcie, po zamknięciu projekcji marcowej Polska doświadczyła kolejnego w ostatnich latach szoku podażowego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie, wzrostu cen surowców energetycznych na światowych rynkach. No tak to właśnie wtedy wyglądało. Projekcja została zamknięta, tu takie wydarzenie, taki boom i tak to bardzo wpłynęło przecież też i na inflację u nas.
1: No dokładnie tak to było. No, wtedy no, te prognozy zmieniały się w zasadzie z miesiąca na miesiąc. Też musimy pamiętać, że no, przymierzając się chociażby do prognozowania cen ropy naftowej, no, głównym pytaniem pozostawało, jak długo cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. No i tutaj też wśród ekonomistów na pewno żywa jest pamięć tej analizy przeprowadzonej przez Bloomberga, z której wynikało, że 3-miesięczne zamknięcie cieśniny mogłoby wywindować ceny ropy naftowej, o ile dobrze pamiętam, do $160 za baryłkę. No ostatecznie cieśnina była zamknięta mniej więcej przez tyle czasu. Na szczęście wzrosty cen ropy nie były tak istotne, po pierwsze ze względu na globalne ograniczenie spożycia ropy, no a po drugie też na wykorzystanie rezerw poszczególnych państw. No ale no tutaj sytuacja była bardzo zmienna i na pewno zarówno ekonomiści, jak i też rynki finansowe, inwestorzy, no z dużą ulgą przyjmą to, co NBP teraz pokazał, bo jeżeli wczytamy się właśnie w ten raport o inflacji, ale jeżeli też słuchamy się we wczorajszą konferencję prasową prezesa NBP, no to wyjdziemy z

0: To standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Historyczny moment dla polskiej energetyki. Popłynął pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Niewybuchy zabezpieczone, niebezpieczeństwo zniknęło. Tak jest w Ornecie, w warmińsko-mazurskim. Łotwa głównym kierunkiem nielegalnej migracji z Białorusi. Jej granice próbuje przekroczyć coraz więcej migrantów. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Z polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku pierwszy raz popłynął prąd do stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu. W południe uroczyście została uruchomiona gigantyczna stacja elektroenergetyczna. Dzięki temu węzłowi popłynął pierwszy próbny prąd z morskiej farmy Baltic Power do lądowych magazynów energii. Zdaniem premiera Donalda Tuska dzięki morskiej energetyce zwiększamy swoją niezależność energetyczną.
2: Polski wysiłek, aby budować energetykę w oparciu o odnawialne źródła energii. One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim, a więc produkować czystą energię. To jest to, na czym nam bardzo zależy. To ma się opłacać Polsce, to ma się opłacać regionowi. Zakładamy z prezesem Orlenu, że pokażemy także no, to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z offshore, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu, więc bardzo jestem zadowolony, że ten wielki projekt też zostanie uruchomiony.
1: Stacja w pomorskiej gminie Choczewo zajmuje 25 hektarów. Jest największym tego typu obiektem w naszym kraju, zaprojektowanym do obsługi morskiej energetyki wiatrowej. Projekt realizują koncerny Orlen oraz Nordland Power. Po pełnym uruchomieniu farma zasili zieloną energią kilka milionów gospodarstw domowych. Zakończyła się akcja usuwania niewybuchów w Ornecie w warmińsko-mazurskim. Podczas policyjnej akcji w jednym z budynków gospodarczych odkryto amunicję z czasów II wojny światowej. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. W działaniach uczestniczyli olsztyńscy kontrterroryści, mówi podkomisarz Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim.
3: Zabezpieczono amunicję i przedmioty pochodzące z okresu wojennego, takie jak granaty i pociski, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy z sekcji minersko-pirotechnicznej samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji w Olsztynie, które dalej zostaną poddane neutralizacji w warunkach bezpiecznych. Pozostała część znaleziska po stwierdzeniu, że nie stanowi zagrożenia, została zabezpieczona przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim i zostanie poddana dalszym ekspertyzom.
1: Amunicję sprzed kilkudziesięciu lat policjanci znaleźli podczas interwencji, która wynikała z innej sprawy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie działała bez zakłóceń, tak deklaruje minister infrastruktury. Dariusz Klimczak odnosi się do zajęcia wierzytelności PAŻP-u przez Eurocontrol. To skutek wyroku sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce. Chodzi o opłaty trasowe. Agencja ma zabezpieczone finanse na najbliższe miesiące. Do końca roku potrzebuje szacunkowo miliarda złotych, mówi minister Klimczak.

0: Na Łotwie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Większość migrantów usiłuje później przez Litwę i Polskę przedostać się do państw Europy Zachodniej.
1: Szef łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujac poinformował w wywiadzie dla łotewskiego radia, że od początku roku odnotowano ponad 7,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. To o 800 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znaczną część stanowią osoby, które już wcześniej wielokrotnie próbowały przedostać się na teren Łotwy. Szef pograniczników ocenił, że od kwietnia sytuacja na granicy stała się napięta i skomplikowana. W niektóre dni granicę próbuje sforsować nawet 200 osób. Jego zdaniem obecnie to właśnie Łotwa stała się głównym kierunkiem nielegalnej migracji z Białorusi. Ponadto migranci stali się bardziej agresywni, dlatego strażnicy coraz częściej muszą używać środków przymusu, a nawet oddawać strzały ostrzegawcze. Coraz częściej zatrzymywane są też osoby podejrzewane o organizowanie przerzutu migrantów przez granicę. Na początku tygodnia w pobliżu Dyneburga został zatrzymany obywatel Polski, który przewoził 10 migrantów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Słynna tkanina z Bayeux po niemal 1000 lat wróciła do Anglii. Średniowieczny zabytek został przewieziony z Francji przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności. Tkanina to liczący ponad 70 metrów długości monumentalny komiks. Składa się z blisko 60 scen. Przedstawiają one ponad 600 postaci i przeszło 200 koni. Jest to dzieło propagandowe. Opowiada historię podboju anglosaskiego świata przez normańskiego najeźdźcę Wilhelma Zdobywce. Od 10 sierpnia tkaninę z Bayeux będzie można oglądać w Londynie.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Intensywne opady deszczu synoptycy zapowiadają na Warmii, Mazurach, Podlasiu, północy i wschodzie Mazowsza, a także na północy Lubelszczyzny. Przelotny deszcz popada na wschodzie kraju. Miejscami wystąpią tam burze z drobnym gradem. Na zachodzie inna pogoda, sporo słońca i ciepło do 25 stopni. Na Suwalszczyźnie termometry pokazują 17 stopni, w centrum około 21. Ciśnienie w Warszawie wynosi 998 hektopaskali i jak przewidują synoptycy, będzie rosło.
2: Klimat.
0: Niemal w całym kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości. Do 15 trwają zielone godziny. Warto w tym czasie uruchomić energochłonne urządzenia. Prawie 55% prądu w krajowej sieci wytwarzają źródła odnawialne.
2: Klimat. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Expert.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nie chcę.
9: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
8: Nie założę tej koszulki.
10: Ale jesteś nieusłuchany.
11: Jak można się tak zachowywać?
12: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
13: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.

0: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Czy pobyt w sanatorium to najlepszy pomysł na poprawę zdrowia fizycznego, czy może jednak chodzi głównie o kontakt z ludźmi, o przełamanie samotności doskwierającej osobom starszym? Czy wzrosły koszty? Jaki jest stan bazy noclegowej sanatoriów? Czy liczba zabiegów jest ograniczona, a wyżywienie skromniejsze? No i jaki rodzaj rehabilitacji jest dla seniora najlepszy? To wszystko w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9 minut po 13. Małgorzata Żuchowska. Dzień dobry Państwu. Cały czas Polskie Radio 24 towarzyszy Państwu w tym, co najważniejsze w ciągu dnia dla nas wszystkich. Przypominam sobie prezydencki projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu. On zakładał m.in. uznanie celowej odmowy orzekania z tzw. neosędziami za rezygnację z urzędu, wprowadzenie kar więzienia za kwestionowanie nominacji sędziowskich. Komisja Wenecka negatywnie oceniła ten projekt. Uznała go za większe zagrożenie dla niezawisłości niż wcześniejsze ustawy i rekomendowała zaniechanie nad nim prac. Tak też zrobił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podjął decyzję o zaniechaniu dalszych prac nad projektem. A dlaczego ten projekt przyszedł mi do głowy? A to w związku ze spotkaniem Prezydenckiej Rady Konstytucyjnej, o którym za chwilę. Jeszcze bardzo ważna informacja. Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek i Mateusz Dziekoński. To my się Państwem zaopiekujemy w ciągu najbliższych godzin.
1: Dnia.
3: A z nami Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No to co wiemy o Prezydenckiej Radzie Konstytucyjnej?
4: No wiemy, że w Belwederze cały czas trwa to spotkanie. Wiemy, że prezydent oficjalnie, można powiedzieć, właśnie rozpoczynając posiedzenie Rady Nowej Konstytucji, tak naprawdę rozpoczął debatę i dyskusję o nowej ustawie zasadniczej albo o zmianach w ustroju państwa. Po prostu to zależy, jaki będzie finał tych prac. Tego na razie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to jeszcze długi, długi, długi proces przed nami. Ale mnie przed tym dzisiejszym posiedzeniem udało się porozmawiać z kilkoma osobami, kilkoma uczestnikami tej narady i wszyscy bez względu na to, czy to są politycy, czy prawnicy, mówili w podobnym tonie. Ta ustawa zasadnicza, która teraz obowiązuje niemal 30 lat, jej przepisy nie są doskonałe. Warto no, przynajmniej rozpocząć taki konstytucyjny przegląd i zobaczyć, co rzeczywiście jest w trybie pilnym do poprawienia, co może ewentualnie zrewidować, a co tak naprawdę uprawniałoby do tego, żeby na nowo rozpocząć debatę o tych zmianach ustawy zasadniczej. Udało mi się z dwoma byłymi marszałkami Sejmu z różnych środowisk politycznych na ten temat porozmawiać, bo jedna osoba to jest marszałek, były marszałek senior Józef Zych, który reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak naprawdę Polskie Stronnictwo Ludowe to jest jedyna partia z koalicji rządzącej, która przyjęła to zaproszenie wysłane na początku maja od prezydenta, dokładnie w święto Konstytucji 3 maja, kolejną rocznicę tego święta. I marszałek Józef Zych wskazywał na to, że rzeczywiście są takie obszary, jak chociażby Trybunał Stanu i trzeba by się zastanowić nad zmianami tutaj.
5: Nie wiadomo, czy Trybunał Stanu nadal ma szansę bytu, ale to jest jedno z takich zagadnień, ale jest wiele innych ważnych, chociażby jeszcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, ale do tego wszystkiego trzeba jednak podchodzić bardzo rozsądnie. No i oczywiście nie robić z tego wielkiej polityki, tylko starać się uzyskać konsensus, żeby można wprowadzić.
4: Marszałek Józef Zych dodał też, że jest tutaj, bo zapytałam się o to, jaką rolę widzi tutaj dla siebie w trakcie obrad tej Rady Nowej Konstytucji. Marszałek przypomniał, że jego nazwisko jest pod oryginałem obecnie obowiązujących przepisów. W związku z tym czuje moralny obowiązek bycia tutaj. No chociażby mówienia o tym, w jakich bólach też i z jakim trudem powstawał ten dokument, który w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz 30-lecia obowiązywania i ewentualnie, jeżeli mówimy o zmianie zmianach, to żeby, jak mówił marszałek Józef Zych,

0: te zmiany z głową i rozsądnie wprowadzać. Zresztą za taką debatą i za merytoryczną dyskusją opowiada się też inny były wicemarszałek, wspomniany przeze mnie, czyli marszałek Marek Jurek, który reprezentuje tak naprawdę prawą stronę sceny politycznej. Jego zdaniem przegląd, no to jest dzisiaj konieczność, no a po nim trzeba już będzie podjąć konkretne decyzje.
1: To jest przede wszystkim początek prac i z całą pewnością Konstytucji bardzo przyda się przegląd. No dalej są dwie drogi. Pierwsza droga to jest rewizja Konstytucji, to znaczy wprowadzenie do niej koniecznych elementów. Czy ta Konstytucja była korygowana w okresie prezydentury prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wprowadzono europejski nakaz aresztowania na przykład, a ewentualnie to jest kwestia również opracowania całościowego projektu nowej Konstytucji.
0: Na to dzisiejsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji zostały też zaproszone osoby, które 3 maja nie pojawiały się na Zamku Królewskim, bo wtedy tam było za takie przekazywanie tych pierwszych nominacji 7 pierwszym osobom, członkom Rady. No bo tak się składa, że prezydent postanowił zaprosić jeszcze szersze grono. Ja rozmawiałam z jedną z takich osób, to jest ekspertka prawa międzynarodowego, unijnego, prawniczka Genowefa Grabowska, która powiedziała mi, że jej zdaniem konsensus co do zmian w ustawie zasadniczej w Konstytucji jest możliwy.
2: Jeżeli nie dziś, no to będzie może za miesiąc, za dwa, za rok, ale dojrzeliśmy do tego, by Konstytucję, która, proszę zwrócić uwagę, ileż ma lat. Więc w związku z tym ona wymaga retuszu, wymaga przejrzenia, wymaga naprawy tego, co w międzyczasie okazało się nie pracuje. Przecież nawet Konstytucja 3 maja zakładała, że po 20 latach będzie przegląd, że zobaczą, jak ona działa. My też musimy, bo u nas zmiany są szybsze.
0: I też musimy, tak jak dodawała pani prawnik, zastanowić się nad tym, czy robimy rewizję, czy robimy rzeczywiście dokument, który będzie od początku do końca napisany jeszcze raz.
3: I Agnieszka Drążkiewicz z tym podsumowaniem dla państwa. Dziękuję ci bardzo.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Przypominam państwu wyniki sondażu z 26 maja. Zdaniem 57% badanych Polska nie potrzebuje nowej konstytucji. To był sondaż, za chwilkę znajdę źródło, o Ibris dla Rzeczpospolitej, tak. Pomysł wprowadzenia prac nad nową ustawą zasadniczą, który w ostatnim czasie zgłosił Karol Nawrocki, popiera 41,5% pytanych. No i pan prezydent powołał wówczas Radę Nowej Konstytucji i działa. I działa. Biorąc pod uwagę, panie profesorze, doskonałe wyniki sondażowe pana prezydenta, no to będzie dążył do zmiany ponad wszystko?
5: Zapewne takie są jego intencje, które zresztą wyraża wielokrotnie nasz prezydent. Natomiast istnieje bardzo często swoista kakofonia informacyjna w tej kwestii, ponieważ wielokrotnie Karol Nawrocki stwierdzał, że jest zwolennikiem, a także jego otoczenie oczywiście, systemu prezydenckiego. Ja jeszcze raz i mocno chcę podkreślić, nie ma w Europie żadnego państwa, w którym istniałby klasyczny typu amerykańskiego system prezydencki. To po pierwsze. W związku z tym należałoby doprecyzować, jakiego typu system ma na uwadze nasza głowa państwa i w związku z tym, jak się również do takiego pomysłu mogą odnosić osoby, które zasiadają w tej Radzie. Tutaj przy okazji drobna korekta na temat tego, co mówiła przed chwilą pani mecenas, cytowana przez państwa. Rewizja konstytucji majowej z 1791 roku miała być dokonywana co 25, a nie co 20 lat. Drobna korekta. I w związku z tym, kończąc tę moją wypowiedź, jeśli chodzi o to, czy mamy zmieniać konstytucję, czy też nie, na pewno należy ją w jakiś sposób bardzo fachowy, za pomocą argumentacji wysuwanej przez przede wszystkim naukowców, a nie przez polityków, bo politycy działają często doraźnie i kierując się wyłącznie własnym interesem. Niekoniecznie jest to interes całego państwa, chociaż takie mogą być stworzone pozory. W związku z tym ja bym był za tym, aby rzeczywiście w ramach tej Rady dochodziło do interesującej wymiany poglądów, w której każdy głos będzie mógł być zgłoszony i każdy głos będzie się mógł, że tak powiem, stać głosem w dyskusji osoby, która może mieć pogląd

0: inny niż ktokolwiek inny, kto powie po tej osobie, ale zawsze tego typu wypracowanie pewnego konsensu jest tutaj potrzebne. Rekapitulując, konstytucja rzeczywiście, nasza konstytucja działa bardzo długo, ma swoje niedociągnięcia, natomiast prezydent jako głowa państwa nie powinien również bagatelizować tego poglądu wyrażonego w sondażu, który była pani uprzejma cytować.
1: Ale też, panie profesorze, z podobnego czasu, tylko nie mogę znaleźć wyników tego sondażu, byliśmy pytani przez jedną z pracowni badawczych, czy jesteśmy za zmianą systemu z tego parlamentarno-prezydenckiego na prezydencki i byliśmy przeciwni. Ja nie sądzę, żeby pan prezydent, proponując zmianę w konstytucji, próbował umniejszyć swoją rolę. Sądzę, że będzie próbował ją umocnić, ugruntować przynajmniej.
0: Ja tego nie neguję i to było przesłanką mojej wypowiedzi, że każdy polityk, pan prezydent też, kieruje się kategorią interesu, która dobrze byłoby, żeby była zbieżna z interesem całego państwa, ale niekoniecznie tak musi być. Bardzo często jest tak, że politycy działają głównie pod kątem własnych interesów. Zobaczymy, czy tak się stanie w przypadku aktualnej głowy państwa. To, że prezydent Nawrocki myśli o wzmocnieniu roli prezydenta, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. To widać wyraźnie od dłuższego czasu w jego postępowaniu i w jego wkraczaniu w tę domenę prawną, która nie wynika jako coś, co winien on robić. Nie wynika to oczywiście z obecnej konstytucji, więc zapewne dlatego również chciałby tę konstytucję poddać korekcie, aby ją gruntownie zmienić. Jednakowoż drobna też uwaga z mojej strony. W Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy. Nie mamy
1: tak,
0: w Polsce,
1: przepraszam. Przepraszam,
0: nie
1: dziękuję
0: mamy w
1: za
0: Polsce
1: tak.
0: systemu parlamentarno-prezydenckiego.
1: Tak,
0: drobna taka uwaga,
1: przejęzyczyłam się.
0: Bo tak
1: Dziękuję.
0: Jest po prostu. Natomiast
1: Jasne.
0: Możemy ewentualnie, dyskutując na ten temat, rozważyć, czy nam będzie się mógł przydać system właściwy na przykład Francji jako pewnemu wzorcowi, pewnej matrycy, jeśli chodzi o silną rolę prezydenta, z zachowaniem jednak pewnych elementów parlamentaryzmu. Ten system, jak wiemy, nazywa się różnie. To jest system półprezydencki, semiprezydencki czy quasi-prezydencki. I coś takiego rzeczywiście w warunkach Europy istnieje. Jego pewne elementy również możemy dostrzec na przykład w sferze dużego wpływu na politykę zagraniczną w przypadku Republiki Finlandii. Ale generalnie Europa jest przykładem w większości wypadków systemów rządów, które są po prostu zbliżone do klasycznego systemu parlamentarno-gabinetowego, aczkolwiek oczywiście są to systemy wielokrotnie zmodyfikowane, na przykład poprzez to, że głowa państwa wybierana jest w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim. Więc konieczne jest tutaj zachowanie pewnej precyzji po to, żebyśmy, słuchając tych, którzy są promotorami pewnych pomysłów, wiedzieli, że na pewno oni wiedzą, o czym mówią.
1: Ale też zależałoby na przykład mnie, żebyśmy my wiedzieli, nad czym mamy się zastanowić, bo jak sądzę, pan prezydent będzie zmierzał ku referendum. Panie profesorze, kto powinien zadbać o to, żebyśmy my, obywatele, zabierając głos w tej sprawie, wiedzieli, o czym mowa? To znaczy myślę o jakimś elemencie edukacji, informacji, a nie działaniu tylko na emocjach.
0: Naturalnie, że tak. Emocje są tu kompletnie niepotrzebne, jak również nie jest brany, nie powinien być brany pod uwagę interes poszczególnych polityków. Najważniejsza jest stabilność państwa, więc jeżeli się pojawiają głosy, które mówią wyraźnie, że polski system rządów wymaga jakiejś korekty i że ta korekta może być zobrazowana i powinna być, jak rozumiem, zobrazowana poprzez zmiany w konstytucji, to udział w takiej dyskusji potrzebny jest przede wszystkim ze strony osób, które się na tym znają. A więc mają to być prawnicy konstytucjonaliści, mają to być politolodzy, być może mają to być również socjologowie, a to chociażby dlatego, że przecież zmiana systemu będzie zapewne miała jakiś wpływ na kulturę polityczną polskiego społeczeństwa, albo będzie również wynikać z tej kultury politycznej społeczeństwa. Skoro pani mnie pyta o to, czy my mamy o tym wiedzieć, tak. Przede wszystkim nie powinniśmy podlegać czemuś, co ja nazywam roboczo mentalnym sybarytyzmem, bo jesteśmy często po prostu szalenie leniwi pod kątem uruchomienia naszych własnych szarych komórek i powinniśmy nie ulegać takim czy innym deklaracjom, które zgłaszają politycy, tylko zastanowić się nad tym, co może znaczyć takie, a nie inne pojęcie, które jest wplatane czy umiejscawiane w debacie publicznej. Do tego wszystkiego pamiętam.

0: Pamiętajmy, powinny się włączać również organizacje o charakterze pozarządowym, a które są na przykład czymś w rodzaju think tanków. W Polsce mamy już takie organizacje, nie są one, mam takie wrażenie, brane szczególnie pod uwagę na bieżąco przez polityków, a powinny być, ponieważ za pomocą albo dzięki ich działalności mamy szansę stać się rzeczywistym, a nie udawanym społeczeństwem obywatelskim. Co zresztą jest w warunkach polskich wciąż deficytem.
1: No tak, ale w Radzie Nowej Konstytucji, którą powołał pan prezydent, jest na przykład pani sędzia Julia Przyłębska, znana ze swojej aktywności w Trybunale Konstytucyjnym. Jest na przykład pan Piotr Andrzejewski, znany ze swojej aktywności w Trybunale Stanu. Kogo byśmy tu jeszcze... No jest też na przykład Barbara Piwnik, Józef Zych, profesor Jacek Majchrowski, czy profesor Ryszard Piotrowski, który tuż po tym, jak został członkiem tej nowej rady, czy Rady Nowej Konstytucji, mówił, że właściwie tej konstytucji nie należy ruszać.
0: Argumentacja, jaką stosuje profesor Piotrowski, którego mam okazję znać, jest argumentacją niejednokrotnie zmuszającą do zastanowienia się, co mówca miał na myśli. Ale to jest taka jego specyfika, jak go pamiętam z czasów jeszcze studenckich, kiedy szefował wtedy Związkowi Studenckiemu, czyli SZSP. To są bardzo dawne czasy. To jest bardzo ciekawy prawnik, którego poglądy w tej kwestii z pewnością ulegają jakiejś ewolucji. To, że on sformułował taką konkluzję, która jest mi osobiście bliska, bo ja też nie jestem przekonany, że winniśmy dążyć koniecznie do zmiany konstytucji. Raczej uważam, że ta obecna konstytucja powinna być po prostu przez polityków przestrzegana. Im bardziej politycy ją będą przestrzegać, w tym większym stopniu będzie to miało, mam nadzieję, korzystny wpływ na opinię publiczną i ogólną wiedzę naszego społeczeństwa na temat prawa konstytucyjnego i specyfiki polskiego systemu rządów. W związku z tym ja nie ukrywam, na tle tych osób, które pani była uprzejma wymienić, myślę, że ze szczególną uwagą będę słuchać opinii właśnie pana profesora Piotrowskiego. Myślę, że również z drugiej strony pana Andrzejewskiego, czy też pani sędzi Piwnik, bo nie ulega wątpliwości, że kontrowersje, jakie narosły w minionych latach wokół pani sędzi Julii Przyłębskiej, powodują, że jej opinie w tej kwestii z pewnością mogą się okazać niekiedy ideologiczne.
1: Panie profesorze, pierwszy prąd z Baltic Power popłynął dziś. Takiej elektrowni jeszcze nie mieliśmy. Też mówił o tym premier Donald Tusk. Przy okazji, jak się łatwo domyślić, był pytany o reformę służby zdrowia. Między innymi o to, ile czasu daje pani minister Sobierańskiej-Grędzie na wprowadzenie zmian. Przypomnijmy, o czym mówił pan premier.
2: Jak wiecie, najwięcej emocji budziły takie sprawy jak nieuzasadnione w niektórych przypadkach bardzo wysokie zarobki za czasami też nieświadczoną pracę. Tak to wygląda w każdym razie z tych wstępnych kontroli i ocen. I oczywiście nepotyzm i próba omijania kolejek poprzez znajomości, tak zwany ten salonik VIP w Szpitalu Południowym, czy tak zwane zeszyty, czyli no, na papierze zapisuje się, kto ma prawo skorzystać z na przykład z wizyty szpitalu i z pobytu szpitalu, więc praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. No, takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: To premier Donald Tusk, a ja tylko dodam, że jest najnowszy sondaż poparcia partyjnego, z którego wynika, że Platforma Obywatelska, to jest opinia 24 zdaje się, i Koalicja Obywatelska traci, ale cały czas utrzymuje się powyżej 31%. Traci też Prawo i Sprawiedliwość, zyskuje, jak się pewnie łatwo domyślić, Konfederacja. Co jeszcze koalicja rządząca może zrobić w sprawie konsekwencji afery w Szpitalu Południowym, żeby nie tracić, albo żeby zyskać, nie wiem, albo żeby się ratować?
0: No, używa pani słowa konsekwencja i ono jest jej kluczem. Konsekwencją będzie doprowadzenie do pełnego wyjaśnienia tej skandalicznej sprawy. Właśnie dlatego, że jakiekolwiek zamiatanie jej pod dywan będzie miało negatywny wpływ na odbiór na razie sondażowy tych, którzy dzisiaj rządzą. Zadanie, jakie wyznaczył pan premier, pani minister, jest zadaniem

0: użyję określenia trochę wziętego z literatury, diablo trudnym, ponieważ nikt nie był w stanie w minionych latach przemian w Polsce się z tym uporać. To jest olbrzymi grzech większości, można powiedzieć, ekip, które w Polsce rządziły, i na dobrą sprawę już sam ten fakt, że tak ślamazany sposób postępują próby reformowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, nadaje się na, jak sądzę, interesującą pracę naukową, ale może także i sensacyjną, ponieważ wydaje się to zupełnie kuriozalne, że żaden rząd sobie z tym nie poradził. I teraz dawanie, czy nakładanie, czy tak może to określę, istotnego obowiązku na ramiona pani minister, która przecież, jak wiemy, przyszła do tego resortu jako osoba dobrze radząca sobie zarządzaniem swojego szpitala, tak wiem, jest zapewne podniesieniem poprzeczki dla niej samej i ma ona, moim zdaniem, bardzo istotną szansę, żeby położyć kres tym wszystkim nieudanym próbom. Czy to zrobi, tego oczywiście nie wiem. Myślę jednakowoż, że potrzebne tutaj jest pełne otwarcie na środowiska lekarskie, nie tylko i wyłącznie tę feudalną kadrę profesorską, ale przede wszystkim na lekarzy, którzy pracują często w odległych ośrodkach zdrowia i mają olbrzymie problemy niekiedy z pogodzeniem końca z końcem. Takie sytuacje tak wielkich kominów płacowych zawsze będą każdą władzę kompromitować i będą pokazywać, że nie jest ona w stanie doprowadzić do fundamentalnych zmian.
1: Niewdzięczna to rola, ale tak. Dziękuję panu bardzo za komentarz, profesor Wawrzyniec Konarski z nami w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ile czasu zajmie wdrożenie reformy służby zdrowia, jaką przedstawiła ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda? Dużo zależy od ograniczeń prawnych. Tak na to pytanie odpowiada premier Donald Tusk.
4: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia.
3: Resort zdrowia zamierza ograniczyć kominy płacowe medyków. Chce też wprowadzić maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarzy. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Wniosek prokuratury w tej sprawie dzisiaj ma trafić do Sejmu. Chodzi o sprawę sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich. Polityk Koalicji Obywatelskiej opublikował agitujący wpis podczas ciszy wyborczej. Post został usunięty po kilku godzinach. Polityk przyznał się do publikacji i przeprosił. Arkadiusz Myrcha deklaruje, że nie będzie się ukrywał za immunitetem.
5: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
3: Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. Jest on oskarżony m.in. o wyłudzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy, także fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Z tej firmy miał pobrać około 500 000 zł. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu albo między wagonami. Taka zabawa może się skończyć śmiercią, ostrzega Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych.
6: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V.
3: Na terenach kolejowych ma być więcej patroli Służby Ochrony Kolei. Są zbyt uzależniające. To główny zarzut Komisji Europejskiej wobec Instagrama i Facebooka. Podaje ona konkretne przykłady. Automatyczne przewijanie i odtwarzanie postów oraz wysoce spersonalizowane reklamy. Źle wpływa to na zdrowie fizyczne i psychiczne użytkowników. Komisja przyznaje, że koncern Meta stosuje środki, które mają ograniczyć takie ryzyko, w tym kontrolę rodzicielską. Ale jak dodaje, są one niewystarczające. Łatwo je wyłączyć i trudno aktywować.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 13:34 prawie. 8 osób zamordowanych przez UPA w rzezi wołyńskiej zidentyfikowane, tak ustaliło Polskie Radio. I to pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. To są Polacy, dorośli i dzieci, zgładzeni przez oddział ukraińskiej armii powstańczej w lutym 1945 roku w Późnikach. To jest obwód tarnopolski. W sumie zginęło tam wtedy około 80 osób, ale dzięki wysiłkom Fundacji Wolności i Demokracja, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Tą sprawą zajmuje się Witold Banach. Witku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego to jest w kontekście ukraińskich, wołyńskich ekshumacji tak ważna informacja?
2: Ja bym to uznał wręcz za informację przełomową, która ma wiele wymiarów, o których niebawem powiem, ale zacznę od tego, dlaczego jest taka przełomowa. Otóż proszę sobie uświadomić jeden fakt. Rzeź wołyńska to około 100 tysięcy pomordowanych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-45. Mija od tamtego czasu 81 lat. I dopiero po tych ponad ośmiu dekadach mamy szczątki 8 osób, których tożsamość została ustalona. Reszta spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. Oczywiście wiemy, kto został i gdzie został zamordowany, ale nie mamy tych szczątków, a nawet te, które szczątki, które zostały wcześniej ekshumowane, są to po prostu bezimienne szczątki. Dlatego mnie to zupełnie elektryzuje. Minister Kultury Marta Cienkowska podkreśla, że to faktycznie bardzo ważne wydarzenie.
3: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Dokonaliśmy takich badań DNA, więc mamy potwierdzone imiona i nazwiska ofiar znalezionych w Późnikach. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej, ale przede wszystkim takiej sprawiedliwości rodzinom tych ofiar, którzy czekają 80 lat po to, żeby postawić świeczkę na grobie swoich bliskich.
2: Z kolei wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, Maciej Dancewicz, jedna z tych najważniejszych osób, która doprowadziła do odnalezienia i ekshumowania zamordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie ofiar ma dwa kluczowe wymiary.
4: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować. Ja doświadczałem tego, że w tym dole nie leżą być może właśnie te ofiary, których szukamy, że to może są ofiary jakiejś zarazy, ewentualnie jakichś działań wojennych, innych, pierwsza wojna, no różne były pomysły po drugiej stronie. Tutaj mamy 100% pewności, w sposób naukowy udowodniono, że to są konkretne właśnie te ofiary, których szukaliśmy i są to ofiary tej zbrodni, która miała miejsce w lutym 1945 roku, czyli Polacy zamordowani przez oddział UPA.
2: Drugi wymiar to tak zwany wymiar ludzki, rodzinny.
4: Rodziny czekały długie lata. Niektóre się osoby nie doczekały, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane. Natomiast w niektórych przypadkach to już są kolejne pokolenia, które dowiedzą się o tym, że tam ich dziadkowie, babcie zostały zidentyfikowane i będzie można spać spokojnie. No bo dla wielu tych ludzi, którzy przeżyli zbrodnie i krewnych, to jest sprawa niedomknięta i tutaj w ten sposób można powiedzieć, że się domyka na płaszczyźnie identyfikacji.
2: A to oznacza, że te 8 osób będzie miało swój grób z nazwiskiem, z imieniem, a krewni będą mogli na ten mały cmentarzyk do Późnik pojechać i tam zapalić znicz, złożyć kwiaty. A zatem domyka się też część pewnej tragicznej historii. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Marta Cienkowska zapewnia, że te pierwsze 8 osób to dopiero początek procesu identyfikacji ofiar ukraińskich nacjonalistów.
3: To jest nasz obowiązek, żebyśmy tych ludzi odnaleźli, godnie pochowali i na pewno nie ustaniemy w tych pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. Ja oczywiście jestem dumna z tego, że udało się zrobić ten pierwszy krok i wiem, że niebawem uda się nam zidentyfikować kolejne nazwiska, bo jesteśmy już bardzo blisko, zbieramy kolejne materiały genetyczne. Robimy to sukcesywnie ze wszystkimi 42 ofiarami znalezionymi w Późnikach.
2: Noty identyfikacyjne krewnym zidentyfikowanych zostaną wręczone już w najbliższy poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Witold Banach, dziękuję Ci bardzo za to podsumowanie.
2: Dziękuję.
0: Komentarz.
1: Jest 13:38.

0: 8, a gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ukraiński historyk oskarża Polskę o falę histerii. Włodymyr Wiatrowicz, ukraiński historyk, były szef instytucji podobnej do polskiego IPN-u, mówi, że popadamy w jakiś nastrój, który trudno będzie uspokoić, i to my popadamy, choć zwraca uwagę na to, że powinniśmy się porozumieć. Ja biorę głęboki wdech, bo ja cały czas nie wiem, jak to zrobić. Może pan wie, panie profesorze?
1: Pani redaktor, to jest oczywiście niezwykle trudny i złożony temat. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pan Wiatrowicz jest historykiem, czy politykiem. Oczywiście już sam fakt, że stał na czele Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, instytucji wkomponowanej w pewien ustrój polityczny tego kraju, a także, że jest deputowanym partii politycznej Europejska Solidarność, no w mojej ocenie wyklucza go już z grona historyków. Podobnie jak należy rozróżniać polityka i politologa. Kiedy historyk staje się politykiem, pytanie właśnie, czy dba o prawdę historyczną, czy właśnie uprawia politykę historyczną, a nie zawsze te dwa zjawiska idą w parze. Natomiast nie ulega wątpliwości, że prawda nie leży po środku. Prawda leży tam, gdzie ona się znajduje. I to jest fakt. I trzeba sobie w tych relacjach polsko-ukraińskich odpowiedzieć na te trudne, niekiedy nawet niewygodne dla strony przeciwnej pytania. Trzeba właśnie się zmierzyć z tymi upiorami historii, żeby ozdrowić te relacje, żeby właśnie nie ciążyły one na przyszłości. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, że właśnie takim minimum, ale właśnie to jest zarazem i podstawa, to jest właśnie ten wymiar ludzki, to jest ten wymiar chrześcijański, że ofiary muszą być pochowane i godnie upamiętnione, żeby tak postąpić, to trzeba właśnie przeprowadzić ekshumację, trzeba właśnie dokończyć bezwarunkowo. I tutaj żadna ze stron nie powinna stawiać żadnych warunków i strona ukraińska powinna to zrozumieć, że to jest nie tylko w interesie Polski, ale także w interesie samej Ukrainy, żeby nie ciążyło to na wzajemnych relacjach. I spotkanie dwóch prezydentów w Turcji wydaje mi się może na wyrost, śmiem twierdzić, że jest dobrym prognostykiem, że wreszcie się odbijemy od tego dna sporów historycznych, że tutaj nastąpi, trudno powiedzieć, że i czy porozumienie, ale właśnie przynajmniej wspólne podejście do tej sprawy, sprawy zbrodni wołyńskiej, że ofiary, niezależnie jakiego wyznania, muszą być właśnie ekshumowane, pochowane i upamiętnione. I dopiero możemy właśnie debatować nad kolejnym etapem wzajemnych relacji historycznych. Dopóki tego nie zrobimy, dopóty właśnie te upiory, użyję takiego określenia, historii, będą właśnie nękać relacje polsko-ukraińskie.
0: Panie profesorze, pan powiedział, że żadna ze stron nie powinna stawiać warunków. My też nie powinniśmy tego robić?
1: Oczywiście, pani redaktor, warunków w odniesieniu do czego? Do ekshumacji? Oczywiście mówimy
0: o... Nie wiem, dlatego dopytuję, bo chciałabym zrozumieć, co miał pan na myśli.
1: Mówimy oczywiście tutaj o ofiarach po stronie polskiej, które są szacowane na około 100 tysięcy. Są różne dane, od 60 do 100 tysięcy, ale były także ofiary po stronie ukraińskiej w ramach akcji odwetowej. Oczywiście tutaj nie ma symetryzmu, ale ofiary ludności cywilnej, czy po jednej, czy po drugiej stronie, tym ofiarom należy się godny pochówek i szacunek. Dlatego właśnie tutaj bardziej ten zarzut uwarunkowania dotyczy strony ukraińskiej, ponieważ po naszej stronie tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, gdyby właśnie

0: jeszcze, ja jestem politologiem, nie historykiem, ale gdyby takie groby jeszcze ofiar w ramach akcji odwetowych były, to oczywiście tutaj nie powinniśmy stawiać żadnych warunków. Natomiast to strona ukraińska dzisiaj metodą kropelkową zezwala właśnie na przeprowadzenie ekshumacji. Natomiast w mojej ocenie powinno dojść do, czy na szczeblu prezydentów, czy szefów rządów, dojść do podpisania takiej deklaracji, że ofiary tej zbrodni, ofiary cywilne, jeszcze raz pragnę podkreślić, powinny być ekshumowane, pochowane i upamiętnione, czyli postawiony krzyż, czy to właśnie katolicki, czy prawosławny. To jest właśnie ten mianownik, który pozwoli godnie pochować te ofiary, ale właśnie pozwoli nam zamknąć pewien etap i przejść właśnie w tym trudnym procesie przebaczenia i pojednania na kolejny poziom.
1: Politycy nam na tę chwilę w tym nie pomogą. Od jakiegoś czasu przypominam sobie Radę do Spraw Trudnych, która miała wyjaśniać trudne, skomplikowane kwestie historyczne między Polską a Rosją. Profesor Rotfeld stał na czele tej Rady. Może takie rozwiązanie, bo próbuję zrozumieć też tę ukraińską stronę i jestem przekonana, że znowu szukam takich delikatnych słów, prawda, bo powinniśmy być w pewnym sensie delikatni. Że na przykład Ukraińcy nie chcą słyszeć, że to oni wszyscy byli sprawcami tej zbrodni. I może taka Rada do Spraw Trudnych, podążając za tym polsko-rosyjskim przykładem sprzed lat, pomogłaby znaleźć jakiś złoty środek choćby w tej sferze słów, tak, które pomogłyby złagodzić polityczne napięcia. To możliwe?
0: Pani redaktor, to jest niezwykle złożony temat, a udział polityków, a także angażowanie, jeszcze raz pragnę podkreślić, angażowanie przez polityków, historyków, czy politologów, czy innych ekspertów, no w mojej ocenie nie ułatwia, tylko utrudnia prowadzenie tego dialogu. Bo tam, gdzie jest polityka, a polityka rządzi się swoimi prawami, to prawda historyczna często odchodzi na plan dalszy. Tak jest także po stronie ukraińskiej. Jeżeli widzimy w Polsce ta krzywa sympatii wyborczych elektoratu przesuwa się bardziej na prawo, a to właśnie też sprzyja populizmowi i właśnie rozgrywanie tej sprawy w tej warstwie emocjonalnej przez polityków różnego formatu. Tak samo się dzieje także po stronie ukraińskiej, tym bardziej, że tam procesy, które mają miejsce, związane jeszcze dodatkowo są z konsolidacją narodu i państwa, i również ta krzywa sympatii przesuwa się bardziej na prawo. Jeżeli odbędą się w następnym roku wybory, to podobnie jak w Polsce, ugrupowania skrajnie prawicowe mogą osiągnąć wynik 20-25%. I wtedy ten dialog pomiędzy Polską a Ukrainą, akurat w tym wymiarze historycznym, będzie utrudniony.
1: Jeśli w ogóle możliwe, panie profesorze, jeśli w ogóle będziemy mogli mówić o dialogu. Tylko czy Włodymyr... Tak, proszę bardzo.
0: Natomiast w mojej ocenie tutaj dobrze, że ostatnimi czasy Kościół po jednej i po drugiej stronie, po naszej rzymskokatolickiej, po drugiej stronie Kościół greckokatolicki. Oczywiście szkoda, że Kościół prawosławny, ponieważ Ukraińcy na Wołyniu w swojej większości należą do Kościoła prawosławnego i dobrze by było, żeby również Kościół prawosławny, ten autokefaliczny, włączył się do tego dialogu kościołów, który, i pamiętamy, że ten proces przebaczenia i pojednania się rozpoczął w 1988 roku z inicjatywy Jana Pawła II. I dobrze by było, żeby Kościół jako ta instytucja nie sensu stricte związana z państwem i z polityką była zaangażowana w ten proces. Może pozwoliłoby to przynajmniej stopniowo obniżyć tę temperaturę napięć i przejść do meritum i rozpocząć od tego,

0: Od czego właśnie należy rozpocząć ten proces, czyli od modlitwy, od właśnie ekshumacji, od tego pochówku. I tutaj już widzimy, są właśnie sygnały, że księża grecko-katolicy w tym momencie, czyli tej zbrodni wołyńskiej, kolejnej rocznicy, przeprowadzają różnego rodzaju nabożeństwa. Może warto właśnie również inicjować wspólne nabożeństwa, czy to we Lwowie, czy właśnie w Łucku, czy na przykład również u nas w Chełmie, w Lublinie, w Rzeszowie, żeby właśnie łączyć się z jednej strony w modlitwie, a z drugiej strony oczywiście inspirować albo wymagać w ten sposób od władz jednego i drugiego kraju działania ponad podziałami w tych kwestiach podstawowych, czyli wymiaru człowieczeństwa i właśnie tej moralności chrześcijańskiej. A
1: No
0: ta
1: tak, bo sprawa, ta
0: nakazuje.
1: kwestia człowieczeństwa jest najważniejsza w tej sprawie. Uhonorowanie
0: Dokładnie.
1: pamięci, ukojenie bólu, tęsknoty i często też niewiedzy bliskich o tym, co się wydarzyło. Ale też wspomniał pan profesor o akcjach odwetowych ze strony polskiej. My nie chcemy tego pamiętać. To nie jest. Nie wiem, czy my mówiąc o tym teraz nie narażamy się części słuchaczy, prawda? Bo to nie jest ten moment, też tak powiedzą. No ale
0: Myślę,
1: jeśli
0: że
1: nie teraz, to
0: tak, ale
1: kiedy?
0: tutaj. Ale tutaj, pani redaktor, skoro chcemy stanąć w prawdzie, to trzeba
1: Właśnie.
0: stanąć w prawdzie.
1: Właśnie.
0: Nie można mówić tutaj. Ja nie należę do osób, ponieważ po pierwsze nie jestem historykiem, a po drugie też jako człowiek, jako też badacz, ale też jako obywatel, który częściowo się zajmuje tą sprawą zbrodni wołyńskiej, wiem, że w większym stopniu odpowiedzialność spada i tutaj pytanie na państwo, na cały naród ukraiński, to jest kwestia dyskusyjna. Na pewno odpowiedzialność ponosi radykalna formacja OUN, czyli formacja polityczna, ruch polityczny wzorowany na integralnym nacjonalizmie, który preferował tak zwany darwinizm etniczny. I właśnie to ta formacja ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie czystek etnicznych na właśnie Wołyniu. Akcje odwetowe też należy zakwalifikować jako zbrodnie, ale właśnie tutaj jestem daleki od symetryzmu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trzeba stanąć w prawdzie, dążąc właśnie no po pierwsze do pokazania tej prawdy, a po drugie w procesie przebaczenia i pojednania no należy również mówić o tych niewygodnych faktach. Dlatego w mojej ocenie oczywiście nie jest to popularne zarówno po jednej i po drugiej stronie, ale no w mojej ocenie trzeba mieć tą odwagę cywilną, żeby stymulować ten proces po jednej i po drugiej stronie. Szczególnie jest to ważne, żeby stymulować ten proces po stronie ukraińskiej, ponieważ ta pamięć historyczna, ta tożsamość Ukraińców się wykuwa się w wojnie. I ten element nacjonalistyczny jest jednym z elementów albo tych kierunków tej kształtującej się ukraińskiej tożsamości. I w mojej ocenie trzeba rozmawiać, trzeba właśnie pokazywać, że ta droga w kierunku integralnego nacjonalizmu to nie jest ta droga, którą powinna podążać Ukraina. Ukraina jeszcze jest przed właśnie taką refleksją, ponieważ ten czas wojny nie sprzyja takiej refleksji, zadumie, dyskusji wewnątrz ukraińskiej na temat zbrodni wołyńskiej. Ponieważ zarówno wiedza znacznej części ukraińskiego społeczeństwa i świadomość na ten temat jest znikoma.
1: Ale też,
0: Natomiast
1: panie profesorze, pozwolę sobie panu wejść słowo, bo czas nam się kończy, a chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na konsekwencje. Nie wiem, czy Władimir Zełenski chciał albo spodziewał się takiej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zbrodni wołyńskiej. Też trochę dzięki temu część środowiska tych, albo w ogóle część Europejczyków dowiedziała się, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Nie wiem, czy on to przemyślał, ale z drugiej strony myślę sobie choćby o tych 8 osobach, które już mają swoją historię, mają swoje miejsce i mają swoją

0: bliscy mają okazję się z nimi pożegnać. Myślę o tych 8 osobach zidentyfikowanych w późnikach. I jeśli z tego wypłynie jakaś otwartość ukraińskiej strony do tego, byśmy mogli w kolejnych miejscach takich historycznych odkryć dokonywać, to będzie dobrze.
1: Myślę, że tak, że właśnie tak jak tutaj z naszej dyskusji wynika, żeby ten ból właśnie był ukojony, to no trzeba przeprowadzić ekshumację, trzeba właśnie pochować i trzeba właśnie godnie upamiętnić te osoby. I to uważam powinna być podstawa pojednania polsko-ukraińskiego, a to pojednanie jest potrzebne, żeby te rany w końcu przestały krwawić i żeby właśnie można było się zająć realizacją interesów strategicznych. A tych właśnie wyzwań i zagrożeń zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy jest bardzo dużo. Oczywiście dyplomacja rządzi się swoimi prawami. I jeżeli z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, że prezydent na powitanie wręcza drugiemu prezydentowi książkę poświęconą zbrodni wołyńskiej, a drugi prezydent w odpowiedzi, rewanżując się, nadaje jednej z jednostek wojskowych imienia bohateru UPA, no to bym powiedział, że mamy do czynienia z niedojrzałością klasy politycznej.
0: I myślę tu, panie profesorze, że jest pan bardzo delikatny w swojej ocenie, ale rozumiem tę delikatność. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Walenty Baluk z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
12: Średniowiecze. Czas ciemnoty, zacofania i brudu. Czy oby na pewno? Co tak naprawdę wiemy o wiekach średnich i co z tej wiedzy? To zwykle

Mity, półprawdy i zwykłe bzdury o naszych wyobrażeniach i o tym, jak naprawdę wyglądało średniowieczne życie w najbliższej turbohistorii. Porozmawiamy z Anną Zielińską, twórczynią facebookowego profilu Historyczne Bzdury i autorką książki Historyczne Bzdury o średniowieczu, jak naprawdę żyło się w czasach dawnych rycerzy. Turbohistoria jutro o 22.05.

0: głównego bohatera serialu 1670. Rola, podobnie jak serial, to wielki sukces Dobromira. Ale czy jego postać pojawi się w trzecim sezonie? Zapowiedzi są tajemnicze. Spróbujemy to wyjaśnić. Dobromir Dymecki w sobotę o 9:06 w audycji Kierunek Kino. Zapraszam. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To kolejny krok w stronę niezależności energetycznej Polski. Popłynął pierwszy prąd z farmy wiatrowej na Bałtyku. Tożsamość 8 ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach ustalona. Nazwiska tych osób poznamy za kilka dni. W połowie października premiera nowej książki Olgi Tokarczuk. Pisarka potwierdza, to będzie jej ostatnia tak duża powieść. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy element bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej naszego kraju. Tak stwierdza premier Donald Tusk. Mówił o tym w Osiekach Lęborskich na Pomorzu. Do tamtejszej stacji elektroenergetycznej popłynął pierwszy prąd z polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.
2: Ta stacja elektroenergetyczna i te już niedługo 76 turbin, 76 masztów posadowionych w Bałtyku, to będzie kolejny kluczowy element naszego bezpieczeństwa energetycznego i energetycznej suwerenności.
1: Jak podkreśla szef rządu, istotne jest, aby energia była niezależna od geopolitycznych turbulencji.
2: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność.
1: Po tym jak farma wiatrowa zostanie w pełni uruchomiona, zasili zieloną energią kilka milionów gospodarstw domowych. To były bardzo trudne identyfikacje, tak mówi genetyk profesor Andrzej Ossowski o przywracaniu tożsamości ofiarom rzezi wołyńskiej z Późnik na Ukrainie. Zidentyfikowano 8 osób zamordowanych w 1943 roku. Ich nazwiska mają być podane w najbliższy poniedziałek. Więcej o tym w relacji reporterki Polskiego Radia Szczecin.
3: Badania przeprowadzono na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jak powiedział mi profesor Ossowski, trwały one rok. Dodał, że zarówno poszukiwania, jak i same analizy genetyczne były skomplikowane.
4: W zdarzeniu ginęły całe rodziny i krewni, którzy przeżyli te zdarzenia, to są bardzo często zstępni po rodzeństwie, kuzynostwie, więc genetycznie są to bardzo dalekie pokrewieństwa.
3: Jeszcze kilka lat temu identyfikacja części ofiar byłaby niemożliwa. Dziś pomaga w tym m.in. zaawansowana technologia.
4: W przypadku Wołynia stosujemy i będziemy stosować najnowocześniejsze zdobycze genetyki sądowej, łącznie z genologią genetyczną. I to są badania, które wykonujemy jako jedyny zespół w Polsce. Jeden z niewielu zespołów na świecie.
3: Noty identyfikacyjne zostaną wręczone rodzinom ofiar w poniedziałek. Elżbieta Bielecka, Radio Szczecin.
1: 106 milionów euro trafi do placówek i organizacji z małych i średnich miast na projekty kulturalne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło nabór wniosków do programu Kultura. Będzie on realizowany z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz funduszy norweskich. O przyznanie dotacji nie mogą się ubiegać miasta, które liczą powyżej 500 000 mieszkańców, mówi ministerka kultury Marta Cienkowska.
5: Dlatego, że zależy nam na tym, żeby wzmacniać potencjał całej Polski i żeby zmniejszać dysproporcje pomiędzy dużymi a mniejszymi miejscowościami. Dlatego w tym działaniu wykluczyliśmy możliwość ubiegania się o dotacje dla 5 miast, które mają powyżej 500 000 mieszkańców.
1: Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację festiwali i szkoleń. Nabór wniosków potrwa do 10 listopada. Na koniec coś dla miłośników twórczości Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Taki tytuł będzie nosiła nowa książka noblistki. Jej premiera 14 października. Autorka m.in. ksiąg jakubowych i biegunów ogłosiła to podczas rozpoczynającego

0: zbliżającego się festiwalu Góry Literatury. Odbywa się on w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
1: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
0: Akcja książki toczy się w czerwcu 1946 roku na Dolnym Śląsku i doprowadza nas do lat 50., ale te ramy czasowe, jak mówi pisarka, nie są jednoznaczne.
1: Ta książka jest konstelacyjna w tym sensie, że porusza wiele wątków i wiele warstw czasowych i miejscowych.
0: Festiwal Góry Literatury organizuje Fundacja Olgi Tokarczuk. Patronem tej imprezy jest Radiowa Trójka.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W Warszawie na zmianę deszcz i rozpogodzenia. Najwięcej opadów jest na wschodzie kraju i są one intensywne. Miejscami wystąpią tam burze z drobnym gradem. A na zachodzie sporo słońca i ciepło do 25 stopni. W centrum około 21, na Suwalszczyźnie termometry pokazują 17 stopni.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 7 minut po 14. Żegnamy dziś Maję Gadowską. Pamiętają Państwo, kim jest cały czas i była Maja? To ona razem z Łatwogangiem nagrała Wszystkie marzenia, tę piosenkę, od której zaczęło się tyle dobra. Ona była podopieczną Fundacji Cancer Fighters i znana z piosenki Wszystkie marzenia, nagranej właśnie z tym niesamowitym młodym człowiekiem. Fundacja przekazała dziś informację o jej śmierci. Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszałaś tysiące serc, za siłę, którą dawałaś innym i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Żegnaj Majeczko, tak żegnają fundacja na swoich stronach. Ja myślę, że ona w ostatnim czasie spełniła mnóstwo ze swoich marzeń. Jedną z nich była piosenka nagrana z raperem BDS-em, po której Łatwogang zorganizował kilkudniową zbiórkę w czasie transmisji live. Przypomnimy Państwu, przypominamy na stronie, że zebraliśmy wtedy ponad 290 milionów złotych. Te środki zostały przekazane fundacji, która przeznacza je na potrzeby swoich podopiecznych. Maja Gadowska zmarła dziś, taką informację dostaliśmy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
11: Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl. Dzień dobry pani.
12: Dzień dobry.
11: Jestem ciekawa pani refleksji po kilku dniach od politycznego i nie tylko zamieszania wokół Szpitala Południowego, propozycji zmian, które nas czekają, które tutaj robię

0: cudzysłów palcami miałyby zmienić nasze życie, nas, pacjentów, na lepsze. Co zostało z tego zamieszania dziś? Co wiemy? Jakie zmiany nas czekają? Pani refleksja na ten temat?
1: O tym, że są podobne przypadki jak w tym szpitalu, my w środowisku związanym z ochroną zdrowia wiedzieliśmy od dawna.
0: Znaczy o takich zarobkach ponad miarę?
1: Tak.
0: Mhm. A o czymś jeszcze?
1: O tym, że się umiera czasami na SOR-ach, są nieprawidłowości i nie zawsze lekarze są dobrze przygotowani. Też, no to się zdarza. Ja zawsze znajomym mówię wszystkim. Bardzo szanuję pracę SOR-ów i przyjęć, ale jeżeli mamy możliwość załatwić coś w nocnej, świątecznej opiece medycznej, postawić na profilaktykę, nie dostać się do szpitala, to to róbmy. Bo te szpitale są przeciążone, lekarze często pracują przez bardzo wiele godzin i mogą zdarzyć się różne błędy. Możemy się też zwyczajnie w szpitalu zarazić czymś od innego pacjenta.
0: Jeśli ktoś był kiedykolwiek na SOR-ze, to wie, jak to wygląda, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Jaka jest izolacja, jakie jest BHP, jakie są warunki. Już nie mówię o prywatności, bo przy okienku, mówiąc do pani przez mikrofon, pani przyjmującej nas do kolejki, trzeba wykrzyczeć właściwie na głos, co nam jest.
1: Tak, no, ale bardzo dużo osób tam też jest niepotrzebnie. Nie mamy tego dobrze zorganizowanego, ale też nie mamy takich dobrych nawyków. Dobrych nawyków, czyli rozsądnego myślenia nie tylko o sobie, czy rzeczywiście ta karetka jest mi potrzebna. Lub czy rzeczywiście z tym bólem gardła, który mam od 5 dni i teraz mi się zaostrzył z gorączką, to trzeba iść na SOR, czy spróbować jednak iść do lekarza rodzinnego lub na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Tych właśnie elementów mi trochę brakuje w tej burzy i rozwiązaniach, które są przygotowywane. Ale może tak podsumowując.
0: To jeszcze tylko dopytam, żebyśmy mogły zostawić ten temat, spróbować o nim zapomnieć, choć będzie ciężko. Pani mówi, że w środowisku wiadomo, że południowy nie jest jedyny. To znaczy coś jeszcze wypłynie?
1: To znaczy nawet mi nie chodzi o to, czy coś wypłynie, czy nie, tylko że różne rzeczy się zdarzają w szpitalach, tak jak w innych miejscach, ale pacjentom często się wydaje, że to są najlepsze miejsca na świecie. Pracownicy zwykle, większość bardzo, bardzo się stara, ale mówię to bardziej w nawiązaniu do tego, że inne szpitale teraz mówią, że są dużo bardziej obciążone, jeżeli chodzi o SOR-y, izby przyjęć w Warszawie, bo pacjenci, niektórzy boją się jechać do południowego. Ja akurat, gdyby coś mi się stało, jechałabym do południowego, ponieważ na pewno tam teraz jest bardziej uszczelniony.
0: Niż gdziekolwiek indziej.
1: I przede wszystkim krótsza kolejka. I takie poczucie, że tam działo się coś bardzo wyjątkowego. Były niektóre nieprawidłowości, które mam nadzieję, że nie są w innych miejscach, ale szpitale są miejscami, gdzie się pomaga, podejmuje się bardzo szybko różne decyzje. Nikt nie jest nieomylny, więc no, ja bym tego szpitala nie unikała. I ludzie się dziwią, że tam do różnych nieprawidłowości dochodziło. We wszystkich placówkach, nie ma takich placówek medycznych, w których nie ma żadnych nieprawidłowości, tak jak nie ma żadnych leków, o czym też bardzo często zapominamy, które nie powodują żadnych skutków, nie mają ryzyka działań niepożądanych.
0: Chcę panią zapytać o to, czy to jest wina złego systemu? Nie znoszę tego słowa, ale ono jest tutaj odpowiednie. Czy może człowieka, który jest na końcu każdego przepisu i wdraża go w życie i naciąga sytuację, albo też działa zgodnie z nią?
1: Oczywiście i to, i to. I nie da się powiedzieć tego jednoznacznie. Powinniśmy kontrolować czas pracy lekarzy. Powinniśmy stosować lepsze zarządzanie. Powinniśmy podjąć poważne decyzje, jeżeli chodzi o strukturę szpitali, bo to, że brakuje nam w jednych szpitalach lekarzy i jest desperacja i dyrektorzy są w stanie zapłacić gigantyczne pieniądze, na przykład w szpitalach powiatowych, żeby lekarz dyżurował. Bo tu odetnę się od tego, czy ten konkretny lekarz, o którym tak dużo mówimy, czy to było ze względu na jego przynależność polityczną, czy inne relacje, czy nie. Ale jest wiele bardzo takich innych przypadków, gdzie no, mamy lekarzy, którzy przyjeżdżają, bo oddział straciłby kontrakt, musiałby być zamknięty. i dostają gigantyczne pieniądze, a mamy...
0: Bo dyrektor szpitala na przykład nie ma konkurencji, prawda? I to jest jedyny lekarz, z którym może taki kontrakt zawrzeć. Nie ma kolejki ustawiających się do tej pracy w tym czy innym szpitalu, spośród których mógłby dyrektor wybrać tego, kto proponuje dobrą usługę i może trochę taniej. To są dla mnie

0: Nie najbardziej absurdalne sytuacje.
1: A dlaczego tak jest? Częściowo, bo powodów zawsze jest wiele. Częściowo dlatego, że my od bardzo wielu lat, od ponad dwóch dekad, mówimy o tym, że struktura nasza się zmienia, jeżeli chodzi o wiek pacjentów, o potrzeby, nasze możliwości komunikacyjne. W wielu miejscach te oddziały szpitalne nie są potrzebne. Jeżeli gdzieś są 2-3 porody w tygodniu, jeżeli na oddziale leży 2-3 pacjentów, to utrzymywanie dla takiego oddziału iluś lekarzy, pielęgniarek, salowych, to się nie może spiąć finansowo.
0: Ale my musimy, do nas musi dotrzeć ta prawda. Nie do polityków, tylko do nas. Wczoraj pytałam panią profesor Magdalenę Środę, etyczkę, czy jest taka prawda, której my się wszyscy boimy, przed którą uciekamy jak przed czymś naprawdę ostatecznym. I ta prawda to są przede wszystkim większe pieniądze, wyższe składki.
1: Tak, tego nie unikniemy, bo sprzęt medyczny, leki, praca kosztuje tyle samo, co w sąsiednich państwach, a tam są wyższe te składki.
0: Właśnie. Druga to jest taka, że nasze wyobrażenie o tym, że każdemu wszystko się należy, powinno zostać zweryfikowane, prawda? A trzecia to jest właśnie reorganizacja szpitali.
1: I jeszcze dodałabym czwartą, że to nie jest tak, że możemy liczyć, choć bardzo byśmy chcieli, na lekarzy i na leki, bo to jest nasza współodpowiedzialność. I ja też bardzo bym chciała różnych rzeczy w życiu.
0: Mówi pani o profilaktyce na przykład.
1: O profilaktyce, tak. O stylu życia. Ja też bym chciała móc nie robić różnych rzeczy i brać tabletki. Zresztą sama nie jestem jakimś szczególnie wzorem, jeżeli chodzi o zdrowie, ale od roku staram się na przykład więcej ruszać. To nam wszystkiego nie załatwi. My bierzemy naprawdę dużo leków, bierzemy strasznie dużo suplementów, licząc na to, że zastąpią po prostu nasze zachowania. Nie mieliśmy edukacji zdrowotnej w szkołach, więc nie wiemy, kiedy z jakimiś rzeczami się zgłosić do lekarza.
0: Już pomijam kilkaset tysięcy wolnych miejsc na darmowej mamografii na przykład, bo dostałam taką informację.
1: Tak, bo pacjentki nadal się na przykład, prawda, niektóre boją.
0: Dokładnie,
1: tego badania.
0: Albo cytologia, albo inne badania dla nas kobiet, które pozwoliłyby nam uniknąć śmiertelnych odmian raka.
1: Więc ta edukacja, myślę, że to jest taka podstawa, mam nadzieję, że ona wejdzie. Kluczowa będzie jakość tych nauczycieli i ta edukacja może poprawić nam przyszłe pokolenia, ale może też dać dorosłym i seniorom szansę, bo dziecko, jeżeli będzie wiedziało różne rzeczy, to może wcześniej zauważyć jakąś chorobę na przykład u rodziców, czy skłonić właśnie do tych badań. Temat składki, ja nie cierpię takiej narracji, która jest częściowo prawdziwa, częściowo nie, że ochrona zdrowia to dziurawe wiadro. A nie lubię jej dlatego, bo to rzeczywiście jest dziurawe wiadro, ale to jest zawsze taki wytrych, nie dawajmy pieniędzy. I zobaczmy, jak to teraz się rozwija. Ja w swoim życiu miałam jeden moment, kiedy sądziłam, że pójdziemy w dobrym kierunku. To był biały szczyt za poprzednich rządów Donalda Tuska. Eksperci wiele tygodni pracowali ze związkowcami, pracodawcami, wypracowali jakiś pakiet. Premier wyszedł na konferencji i ogłosił, że podwyższa składkę, będą wprowadzane zmiany. Później ze wszystkiego się wycofał, bo powiedział, no ale minister Ewa Kopacz powiedziała, że to dziurawe wiadro. Nie zwiększając finansowania, nie będziemy mieli systemów informatycznych do kontroli chociażby pracy lekarza, do kontroli jakości świadczeń. Teraz NFZ zbiera strasznie dużo danych, ale nie ma kto ich analizować. Bez tych dodatkowych pieniędzy nie przeorganizujemy ochrony zdrowia tak, żeby więcej rzeczy załatwiać poza szpitalem. Czyli tak naprawdę powinniśmy zwiększyć liczbę i dostępność do lekarzy POZ. To i tak teraz jest taka, lekarze rodzinni to jest jedyny segment, gdzie się możemy szybko dostać. Lekarze rodzinni i apteki. Więc powinniśmy stawiać na to, co mamy, na to, co, gdzie niskim kosztem jesteśmy w stanie załatwić różne rzeczy.
0: Czy sytuację, przyjrzyjmy się teraz propozycjom pani minister, dobrze? Czy sytuację rozwiąże wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla personelu medycznego?
1: Nie wierzę w to w obecnym kształcie, że to w ogóle przejdzie, chociażby dlatego, że dużo parlamentarzystów to także lekarze, niezależnie od z której partii.
0: Nie przejdzie stawka do 240 zł brutto, przepraszam, za godzinę dla pracowników medycznych finansowanych ze środków publicznych?
1: Jestem za wypracowaniem jakichś stawek, ale nie sądzę, żeby ta sama stawka miała dotyczyć genialnego neurochirurga, który może pracować na całym świecie i lekarza zaraz po studiach.
0: Nie jest uważam, gdzieś, żeby... się w Holandii jest taki system, że stawki są za niektóre zabiegi od powiedzmy X do 3,5 razy X. Tylko, że przy tym 3,5

0: 4,5 razy, zdaje się od 2,5. Potrzebne jest jakieś precyzyjne uzasadnienie, dlaczego ten lekarz akurat zabieg wykonany przez niego kosztuje 2,5 razy więcej.
1: Znaczy też ta stawka nie do końca wydaje mi się sprawiedliwa. Część lekarzy wybitnych zarabia mniej. W narodowych instytutach, gdzie leczą najtrudniejsze przypadki w skali kraju, wielu specjalistów nawet z tytułami profesorskimi zarabia mniej.
0: Bo nie zakładają spółek, bo nie łączą pracy w kilku miejscach, tak? Dlatego?
1: Tak, tak, tak. I pracują w ośrodkach, gdzie mogą się rozwijać. Wydaje mi się, że trzeba było spróbować wprowadzić kilka różnych stawek. I też pamiętajmy, że te 240 zł brutto, choć może się wydawać dużą kwotą, to ile płacimy za podłączenie płyty indukcyjnej, za fryzjera, za różne rzeczy? Często więcej niż te pieniądze.
0: Nie, no tak mniej więcej tyle za ile trwa pod... Nie odbieram nikomu kompetencji,
1: tak, tak.
0: Absolutnie, ale jestem na bieżąco. To jest jakieś 270 zł mniej więcej.
1: Tak. Gdzie ktoś oczywiście z jednej strony musi utrzymać gabinet, ale z drugiej strony lekarze, jeżeli chcemy, żeby byli świetni, a ja bym chciała trafić z poważnymi chorobami do świetnych lekarzy, muszą cały czas się uczyć, prenumerować sobie zagraniczne portale z dostępem do badań, prasę, wyjeżdżać na konferencje. Nie wiem, czy my chcemy, żeby wszystko to wisiało tylko na tym, która firma farmaceutyczna komu zapłaci, żeby było go stać. Teraz lekarze wreszcie zwykle robią to na swój koszt. Bardzo wielu takich znam. Więc nie sądzę, żeby ta stawka przeszła z wielu różnych powodów.
0: No,
1: także
0: ona
1: dlatego
0: już przeszła przecież.
1: Nie, to jest dopiero propozycja.
0: Okej, zaraz do tego przejdziemy. Ja tutaj pozwoliłam sobie na małą prowokację. Obowiązek zatrudniania lekarzy w szpitalu na co najmniej pół etatu, żeby zwiększyć dostępność kadry. Ja natychmiast pomyślałam o obciążeniach finansowych związanych z zatrudnieniem na etat już i tak przeciążonych placówek służby zdrowia niektórych.
1: Nie, to moim zdaniem tutaj nie będzie ryzyka. Mhm. Bo ta stawka proponowana 240 to wcale nie jest taka duża przy połowie. To jest głównie chyba chodzi o takich lekarzy, trochę spadochroniarzy, którzy potrafią w 15 różnych szpitalach wpadać na pół dnia i robić jakieś operacje. Niektórzy mówią świetnie, bo tutaj w szpitalu powiatowym wpadnie pan doktor na 5 godzin i się operuje. To też nie jest dobre dla pacjenta, bo lekarz powinien znać szpital, w którym pracuje, mieć po prostu
0: pacjenta,
1: personel inny, instrumentariuszki.
0: To ma nie wpadać? To jeszcze gorsze rozwiązanie.
1: Nie,
0: nawet na tych kilka godzin.
1: Powinniśmy ważne procedury realizować w mniejszej liczbie placówek. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
0: Nie mniejszej liczbie procedur, tylko mniejszej liczbie placówek.
1: To gdzie skoncentrujemy, że czasami będzie trzeba dojechać, ale tam będzie dobry sprzęt, będzie dobra ekipa. Znaczy, jeżeli mamy zmniejszyć sobie o połowę szansę na przeżycie raka, bo upieramy się, żeby zrobić
0: żeby to
1: w naszym
0: to
1: szpitalu
0: domu
1: powiatowym, gdzie po prostu tą procedurę się wykonuje bardzo rzadko, no, my cały
0: Ale
1: czas...
0: wie pani, to trzeba... Ja bardzo często cytuję panią Annę Gołębicką, która jest ekspertką w tych sprawach. I ona mówi, rozmawiajmy z ludźmi, przekonajmy ich do tej sytuacji, o której pani mówi, że dowieziemy pacjenta w komfortowych warunkach, no, jeśli będzie tego potrzebował, prawda, do większego ośrodka, gdzie będzie miał zabieg wykonany lepiej i jeszcze go odwieziemy do domu. Przekonajmy ludzi do tego, że ta zmiana się będzie wszystkim opłacała. Czy widzi pani w naszym otoczeniu, w przestrzeni, jakąkolwiek próbę przekonania nas do reorganizacji systemu na tym poziomie?
1: Są takie próby, czekamy teraz na mapy potrzeb zdrowotnych, które prawdopodobnie z powodów politycznych jeszcze się nie ukazały.
0: Dlaczego?
1: Ale,
0: dla kogo to jest? Komu to się nie kalkuluje?
1: Znaczy, nie kalkuluje się to w ten sposób, że powiedzenie, że gdzieś jest za dużo oddziałów albo mają za mało procedur, jest wystawieniem się od razu na atak polityczny,
0: powiedzcie
1: na poziomie powiatowym.
0: Powiedzcie to burmistrzowi, wójtowi, który będzie walczył o reelekcję.
1: I zaraz opozycja powie, o, rząd chce zamknąć tyle, a tyle takich, a takich oddziałów, na przykład pediatrycznych czy innych.
0: Albo położniczych na przykład.
1: Pacjenci nie zdają sobie z tego sprawy, że panowie, operacje prostaty. Jeżeli gdzieś się mało ich wykonuje, to ryzyko, że będzie nietrzymanie moczu po prostu po takiej operacji jest bardzo wysokie. Jeżeli ktoś sobie robi endoprotezoplastykę, ryzyko powikłań, konieczności kolejnej operacji i bardzo rośnie, bo po prostu ten zespół nie ma wprawy.

0: takiej. I to właściwie przy każdym prawie świadczeniu tak wygląda. To trzeba mówić głośno, ale u nas zawsze ta ochrona zdrowia jest pretekstem do nawalania się wzajemnie politycznie. Jeszcze... I Holandia, o której pani wspomniała, no tam po prostu wszystkie ugrupowania bardzo wiele lat temu zdecydowały się co do kierunku zmian i że niezależnie jak rząd się zmieni, będą wprowadzać. Więc oni z jednej strony cały czas modyfikują i ulepszają te rozwiązania, z drugiej strony nie ma tak, że przychodzi kolejny rząd, to teraz wywalamy wszystko, co zrobili poprzednicy.
1: Zwracam uwagę na kilka lat temu, czyli praca trwała kilka lat, i był konsensus co do potrzeby zmian. Sytuacja nie do wyobrażenia w naszej rzeczywistości. Wprowadzenie ogólnopolskiej e-kolejki do końca roku. Co pani
0: tak,
1: o tym myśli?
0: Jestem za i to jest jedyna rzecz, która się mniej więcej przełoży na pacjentów z tego całego pakietu, moim zdaniem.
1: A to będzie skutkowało tym, że jak się znajdę w tej e-kolejce, to z Warszawy, żeby było szybciej, będę musiała pojechać na przykład do Lublina?
0: Nie, to nie. Teraz już tak mamy trochę przy innych świadczeniach. Dostaje się propozycje terminów i miejsc. To głównie ma, to sprawić to, że nie będzie takich procederów, które teraz akurat nadal są częste. Czyli, że idzie się na przykład do ordynatora na prywatną wizytę. I operację się ma za 2 miesiące, a nie za 1,5 roku. Tutaj przytaczam przykład, który dzisiaj mi wysłała koleżanka z jednej z grup pacjenckich, gdzie pacjentka opisuje właśnie, radzi koleżankom, jak
1: ominąć mieć... kolejkę, po
0: tak.
1: prostu, jasne.
0: To też utrudni życie krewnym polityków, którzy też omijają te kolejki. Więc tu jestem za tym rozwiązaniem.
1: Wie pani, wczoraj w rozmowie z profesor Środą zwróciłyśmy też uwagę na to, że jest druga strona tego medalu. Czyli politycy, którzy z lubością z tych przywilejów korzystają. I przypominałam taką sytuację z Sejmu dotyczącą kilometrówek, jak jeden z posłów zapytany o to, jaki samochód sobie, że tak powiem, kupił na koszt swojej pracy, w ramach kosztów swojej pracy, powiedział, no chyba nie będę jeździł komunikacją miejską. To można by przełożyć, no chyba nie będę siedziała w kolejce na SOR-ze.
0: A ja w bieki w Morowisko i tak, co do kolejki na SOR-ze częściowo to rozumiem, ale ponieważ zawsze będą w przypadku części polityków takie nieprawidłowości. I ja nie wiem, czy chcę, żeby na przykład poseł przez 6 miesięcy nie brał udziału w pracach, ponieważ czeka na termin u lekarza. To w obecnej sytuacji wydaje mi się, że powinno być tak, że któryś z resortowych szpitali typu wojskowy albo MSWiA przejmuje leczenie nad niektórymi osobami, które są dla nas szczególnie ważne w Polsce.
1: I na jasnych zasadach. Na jasnych zasadach.
0: I niech oni się tam kolejkują. Bo moje serce jako pacjentki podpowiada, że gdyby oczywiście politycy i ich bliscy siedzieli w tych kolejkach, czekali, to ten system nasz wyglądałby inaczej, bo oni by na własnej skórze odczuli, jak on jest niewydolny. Ale z drugiej strony takie równanie w dół może przynieść więcej szkód niż korzyści. No na przykład premier nie wziąłby udziału w jakichś różnych międzynarodowych
1: ale
0: wydarzeniach.
1: Ale premier jest objęty taką szczególną pozakolejkową troską. Prezydent, premier, pewnie marszałek Sejmu. No tak, ma pani rację, że z tego czekania w kolejkach wyniknęłoby tylko coś dobrego, prawda? Bo sami zażądaliby takich zmian. No nic, czekamy, tak?
0: Na razie są to tylko propozycje i jeżeli premier nie stanie po stronie Ministerstwa Zdrowia, nie znajdzie na przykład z ministrem finansów pieniędzy na realizację tych zadań i jeżeli nie znajdzie się większość w Sejmie, no to nic z tego nie będzie. Ja trzymam kciuki,
1: na sondaże,
0: że coś się
1: to
0: wydarzy.
1: Pan premier nie ma wyjścia, a to może być tylko dobre dla nas pacjentów.
0: Dokładnie.
1: Aleksandra Kurowska, redaktor naczelna portalu Co w Zdrowiu.pl. Dziękuję pani
0: Dziękuję
1: za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia.

0: dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Już jutro po 12 w TDI. Polski ultramaratończyk przebiegł 50 maratonów w zaledwie 49 dni. W Krakowie o miejską zieleń zadbają kozy i owce. Dania w ciągu najbliższych 20 lat chce posadzić 1 miliard drzew. W programie też twórca akcji Guma. Grupa upiększania miasta pozbywa się graffiti, usuwa nielegalne reklamy i co ważne, ma coraz więcej naśladowców. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Mrożek, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska przygotowuje apelację w sporze z Pfizerem o niemal 6 miliardów złotych, zapowiada szefowa resortu zdrowia. Chodzi o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. W kwietniu belgijski sąd przyznał rację amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu. W związku z wyrokiem zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rząd podejmuje działania w tej sprawie, mówi ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Sprawa dotyczyła umowy zawartej przez poprzedni rząd, natomiast pozwanym jest państwo polskie. W związku z tym nie tylko Ministerstwo Zdrowia, również w cały proces jest zaangażowana Prokuratoria Generalna, Ministerstwo Finansów.
4: Agencja domaga się uchylenia zabezpieczenia i przywrócenia pieniędzy. Zapewnia, że nie ma ryzyka zwolnień pracowników. 12 osób zatrzymała policja w związku z produkcją i handlem podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja była przeprowadzona jednocześnie w 21 miejscach na terenie 7 województw. Grupa oferowała różne rodzaje leków, informuje rzecznik katowickiej prokuratury Michał Binkiewicz.
6: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
4: Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub udziału w niej, także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych. Mieszkańcy gminy Lutomiersk w Łódzkiem protestują przeciwko budowie magazynu nad dziką doliną Neru. Mają być tam przechowywane m.in. paliwa pochodzące z przemytu. Taki obiekt w otoczeniu dzikiej przyrody bulwersuje okolicznych mieszkańców.
7: To jest skandal. Czy to powinno być w terenie, który jest krajobrazem?
8: Te łąki, bociany, ptactwa bardzo dużo. To jest naprawdę jest przepięknie.
9: Niszczą Polskę po prostu tam, gdzie się da i tyle, nie?
7: Jeżeli przypatrzymy się sprawie, że sąd raz uchyla, raz zatwierdza, to znaczy, że coś tutaj nie gra, tak?
4: Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił, że budowa nie zostanie wstrzymana, ale utrudniona. Zanim prace się rozpoczną, potrzebna będzie szczegółowa analiza wpływu magazynu na środowisko. O 15.00 informacje przedstawi Damian Szpyra. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
10: Najlepszy, najskuteczniejszy, najbogatszy.
11: Nienasycony, czyli Robert Lewandowski zaczyna nowy rozdział w pięknej karierze.
10: Po raz pierwszy będzie występował poza Europą, w Chicago Fire.
11: O tym, jak przebiega kariera najpopularniejszego polskiego piłkarza, pomówimy w najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat.
10: Naszym gościem będzie biograf Roberta Lewandowskiego, Paweł Wilkowicz.
11: Zapraszamy w niedzielę o 20.05.
10: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
11: I Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest 14.34 i znowu historycznie u nas, bo 10 lipca 1941 roku to jest dzień należący do jednej z najbardziej bolesnych i kontrowersyjnych

0: historii podczas II wojny światowej, naszej wspólnej historii. Tego dnia doszło do pogromu ludności żydowskiej. Zamordowano setki żydowskich mieszkańców Jedwabnego. Większość ofiar została zapędzona do stodoły, którą potem podpalono. Sprawcami byli miejscowi Polacy działający pod okupacją niemiecką. Badania historyczne wskazują, że Niemcy odegrali rolę organizatorów i nadzorców tej okupacji, a ich obecność i wpływ stworzyły warunki do tej zbrodni. Liczba ofiar pozostaje przedmiotem badań. Dawniej podawano liczbę około 1600 ofiar, jednak śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, że najbardziej prawdopodobna liczba zamordowanych wynosi co najmniej około 340 osób.
1: Stan dnia.
0: Dziś w miejscowości na Podlasiu, w Jedwabnem, upamiętniono tragiczne wydarzenia sprzed lat. Była tam Anna Orzeł, nasza reporterka. Aniu, dzień dobry.
2: Dobry. Dzień dobry.
0: Jak te uroczystości przebiegały? Opowiedz, proszę.
2: No, uroczystości, których organizatorem jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, mają religijny charakter. Są bardzo skromne i ekumeniczne. Wszyscy skupiają się wokół pomnika, który upamiętnia ofiary mordu. Po odczytaniu psalmów przypominane są nazwiska tych, którzy zginęli 85 lat temu, ale nie jest to taka sucha lista, tylko imię i nazwisko. Tutaj przypomina się wiek, zawód, wymienia bliskich. Zdaniem marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to bardzo wzruszający moment.
3: Abraham Zambrowski-Kowal, lat 59, z żoną Szajną, lat 58 i dziećmi.
4: Zawsze, kiedy przypominamy te osoby, ich życie, okazuje się, że to są takie same osoby, jak mają swoje zawody, swoją pracę, swoją rodzinę, dzieci. Wiemy, jak duże były te rodziny.
3: Józef Synowicz, lat 68, sadownik, młynarz, z żoną Sarą Rojzą, lat 67, nie mam córką Elkę.
4: Na każdym to musi robić wrażenie. To są tacy sami ludzie jak my.
2: Pomnik na cmentarzu żydowskim w Jedwabnem to zwykły głaz z wrytym napisem pamięci Żydów z Jedwabnego i okolic, mężczyzn, kobiet, dzieci, współgospodarzy tej ziemi, zamordowanych, żywcem spalonych w tym miejscu 10 lipca 1941 roku. Ten pomnik postawiono w 2001 roku. Wtedy tam też był prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przepraszał za te zbrodnie. Zdaniem księdza Wojciecha Lamańskiego trzeba pielęgnować pamięć o tym tragicznym zdarzeniu, a przede wszystkim o tych ludziach, którzy ponieśli najwyższą ofiarę.
5: Najbardziej to odczuwam jako jakąś rysę na tej pamięci, że ten pomnik, jeżeli skupia to bardzo niewielką uwagę miejscowych, większość z tych ludzi, którzy są na tych obchodach około rocznicowych, to są ludzie, którzy przyjechali tutaj z daleka. Niczego tym obchodom nie brakuje. Jest taki nasz polski, żydowski bałagan, są wiązanki, są oficjele, jest modlitwa, u niejednej osoby łza się wokół zakręci.
2: Uroczystości bez powodzenia próbowali zakłócić ludzie, którzy negują udział Polaków w mordzie w Jedwabnem.
0: Anna Orzeł z tymi informacjami dla Państwa. Aniu, dziękuję.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Jest taki polsko-żydowski bałagan, są oficjele i czasem w czyimś oku pojawi się łza. To usłyszałam też w relacji Anny Orzeł. A z nami profesor Rafał Pankowski, socjolog, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry.
0: To mnie uderzyło. Wie pan, że w relacji osób, które cytowała nasza reporterka, wybrzmiało to, że to miejsce jakoś nas nie zajmuje. Zbieramy się tam od czasu do czasu, żeby uronić łzę, usłyszeć imiona, nazwiska tych osób i przypomnieć sobie, że byli zupełnie tacy jak my.
6: Myśląc o tej rocznicy, myślę, że warto mieć w pamięci także tę wielką debatę, jaka w Polsce miała miejsce w roku 2000, jeszcze przez kilka lat kolejnych. Wywołana ta debata była książką Jana Tomasza Grossa i myślę, że ta debata wtedy była debatą bardzo istotną dla przemyślenia naszej historii, łącznie z tymi kartami historii, o których być może woleliby.

0: powinniśmy nie wiedzieć czy nie pamiętać, ale myślę, że miarą dojrzałości demokratycznego społeczeństwa jest no, także taka zdolność do zmierzenia się z pewnymi niewygodnymi prawdami. I można by dziś zadać pytanie, czy tej zdolności w jakimś stopniu nie zatraciliśmy, tak? Czy ten postęp naszej świadomości, samoświadomości historycznej, społecznej z lat 2000-2001, czy on no, nie został w jakiejś mierze zaprzepaszczony dziś. I bardzo przykre jest i smutne, że w tym właśnie miejscu, szczególnym, właśnie w tym szczególnym dniu 85. rocznicy tej straszliwej zbrodni znaleźli się ludzie, którzy zorganizowali tam swoje własne obchody negujące prawdę historyczną o zbrodni. To wydaje się przerażające i wręcz chyba było nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu.
1: No tak, panie profesorze, ale to są te same osoby, które twierdzą, że komory gazowe w Auschwitz to był fake. Kto wie, czy to nie są te same osoby, które organizują różne akcje na granicach, te takie obywatelskie, niby obywatelskie, a potem nagrani przez dziennikarza przyznają, że chodzi o zasięgi. Bo to się teraz politycznie opłaca. Tylko jeszcze zanim do tego przejdziemy, bo nie chcę, żebyśmy o tym zapomnieli, to wspomniał pan o jakimś takim egzaminie z demokracji, z dojrzałości. Czy wtedy, kiedy książka Sąsiedzi ujrzała światło dzienne i Tomasz Gross spotkał się z lawiną hejtu, komentarzy, nienawiści, ale też otworzył potrzebę takiej debaty, to my wtedy zdaliśmy ten egzamin i zdajemy go teraz z takiej dojrzałości? Nawet nie z demokracji, z dojrzałości historycznej.
0: No, pamiętam, że ta debata była niewątpliwie polaryzująca i emocjonalna. I był to temat niewątpliwie kontrowersyjny. Ale koniec końców myślę, że ona w swoim czasie przyniosła jednak coś dobrego. Przyniosła swego rodzaju oczyszczenie. Natomiast pytanie, czy ten postęp ówczesny, tak? Czy on w dalszym ciągu jest cechą tego obecnego, współczesnego dyskursu na temat jedwabnego i szerzej na temat prawda, tych niechlubnych kart przeszłości i także, no, także przemocy antysemickiej.
1: Czemu my tak kwestionujemy fakty historyczne? Nie chcemy uchodzić za antysemitów, za barbarzyńców? Dlaczego pana zdaniem?
0: Ja bym generalnie unikał zapewne generalizacji. Tak? Mhm. Trudno powiedzieć, kim jesteśmy my tak? w tym kontekście. Oczywiście różni ludzie, różne środowiska mogą mieć różne poglądy i postawy tutaj. Każdy może mówić o własnym sumieniu tak? i o własnym stanowisku. Ale myślę, że oczywiście istnieje pewna tendencja, pewna pokusa, no, którą można nazwać ogólnie rzecz biorąc nacjonalistyczną, do stawiania własnej grupy, własnego narodu, własnego etnosu tylko i wyłącznie w dobrym świetle, milcząc lub negują prawdę także o zbrodniach popełnionych w imieniu czy przez członków danej grupy. Ale to wydaje mi się, no jest taką postawą no, na dłuższą metę w perspektywie etycznej nie do obrony, prawda? Bo prawda jednak jest wartością również przecież bardzo istotną, a kłamstwo, fałsz na temat zbrodni popełnionych w mniej lub bardziej odległej przeszłości no, zawsze ma rezultat no, cokolwiek toksyczny, jeśli chodzi o współczesność i przyszłość.
1: No tak, profesor Walenty Baluk, z którym dziś rozmawiałam z kolei o rzezi wołyńskiej. Jutro przypada rocznica niedzielnej kumulacji rzezi. On powiedział, że dosłownie przed chwilą, że prawda nie leży gdzieś po środku, ona leży tam, gdzie jej miejsce. w tej sytuacji.

0: I jest podobnie, tylko mogłoby się wydawać, że jak zbudujemy sobie, jak umieścimy tę prawdę we właściwym miejscu i będziemy rozmawiać o konsekwencjach, o przyczynach i o konsekwencjach, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta historia się nie powtórzy. A tymczasem?
1: To oczywiście te zdarzenia, o których mówimy z czasów II wojny światowej, tragiczne, one przecież przypominają, powinny nam przypominać o pewnej bardzo, bardzo istotnej prawdzie, o bardzo istotnym przesłaniu. Tak, nigdy więcej. Chodzi o to, że określona ideologia, ideologia nienawiści, rasizmu, skrajnych form nacjonalizmu prowadzi do zbrodni. Mowa nienawiści prowadzi do przemocy. I to jest ta lekcja historii, wydawałoby się zupełnie fundamentalna, elementarna, o której no niestety zbyt często w dzisiejszym świecie zapominamy. I to dotyczy niestety także naszego kraju, w sposób szczególny doświadczonego przecież przez tę historię. Ale no, jak widać, na co dzień mamy przykłady, jakoś ta lekcja się zaciera w naszej pamięci zbiorowej.
0: No tak, co zmieniło? Tak, potem było śledztwo, to jeszcze tylko przypomnę naszym słuchaczom, śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej. To były lata 2000-2003. Chodziło o to, żeby ustalić przebieg tych wydarzeń i znaleźć w miarę możliwości odpowiedzialnych za te zbrodnie. Ustalono wtedy, że to byli polscy mieszkańcy Jedwabnego przy istotnym udziale, wpływie, warunkach stworzonych przez niemieckiego okupanta. Potem w 2000, a właściwie w trakcie 10 lipca 2001 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas uroczystości obchodów 60. rocznicy zbrodni w Jedwabnem przeprosił w imieniu tych Polaków, którzy uczestniczyli w mordzie lub pozostawali wobec niego obojętni. No tak, i to znowu wywołało pewnie w części z nas jakieś poczucie sprawiedliwości, ale w dużej części z nas także krytykę. W jakim miejscu my dziś jesteśmy, pana zdaniem, panie profesorze?
1: No, mam wątpliwości, czy dziś przywódcy polityczni w naszym kraju mają tego rodzaju odwagę, aby no, zmierzyć się z niewygodnymi prawdami w podobny sposób. Także to dotyczy reakcji czy braku reakcji często na współczesne przejawy mowy nienawiści i ksenofobii w naszym kraju. To dotyczy także często braku reakcji instytucji rozmaitych, na przykład na takie zdarzenia jak dziś w Jedwabnem, tak, gdzie ewidentnie mieliśmy do czynienia także z zgłoszeniem antysemickiej mowy nienawiści w trakcie czy obok tych oficjalnych uroczystości. I mamy wreszcie do czynienia, proszę. Tak, jeszcze tylko jedno proszę, zdanie, proszę. Panie redaktor, mamy do czynienia także no, z bardzo ważnym i z bardzo groźnym zjawiskiem, jakim jest politycznie motywowane podżeganie do nienawiści. I za tym stoją także, w tym także uczestniczą politycy, także posłowie na Sejm czy do Parlamentu Europejskiego, prawda? Jak wiemy, takich przypadków na co dzień także mamy sporo ostatnio.
0: No dobrze, to właściwie w związku z tym zapytam pana, dlaczego bezkarny jest pan Bąkiewicz? Dlaczego bezkarny pozostaje pan Braun? Bo podżeganie nienawiści jest karane przez prawo.
1: Tak, bardzo, bardzo dobrze, że w naszej rozmowie te nazwiska wprost się pojawiły, myślę, prawda? Bo jednak trzeba by konkretyzować te przykłady, o których mowa, jak najbardziej. I przyznam, że jestem bardzo poruszony i wzburzony, bo dosłownie kilka minut przed naszą rozmową ja wysłuchałem na żywo skandalicznego zupełnie wystąpienia Roberta Bąkiewicza właśnie, tam w Jedwabnym dziś, który w sposób wulgarny wykrzykiwał także hasła antysemickie i jest czymś niepojętym, tak, że tego typu no, zachowanie, tego typu działanie No, jest, jest

0: w ogóle możliwe, tak, jest tolerowane w naszym kraju, w demokratycznym państwie prawa. Oczywiście podżeganie, szerzenie nienawiści na tle narodowym i rasowym jest przestępstwem. Teoretycznie jest przestępstwem z artykułu 256, 257 kodeksu karnego. Ale rzadko się zdarza, relatywnie rzadko, aby sprawcy tego typu zdarzeń ponosili realne konsekwencje. I do gorszących scen w rocznicę zbrodni w Jedwabnem dochodziło już w poprzednich latach. Także z udziałem tych samych osób, tak, z tymi samymi nazwiskami, które tutaj zostały wspomniane. I do dziś realnie konsekwencji prawnych te osoby nie poniosły, co świadczy o pewnej inercji wymiaru sprawiedliwości, która chyba zwłaszcza w tej dziedzinie no, wydaje się szczególnie uderzająca.
1: Pana stowarzyszenie w 2023 roku, ja wiem, to była trochę inna polityczna rzeczywistość, ale opublikowaliście raport poświęcony mowie nienawiści, takim antysemickim, antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym w kanale wspomnianego przeze mnie pana Bąkiewicza. Wysnuliście taką mocną tezę, że te antysemickie, antyukraińskie i takie trochę antyludzkie przez to działania są sponsorowane przez państwo. Skończyło się sponsorowanie, a działanie zostało i to są konsekwencje braku reakcji.
0: No, wówczas tak, tak rzeczywiście było. To znaczy ten kanał, który wtedy funkcjonował na platformie YouTube pod nazwą Media Narodowe Roberta Bąkiewicza, on rzeczywiście był...
1: Mnóstwo pieniędzy dostali.
0: Był dotowany przez instytucje państwa polskiego, czyli no, de facto przez nas wszystkich jako obywateli, jako podatników, prawda? Ten kanał po raporcie Stowarzyszenia Nigdy Więcej, o którym pani wspomniała, on został usunięty z tej platformy. No ale oczywiście to jest tylko jeden z wielu przykładów, tak, działalności polegającej na szerzeniu nienawiści, z którą mamy do czynienia, czy to w przestrzeni internetu, czy prawda, w przypadku, jak dziś w Jedwabnem, prawda, takich akcji, akcji na ulicach, czy w miastach, czy w miejscowościach w naszym kraju. Ale trzeba też dodać koniecznie, że mówimy tutaj nie tylko o języku nienawiści, nie tylko o języku wrogości, czyli o słowach, czy o jakichś poglądach, które są wypowiadane w sposób mniej lub bardziej drastyczny, ale mówimy tutaj także o rezultacie, jakim są przypadki agresji fizycznej. I do Stowarzyszenia Nigdy Więcej codziennie zgłaszają się osoby poszkodowane. Często to są uchodźcy z Ukrainy. Osoby, które są bezpośrednio obiektami takiej agresji, do której to niewątpliwie zachęcają, podżegają właśnie ci siewcy nienawiści aktywni w internecie i w innych przestrzeniach publicznych.
1: Patrzę na plakat sprzed roku, w którym ci aktywiści, w cudzysłowie, nie przepraszają za Jedwabne, niech przepraszą sprawcy, chcemy prawdy, ekshumacji. Przypomina mi to sytuację AfD w Niemczech. I kto wie, czy nie też części Ukraińców, którzy dziwią się, jestem delikatna, części Ukraińców, którzy dziwią się, że my nie chcemy nazwy UPA dla jednostki specjalnej ukraińskiego wojska. Jest taka tendencja. Młodzi Niemcy już nie chcą być odpowiedzialni za nazistowskie zbrodnie w Polsce i w świecie. A może pomogłoby jasne wskazywanie sprawców. Ale takie jasne wskazywanie i piętnowanie jednocześnie, które by wytrąciło argumenty z rąk takim ludziom jak ci.
0: Tak, oczywiście pani redaktor słusznie zwróciła uwagę na międzynarodowe aspekty tych problemów, o których rozmawiamy, bo oczywiście to jest problem nie tylko polski. Oczywiście w kraju tak szczególnie doświadczonym przez historię jak Polska, no w jakimś sensie moglibyśmy, powinniśmy być nieco bardziej nawet uwrażliwieni na przypadki negowania zbrodni hitlerowskich na przykład.

0: ale zjawisko jest nie tylko polskie. Tak, zjawisko jest, jest globalne, bo ma swój wymiar amerykański, no, ma swoje, że tak powiem, odpowiedniki także, także w innych krajach. Ale czymś faktycznie szczególnie zdumiewającym jest to, że właśnie w naszym kraju te zbrodnie miały taki charakter masowy, szczególny w czasie II wojny światowej. No, mamy polityka Grzegorza Brauna, który otwarcie i wielokrotnie neguje no nie tylko fakty dotyczące zbrodni w Jedwabnem, ale także, przypomnijmy, właśnie neguje fakty dotyczące obozu w Auschwitz.
1: No ja już cytowałam, on powiedział, że te komory gazowe to był fake. I buduje na tym poparcie. Wie pan, to tak niepojęte. Człowiek wykształcony, świadomy, obyty w świecie. Ja myślę, że to jest po prostu polityczna kalkulacja, nic więcej.
0: Oczywiście zgadzam się, to jest taki no, cyniczna strategia, bardzo ryzykowna, rzecz jasna, wynikająca z konkurencji w tej niszy skrajnie prawicowej, konkurencji na radykalizm, na to, kto będzie bardziej wyrazisty, bardziej ekstremalny w głoszeniu skrajnych poglądów, nienawistnych poglądów, zwłaszcza poglądów antysemickich w tym przypadku. No i jak widać, Grzegorz Braun w tej konkurencji w jakimś sensie wygrywa. Ale mimo wszystko no, czymś zadziwiającym jest to, że takie wypowiedzi no nie wskazują go na powszechne potępienie, na jakie by zasłużył, na jakie by zasługiwał. Nie spotkał się z jakimś powszechnym ostracyzmem czy marginalizacją. Chociaż te wielokrotnie wypowiadane haniebne słowa negujące zbrodnie hitlerowskie w Auschwitz no, wie pan, są ewidentnym złamaniem prawa.
1: Jasne, tak. Nie spotkał się też z konsekwencjami za fizyczny atak na panią doktor, za zniszczenie jakiegoś cennego sprzętu. Za to też nie odpowiedział. I tutaj już jest odpowiedzialność państwa, która albo bagatelizuje sprawę, albo obawia się tknąć to, co może się rozlać jakimś nieprzyjemnymi, delikatnie mówiąc, konsekwencjami. To już tak na koniec jest. Poproszę refleksję.
0: Tak jest. Mhm. Właśnie również w roku 2023, jeszcze w grudniu, Stowarzyszenie Nigdy Więcej opublikowało raport na temat przestępstw czy wybryków Grzegorza Brauna. Więc ta wiedza była dość, prawda, łatwa do zastosowania już w roku 2023.
1: Musimy kończyć,
0: mamy połowę roku 2026. Wciąż czekamy na realne konsekwencje.
1: Jasne. A Grzegorz Braun eskaluje. A my nie możemy być obojętni. To jest to, co możemy zrobić. My, ja, pan i każdy z nas. Profesor Rafał Pankowski, socjolog, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy...

0: może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska korzysta z morskiej energetyki wiatrowej. Na Bałtyku zakończono budowę stacji z pierwszą farmą wiatrową. Po raz pierwszy zebrała się Rada Nowej Konstytucji. Grono powołał prezydent Karol Nawrocki. Powiemy również o utrudnieniach na pierwszej linii warszawskiego metra. Minęła 15. Damian Szpyra. Dzień dobry. Do systemu trafiły już pierwsze kilowaty prądu z farmy wiatrowej Baltic Power. W Choszczewie na Pomorzu zakończono budowę pierwszej z planowanych 6 stacji na Bałtyku. Ich łączna moc wyniesie około 6 gigawatów, to więcej niż w całej elektrowni Bełchatów. Na miejscu był premier Donald Tusk, który podkreślił, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
2: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
1: Transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki. To komentarz Justyny Piszczatowskiej z portalu greennews.pl.
3: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy i te firmy z regionu.
1: Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiego Northland Power. Stacja zajmuje powierzchnię 25 hektarów. W Belwederze na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Nowej Konstytucji. Grono ekspertów powołanych przez prezydenta Karola Nawrockiego ma wypracować projekt zmian ustrojowych. Zespół rozmawiał o tym, w jakim kierunku powinny iść zmiany. W skład Rady przyjęto też kilka nowych osób.
4: Uczestnicy Rady Nowej Konstytucji są zgodni. Debata o ustawie zasadniczej jest konieczna. Według byłego marszałka Sejmu, polityka PSL Józefa Zycha, warto pochylić się chociażby nad kwestią Trybunału Stanu czy Trybunału Konstytucyjnego.
5: Ale nie robić z tego wielkiej polityki.
4: A były marszałek związany z prawicą Marek Jurek dodaje, dyskusja musi przynieść odpowiedź na podstawowe pytanie. Zmiany częściowe, czyli rewizja tego, co już obowiązuje, czy nowa konstytucja.
6: I z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
4: Prezydent Karol Nawrocki Radę Nowej Konstytucji powołał 3 maja. Mówił wtedy, że już twórcy Konstytucji 3 majowej przewidzieli konieczność przeglądu przepisów po 20 latach ich obowiązywania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Politycy bez entuzjazmu podchodzą do kwestii okrągłego stołu w sprawie służby zdrowia. Polska 2050 zaprosiła na wtorek przedstawicieli wszystkich klubów i kół, ekspertów oraz szefową resortu zdrowia. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
7: Na pewno w jakimś stopniu też będziemy uczestniczyć w tej rozmowie, natomiast no przede wszystkim dzisiaj działania, jeszcze raz działania są potrzebne. Ja będę do znudzenia o naszym projekcie mówił i wskazywał, bo tam mamy zawarte te rozwiązania, które im szybciej przyjęte, tym dadzą konkretne efekty.
1: Prawo i Sprawiedliwość przygląda się inicjatywie Polski 2050, mówi wicerzecznik partii Mateusz Kurzejewski.
8: Analizujemy tę sytuację, najprawdopodobniej jest to jakaś rozgrywka wewnątrzkoalicyjna. My uważamy, że podstawową sprawą, która powinna być w tej chwili przedyskutowana, to wyjaśnienie afery w Szpitalu Południowym i szerzej w całych, we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej zarządzanych przez Koalicję Obywatelską.
1: Przypomnijmy, w środę szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Gręta przedstawiła plan reformy systemu ochrony zdrowia. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Służby zostały zaalarmowane przez podróżującą, wyjaśnia rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartonie.
9: Jedna z pasażerek zgłosiła, że wydaje jej się, że widziała osobę postronną w tunelu. Po konsultacji z policją podjęliśmy decyzję o tym, żeby zamknąć stację i dokonać sprawdzenia tuneli. Te czynności są wykonywane i do czasu ich zakończenia będziemy jeździć w 2 pętlach od KBD do Stokłosów i od Politechniki do Mostu.
1: Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Do 18 obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami w północno-wschodniej Polsce. Alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został wydany dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także częściowo mazowieckiego i lubelskiego. Na pozostałym obszarze również mogą wystąpić opady deszczu, ale o mniejszym natężeniu. Najcieplej jest obecnie na zachodzie. Tam termometry wskazują od 23 do 25 stopni. W centrum i na południu około 18, najchłodniej na Lubelszczyźnie, tam 16 stopni. Jutro podobnie, znów pochmurno i deszczowo z miejscowymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podlasiu, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
1: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza na północy i wschodzie, dobra na zachodzie i południu. 70% energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Zielone godziny potrwają do 17. W północno-wschodniej części kraju ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
1: Klimat. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Ośrodek władzy i miejsce przecinania się potoków finansowych. Luksusowe samochody, sklepy, czynne 24 godziny na dobę i nocne kluby. Moskwa, w czasach pokoju tłumnie odwiedzana przez turystów. Po napaści Rosji na Ukrainę nie zmieniła wyglądu i tempa życia. Czy dronowe naloty coś zmieniły? O tym w audycji Prawdziwa Rosja. W sobotę o 17.06 w Polskim Radiu 24. Nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam.
1: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po 15. Przypominamy Państwu, zmarła Maja Gadowska. Piszemy o tym także na naszym portalu. To ona razem z Łatwogangiem nagrała Wszystkie marzenia.
12: Wszystkie marzenia. Nie chcesz z nami, no to dwoń do pokera. Co Maja wymarzy, jak będzie chciała, to skradnę jej Paryż. Wszystko, co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w wersji.
11: Maja marzyła o tym, żeby to zrobić. Ten utwór ukazał się kilka tygodni po słynnej akcji, w której Łatwogang zebrał ponad 290 milionów złotych. To wtedy przez 9 dni, jestem przekonana, że Państwo to doskonale pamiętają, prowadził stream, podczas którego była emitowana piosenka Dis na raka, nagrana przez rapera BDS-a i inną podopieczną fundacji Cancer Fighters, Maję Mecan. Maja Gadowska zmagała się ze złośliwym nowotworem kości. Dziewczynka doznała pierwszych objawów 3 lata temu. Najpierw zaczęła odczuwać ból ręki, potem usłyszała diagnozę, a dziś ją żegnamy. Myślę, że Wszystkie marzenia to jest najwłaściwszy utwór, który możemy teraz przypomnieć. A naszym gościem jest ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador Rzeczpospolitej w Arabii Saudyjskiej i Iraku. Dzień dobry, panie ambasadorze.
13: Dzień dobry.
11: Czy ktoś wie, panie ambasadorze, pozwolę sobie na taki delikatny cień ironii w moim pytaniu. Czy jest ktoś, kto wie, o co chodzi teraz na Bliskim Wschodzie, co się dzieje, na jakim etapie jest memorandum i reakcje Stany Zjednoczone i Iran? Dodałabym do tego jeszcze jedno pytanie, ale może za chwilę. Kto teraz tak naprawdę rozdaje?

0: Daje karty w tym rejonie świata. Za dużo jak na jedno pytanie, wiem.
1: Nie, to broń Boże, wcale nie za dużo tych pytań. Oczywiście można stawiać mnóstwo i nie jest to nic dziwnego. Na świecie wszyscy je stawiają, ponieważ Zatoka Perska i Ciśnina Ormus, to co się tam dzieje, jest ważne nie tylko dla tego regionu, nie tylko dla bezpośrednio zaangażowanych tam aktorów, no ale dla całego świata, w tym również dla Polski. Nie tylko kierowcy przecież spoglądają na dystrybutory, ile benzyna kosztuje, ale to, co się tam dzieje, po prostu ma przełożenie już w tej chwili na sytuację gospodarczą na całym świecie. A jeżeli by doszło do całkowitego zablokowania Ciśniny i otwartego konfliktu na wielką skalę, to przecież no, wypada powtórzyć to, co również u Państwa już kilkakrotnie mówiliśmy. Gospodarka globalna znalazłaby się na krawędzi katastrofy i prawdopodobnie rozpoczęła światowa recesja, a problemy by nikogo nie ominęły. Także wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, kto tak naprawdę będzie rozdawał karty na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony w ostatnich latach urósł Izrael, urosły również izraelskie plany budowy tej imperialnego państwa nawiązującego do istniejącego przed 2,5 tysiącami lat, czyli ekspansji. Z drugiej strony Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć swoją obecność faktycznie na Bliskim Wschodzie, ale to nie znaczy, że chcą ją oddać po prostu pozycję Rosji, Chinom, czy jeszcze tym bardziej Iranowi. No i ten Iran jest w dużym stopniu przeszkodą na drodze realizacji tych planów. Jedna i druga strona jest uwikłana po prostu w sytuację, z której nie wie jak wyjść, nie ma przy tym dobrego wyjścia. Co więcej, obie strony no, nie mają nawet krzty zaufania do siebie. Te rozmowy są prowadzone przez pośredników. I jeszcze co więcej, z jednej strony Iran ma w tej chwili kończące się obchody pogrzebowe zmarłego Ajatollaha Chamanei. Stany Zjednoczone dopiero co zakończyły udział w szczycie w Ankarze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Udział, który też w dużym stopniu był decydujący zarówno dla sytuacji w Europie, jeśli chodzi o Ukrainę, spoistości sojuszu. Ona została, wydaje się, uratowana przynajmniej na jakiś czas. No i był poświęcony w dużym stopniu tym, co się dzieje właśnie wokół Iranu. Tu będą zapewne dochodziły jakieś przecieki, co ustalono. W moim przekonaniu Stany Zjednoczone będą chciały większą obecność sojuszników europejskich widzieć również na Bliskim Wschodzie. No i podstawowe pytanie, prawda, bo tu możemy mówić, która ze stron jakie karty rozgrywa. Ale podstawowe pytanie brzmi, czy rozmowy pokojowe będą dalej prowadzone? No i czy w końcu zakończą się jakimś porozumieniem, które przynajmniej na dłuższy okres czasu zapewni stabilizację w rejonie właśnie Zatoki, a być może szerzej na Bliskim Wschodzie?
0: Panie ambasadorze, patrzę, czytam internetowe informacje na temat sytuacji w tej części świata i dzień temu koniec pojednawczych gestów, USA atakują Iran, Teheran odpowiada ogniem. 13 godzin temu przerwa w amerykańskich uderzeniach na Iran, mediacje w cieniu gotowego powrotu konfliktu. 12 godzin dyplomacja dostała pole do działania. 8 godzin temu bez nowych ataków na Iran trwają rozmowy. Prawda, że właściwie za 15 minut może się pojawić zupełnie nowy komunikat. Dlaczego ta sytuacja jest tak nieprzewidywalna?
1: Na Bliskim Wschodzie wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych i wiele rzeczy toczy się w kilku wymiarach. W tym, co dociera do takiej szerszej publiczności, tym, co również poprzez takie rozmowy jak nasza pozwala nieco się zagłębić. No i to, co gdzieś tam głęboko pod powierzchnią się rozgrywa. I z tym mamy do czynienia od dziesięcioleci, ponieważ bliskowschodnie

0: konflikty przechodzą jeden w drugi, z reguły się nie kończą i z reguły po prostu te intencje deklarowane, one są sztuczne czy nieprawdziwe, albo rozgrywane po prostu również politycznie. I to wszystko sprawia przy tej bardzo głębokiej ostrości konfliktu, przy przepleceniu, przecież tam są dziesiątki, jeżeli nie setki wątków, które przekładają się na tą sytuację. Jest to coś w rodzaju chronicznej choroby, no, która wydaje się na pozór nie do wyleczenia, a na pewno nie nadaje się do wyleczenia, jeżeli nie dotrzemy do jej jądra i właściwie nie zaczniemy od początku. Na Bliskim
1: Wschodzie. No tak, to przydałoby się jakieś placebo, panie ambasadorze.
0: Tutaj zamiast tego mamy z jednej i z drugiej strony ludzi, którzy nie są, powiedzieć, mało stali w swoich poglądach.
1: To jak nic nie powiedzieć.
0: Tak jak prezydent Trump, tak. No i jednocześnie Irańczycy. Ja kilkakrotnie miałem okazję uczestniczyć w negocjacjach na temat porozumień czy komunikatów nawet i wiem, jak to są trudni przeciwnicy, jeżeli chodzi, czy partnerzy po prostu, jeżeli chodzi o uzgodnienie wspólnego tekstu. A tutaj mają bardzo dużo do stracenia. No, pamiętamy, że celem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela w tej wojnie było obalenie reżimu, to znaczy doprowadzenie do upadku Republiki Islamskiej, czyli całego tego systemu, który no wciąż trzyma się całkiem dobrze, można powiedzieć świetnie, i pilnuje po prostu rozwoju sytuacji, żeby po prostu utrzymać się na powierzchni. Druga sprawa to porozumienie, memorandum porozumienia, które został Iran zawarł ze Stanami Zjednoczonymi. No ono przekłada się na konkretne korzyści dla Iranu. Irańczycy chcieliby rzeczywiście pokazać, że żegluga przez cieśninę Ormuz odbywa się pod ich wyłączną kontrolą, a jeżeli ktokolwiek ma mieć w tym również udział, to tylko Oman jako państwo przybrzeżne. Irańczycy oczekują, że zostaną odmrożone potężne środki finansowe z eksportu ropy naftowej, które mają w różnych krajach i według różnych rozrachunków, na pewno jest to grubo, grubo ponad 100 miliardów dolarów, a dokładnie nie wiadomo ile. No i Irańczycy chcieliby również, żeby wrócić, i to tutaj jest chyba w tym momencie najważniejsze, do regularnego eksportu ropy naftowej. Stany Zjednoczone zgodnie z porozumieniem przez pewien czas to funkcjonowało. Wczoraj już nie funkcjonowało, czy przedwczoraj. No zobaczymy, jak będzie dalej. Także gra nie toczy się tylko o ambicje, o przyszłość, ale również o bardzo konkretne, bieżące sprawy.
1: Włącza się do gry Katar i włącza się do gry Pakistan, który według serwisu Axios próbują doprowadzić do złagodzenia napięć między stronami. Wspomniał pan, panie ambasadorze, o Chinach. Wspomniał pan o nowych graczach albo tych, którzy tracą swoją moc. No to Pakistan zyskuje. I skąd Katar w tym pośrednictwie? Może po prostu amerykańscy sojusznicy na Bliskim Wschodzie mają już tak dość konsekwencji tego konfliktu, że zabierają głos taki wyraźny bardzo.
0: Na Bliskim Wschodzie niejednokrotnie różne kraje starały się podawać Stanom Zjednoczonym pomocną rękę w sytuacji, kiedy wchodziły w tarapaty. Tak było z bronią chemiczną w Syrii, kiedy Amerykanie nie wiedzieli, co mają zrobić. W gruncie rzeczy w Iraku też parę inicjatyw było. Przypomnę bardzo ważną mediację katarską właśnie dotyczącą porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a talibami w Afganistanie, która ostatecznie doprowadziła do zakończenia amerykańskiej obecności. No i mamy do czynienia również z wykorzystaniem tej wcześniejszej

0: tej tradycji w obecnym kryzysie. Katar jest państwem, które ma mnóstwo wspólnych interesów z Iranem. Największe na świecie złoże gazu jest dzielone między oba te kraje. Mniej więcej 2/3 należy do Kataru, a 1/3, może trochę więcej, do Iranu. Czyli tutaj po prostu są interesy, które są na bieżąco. Co zmusza na przykład Katar też, żeby no, nie protestować przesadnie, kiedy ataki irańskie w odwecie na bombardowania niszczą również część infrastruktury gazowej Kataru. Rozmawiałem właśnie z paroma specjalistami kilka dni temu. No i oni twierdzą, że pełne doprowadzenie głównych instalacji w Katarze zajmie 1,5, być może 2 lata. A jest to dla Kataru no jedna, praktycznie rzecz biorąc, 90% dochodów pochodzi z tego tytułu. Pakistan ma również bardzo skomplikowaną sytuację. Z jednej strony oczywiście chodzi o pewien prestiż, którym na przykład Polska też chwaliła się, kiedy w 1991 roku przejęliśmy na prośbę Stanów Zjednoczonych odpowiedzialność za interesy amerykańskie w Iraku. I doprowadzenie do jakiegoś uregulowania tej sytuacji naprawdę leży w głęboko pojętym, dobrze pojętym interesie wszystkich krajów sąsiednich, a tak naprawdę całego świata, w tym również Polski i w tym również Stanów Zjednoczonych i być może Izraela, o którym tu mniej mówiliśmy, a który przecież cały czas jest elementem tej rozgrywki, która się tam toczy. Mhm. Jeśli doszłoby do trwałych utrudnień w transporcie poprzez cieśninę Ormus, to takie kraje jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Katar, ale w zasadzie wszystkie inne, może w mniejszym stopniu tylko Oman, no miałyby ogromny problem z realizacją swoich planów. A tutaj trzeba przypomnieć, że te plany, one dotyczą transformacji, budowy takich struktur pozyskiwania środków, które pozwolą na finansowanie rozwoju, finansowanie przyszłości z innych dochodów niż ropa naftowa i gaz.
1: Żeby uniezależnić...
0: Jesteśmy tutaj w tym krytycznym momencie, właśnie, żeby po prostu raz się uniezależnić, a z drugiej strony przygotować na koniec tej ery naftowej, która może za 15, może za 20 lat, ale jednak nadejdzie. I jeżeli ktoś się nie będzie do tego przygotowywał już w tej chwili, no to po prostu w którymś momencie stanie na krawędzi katastrofy.
1: Rzadziej mówimy o konsekwencjach dla sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, czyli na przykład Arabii Saudyjskiej czy Kataru, o którym wspomniałam po konflikcie. Stany Zjednoczone, to znaczy te sojusze nie zostały naruszone, bo wyobrażam sobie taką sytuację, która w sferze deklaracji pozostaje bez zmian, ale jednocześnie to, o czym pan ambasador mówi, czyli poszukiwanie sposobów uniezależnienia się od tego, co dzieje się w cieśninie Ormus.
0: Na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście bardzo skomplikowaną i wielu tym państwom no, nie można zazdrościć sytuacji. Jest na przykład Irak, który de facto od obalenia Saddama Husseina znajduje się w kleszczach wpływów amerykańskich i irańskich. Stara się manewrować między tymi wpływami, tu gdzie można budować jakąś suwerenność i niezależność, ale to idzie bardzo trudno. Wszystkie monarchie arabskie Zatoki od praktycznie rzecz biorąc z początku swojego istnienia, czyli z grubsza mówiąc no, kilka dekad do 100 lat tak naprawdę, od początku były silnie związane ze Stanami Zjednoczonymi. Ropa naftowa przede wszystkim, surowce energetyczne, ale również całe problemy bezpieczeństwa, sojusz, to co się nazywało obroną przed zagrożeniem irańskim, współpraca wywiadowcza, inwestycje ogromne i praktycznie rzecz biorąc

0: tutaj te stosunki są tak głęboko zakorzenione w różnych dziedzinach, że nawet gdyby ktoś chciał zmienić coś w zasadniczy sposób, to jest to bardzo trudne. Kraje te oczywiście starają się realizować swoje interesy w zmieniających się warunkach, ponieważ Bliski Wschód gruntownie się przecież zmienia. I w zależności od indywidualnej sytuacji poszczególnych krajów robią to w różny sposób. Zjednoczone Emiraty Arabskie na przykład kilka lat temu zdecydowały, że będą bardzo bliskie stosunki utrzymywały z Izraelem. Te stosunki przetrwały wojnę w Gazie, przetrwały całe zamieszanie, które nastąpiło później i są w dalszym ciągu aktualne w ramach i dwustronnych, i w ramach porozumień Abrahama. Z kolei Arabia Saudyjska ma zupełnie inną sytuację. Tam jest, to jest duży kraj, gdzie jest no, jednak silna opinia publiczna, która oddziaływuje na rządzących. I oni sobie zdają sprawę, że oczywiście utrzymują dobre relacje, ale nieoficjalne z Izraelem. Rozumieją, że Stany Zjednoczone chciałyby doprowadzić do normalizacji saudyjsko-izraelskiej, ale jednocześnie stawiają warunki. I tym warunkiem podstawowym, o czym również jak gdyby i w Teheranie w ostatnim okresie zapomniano, jest nierozwiązana sprawa palestyńska, brak jakiegoś po prostu punktu, czynnika, który by usprawiedliwiał działanie zmieniające dotychczasową politykę, ale jednocześnie był zrealizowany w sposób zrozumiały dla społeczeństwa własnego. I jeszcze jedno, i być może jest to najważniejsze. Tak naprawdę, nawet jeżeli mówimy o różnego rodzaju szykujących się sojuszach z Turcją, z Pakistanem, jakieś oddziaływanie Indii, również przyszła rola Izraela, no to musimy powiedzieć sobie jasno, że jeszcze przez długi okres czasu te arabskie kraje ściśle związane z Zachodem, w tym monarchie obszaru Zatoki Perskiej, nie mają tak na dobrą sprawę żadnej innej realnej alternatywy. Alternatywą mógłby być regionalny pakt bezpieczeństwa, ale znowu do tego jest potrzebne spełnienie warunków, no i wyjaśnienie sytuacji, jak będzie wyglądała przyszłość Iranu przede wszystkim, a tego nie wiemy.
1: To jeszcze, panie ambasadorze, jestem ciekawa na koniec naszej rozmowy pana opinii na temat samego Izraela. Czy ten konflikt na Bliskim Wschodzie zachwieje tym sojuszem, czy ta amerykańsko-izraelska relacja przetrwa konflikt?
0: Amerykańsko-izraelska relacja przetrwa konflikt, ponieważ również tutaj korzenie...
1: Przepraszam, dopytam tylko, bo wydaje się, że do tej pory Stany Zjednoczone tylko tracą na tym, jak w tym konflikcie zachowuje się właśnie Izrael.
0: Stany Zjednoczone tracą od bardzo dawna, jeżeli chodzi o swoje interesy, ze względu na to, że również wbrew temu, co prezydent Trump głosi America First, America First, w rzeczywistości bardzo często interesy izraelskie są na pierwszym miejscu. I no, po pierwsze pamiętajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych ustawowo jest zobowiązany do zapewnienia pewnej uprzywilejowanej pozycji Izraela na Bliskim Wschodzie.
1: Musimy kończyć, panie ambasadorze.
0: Tutaj chodzi i o lobby, i o tak zwanych sionistów chrześcijańskich, i o wiele innych czynników. Także już ostatnie zdanie. Po prostu ja, niezależnie od możliwych okresowych wahań, z którymi mamy również w tej chwili do czynienia, to ten sojusz amerykańsko-izraelski niewątpliwie przetrwa. Być może będzie po prostu nieco zmodyfikowany.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Niezwykle ciekawy. Ambasador Krzysztof Płomiński, były ambasador Rzeczpospolitej w Arabii Saudyjskiej i Iraku.
0: Bardzo dziękuję. Również Centrum Stosunków Międzynarodowych.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Kolejne skandaliczne umowy w szpitalu. Tym razem zostały ujawnione w Braniewie na Warmii. Chirurg miał zarobić przez rok 1 800 000 złotych i wykazywał ponad 1000 godzin pracy w miesiącu. Postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura rejonowa w Elblągu, poinformowała Monika Trzcińska z Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.
7: Była to procedura, która nie trwała chwilkę. Nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
6: Sprawa wynagrodzenia chirurga w Braniewie jest jednym z kilku zawiadomień, które starostwo złożyło w ostatnich miesiącach do prokuratury. Dotyczą one także podejrzenia nieprawidłowości w zarządzaniu szpitalem, w tym przyznawanie podwyżek przez poprzednią dyrekcję oraz możliwej niegospodarności. Donald Tusk apeluje o wyciszenie emocji wokół rzezi wołyńskiej. Premier odniósł się w ten sposób do pojawiających się w internecie pogróżek ze strony Ukraińców. Polskie władze miały świadomość, że w sieci pojawi się eskalacja prowokacyjnych wypowiedzi w sprawie rzezi wołyńskiej, mówi premier Tusk.
8: Mieliśmy świadomość od samego początku, że aktywni tu będą po prostu nacjonalistyczni wariaci po obu stronach, bo przecież te wyzwiska i te prowokacje są i antypolskie, i antyukraińskie i one nie mają żadnego oczywiście politycznego sensu. To jest ze szkodą dla Ukrainy, ze szkodą dla Polski. Rosjanie zacierają ręce, kiedy widzą, że mogą rozognić ten konflikt emocji między Polską a Ukrainą.
6: Premier zapewnił, że polskie służby będą działać na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się dezinformacji. Donald Tusk dodał, że oczekuje również od władz Ukrainy, że będzie przeciwdziałała antypolskim ekscesom. Czytelniejsze rachunki, a za kilka lat tańszy prąd. Tak, zdaniem rządzących, takie będą skutki ustawy deregulującej energetykę. Większość przepisów weszła w życie 3 dni temu. Zmniejszają one formalności dla produkujących ciepło. W niektórych przypadkach ograniczają obowiązek uzyskiwania koncesji. W dłuższej perspektywie efekty tych zmian zobaczymy na rachunkach, przekonuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
9: Zakładamy, że dzięki wdrożonym mechanizmom ceny energii w najbliższych kilku latach mogą być niższe nawet o 18-20%.
6: Ustawa wprowadziła również zmiany w sposobie kontaktowania się dostawcy energii z klientem. Od 30 czerwca odbywa się to elektronicznie, a nie listownie. Tradycyjny sposób komunikacji będzie możliwy po zgłoszeniu. Pociągi warszawskiego metra znów kursują na regularnej trasie. Po 14 nie funkcjonowało 6 stacji podziemnej kolejki. Służby metra otrzymały zgłoszenie od jednej z kobiet, że w tunelu widziała nieuprawnioną osobę. Policja sprawdziła to zgłoszenie i w tym czasie metro nie kursowało między stacjami Stokłosy i Politechnika.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 15.34, a ja zapraszam Państwa tym razem na stronę elektryfikacja.eu i tu są bieżące dane za PSE. Cena megawattogodziny w tym momencie wynosi, to znaczy między 15.30 a 15.45, wynosi 348,67 zł i jest określana jako niska. A jak wygląda nasz miks energetyczny w tej chwili? 39. To jest znowu między 14.45 a 15. Energii ze słońca mamy 39%, z węgla 37%, z wiatru 13%, z gazu 7% i jest jeszcze całkiem szara reszta, 5%. To inne. Co to są te inne? Między innymi o to zapytamy za chwilę naszego gościa.
0: Komentarz.
10: Bo Jakub Wiech to właśnie portal elektryfikacja.eu. Dzień dobry, panie Jakubie.
11: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
10: Co to jest ten, ta szara reszta, czyli 5% w naszym miksie energetycznym?

0: Tak, to są na przykład źródła biomasowe. To są źródła, które kwalifikujemy jako elektrownie wodne przepływowe. To jest też oczywiście segment magazynów szczytowo-pompowych, źródła na oleju napędowym, których też mamy, bardzo mało, jednak trochę mamy. No i to są teraz od dzisiaj nasze morskie wiatraki. Z tego, co widzę na danych...
1: A to już jest w tym miksie uwzględnione, czy jeszcze nie?
0: Teoretycznie tak, tylko że jest ich bardzo, bardzo mało, bo o ile nasze obecne zapotrzebowanie w tym momencie to jest 19 750 megawatów pracujących, to z wiatraków mamy całe 3 megawaty. Więc nieśmiało, ale powoli te nasze morskie wiatraki wchodzą nam do systemu. No dzisiaj to jest oficjalny start i taki historyczny moment, kiedy do polskiej elektroenergetyki dołącza zupełnie nowa technologia wytwórcza. Z farmy Baltic Power pierwsze jednostki powoli zaczynają oddawać moc do naszej elektroenergetyki. Będzie ich przybywać, bo wiemy, że oczywiście... Te już uruchomione wiatraki to są tak zwane turbiny zamontowane na tak zwanym pierwszym ciągu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Tych ciągów będzie podłączanych jeszcze wiele na tej instalacji, tak żeby cała jej moc, czyli ponad 1 gigawat, a więc ponad 1000 megawatów, pracowała i wspomagała polską elektroenergetykę.
1: Na stronie elektryfikacja.eu jest genialne zdjęcie, które pokazuje skalę. To znaczy, jak, jeśli Państwo chcą sobie wyobrazić, jak wygląda, jaki ma rozmiar taka turbina, to przy jej sercu, centrum, tam gdzie zamontowany jest wiatrak, jest flaga biało-czerwona i stoi tam kilkanaście osób, prawdopodobnie, które ledwo widać. I dzięki temu można sobie wyobrazić proporcje, nawet nie wyobrazić, tylko je sprawdzić. To bez wątpienia historyczny moment, ten, o którym Pan mówi. Ale ja jestem ciekawa, być może nasi słuchacze też, w jaki sposób i co jest potrzebne do tego, żeby energia wytworzona przez jedną taką turbinę dotarła do celu.
0: Tak, to w ogóle taka ciekawostka. Ten element turbiny, który jest widoczny na zdjęciu, o którym pani redaktor wspomniała, to jest gondola turbiny wiatrowej. I gondole
1: się pięknie nazywa.
0: Tak, i w ogóle warto zaznaczyć, że gondole z Baltic Power są produkowane w Szczecinie, bowiem te gondole, oczywiście one są budowane przez firmę Vestas, która stawia tam 15-megawatowe turbiny, natomiast one są produkowane przez polską załogę w fabryce w Szczecinie i stamtąd wyruszają właśnie na Bałtyk i są instalowane w takich farmach jak Baltic Power. I teraz odpowiadając na pytanie pani redaktor. Oczywiście turbiny generują energię elektryczną poprzez zmianę energii kinetycznej wiatru właśnie w prąd. Następnie on jest przesyłany przez kable ułożone w takie właśnie ciągi do morskich stacji elektroenergetycznych, czyli zainstalowanych na morzu, takich nazwijmy to stacji transformatorowych. One z kolei kierują tę moc farmy na ląd. Tam jest ona odbierana przez kolejną stację. W przypadku Baltic Power jest to stacja w Choczewie. Dzisiaj uruchomiona stacja 400 kV w Choczewie, do której będzie podłączone jeszcze szereg innych farm wiatrowych. I następnie poprzez właśnie te instalacje energia stamtąd dociera do całego naszego systemu elektroenergetycznego, jest dystrybuowana przez całą polską energetykę. Więc no, jest tutaj sporo tych elementów, które trzeba zrobić. Jest tutaj sporo takich pośrednich dróg do tego, żebyśmy mogli zasilać się prądem z morskich wiatraków. Natomiast, co ważne, sporo tych elementów wykonujemy w naszej własnej gospodarce i tutaj też należy rozpatrzeć budowę morskich farm wiatrowych przez pryzmat tego, jak dużym bodźcem inwestycyjnym jest ona dla lokalnego przemysłu, tego w ogóle w skali ogólnopolskiej, ale też tego oczywiście przede wszystkim na wybrzeżu, no bo tam takie instalacje.
1: No tak, bo to nie tylko gondole, prawda? Jestem ciekawa tego, tego zaangażowania. To znaczy, jak rozumiem, to jest jak pajęcza sieć, na którą składa się działanie wielu polskich firm po to, żeby one mogły działać.
0: Tak, oczywiście, bo polskie firmy potrafią budować nie tylko właśnie elementy samej turbiny, tak jak gondole czy wieże, bo fabrykę wież do morskich turbin wiatrowych też budujemy w Polsce. Nasze spółki są odpowiedzialne również za budowę takich elementów jak właśnie te stacje elektroenergetyczne, o których wspomniałem. Takie stacje były budowane w Trójmieście, one potem były doposażone w Danii i trafiły na polskie farmy.

0: wiatrowe. Możemy też pochwalić się oczywiście wykonawstwem w samych linii przesyłowych, które tę moc z farmy wyprowadzają, a także wielu innych komponentów, tych trochę mniejszych, ale jednak koniecznych do tego, żeby te jednostki pracowały. Więc jest to taki projekt, który no, skupia jak w soczewce w możliwości przemysłowe polskiej gospodarki, no i też rozbudowuje je, bo my na tym korzystamy, współpracując z takimi partnerami jak chociażby Northland Power, czyli ta spółka z Kanady, która została zaangażowana do farmy Baltic Power. Polskie spółki zyskują swoje własne kompetencje w tym zakresie i istnieje spora szansa, że będziemy je wykorzystywać przy innych projektach tego rodzaju na Bałtyku, ale też być może w innych miejscach na świecie.
1: A jak wyglądało samo dołączenie tej energii do systemu? Ktoś wcisnął jakiś guzik, przełączył jakąś wajchę?
0: W zasadzie można tak powiedzieć. Tutaj wszystko oczywiście leżało po stronie operatora systemu przesyłowego, czyli spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Kiedy odbyły się testy potrzebne do tego, żeby zweryfikować, czy przesył energii jest możliwy, no to wtedy operator załączył, dodał, można powiedzieć, tę moc farmy do naszego systemu i ona teraz już normalnie może oddawać energię i pracować razem z resztą polskiej elektroenergetyki, tak żebyśmy mogli za pomocą wiatraków chociażby wypierać węgiel, czyli ten emisyjny surowiec, który powoduje, że często nasze rachunki za prąd są stosunkowo wysokie.
1: Premier dziś mówi, energia z wiatru nic nie kosztuje. Ile w tym prawdy?
0: No teoretycznie tak, nie kosztuje nic, bo ten wiatr jest za darmo, więc tutaj koszt paliwa odpada, jeżeli chodzi o zasilanie wiatraków. Natomiast oczywiście trzeba do tego wliczyć koszty budowy i obsługi takich instalacji, jak morskie farmy wiatrowe. I żeby to jakoś rozwiązać, żeby powiedzmy stworzyć model finansowy dla takich instalacji jak Baltic Power, no to stworzono tutaj tak zwany kontrakt różnicowy wraz z ceną gwarantowaną na poziomie 319 zł, która teraz jest podwyższona, bo jest indeksowana o inflację i sięga, no, myślę, że nieco poniżej 400 zł za megawattogodzinę. I to polega na tym, że jeżeli cena rynkowa jest niższa niż ten wyznacznik w kontrakcie różnicowym, no to państwo dopłaca różnicę wytwórcy, a jeżeli jest ona wyższa, no to nadwyżka się oddaje odbiorcom. Więc chodzi tutaj o to, żeby mniej więcej stabilizować cenę energii w ramach tego kontraktu różnicowego, żeby ją w miarę umiejętnie szacować. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie tego do stawek, które mamy na naszym rynku, no to można założyć, że ta cena, którą w tym momencie mamy w ramach farmy Baltic Power, cena energii stamtąd, jest niższa o około 50-60 zł w stosunku do ceny energii na dostawę na rok przyszły, którą mamy teraz na giełdzie. Więc to jest dosyć, tutaj można powiedzieć, że ta różnica jest zauważalna. Oczywiście tutaj też warto podkreślić, że te źródła odnawialne, one konkurują ze sobą. Wiatr na lądzie jest tańszy niż wiatr na morzu, no ale z racji pewnej blokady instytucjonalnej, jeżeli chodzi o polskie prawo i raczej niewielkich możliwości zmiany ustawodawstwa, które blokuje rozwój lądowych wiatraków, musimy polegać na tych, które da się zbudować, czyli przede wszystkim na tych morskich.
1: Ile turbin ma być ostatecznie?
0: Na Baltic Power ma być 76 turbin. Na razie postawiono 54. Pozostałe będą zbudowane przez wakacje, tak żeby dziś na jesieni, prawdopodobnie we wrześniu, farma mogła rozpocząć pracę z pełną mocą. Do tego trzeba też doliczyć jeszcze, jeżeli chodzi o zakres farmy, dwie stacje elektroenergetyczne, czyli łącznie na farmie Baltic Power będzie stało 78 tak zwanych monopali, czyli takich konstrukcji wbitych w dno morza po to, żeby osadzać na nich na przykład turbiny czy właśnie stacje.
1: Panie Jakubie, czy będą szczęściarze, którzy dostaną z tych wiatraków tańszą energię, czy energia wchodzi do miksu i jest, że tak powiem, rozdzielana sprawiedliwie?
0: Powiem tak, to zależy od naszych metod rozliczania rachunków za prąd, bo jeżeli jesteśmy odbiorcą taryfowanym, a takich jest większość w Polsce, czyli jesteśmy takim gospodarstwem domowym, które ma umowę z jakimś sprzedawcą energii i na tej umowie jest zawarta taryfa, czyli taka stała cena gwarantowana przez cały rok, no to tutaj ten dynamiczny efekt, czy taki szybki efekt wejścia w wiatraku

0: do naszego systemu raczej nie nastąpi i trzeba będzie na to po prostu poczekać. Trzeba będzie poczekać, aż te instalacje obniżą cenę giełdową, cenę rynkową energii tak, że odczują to spółki elektroenergetyczne, będą nam w stanie zaoferować wtedy korzystniejsze taryfy. Natomiast jeżeli jesteśmy na przykład konsumentem, który oparł się na tak zwanych cenach dynamicznych, czyli kupuje energię po cenie, jaka w tym momencie jest na rynku, no to możemy korzystać już stosunkowo szybko z różnych źródeł, nie tylko z wiatraków na morzu, ale też z różnych źródeł, które obniżają taką właśnie cenę. I tutaj odwołując się do tych obecnych wskazań, no w tym momencie mamy na rynku cenę niecałe 350 zł za megawattogodzinę, czyli 35 groszy za kilowattogodzinę. No i to jest cena stosunkowo niska, niższa od tego, co płacimy normalnie za prąd, jeżeli chodzi o cenę energii na naszym rachunku. Mówię tutaj o tych odbiorcach, którzy korzystają z taryf, więc teoretycznie można byłoby sobie obniżyć cenę energii, kupując ją teraz z rynku. Natomiast oczywiście są też okresy na naszym rynku, kiedy ta cena jest bardzo wysoka i żeby nie sięgać daleko pamięcią, podczas fali upałów, kiedy mieliśmy no pewne, można powiedzieć, takie problemy z naszym systemem elektroenergetycznym, może nie jakoś bardzo poważne, rozwiązane przez polskie sieci elektroenergetyczne tak zwanym okresem przywołania, czyli po prostu, że tak to ujmę, ściągnięciem na rynek dodatkowych mocy od określonych podmiotów, no to wtedy ceny sięgały ponad 2000 zł za megawattogodzinę, więc ponad 2 zł za kilowattogodzinę. No i tutaj już się tej energii kupować nie opłacało, no ale odbiorcy, którzy mają te właśnie ceny dynamiczne, najczęściej polegają też na swoich mocach magazynowych i mogą sobie odłożyć tanią energię po to, żeby korzystać z niej, kiedy na rynku jest droższa.
1: Na tę chwilę udział wiatru w miksie to 13%. Jaka jest docelowa wartość?
0: No tutaj oczywiście jest ona zmienna, bo nie kierowałbym się
1: tym. To się ją tak właśnie z założenia określić, czy ona będzie zależała od tego, przepraszam za uproszczenie, tak, gdzie będzie wiało i jak mocno?
0: No tutaj to ona będzie zmienna i oczywiście możemy sobie wyliczać, że w skali roku ona tam sięgnie kilkudziesięciu procent, czy mniej, czy więcej. Natomiast ważne jest to, jakimi mocami będziemy dysponować. Jeżeli chodzi o wiatr na lądzie, czyli ten, który już mamy od jakiegoś czasu, no to mamy około 11 gigawatów tych właśnie wiatraków zbudowanych na tym lądowym terytorium Polski. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr morski, to według planów zawartych chociażby w Krajowym Planie w zakresie energii i klimatu, tych wiatraków będziemy mieć 18 gigawatów, więc więcej niż teraz mamy na lądzie. Czy tyle faktycznie uda się zbudować? To jest jeszcze pytanie otwarte. Tutaj dużo zależy od zainteresowania rynkowego tak zwaną drugą fazą polskiego offshore'u. Natomiast można założyć, że w najbliższym czasie co najmniej kilka gigawatów morskich wiatraków powstanie. Już mamy przecież rozpoczęte budowy wielu morskich farm wiatrowych. Do tej stacji elektroenergetycznej, o której mówiłem wcześniej, czyli stacji Choczewo, będzie podłączone około 6 gigawatów mocy w morskich wiatrakach. Więc to już daje pewien taki komponent zauważalny w naszym miksie elektroenergetycznym, bo to, co odróżnia morskie wiatraki od tych lądowych, to jest fakt, że one mają wyższy współczynnik wykorzystania mocy. No i też mają większą moc, bo są po prostu większymi konstrukcjami od konstrukcji lądowych. Taki przykładowy wiatrak stojący na Baltic Power to jest 15 MW, a typowa turbina montowana w tym momencie w Polsce to jest niecałe 5 MW, więc trzykrotnie większe są, jeśli chodzi o moce, wiatraki morskie. No i to sprawia, że mniejsze moce w wiatrakach na morzu produkują więcej energii niż te same, niż często większe moce w wiatrakach na lądzie.
1: Panie Jakubie, z ciekawości pytam, czy między tymi turbinami można sobie na przykład pożeglować, czy jest to teren wyłączony z użytkowania na przykład dla żeglarzy?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o żeglowanie, to jest to strefa, która jest pod nadzorem, więc nie można sobie tak po prostu wpłynąć między turbiny. I to jest też zresztą kwestia pewnego
1: bezpieczeństwa. No bo to infrastruktura krytyczna, jakby nie było
0: tak
1: w tej chwili.
0: Wiemy z nieodległych przykładów, że na Bałtyku zdarzają się takie sytuacje, w których jakaś jednostka na przykład zrzuca kotwicę, ciągnie ją pod dnie i przerywa czy to kable, czy gazociągi, więc tego typu obiekty jak farma wiatrowa są też, powiedzmy, wyłączone. Natomiast jeżeli chodzi o takie rejsy, no to bardzo prawdopodobne,

0: że będziemy mogli zobaczyć, jak właściciel tej farmy, czyli Orlen, wyprawia się na taki rejs, kiedy będzie oddawana do użytku cała moc tego kompleksu. No a też jeżeli ktoś chce zobaczyć farmy wiatrowe na morzu, to przy bardzo sprzyjających warunkach, jeżeli chodzi o widoczność, Baltic Power jest widoczna z brzegu, z rejonów tutaj właśnie.
1: No proszę przypomnieć, ile jest właśnie, ile jest oddalona od plaży?
0: Około 20 kilometrów, więc przy dobrej widoczności, kiedy nie ma na przykład mgły ani takiej podbitej przez wiatr wody, która tworzy taką też mgiełkę, taką bryzę, no to można tę farmę zobaczyć, zwłaszcza przy zachodzie słońca, kiedy te wiatraki się trochę odcinają na tle nieba, można te instalacje zobaczyć. To jest pewnym wyjątkiem, bo na ogół te farmy wiatrowe, które będą w Polsce budowane na morzu, one nie będą dostrzegalne z plaży.
1: To, co pewnie wszystkich nas interesuje najbardziej, to kiedy w związku z tymi inwestycjami będzie taniej na rachunkach? To się da tak określić, uprościć, ujednolicić?
0: A ja to przewrotnie powiem, że te inwestycje mogą tak naprawdę być w tym momencie kwestią może nie drugorzędną, ale nie pierwszorzędną, jeżeli chodzi o obniżenie naszych rachunków.
1: Relacje do cen, tak?
0: Nawet nie o to chodzi, bo jeżeli sobie spojrzymy na nasz rachunek, który odbieramy jako odbiorcy w energii elektrycznej, to widzimy tam takie dwie części. Jedna część to jest część związana z wytwarzaniem energii elektrycznej. I tutaj faktycznie tego rodzaju obiekty jak Baltic Power czy inne instalacje energetyczne wytwarzające energię po niskich kosztach, na przykład źródła odnawialne, one sprawiają, że ta część jest mniejsza, że ona się kurczy, bo nie trzeba ponosić wyższych kosztów wytwarzania energii. Widzimy na przykład, że w porównaniu do ubiegłego roku wytwarzanie energii, ta część energetyczna naszego rachunku, ona się trochę skurczyła, w sensie płacimy mniej. Natomiast rośnie ta część, powiedzmy, finansowo-infrastrukturalna, czyli ta, na której ciążą opłaty, takie jak podatek VAT, jak akcyza, jak opłata mocowa, dystrybucyjna i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza tutaj opłata dystrybucyjna jest teraz pewnym ciężarem dla nas jako odbiorców, bo ona jest takim sposobem finansowania inwestycji w sieci dystrybucyjne przez spółki elektroenergetyczne. Sieci dystrybucyjne to są te sieci, które prowadzą energię już bezpośrednio do naszych domów, biur, szkół itd., itd. I one leżą w gestii poszczególnych operatorów dystrybucji, czyli po prostu spółek elektroenergetycznych, które działają lokalnie. No i one finansują serwis, utrzymanie, rozwój tych sieci właśnie opłatą dystrybucyjną. Ale obecnie podmioty te mają do dyspozycji w zasadzie dwa źródła finansowania tego rodzaju inwestycji, bo poza opłatą dystrybucyjną mają też możliwość korzystania ze środków KPO, które również na sieć dystrybucyjną idą i no, można powiedzieć, że tu się nałożyły dwa źródła, więc spółki zarabiają dosyć dużo na dystrybucji, a tymczasem no, nie widać ruchów zmierzających do tego, żeby ograniczyć trochę ten koszt na naszych rachunkach.
1: Jeżeli a kto musi taki ruch tego wykonać?
0: Musi to wykonać legislator i jeżeli doszłoby do właśnie zmiany na płaszczyźnie regulacyjnej, obniżającej nasze opłaty dystrybucyjne, to od razu praktycznie zauważylibyśmy zmianę na plus z naszego punktu widzenia, bo rachunki byłyby po prostu niższe.
1: Została nam minuta. Mam nadzieję, że zdąży pan przynajmniej częściowo odpowiedzieć na pytanie. Podążam za ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem, bo rząd zamierza sprawdzić, ile Polski w wielkich inwestycjach Orlenu, Enei, Tauronu czy PGE. To ile jest? Ile jej jest?
0: Tak, chodzi tutaj o tak zwany local content i teraz pan minister Balczun przedstawia nowy sposób wliczania tego właśnie local content, czyli komponentu krajowego. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby stworzyć taki mechanizm pozwalający określić, ile polskie spółki zarabiają na tych przedsięwzięciach, jakie są realizowane na przykład w energetyce i też o to, żeby ustalać pewne takie poziomy referencyjne, żeby zwiększać te możliwości napędzania naszej krajowej gospodarki, naszych krajowych przedsiębiorców tymi pieniędzmi, które idą na takie inwestycje jak morskie farmy wiatrowe.
1: Panie Jakubie, bardzo panu dziękuję. Zasłuchałam się jak zwykle w pana opowieść. No to niech nam wieje i niech nam świeci w takim razie. Tak Jakub Wiech, portal Elektryfikacja.eu. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Maciej Wolny, Maćku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Niech nam wieje, niech nam świeci.
2: No ja chciałem powiedzieć, że wieje, ale nie świeci.

0: Na razie.
1: Jasne, premier mówi, energia z wiatru nic nie kosztuje, to ja tylko przypomnę, panie premierze, nie ma darmowych obiadów. No ale no, ja rozumiem też tę metaforę. Z czym przychodzicie, ty i Kamil Szewczyk, do nas po 16?
0: Z propozycjami oczywiście dla naszych słuchaczy. Jeżeli wymieniasz to Kamila, to on dzisiaj gospodarzem rozmów politycznych, no to może od tego zacznijmy. O 16.33 gościem Kamila będzie Łukasz Michnik z Lewicy, o 17.33 Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, a dzisiaj, jeżeli chodzi o politykę, to też o 18.06 Strefa Wpływów na naszej antenie, podcast polityczny Polskiego Radia, więc wtedy również być warto z nami. Ale słyszałem twoją rozmowę na temat Bliskiego Wschodu i te twoje pierwsze dość obszerne pytania, nawet kilka pytań a propos tego, co tam się dzieje. No i rzeczywiście to tak jest, jak ja teraz ty się uśmiechasz, ale ja też jak rozmawiam
1: uśmiecham się do tego, że obszerne, bo tak, miałam świadomość tego, że stawiam tak pana jest. Ambasadora w trudnej sytuacji.
0: Ale trochę tak jest, że jak my teraz poruszamy, czy rozmawiamy o tym Bliskim Wschodzie, to tam się dzieje tyle i w zasadzie nie wiadomo co, że trudno jest teraz o to zapytać, a trudno, mam wrażenie, też niektórym komentatorom o tym opowiadać w sposób jednoznaczny, bo my tak naprawdę nie wiemy, co za chwilę się tam stanie, jakie będą decyzje, czy będzie pokój, czy będą rozmowy, czy nie będzie. Z Wojtkiem Cegielskim o tym porozmawiamy o 16.47, Światopogląd na naszej antenie i o tym, czy rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż obowiązuje. Ale po 17.06 będą regiony, a tam dość ciekawy temat, bo mamy kolejny dzień poszukiwań Pumy w okolicach Polanowa w województwie zachodniopomorskim. Taka puma została, prawdopodobnie puma, bo to do końca nie wiadomo, ale przez myśliwego została zauważona w lesie, więc jest alarm, są poszukiwania, no i trzeba być w tamtym regionie na pewno ostrożnym i do lasu starać się nie wchodzić. Będą informacje ze świata sportu. Nie wiem, czy oglądałaś wczoraj spotkanie Francji i Maroko.
1: Oglądałam.
0: 2-0.
1: Oglądałam.
0: Francja mistrzem świata zostanie?
1: Zostanie mi w głowie niestrzelony karny przez...
0: Ale później się poprawił.
1: No tak.
0: I to jak?
1: Ja czekam na Norwegię.
0: A ja też.
1: Anglia.
0: Ja
1: wow.
0: Też. Ja też czekam. To w sobotę chyba to spotkanie i o 23, ile mnie pamięć nie myli. Więc jeszcze troszeczkę musimy poczekać. W każdym razie sporo będzie się działo w Polskim Radiu 24 po godzinie 16. Zapraszamy.
1: Ja tylko a propos Bliskiego Wschodu. Jeden z naszych ekspertów, kiedy po rozmowie powiedziałam, to ja już nie wiem, czy ja wiem więcej, czy ja wiem mniej. Po naszej rozmowie o tym, co się tam dzieje, powiedział: witamy na Bliskim Wschodzie. I tak to właśnie jest. No to zapraszam Państwa w imieniu Macieja Wolnego do Polskiego Radia 24 po 16. Spokojnego popołudnia.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra, dzień dobry.

0: Wieczorem kolejna rywalizacja w ramach ćwierćfinałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Kto ma większe szanse w starciu Hiszpanów z Belgami? Będzie to wyjaśniał Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Czas na szczegóły. Zapraszamy.
1: Suma wydarzeń.
0: Polska dołącza do państw, które wykorzystują morską energetykę wiatrową. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. To wspólna inwestycja Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Jaka będzie rola tej energetyki dla polskiej gospodarki? Sprawdzała to nasza reporterka Krystyna Prostak.
2: Ta rola będzie ogromna i nie do przecenienia, na co zwracali uwagę wszyscy obecni na uroczystości. Wśród nich premier Donald Tusk, który podkreślił, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
3: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
2: Z kolei minister energii Miłosz Motyka dodał, że to przełomowy moment dla polskiej energetyki.
4: To jest pierwszy prąd z offshore'u, który dzisiaj gwarantuje nam suwerenność energetyczną w kolejnej części. To jest dzisiaj przełomowy krok dla całej naszej gospodarki, bo pokazujemy, że polskie firmy mogą i potrafią tę transformację realizować. Więc pokazujemy tym inwestycjom po prostu to, że jesteśmy skuteczni w zakresie transformacji energetycznej. To jest pierwszy tak wielki tutaj odpalony projekt, ale przed nami kolejne.
2: W podobnym tonie wypowiadała się ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: Zamiast importować paliwa kopalne, będziemy produkować energię na farmach wiatrowych na Bałtyku. Polska część Morza Bałtyckiego ma jeden z większych potencjałów, dotychczas nie był wykorzystywany i oto jest. Ta pierwsza farma będzie zasilać około 1 500 000 gospodarstw domowych. Będzie też stabilizować system i stabilizować cenę energii w Polsce.
2: Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Anichimowski podkreślił, że stacja Choczewo to największa tego typu stacja w Polsce.
6: Jest cała zbudowana w oparciu o architekturę najwyższych napięć, co jest bardzo istotne. Będzie to podłączone co najmniej 6 000 megawatów mocy offshore'owej, ale to jest tylko początek, dlatego że do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych. Będą podłączone magazyny energii.
2: Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl podkreślił, że z morskiej energetyki wiatrowej korzysta kilkanaście państw na świecie. Polska właśnie zaczyna.
7: Dzisiaj najpowszechniej wykorzystuje się tą energię na Morzu Północnym. Mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, ale także w Azji coraz silniej rozwija się taka energetyka. No i teraz Polska i Bałtyk dołączają do tego grona.
2: W następnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. W sumie ma być ich 6.
0: Polska odbiera pierwszą energię z morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Informacje w tej sprawie zebrała Krystyna Prostak. W Belwederze odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Jej celem jest wypracowanie zmian w ustawie zasadniczej. W skład Rady wchodzą m.in. byli marszałkowie Sejmu. Józef Zych z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że w nowej konstytucji powinno się m.in. zdecydować, co dalej z Trybunałem Stanu.
8: Nie wiadomo, czy Trybunał Stanu nadal ma szansę bytu, ale to jest jedno z takich zagadnień. Ale jest wiele innych ważnych. Chociażby jeszcze dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, ale do tego wszystkiego trzeba jednak podchodzić bardzo rozsądnie. No i oczywiście nie robić z tego wielkiej polityki, tylko starać się uzyskać konsensus, żeby można wprowadzić.
0: Za zmianą konstytucji opowiada się były marszałek Sejmu Marek Jurek.
9: Konstytucji bardzo przyda się przegląd. Ona już funkcjonuje prawie 30 lat. Prezydent bardzo trafnie zauważył w czasie przemówienia 3-majowego, że twórcy konstytucji 3 maja, którą czcimy od tamtej pory, i ona miała być po 25 latach rewidowana. Było założenie, że trzeba dokonać przeglądu jej treści, czy jest adekwatny.
0: Prezydent, proponując nową konstytucję, chce zaznaczyć swoją pozycję. Takiego zdania jest nasz gość, ekspert do spraw wizerunku politycznego Sebastian Drobczyński.
1: Propozycja pana prezydenta to jest z jednej strony zaakcentowanie swojej obecności na rynku politycznym, po drugie projekt, od którego od samego początku

0: swojej kandydatury, właściwie już potem prezydentury, sygnalizował. Teraz będzie narzucał tempo prac związanych z projektem nowej konstytucji, potem prób oczywiście namówienia parlamentarzystów do głosowania, ale najpierw zapraszam, no, z punktu widzenia prezydenta będzie to rozpisane na poszczególne etapy. Pytanie, kto do tego dzisiaj, kiedy ten statek bezpośrednio stoi przy molo, czy bezpośrednio ktoś przystąpi i wejdzie na pokład, oddając oczywiście hołd kapitanowi.
1: Mówił Sebastian Drobczyński. A czy w ogóle należy zmieniać konstytucję? Zapytaliśmy o to naszego kolejnego gościa, politologa profesora Wawrzyńca Konarskiego.
2: Na pewno należy ją w jakiś sposób bardzo fachowy, za pomocą argumentacji wysuwanej przez przede wszystkim naukowców, a nie przez polityków, bo politycy działają często doraźnie, kierując się wyłącznie własnym interesem. W związku z tym ja bym był za tym, aby rzeczywiście w ramach tej rady dochodziło do interesującej wymiany poglądów, w której każdy głos będzie mógł być zgłoszony i każdy głos będzie się mógł, że tak powiem, stać głosem w dyskusji osoby, która może mieć pogląd inny niż ktokolwiek inny, kto powie po tej osobie, ale zawsze tego typu wypracowanie pewnego konsensu jest tutaj potrzebne.
1: W skład powołanego przez prezydenta zespołu weszli m.in. były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko, konstytucjonalistka Anna Łabno oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Dziś do tego grona zostali powołani m.in. posłowie PiS Przemysław Czarnek i Konfederacji Przemysław Wipler, a także Paweł Kukiz i Małgorzata Manowska. Prezydent chce, by nowa konstytucja została uchwalona do 2030 roku. Bez rozmowy ponad podziałami nie uda się wprowadzić zmiany systemu ochrony zdrowia, przekonuje liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej partia organizuje we wtorek okrągły stół zdrowotny. Zaproszono przedstawicieli wszystkich klubów i kół, ekspertów oraz minister zdrowia. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że jest to przestrzeń do dyskusji o reformie.
3: Po pierwsze, uregulowanie sprawy własnościowej, bo my dzisiaj wiemy, jaki mamy bałagan własnościowy pod marszałków albo pod wojewodów. Po drugie, dostosowanie świadczeń do potrzeb zdrowotnych. To jest dzisiaj bardzo ważne. To jest trudne, to jest żmudne, ale bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie dużo większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, mniej łóżek szpitalnych tam, gdzie ich nie potrzeba.
1: Koalicjanci Polski 2050 do tej inicjatywy podchodzą bez entuzjazmu. Sceptyczny jest m.in. szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Nie odpowiedział wprost, czy ludowcy pójdą na to spotkanie.
4: Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, a nie dalszych rozmów. Oczywiście Polskie Stronnictwo zawsze jest bliskie dialogu i na pewno w jakimś stopniu też będziemy uczestniczyć w tej rozmowie. Natomiast no przede wszystkim dzisiaj działania jeszcze raz. Działania są potrzebne.
1: Lewica nie podjęła jeszcze decyzji, czy weźmie udział w okrągłym stole. Poseł Dariusz Wieczorek przyznaje natomiast, że jest zwolennikiem dialogu.
5: Każda dyskusja jest dobra. Myślę, że to musimy wspólnie ustalić. Szkoda, że takie rzeczy się dzieją w taki sposób. Ja jestem przyzwyczajony trochę do innych działań. Jeżeli chcemy jakiś problem rozwiązać, to nie zapraszamy przez media, tylko rozmawiamy bezpośrednio. No ale trzeba chyba stanąć ponad tym wszystkim i sprawa jest na tyle poważna, że trzeba zawsze rozmawiać.
1: Przedwczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan reformy systemu ochrony zdrowia. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca pod pomnikiem na stołecznym placu Piłsudskiego. Uniemożliwili to uczestnicy innego zgromadzenia. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski ma zastrzeżenie do pracy policji, która była obecna na miejscu.
6: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów, chroniąc jednocześnie prowokatorów, którzy powinni być z tego pomnika usunięci. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
1: Prezes PiS nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Stwierdził, że będą musiały być wyciągnięte konsekwencje i trzeba będzie zbudować w przyszłości Gwardię Obywatelską. Oburzony słowami Jarosława Kaczyńskiego jest wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
7: Po pierwsze, są to słowa obraźliwe dla funkcjonariuszy policji, którzy zawsze działają na podstawie prawa i w granicach prawa. A po drugie, wydaje się, że chyba prezes Kaczyński zachłysnął się tymi patrolami pana posła Brauna i tego typu bojówkom, bo widać, że to chyba taki scenariusz wy.

0: gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze w polskich mundurach. To jest dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania.
1: Warszawska policja podkreśliła, że funkcjonariusze działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Zapobiegają eskalacji napięć, naruszeniom porządku publicznego oraz zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zaznaczono, że policja pozostaje apolityczna, a funkcjonariusze wykonują zadania bezstronnie, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz oceną sytuacji.
2: Sumę wydarzeń.
1: W Rosji płoną 3 zakłady przetwarzające ropę. W nocy i nad ranem ukraińskie drony zaatakowały 12 rosyjskich regionów. Łącznie Ukraińcy wysłali na terytorium agresora prawie 400 bezzałogowców. A więcej na ten temat powie Maciej Jastrzębski.
3: W kraju krasnodarskim ukraińskie drony zaatakowały Ilską rafinerię. Na zdjęciach opublikowanych przez niezależne serwisy internetowe widać kłęby dymu unoszące się nad zakładem. W obwodzie rostowskim płoną magazyny rafinerii w Azowie i terminal naftowy w Taganrogu. Serwis Astra napisał, że lokalna administracja ewakuowała ludzi mieszkających w pobliżu taganrogskiego portu. Jak podkreślił portal Meduza, codzienne ataki ukraińskich dronów na naftową infrastrukturę Rosji pogłębiają kryzys paliwowy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Na Łotwie rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Większość migrantów próbuje później przez Litwę i Polskę przedostać się do państw Europy Zachodniej. O szczegółach Kamil Zalewski.
4: Szef Łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujac poinformował w wywiadzie dla Łotewskiego Radia, że od początku roku odnotowano ponad 7,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. To o 800 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znaczną część stanowią osoby, które już wcześniej wielokrotnie próbowały przedostać się na teren Łotwy. Szef pograniczników ocenił, że od kwietnia sytuacja na granicy stała się napięta i skomplikowana. W niektóre dni granice próbuje sforsować nawet 200 osób. Jego zdaniem obecnie to właśnie Łotwa stała się głównym kierunkiem nielegalnej migracji z Białorusi. Ponadto migranci stali się bardziej agresywni, dlatego strażnicy coraz częściej muszą używać środków przymusu, a nawet oddawać strzały ostrzegawcze. Coraz częściej zatrzymywane są też osoby podejrzewane o organizowanie przerzutu migrantów przez granicę. Na początku tygodnia w pobliżu Dyneburga został zatrzymany obywatel Polski, który przewoził 10 migrantów. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Tragiczne pożary trawią południe Hiszpanii. W lasach Andaluzji zginęło co najmniej 12 osób. Kolejne 23 uznaje się za zaginione. Strażacy wciąż walczą z ogniem w rejonie miejscowości Los Gallardos, a służby kontynuują akcję poszukiwawczą. Według władz większość ofiar to prawdopodobnie cudzoziemcy. Z regionu ewakuowano już ponad 600 osób, a 4 osoby z ciężkimi oparzeniami przebywają w szpitalach. Minister zdrowia Andaluzji Antonio Sanz podkreśla, że okoliczności śmierci wielu ofiar będą jeszcze szczegółowo wyjaśniane. Wygląda na to, że ludzie zbyt późno próbowali uciec. Wybrane przez nich drogi okazały się ślepymi uliczkami lub trasami i kiedy przez wąwozy, z których praktycznie nie było wyjścia. Według wstępnych ustaleń pożar mógł wywołać zerwany przewód energetyczny. Silny wiatr i trudny, pełen wąwozów teren sprawiają, że akcja gaśnicza jest bardzo skomplikowana. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od 2005 roku. Do Francji powracają upały. Dziś na zachodzie kraju temperatury po raz kolejny tego lata zbliżają się do 40 stopni Celsjusza. Od jutra czerwony alert przed upałami będzie dotyczyć ponad 20 milionów Francuzów, w tym także mieszkańców Paryża. A więcej na ten temat Stefan Wolcer.
5: Na razie wysokie temperatury pojawiają się na atlantyckim wybrzeżu, ale już wiadomo, że upały obejmą wkrótce niemal całą Francję i utrzymają się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. W obliczu niepokojących prognoz francuskie władze uruchomiły po raz pierwszy specjalny plan działania zakładający m.in. monitorowanie sytuacji seniorów i otwieranie klimatyzowanych miejsc. Do szpitali dostarczono również 6 tysięcy klimatyzatorów. To reakcja na braki ujawnione podczas czerwcowej fali upałów. Sytuacja pogodowa powoduje wzrost zagrożenia pożarowego. Eksperci mówią o bezprecedensowej sytuacji ze względu na dużą liczbę departamentów, ponad 60 objętych alertem przed pożarami. W związku z wysokim ryzykiem pożarów coraz więcej francuskich miast rezygnuje z pokazów fajerwerków planowanych z okazji Święta Narodowego 14 lipca. Francuski rząd rozważa wprowadzenie takiego zakazu w całym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Badaczom udało się zidentyfikować 8 osób zamordowanych przez UPA w czasie rzezi wołyńskiej, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział ukraińskiej powstańczej armii.

0: lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W sumie zginęło wtedy około 80 osób. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Sprawą zajmuje się Witold Banach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego jest to tak ważna informacja?
1: Ja bym to wręcz, tę informację wręcz uznał za przełomową. Proszę sobie wyobrazić tylko jeden fakt. Rzeź Wołyńska to około 100 tysięcy pomordowanych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-45. Od tamtego czasu upłynęło ponad 80 lat i dopiero po tych 8 dekadach mamy szczątki 8 osób, których tożsamość została ustalona. Dla mnie absolutnie niesamowita sytuacja. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska podkreśla, że to faktycznie bardzo ważne wydarzenie, a identyfikacja była możliwa dzięki współpracy wielu instytucji i Ukraińców.
2: Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim badaczom, którzy są tak bardzo zaangażowani w ten proces. Fundacji Wolność i Demokracja, Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu z profesorem Osowskim, który realizuje te badania genetyczne, ale także IPN-owi, także całej grupie, która zajmuje się koordynacją działań dotyczących ekshumacji. I bardzo również dziękuję stronie ukraińskiej, bo bez nich byśmy tego nie zrobili.
1: Z kolei wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, Maciej Dancewicz, jedna z najważniejszych osób, która doprowadziła do odnalezienia i ekshumowania zamordowanych w Późnikach, podkreśla, że zidentyfikowanie ofiar to wydarzenie przełomowe w kontekście Polaków pomordowanych na wschodzie.
3: No jest to sytuacja wyjątkowa, bo w dotychczasowych wszelkiego rodzaju pracach ekshumacyjnych, to znaczy nie tylko ofiar zbrodni wołyńskiej, ale żołnierzy września czy ofiar zbrodni katyńskiej, nigdy nie doszło do identyfikacji szczątków ofiar, czyli konkretnej ofiary na podstawie materiału porównawczego DNA, czyli na podstawie analizy szczątków ofiar wydobytych z dołu śmierci i materiału porównawczego pobranego od krewnych.
1: Dzięki identyfikacji prawda historyczna związana ze zbrodnią w Późnikach ostatecznie triumfuje, ponieważ Ukraińcy niejednokrotnie próbowali podważać fakt, że zbrodni na Polakach dokonali ukraińscy nacjonaliści w 1945 roku. Zarazem drugi wymiar tego wydarzenia jest związany z krewnymi pomordowanych, mówi Maciej Dancewicz.
3: Rodziny czekały długie lata. Niektóre się osoby nie doczekały, żeby ich matki, czy ojcowie, czy siostry zostały zidentyfikowane. Natomiast w niektórych przypadkach to już są kolejne pokolenia, które dowiedzą się o tym, że tam ich dziadkowie, babcie zostały zidentyfikowane i będzie można spać spokojnie. No bo dla wielu tych ludzi, którzy przeżyli zbrodnie i krewnych, to jest sprawa niedomknięta i tutaj w ten sposób można powiedzieć, że się domyka na płaszczyźnie identyfikacji.
1: Zidentyfikowanie ofiar oznacza, że na małym cmentarzyku w Późnikach, już na istniejących grobach zamordowanych, pojawią się imiona i nazwiska, a to z kolei oznacza, że rodziny będą miały gdzie zapalić znicz, położyć kwiaty. I jeszcze jedna ważna sprawa. Marta Cienkowska zapewnia, że te pierwsze 8 osób to dopiero początek procesu identyfikacji ofiar ukraińskich nacjonalistów.
2: To jest nasz obowiązek, żebyśmy tych ludzi odnaleźli, godnie pochowali i na pewno nie ustaniemy w tych pracach poszukiwawczych, ekshumacyjnych i identyfikacyjnych. Ja oczywiście jestem dumna z tego, że udało się zrobić ten pierwszy krok i wiem, że niebawem uda się nam zidentyfikować kolejne nazwiska, bo jesteśmy już bardzo blisko, zbieramy kolejne materiały genetyczne. Robimy to sukcesywnie ze wszystkimi 42 ofiarami znalezionymi w Późnikach.
1: Noty identyfikacyjne krewnym zidentyfikowanych zostaną wręczone już w najbliższy poniedziałek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Badaczom udało się zidentyfikować 8 pierwszych ofiar zbrodni wołyńskiej. Informacje w tej sprawie zebrał Witold Banach. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziś mija 85 lat od pogromu w Jedwabnem na Podlasiu. 10 lipca 1941 roku z rąk polskich sąsiadów zginęło co najmniej 340 osób. W dzisiejszych uroczystościach rocznicowych wzięli udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Włodzimierz Czarzasty oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Na miejscowym cmentarzu żydowskim odmówiono modlitwę i odczytano nazwiska zabitych.
4: Psalm Dawida. Bóg pasterzem moim, nie zbywa mi na niczym.
5: Zaczynamy teraz czytać imię.
6: Abraham Zambrowski, Kowal, lat 59, z żoną Szajną, lat 50.

0: prosił i dzieci.
1: I teraz pani marszałek senatu.
2: Kiedy przypominamy te osoby, ich życie, okazuje się, że to są takie same osoby, jak mają swoje zawody, swoją pracę, swoją rodzinę, dzieci. Wiemy, jak duże były te rodziny. Na każdym to musi robić wrażenie.
1: To jest koniec nasz części modlitewny. Bardzo dziękuję, że byliśmy razem. Ja czuję, jak jesteśmy teraz rodziną.
3: Według ustaleń IPN zbrodni na Żydach w Jedwabnym dokonali Polacy z niemieckiej inspiracji. W magazynie wracamy do incydentu, do którego doszło na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przypomnijmy, w ubiegły piątek do znajdującej się tam siedziby ukraińskiej firmy próbowało wtargnąć dwóch mężczyzn. Okazuje się, że jeden z nich to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pod koniec marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała go pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
4: Informację tę potwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, przekazał, że wówczas decyzją sądu zatrzymany nie trafił do aresztu. Proces w sprawie szpiegostwa trwa.
5: Ma zadanie wyjaśnienie roli tego mężczyzny i sprawdzenie dokładnie jego działalności.
4: 3 lipca Jarosław K. próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Po upublicznieniu nagrań z tego incydentu policja zatrzymała go i jeszcze jedną osobę. Piotr Żytnicki z Gazety Wyborczej wskazuje, że mężczyzna był też aktywny w mediach społecznościowych.
6: Jeżeli miał być to szpieg, to bardzo nietypowy, ponieważ ten mężczyzna nie ukrywał swoich prorosyjskich, a jednocześnie mocno antyukraińskich poglądów.
4: Służby zabezpieczyły komentarze w mediach społecznościowych zamieszczone pod filmem z uczelni. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Warszawscy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zostali zaatakowani kastetami. Doszło do tego po 7 rano. Posterunkowy Michał Pietraszko relacjonował w TVP Info, że najpierw niegroźnie zaatakowany został funkcjonariusz idący do pracy. Później mężczyzna został obezwładniony już na stacji metra, ale stawiał czynny opór i zaatakował kolejnego policjanta.
7: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na terenie metra Kabaty. Pomimo zawezwań naszych funkcjonariuszy do porzucenia tych niebezpiecznych przedmiotów. Niestety tego nie robił. Zaatakował naszych policjantów tym kastetem. W wyniku tych ataków jeden z naszych funkcjonariuszy doznał urazu nogi na tyle poważnego, że został przewieziony właśnie do szpitala.
3: Po zatrzymaniu okazało się, że napastnik miał w plecaku także maczetę. Podczas ataków przekonywał, że jest prześladowany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Sumę wydarzeń.
3: Ełk na Mazurach to kolejny przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Jutro dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji, m.in. piknik rodzinny i koncert. Od rana Lato z Radiem będzie nadawać z plenerowego studia na placu Jana Pawła II. Po 12 rozpocznie się piknik rodzinny pod hasłem Z życia wzięte, a poprowadzi go dziennikarka Jedynki Sława Bieńczycka.
9: Mamy jak zwykle sporo atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Najbardziej kultowy konkurs Lata z Radiem to oczywiście skojarzenia. To ja specjalnie przygotowałam dla Państwa plenerową wersję skojarzeń. Zapraszam. Nie ukrywam, że wśród dzieci największym powodzeniem cieszy się i fotobudka, i koło fortuny. Nasze koło fortuny jest o tyle wyjątkowe, że nie ma przegranych. Każdy otrzymuje jakąś nagrodę.
3: A wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską zagrają m.in. Sztywny Pal Azji, Zakopower, Kasia Kowalska oraz Wanda i Banda. Transmisja koncertu na antenie TVP2 o 20. Retransmisja na antenie radiowej Jedynki po 21.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: I jeszcze zaglądamy za ocean. Wieczorem drugi z ćwierćfinałowych meczów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Naprzeciw siebie staną zawodnicy z Hiszpanii i Belgii. Ich rywalem w półfinale będą Francuzi, którzy wczoraj pokonali Marokańczyków 2-0. Łączymy się z Tomaszem Kowalczykiem z redakcji sportowej Polskiego Radia. Witaj.
10: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy któraś z drużyn, które zagrają wieczorem, ma dużo większe szanse na zwycięstwo?
10: Lekkim faworytem myślę, że jest Hiszpania, która znajduje się na drugim miejscu w rankingu FIFA. Belgia miejsce 9, ale Belgowie w ostatnim czasie zrobili duży postęp i w czasie turnieju się rozkręcali. Hiszpanie grają stabilnie, nie stracili jeszcze żadnego gola w Mistrzostwach Świata, ale też ich gra jest troszkę daleka od tej do...

0: od której przyzwyczaili się kibice. Troszkę brakuje polotu. Lamine Yamal nie jest w formie, do jakiej przyzwyczaił też fanów Barcelony na co dzień. No i szykuje nam się raczej takie wyrównane spotkanie. Oprócz Yamala za strzelanie goli w reprezentacji Hiszpanii odpowiedzialny będzie z pewnością Oyarzabal, który już 4 razy na tych mistrzostwach trafiał do siatki rywali. W niezłej formie też Baena czy Dani Olmo, ale przede wszystkim ta uporządkowana obrona z Unaiem Simonem też w bramce, który, tak jak mówię, nie puścił jeszcze gola, pobił rekord tych czystych kąt na mistrzostwach świata. Belgowie po zwycięstwie ze Stanami Zjednoczonymi dostali wiatru w żagle. Na pewno w lepszej formie De Ketelare, który strzelił 2 razy Amerykanom. De Bruyne dziś prawdopodobnie od pierwszej minuty. Lukaku zawsze niebezpieczny na drugą połowę. To zawodnik, który ma już 93 gole w narodowych barwach i jest tylko 4 reprezentantów na świecie, którzy dla narodowej drużyny strzelili więcej razy, w tym Messi, a także Cristiano Ronaldo. A więc szykuje nam się mecz na pewno bardzo ciekawy, mecz, w którym nie zabraknie sytuacji, o ile drużyny nie zdecydują się na bardzo defensywny styl. No i szykuje nam się rywal dla reprezentacji Francji, tak jak słyszeliśmy, która już wczoraj zapewniła sobie awans do półfinału.
1: W takim razie niech wygra lepszy. Tomasz Kowalczyk, dziękuję bardzo. A my przypominamy, początek meczu Hiszpania-Belgia o 21:00. Jutro o awans do półfinału Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarami. I tą informacją kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Radosław Sinnicki. Za pół godziny przedstawię Państwu najnowsze informacje. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
13: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: Po reklamie. Autopromocja.
15: Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia powinny być ograniczane? Czy w związku z tym to dobry czas na podwyżki płacy minimalnej do kilkunastu tysięcy złotych dla lekarzy czy pielęgniarek? Jak poradzą z tym sobie zadłużone szpitale? A może dobrym rozwiązaniem byłby powrót do etatów? I dlaczego systemowe zmiany w ochronie zdrowia są tak trudne? Porozmawiamy o

0: tym w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Już jutro będziemy rozmawiać o fotografii i sztucznej inteligencji z Adamem Mazurem w najbliższą niedzielę po godzinie 11:05 na antenie Polskiego Radia 24.
2: Autopromocja.
3: Mamy 31 minut po godzinie 16. Dzisiaj piątek, to 10 dzień lipca i do godziny 19 będziemy z Państwem w składzie. Marzena Perdion, Agnieszka Wieczorek, Paweł Chodyna, przed mikrofonem Maciej Wolny. Sporo propozycji mamy dla Państwa dzisiaj od krajowej polityki przez sprawy międzynarodowe i wydarzenia dotyczące regionów naszego kraju. Nie zabraknie również sportu. Zapraszamy po więcej.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Na to, czego więcej będzie teraz, to przede wszystkim polityka krajowa, bo Kamil Szewczyk razem ze swoim gościem już są w naszym studiu i czekają na Państwa. Zapraszamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
5: To na początek krótki cytat z premiera Donalda Tuska z dziś. We wrześniu będziemy widzieli na pewno pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi zdrowia. To w kontekście zmian, które w środę zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w reakcji na aferę szpitalną, ale nie tylko. Spodziewa się pan również efektów pierwszych we wrześniu?
6: No muszą być te efekty jak najszybciej, bo widzimy, w jakim stanie jest nasz system ochrony zdrowia. I rozumiem, że wielu koalicjantów naszych obudziło się z tym teraz, niemniej my jako Lewica mówiliśmy o tym już od długiego czasu. Proponowaliśmy usprawnienia w systemie ochrony zdrowia, proponowaliśmy gruntowną reformę finansowania ochrony zdrowia. I tak cieszymy się, że dzisiaj wszyscy wspólnymi siłami możemy dołożyć rękę do tego, żeby go naprawiać. Propozycje przedstawione przez ministrę Grendę, one są kierunkowo dobrym krokiem. One kierunkowo idą w stronę Lewicy. W
5: pytanie,
6: stronę tego...
5: czy nie za późno?
6: No oczywiście za późno. Tak, widzimy, bo już jeśli dowiadujemy się o tym, że lekarze potrafili zarabiać 24 tysiące złotych na godzinę, bo wykorzystywali luki w systemie, dowiadujemy się już nie mówiąc o kolejkach, jakie mamy w systemie, tak, nie mówiąc o braku pieniędzy nadwykonania. Pytanie, dlaczego brakuje tych pieniędzy nadwykonania i gdzie się rozpływają po prostu w tym NFZ-cie te wielkie środki, które ta koalicja jednak zapewnia, bo 60 miliardów więcej przeznaczyliśmy w tym roku na system ochrony zdrowia. Więc tak, no wprowadzenie tego limitu płac, górnego jakby kominów wynagrodzeń, które też przecież obowiązują w administracji publicznej, to jest bardzo dobry krok i o niego apelowaliśmy z marszałkiem Czerzastym w ramach tak zwanej czwórki Czerzastego. 240 zł za godzinę brutto, to jest ubruttowienie trzech średnich krajowych. To po prostu uderza w patologię, która rozsadzała budżety lokalnych szpitali, tak? I powodowała sytuację, w której wąska grupa wyciągała system astronomiczne stawki kosztem personelu pomocniczego, pielęgniarek, inwestycji w sprzęt, przede wszystkim pacjentów. No po prostu nie można tak drenować systemu, publiczne środki muszą być.
5: No dobrze, a co jeśli ta reforma się nie powiedzie? Bo na końcu jest jeszcze prezydent Nawrocki, który może zawetować przecież. A po drodze możecie się jeszcze pokłócić w koalicji o różne sprawy, jeśli chodzi o naprawę służby zdrowia.
6: Wydaje mi się, że chyba jesteśmy w momencie w Polsce, kiedy wszyscy zaczynają rozumieć w klasie politycznej, że ochrona zdrowia wymaga długiej reformy, która będzie przekraczać 4 lata, przekraczać pewnie jedną kadencję i będzie potrzeba dogadania się tutaj wielu stronnictw politycznych i trzeba traktować ten problem jako jakiś ponadpolityczny. Nie wierzę, żeby Karol Nawrocki w takiej sytuacji, w obliczu szczególnie, że to przecież ich bezpośrednia konkurencja, tak? No Dawid Kasprzyk, jednak od którego się zaczęła ta afera, no jest z Platformy Obywatelskiej, której chyba Karol Nawrocki nie darzy szczególną sympatią, mówiąc eufemistycznie. Więc nie wiem, dlaczego miałby stanąć w obronie pana Kasprzyka, ale nie wiem. Myślę, że tutaj tu jest potrzebne i będę o to apelował, o to jakąś ponadpolityczną zgodę nad tymi reformami, które po prostu mają usprawnić nasz system.
5: A może to jest błąd, że ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda została na stanowisku? Co Nowa Lewica o tym sądzi?
6: My oczekujemy zmian w systemie, nie zmian personalnych. Jeśli ministra Grenda

0: jest w stanie dowieść zmiany, które będą odczuwalne dla pacjentów, które pacjenci będą mogli ocenić pozytywnie, dla które po prostu usprawni nasz system, to pani Grenda dla nas jest okej.
1: Okay. Dostrzega pan pozytywy w ciągu tego roku? Jakie zrobiła, jakie tematy dowiozła pani Grenda?
0: My jako Nowa Lewica nie jesteśmy, pewnie nie mamy najlepszej recenzji pracy pani Sobierańskiej-Grendy. Niemniej pilotażowe programy e-zapisów, e-odwołań w różnych sektorach usług zdrowotnych czy systemu ochrony zdrowia jest czymś, co na pewno jest krokiem w przyszłość, jakimś innowacją, która może będzie mogła zostać wykorzystana później w całym systemie. Niemniej dużo pracy przed panią Sobierańską-Grendą i to jako Nowa Lewica mówimy z całą stanowczością.
1: Czy też Nowa Lewica naciskała premiera, żeby Koalicja Obywatelska oddała tekę szefowej lub szefowi resortu zdrowia politykowi lewicy?
0: Nie o to chodziło, ale naciskaliśmy na premiera.
1: Bo było takie nazwisko, Janny Wich się pojawiało troszeczkę.
0: Wiem, że pojawiało się nazwisko, mamy dwóch specjalistów od ochrony zdrowia z dwóch różnych właściwie światów, ale tego samego systemu. Mam z jednej strony posłankę, pielęgniarkę, która zna ten system bardzo dobrze, ale właśnie powiedzmy od dołu, a z drugiej strony...
1: Pani Janna Wicha.
0: I mamy z drugiej strony senatora Koniecznego, który jest lekarzem i był dyrektorem szpitala, więc na ten system pewnie troszeczkę od góry. Te dwie perspektywy świetnie się zazębiają, więc dlatego też jesteśmy tak aktywni w temacie zdrowia. Niemniej nie naciskaliśmy na
1: Czyli
0: to, żeby...
1: nie było takich rozmów, tak? Czarzastego z Donaldem Tuskiem?
0: Były rozmowy, w których naciskaliśmy na premiera, ale na zmiany. Nie na zmiany personalne, nie na zmiany kadrowe, ale na zmiany systemowe, które po prostu... Bo to jest naprawdę kwestia już na podstawowych dobrobytu i podstawowych usług zdrowotnych dla obywateli i obywatelek. Tutaj już naprawdę nie można kłócić się o politykę, nie można kłócić się już o nazwiska, tutaj trzeba kłócić się o konkretne rozwiązania. Jeśli pani Grenda jest w stanie je dowieść, to niech to jest naprawdę błogosławieństwo i krzyżyk na drogę dla niej. Troszeczkę tutaj religijnie się zrobiło, ale jeśli nie, no to wtedy będziemy pewnie wracać do tej rozmowy.
1: Czy nie lepiej, żeby... tekę ministra zdrowia objął polityk, a nie ekspert. No bo pani Sobierańska-Grenda nie jest politykiem. Ma też słabe umocowanie polityczne. To są też zarzuty ze strony...
0: Pół roku, tak? Czy rok funkcjonowania tego odpolitycznionego Ministerstwa Zdrowia jednak pokazuje pewien mankament w takich eksperymentów. Znaczy... Może politycy nie cieszą się taką estymą, jaką by chcieli. Na pewno nie cieszą się takim szacunkiem społecznym, jakim na przykład zawód lekarza się cieszy. Niemniej jednej rzeczy im zabrać nie można. Mianowicie tego, że oni mają słuch społeczny. Znaczy, że oni widzą, jak ludzie reagują na pewne zmiany i czują, jeśli ludzi coś boli, jeśli ludzie się z tego czegoś cieszą. Wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia nie czuło społeczeństwa w ostatnim czasie, nie czuło pacjentów, nie czuło rozgoryczenia tym systemem, jaki panował i nie czuło patologii, które były widoczne gołym okiem dla wielu, wielu osób. Więc wydaje mi się, że tutaj eksperci mogą czasami po prostu polityka, system ochrony zdrowia to nie są tabelki w Excelu, tak? To nie są diagramy, to nie są jakieś skomplikowane wykresy, to są ludzie i tych ludzi trzeba słuchać i dla tych ludzi trzeba mieć szacunek.
1: No dobrze, to przejdźmy do relacji polsko-ukraińskich. Premier Tusk powiedział, że sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego ocenia bardzo pozytywnie. Pan się spodziewa jakiegoś przełomu w końcu w tych relacjach na linii Polska-Ukraina? Mamy w sobotę, tak, 11 lipca, rocznicę rzezi wołyńskiej.
0: Wydaje mi się, że cieszę się, że pan prezydent Nawrocki i pan prezydent Zełenski, którzy... są we dwójkę odpowiedzialni za rozpętanie tej eskalacji po prostu nastrojów pomiędzy negatywnych nastrojów pomiędzy naszymi narodami, naszymi państwami, chyba poszli po rozum do głowy i próbują jakoś załagodzić ten spór. Bo rzeczywiście jest tak, że i przede wszystkim zaczął to prezydent Zełenski, tak, to on rozpoczął ten spór, on zdecydował się na eskalację napięcia z Polską, ze swoim sojusznikiem przecież. To na nim ciąży głównie odpowiedzialność tego. Ale zrobił to, wykorzystał politykę zagraniczną na potrzeby wewnętrzne. Tak, zaufanie prawdopodobnie do prezydenta Zełenskiego wzrosło.

0: W odpowiedzi pan Nawrocki również eskalował, odebrał order. Zaufanie do prezydenta Nawrockiego wzrosło. Ich sondaże idą do góry, ale oni patrzą na polityczne punkty, a nie na dalekosiężny interes narodowy i Ukrainy, pan Zełenski, i Polski, pan Nawrocki, bo tak naprawdę z konfliktu pomiędzy Polską a Ukrainą dzisiaj cieszy się tylko Władimir Putin. I my musimy wiedzieć, że polityka historyczna tak jest kością niezgody od lat. Od lat jest naszą kością niezgody kwestia Wołynia. To nie jest łatwa rzecz. Tylko, że jeśli my będziemy ją upolityczniać, to my nigdy jej nie rozwiążemy. Znaczy tutaj potrzeba, że do pojednania w tej kwestii potrzeba jest praca ekspertów, praca komisji i oddzielenie po prostu historii od polityki. Jest to potrzebne.
1: Pytanie, czy to się da oddzielić w ogóle historię i politykę?
0: Jedwabny jest dobrym tego przykładem. Jednak prezydent Kwaśniewski potrafił przeprosić. Potrafił wyciągnąć, zrobić gest pojednania. Od takiego gestu pewnie byśmy chcieli spodziewać się w przyszłości po prezydencie Zełenskim. Niemcy i Francja, mimo bardzo burzliwej swojej historii, dzisiaj potrafią współpracować, są partnerami. My z Niemcami też potrafimy.
1: Pan Zełenski gra, tak jak pan zresztą wspomniał, tak, na potrzeby kampanii wewnętrznej, gdzie jest dość niepopularny.
0: Dlatego krytykuję z całą mocą prezydenta Zełenskiego. Uważam, że zachowuje się w tej sytuacji nieodpowiedzialnie. Tak, ale mam nadzieję, że jest jeszcze czas na zmiany i wydaje mi się, że to spotkanie, od którego pan zaczął, jest właśnie chyba dobrym jakimś światłem do tego, żeby znaleźć język porozumienia. Wydaje mi się, że panowie poszli po rozum do głowy, zorientowali się, że chyba sprawy poszły za daleko i że to może odbić się nie tylko na ich pozytywnie, na ich słupkach poparcia, ale też bardzo negatywnie na kwestiach takich jak bezpieczeństwo i na kwestiach takich jak gospodarka. Bo kwestia odbudowy Ukrainy to jedno, ale inna rzecz, że mamy dzisiaj już skrajną prawicę, która wprost nawołuje do tego, żeby zablokować przepływ jakiejkolwiek pomocy, nie tylko polskiej, do Ukrainy przez nasz kraj. No to jest rozwiązanie, które po prostu jest szyte na miarę dla Władimira Putina.
1: To porozmawiamy jeszcze o sondażach. No, ostatnie sondaże dają wam około 10% punktów procentowych. Cieszycie się z takich wyników?
0: Jesteśmy, no w końcu dwucyfrowy wynik po jakimś czasie, ale my tak, czujemy wiatr w żaglach. Znaczy czujemy, że mamy kolejne
1: sukcesy. Tylko, że trochę kosztem chyba Koalicji Obywatelskiej. Bo Koalicja Obywatelska w ostatnich sondażach troszkę spada, a Lewicy rośnie.
0: Rozumiem, że rozczarowani, niektórzy rozczarowani wyborcy Koalicji Obywatelskiej mogą szukać w Lewicy nadziei i tak, jesteśmy tą nadzieją. Znaczy sam ten tydzień, sukcesy legislacyjne, wejście w życie reformy Państwowej Inspekcji Pracy. 2/3 Polaków uważa, że to wzmocni ochronę ich zatrudnienia. Olbrzymia, jedna z najważniejszych reform rynku pracy w ostatnich latach. Mamy dzisiaj kwestię rozporządzenia pracy w upałach, bo wiemy, że praca w upałach to nie jest tylko trudny dzień pracy, to jest po prostu zagrożenie dla zdrowia i życia i państwo musi to widzieć, prawo musi tak to traktować. Wchodzi w życie 2 lata, o to walczyliśmy. Mamy największy program mieszkaniowy w historii III RP. Mamy rozbudowę, wielką rozbudowę kolei, która skończy...
1: Że ten program się bije... Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z wami, ale że to jest jej program mieszkaniowy.
0: Ona jest pionierem,
1: jeśli chodzi o politykę mieszkaniową.
0: Pani Pełczyńska-Nałęcz bardzo chce i ona pewnie jest pionierką, tylko że na Twitterze, ale w realnej polityce nic nie zrobiła i niestety ten program mieszkaniowy niewiele ma z nią wspólnego, ale nie będziemy też, nie chcę tutaj po prostu liczyć koalicjantom, szczerze mówiąc chcę, żeby do naszych pomysłów dokładali się wszyscy, możemy się dzielić tymi sukcesami z chęcią. Więc czujemy wiatr w żagle, jeśli chodzi o nasze legislacje, to idzie dobrze. Widzimy i poruszyliśmy w trasę letnią Lewicy. Spędzamy każdy weekend teraz w lipcu z ludźmi w ich ulubionych turystycznych miejscowościach. Byliśmy w zeszłym tygodniu w Kujawsku Pomorskim. Teraz w weekend, już jutro wyjeżdżamy na Pomorskie. Będziecie mogli spotkać nas na plażach, porozmawiać z nami o swoim codziennym życiu, o swoich problemach, o tym, co się udało zrobić, co jest jeszcze do zrobienia.
1: A może Polacy nie chcą na wakacjach oglądać polityków?
0: Nie będziemy się narzucać, ale też jesteśmy bardzo otwarci na tej trasie i naprawdę robimy to chyba nawet dużo. Nie rozmawiania o polityce, rozmawiania o pogodzie, rozmawiania o tym, który jest ładny parawan, o tym, jakie są ulubione aktywności sportowe o meczach, o mundialu, więc naprawdę rozmawiamy z Polakami o czym chcemy, ale się nie narzucamy.
1: A o kwestiach społecznych, socjalnych, bo pewnie o to też pytają Polacy.
0: Oczywiście.
1: Czy macie jakiś w zanadrzu jakiś jedną rzecz, która tutaj chwyci?
0: A mamy.
1: Takie drugie przysłowiowe 500+, jak to kiedyś PiS zagrał.
0: Jest, planujemy też w dalszej części trasy wyjrzeć trochę bardziej

0: przyszłość i zaproponować coś też nowego, a nie tylko mówić o tym, co już udało nam się osiągnąć.
1: To co to będzie?
0: Nie, panie redaktorze, wiem, że pan byłby w stanie pewnie to ze mnie wyciągnąć, ale dzisiaj będę trzymał się twardo, więc zostawię to na trasę do ogłoszenia naszym liderom w odpowiednim z ludźmi. Nie będę tego robił w studiu jako rzecznik. No, ale tak, ale na szlakach górskich, w mazurskich portach, na pomorskich plażach, wszędzie będziecie mogli nas spotkać. Jedziemy w trasę, rośniemy w siłę, dołącza do nas coraz więcej osób. Ludzie wierzą, widzimy też, jaki dobry sentyment.
1: To jest też chyba efekt trochę Włodzimierza Czerzastego, tak? Że lewica rośnie.
0: Włodzimierz Czerzasty, tak, również. Ale cieszy mnie też to, że jako lewica mamy w końcu mamy liderów, którzy mówią też do różnych pokoleń. Znaczy, że mamy z jednej strony Włodzimierza Czerzastego, potem mamy Magdę Biejat, Krzyśka Gawkowskiego, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Mamy też jeszcze najmłodsze pokolenie, które przecież ostatnio też zabłysnęło różnymi fajnymi happeningami. Piotr Czerniewski, Żadny z Konina, który na scenie openera zatańczył z Zarą Larsson. Kacper Nowicki, który zasłynął z...
1: No dobrze, mógłby pan pewnie tak długo jeszcze wymieniać, ale musimy niestety kończyć. Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panu i dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę miłego weekendu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Kamil Szewczyk, który wróci do państwa o 17:33 i wtedy też kolejne polityczne tematy na naszej antenie. Wtedy gościem Kamila będzie Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, a teraz na naszej antenie pora na sprawy międzynarodowe.
2: Światopogląd.
3: A te przedstawi nam Wojciech Cegielski, który jest w naszym studiu. Wojtku, dzień dobry. Przenosimy naszych słuchaczy za sprawą tematu, który poruszymy, na Bliski Wschód. Zaczynamy od Iranu. Ostatniej nocy nie było nowych ataków, co prawda, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rozmowy techniczne, no podobno, ale z naciskiem na podobno, wciąż trwają. Wcześniej jednak Donald Trump mówił, że ten rozejm z Iranem jest martwy. No to pytanie zasadnicze. Co tam się dzieje? Czy ten rozejm obowiązuje, czy już nie? Jak to interpretować?
4: No rzeczywiście po tych dwóch nocach albo po tych dwóch dobach wzajemnych ataków pora wreszcie sobie odpowiedzieć na pytanie, skoro nie odpowiadają na nie politycy wprost, to pora sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten rozejm obowiązuje, czy nie. No i taka najuczciwsza odpowiedź brzmi: rozejm nie umarł w dokumentach, no ale przestał de facto działać w praktyce. Militarnie ostatnia noc rzeczywiście była spokojniejsza, tak jak powiedziałeś. Noc minęła bez działań wojskowych po stronie USA ani Iranu. Dyplomatycznie amerykański urzędnik mówił stacji ABC News, że techniczne rozmowy z Iranem wciąż trwają, no ale politycznie Trump mówi już zupełnie co innego. Dla niego porozumienie jest w zasadzie skończone. Mówi zresztą, nie chce mieć z nimi nic do czynienia, to są kłamcy i tak dalej, i tak dalej. Tak mówił o irańskich władzach. No i to jest sedno tego, co mamy w tej chwili. Rozejm może jest jeszcze istnieć w kanałach dyplomatycznych, w rozmowach technicznych, ale na poziomie wojskowym każda strona ma już gotową opowieść, że to ta druga strona ten rozejm złamała i to oni są winni.
3: No każda strona chce wygrać, tak się wydaje, ten konflikt i całą sytuację.
4: Tak, i to już nie mówimy właśnie o rozejmie, tylko mówimy z powrotem o konflikcie. To też jest myślę tutaj znaczące, bo Stany Zjednoczone mówią, że to Iran uderzał w statki w cieśni Ormuz, więc trzeba było odpowiedzieć, a Iran mówi, że to Amerykanie uderzyli w Iran i wciągnęli region w kolejną rundę i tak dalej. Czyli na dzisiaj to nie jest spokój, to nie jest, to jest przerwa, tylko nie do końca wiadomo, w czym to jest przerwa. Mamy oddech, zobaczymy na jak długo.
3: Mówiliśmy o tym, że każdy chce pokazać, że jest zwycięzcą w tej sytuacji, ale chyba takim zwycięzcą albo w pewien sposób wygranym tej całej wojny i konfliktu, no jest jednak Iran, bo wydawało się przynajmniej na samym początku, że dla Stanów Zjednoczonych ten konflikt może być spacerkiem i zaraz wszystko się skończy, a okazało się zupełnie inaczej. W tle ostatnio odbył się pogrzeb Alego Chameneiego, byłego przywódcy irańskiego. Tysiące ludzi na ulicach, hasła przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Izraelowi. Czy to był tylko pogrzeb, czy jednak może przede wszystkim pokaz siły nowej władzy?
4: Myślę, że obie rzeczy naraz. Ali Chamenei był dla irańskiego systemu postacią centralną przez prawie 4 dekady. On zginął 28 lutego w pierwszym dniu tej wojny, zaraz w tych pierwszych atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela, i teraz został pochowany w sanktuarium imama Rezy w Meszhedzie. To jest bardzo ważne miejsce. No, Chamenei został męczennikiem. Dla Irańczyków, większości Persów, większości szyitów, co ważne, męczeństwo to jest, no jest wdrukowane w DNA. To znaczy w Europie

0: A nawet na Bliskim Wschodzie, w wielu miejscach, chyba nie do końca rozumiemy i rozumie się, o co chodzi z tym męczeństwem, ale przesadą byłoby powiedzieć, że każdy Irańczyk chciałby zostać męczennikiem, ale bycie męczennikiem to jest jedna z największych form, to znaczy bycie męczennikiem to jest bycie kimś, dla której ludzie oddają naprawdę najwyższą formę szacunku. Więc Ali Chamenei został jakby pośmiertnym bohaterem właśnie przez to, co się stało. Jego ciało było przewożone przez najważniejsze miejsca religijne w Iranie, w Iraku. W Iranie też, w Iraku sąsiednim też dominują szyici, dlatego właśnie taka trasa tego pochówku. Władze zachęcały ludzi do udziału, bo chciały pokazać, że państwo po śmierci przywódcy nadal działa i to było widać po tych tysiącach
1: ludzi.
0: Czyli
1: to się udało.
0: Tak, bo nie trzeba być wielkim zwolennikiem rządu, żeby wyjść na ulicę, zamanifestować swój udział w pogrzebie. Tam były hasła religijne, były hasła rewolucyjne, były też hasła zabić Trumpa na przykład i okrzyki przeciwko właśnie Trumpowi. Część znaków wzywała też do śmierci nie tylko Trumpa, ale także Benjamina Netanyahu. To, co w tym wszystkim jest też istotne, nie było następcy Chameneiego, czyli syna Chameneiego, Mosztaby Chameneiego, który ukrywa się prawdopodobnie z obaw przed możliwym atakiem.
1: Różne scenariusze się tu pojawiały. Tak. Czy się ukrywa, czy w ogóle żyje, czy jest zdrowy.
0: Myślę,
1: tak dalej,
0: że żyje. Pytanie, na ile jest świadom tego, co robi. Myślę, że jest świadom, ale pytanie, czy jest się w stanie na przykład samodzielnie poruszać i tak dalej. No i ta jego nieobecność była bardzo znacząca.
1: Mówiłeś o tych hasłach dotyczących Donalda Trumpa, to a propos tego, pojawił się jeszcze jeden wątek w tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, że Iran miałby chcieć dokonać zamachu na życie amerykańskiego prezydenta. Mówią o tym zarówno Donald Trump, jak i Benjamin Netanyahu, premier Izraela. Co o tym dokładnie wiemy? Skąd te informacje w ogóle się wzięły?
0: Wiemy, że Izrael miał przekazać Stanom Zjednoczonym, czy też wywiadowi Stanów Zjednoczonych taką informację o nowym irańskim planie zamachu. Pisze o tym na przykład Wall Street Journal, piszą o tym Jerusalem Post, mówi o tym też Fox News. Ambasada Izraela w Waszyngtonie odmówiła komentarza. Misja Iranu przy ONZ odpowiedziała od razu na, nie odpowiedziała od razu na to pytanie, więc jakby formalnie nic nie wiemy. Ale Donald Trump sam też miał mówić w Ankarze w czasie niedawno zakończonego szczytu na to, że Iran chce wyeliminować przywódcę USA. Oczywiście słowa Trumpa zazwyczaj dzielimy na pół albo na więcej, bo Trump różne już rzeczy mówił, które nie do końca były zgodne z prawdą, no ale fakt faktem, że coś takiego powiedział. Natomiast znaczenie tego wszystkiego jest inne, bo to jest taki wątek, który podnosi presję na Biały Dom, bo jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że jest celem irańskiego zamachu, niezależnie od tego, czy tak jest naprawdę, czy nie, no to każda kolejna decyzja wobec Iranu przestaje być tylko sprawą cieśniny Ormus czy programu nuklearnego, staje się kwestią osobistego bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych i to może utrudniać łagodzenie napięcia w konflikcie, no bo w dyplomacji można negocjować takie techniczne rzeczy, no ale gdy do rozmowy wchodzi wątek zamachu na prezydenta, no to tu już za bardzo nie ma miejsca na negocjacje.
1: Teraz przenieśmy się w naszej rozmowie bliżej zdecydowanie nas temat dotyczący Ukrainy, bo według źródeł bliskich Kremlowi Władimir Putin ma odrzucać wezwania do negocjacji i może eskalować wojnę. Równocześnie Ukraina uderza w kolejne rosyjskie tankowce. Co tutaj się zmieniło?
0: Zmieniło się przede wszystkim to, że Ukraińcy coraz mocniej uderzają w rosyjską logistykę. I dlatego też trzy źródła bliskie Kremlowi mówią o tym, że Putin nie chce rozejmu na obecnej linii frontu. Putin miał się zaprzeć i powiedzieć, że chce przejąć resztę Donbasu, czyli jeszcze bardziej utwardzić swoje stanowisko i dlatego źródła w mediach mówią o wysokim prawdopodobieństwie eskalacji w najbliższych miesiącach. Teraz jest jeszcze druga część. Ukraina nie czeka tylko na obronę. Ukraina uderza w paliwa, porty, rafinerie i tankowce właśnie. Ukraińskie drony trafiły niedawno w kolejnych 12 rosyjskich tankowców na Morzu Azowskim. W ciągu 4 dni według Kijowa celem ataków miało być 36 jednostek na Morzu Azowskim i Czarnym, w tym 32 tankowce z tak zwanej floty cieni. To są potężne liczby, jeśli chodzi o cele. I to oczywiście nie jest przypadek. Paliwo no to jest krew armii. Bez paliwa trudniej dowieźć amunicję, ewakuować sprzęt. No ale paliwo to również jest kwestia zarabiania Rosji po to, żeby mieć pieniądze na prowadzenie dalszej wojny.
1: No ale to wydawałoby się, że takie uderzenia ze strony Ukrainy będą raczej zmuszały, czy skłaniały przynajmniej Rosję do tego, żeby te negocjacje prowadzić. A tu wygląda na to, że dzieje się odwrotnie. Czy Rosja chce w takim razie pokazać swoją siłę i przeprowadzić mocniejsze uderzenia w odpowiedzi na to, co robi Ukraina?
0: Na to wygląda. Na to wygląda, że te

0: uderzenia nie sprawiają, że Putin się cofa, tylko jeszcze bardziej zaciska pięści i mówi, to ja wam teraz pokażę. No i to jest ten paradoks, no bo Zachód może myśleć, że jeśli uderzy się w rosyjskie koszty, Kreml szybciej siądzie do rozmów, bo będzie widział topniejące pieniądze. No ale tymczasem te ataki prawdopodobnie wzmacniają w Władimirze Putinie przekonanie, że trzeba odpowiedzieć twardo. Bo Putin potrzebuje historii o zwycięstwie. To jest dla niego Donbas jest właśnie taką historią. Jeśli dziś on zgodziłby się na rozejm bez pełnej kontroli nad Donbasem, musiałby tłumaczyć z Rosjanom, dlaczego była taka cena zabitych, sankcji, izolacji, paliwowych problemów, skoro nic nie osiągnął. I dlatego Rosja mówi publicznie, że jest gotowa do pokojowego rozwiązania, ale jednocześnie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówi Reutersowi, że Rosja ma wystarczające możliwości, by kontynuować tak zwaną specjalną operację wojskową.
1: No i co to w takim razie oznacza dla Ukrainy?
0: Że Ukraina oczywiście będzie próbowała skrócić Rosji ten oddech. Nie musi zdobywać rosyjskich miast, wystarczy, że będzie uderzać w punkty, bez których Rosji trudniej jest prowadzić wojny, takie jak paliwo, porty czy magazyny. No ale to niesie ryzyko, bo im mocniej wojna wchodzi w rosyjskie zaplecze, tym większa pokusa Kremla, żeby odpowiedzieć większymi uderzeniami na ukraińskie miasta, porty i energetykę, a to widzieliśmy w ostatnich
1: dniach. To minuta do końca, ostatni temat. Trzeci temat z okupowanego zachodniego brzegu. W miejscowości Sinjar Palestyńczycy organizują nocne patrole, żeby bronić się przed izraelskimi osadnikami. Powiedz pokrótce, co tam się dzieje.
0: Chodzi o to, że to jest jedna z wiosek, która, czy też miasteczka, która jest, no nie bójmy się tego słowa, terroryzowana przez izraelskich osadników. Tereny palestyńskie, zachodni brzeg są okupowane przez Izrael od 55 lat i na tych terenach między innymi są budowane izraelskie osiedla. One są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, chociaż Izrael twierdzi, że tak nie jest. No a w ostatnim czasie, zwłaszcza po rozpoczęciu wojny w Gazie, kiedy te emocje między Izraelczykami a Palestyńczykami naprawdę sięgnęły zenitu, osadnicy nie niepokojeni przez nikogo bardzo często terroryzują palestyńskie wioski, napadają, palą, karczują drzewa oliwne, które są źródłem dochodu Palestyńczyków. A Palestyńczycy są bezradni, bo mówią, że izraelska armia, która powinna odpowiadać za bezpieczeństwo tych miejsc, nic nie robi. Więc w tym, że Sinjaru Palestyńczycy zorganizowali się, tworzą takie patrole specjalne, jeżdżą po okolicy, sprawdzają, czy nie ma osadników, informują się na grupach na WhatsAppie na przykład po to, żeby skutecznie móc bronić się przed takimi napaściami.
1: O ważnych tematach międzynarodowych opowiedział państwu Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Energia z wiatru produkowana na Bałtyku. Polska rozpoczęła odbiór prądu z farmy wiatrowej. Awantura podczas miesięcznicy smoleńskiej. Na słowa prezesa PiS zareagowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kolejarze ostrzegają przed trainsurfingiem. To niebezpieczny trend wśród młodzieży. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszamy. Farmy wiatrowe z Baltic Power rozpoczęły produkowanie prądu,

0: który płynie już w polskiej sieci energetycznej. Zielona energia zostaje doprowadzona do nowo wybudowanej stacji Choczewo na Pomorzu. Na miejscu był dziś premier Donald Tusk.
1: Premier Donald Tusk podkreślił, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
2: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w

0: Ten region, właściwie od Szczecina po Wisłę, ale szczególnie tu, Kaszuby, Trójmiasto, staje się sercem energetycznym Polski i całego regionu.
1: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że to absolutnie historyczny moment dla polskiej energetyki.
2: Zamiast importować paliwa kopalne, będziemy produkować energię na farmach wiatrowych na Bałtyku. Polska część Morza Bałtyckiego ma jeden z większych potencjałów.
1: W następnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. Z Choczewa Krystyna Prostak, Polskie Radio.
3: Wypowiedź prezesa PiS-u uderza w godność tysięcy funkcjonariuszy, czytamy w oświadczeniu policji. Jarosław Kaczyński nazwał ich bojówkami rządzącej partii. Stwierdził, że będą musiały być wyciągnięte konsekwencje i trzeba będzie zbudować w przyszłości Gwardię Obywatelską. Sprawa dotyczy awantury pod pomnikiem na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Prezes partii nie mógł złożyć wieńca z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uniemożliwili to uczestnicy innego zgromadzenia. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski ma zastrzeżenie do pracy policji, która była obecna na miejscu.
4: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów, chroniąc jednocześnie prowokatorów, którzy powinni być z tego pomnika usunięci. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
3: Krzysztof Paszyk z PSL uważa, że PiS jest ostatnią partią, która ma prawo krytykować działania policji.
5: Przypominam Prawu i Sprawiedliwości, jak zachowywała się policja, kiedy oni rządzili. Pierw odróbmy lekcje dotyczące tamtych czasów, a potem wysuwajmy jakieś zastrzeżenia.
3: Warszawska policja podkreśliła, że funkcjonariusze działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, zapobiegając eskalacji napięć, naruszeniom porządku publicznego oraz zagrożeniom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Teraz Chorwacja i zatrzymanie jednego z podejrzanych o spektakularny napad w warszawskiej Galerii Mokotów. Dwa lata temu obrabowano tam salon jubilerski. Podejrzany próbował uciec przez Chorwację do Serbii.
6: Zatrzymanym jest 46-letni mężczyzna podejrzewany o udział w przestępstwie z końca grudnia 2024 roku. Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stołecznych policjantów we współpracy z innymi służbami. Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu napadu. Doszło do niego 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości, po czym uciekli. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych.
7: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
3: Kolejarze chcą przeciwdziałać takim praktykom. Straż Ochrony Kolei zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami w północno-wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze również mogą wystąpić opady deszczu, ale o mniejszym natężeniu. W nocy, a także jutro w ciągu dnia podobnie, zarówno pochmurno i deszczowo z miejscowymi przejaśnieniami. Termometry wskażą jutro maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu przez 21 w centrum do 24 na zachodzie. To chyba pogoda zaczyna nam się poprawiać i myślę, że dobrze, no bo skoro lato, to mogłoby być cieplej i przede wszystkim trochę więcej tego słońca. Choć wiadomo, że też co kto lubi, bo niedawno były upały i też narzekaliśmy na te upały, więc trzeba jakiś złoty środek, tak najlepiej by było w tym wszystkim znaleźć. A co państwo sądzą o tej obecnej pogodzie i czy lepiej, żeby było ciepło, czy chłodniej? Jak państwo sądzą, państwa uwagi. Możecie państwo swoje uwagi przekazywać też na nasz

0: naszą automatyczną sekretarkę. Zachęcamy do tego i przypominamy 22 645 24 00. Państwa głos jest dla nas ważny. Mamy 6 minut po godzinie 17. Teraz czas na informacje prosto z regionów, a w tych informacjach między innymi o poszukiwaniu pumy. To obiecaliśmy jeszcze przed 16 i teraz obietnicę spełniamy.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Bo to kolejny dzień poszukiwań pumy w okolicach Polanowa w województwie zachodniopomorskim. Niebezpieczne zwierzę widziane było przez mieszkańców okolicznych wsi i myśliwych. Władze gminy Polanów proszą więc o niewchodzenie do lasu i uważanie na dzieci oraz zwierzęta domowe. O sprawie powiadomione zostało nadleśnictwo, a z burmistrzem Polanowa Grzegorzem Lipskim i mieszkańcami gminy rozmawiała Katarzyna Chybowska z Polskiego Radia Koszalin.
2: Informacja jest, nie? Już wczoraj była informacja, żeby dzieci nie wypuszczać z domu.
3: No i tu znajomego pod bramą była. Zdjęcie mają. Nie tutaj, wioska dalej. Przybłęda jakaś, albo ktoś wypuścił, albo coś, bo to ani obroży nie ma, ani nic.
4: Jesteśmy na 100% pewni, że to jest puma, bo poprosiliśmy o ocenę tego gatunku specjalistów w tym zakresie. Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. Trzymałem informację od pana nadleśniczego nadleśnictwa Manowo, że podjął informację od jednego z myśliwych, że widział podczas polowania dzikie zwierzę przypominające kota, gatunek obcy w naszym ekosystemie. Nagrał filmik. Powołałem od razu sztab kryzysowy w dniu wczorajszym. Pierwsza rzecz to powiadomić mieszkańców okolicznych miejscowości oraz sąsiednie gminy Bobolice i Manowo o takim zdarzeniu, że mamy zwierzę niebezpieczne. W jaki sposób do nas dotarło, nie wiemy. W dniu wczorajszym również nawiązaliśmy współpracę z firmą, która dokonuje odłowów zwierząt. Niektórzy sobie tam żartowali na Facebooku, ale gdyby się stało jakieś przykre zdarzenie, no to wszyscy mieliby do gminy pretensje, że nie dokonaliśmy poinformowania o występującym zagrożeniu, a nie wiadomo, jak dzikie zwierzę się zachowa.
3: Czyli wczoraj rozmawiałem tak samo, no to patrzą cały czas, obserwują, szukają.
5: Z tym myśliwym, który właśnie...
3: Nagrywał, tak. Przestraszony był, mówił. Straż miejska jeździ, wszyscy jeżdżą, szukają, tak.
5: Ale rozumiem, że panowie się nie boicie? Ale dzieci w domu trzymacie?
3: Dzieci w domu, bo to nie wiadomo. Zwierzęta też tak, no nie wypuszczają. Ani psów, ani nic, bo to nie wiadomo, co się stanie.
4: W okolicach właśnie tej miejscowości Garsina jest ryś, który również przemieszcza się przez miejscowość i na początku myślano, że został pomylony z pumą. Tak nie jest, bo również takim materiałem fotograficznym dysponujemy rysia. Są zupełnie dwa oddzielne gatunki. Do nas docierają informacje, że zwierzę puma była widziana około 10 dni temu na pasie startowym w okolicach Cetunia, że przechodziła. Mamy informacje od mieszkańców, również Manowa, że widziano ileś czasu temu w okolicach gminy Manowo, no to zwierzę się przemieszcza. Przede wszystkim to bezpieczeństwo, żeby nie podchodzili i jeżeli zauważą, należy się oddalić od zwierzęcia, nie wiadomo jak się zachowa, musi się czymś żywić, dlatego to jest niebezpieczeństwo. Jest sezon jagodowy, to są lasy jagodowe, dlatego tutaj od razu ostrzegamy i najlepiej, żeby te spacery w tych okolicach odpuścili. Dzisiaj już dostaliśmy materiały filmowe tych miejscowości Karsina, że te zwierzę było widziane. W związku z tym jesteśmy na 100% pewni, że ono jest. Jeżeli ktokolwiek by zobaczył to zwierzę, to żeby podawał na numery alarmowe, które udostępniliśmy. Tak, chcemy mieć jej lokalizację.
6: Trochę w szoku byłem. No tak, ona do pół bramy dosięga. Trochę się boimy. Wiadomo, dzikie zwierzę. Odgrodzony jest cały teren, ale ono to jest jak kot, to sobie przeskoczy. Wygląda na taką oswojoną, bo się działa tu sobie pod bramą i ani psów się nie bała, ani nic. Tak jakby głodna była, szukała jakby jedzenia. No bo widać, że pod bramą sobie siedziała i, no, i czekała tutaj sobie. No zaraz w końcu sobie sama poszła.
0: I z jednej strony taka ciekawostka, z drugiej strony sytuacja chyba też nie do pozazdroszczenia. Okoliczne lasy patrolują Straż Leśna, Straż Gminna oraz inne służby. Na miejsce dotarła także specjalistyczna firma, która ma przeprowadzić odłów pumy. A do czasu zakończenia akcji, to przypominamy państwu, mieszkańcy proszeni są o unikanie terenów leśnych i niezbliżanie się do zwierzęcia w przypadku jego zauważenia. A jak przebiegają poszukiwania dzikiego zwierzęcia w zachodniopomorskiem, sprawdzała Katarzyna Chybowska z Radia Koszalin. Dziękujemy bardzo. A teraz zaglądamy w okolice Łodzi. Mieszkańcy gminy Lutomiersk protestują przeciwko budowie magazynu towarów przemyconych. Kompleks ma stanąć w bliskim sąsiedztwie rzeki Ner. W ostatnim czasie, jak przyznają, udało im się odnieść małe zwycięstwo. Po kolejnej rozprawie sądowej

0: opóźniono rozpoczęcie budowy. Informacje o tej sprawie zebrał dla Państwa reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Adamie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Protest mieszkańców trwa, o ile się nie mylę, od roku. To przypomnijmy w takim razie, co ma być w ogóle składowane w tym magazynie, no i w jaki sposób ta decyzja sądu wpłynie w najbliższym czasie przynajmniej na tę inwestycję.
1: W miejscowości Harbice Górne ma stanąć magazyn o powierzchni kilkunastu boisk piłkarskich. Krajowa Administracja Skarbowa będzie tam magazynować m.in. automaty do gier, paliwa i alkohole z przemytu. To wszystko w odległości około 200 metrów od rzeki. Kilka dni temu zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Ta decyzja spowodowała, że inwestorowi trudniej będzie uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie prac. Mówi Michał Stanecki, jeden z aktywnie protestujących mieszkańców.
2: Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił wcześniejszą decyzję SKO. Mamy decyzję burmistrza, który wymaga przeprowadzenia raportu środowiskowego dla tej inwestycji. Inwestor nie ma teraz kompletu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Cieszymy się, bo to taki pierwszy oddech i pierwsze nieduże zwycięstwo.
1: Byłem tam na miejscu, gdzie ma powstać magazyn i są już wbite słupki graniczne. Rozmawiałem też z mieszkańcami i część z nich obawia się skażenia, na przykład od przechowywanych w magazynie paliw i innych substancji z przemytu.
0: I trudno się tym obawom dziwić w całej tej sytuacji, ale jak ją komentuje w takim razie inwestor, czyli Krajowa Administracja Skarbowa?
1: Według ostatniego i także według wcześniejszych komunikatów, które otrzymałem, magazyn Krajowej Administracji Skarbowej ma powstać w zgodzie z przepisami i nie mieć negatywnego wpływu na otoczenie.
3: Po zapoznaniu i analizie uzasadnienia wyroku sądu podjęta zostanie decyzja co do dalszych czynności procesowych. Inwestycja budowania magazynu KAS jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przewidzianych prawem procedur administracyjnych.
1: O komentarz zapytałem także mieszkańców, no i jak pewnie nie trudno się domyślić, zdecydowana większość z nich jest oburzona.
4: To jest skandal, tak? Jeżeli przypatrzymy się sprawie, że sąd raz uchyla, raz zatwierdza, raz uchyla, raz zatwierdza, no to znaczy, że coś tutaj nie gra, tak?
5: To niemożliwe jest, bo tu jest tak pięknie, ta dolina Neru jest taka piękna.
6: Pani nie może uwierzyć w to, że to mogłoby tam powstać,
5: nie,
6: tak?
5: Nie, to jest niemożliwe.
7: Niszczą Polskę po prostu tam, gdzie się da i tyle.
1: Z jednej strony w okolicach Lutomierska może powstać duży obiekt, pracodawca, który zapewni w jakimś stopniu ludziom z okolicy nowe miejsca pracy. Z drugiej strony byłem tam nieraz i nie dziwię się, że protestujący walczą o te piękne tereny. Mieszkańcy przygotowują się na dalsze rozprawy sądowe. W internecie utworzyli zrzutkę, z której środki mogą pokrywać koszty rozpraw sądowych.
0: I wygląda na to, że ta walka jeszcze trochę potrwa. To, o czym też opowiedziałeś, no to jeden z wielu pewnie rozdziałów całej tej sprawy i walki mieszkańców. Jeżeli pojawią się nowe informacje, to będziemy też do tego wszystkiego wracać w Polskim Radiu 24. A to, co wiemy do tej pory, relacjonował dla Państwa Adam Łużyński z Radia Łódź. Adamie, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A już za moment więcej informacji, ale teraz ze świata sportu, a w tym sporcie dzieje się sporo, przede wszystkim jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tuż obok mnie Sylwia Urban. Sylwia, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Ja ci się trochę pochwalę, bo zacząłem się bardziej interesować Mistrzostwami Świata i tym, co dzieje się na tych mistrzowskich boiskach. Wczoraj oglądałem już całe spotkanie między Francją a Maroko. 2-0 się to zakończyło i trzeba powiedzieć, że Francja jest niezwykle naoliwioną maszyną sportową na tych mistrzostwach.
8: Tak, to prawda, ale również ma parę mankamentów i miejmy nadzieję, że jeśli dojdzie do finału, a raczej powinna dojść, choć w półfinale czeka Francuzów starcie z Hiszpanami, też pretendentami do tytułu. Oczywiście pod warunkiem, że Hiszpanie dzisiaj wygrają,
0: właśnie,
8: prawda?
0: Tak sobie to zacząłem w głowie układać, że dzisiaj mecz Hiszpania-Belgia też może się sporo wydarzyć.
8: Też może się sporo wydarzyć. Większość fachowców wskazuje na Hiszpanię, bo Hiszpania ma więcej tego takiego prawdziwego piłkarskiego rzemiosła, lepszych artystów na boisku po prostu, zwyczajnie. No ale Belgia jako to takie niespełniona drużyna, która kiedyś miała być mistrzem świata.
0: Złote pokolenie.
8: Złote pokolenie, tak, więc kto wie, może dziś pokrzyżować szyki Hiszpanom. No ale oczywiście wszystko wyjaśni się na boisku.
0: To będzie na pewno kolejne ciekawe spotkanie na tych mistrzostwach świata, a po więcej informacji sportowych zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24.

0: A dzisiejsze informacje sportowe rozpoczniemy nie od mundialu, tylko od siatkówki, ponieważ polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach, a rozgrywająca Alicja Grabka tak opisuje mecze z drużyną z Ameryki Południowej.
1: Ogrom obron i tym scharakteryzowałabym to spotkanie. Naprawdę fajne ciosy z dwóch stron, wyprowadzane ataki, które mogły robić wrażenie. Obron, myślę, że jeszcze bardziej gdzieś ta walka i bronienie piłek, które wydawały się momentami niemożliwe, więc uważam, że naprawdę to było na pewno nasze najlepsze spotkanie i myślę, że dla oka też, jeśli chodzi o poziom z dwóch stron, jaki był prezentowany, oglądało się to bardzo przyjemnie. Na pewno szkoda, ale uważam, że też może cieszyć to, że idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę i fajnie, że tam się gdzieś powoli docieramy.
0: A przyjmująca Julita Piasecka mówi o przyczynach porażki.
2: Nasze błędy w niektórych momentach, gdzieś też w końcówkach, też w końcówce tego trzeciego seta na pewno. Wydaje mi się, że oczywiście Brazylijki świetnie zawsze bronią, atakują, są bardzo mocnym zespołem w tym elemencie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że grałyśmy jak równy z równym, więc na pewno gdzieś nasze błędy też zaważyły.
0: Polki z dorobkiem 7 zwycięstw zajmują w ogólnej tabeli 7 miejsce. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. W turnieju Wielkiego Szlema na trawiastych kortach Wimbledonu pierwszym finalistą został Niemiec Aleksander Zwieriew. W półfinale pokonał Anglika Artura Freya 7-6, 6-2 i 6-4. A o 17:20 rozpocznie się drugi półfinał, w którym Serb Novak Djokovic zmierzy się z liderem rankingu tenisistów Włochem Janikiem Sinnerem. Tymczasem o 21:00 czasu w Polsce w Los Angeles Hiszpania zagra z Belgią. Stawką spotkania będzie półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Były reprezentant Polski, uczestnik dwóch mundiali w 2002 i 2006 roku Jacek Krzynówek daje więcej szans na zwycięstwo Hiszpanom.
3: Hiszpania jeszcze nie pokazuje, jakby nie widać tego potencjału w 100%. Z drugiej strony Belgowie, złote pokolenie oczywiście. To jest ostatni moment, żeby ci chłopcy coś osiągnęli dla swojego kraju i dla siebie. Dwie wielkie drużyny oczywiście. No i zobaczymy. No ktoś musi wygrać, nie? Zaleta tego turnieju, że ktoś musi wygrać i niech wygra lepszy. Niech gra lepszy. Myślę, że taki delikatny jakby przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów. Mimo, że to są, że jest zespół odmłodzony, to jednak chyba jako zespół prezentują się lepiej. I tutaj ta młodość, ta nieprzewidywalność, można powiedzieć, chociaż oni grają bardzo przewidywalnie, piłkarsko są bardzo ułożeni i ta piłka słucha i się bardzo dobrze, grają przewidywalnie, to jednak troszeczkę tej młodości chyba tutaj przechyli szale na korzyść Hiszpanii, tak mi się wydaje.
0: Przypomnę, początek tego spotkania o 21:00, a wczoraj jako pierwsi do półfinału awansowali Francuzi po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Czy ktoś zdoła jeszcze powstrzymać Francję w drodze po mistrzowski tytuł? Takie pytanie słychać teraz nad Sekwaną.
4: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Marokańczycy tak naprawdę nie byli groźni. Szczerze mówiąc, spodziewałem się bardziej wyrównanego meczu. To było jednostronne spotkanie. Teraz zmiażdżymy wszystkich, mówili kibice. Francuscy komentatorzy nie kryją podziwu dla zespołu Didiera Deschamps, który ich zdaniem całkowicie zdominował Lwy Atlasu. Dotarliśmy do półfinału z rozbrajającą łatwością, słychać nad Sekwaną. L'Équipe napisał, że był to mecz bez napięcia, w którym po raz kolejny decydującą rolę odegrał Kylian Mbappé. Le Bleu pożarli Marokańczyków, ocenił też Le Figaro, wskazując, że Lwy Atlasu uległy francuskiemu talentowi, dojrzałości i sile ofensywnej. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A półfinałowymi rywalami Francuzów będą zwycięzcy dzisiejszego meczu, czyli Hiszpania-Belgia. Ten, przypomnę, dziś o 20:00.

0: tej pierwszej czasu w Polsce, a będą grać na stadionie w Los Angeles. Miasto Aniołów. Czy jest już gotowe na to starcie? To pytanie kieruję do Jana Pachlowskiego. Dzień dobry, Janku.
1: Miasto Aniołów z jednej strony cieszy się, że to kolejne spotkanie Mistrzostw Świata. Z drugiej strony smutek, bo tak jak wczoraj Boston właśnie w przypadku meczu Francji z Maroko pożegnał się z Mistrzostwami Świata, tak rozgrywane w Los Angeles cykl 8 meczów w ramach właśnie Pucharu Świata zakończy się dzisiaj niezwykle ważnym tutaj, jak podkreśla się w Stanach Zjednoczonych, starciem ćwierćfinałowym, którym zmierzył się jeden z faworytów turnieju oraz drużyna, która, jak podkreśla stacja NBC Sports, zdaje się właśnie łapać właściwą formę. Hiszpania, mistrz świata z 2010 roku, gra z Belgią, zespół łączący weteranów złotego pokolenia ze wschodzącymi młodymi gwiazdami. Czytamy w amerykańskich mediach. Hiszpanie, którzy w 5 meczach turnieju nie stracili jeszcze bramki. Potrzebowała Hiszpania, przypomnijmy, gola, by pokonać Portugalię 1-0 w tym doliczonym czasie gry. Ten gol został strzelony. Natomiast Belgia jest naładowana po pięknym zwycięstwie 4-1 nad Stanami Zjednoczonymi. I w tym starciu zmierzą się dwie europejskie drużyny, które miały problemy ze skutecznością, opierając swoją grę na defensywie, by przetrwać trudne momenty. Tutaj Hiszpania pozostaje niepokonana, co jest ciekawe, w 36 kolejnych meczach o stawkę, licząc od marca 2023 roku. Belgia z kolei nie przegrała żadnego z ostatnich 18 spotkań we wszystkich rozgrywkach.
0: A zatem szykuje się bardzo zacięte i prawdopodobnie bardzo ciekawe spotkanie. Natomiast jutro w kolejnym ćwierćfinale Anglia zmierzy się z Norwegią i zdaje się, że to właśnie na to spotkanie ty wybierasz się, Janku, tak?
1: Ten mecz będzie rozgrywany u mnie, w moim Miami. Już rzeczywiście kibice zalewają, podążam za nimi, zalewają ulice Florydy. Bawią się Anglicy, bawią się Norwedzy. Natomiast w przypadku Norwegów to teraz wiemy, że było zdecydowanie za głośno. Ale jak na przykład tutaj Meksykanie, gdy Anglia grała w stolicy Meksyku, nie chcieli dać spać tutaj piłkarzom tego kraju i zorganizowali śpiewy przed stadionem, to Norwegowie zdecydowali się na zmianę hotelu, ponieważ piłkarze skarżyli się, wcześniej mieszkali w hotelu Forlade pod Miami, że był nadmierny has, ale nie ze względu na kibiców, ale ze względu na to, że na zewnątrz budynku prowadzono prace budowlane, co wywołało skargi ze strony zawodników. Amerykańscy bukmacherzy nieznacznie więcej szans dają Anglikom, ale też nie brakuje głosów, że to najciekawsze spotkanie ćwierćfinału z tych wszystkich par, które tutaj trafiły właśnie do tej fazy rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: No szczerze mówiąc, mnie też się tak wydaje, bo przecież Norwegia ma swojego Erlinga Haalanda, więc to jest piłkarz nietuzinkowy, który może przechylić szalem właśnie na stronę Norwegów. Dobrze, Janku, natomiast w niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Czy w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze dużo komentarzy na temat wyszarpanego zwycięstwa Albiceleste nad Egiptem w 1/8 finału i co w ogóle mówi się na temat meczu obrońców tytułu ze Szwajcarami? Komu daje się więcej szans?
1: Przede wszystkim tutaj takie często jest używane przysłowie do 3 razy sztuka, bo przypomnijmy, że Argentyńczycy w 2 spotkaniach mieli ogromnie dużo szczęścia już w tej fazy pucharowej, że awansowali dalej, szczególnie to ostatnie spotkanie. Natomiast więcej mówi się tutaj o pretensjach przeciwników cały czas dotyczących sędziów i jednak tutaj mocno jest podkreślane, że było to zdecydowanie przesadzone z ich strony. Co do meczu Argentyna-Szwajcaria, oczywiście więcej szans się daje tutaj piłkarzom Albicelestes, ale podkreśla się, czy rzeczywiście te dwa jednak no, wcale nie tak dobre mecze w wykonaniu Leo Messiego i spółki pozwolą tutaj Szwajcarii uwierzyć w większy sukces i zastopować Argentyńczyków, bo tak jak się podkreśla, wcale Albiceleste...
0: Bardzo ci, Janku, dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I przypomnę, że dziś o 21:00 o półfinał Mundialu Hiszpanie zagrają z Belgami. Słoweński bramkarz Milian Wujowicz jest nowym zawodnikiem wicemistrzów Polski w piłce ręcznej, szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Został wypożyczony na rok z RD Slovan. Ma na koncie występy w Lidze Mistrzów, Bundeslidze i słoweńskiej reprezentacji. Polskie osady udanie rozpoczęły zmagania w zawodach kajakarskiego Pucharu Świata w Montrealu. 5 awansowało.

0: Do finałów A. W kwalifikacjach na 500 metrów pierwsze miejsce zajęła czwórka kobiet. Sandra Ostrowska, Julia Olszewska, Dominika Putto i Katarzyna Kościółek, co dało im bezpośredni awans właśnie do finału A. Popłyną w nim także Weronika Marczewska w jedynce na 1000 metrów, czwórka mężczyzn Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Walerii Wiczew i Sławomir Witczak oraz Kanadyjkarze Wiktor Głazunow w C1 na 1000 metrów i Oleksii Koliadych na 200 metrów. Australijska pływaczka Kayleigh McEwan, pięciokrotna złota medalistka olimpijska, nie wystartuje w sezonie letnim z powodu przebytej mononukleozy. Przepadnie jej występ m.in. w Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. Gwiazda stylu grzbietowego, najszybsza na 100 i 200 metrów zarówno w Igrzyskach w Tokio, jak i w Paryżu oraz podwójna mistrzyni świata sprzed roku z Singapuru, nie ukrywała rozczarowania. Jestem załamana, że muszę wycofać się z powodu problemów zdrowotnych, podkreślała McEwan. Cytowana w oświadczeniu Australijskiej Federacji. To, co jakiś czas temu uważałam za grypę, okazało się walką mojego organizmu z mononukleozą zakaźną. Byłam chora i po prostu wciąż nie wyzdrowiałam do końca. A Igrzyska Wspólnoty Narodów odbędą się w szkockim Glasgow w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia, zaś sześciodniowe zawody pływackie ruszą 24 lipca.
1: To był Sport i Sylwia Urban. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Co było pierwsze, morze czy marzenia? A co pozostało? Gdynia. Miasto z morza i marzeń, która świętuje setne urodziny i zaprasza do siebie nad Zatokę Gdańską od Orłowa, Klifu i Mola po Babie Doły i Torpedownię. Właściwie to będzie urodzinowy festiwal wydarzeń w weekendzie kulturalnym dziś po 21. Bardzo zapraszam, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty zmian w systemie ochrony zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. Ministerstwo Zdrowia chce, by górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznym systemie były 2 etaty. Zapowiedziało też wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowane, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach oraz bardziej szczegółowe kontrole NFZ-u. Donald Tusk ma nadzieję, że politycy wszystkich partii będą chcieli współpracować przy reformach ochrony zdrowia.
12: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich.

0: sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: Propozycje zmian ministra Jolanta Sobierańska-Grenda omawiała już z Naczelną Izbą Lekarską.
2: Zakładamy, że...
1: Czytelniejsze rachunki, a za kilka lat tańszy prąd. Takie zdaniem rządzących będą skutki ustawy deregulującej energetykę. Większość przepisów weszła w życie 7 lipca. W dłuższej perspektywie efekty tych zmian zobaczymy na rachunkach, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
2: Zakładamy, że dzięki wdrożonym mechanizmom ceny energii w najbliższych kilku latach mogą być niższe nawet o 18-20%.
1: Ustawa wprowadziła również zmiany w sposobie kontaktowania się dostawcy energii z klientem. Od 30 czerwca odbywa się to elektronicznie, a nie listownie. W Lubiążu na Dolnym Śląsku trwa Slot Art Festival. Na imprezę składa się ponad 500 wydarzeń, takich jak koncerty, spektakle, projekcje i warsztaty, mówi Aleksander Zając.
3: Slot Art Festival jest takim miejscem, które łączy zabytkową architekturę i możliwość pobycia w tym gigantycznym, pięknym, dawnym klasztorze. Łączy nadodrzańską przyrodę z dala od miasta, no i kulturę, czyli tych wszystkich ludzi barwnych i kolorowych, którzy chcą się podzielić tym, co kochają i potrafią robić.
1: Slot Art Festival potrwa do niedzieli.
4: Jest 17:32, a przed nami kolejne tematy w Polskim Radiu 24.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: I w naszym studiu jest już Kamil Szewczyk, również jego kolejny gość, a to oznacza, że wracają też tematy związane z polityką, przede wszystkim krajową na naszej antenie. Po więcej zapraszamy już teraz.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: A ze mną w studiu Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
7: Witam pana redaktora, ale przede wszystkim witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia.
6: Czy nominacja Jolanty Sobierańskiej-Grendy to był dobry wybór? Mówimy oczywiście o TC w resorcie zdrowia. Jak tak pan patrzy z perspektywy tego roku?
7: Można powiedzieć, że kilka dni temu miałbym pewne wątpliwości. Od momentu, kiedy pani minister przedstawiła, i to naprawdę bardzo kompleksowy pakiet zmian, reformy funkcjonowania służby zdrowia, nie mam tych wątpliwości.
6: Pytanie, czy nie za późno? Od razu zapytam, czy nie za późno te zmiany?
7: Lepiej późno niż wcale. Zwróćmy uwagę. Do tej pory wszystkie zmiany polegały tak w praktyce wyłącznie na zwiększaniu zasad, zwiększaniu finansowania służby zdrowia. To się dzieje. W tym roku też mamy waloryzację wynagrodzeń, to prawie o 9% pracowników służby zdrowia. Ale mamy coś jeszcze. Mamy po pierwsze uderzenie nie w przyczynę, ale w skutki tych nieprawidłowości, które miały miejsce, bo zmieniamy zasady organizacji pracy. Porządkujemy kolejkę. Wprowadzające kolejkę nie będzie wchodzenia do kolejki poza kolejnością zgłoszeń. To będzie jedyne kryterium. Po trzecie, zwiększamy przejrzystość i zasad zatrudnienia i finansowania. Maksymalna stawka do 240 zł tak, godzinowa.
6: To
7: zatrudnianie na etacie, ale... nie będzie chłopców z Mogilna. Mówię o tej słynnej spółdzielni neurochirurgów czy spółki, gdzie zarabiali 26 tysięcy na godzinę, 300 tysięcy na dzień. No przecież to jest nieuczciwe wobec pacjentów.
6: To wiemy,
7: to są
6: ale pytanie,
7: pieniądze,
6: co,
7: które na ich leczenie powinny być wydane.
6: Co jeśli do września, bo premier Donald Tusk się powiedział, że we wrześniu oczekuje efektów i że będą pierwsze efekty. A co jeśli nie będzie tych efektów?
7: Ale
6: tej reformy.
7: Panie doktorze, ja nie mam żadnej wątpliwości, że te efekty, bo one oczywiście będą widoczne stopniowo. No to nie jest tak, że reforma zdrowia zmienia się tylko poprzez ogłoszenie
6: tylko
7: pewnych
6: planów.
7: Tylko
6: wie pan, że po drodze jest jeszcze prezydent.
7: Chciałem to powiedzieć.
6: I koalicjanci.
7: Nie, pewne rzeczy wprowadzamy. Nie musimy zmieniać ustaw, pewne wymagają zmiany ustaw.
6: Czyli rozporządzenie.
7: Jeżeli mówimy na przykład o zwiększeniu kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, że na to będzie większa część położona, większy nacisk, także w sensie zwiększenia kompetencji. To wymaga zmian, ale już większej liczby pracowników, którzy będą te kontrole przeprowadzać, żeby takie patologie się nie pojawiły, jak te, które były czy w Szpitalu Południowym, czy w tych szpitalach jak w Mogilnie, bo tych szpitali było kilka. Oczywiście pewne zmiany będą wymagać zmian ustawowych, ale na przykład uruchomienie

0: pewnych funkcjonalności internetowych zmian ustawowych nie wymagają. Dlatego część będzie widoczna szybciej efektów tych zmian, część będzie widoczna po dłuższym okresie. Zresztą niektóre będą wchodzić w życie w 2027 roku, bo wymagają też pewnego przygotowania.
1: No pytanie, ważne, czy zdążycie przed kolejnymi wyborami?
0: Panie doktorze, po pierwsze musimy zdążyć. Pewne rzeczy będą szybciej, pewne rzeczy dłużej, ale polscy pacjenci tego potrzebują. No, jeżeli pacjent słyszy o tym, że na pewne przeprowadzenie pewnych procedur musi czekać, bo wyczerpano limit na dany rok, a z drugiej strony słyszy o tym, że ktoś może zarobić 1, 2 czy 3 miliony rocznie, że pracuje nagle w 2 czy 3 miejscach, stąd nagle ta nasza determinacja, żeby sprawdzać wynagrodzenia, a także dzięki temu miejsce zatrudnienia po numerze PESEL. To jest ustawa, którą
1: tylko
0: dopiero
1: pan, lekarze,
0: co przyjęliśmy.
1: Część medyków się oburza, że będą ujawniane
0: będą ujawniane podmiotowi, który to finansuje, czyli Narodowemu Funduszowi Zdrowia. No te dane nie będą biegać w internecie. No te dane są po to, no to nazwijmy rzecz po imieniu. No jeżeli nie ma możliwości efektywnej kontroli, a to są środki publiczne, nikt nikomu do kieszeni nie zagląda, jeżeli lekarz wykonuje swoje usługi w prywatnej służbie zdrowia, tam gdzie płacimy z własnej kieszeni. Ale jeżeli to robi w oparciu o kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia, a te pieniądze z kontraktów skąd się biorą? No ze składek, które odprowadza pan redaktor, ja i wszyscy nasi radiosłuchacze. No
1: nie, obawiacie się jako Koalicja Obywatelska, że no tak zakładam, że medycy w dużej części, w ogromnej nawet części głosują na Koalicję Obywatelską. Nie obawia się pan, że mogą się odwrócić od was?
0: Ale panie doktorze,
1: po tych zmianach, które chcecie wprowadzić?
0: Ja patrzę na to całkiem inaczej. No ja patrzę przez pryzmat potrzeby pacjentów. Jeżeli mówimy, że są to rozwiązania dobre, bo eksperci co do tego są zgodni. Wszyscy oceniają te propozycje, które przedstawiła pani minister jako dobre. Co najwyżej pojawiają się głosy, które mówią, że one są jeszcze zbyt mało daleko idące. Jeżeli ja się dzisiaj o coś obawiam, tak, przyznaję się, obawiam się, czy prezydent podpisze na przykład tą ustawę, która już u niego czeka. I to ładnych parę dni już u niego czeka w związku z tym możliwością zbierania informacji po numerze PESEL o miejscach zatrudnienia i wynagrodzenia lekarzy.
1: A jeśli chodzi o koalicjantów, to nie obawia się pan, że tutaj może Lewica coś psioczyć, krytykować, także Polska 2050 czy PESEL?
0: Nie, ja słyszałem nawet u pana redaktora głos godzinę temu, gdzie rzecznik Lewicy mówił, to dobre projekty, bo to w dużej części
1: wie pan,
0: nasze
1: to,
0: projekty.
1: Wie pan, jak to publicznie jest. Publicznie mówią, że się zgadzają, a potem jak przychodzi co do czego,
0: ale
1: to...
0: Dla mnie dobrym prognostykiem była ta ustawa o wynagrodzeniach i zbieraniu tych danych. Ja już nie pamiętam, przyznaję, PiS nie był przeciw, ale nie pamiętam, czy czasem się nie wstrzymał. Oczywiście, sprawdzam, to będzie w momencie, kiedy prezydent podpisze lub odmówi podpisu, a ta decyzja musi być jeszcze w lipcu, nad tą pierwszą ustawą z całego cyklu tych, które będą wprowadzać zmiany. Więc chwila prawdy nastąpi za chwilę. Tak, przyznaję, że kiedy słyszę krytyczne głosy do tej ustawy ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej i też pamiętam, że szef NIL-u no jednak w jakiś tam sposób jest rozmówcą prezydenta, no to ja mam nadzieję, że prezydent będzie się kierował interesem pacjentów, a nie interesem tych, którzy by chcieli zablokować tą ustawę i przez to uniemożliwić mechanizmy kontroli nad prawidłowością wydatkowania pieniędzy publicznych w obszarze służby zdrowia.
1: Może obecną kadencję Sejmu warto było zacząć właśnie od naprawy w służbie zdrowia, na początek kadencji, a nie na koniec.
0: Panie doktorze, to nie jest tak, że pani minister Leszczyna nic nie zrobiła. No ja przypominam te decyzje, na które czekali.
1: Ale takiej sztandarowej reformy nie było. Tak, to dopiero teraz. No
0: ale
1: po
0: co się
1: aferze
0: udało?
1: Szpitalnej.
0: Udało się na przykład wprowadzić finansowanie z budżetu państwa metody leczenia bezpłodności in vitro. Jedynej skutecznej. Pani minister Leszczyna doprowadziła do refundacji całej grupy leków na tak zwane choroby rzadkie. Część z tych ustaw, które teraz są przedstawione, no to były też ustawy, których nie można by teraz przedstawić, gdyby nie pracowała jeszcze nad założeniami do tych ustaw pani minister Leszczyna. Tak, zgadzam się, że niektóre rzeczy mogły być szybciej, ale też nie zgodzę się z tezą, że poprzedniczka obecnej minister zdrowia nic w zakresie potrzebnych decyzji i zmian nie wprowadzała.
1: Dobrze, to przejdźmy do miesięcznicy smoleńskiej, ponieważ była, no jak co miesiąc chyba można powiedzieć, awantura na placu Piłsudskiego z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, ale także drugiej strony. Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówką.

0: kropkami. To jest jedna rzecz, ale tak się zastanawiam, czy pan w ogóle sądzi, czy to się kiedyś skończy? Czy kiedyś się skończą te comiesięczne awantury na Placu Piłsudskiego z okazji miesięcznic?
1: Panie doktorze, ja bym chciał, żeby się skończyły, bo kiedy czytałem dzisiaj relacje z tego, co miało miejsce na aktualnej miesięcznicy i przede wszystkim wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, jak ja słyszę po raz kolejny słowa o zamachu, kiedy już wszyscy mogliśmy się zapoznać z kłamstwem smoleńskim Antoniego Macierewicza, fałszowaniem dokumentacji, wydawaniem, próbowaniem wpływania na ekspertów, żeby potwierdzali tezę, która jest nieprawdziwa o zamachu. Dzisiaj już wszyscy o tym wiemy. Antoni Macierewicz ma zarzuty prokuratorskie w tej sprawie. Ja przyznaję, ja Jarosława Kaczyńskiego nie rozumiem, bo ta próba okłamywania Polek i Polaków w tej sprawie powinna się już dawno skończyć. Za to, to co dzisiaj się wydarzyło, no to jest próba ataku na jedną ze służb publicznych, czyli na policję. Co to jest bojówka? Nawet sięgnąłem do definicji słownika, do definicji, która odnosi się do języka polskiego. Bojówka to zorganizowana grupa osób stosujących przemoc lub groźbę przemocy. No przepraszam, my mówimy o policji, która wykonuje swoje obowiązki, zabezpiecza to miejsce. Zresztą tam Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz też mają pretensje o to, że bym powiedział, zbierają się także przeciwnicy tych wydarzeń. No tak, zbierają się, bo uważają, że nie powinno się kłamać w takiej sprawie, w której trzeba upamiętnić i uszanować pamięć tych, którzy stracili tam swoich bliskich. Tak Jarosław Kaczyński stracił brata. Tam było 96 ofiar, a nie jedna. I te osoby co miesiąc mają rozdrapywaną ranę swojej pamięci, bo po raz kolejny słyszą o zamachu, w wyniku którego zginęli ich bliscy, a wiedzą, że jest to kłamstwo.
0: No premier Tusk powiedział, że Kaczyński zachowuje się jak klasyczny warchoł. Pan się z tym zgadza?
1: No tak, jeżeli ktoś nazywa publiczną służbę bojówką, czyli grupą, która bezprawnie używa przemocy, a nazywa tak policję państwową. Tak, niestety w Polsce takie elementy związane z warcholstwem, czyli z podważaniem legalnie wybranej władzy i instytucji, bo przecież ta policja to jest służbą państwową, a nie prywatną. Tak uważam, że jest to takie działanie, które ma znamiona właśnie warcholstwa i to odwołanie się do tego słowa zresztą o dużej i długiej historii w języku polskim jest adekwatne do opisu tych zdarzeń.
0: No Jarosław Kaczyński, no to mocne było przemówienie Kaczyńskiego dzisiaj. Powiedział także, że obawia się o sfałszowane wybory, że mogą być sfałszowane wybory za rok. Deklaruje naprawę wymiaru sprawiedliwości i reformy służb, jeśli wygrają.
1: No i ta ekipa rządowa, która by miała fałszować wybory, w zeszłym roku tak te wybory fałszowała, że kandydat PiSu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. No przecież ten człowiek się ośmiesza, mówiąc takie rzeczy. Polska jest krajem demokratycznym, oczywiście z bardzo silnymi sporami politycznymi. Niestety jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy głęboko podzieleni w wielu kwestiach, ale jednak po roku 89 no nikt nie udowodnił, żeby któraś ze stron sfałszowała wybory. No więcej, wyborcy środowisk demokratycznych i słusznie jak się okazało, bo ponowne liczenie głosów w niektórych komisjach wyborczych pokazały, że w tych komisjach rzeczywiście w zdecydowanej większości przypadków, jeżeli mówimy o nieprawidłowościach, no to były nieprawidłowości polegające na tym, że zaniżono wynik Rafała Trzaskowskiego, a nie Karola Nawrockiego. No więc bym powiedział, ten opis rzeczywistości ze strony Jarosława Kaczyńskiego to jest bujanie w politycznych obłokach.
0: To jeszcze na koniec, wczoraj przez Senat przeszła ustawa o przeciwdziałaniu mobbingowi. No i pytanie, co zrobi znowu prezydent? Będzie weto czy nie? Jak pan uważa?
1: Nie no, zakładam, że prezydent tą ustawę podpisze. To jest ustawa niezwykle korzystna dla pracowników. Powiem jedną rzecz kluczową. Mobbingu może się dopuszczać nie tylko pracodawca, zresztą my nie mieliśmy takiej usystematyzowanej definicji mobbingu, ale może się dopuszczać inny pracownik. I wprowadziliśmy tam bardzo ciekawy mechanizm, że pracownik, który temu mobbingowi był poddany, dostanie odszkodowanie od pracodawcy, a pracodawca będzie mógł wystąpić z regresem, czyli te pieniądze odzyskać od tego pracownika, który się tego mobbingu dopuszczał i oczywiście odszkodowanie będzie także przynależeć w sytuacji, kiedy pracownik jest poddany mobbingowi ze strony pracodawcy. Bardzo dobre, bardzo ważne przepisy prawa. Cieszę się, że jako szef komisji

0: Komisji Ustawodawczej miałem tą możliwość, że prowadziłem połączone posiedzenia komisji senackich. Pracowaliśmy nad tym projektem. On jest niezwykle ważny. Przypominam także, że 8 lipca weszły w życie nowe przepisy o inspekcji pracy i zmiany przepisów pracy w zakresie takim, gdzie osoba, która de facto wykonująca obowiązki tak jak na etacie jest zatrudniona w inny sposób na podstawie jakichś umów cywilnych, to inspektor będzie mógł wydać decyzję, gdzie ten stosunek, ta umowa zatrudnienia będzie zmieniona na umowę o pracy. Podnosimy standard ochrony pracowników. To jest dla państwa dobra wiadomość.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu i życzę miłego popołudnia, wieczorem sportowych emocji.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: My też życzymy tego miłego popołudnia. Sportowe emocje to myślę, że chodzi przede wszystkim o to spotkanie na Mistrzostwach Świata. Kolejny mecz, to co będzie się działo między Hiszpanią a Belgią. Na razie znak zapytania, ale na pewno emocji, tak myślę, nie zabraknie. 47 minut po godzinie 17 już mamy, a teraz pora na informacje prosto, tym razem ze świata gospodarki. Zapraszamy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ze mną jest Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A zaczynamy od naszej energetyki, od tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo dziś mamy, zdaje się, taki historyczny dzień. Prąd z morskich wiatraków po raz pierwszy trafił do sieci. Operator sieci przesyłowej uruchomił ogromną stację Choczewo na Pomorzu, która umożliwi przesył energii właśnie z tych morskich farm wiatrowych w głąb kraju. I dziś do systemu trafiła też pierwsza moc właśnie z tej morskiej farmy Baltic Power. No to jest duże wydarzenie.
5: No jest to duże wydarzenie historyczne. Polska przesuwa się na północ, jeżeli chodzi o system elektroenergetyczny. Odkrywamy Bałtyk, jeżeli chodzi o źródła dostarczania energii dla naszego kraju. No i musimy do tego mieć infrastrukturę, która będzie przesyłać dalej na północ, tak jak z północy na południe kraju, tak jak w przeszłości mieliśmy instalacje, które energię przesyłały ze Śląska i z tych ogromnych elektrociepłowni, które na Śląsku, takim jak Bełchatów, zostały skonstruowane, no i dostarczały i dostarczają nadal jeszcze energię, no ale przyszłość będzie na północy. My mamy te 400 kW z morskich farm wiatrowych, będziemy mieli elektrownię jądrową w niedalekiej przyszłości i coraz więcej energii będzie z tego kierunku szło na południe.
4: Panie Piotrze, te inwestycje w morskie farmy wiatrowe to są ogromne inwestycje, potężne, to są miliardowe sprawy. Pojawiają się też takie komentarze, że to są tak ogromne inwestycje, że nie wiadomo, kiedy to się nam zwróci, czy to się tak naprawdę nam opłaca. Jak pan to widzi?
5: No rzeczywiście z tymi farmami wiatrowymi problem jest taki, że te kontrakty, i tak samo jest z elektrownią jądrową w przypadku Polski, że te kontrakty, które są na dzisiaj zagwarantowane dla tych dostawców, one są często wyżej od energii obecnie oferowanej na rynku tych kontraktów terminowych, energii dostarczonej za rok albo za dwa lata. I z tego powodu, żeby utrzymać rentowność, to ta energia nie będzie tania. Czyli te inwestycje, które właśnie potrzebują ogromnych nakładów finansowych sięgających kilkudziesięciu, kilkunastu miliardów złotych, potrzebują tego, żeby później ta energia amortyzowała się, czyli wcale nie była tańsza i z tego powodu energia z Bałtyku nie będzie dla Polski bardzo tania. To jest też jeden z powodów, dla których wiele tych projektów nowych farm wiatrowych nie powstaje na terenie Unii Europejskiej ze względu na koszty. To nie jest tania sprawa. Większość tych lokalizacji, gdzie można było uzyskiwać tańszy prąd pochodzący z morza, już został wykorzystany, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w państwach Beneluxu. No i dzisiaj szuka się innych jeszcze dodatkowych alternatyw. Dlatego Polska nie może powiedzieć, że będzie miała tylko i wyłącznie elektrownię jądrową, że będzie miała tylko i wyłącznie energię pochodzącą z farm wiatrowych w Bałtyku, czy będzie miała energię pochodzącą z farm wiatrowych na terenie naszego kraju i energii słońca, czyli instalacji fotowoltaicznych rozsianych po Polsce. Do tego jeszcze dochodzi gaz, do tego dochodzi jeszcze udział jakiś węgla w spalaniu i w tworzeniu energii elektrycznej w Polsce. Dlatego też my nadal jesteśmy jednym z tych krajów, który chce zreformować system ETS podnoszący koszty energii. To nie jest tak, że farmy wiatrowe rozwiążą nasze problemy i że w przyszłości będziemy mieli dzięki temu tańszy prąd.
4: Ale przede wszystkim ta inwestycja, takiego typu inwestycje oczywiście poprawią bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i o to w tym też chodzi.
5: Oczywiście.

0: Oczywiście chodzi o suwerenność, chodzi o to, żeby wytwarzać energię na terenie Polski, dodatkowo energia rozproszona, czyli taka, która nie ma jednego dużego centrum, które łatwo jest czy to aktami sabotażu, dywersji uszkodzić albo uniemożliwić przesył energii. Im więcej mamy tego typu przestrzeni, zwłaszcza rozsianej po przestrzeni narzędzi wytwarzających energię, takie jak farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe na morzu i na lądzie, tym trudniej jest uszkodzić dostarczanie energii. Do tego oczywiście jeszcze potrzebujemy magazyny, no ale to już jest kompletnie osobny temat, który oczywiście wszystko łącznie zmniejsza zapotrzebowanie na energię, którą będziemy musieli importować, czy to z kierunku wschodniego, czy to z kierunku zachodniego, bo też importujemy gaz między innymi z Danii, Norwegii oraz niemiecki, gdzie czasami też kupujemy energię.
1: To jak o energii rozmawiamy, to tak gładko przejdźmy do paliw, no bo mieliśmy w tym tygodniu bardzo ciekawą wypowiedź wiceszefa resortu energii. No, niedawno rząd zakończył program CPN, ale wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że niewykluczone, że program osłonowy ceny paliwa niżej będzie przywrócony. Wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Resort przygląda się tej sytuacji. Pana zdaniem to jest możliwe? Przywrócenie programu CPN?
0: Oczywiście, że jest możliwe, żeby ten program został przywrócony, jeżeli ceny energii czy ceny paliw znowu wystrzelą. Czyli jeżeli Iranowi i Stanom Zjednoczonym nie uda się dotrzymać warunków porozumienia, będziemy mieli dalszą eskalację, znowu powrócimy do sytuacji, w której cieśnina Ormus nie będzie próbowana nawet, żeby ją rozminować i przywrócić do użytku, bo pamiętajmy na tym, że na razie Iran zmniejsza zabezpieczenia, nadal tam tędy statki nie przepływają, natomiast rynki energetyczne, rynki giełdowe, one wszystkie, rynki finansowe, one wszystkie wyceniają dzisiaj, że to porozumienie raczej nastąpi. Stąd też te ceny ropy spadły do poziomu 76 dolarów, tak jak sobie nawet teraz patrzę, za baryłkę ropy. I nawet ta eskalacja konfliktu, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, ona nie spowodowała, że uznaliśmy, że wracamy do sytuacji konfliktu zbrojnego między Iranem, Izraelem i USA, a raczej, że będzie dążyć do porozumienia rząd amerykański i rząd w Teheranie.
1: Ale to oznaczałoby znowu takie ogromne wydatki z naszego budżetu po to, żeby chronić w rezultacie nasze portfele.
0: Dokładnie, wydaliśmy już prawie 5 miliardów złotych, znaczy wydaliśmy, państwo nie uzyskało tylu przychodów, więc powiększył się deficyt i potrzeby pożyczkowe Polski w tym roku. Natomiast gdybyśmy zdecydowali się na ten ruch jeszcze raz, no to znowu te wielokrotności miliardów złotych, które wydawalibyśmy każdego miesiąca funkcjonowania tego programu, spowodowałyby, że no ten deficyt znowu byłby wyższy, a Polska nie jest w komfortowej sytuacji, bo ma w tym momencie w relacji do wielkości gospodarki deficyt największy w Unii Europejskiej. W tej kategorii liderem nie powinniśmy chcieć być.
1: Podsumowując ten tydzień, nie możemy nie powiedzieć o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian, no i tutaj nie było zaskoczenia.
0: Nie było zaskoczenia w decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Nie ma tutaj, bym powiedział, też jakichś większych różnic pomiędzy sektorem bankowym, bo zaledwie chyba tylko jeden zespół analityczny i to nawet nie z instytucji finansowej prognozował, że jest szansa na obniżkę stóp procentowych na tym ostatnim posiedzeniu. Bardziej zaskakujący jest natomiast wydźwięk konferencji prasowej prezesa Adama Glapińskiego.
1: Właśnie, powiedzmy o niej więcej.
0: Sprawiła, że osłabił nam się złoty. W stosunku do euro jesteśmy w zasadzie na poziomie 2024 roku. Tak samo w stosunku do dolara. W strefie euro mieliśmy podwyżkę stóp procentowych. W Ameryce prognozowane jest to, że tamtejszy bank centralny może stopy procentowe podwyższyć, a u nas Adam Glapiński powiedział, pytany o swoje perspektywy na jesień tego roku, że on by rozważał złożenie wniosku o obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, jeżeli oczywiście ta inflacja będzie wystarczająco niska. Ostatni odczyt rzeczywiście jest inflacja w punkt w celu inflacyjnym banku centralnego praktycznie. Natomiast mamy uwolnione ceny energii, nie ma regulacji rządowych sprawiających, że te ceny paliw będą mniejsze, no i ta inflacja może być trochę wyższa w tych kolejnych kilku miesiącach. Podobnie też projekcje, które Narodowy Bank Polski pokazywał, one pokazują, że dopiero do celu inflacyjnego my tak zmierzamy w 2028 roku, więc ryzyk dla ścieżki inflacyjnej jest nadal dosyć dużo, ale rozumiem, że Adam Glapiński widzi szansę na to, żeby powrócić do tego cyklu obniżek stóp procentowych, który widzieliśmy w zeszłym roku i który zakończył się na razie, tak krótkoterminowo zakończył się w marcu ostatnim ruchem obniżającym stopy. Więc jeżeli

0: Rzeczywiście ta rynek się myli, a prezes Narodowego Banku Polskiego będzie widział tą inflację niżej, no to możemy widzieć nawet obniżkę stóp procentowych tej jesieni i to też dzisiaj zaczyna wyceniać rynek.
1: Czyli dla kredytobiorców tak naprawdę mamy dobre informacje, bo przed nami jest możliwa obniżka stóp.
0: Jest możliwa obniżka. Mało tego, ta obniżka i ta perspektywa wynikająca z komunikacji banku centralnego będzie widoczna w wycenach wskaźników takich jak WIBOR. Mieliśmy parę miesięcy, w których WIBOR 6-miesięczny wyprzedził WIBOR 3-miesięczny ze względu na to, że istniało ryzyko podwyżek stóp procentowych w Polsce. No a dzisiaj wracamy do sytuacji, w której te obniżki stóp procentowych będą się przybliżały. Więc dla tych, którzy jadą na wakacje, trochę droższe euro oznacza może troszkę większe wydatki, jeżeli wcześniej nie wymienili waluty, tak samo dolara, a jeżeli spłacamy kredyt, no to będziemy widzieć konsekwencje tego w kolejnej racie.
1: Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, był z nami. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Rozmawiała Justyna Golonko. Dziękujemy bardzo. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przełomowy moment dla polskiej energetyki. Polska odbiera energię z wiatru na Bałtyku. Atak na funkcjonariuszy w Warszawie. Policjant trafił do szpitala. Nie żyje podopieczna fundacji Cancer Fighters. Zmagała się ze złośliwym rakiem kości. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszam. Pierwsze kilowaty płyną już do nowo wybudowanej stacji Choszczewo w Ościakach Lęborskich na Pomorzu. Zielona energia jest produkowana w pierwszej morskiej farmie wiatrowej Baltic Power. To bardzo duże wzmocnienie suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa państwa, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest dzisiaj przełomowy krok dla całej naszej gospodarki, bo pokazujemy, że polskie firmy mogą i potrafią tę transformację realizować. Więc pokazujemy tym inwestycjom po prostu to, że jesteśmy skuteczni w zakresie transformacji energetycznej. To jest pierwszy, tak wielki tutaj odpalony projekt, ale przed nami kolejne.
1: Stacja Choszczewo to największa typu stacja w Polsce, mówi Grzegorz Onichimowski,

0: prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
1: Jest cała zbudowana w oparciu o architekturę najwyższych napięć, co jest bardzo istotne. Będzie tu podłączone co najmniej 6000 MW mocy offshore'owej, ale to jest tylko początek, dlatego że do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych.

0: Wiatrowa Baltic Power to wspólna inicjatywa Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Szef rządu popiera propozycję resortu zdrowia. Chodzi o wprowadzenie maksymalnej stawki 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje, jeśli chodzi o pomysły przedstawione przez resort zdrowia. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali.
1: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto to miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
2: To 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę, no to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
1: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
3: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
1: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na kolejne spotkanie medyków z ministrą zdrowia zaplanowano na czwartek 16 lipca podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Policjanci zostali zaatakowani kastetami. Jeden z nich trafił do szpitala. Do ataku doszło po 7 rano w pobliżu siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Michał Pietraszko z tej formacji powiedział, że zaatakowany został policjant, który szedł do pracy.
4: Został zaatakowany przez na tamten moment nieznanego mężczyznę. Został zaatakowany przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, jakie są kastety.
0: Napastnik uciekł do stacji metra Kabaty. Tam został obezwładniony i zatrzymany. W plecaku miał maczetę. Mężczyzna miał wykrzykiwać, że jest prześladowany i podsłuchiwany przez policję. Stacja Warszawa Lotnisko Chopina została wyłączona z ruchu do odwołania, poinformowała Szybka Kolej Miejska. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Przewoźnik wskazuje jedynie na przyczyny niezależne od nich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, przekazał miejski przewoźnik. Utrudnienie dotknęło też pociągi lotniskowe kolei mazowieckich. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulec zmianie, napisały władze spółki. I na koniec smutna informacja. Nie żyje 13-letnia Maja Gadowska. Podopieczna Fundacji Cancer Fighters zmagała się ze złośliwym rakiem kości.
5: Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc, napisała Fundacja Cancer Fighters, która poinformowała o śmierci swojej podopiecznej 13-letniej Maji Gadowskiej. Dziewczynka była znana z piosenki Wszystkie Marzenia, nagranej razem z influencerem Łatwogankiem.
6: Zrobię tatuaż, będę się wozić cytryną i furą, dla mnie to nuda.
5: Maja Gadowska zmagała się z osteosarkomą, czyli złośliwym nowotworem kości diagnozowanym najczęściej u nastolatków i młodych dorosłych. Pierwsze objawy pojawiły się 3 lata temu, kiedy zaczęła odczuwać ból ręki. Później usłyszała diagnozę. W ubiegłym miesiącu z Mają Gadowską spotkał się w szpitalu Łatwogang. Influencer nagrał z dziewczynką piosenkę.
0: Relacjonowała Joanna Stankiewicz.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Silne deszcz i burze mogą jeszcze pojawić się w północno-zachodniej, w północno-wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze również mogą wystąpić opady deszczu, ale o mniejszym natężeniu. W nocy, a także jutro w ciągu dnia podobnie pochmurno i deszczowo i z miejscowymi przejaśnieniami. Termometry wskażą jutro maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu przez 21 w centrum do 24 na zachodzie.
7: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 46% prądu w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. W północno-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód.
7: Klimat.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24. Już teraz pora na podcast polityczny.

0: Polskiego Radia. Mówię pora, bo z jednej strony piątek, a z drugiej strony 6 minut po godzinie 18. Zapraszamy.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Strefa wpływów.
3: Dzień dobry. W piątek wieczorem zapraszam na podcast polityczny Strefa Wpływów. Renata Grochal, trzeci program Polskiego Radia, a ze mną jak zwykle moi znakomici koledzy Jacek Czarnecki.
4: Radiowa jedynka.
3: I Roch Kowalski.
0: Polskie Radio 24. Dzień dobry.
4: Chciałem powiedzieć pradiowo. Polskie Radio i pradiowa.
3: Dobrze się zaczyna.
4: Parodiowa.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać. Właściwie przygotowując scenariusz, pomyślałam, że są dwa główne tematy minionego tygodnia. To bezpieczeństwo zdrowotne i bezpieczeństwo rozumiane w takim charakterze militarnym po szczycie NATO. Porozmawiamy, trochę tutaj się nie zgadzamy z Jackiem, ale to państwo usłyszą główne punkty sporu, ale w ochronie zdrowia chyba się zgodzimy wszyscy, także zapraszam na to, co było ważne, a co nieważne w minionym tygodniu. Sezonu ogórkowego chyba nie będzie, przynajmniej nie w lipcu. Jacku, co według ciebie było ważne?
4: No, ważne było to, co się działo wokół Ministerstwa Zdrowia, to, co się dzieje wokół Ministerstwa Zdrowia, bo premier w zeszłym tygodniu powiedział albo, tak? Albo dymisja, albo jakiś sensowny plan. Pani minister w środę ten plan przedstawiła. Pytanie, czy on jest sensowny, bo pani minister przedstawiła takie cztery główne punkty. Ja powiem tylko takich głównych, które według mnie i według lekarzy, z którymi rozmawiałem, są główne, więc obniżenie maksymalnej stawki za pracę za godzinę lekarza do 240 zł, zakaz zawierania umów szpitali ze spółkami, e-kolejka do lekarzy i do zabiegów planowych i zatrudnianie lekarzy i pracowników medycznych na etatach.
3: Co najmniej pół etatu
4: i żeby zatrudnić się gdzieś na drugie pół etatu albo na etat, trzeba mieć zgodę tego pierwotnego pracodawcy. I tu chodzi tylko chyba o szpitale czy placówki publiczne, no bo jak się ktoś chce zatrudnić w spółce prywatnej, to chyba nie musi pytać nikogo o zgodę, bo tam nie będzie brał etatu, tylko pójdzie na umowę pracować.
5: Natomiast na kontrakt.
4: Na kontrakt, tak. Na umowę cywilnoprawną. Ja rozmawiałem z moją panią doktor, którą pozdrawiam mnie nieustannie. I pani doktor mówi tak. Jak ktoś jest wybitnym specjalistą, wybitnym neurochirurgiem, który wycina glejaka i wycina tak, że pacjent po wycięciu glejaka zachowuje wszelkie funkcje, nie traci mowy, nie traci ruchu i tak dalej, czy jest po prostu mistrzem w swojej klasie, to on może zarabiać dużo więcej. 240 zł dla mistrzów to jest być może za mało. Natomiast ona przede wszystkim powtarza, że i nie tylko ona, bo słucham też dyrektorów szpitali gdzieś tam z Polski, szpitali powiatowych, którzy mówią 240 zł, oni w tej chwili nie płacą swoim lekarzom 240 zł za godzinę. Jeśli będzie stawka maksymalna 240 zł, to wszyscy będą chcieli 240 zł. I to jest problem. Wszyscy lekarze i moja pani doktor i lekarze, o których czytam, pytają się, no zobaczymy, co będzie na jesieni. Bo na jesieni to może wszystko walnąć, mówiąc kolokwialnie.
3: Bo jesienią zwykle zaczynają się te kłopoty z budżetem NFZ-u, zaczyna brakować pieniędzy.
4: Ale przede wszystkim na jesieni już, jak wejdą w życie jakieś pomysły, to wtedy się okaże, ilu lekarzy zostanie na państwowym, a ilu pójdzie na prywatne, bo będą chcieli zarabiać po prostu więcej, a nie gdzieś tam dziobać na pół etatu tu i na pół etatu tam. Więc mnie jeszcze ciekawi ten zakaz zawierania umowy szpitali ze spółkami, bo spółki do spółki, ale jak pamiętamy, ten skandal w miastku Wągrowcu, jeszcze w jednej miejscowości, gdzie lekarze zarabiali...
5: W Mogilnie.
4: Gdzie lekarze neurochirurdzy zarabiali po 26 tysięcy na godzinę średnio.
3: Tak, 300 tysięcy złotych dziennie.
4: Średnio 300 tysięcy złotych dziennie. To była fundacja. A są jeszcze spółdzielnie lekarskie. I czy ten zakaz zawierania umów ze spółkami obejmie też fundacje i spółdzielnie lekarskie, czy nie? Zobaczymy. No i wszyscy chyba czekamy na jesień, tak mi się wydaje, ale to zresztą Naczelna Izba Lekarska, wczoraj było spotkanie z Naczelną Izbą Lekarską i
2: szef... Wstydny ten komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej po spotkaniu.

0: spotkaniu.
1: No właśnie, to może powiedz, dlaczego był wstydny?
2: Ale Roch, napisałeś Góra urodziła mysz.
3: Tak, bo ja mam, ja sobie nawet wylistowałem rzeczy, które dla mnie były porażające. Jacek zaczął od tego, że miała być albo dymisja, albo konkretne rozwiązania. Nie ma ani dymisji, ani konkretnych rozwiązań. Minister Sobierańska-Grenda pozostaje na stanowisku i zdaje się, że większość patologii w ochronie zdrowia pozostanie w najlepsze. Przede wszystkim ta konferencja prasowa to był jakiś komunikacyjny chaos. Ja podziwiam Jacka, że tobie się, Jacku, udało wylistować 4 główne zmiany, bo to było tak na prędce. To było tak naprędce zwołane, przedstawione, że mam wrażenie, jakby ktoś te rozwiązania przygotowywał na kolanie. Tam nawet prezentacji nie stworzono, nawet nie wylistowano, nie było żadnego pomysłu na przekaz komunikacyjny, w jaki sposób to sprzedać, te rozwiązania, bo na pewno nie można powiedzieć, że to była reforma. Nie rozwiązano tak na dobrą sprawę żadnych problemów. To znaczy nie ma nie poruszono ani kwestii prowizji od zabiegów, które przeprowadzają lekarze. Nie było w ogóle na ten temat mowy.
2: Nie, no ale przepraszam. Jeśli jest wynagrodzenie maksymalne 240 zł za godzinę i lekarz musi pracować na etacie co najmniej na połówce etatu w szpitalu, to nie ma żadnych, jak rozumiem, dodatków.
1: Bo te prowizje były przy kontraktach,
2: tak,
1: przy
2: one
1: umowach
2: były przy kontraktach.
3: Ale nie kończymy
2: co
3: z
2: więcej,
3: kontraktami.
2: Co więcej, ale ta kwota 240 zł, to zostało powiedziane wyraźnie na konferencji, nie dotyczy tylko etatowych lekarzy, ale kontraktowych również. Więc wydaje mi się, że trochę nie uważnie słuchałeś tej konferencji.
1: Ona była chaotyczna.
3: Dla mnie to nie wybrzmiało, ale okej, być może się pomyliłem. Nie rozwiązano w żaden sposób problem zinstytucjonalizowanych łapówek, czyli tego, że lekarz przyjmuje nas prywatnie i wciska nas w miejsce w szpitalu publicznym.
2: Poczekajcie.
3: E-kartoteka i e-rejestracja wejdą w życie dopiero pod koniec w pełnym zakresie. E-kolejka i e-rejestracja wejdą w życie w pełnym zakresie pod koniec 2027. roku.
2: E-kolejka do końca tego roku. A e-rejestracja do końca przyszłego.
3: Dobrze. Dalej, nie rozwiązano problemów kontraktów lekarzy, nie rozwiązano problemu łączenia przez nich pracy w ochronie zdrowia prywatnej i w ochronie zdrowia publicznej. Nie wskazano właściwie, kto ma to wszystko kontrolować, kto ma być organem kontrolnym, który będzie weryfikować to, czy lekarze nie zarabiają więcej. I na koniec coś, co jest dla mnie nieprawdopodobne. Znaczy, nie ma żadnych sankcji dla lekarzy. Żadnych. Żadnemu z tych lekarzy, którzy nawykradali te 26 tysięcy złotych za godzinę, nawet dla pana Kacprzyka, nie ma, jeśli ktoś płaci kary, to płaci za to szpital, który zatrudniał tych lekarzy. Znaczy, prawdę mówiąc, ja uważam, że gdyby jeden z drugim lekarzem usłyszeli zarzuty prokuratorskie...
2: Ale dajcie mi dokończyć.
3: Tam nie było żadnego kompleksowego rozwiązania. To były punktowe zmiany, które tak na dobrą sprawę mają być jeszcze negocjowane ze środowiskiem lekarskim, które już teraz mówi wszystkim zmianom absolutnie nie. Znaczy, jak wczoraj słuchałem Łukasza Jankowskiego, to miałem wrażenie, że właściwie powinniśmy lekarzom jeszcze podwyżki dać w tym całym systemie. Że to jest, że absolutnie nie obcinamy żadnych pensji, nie zaglądamy lekarzom do portfela, nie robimy nic, a Łukasz Jankowski będzie straszyć, że jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. No sytuacja robi się niepoważna, tym bardziej, że ten szantaż lekarzy, że ja w niego średnio wierzę, bo jakoś nie widzę, nie jestem sobie w stanie wyobrazić setek tysięcy lekarzy, którzy nagle wyjeżdżają z Polski, bo tutaj obniżono im pensję. Czyli ja jestem głęboko zdumiony tym, jak bardzo nieprzygotowane były te rozwiązania, jak bardzo punktowe, a premier sam mówił, że to jest ten moment, kiedy trzeba zacząć rozmowę o szerokiej reformie zdrowia.
2: Ja się zgodzę z Rochem, że to są zmiany punktowe. To prawda, natomiast nie mogę się zgodzić z tym, co powiedziałeś, że nie będzie wiadomo, ile lekarze zarabiają. Jeśli prezydent podpisze ustawę o jawności zarobków lekarzy, jawności w tym sensie, że Agencja Oceny Technologii Medycznych
1: i NFZ
2: będą miały dostęp do tego, ile zarabiają lekarze w Polsce, i na tej podstawie we wrześniu ma być przygotowany raport, jak duży odsetek jest takich lekarzy milionerów, no to instytucje kontrolne będą wiedziały, ile zarabiają lekarze i jaki to jest problem. Czy rzeczywiście przekraczają te dozwolone limity zarobków? Ile zarabiają na etacie, a ile dorabiają jeszcze poza tym szpitalem, gdzie mają mieć pół etatu? Więc ja sądzę, że punktowo zostało tutaj coś uporządkowane. I dla pacjentów, jeśli rzeczywiście ta e-kolejka zacznie

0: zacznie działać z końcem tego roku, czyli już za pół roku de facto, a rejestracja w 29 chyba specjalizacjach,
1: tak, większość specjalizacji rok
0: wymieniła pani ministra, to z punktu widzenia pacjenta, który korzysta z ochrony zdrowia publicznej, no to będzie zmiana kopernikańska, bo w systemach prywatnej opieki medycznej, rejestrujesz się w internecie, widzisz wizyty lekarskie, jakie są, możesz odwołać, inny pacjent z tego może skorzystać, nawet jest premiowanie i karanie tych pacjentów, którzy nie odwołują wizyt, bo jak nie odwołujesz, to jesteś ukarany tym, że mniej
1: dostęp,
0: ci się wyświetla wizyt, prawda? Więc to jest jakaś zmiana dla pacjenta. Natomiast ja uważam, że inną rzecz trzeba zrobić tutaj, bo i tego rzeczywiście ministra nie ruszyła, bo sądzę, że jest za mało czasu. I w tym sensie zmarnowano tę ostatnią kadencję, bo 3 lata już minęły, a dzisiaj problem jest z tym, że szpitale mają różnych właścicieli. I w jednym województwie właścicielem jest jednej placówki powiat, innej marszałek. Te szpitale między sobą konkurują.
1: Jeszcze inne są spółkami prawa handlowego.
0: Tak, są spółki prawa, tak, są spółki prawa handlowego. Te szpitale dublują oddziały, czyli na przykład w jednym mieście masz niedaleko siebie oddziały, szpitale, które mają dokładnie te same oddziały, a nie mają powiedzmy geriatrii, tak? I one między sobą konkurują, podkupują sobie tych lekarzy, stąd się biorą te wysokie, kosmiczne pensje i tego w ogóle nie ruszono. Jak sądzę, po prostu jest za mało czasu. Pani ministra Gręta dostała 3 zadania od premiera. Koniec z salonikami VIP, koniec z tymi zeszytami, czyli tym zapisywaniem się poza kolejnością, czyli to, jak rozumiem, ta e-rejestracja i
1: kolejka.
0: Kolejka ma to rozwiązać. I zrobienie czegoś, czy uporządkowanie zarobków lekarzy.
2: Czyli
0: i
2: teraz, ucięcie kominu.
0: Oczywiście. I teraz wszystko zależy też od prezydenta, bo tutaj jeśli chodzi o zarobki lekarzy, to niczego się nie zmieni rozporządzeniem. Trzeba zrobić zmiany w ustawie o zawodzie lekarza. Zobaczymy, czy Naczelna Izba Lekarska z panem doktorem Jankowskim pójdą się poskarżyć do prezydenta.
1: Już apelują o weto.
0: No właśnie, apelują o weto na razie do tej ustawy o jawności zarobków, tak, bo tak, oni tak, uważają,
1: że tam, no, ale to wiadomo, że do kolejnych
0: tak,
1: też będą zgłaszać.
0: Tam są luki. Aczkolwiek, jeśli chodzi o ten taki limit zarobków, to jest około 40 tysięcy brutto, to tutaj Naczelna Izba Lekarska i to, co mówi pani ministra Sobierańska-Gręda, to się nie rozjeżdża. Oni są zgodni, że to powinno być około 40 tysięcy.
1: Ja tylko ad vocem do tego, co powiedziałaś, proszę, bo z jedną rzeczą się, z jedną rzeczą bym popolemizował, to znaczy z tym, co powiedziałaś o tej ustawie, o jawności zarobków, że ona da w końcu narzędzia, żeby sprawdzić, gdzie lekarze zarabiają, którzy lekarze zarabiają zdecydowanie za dużo.
0: Czy jaki odsetek?
1: Jaki odsetek? Ale ja wrócę tutaj, bo mam wrażenie, że premier Donald Tusk strzelił sobie tym trochę samobuja do jego konferencji z ubiegłego piątku, kiedy mówił, że oglądał raport Narodowego Funduszu Zdrowia, nie, NFZ-u za 2024 rok. Rozmawialiśmy o tym, w którym wskazano, że 90-kilka% placówek wykryto nieprawidłowości w wypłacaniu pensji, czy w ogóle w dysponowaniu budżetem placówki. Co oznacza, że po pierwsze NFZ ma pełną wiedzę co do tego, ile zarabiają lekarze, do jakich nieprawidłowości dochodzi. Jacek, już do jakich nieprawidłowości dochodzi. Po drugie, nie egzekwuje tego w żaden sposób, to znaczy nie kontroluje realnie tych szpitali, a jeśli już, nakłada kary na szpitale, które i tak nie mają już pieniędzy, bo wypłacają lekarzom wskutek tego, o czym mówiłaś, czyli tego urynkowienia szpitali, wypłacają pieniądze lekarzom gigantyczne kwoty, żeby tylko mieć lekarzy, a następnie NFZ nakłada na nich karę za to, że wypłacili takie pieniądze tym lekarzom. Natomiast nikt, absolutnie nikt, nie wzywa lekarzy do zwrotu tych pieniędzy. Dlaczego? Ja naprawdę nie umiem tego zrozumieć. Rozumieć, dlaczego lekarze są jakimiś świętymi krowami. To znaczy, codziennie mamy kolejne doniesienie o tym, że a to jeden lekarz pracował 72 godziny na dobę, 1000 godzin w miesiącu i zarobił 1 800 000.
2: A to doba miał 72 godziny, tak, albo 48.
1: Tak, tak.
2: W Braniewie taki cudotwórca.
1: No ale słuchajcie, to państwo polskie...
0: No ale nie, ale to są oszuści po prostu.
1: Ale
0: to,
1: no, znaczy,
0: no
1: ale oszuści.
0: No ale to prokuratura się nimi zajmuje.
1: Ale właśnie nie zajmuje. Ja nie widzę prokuratury. Znaczy państwo polskie...
0: Ale czego ty oczekujesz? Śledztwo musi trwać, już nie bądź takim populistą. No,
1: oczekuję tego, żeby państwo nie wysyłało sygnału do lekarzy, kradnijcie w najlepsze, a kary spadną na szpitale.
0: Nie, ale kochani, przepraszam, zaraz cię dopuszczę do głosu, tylko no jeśli chodzi o szpital południowy, to pan Kacprzyk,

0: już trzymajmy się faktów, bo myślę, że Roch już po prostu lewituje. Oddał część pieniędzy,
1: z własnej
0: sam
1: woli.
0: Się przyznając do tego, że je po prostu wyłudził, tak? I wyprzedzając zarzuty prokuratury,
2: złożył
0: bo pewnie,
2: poprawkę faktury.
0: Bo ma nadzieję, że jak naprawił szkodę, to albo będzie niższa kara, albo nie dostanie zarzutów.
2: Ale z kolei jego nieprzyjaciel, pan Emil, się sądzi ze szpitalem.
0: Sądzi się ze szpitalem, ale słuchaj, śledztwo prokuratorskie trwa, wykonywane są tam jakieś czynności, przesłuchiwani są świadkowie, trwa zaledwie kilka tygodni, więc czego ty oczekujesz, żeby od razu zakuć tego lekarza w dyby? Bo ja też, ja jestem przeciwna temu, żeby naprawdę już ten prokurator od razu przychodził tylko po publikacji medialnej i od razu wtrącał do
1: aczkolwiek,
0: lochu.
1: Aczkolwiek dobrze
0: teraz
1: wiemy...
0: Jacek. Głos rozsądku.
1: Ja sobie wynotuję, dobrze.
2: Zgadzam się, że prokuratura pracuje za wolno w niektórych przypadkach, bo nie wiem, czy teraz, czy w Miasku, czy w Mogilnie, śledztwo trwa od 2025 roku, jeśli się nie mylę. I to śledztwo nic nie wnosi. Zdaje się w sprawie...
0: Ale skąd jest, że nic nie wnosi?
2: Halo, minął rok. Odkąd się to śledztwo zaczęło. I co? Widzimy coś? A 26 tysięcy za godzinę i 300 tysięcy za dzień to chyba i nieprawidłowości, jawne nieprawidłowości, czyli złe wpisywanie procedury laboratoryjnej jako ambulatoryjnej.
0: Ale umowa
2: jako
0: została rozwiązana.
2: No, ta umowę rozwiązał szpital, tak? Po kontroli NFZ-u. Ja usłyszałem taki tekst. Prokuratura, zaraz to sobie, żeby nie przekręcić, żeby nie spalić dowcipu. Niezależność prokuratury polega na tym, że im nie zależy.
0: Tak. Ale kto to powiedział?
2: Ja to usłyszałem w radiu w Jedynce. Natomiast nie wiem, nie pamiętam, kto to powiedział.
0: Któryś z polityków to powiedział.
2: I to jest problem, że w prokuraturach te śledztwa trwają strasznie długo, nawet jeśli mają pełnię dowodów i wszystko jest czarno na białym. Ja tego nie rozumiem jako zwykły obywatel i pewnie zwykli obywatele też tego nie rozumieją, dlaczego niektóre śledztwa trwają tak strasznie długo. Co do tego, czy tam można było coś więcej, czyli co do tego, co Roch mówi, że to nic się nie dzieje. Moim zdaniem to są zarysy tego, co się ma zadziać, a jak się zadzieje, no to będziemy widzieli już na jesieni. Być może pierwsze rozporządzenia zostaną napisane, bo teraz nie zostały napisane. Być może będzie...
1: tylko kilka tygodni trwa ta afera.
2: Być może do końca lipca będzie pierwszy projekt ustawy
1: na pewno.
2: O tych zarobkach 240.
0: Zdaje się, że to powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, że niezależność prokuratury polega na tym, że im nie zależy. Jako pierwszy.
2: No, być może jest autorem... Pozdrawiamy pana ministra.
0: Tak, rzeczywiście on to powiedział w swoim podcaście Polityka pod dywanem.
2: No, więc bardzo celna, w moim, moim zdaniem w wielu przypadkach bardzo celna uwaga, w wielu, bo...
0: To jest kanał YouTube'owy, przepraszam.
2: Bo prokuratorzy, nie wszyscy prokuratorzy tak pracują, że są niezależni, bo im nie zależy, niektórym zależy. Natomiast no, o tyle się nie zgadzam z Rochem, że to, co nagle to po diable. Znaczy, trzeba przedstawić propozycję i zacząć je wdrażać. Spotkamy się, powiedzmy, na koniec września i zobaczymy, co do tej pory zrobiono.
1: O tabliczkę czekolady,
0: nie propagujemy tutaj. Nie, no czekolada, nie żadna tabliczka. No,
1: to co?
0: Kostkę czekolady.
1: No to przekonanie, że żaden lekarz nie usłyszy zarzutów prokuratorskich do tego czasu.
0: Załóżcie się o książkę profesora Nowaka o prezydencie na
1: o reformach.
2: Czy się pokaże projekt ustawy albo rozporządzenie do końca września?
1: Do kiedy? Do końca sierpnia. Do końca września.
2: Nie, bo będzie wakacje.
1: No to się zgadzamy, że do końca wakacji. Nie. Dobra, do końca września.
0: Okay. Zakładam. Dobra, ale to teraz Roch.
1: To teraz ja. Po pierwsze, państwo i prawo w państwie ma także charakter kreacyjny, to znaczy musi kreować pewne postawy w życiu publicznym. Są sprawy, w których od prokuratury oczekujemy bardzo pilnego działania. Ale żeby stworzyć jakiś kontrast, to mamy lekarza, który kradnie z publicznych pieniędzy 1 800 000 złotych i zarabia, ile tam było na godzinę? 26 tysięcy?
2: 26 tysięcy.
1: 26 tysięcy. Nawet jego nazwiska nie znamy. Ale daj mi, poczekaj, Jacku.
2: Bo to jest fundacja, która zarobiła.
1: Nawet nazwiska tych lekarzy, którzy byli w tej spółce, nie znamy. Natomiast jak jeden Ukrainiec wyłowił suma z Balatonu, to premier Donald Tusk go deportował za granicę. To taka była skuteczność działania.
0: Ale przepraszam.
1: Nie.
0: Wszystko wrzucasz do jednego
1: garnka. Bo pokazuje, że jak państwo chce...
0: Ale
1: Renata, możesz się, daj mi dokończyć. Pokazuje, że jak państwo chce, to państwo potrafi działać bardzo i potrafi wysyłać sygnał. Jak pan Nadmorskie Oko wjechał, to też dostał. To też dostał deportację.
0: Jest w naszym
1: i pięć lat.
0: Głos,
1: i pięć lat. Nie dam się zakrzyczeć.

0: i 5 lat zakazu wjazdu na teren Unii Europejskiej. A kiedy lekarze w Polsce kradną z naszych pieniędzy miliony złotych, to nie spotyka ich żadna kara, a nawet minister zdrowia, przecież nie było jakiejś mowy o tym, że będziemy gorącym żelazem wypalać patologię wśród lekarzy, że żaden lekarz więcej nie ukradnie, każda ręka podniesiona na budżet NFZ-u zostanie ucięta. Jak premier chce i jak ten rząd chce, to potrafi być bardzo stanowczy wobec pewnych grup społecznych. Ale mam wrażenie, że to jest taka niestety taktyka silni wobec słabych, a słabi wobec silnych.
1: Ale to jest, jeśli mogę, po pierwsze, nie mów, że lekarze kradną, tylko trzeba powiedzieć, niektórzy lekarze kradną, bo większość lekarzy w tym kraju to są uczciwie pracujący ludzie, którzy harują jak woły i wcale nie zarabiają 240 zł na godzinę.
0: Tylko 370.
1: Tylko dużo mniej. Niektórzy zarabiają 370, niektórzy 330, ale większość naprawdę tyle nie zarabia, ruchu. Naprawdę.
0: Pojedź porozmawiaj z
1: lekarzami w szpitalach powiatowych. Jak ktoś pracuje na dwóch etatach, jak ma dobę 18-godzinną, to się go nie czepiej.
2: Słuchajcie, ale ja uważam, że premier Donald Tusk odniósł wielki sukces, ponieważ jeśli rządowi chodziło o to, żeby skierować wszystkie światła na lekarzy i na to, że lekarze kradną, to Roch po prostu kupił to, łyknął tę papkę jak pędzika.
1: Poszedł za tym
0: Śmiejcie się.
2: Ale ta sprawa...
0: Bo w tej sprawie już dawno nie chodzi...
2: Ale poczekaj.
0: No czekam.
2: Ta sprawa pokazała, że system nie działa. Tak. Ja się pytam, kto kontroluje sytuację w szpitalach? My się dowiedzieliśmy po tych wszystkich aferach, że właściwie tam dyrektor jest od niczego. Organ nadzorczy, czyli zarząd, rada nadzorcza, właściciel, czyli prezydent miasta w przypadku południowego, jest po prostu od niczego. Dlatego, że, żeby nie powiedzieć do niczego, bo tu system nie działa, a ty się skupiłeś na tych lekarzach i to tak, zapisu było: pokaż lekarzu, co masz w garażu. Była pani Hrynkiewicz, posłanka, niech która jadą. Mówiła, niech jadą.
0: Mówiła to do Łukasza Jankowskiego.
2: A teraz Roch Kowalski mówi, złodzieje, nikt nie łapie złodzieje.
0: No nie, no ale deportujemy ludzi za to, za wyłowienie suma z balatonów.
2: A co masz piernik do wiatraka? Ale deportować lekarzy czy co? O co ci chodzi?
1: Jedna rzecz z deportacją, bo przesadzasz. No. Deportacja to jest procedura administracyjna. Prosta. Rzeczywiście w sprawie pana od suma zastosowana na wyrost.
0: A w sprawie pana od morskiego oka?
1: W sprawie pana od morskiego oka pewnie też.
0: A widzisz, jaki był wspólny mianownik? Obaj byli Ukraińcami.
1: Bo byli Ukraińcami i można ich było deportować. Natomiast w sprawie lekarzy, lekarza nie możesz deportować. To nie jest czynność administracyjna.
0: Ale ja nie... Nie powiedziałem, że jestem za deportacją lekarzy.
1: Daj mi skończyć. Gdzie my... Powiedziałeś, że lekarze kradną. Trzeba tą kradzież udowodnić. Trzeba tą kradzież udowodnić. Fakt, moim zdaniem, w przypadku miastka, czegoś tam jeszcze, tych trzech szpitali, które już wiadomo, że...
2: Już to ma dla ciebie Mogilno.
1: Mogilna i Wągrowca. Prokuratura mogłaby sprawniej działać i szybciej się sprawić z zarzutami. NFZ mógłby zażądać zwrotu pieniędzy.
0: I nikt nic nie robi.
1: Ale są procedury prawne,
0: ja tylko dopowiem, bo Renata zadała bardzo ważne pytanie o kontrolę. O to, kto kontroluje system. To ja przypomnę, jak na jednej z konferencji prasowych Rafał Trzaskowski, kiedy jeszcze nie było tego prosektorium ani dymisji wiceprezydentek Warszawy, chwalił się, że w Szpitalu Południowym w ostatnich latach przeprowadzono 40 kontroli. To co te kontrole wykazały? Gdzie, co oni kontrolowali?
2: No właśnie.
0: Co to jest za system kontroli?
2: Nie ma tak tego systemu.
0: No ale NFZ ma raporty, tak? Ma raporty, w których wnioskuje, że jest 97% nieprawidłowości i hej, że hola, idziemy dalej. Pompujemy w system jeszcze więcej pieniędzy.
2: Ja myślę, że to zło zaczęło się w czasie pandemii albo po pandemii. Kiedy lekarze zobaczyli, jakie przekręty robią politycy, te maseczki od handlarza bronią, te wszystkie nieprawidłowości, wyprowadzanie kasy przy okazji pandemii, to pomyśleli sobie, no jak oni to robią,
0: Renata,
2: to dlaczego my nie mamy robić?
0: Odpowiem na to pytanie. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości widziałaś też bardzo wielu pracowników mediów albo dziennikarzy, którzy po prostu prostytuowali się za publiczne pieniądze. Ale z jakichś powodów tobie nie wpadł do głowy pomysł.
2: Znaczy dziennikarzy, ja takich nie widziałam.
0: No to pracowników mediów.
1: No właśnie.
0: Pracowników mediów, którzy się prostytuowali za publiczne pieniądze po to, żeby się przypodobać władzy. Tobie ten pomysł nie wpadł do głowy. To nie jest tak, że jak jedni kradną, to ja też muszę kraść.
3: Ale jeśli mogę jeszcze o dyrektorach szpitali, bo myślę, że tu jest problem z dyrektorami szpitali, bo

0: na przykład pani dyrektor, nie wiem, czy to z Miaska, czy z Mogilna, ta, która była wcześniej dyrektorką teatru w Gdyni, czy w Gdańsku, gdzieś tam na Pomorzu, ona podpisała umowę no, rażąco łamiącą zasady, tak? Bo żaden lekarz nie dostawał 65% od procedury, którą
1: ale
0: wykonuje.
1: Ale deportowaliśmy pana od Suma.
0: I to było rażące moim zdaniem naruszenie takiej, nie wiem, spójności korporacyjnej czy finansów korporacyjnych, bo jeśli ktoś jest dyrektorem szpitala, to powinien dbać o finanse. Z drugiej strony ta sama pani dyrektor, robiąc to, ona miała na myśli to, żeby szpital jak najwięcej zarobił na tych procedurach.
2: Bo i to jest to, co mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że są pewne procedury, które są świetnie wyceniane. W związku z tym dyrektor szpitala, żeby dostać kontrakt, na którym szpital zarobi, godzi się z tym, żeby dać ogromne zarobki też lekarzom.
0: Dokładnie tak. I tutaj to było w tym przypadku. Przyszli faceci sprytni, lekarze i powiedzieli, my wykonamy tą procedurę, ale zapiszemy ją nie jako procedurę za 1500, tylko za 6500. Chcemy od tego 60%.
2: A później ale jeszcze fałszowali dokumentację.
0: 60% to 1500. Inaczej, szpital zarabiał 40%, więc 40% od 1500 to jest dużo mniej niż 40% od 6500. Szpitalowi to się po prostu 3 razy bardziej opłacało. Pani dyrektor też powinna ponieść odpowiedzialność.
1: To ja bym był też za tym, żeby jeśli lekarze żyją w ten sposób i zarabiają w taki sposób, to przecież moglibyśmy też od każdego od któregoś na przykład udanego przemytu narkotyków, żeby policjanci dostawali procent od udanego przechwytu? Dlaczego nie? Dlaczego lekarze mają nie dostawać procent od dobrych wyników uczniów? No słuchajcie, no skoro bo to, że są premie w instytucjach prywatnych, no to niech sobie będą. Ale dlaczego lekarze, jako jedyna grupa zawodowa opłacana z budżetu państwa, nie dość, że dostaje pensję zasadniczą, to dostaje jeszcze procent od wykonanej pracy?
0: Nie, to nie też, na pensję zasadniczej, to tylko też, na umowach cywilnoprawnych. Tak,
2: tak
0: jest.
2: Ale też chorobą polskiego systemu ochrony zdrowia są te kontrakty. Jak to mówi Adrian Zandberg, kontraktoza. Ponad 70% lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia pracuje na kontraktach.
0: Bo im się to opłaca. No 12%. Oczywiście. Dał 14%.
2: Wiecie, bo podpisują umowy z 5 szpitalami. W żadnym ich nie ma w pełnym wymiarze godzin i po prostu hulaj dusza.
0: A wiecie, co jest ciekawe z tym Braniewem? Po pierwsze, ten facet, on zdaje się był dyrektorem czy ordynatorem w Braniewie i pracował po prostu, obsługiwał 3 rzeczy naraz. Czyli dlatego doba miała 72 godziny, bo był na dyżurze, na SOR-ze, na jakimś tam swoim oddziale i jeszcze gdzieś. Ale to, że doba miała 72 godziny u niego w tym jednym szpitalu, to jedno, ale on jeszcze pracował w szpitalach chyba w Ostródzie i w Nidzicy.
1: Ale wam się nie otwiera nóż w kieszeni, jak słuchacie takie rzeczy?
2: Wiesz co, ja uważam...
0: Ale to, że mi się otwiera nóż w kieszeni, to nie znaczy, że ten system od tego
2: wyzdrowieje. Ale to, bo chodzi o to, że trzeba popatrzeć na cały system, a nie tylko na pensje lekarzy, które są po prostu jakby elementem chorego systemu. I to jest moja pretensja do pani Sobierańskiej-Grendy jest taka, że ona nie uzdrawia tego systemu, tylko wykonuje takie chirurgiczne, precyzyjne cięcie, żeby pacjenci odczuli, że jest lekko lepiej, tak? Bo jak rozumiem, przed wyborami mają odczuć, że jest e-kolejka, jest rejestracja przez internet. Natomiast ja rozmawiałam w minionym tygodniu z politykami właściwie wszystkich opcji. I politycy opozycji do mikrofonu krzyczą, że jest za mało działań, że nie ma planu, nie ma systemowych zmian. Wychodzimy ze studia i każdy przyznaje, że na rok przed wyborami, po pierwsze, nie ma szansy na ponadpartyjną zgodę w sprawie naprawy ochrony zdrowia, czyli żeby po prostu Polacy mogli korzystać swobodnie z państwowej, publicznej ochrony zdrowia i leczyć się, a nie chodzić do gabinetów prywatnych lekarzy, żeby później trochę kolejkę podgonić. I mówią, że właściwie zgadzają się z diagnozą i z tym, co robi Sobierańska-Grenda, bo coś trzeba zrobić, tak? Więc tutaj jest wielka polityczna hipokryzja. Wszyscy wiedzą, jak jest, że jest źle. Jest wykonywanie jakichś takich punktowych rozwiązań. Systemowa zmiana w ochronie zdrowia była pod rządami AWS-u.
0: Tak.
2: wiele, wiele lat temu. Wprowadzenie kas chorych. Być może wszyscy krytykowali.
0: Odwrócona przez SLD.
2: Tak, wszyscy

0: krytykowali pomysł teraz wprowadzenia. Konfederacja to między innymi bierze na sztandary, żeby wprowadzić konkurujące ze sobą fundusze. Kilka takich funduszy na szczeblu ogólnopolskim, które by ze sobą konkurowały o pacjentów, ale może to jest rozwiązanie.
1: Słuchajcie, ja pogodzę nas w ten sposób, że powiem, że jeśli klasa polityczna szeroko rozumiana nie weźmie się za to, to przestaniemy mieć do czynienia w Polsce z publiczną ochroną zdrowia. Ona zmierza, to jest proces stomatologizacji służby zdrowia, który postępuje. To znaczy, kto tylko ma pieniądze i kto tylko ma możliwości, to ucieka do sektora prywatnego, który ponownie później ze względu na brak sprzętu, brak szpitali, brak miejsc i tak tych pacjentów z powrotem wciska do publicznej służby zdrowia na zabiegi. Tak. Zabieg jest wykonany i pacjent z powrotem wraca pod prywatną opiekę. Znaczy, jeśli ktoś tego nie zatrzyma, to państwowa służba zdrowia publiczna będzie albo dla osób, które mają bardzo dużo czasu, albo dla osób, które bardzo nie mają pieniędzy.
2: Ja myślę, że tak, absolutnie masz rację. Problem polega na tym, że tego się nie robi na rok przed wyborami i tego się nie robi w rok. To jest reforma służby zdrowia. To jest po pierwsze wymyślenie pomysłu, po drugie przekonsultowanie go ze wszystkimi interesariuszami, że tak się brzydko wyrażę, czyli z lekarzami, z personelem medycznym.
0: Zainteresowanymi stronami,
2: tak,
0: które
2: zainteresowanymi,
0: to dotyczy.
2: Dokładnie. I dopiero potem ewentualnie wprowadzanie tych reform. To są miesiące, jeśli nie lata i tego się nie zrobi przed wyborami, bo tak jak powiedziała słusznie Renata, politycznie wszyscy będą po prostu się nawalać bejsbolami i wskazywać, kto był gorszy. Bo przypomnę, że PiS w czasach 8 lat swoich rządów też nie wprowadził żadnej reformy, a ta sytuacja, którą mamy teraz, te kominy, to jest błąd, że oni walczyli o wyższe pensje lekarzy, dali te wyższe pensje, tylko że te pensje wystrzeliły w kosmos.
1: To jest, to ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, że to wszystko powinno się odbywać z jakimś trzeźwym myśleniem środowiska lekarskiego, bo ci ludzie zapominają, że zostali wykształceni za nasze publiczne pieniądze najczęściej.
2: Nie wszyscy o tym zapomnieli.
1: Ja mam wrażenie, że nie słyszę ze strony środowiska lekarskiego innego głosu niż Naczelnej Izby Lekarskiej, która podchodzi z butą i tupi nogą jak dziecko, żeby tylko nie stracić ani grosza. Nie jest skora. Poza tym, jeśli Izbie Lekarskiej by tak bardzo zależało na tym, żeby pacjentom było lepiej, a nie tylko lekarzom, to przecież też mają możliwość przedstawienia swoich propozycji zmian, które nie sprowadzałyby się do tego, żeby lekarze zarabiali jeszcze więcej.
0: Przepraszam,
1: nie
0: ma... ale Rochu, no znowu, błagam cię. Oni przedstawili propozycję zmian. Zaraz na początku, po afery w Szpitalu Południowym, Naczelna Izba Lekarska zaproponowała, żeby urealnić wycenę świadczeń.
2: Ograniczyć liczbę godzin w tygodniu pracy.
0: Dokładnie, ale to ograniczenie do 78 to jest takie żadne ograniczenie. I żeby wreszcie wyjąć ochronę zdrowia, szpitale, spod politycznego władztwa.
1: Tak, bo
0: żeby nie było po prostu tak, że i to mówił Jakub Kosikowski, rzecznik NIL-u, że po każdych wyborach samorządowych zmienia się obsada szpitala w terenie powiatowego, czy takiego, który podlega władzom samorządowym. Poczekaj. I każda ekipa chce mieć swoich, bo chce mieć szybki dostęp do ochrony zdrowia.
1: Nie daj Panie Boże, żeby kiedykolwiek menadżerowie szpitali i lekarze przejęli władzę nad tymi szpitalami, bo wtedy to będzie już Eldorado, jeśli chodzi o wyciskanie publicznej skarbonki. Całe Boga szczęście, że w tych szpitalach jest jeszcze inny nadzór, bo przecież to rozumiem, że dyrektorami szpitali mieliby być teraz ci dyrektorzy i menadżerowie, którzy podpisują te gigantyczne faktury na 1 800 000. Ja dziękuję bardzo. Naprawdę.
0: Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby stworzyć sieć szpitali i oni są zwolennikami tego, żeby na przykład...
1: Żeby lekarze sami sobą zarządzali.
0: Nie, żeby to podlegało Ministerstwu Zdrowia, tak? Żeby scentralizować ten system, który jest zdecentralizowany.
2: Czyli żeby nie było szpitali powiatowych, dokładnie, szpitali wojewódzkich, tak, szpitali klinicznych, tylko żeby... Znaczy, może one będą, tylko żeby podlegały jednej władzy.
1: Naczelna Izba Lekarska przedstawiała między innymi te propozycje odpolitycznienia szpitali tylko po to, żeby odwrócić uwagę od kwestii swoich zarobków. Tyle.
2: Trochę tak, bo ja słuchałem tych konferencji szefa Naczelnej Izby Lekarskiej i rzeczywiście dla niego to był główny postulat, i to był pierwszy, odpolitycznić. I wcale nie mówił...
0: Czy chodzi o odpartyjnienie po prostu, no, bo teraz Business Insider sprawdził szpitale tam, gdzie rządzi PiS, czyli na Podkarpaciu i w Lubelskiej.

0: No i jest upychanie swoich w szpitalach, no, władze szpitali.
1: Się,
0: no.
1: A gdzie prezes jeździł się leczyć? No, do Lublina i do Otwocka, no, bo tam rządzi PiS. No więc tak jest. Natomiast ja myślę, że powinniśmy już zamknąć ten spór, bo nic tu nowego nie wniesiemy. Poczekajmy
2: Jacek
1: do końca.
2: Rozjemce.
1: Poczekajmy do końca września, co pani minister się uda wprowadzić na obrady Sejmu i jaka będzie reakcja prezydenta na tą ustawę, którą on ma w tej chwili na biurku i która powinna być lada dzień podpisana, tak naprawdę.
3: Ja mam takie dziwne przekonanie, że jeszcze kilka dni posłuchamy o lekarzach, którzy tam wykręcili, może i dojdziemy do 2 milionów, może ktoś 2 wykręcił i przyjdą wakacje, potem przyjdą sierpniowe wakacje parlamentarne. We wrześniu nie będziemy już o tym myśleć.
1: Ale wiesz co, ruszyli się sygnaliści, ludzie przysyłają do mediów właśnie takie skandaliczne
3: tylko,
1: że znasz różne
3: też
1: przypadki.
3: Pracę mediów, to znaczy jeszcze działa, ale za chwilę to się przestanie klikać, bo to
1: ale
3: jest
1: zdrowie będzie się zawsze klikało. Zawsze się będzie klikało zdrowie.
3: Ja to czekam na te
1: poczytaj res futura, poczytaj res futura. Na res futura dostajemy raporty.
3: Ja wiem, tylko że res futura bada tylko i wyłącznie, ja to zaznaczam.
1: To, co się dzieje w sieci.
3: Tak, to nie jest barometr nastrojów społecznych w ogóle.
1: Troszeczkę
3: tylko to
1: jest.
3: Nie jest, Jacku, bo większość Polaków nie korzysta z X-a, a jeśli korzysta z Facebooka, to nie zabiera tam głosu w dyskusjach politycznych. Znaczy ja bardzo doceniam pracę res futury, ale nie traktujmy res futury jako wyznacznika nastrojów społecznych. Bo to nie ma przełożenia. To, co się dzieje w sieci, nie ma przełożenia 1:1 na to, co czuje pani w Miastku, w Mogilnie czy w Braniewie. No naprawdę
1: no, chyba,
3: nie.
1: Że pani siedzi przed komputerem i właśnie widzi kolejny artykuł.
3: Myślę, że jest bardziej zajęta szukaniem miejsca u lekarza milionera, niż siedzi zajęta pisaniem wpisów.
0: No dobrze, nie rozstrzygniemy tutaj
1: to było moje
0: sporu.
1: Ważne.
0: Tak, ale chciałam powiedzieć właśnie, że minęło 35 minut, ale jesteśmy ciągle przy ważnym Rocha i Jacka, bo to obaj napisaliście scenariusz, że to jest ważne. Dla mnie ważne, może wymienię tylko jedno, żeby już iść do przodu, to jest ten mężczyzna zatrzymany, Jarosław K., zatrzymany za znieważenie Ukrainki prowadzącej firmę w Poznaniu. I mężczyzna ma postawione zarzuty, ale okazuje się, że to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w marcu został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. I uważam, że tak, z jednej strony widać, że służby działają, ale z drugiej strony no, człowiek podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji teraz atakuje Ukraińców, co jest znowu na korzyść Rosji, żeby nas tutaj skłócić z Ukraińcami. Więc czy on działa dalej na polecenie Rosji? Sąd go wypuszcza, mimo że służby stawiają mu poważny zarzut. W dobie wojny hybrydowej, gdzie co chwilę mamy jakieś akcje dywersyjne.
1: To działanie w tej firmie ukraińskiej to jest typowe działanie hybrydowe.
0: Tak,
1: no.
0: Oczywiście.
1: To jest po to, żeby w internecie po prostu wzbudzić kolejny antyukraiński niepokój.
0: I teraz czy Temida jest aż tak ślepa, że nie widzi, że coś się w Polsce jednak zmieniło, że klimat polityczny się zmienił i że może jak ktoś jest podejrzany o szpiegostwo, to nie powinien sobie tak swobodnie chodzić po ulicach i organizować kolejne jakieś akcje sabotażowe.
1: No dla mnie ta afera z tym człowiekiem to jest tylko jedna z kilku, no bo dopiero co pamiętamy, jak po Dworcu Centralnym w Warszawie chodzili faceci przebrani w stroje, które przypominały wojskowe, czyli jakieś takie niby uniformy, koszule, znaczy bluzy i spodnie khaki.
3: Paramilitarne.
1: Mieli jakieś tam naszywki, polskie flagi, czyli ich kontrolowali obcokrajowców. To ja nie wiem, czy ci faceci już siedzą, czy siedzieli. Nazwiska są znane, bo oni się sami sfilmowali, sami to wrzucili do sieci. Ja wiem, że jeden przywódca tej grupy to jest facet z Międzyrzeca Podlaskiego, jakiś tam kiedyś mistrz walk wszelakich. I no to...
0: W klatce?
1: To jest kolejny, tak, w klatce. I to jest kolejny przykład tego, że takie rzeczy się dzieją. I dobrze, że służby działają, tak jak powiedziałaś. No mam nadzieję, że będzie reakcja na każde takie zdarzenie szybka i skuteczna. No tak, nie wiem, dlaczego sąd wypuścił faceta podejrzanego o szpiegostwo. Być może ABW go tylko podejrzewała, ale nie zdołała tego jakoś udowodnić. No bo...
3: Ja słyszałem to przecież chyba Wincent Sewerski u nas mówił, prawda? Że ujawnienie, czy też

0: że szpiegostwo jest bardzo trudne.
1: Trudne do udowodnienia.
0: Trudne do udowodnienia, bo albo trzeba złapać szpiega na gorącym uczynku. Znaczy właściwie, że trzeba złapać szpiega na na gorącym uczynku. Nie widzę informacji o tym. Prokuratura wszczęła postępowanie, ale nie widzę informacji o tym, żeby te samozwańcze patrole były w areszcie.
1: Ja tylko mogę naszym słuchaczom wyjaśnić, że nawet jeśli facet instaluje kamerki na liniach kolejowych po to, żeby filmować, tak jak to kiedyś miało w Rzeszowskim miejsce, żeby filmować czy rejestrować ruch pociągów ze sprzętem wojskowym, który idzie w stronę Ukrainy, to nawet złapanie takiego faceta, kiedy to jest ewidentne, że to jest, że to, no, podejrzenie szpiegostwa to po prostu aż świeci, ale trudno mu udowodnić, jeśli on się do tego nie przyzna, no to on powie, ja jestem miłośnikiem kolejnictwa, znaczy, tak jak Roch.
2: Ale ja tylko chciałam przypomnieć.
0: Ja z psem robię patrole antydywersyjne przy torach na Dworcu Wschodnim. Więc.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że ludzie listy piszą i napisał a propos szpiegostwa i zarzutów, napisał do nas Mateusz Piskorski, o którym tutaj podczas rozmowy z Wincentem Sewerskim rozmawialiśmy, i Mateusz Piskorski oburza się, został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, oburza się użytymi przeze mnie sformułowaniami, twierdząc, że nikomu nie donosił. Panie Mateuszu, proszę przysłać nam akt oskarżenia. Problem jest taki, że sprawy o szpiegostwo są
1: tajne.
2: Tajne.
1: Łamane przez
2: nie mamy dostępu do dokumentów, a bardzo chętnie byśmy przeczytali ten akt oskarżenia, który po wielu, wielu miesiącach śledztwa powstał i ciągle nie ma wyroku.
0: Ja bym, no mamy jakiś problem z, ja już o tym tutaj wspominam w tym poprzednim kontekście, ze sprawnym działaniem państwa, bo to samo dotyczy Grzegorza Brauna, którego policja też mimo gorącego uczynku, złapania go na gorącym uczynku wtedy w szpitalu w Oleśnicy, kiedy zatrzymał lekarkę, nie była w stanie go powstrzymać. No wczoraj mieliśmy...
1: Kiedy niszczył sprzęt w Warszawie na prelekcji.
0: Czy nawet wczoraj mieliśmy Daniela Obajtka, który bezprawnie próbował wejść do siedziby inowrocławskiej firmy podległej Orlenowi.
1: Oświadczył, że wchodzi siłowo.
2: Ale jakie to było malownicze, jak on tam pod tą bramką taką elektroniczną przechodzi.
0: No tak, tylko wiesz, ja wiem, to jest zabawne, bzdurę. Tylko to jest przerażające, przepraszam cię bardzo, ale to jest też przerażające, słuchajcie.
2: Jak ryba tak ślizgiem.
0: No bo on nie miał prawa tam wejść. Mandat po europosła nie uprawnia do przeprowadzania kontroli poselskich.
1: Dokładnie, to jest mandat posła i senatora.
2: To, że ktoś sobie zrobił zęby i botoks na koszt Orlenu, to nie znaczy, że zna przepisy.
0: No ale słuchajcie, to nie może być tak, że prezes tej instytucji, że tamten dyrektor, który był, no musi się samodzielnie z europosłem przepychać, no. Tam jednak, tym bardziej, że była wezwana policja tam na miejsce, prawda? Więc no naprawdę brakuje reakcji państwa w takich najbardziej podstawowych kwestiach.
1: Ale policja chyba prowadzi,
0: bo policja
2: wiesz co, mnie nie wytoczyła wojny.
1: Roku, chyba Kowalski policja prowadzi postępowanie przeciwko dyrektorowi tej kopalni, bo naruszył nietykalność cielesną.
0: No to tak samo jak ścigamy szpitale, a nie lekarzy. No,
1: no ale ja myślę, że Obajtek tutaj też naruszył nietykalność cielesną. No.
0: Już tylko widzę, jak wymawiam słowo lekarz, jak Renata na mnie patrzy.
2: Co ty masz za tych lekarzy?
1: Nieważne,
2: tak?
1: Nieważne.
2: Proszę bardzo.
0: A przepraszam, czy ja mogę jeszcze dorzucić, żebyśmy tego nie zgubili?
2: Nie
0: mogę, ale jednym zdaniem, bo w kwestii relacji polsko-ukraińskich chciałbym odnotować, że na boku szczytu NATO w Ankarze, o którym Renata też będzie
2: na
0: chciała
2: marginesie
0: wspomnieć. A co powiedziałem? Na boku.
1: Na boku,
0: na marginesie.
2: Ruch, no, na boku. Na boku. Nie wiem, co ty robisz na boku.
0: Szpieg głównie. Na boku, na marginesie szczytu NATO doszło do spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Spotkania, którego nawet osoby będące, bo była Agnieszka Drążkiewicz, rozmawiałem z nią, reporterka Polskiego Radia, która była w Ankarze. Mówiła, że nikt się nie spodziewał tam, że do tego spotkania rzeczywiście doszło. Chciałbym to odnotować, bo mam wrażenie, że też w ostatnich dniach ton wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego jest nieco deeskalujący. Jacek tutaj powątpiewa, no ale przynajmniej dobrze, że doszło do tego spotkania.
2: To ja zacytuję, co powiedział Zełenski na telegramie bodajże, albo na WhatsAppie z dziennikarzami rozmawiał i powiedział, że podczas spotkania z Karolem Nawrockim omówił kwestie, omówiliśmy także kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
1: A tuż przed tym spotkaniem i tymi wypowiedziami Kryło Budanów, szef gabinetu rzeczonego prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska szykuje prowokację.
0: Każdy ma

0: swojego przydacia.
1: Z okazji rocznicy rzezi wołyńskiej, Krwawej Niedzieli, która przypada w sobotę teraz.
2: Tu są dwie warstwy tego problemu. Prezydent Zełenski na forum międzynarodowym będzie mówił to, co się... Nie. To jest ten sam policjant, tylko dr Jekyll i Mr. Hyde. Bo on na forum międzynarodowym będzie mówił to, co się podoba międzynarodowo. Bo wiadomo, że jest zależny. Bo jeszcze jest rezolucja Parlamentu Europejskiego, która sprzeciwia się, że tak powiem, nacjonalizacji.
3: No mocno nacjonalizmowi, staje po polskiej stronie.
2: Tak, mocno po polskiej stronie staje.
1: Krytykuje Zełenskiego za
2: nazwanie jednego z oddziałów nazwą bohaterów UPA.
1: Ale nie ma tu żadnego porządku. No kochani, miało być nieważne,
2: ale poczekaj,
1: a później wydarzenia.
0: Ale mogę skończyć. To jest takie ważne plus.
1: Dobrze, Jacek, kończę.
2: To jest ważne, bo właśnie musimy zrozumieć Zełenskiego, że on, czyli nie wierzyć w to, że on tutaj cukruje nam, nie wiem, w Irlandii czy w Ankarze, tylko że on pojedzie do siebie, ma sytuację, kiedy musi jednoczyć, że tak powiem, swój obóz i będzie znowu nawalał w Polskę.
1: Gloryfikował bohaterów UPA.
2: Ja chciałem przypomnieć, że już w Lwowie szykuje się chyba nadanie jednemu z placów, czy jednej z ulic imienia Szuchewycza, czyli takiego naprawdę zbrodniarza, bo Bandera w tym czasie...
1: Głównego dowódcy UPA.
2: Bandera, kiedy była rzeź wołyńska, siedział już w niemieckim obozie koncentracyjnym Roman Sachsenhausen, bo nie chciał współpracować z Niemcami. Natomiast Szuchewicz poszedł na współpracę i pod parasolem niemieckim mordował Polaków, mordował Żydów, mordował Cyganów, mordował wszystkich, którzy nie byli Ukraińcami.
1: Romów.
2: To jest problem, że tam jest język wewnętrznej polityki i język zewnętrznej polityki. Nie ulegajmy złudzeniom tym, które tutaj nam aktor zresztą znakomity, prezydent Zełenski, serwuje.
0: Ja bym tylko chciałem, żeby to wybrzmiało, bo powiedziałem, ale nie było słychać, a mam wrażenie, że to takie jest bardzo inteligentne porównanie, że tak skromnie powiem. To znaczy, no, odnośnie Kryło-Budanowa, no każdy musi mieć swojego Marcina Przydacza, prawda?
2: No tak, no. Nie oszukujmy się. To
0: jest ta sama rola.
2: Harcownicy po prostu, tak. To jest stara taktyka walki rycerskiej i oblężniczej.
0: No Marcin Przydacz, który parafował też jako minister spraw, wiceminister spraw zagranicznych całą pomoc dla Ukrainy, dzisiaj mówi, że to był błąd.
2: I pewnie on doradzał prezydentowi Dudzie, żeby dać order Orła Białego.
1: Ale jeśli chodzi o... Zostańmy na chwilę przy tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, bo parlament zajmował się, oceniał postęp na drodze do Unii Europejskiej Ukrainy i rzeczywiście była rezolucja przyjęta i przeszła poprawka Europejskiej Partii Ludowej, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL, w której jest, ona nie była tak ostra jak poprawka zgłoszona przez EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli tam, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, ale w jasny sposób było w niej napisane, że to, co zrobił Zełenski, jeśli chodzi właśnie o, tutaj cytuję, wyrażono ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy polegającej na nadaniu elitarnej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA i tam jest jasne podkreślenie, że to jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej, więc jakby udało nam się tę sprawę, chociaż ona miała głównie wydźwięk krajowy, umiędzynarodowić. To znaczy parlamentarzyści, europarlamentarzyści różnych krajów przyjęli, że to jest jeden z elementów, ten spór historyczny to jest jeden z elementów tej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej i rzeczywiście, tak jak mówią i Kośniak-Kamysz i Jarosław Kaczyński z Banderą, Ukraina do Unii nie wejdzie.
2: No właśnie i to jest problem dla Ukrainy, bo jeśli to już na forum Parlamentu Europejskiego takie rzeczy się mówi i ta rezolucja została przyjęta znakomitą większością głosów, bo tam chyba było tylko 40 parę głosów przeciw, to oznacza, że to nie tylko w tej, że tak powiem, kadencji Parlamentu Europejskiego, ale być może nawet w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego ta sprawa będzie ważnym przyczynkiem do negocjacji Ukraińców o wstąpienie do Unii Europejskiej. Ale tylko dodajmy tak na zupełnym boku, czyli na zupełnym marginesie, że do tego wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest jeszcze tak daleko.
1: To jest perspektywa 15 lat. Jeśli nie więcej, ale poczekajcie, bo teraz musimy w części radiowej zamknąć...

0: ważne, nieważne. Czy, bo została nam tylko minuta.
1: Nie
0: to
1: zamkniemy.
0: Rok może nie zamkniemy już.
2: To nie zamkniemy. To ja tylko dopowiem, bo wydaje mi się to być ważne. Ja od początku nie byłem fanem odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, aczkolwiek później, no już rozumiałem, inaczej do tego podchodziłem, kiedy to eskalowało. Natomiast uważam, że to jest dużo bardziej skuteczna dyplomacja niż dyplomacja robiona za pomocą odsyłaniem orderów. To znaczy udało się polskiej delegacji, na której czele Andrzeja Halickiego, udało się nie dość, że przedstawić dokument, przekonać do niego większość europosłów, przegłosować, a to jak na Unię Europejską, jak na standardy Unii Europejskiej, która zazwyczaj wyraża ubolewanie albo, albo żal, to to było ostre stanowisko. Więc tędy droga. Tak, a nie przez odsyłanie orderów.
1: Bo odsyłanie orderów to myśmy zepchnęli do nieważnego, no bo to tak naprawdę to są, znaczy poza odebraniem Orła Białego, ale jak później inni politycy zaczęli odsyłać te ordery, no to to się stało już po prostu nieważne. To już
0: nie,
1: było...
0: no ale jak Jarosław Kaczyński odesłał order Jarosława Mądrego drugiej klasy, to ty uważasz, że to jest nieważne?
1: Myślisz, że przez to już się nie nazywa mądry?
0: No, ja właśnie nie wiem. Ja właśnie nie wiem, czy z tym, wraz z tym orderem nie pozbył się jakichś istotnych przymiotów. Ale szanowni państwo, to była Strefa Wpływów. Żegnamy słuchaczy Polskiego Radia 24. Proszę z nami zostać na platformach podcastowych, na YouTubie. Jesteśmy tam zawsze od 18:00. Zawsze, co piątek.
1: A zapraszamy państwa na YouTube'a teraz.
0: No, ja to przed chwilą padło.
3: Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia.
4: No, za też, nami polityka.
5: No też dobre humory nie będą opuszczać.
4: Też dobre humory, ale nas też nie opuszczają dobre humory. No, Jarema Jamrożek tuż obok mnie, to oznacza, że za moment wieczór się rozpoczyna na naszej antenie. My z Jaremą przed momentem sobie ustaliliśmy, że zaczynamy treningi piłkarskie, bo może jeszcze dla nas nie jest za późno. Robert Lewandowski kończy karierę, a my w takim wieku zaczniemy mniej więcej.
5: Dlaczego nie? Jakby sky is the limit.
4: Barcelona straciła napastnika, więc może ktoś nas weźmie.
5: Wczoraj piękny mecz.
4: Tak, nawiązujemy to z humorem do Mistrzostw Świata. I ja miałem takie wrażenie, no, że Francuzi jednak Marokańczykom nie dali oddechu na boisku. Ty miałeś troszkę inne.
5: Ja miałem poczucie, że Francuzi bardzo się męczą z Marokańczykami. No ale dobra, 2-0. Jeden karny niewykorzystany. Ten Mbappe, niczym Messi próbujący strzelić szczęsnemu. No czasami się po prostu tak zdarza, że wielkie nazwisko nie idzie za efektami. Ale,
4: no, ale później jak strzelił, to klasa.
5: No, dzisiaj z kolei Hiszpania, Belgia. Więc będę również państwu towarzyszył w tych zmaganiach emocjonalnych w trakcie tego spotkania. Natomiast ja tak się zastanawiam, czy się nie zgłosić do kogoś i nie wziąć pracy też w sobotę, bo co prawda mam wolne, no ale jest Norwegia, Anglia. No i w sumie też chciałbym z państwem w tym wszystkim uczestniczyć, więc może, nie wiem kto ma dyżur, ale może się zamienię.
4: Jarema Jamrożek zostaje z państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Pomorska stacja odbiera prąd produkowany przez farmę wiatrową. Eksperci wskazują na przełomowy krok w dziedzinie bezpieczeństwa. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w prawie. Chodzi o hulajnogi i rowery elektryczne. Hiszpania czy Belgia? Wieczorem poznamy drugiego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Polska odbiera energię z farmy wiatrowej na Bałtyku. Do nowo wybudowanej stacji Choczewo na Pomorzu doprowadzono moc z Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, mówi Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl.
7: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy i te firmy z regionu.
6: W kolejnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. W sumie ma być ich 6. Ich łączna moc wyniesie blisko 6 gigawat. To więcej niż cała elektrownia Bełchatów. Resort Spraw Wewnętrznych reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. MSWiA potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami partii rządzącej.
8: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa

demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane

0: oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Przepisy dotyczące hulajnóg i rowerów elektrycznych do poprawki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że zamierza dokonać kilku zmian. Chodzi m.in. o decyzję, jaki sprzęt powinien zostać dopuszczony do obrotu przez transportowy dozór techniczny.
2: Chcemy, aby transportowy dozór techniczny decydowała o tym, jakie urządzenia transportu osobistego mogą być wprowadzone do użytkowania w Polsce. Mamy ogromny problem ze sprowadzanymi różnego rodzaju wynalazkami elektrycznymi. Chcielibyśmy, aby o tym, jakiego rodzaju sprzęt typu hulajnoga, rower jest wprowadzony do obrotu w Polsce, decydował transportowy dozór techniczny.
1: Mają być też rozszerzone uprawnienia Straży Miejskiej tak, aby mogła kontrolować rowery elektryczne. Policja natomiast ma być wyposażona w hamowanie, które służą do pomiaru prędkości. Nowe przepisy powinny pojawić się przed 1 stycznia. Są zmiany w planowanym przebiegu drogi ekspresowej S12 przez województwo łódzkie. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła 3 poprawione warianty trasy. Korekty mają przede wszystkim ograniczyć liczbę wyburzeń. Projektanci zmienili przebieg kilku fragmentów trasy, m.in. w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.
3: Jedna z najważniejszych zmian dotyczy skrzyżowania przyszłej S12 z już istniejącą drogą ekspresową S8, przekazał Radiu Łódź rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.
4: Ten planowany węzeł został na planach przesunięty w kierunku węzła Wolbusz. Skorygowane były warianty w rejonie Noworybia i Bogusławic. Podobnie wariant czerwony i zielony w okolicach Wiaderna. Tu też znowu sprawa wyszła rozbiórek, więc kwestia rozbiórek była tutaj priorytetowa.
3: Projektanci odsunęli również wariant zielony w rejonie Małych Grot na Górzyckich, a w okolicach Wąwału przesunęli część przebiegów dalej od zabudowań. Wszystkie 3 warianty zostały też skorygowane za kopalnią Biała Góra i w okolicach Złóż w miejscowości Unewel. Tam trasa została poprowadzona bardziej na południe. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
1: Wieczorem poznamy drugiego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie La Furia Roja, czyli Hiszpanów, z Czerwonymi Diabłami, czyli Belgią, zostanie rozegrane w Los Angeles. Mecz zapowiada były reprezentant Polski, uczestnik 2 mundiali, Jacek Krzynówek.
5: Hiszpania jeszcze nie pokazuje, jakby nie widać tego potencjału w 100%. Z drugiej strony Belgowie, złote pokolenie oczywiście. To jest ostatni moment, żeby ci chłopcy coś osiągnęli dla swojego kraju i dla siebie. Jakby przewaga jest po stronie chyba Hiszpanów. Mimo, że to są, że jest zespół odmłodzony, to jednak chyba jako zespół prezentują się lepiej.
1: Początek spotkania o 21:00. Na zwycięzcę tego meczu w półfinale czeka już Francja, która wczoraj wyeliminowała Maroko. W sobotę Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Miejscami na wschodzie i południu może jeszcze zagrzmieć. Poza tym przed nami pochmurna i deszczowa noc we wschodniej połowie kraju. Jutro w ciągu dnia padać będzie w całej Polsce, a burze spodziewane są głównie w pasie od Białegostoku po Przemyśl. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na Podlasiu przez 21 w centrum do 24 na zachodzie.
6: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Po reklamie. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek. Dobry wieczór.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: A dzisiejszy program przygotowali Paulina Olek i Rafał Roślik. Za realizację odpowiada Paweł Chodyna. No oczywiście sportowe emocje dzisiaj nas nie będą opuszczać. Hiszpania, Belgia gra na Mistrzostwach Świata, ale wcześniej zmiana klimatu. A na początek o efektach politycznej dyskusji na temat skutków zmian klimatu dla Polski. Zapraszamy.
9: Zmiana klimatu.
10: Marta Hoppe, zapraszam. Wczoraj odbyło się spotkanie naukowców z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w sprawie zorganizowania debaty na temat skutków zmian klimatu. Oczywiście

0: dotyczących Polski. Co się działo na tym spotkaniu i czy ci, którzy wzięli udział, są zadowoleni, co udało się ustalić? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu goście Katarzyna Wiekiera, pracownia na rzecz wszystkich istot, inicjatorka apelu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Oraz profesor Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Prawie prosto po tym spotkaniu z marszałkiem Sejmu. Pani Katarzyno, jest sukces? Są państwo zadowoleni? Udało się osiągnąć to, z czym poszliście?
1: Nie jest to pierwszy apel środowiska naukowego skierowany do polityków o poważne potraktowanie zmiany klimatu. W tym wypadku mamy odpowiedzi pozytywne na nasz apel, odpowiedział marszałek Sejmu. Tak, jesteśmy po spotkaniu i ze strony pana marszałka jest tutaj taka pełna gotowość, by oddać salę sejmową jedną środowisku naukowemu, przeprowadzić taką debatę i ona oczywiście sama w sobie nie jest celem, tylko ma doprowadzić do zmian, które zwiększą bezpieczeństwo Polaków. I mnie zainteresowanie polityków tym apelem w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj w Polsce, cieszy, bo te problemy narastają. Na nasz apel odpowiedziała też ministra klimatu i środowiska, pani Paulina Henning-Kloska. Wybieramy się na to spotkanie w przyszłym tygodniu. Do debaty na pewno dojdzie. I to spotkanie było bardzo merytoryczne, ale też techniczne. Będziemy teraz w najbliższych dniach ściśle współpracować z biurem Sejmu, by doprowadzić do tej debaty, by ona była jak najbardziej taka owocna w rozwiązania, jak może się zmienić, jak mogą przyspieszyć polityki publiczne, bo problemy narastają i to jest czas, by działać.
0: Ale klimat to jest temat polityczny przede wszystkim, czy to jest temat, który jest po prostu ludzki?
1: Klimat to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich i za którą my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, bo mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu, mówimy o coraz poważniejszych skutkach zmiany klimatu, z jakimi się mierzymy. Ja wyszłam z prośbą do środowiska naukowego, do tych naukowców, których znam, z prośbą o to, by zabrali głos podczas ostatniej fali upału, bo tego głosu w ostatnich miesiącach, latach brakowało. My też, to nie jest tak, że ten głos jest nieobecny, bo on jest, tylko walczymy też z ogromną dezinformacją klimatyczną. Więc poprosiłam naukowców o zabranie głosu w momencie, w którym doświadczaliśmy sytuacji absolutnie kryzysowej. Padały rekordy temperatury i to był też właściwy moment, by zabrać głos i mnie naprawdę cieszy, że dzisiaj mamy zainteresowanie też mediów, zainteresowanie polityków. Możemy oddać tą przestrzeń nauce, bo scenariusze, a dzisiaj widzimy, że osiągamy te kolejne momenty, rośnie ta globalna temperatura nawet szybciej niż się spodziewaliśmy. I to widzimy, że to się dzieje. I mamy namacalne dowody na co dzień, że to, o czym naukowcy ostrzegali, przecież nie od lat, ale nawet od dekad się dzieje. I my musimy absolutnie bezwzględnie wdrażać rekomendacje, o których nauka mówi głośno, bo to jest ostatni moment. Walczymy o każdy stopień tak naprawdę. Każdy dziesiąty stopień Celsjusza, bo każdy ten wzrost tej temperatury to są coraz bardziej negatywne konsekwencje dla ludzi, dla naszego bezpieczeństwa.
0: Naukowcy, no właśnie to hasło i ta grupa ma ogromne znaczenie, ogromny głos. Profesor Szymon Malinowski to naukowiec, który bardzo często mówi o tym, co się dzieje z naszym klimatem i mam wrażenie, że pana jednak słuchamy, bo ma pan bardzo dużą wiedzę. A jakie mamy w tej chwili największe problemy, takie te najbardziej palące tematy, problemy związane ze zmianą klimatu, z tym, co można jeszcze zrobić?
2: W ostatnim komunikacie naszego Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego właśnie mówimy o tym, że nie nadążamy z adaptacją do zmiany klimatu, za tempem zmian. To tempo zmian, jak już mówiła moja poprzedniczka, bardzo, bardzo przyspieszyło w ostatnich 3 czy 4 latach. My nie mamy tego świadomości. W każdym razie w takiej naszej świadomości te negatywne skutki globalnego ocieplenia to jest koniec XXI wieku, także to nasze wnuki, prawda? Natomiast my je zobaczymy, myślę, już je widzimy, a zobaczymy w dużym wymiarze w najbliższej kadencji. W wypadku fali upałów trudno dezinformatorom po prostu
0: działać.
2: Tak, bo globalne ocieplenie to każdemu się kojarzy z tym, że będzie ciepło, prawda? Jak jest rekordowo ciepło i dzieją się jakoś rekordowe ciepłe rzeczy po tej stronie, to strasznie trudno

0: negować.
1: To negować. Oczywiście wszystkie inne skutki globalnego ocieplenia jest dużo, dużo łatwiej negować, więc to była świetna okazja, żeby przeskoczyć tą barierę i zaapelować do polityków, żeby te rzeczy, które cały czas, że tak powiem, dla nich przygotowujemy, bo my przygotowujemy ogromną liczbę i ogólnych i szczegółowych informacji o tym, jak sobie z tym radzić, jak dobrze wydać środki publiczne na adaptację, a nie przejeść się na betonozę czy różne rozwiązania, które są po prostu słabe, które nie doprowadzą do tych skutków, które byśmy chcieli. Więc ta fala upałów plus właśnie to, że tak naprawdę my jesteśmy cały czas gotowi, żeby wspomagać tą politykę opartą na wiedzy. No jakoś udało się to wszystko wreszcie po raz pierwszy zgrać. No i mamy nadzieję, że odbędzie się, to znaczy mamy nadzieję, bo pan marszałek nam obiecał, a my obiecaliśmy mu, że to poważnie potraktujemy, że ta debata będzie jakimś wstrząsem i jakimś takim nowym początkiem w polityce.
0: Mówił pan o upałach. Rzeczywiście to jest niezaprzeczalne, co się wydarzyło pod koniec czerwca i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że takich upałów nie było, bo zima troszkę nas znowu przystopowała z tym być może stresem związanym ze zmianami klimatu. No zimę mamy, mieliśmy taką jak zawsze, jak pamiętamy.
1: Nie
0: o jakichś zmianach klimatu mówimy, ale wtedy się o tym mówiło, że normalna zima, tradycyjna jak sprzed 20-30 lat.
1: Ale nie pamiętamy, jakie były zimy sprzed 20, 30 i 40 lat. Ta zima była o tyle nietypowa, że się dosyć długo utrzymywała pokrywa śnieżna. I to wszystkich przekonało, że to musi być coś takiego jak dawniej. Ale i tego śniegu nie było za dużo. Tych opadów śniegu wcale nie było dużo. Był dosyć długi okres bez odwilży. W związku z tym to, co spadło,
0: to leżało
1: poniżej normy. Poniżej normy, powiedzmy sobie szczerze, to leżało. Był jeden miesiąc chłodny, po czym nastąpił, jeśli idzie o przedwiośnie, rekordowo ciepły marzec. Tylko kto miał świadomość, że ten marzec jest absolutnie rekordowo ciepły w takim kontekście fali opałów i odchylenia od średniej, to on był dużo cieplejszy niż ta fala upałów, o której my mówimy, prawda?
2: Jest też tak, że nas interesują, mówię, o szerokiej opinii publicznej, rekordy. O, spadło trochę śniegu, o, mamy rekord temperatury, a ignorujemy takie zagrożenia związane ze zmianą klimatu, z którymi musimy się mierzyć stale. W Polsce, co najmniej na połowie kraju, jest zagrożenie suszą hydrogeologiczną, czyli tą najpoważniejszą, bo dotyczącą zasobów wód podziemnych. Kiedy mieliśmy upały pod koniec czerwca, ta fala pierwsza przyszła, ponad 100 gmin w Polsce wydało ograniczenia dotyczące dostępu do wody pitnej, ograniczenie prośby o zmniejszenie zużycia wody, bo tej wody zaczyna brakować. Ja sama w podwarszawskiej miejscowości, z której przyjechałam, mierzyłam się z takim problemem i my jesteśmy trochę u progu takiego świata bez wody. Zrobiliśmy bardzo dużo historycznie rzeczy ujmując i patrząc, żeby Polskę osuszyć. I teraz, kiedy mówimy o tych rozwiązaniach, to nie chodzi nam tylko o ograniczenie zużycia paliw kopalnych, o cięcie emisji gazów cieplarnianych, ale chodzi nam o to, żebyśmy się adaptowali do tych zmian. I tutaj rola przyrody jest nie do przecenienia. My musimy odwrócić ten trend związany z osuszaniem kraju, bo to jest zagrożenie ignorowane, lekceważone. Ono jest bardzo poważne, bo ono dotyczy naszego bezpieczeństwa żywnościowego, ono dotyczy rolnictwa. Ono dotyczy też naszej odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, bo nie jesteśmy w stanie jako kraj gromadzić tej wody w krajobrazie. Przy ekstremalnych deszczach, burzach ta woda nam bardzo szybko spływa z terenu kraju i przyroda jest rozwiązaniem i o tych działaniach adaptacyjnych, co się powinno zmienić. Też chcemy mówić na tej debacie w Sejmie, bo to nie jest też tak, że wszystkie rozwiązania, jakie my musimy i kroki, jakie my musimy przedsięwziąć, są bardzo kosztowne. Z reguły te inwestycje kojarzą nam się z transformacją energetyczną, z dużymi inwestycjami, nakładami na modernizację sieci. Tego typu inwestycje faktycznie wymagają dużych nakładów finansowych, ale w przypadku

0: ochrony przyrody, która jest naszym i powinna być i może być naszym sprzymierzeńcem w tej adaptacji, tutaj nie mówimy o bardzo kosztownych rozwiązaniach. Tutaj problemem jest cały czas zmiana świadomości i też nasza debata ma na celu nieść ten głos naukowy i pokazywać, że rozwiązania oparte na nauce, te dotyczące adaptacji, wcale nie są najdroższe i też są możliwe, szybko mogą nam przynieść większe bezpieczeństwo, o ile zaczną być wdrażane w politykach publicznych.
1: Wspomniała pani o suszy. Ja mam ostatnie doświadczenie sprzed dosłownie kilku dni, kiedy to byłam w Narwiańskim Parku Narodowym i jedna z atrakcji turystycznych, czyli kładki w Śliwnie, które można po prostu pokonywać, żeby zwiedzić ten teren, zostały zamknięte z powodu niskiego poziomu wody. Czyli nawet w rozrywce ta woda też nam bywa potrzebna i też jej brakuje. Czy państwo mają jakieś takie gotowe rozwiązania, które mogliby politycy wykorzystać? No bo jesteście naukowcami, jesteście z tych organizacji, fundacji, bo było więcej osób na tym spotkaniu, które działają na rzecz klimatu. Czy macie takie gotowe rozwiązania? Po prostu proszę bardzo, zróbmy to i to przyniesie taki i taki pozytywny skutek.
2: Jak najbardziej i te rozwiązania są cały czas, że tak powiem, dostarczane politykom właśnie w postaci komunikatów tego komitetu panowskiego, wcześniej zespołu do spraw kryzysu klimatycznego. I one mówią o zmianach w planowaniu przestrzennym, o błękitno-zielonej infrastrukturze, o tym, że musimy poważniej potraktować kwestie ochronnej roli lasów, jeśli idzie o wodę. Mamy cały szereg istotnych, a stosunkowo prostych do spełnienia postulatów, które mogą szybko poprawić nasze bezpieczeństwo.
1: Z drugiej strony, pan szybko, to ważne, bo znaczy, to co się działo,
2: szybko je można wprowadzić, prawda? Natomiast w zależności od zakresu, w jakim je wprowadzimy, od tego, w jaki sposób one będą skoordynowane, czy one będą powiązane z tym, że wiemy, jak działa dana zlewnia, dany ekosystem, dany obszar, czy one będą wprowadzane losowo i przypadkowo, skutki, które przyniosą, mogą się objawić bardzo szybko albo trochę później. No są jeszcze też problemy związane z bezpieczeństwem militarnym. I tutaj znowu fantastyczny przykład to było utonięcie amerykańskiego czołgu na Litwie, który po prostu mówi o tym wprost, jak pewne obszary mokradeł, mówiąc krótko, bardzo ważnych środowiskowo i bardzo ważnych dla zachowania naszych stosunków wodnych, mogą ograniczyć możliwość przemieszczania się sprzętu wojskowego, jak to może być wykorzystanie obronnie, prawda? Mówimy o Tarczy Wschód. Ostatnio MON, że tak powiem, bardzo wspomniał i wsparł działania działaczy ochrony przyrody
1: przed
2: wycinaniem, wycinaniem tych drzew wokół dróg
1: na
2: Mazurach. To wbrew pozorom też ma znaczenie militarne i ochronne. Ale jeszcze wróciłbym do jednego tematu tej suszy i takich dwóch rzeczy, które zdarzyły się też stosunkowo niedawno. To są dwa pożary lasów. Jeden na Roztoczu, drugi pod Warszawą. I to był tak naprawdę bezpośredni efekt tej fali upałów, której nikt nie zauważył, marcowej, czyli gwałtownego pogłębienia kryzysu wodnego, z którym cały czas mamy do czynienia. Drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to przedwczorajszy sztorm na Bałtyku i bardzo silny wiatr. To jest zjawisko, które w tej formie meteorologicznej, jako nisz nurkujący i tak dalej, jest charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. Globalne ocieplenie, antropogeniczne globalne ocieplenie, czy antropogeniczna zmiana klimatu, to nie jest tylko upał, to jest cała seria zjawisk i poszerzenie zakresu różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń meteorologicznych, zagrażających naszemu bezpieczeństwu na mnóstwo różnych sposobów. I teraz te rozwiązania otwarte, oparte na naturze, one mogą nam i pomóc przed suszą, i pomóc przed powodzią, i doprowadzić do lepszego zagospodarowania przestrzennego. To znaczy, żebyśmy naturze oddali to, co naturze, a ludzkie mieli pod lepszą kontrolą. Więc pomyślmy o tym tak pozytywnie.
1: Tylko, że to wszystko właśnie

0: też wymaga czasu. To nie jest tak, że pewne działania przyniosą skutek od razu. A no, wracając do polityki i kadencji polityków, no często jest tak, że może mniej perspektywicznie myślą i dlatego trochę ten temat jest taki zostawiany, jako że to i tak efekty mogą być w kolejnej kadencji.
1: Nie, zakopywanie rowów, które odwadniają nasz krajobraz w puszczach, w lasach, przynosi efekt natychmiastowy. Ta woda zostaje w krajobrazie i poprawia nam stosunki wodne. Odbetonowanie naszych miast przynosi nam korzyść od razu i od razu pomaga nam lepiej znosić upały i po prostu żyć i przetrwać w tym mieście. I to są rzeczy, które można zrealizować jakby od ręki i one od razu społeczności, Polacy widzą, że jest im lepiej, że żyje im się lepiej dzięki temu. Jakie inne to są proste też rozwiązania? To jest wsparcie Polaków w termomodernizacji budynków, w dociepleniu. Mamy problem ogromny z wampirami energetycznymi. Bardzo dużo energii produkujemy i ona idzie na marne. Wylatuje przez nieszczelne okna i przez niedocieplone budynki. I to też są pieniądze, które bezpośrednio wspierają ludzi i pomagają im znosić te negatywne konsekwencje zmiany klimatu. Magazynowanie wody to jest kolejna prosta rzecz, jaką możemy robić w naszych ogrodach. Gromadzić tą deszczówkę i jej używać w momentach fal upałów i suszy. Nie zużywać tej wody, którą ciągniemy z tych pokładów głębinowych. Proste rzeczy zmieniające jakość naszego życia i akurat w tym obszarze wydaje mi się, że ta zmiana świadomości i ta praca do wykonania dla organizacji pozarządowych, żeby tłumaczyć te korzyści i pokazywać to, że jak one są proste, jest cały czas do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o te większe inwestycje infrastrukturalne, na przykład związane z transformacją, to jest też trochę tak, że one już dzisiaj są po prostu konkurencyjne finansowo i minister Czarnek może sobie mówić o zesrodze, ile chce, tylko nie zdementował tych swoich do dzisiaj paneli fotowoltaicznych.
2: Tak, ja jeszcze powiem o takich bardzo szybkich rozwiązaniach, o których się zupełnie nie mówi, nawet w kontekście tej fali upałów. W bardzo wielu miejscach na świecie, między innymi miastach, na przykład jest akcja malowania dachów na biało. W blokach polskich, gdzie mnóstwo z nas mieszka w blokach, niektórzy na ostatnim piętrze. I to jest coś, co naprawdę kosztuje bardzo mało pieniędzy, a na tych ostatnich piętrach, ale nie tylko i także jeśli idzie o całą miejską wyspę ciepła, przynosi po prostu natychmiastowy efekt. I mamy...
0: Widzimy to, przepraszam, też po samochodach. Jak ktoś ma czarny samochód, to od razu się nagrzewa szybciej,
2: prawda,
0: niż ten biały.
2: Albo jak już sobie szybkę taką, za szybką włoży choćby taką folię odbijającą taką, tak, folię, to już mu się ten mniej samochód nagrzewa. A teraz sobie jeszcze wyobraźmy taką folię nad tym samochodem, czyli pomalowanie dachów na biało, które nie wpuści tej energii promieniowania słonecznego, że ona rozgrzeje strop cały po prostu, który potem promieniuje, jest rozgrzany, tylko odbije to światło słoneczne natychmiast. To są po prostu no, banalnie proste, natychmiastowe rzeczy, które gdybyśmy mieli świadomość, że one nam pomogą, moglibyśmy wprowadzić natychmiast. No ale my tego nie mamy. My szukamy betonozy, my szukamy wielkich rozwiązań, jakiegoś zbiorniku w Siarzewie na Wiśle, który zgromadzi wodę nie tam, gdzie ona może być potrzebna, czy jest potrzebna naturze, bo gromadzenie wody w krajobrazie to jest gromadzenie wody tam, gdzie ona jest wykorzystywana przez przyrodę. Gromadzenie wody w wielkim zbiorniku retencyjnym to jest gromadzenie wody gdzieś po to, żeby parowała z dużej powierzchni i potem, żeby ją było tak naprawdę trudno, trzeba było gdzieś pompować, gdzieś dostarczyć do tych miejsc, w których mogłaby być potrzebna. W związku z tym nawet z takiego funkcjonalnego, prostego spojrzenia po prostu widać, że są rozwiązania, które mogły być dużo szybsze, dużo bardziej efektywne i które by nam bardzo pomogły i z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem, z żywnością, natychmiastowego poprawienia jakości życia, nie inwestując nie wiadomo jakich pieniędzy w skomplikowane rozwiązania techniczne.
0: To tutaj też ważna jest edukacja.

0: To, co teraz powiedzieliśmy, to są rozwiązania, które na dobrą sprawę wiele osób może już w tej chwili wprowadzić. No bo pomalować czy swój dach, czy nawet jakaś wspólnota mieszkaniowa, pomalować dach w bloku, którym zarządzają, no, mogą bez interwencji, ingerencji polityków.
1: Tak, to są naprawdę proste rzeczy, a gdyby, że tak powiem, polityka troszeczkę pomogła i wsparła te takie naprawdę oczywiste rozwiązania, no to byłoby bez znakomicie. Te pieniądze, które po prostu wydamy na tego typu działania, przynoszą efekty natychmiast i tych pieniędzy wcale nie trzeba dużo.
0: Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
11: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie zostanie bez pomocy, zapewnia premier. Pieniądze od Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej zostały zablokowane w związku z kwietniowym wyrokiem belgijskiego sądu. Chodzi o sprawę Pfizera przeciwko Polsce i zamówionych szczepionek, za które nie zapłacił rząd Mateusza Morawieckiego. Ta blokada nie wpłynie na funkcjonowanie agencji, mówi premier Tusk.
13: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. To dość typowe dla tamtej ekipy, ale no we mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać. Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u.
12: W związku z decyzją sądu agencja przygotowuje sprzeciw, domaga się też uchylenia zabezpieczenia. Zapewnia jednocześnie, że nie ma ryzyka zwolnień pracowników. Główny Urząd Statystyczny policzył udział krajowych firm w realizowanych w Polsce inwestycjach. Chodzi o to, żeby w przyszłości jak najwięcej pieniędzy wydawanych na inwestycje zostawało w kraju. Pilotażowy program GUS przyjrzy się sytuacji w sektorze energetycznym. Większe zaangażowanie polskich firm w inwestycje przełoży się na silniejszą i bezpieczniejszą gospodarkę, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
14: Jesteśmy po dekadach, jako Unia Europejska też cała, zachłyśnięcia się globalizacją, myśleniem w kategoriach tylko i wyłącznie najtańszych dostawców. Wiadomo, gdzie oni są zlokalizowani. No a okazało się, że świat jest na tyle rozchwiany, że nagle możemy zostać albo bez kompetencji, albo bez dostaw odpowiednich strategicznych produktów.
12: Badanie obejmie kontrakty Orlenu, PGE, Tauronu i Enei zawarte od stycznia do końca lipca.

0: Ponad 100 tancerzy bierze udział w przeglądzie odbywającym się w Kielcach w ramach 53. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Uczestnicy pochodzą z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wśród zespołów jest grupa Da Capo al Fine z Pucka. Jak mówi jedna z tancerek Janina Selin, festiwal przeciąga nie tylko możliwością zdobycia doświadczenia na scenie.
1: Na festiwal przyjechałam 3. raz. W Kielcach bardzo mi się podoba cały ten festiwal. Te próby są bardzo wesołe. Na kadzielni można siedzieć za kulisami i tam jest tak ogromnie, takie super. To jest takie piękne miejsce, gdzie jest tyle ludzi naraz w skałach w środku miasta.
0: Organizatorem festiwalu jest Związek Harcerstwa Polskiego. Jego oficjalne otwarcie już jutro.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Podobno wiek to tylko liczba, ale badania naukowe dowodzą, że człowiek może żyć 120 lat. Dokładnie taką mamy przydatność do spożycia, nazwijmy to tak. Niestety mało kto dożywa takiego wieku. Dlaczego skraca nam się długość życia? No, za chwilę między innymi o tym, jak na jakość naszego życia wpływa hormon stresu, czyli kortyzol. O tym opowie lekarka dr Karolina Mołas, specjalizująca się w medycynie estetycznej i regeneracyjnej. Zapraszam na Samozdrowie.
4: Zdrowie.
5: Uparcie i skrycie. Och, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Śpiewa Edyta Geppert i ta piosenka, proszę państwa, stała się inspiracją do tego, aby porozmawiać o możliwościach długiego życia. Artur Wolski, no i przedstawiam ekspertkę, jest nią pani dr Karolina Mołas, pani jest lekarką medycyny estetycznej i regeneracyjnej, prowadzi pani także szkolenia, zajmuje się pani medycyną regeneracyjną. Dzień dobry pani doktor.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Możemy żyć 120-130 lat. Jesteśmy tak zaprogramowani, podobno tak wskazują badania. Tylko no, teoria sobie, życie sobie.
6: Dokładnie. Według badań faktycznie średnia wieku może nawet wynosić 115-125 lat. Natomiast to realnie jest bardzo trudne do wykonania. Najdłużej żyła Francuzka, która zmarła w 1997 roku i przeżyła 122 lata i 164 dni bodajże. Ale to był jeden taki przypadek, tak naprawdę, osoby, która przeżyła powyżej 120 roku życia. Natomiast generalnie jest tak, że długość życia to nie jest taki ważny element jak jakość tego życia. I pomimo tego, że my jesteśmy zaprogramowani na wiele, wiele lat, to my nie chcemy żyć w słabej jakości tego życia. I zamiast lifespan, bo tak to się mówi właśnie, no, długości życia, ważniejszy jest element tego naszego healthspan, czyli...
5: A no właśnie, a poza tym no, do tego jeszcze dochodzi to, jak żyjemy, w jakich warunkach, czyli dochodzą te wszystkie warunki epigenetyczne, środowiskowe, skażenie powietrza, wody, dieta, co jemy, żyjemy ciągle w stresie, gonimy nie wiadomo za czym. No to zdrowiu, krótko mówiąc, to nie służy i ten kupon na zdrowie zaczyna nam się skracać. Tak to działa.
6: Zdecydowanie.
5: Pani doktora, jak się tak patrzy na młodych ludzi, to czasami człowiek się nawet trochę zmartwi, bo no oni tak wyglądają nie jak młodzi ludzie, tylko no jak... dojrzałe owoce. Co się dzieje? Dlaczego?
6: Myślę, że tutaj jest kilka czynników, które wpływają na to postrzeganie młodych ludzi. Pierwsze to jest zdecydowanie ten syndrom filtra, który nakładają na media społecznościowe. I to jest powszechny i szeroki temat. Drugie to na pewno jakość życia, jakim żyjemy. Młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak ważne są takie czynniki jak sen. Właśnie prawidłowo pracujące hormony, brak stresu, jakość tego życia. Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie myślą, że ich to jeszcze nie dotyczy.
5: Tak, bo będą żyć wiecznie. Tak. W ogóle to jest taka opowieść Hoffmana, nie wiadomo o czym i zagrożenia żadnego nie widzą. Są też różne opinie na temat osób, szczególnie ze świecznika, ludzi sztuki, kultury, estrady, że ciągle dokonują różnych korekt, poprawy i tak dalej. Swoje uroty. No i różne są opinie.

0: No i teraz pani doktor, czy to, co oferuje medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna, to jest rzecz fajna i należy z tego korzystać, tylko mądrze?
1: Absolutnie tak. Ja jestem zwolennikiem mądrej medycyny regeneracyjnej. Czyli my już nie używamy tutaj nawet słowa estetyczna, tylko chcemy, żeby ten pacjent pozostał absolutnie sobą, tylko żeby czuł się lepiej w swojej skórze. To nawet nie chodzi o likwidację zmarszczek, to nie chodzi o poprawę nawet owalu, tylko chodzi o to, żeby temu pacjentowi dać taki booster energii i samoakceptacji większej. To, co się dzieje w świecie faktycznie celebrytów, gwiazd, to jest wyścig za młodością, czy nawet w Hollywood obserwujemy mnóstwo takich gwiazd. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem ani operacji plastycznych. Bardziej bym tutaj przekierowywała pacjentów na taką pracę psychologiczną, terapię.
0: Tym bardziej, że po iluś takich zabiegach, bo to trzeba powtarzać, to tak. Ta osoba przestaje wyglądać tak, jak wyglądała kiedyś.
1: Absolutnie tak. I to jest, wydaje mi się, w mojej pracy, ja nie godzę się na zmianę pacjenta. Ja nie przekierowuję pacjentów do chirurgów plastycznych, no chyba, że widzę, że faktycznie jest to pani w wieku prawie 60 lat i my tutaj już mamy trochę ręce związane, bo pani przyszła 2-3 lata temu, czyli powiedzmy o 10-15 lat za późno.
0: Ale są też różne sytuacje, bo przecież można ulec wypadkowi. To mogą być pewne sytuacje po przebytych chorobach, chociażby po półpaściu, który pozostawia czasami, jeżeli przejdzie torem ocznym i po twarzy i zostawia blizny i ktoś nie chce, żeby to tak wyglądało. No tam możemy wtedy rzeczywiście sporo
1: absolutnie
0: zrobić.
1: Tak. Ale wskazań medycznych absolutnie
0: muszą
1: tak.
0: Muszą być sensowne wskazania medyczne i żeby to zrobić z głową. No i tak, żeby to służyło zdrowiu.
1: Zdecydowanie.
0: A pani doktor, to masz zresztą już swoją nazwę i to jest jednostka taka chorobowa. Jak ktoś ma kłopoty z oceną własnej wartości i swojego wyglądu. Jak to się nazywa? Przypomnijmy i co pani wtedy robi, jak pani wyczuje, że taki pacjent, który trafia do pani, no ma z tym problem.
1: Niestety, ale powszechna faktycznie jest jednostka chorobowa, która się nazywa dysmorfofobia. I tutaj pacjent nieprawidłowo, nieobiektywnie odbiera swój wygląd. My jako lekarze medycyny estetycznej, regeneracyjnej, przede wszystkim estetycznej, bo ten pacjent przychodzi tutaj w konkretnym celu zmiany elementu, obszarów w twarzy czy w ciele, musimy być bardzo uważni na takie osoby i umieć wychwycić oczekiwania pacjenta, które są nierealne, lub problem, który zgłasza, który tak naprawdę nie istnieje, na czas. Bo jeśli poddamy się presji pacjenta, to już jest równia pochyła. Tak naprawdę my nigdy jako lekarze nie sprostamy oczekiwaniom takiej osoby. A niestety dużo osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej właśnie z, może nawet niezdiagnozowaną, ale z dysmorfofobią. W tej chwili medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna jest już mocno powszechna i wiele osób z niej korzysta, więc tych pacjentów faktycznie może jest już procentowo trochę mniej, ale swego czasu, jak ja 15-16 lat temu zaczynałam pracę w medycynie estetycznej, to niewiele osób korzystało jeszcze z tego typu zabiegów, więc sporą część pacjentek stanowiły osobami z dysmorfofobią.
0: Proszę Państwa, są badania dotyczące kortyzolu, czyli hormonu stresu i to, że ten hormon potrafi być wrogiem dla naszego zdrowia. Już o urodzie nie wspomnę. Co mówią badania?
1: Tak, jest mnóstwo badań na temat kortyzolu. Naprawdę przed 2010 roku powstało wiele, wiele badań i to naprawdę wieloośrodkowych. Jedno z takich głównych badań dotyczących, że to nie chodzi już o wyrzut kortyzolu, tylko chodzi o to, że krzywa kortyzolu jest spłaszczona. Było zrobione już w 2009 roku przez Adama i Kumari, które obejmowało 4047 pacjentów i ponad 80 badań klinicznych. Chodzi o to, że u tych pacjentów zarówno wysoki poziom kortyzolu utrzymujący się przewlekle, jak i niski poziom kortyzolu jest niezdrowy.

0: i u takich pacjentów stwierdzono zaburzenia zarówno psychiczne, jak i fizjologiczne. Więc my tutaj...
1: Jak to się może objawiać?
0: Brakiem siły, jeśli my na przykład mamy za niski poziom kortyzolu, bo pamiętajmy, że kortyzol jest nam niezbędny do życia. To nie chodzi o to, żeby kortyzolu nie mieć w ogóle, bo on, my byśmy bez niego nie stali z łóżka, my byśmy nie mieli energii do działania.
1: To taka siła napędowa.
0: Taka siła napędowa, tylko ta siła napędowa nie może trwać prawie całą dobę.
1: Pamiętaj, bo tchu zabraknie do życia.
0: Dokładnie, dochodzi do wyczerpania nadnerczy, ponieważ taka oś HPA, czyli podwzgórze przysadka nadnercze, odpowiadają właśnie za regulację kortyzolową i jeśli my żyjemy długofalowo, długotrwale, na wysokim kortyzolu, to dochodzi do wyczerpania nadnerczy. Więc w badaniach kortyzolu ta krzywa jest wypłaszczona na niskim poziomie i to też jest właśnie niezdrowe, objawia się apatią, depresją, brakiem sił, zaburzeniem krążenia, zaburzeniami metabolicznymi, bo pamiętajmy, że kortyzol ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie metaboliczne.
1: Jak sprawdzić poziom kortyzolu?
0: Nie, najlepiej jest trudne badanie. Ze śliny. Jest wiele metod tak naprawdę. Można z krwi, można z moczu. Nawet klinicznie to się robi po obciążeniu deksametazonem, ale tak najbardziej powszechny jest badanie ze śliny, ponieważ ono jest badane w kilku etapach, w kilku momentach w ciągu dnia. I właśnie pokazuje nam tą krzywą.
1: Ale to jest jedna próbka, czy trzeba ją pobrać parę razy, jak pani
0: parę
1: mówiła?
0: Razy,
1: parę razy.
0: Parę razy,
1: żeby
0: tak,
1: zobaczyć,
0: bo to ze śliny,
1: co
0: dokładnie
1: się dzieje w ciągu doby, prawda?
0: Dokładnie. Pamiętajmy, że jak wstajemy rano, to w ciągu 30-40 minut po przebudzeniu nasz kortyzol powinien poszybować do góry.
1: I takie też praktyczne pytanie, to nie jest badanie w pakiecie na NFZ?
0: No niestety nie.
1: A jak to się dzieje, że ten kortyzol się w ogóle w organizmie wytwarza?
0: My mamy taki enzym, który się nazywa 11-beta-hydrosteroidowa dehydrogenaza typu pierwszego.
1: O, zrobiło się
0: tak,
1: trudno.
0: To jest ważny enzym, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że my mamy wysoki poziom kortyzolu w krwi, bo on nam jeszcze nic złego nie robi. Ale w momencie stresu aktywuje się nam ten enzym i nieaktywny kortyzon przekształca się właśnie w aktywny kortyzol. I aktywują się receptory glukokortykosteroidowe i w związku z tym dochodzi do odkładania tkanki tłuszczowej, czyli wzrostu lipogenezy, do wzrostu insulinooporności, do generowania
1: czyli
0: stanów zapalnych w organizmie.
1: Wchodzimy w chorobę otyłościową tak powolutku,
0: tak,
1: w cukrzycę typu drugiego zapewne. No i jeszcze w takie stany, które no, zdrowiu całkowicie nie służą przecież.
0: Absolutnie i pamiętajmy, że redukcja tego kortyzolu, czyli przywrócenie prawidłowej jakości życia, zwrócenie uwagi na sen, na mniejszą aktywność i tempo życia, naprawdę jest w stanie nam ten kortyzol sukcesywnie z dnia na dzień obniżać.
1: Czyli organizm nasz na tyle jest mądry, że jeżeli się trochę uspokoimy i zaczniemy żyć tak po ludzku,
0: tak,
1: z pewną przyjaźnią dla siebie, to ten proces się odwróci.
0: Tak, jest w stanie, o ile to nie poszło za daleko. Jeżeli za długo to wszystko nie trwało.
1: No to są to rzeczy rzeczywiście bardzo istotne, tym bardziej, że mamy na to dowody naukowe i badania naukowe, które to potwierdzają, że faktycznie tak jest. To pani doktor, taka bardzo sensowna rada, jak tak się nabuzujemy, jesteśmy w tym stanie stresu, to jak sobie nasi słuchacze przypomną tę naszą rozmowę, co się może narobić, to może usiąść lepiej, wziąć parę głębokich oddechów i
0: dokładnie
1: powiedzieć, słuchaj, to nabuzowanie i ten stres i to szaleństwo, to ci się tak naprawdę nie opłaca.
0: Absolutnie się nie opłaca. Wdech, wydech, dystans do życia, do świata. Wiem, że łatwo mówić, gorzej zrobić, ale
1: to,
0: miejmy to w tyle głowy i pamiętajmy.
1: Prawda? Miejmy świadomość i niech ten kortyzol się uspokoi, zacznie działać i wydzielać się tak, jak jest, jak powinno być, żeby wszystko działało według praw fizjologii i żebyśmy byli zdrowi.
0: Tak. Ja obserwuję właśnie u pacjentek, bo są takie charakterystyczne kortyzolowe twarze. To są takie pierwsze objawy właśnie długofalowego stresu.
1: Jak taka twarz wygląda?
0: Ona jest obrzęknięta w części środkowej. Skóra jest ścięczała, wiotka.

0: Widzimy taki zaburzony owal dolnej części twarzy. To są typowe takie twarze stresowe, bo pamiętajmy, że właśnie ten enzym wpływa też na proliferację fibroblastów, czyli komórek skóry, odpowiada za produkcję kolagenu, elastyny. Niestety, jak jest za dużo kortyzolu, to też właśnie ta macierz zewnątrzkomórkowa ulega degradacji, więc te twarze, one są w środkowej części obrzęknięte, a w dolnej części taka ścieńczała, wisząca skóra. Wygląda się nieświeżo, nieadekwatnie właśnie do lat, które te pacjentki mają, bo często to są osoby młode.
1: Ale panowie też to mogą mieć.
0: Też, oczywiście.
1: To zwariowane tempo naprawdę na zdrowie nam nie wyjdzie. To jeszcze tylko przypomnijmy, żeby dać taki twardy dowód, że jednak ten kortyzol jest przebadany i są na to dowody naukowe. To są badania? Jakie?
0: Jest ich bardzo dużo. Większość ich opublikowane są w PubMedzie i jedno z pierwszych badań to było z 2005 roku, gdzie był badany właśnie kortyzol w kontekście otyłości brzusznej.
1: A kto to robił, te badania?
0: To robił J.W. Tomlinson. I to jest amerykański naukowiec. Wcześniej jeszcze było w 2004 roku przez Jonathana Sickla. I to taka bardzo duża publikacja była właśnie o wpływie glukokortykosteroidów na odkładanie się tkanki tłuszczowej, głównie tej wisceralnej, trzewnej, właśnie w okolicy brzucha, bo też są tak zwane brzuchy kortyzolowe. Warto o tym też wspomnieć, że kończyny są szczupłe. A tutaj środkowa część ciała ulega takiej nadbudowie tkanki tłuszczowej, bo wrażliwość tego na ten enzym jego jest dużo więcej w tkance wisceralnej. Również było badanie w 2008 roku też na otyłość, bo badano już tutaj osoby otyłe i właśnie wszystko dotyczyło tego enzymu, bo jak odkryto ten enzym, to badano jego aktywność i jego lokalizację w naszym organizmie. Następnie po 2013 roku, 13-14, były badania dotyczące wpływu kortyzolu, dużo jest publikacji właśnie, a jakość naszej skóry. I tutaj w Journal of Clinical Investigation było badanie, które pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie nam aktywność enzymu i przyspiesza to starzenie skóry. Natomiast blokada tego enzymu, to już kolejne badanie, przeciwdziała właśnie procesom starzenia i poprawia gojenie się skóry. I kolejne badanie w 2014 roku dotyczyło ścieńczenia skóry. I to było duże badanie na dużej liczbie tak naprawdę pacjentów. Takie ciekawostki jeszcze mogę powiedzieć, że było też badanie robione w 2012 roku w kontekście kortyzolu i smaku, jaki czujemy. I niestety ekspozycja na silny stres wiąże się z osłabieniem percepcji smaku słodkiego. I to nie jest tak, że ciągnie mnie do słodkiego z powodu stresu, bo to jest takie psychologicznie, to jest udowodnione w badaniach naukowych, realna zmiana percepcji smaku tak naprawdę, gdzie kortyzol wpływa na hipokamp, ciało migdałowate, korę przedczołową i tam moduluje sygnał właśnie z receptorów smakowych. Ciekawostki jeszcze z 2017 roku przez Deansa było robione badanie zależności kortyzolu na bodźce zewnętrzne i dotyk. Czyli jeśli wzrasta nam poziom kortyzolu, to realnie zmienia się percepcja bodźców naszych. I chodzi tutaj o hamowanie plastyczności w mózgu i gorsze odczuwanie tego dotyku. I potem jeszcze było teraz ostatnie badanie z 2023 roku przez Mayera, gdzie badano poziom kortyzolu, a mgła mózgowa. I tutaj ewidentnie wyszło w badaniach, że pogarsza się koncentracja i uwaga. Jest też upośledzone to już przez Shieldsa. Było robione w 2015 roku badanie pamięć robocza i kontrola poznawcza.
1: No,
0: także dużo.
1: Faktycznie tych badań jest dużo i są to twarde dowody, że jednak jak żyjemy w stresie i ten hormon zaczyna nam wariować, ta ilość tego hormonu stresu albo bardzo wzrasta, albo w ogóle spada, no to zdrowiu to nie służy. To tak na podsumowanie, gdyby pani jeszcze zechciała nam powiedzieć, jak

0: żyć, żeby zachować dobry potencjał zdrowia, żeby nie dawać się różnym chorobom i możliwie dożyć w zdrowiu i w dobrej kondycji, w dobrej jakości życia lat naprawdę takich, których może nam świat pozazdrościć.
1: Musimy wziąć pod uwagę tak naprawdę cztery takie główne filary, czyli musimy dbać o naszą dietę, musimy dbać o sen, musimy dbać o sport i tutaj za mało wybrzmiało właśnie te potrzeby aktywności fizycznej i o nasze tak zwane relacje społeczne. Ja czerpię dużo wiedzy od Petera Atti, to jest taki prekursor może długowieczności i polecam jego książkę, który właśnie podkreśla bardzo mocno, jakie znaczenie mają te czynniki, o których teraz powiedziałam. Pamiętajmy o tym ruchu. Jeśli my będziemy ruszać się 150-180 minut w tygodniu takim spacerkiem szybszym, to nasze zdrowie metaboliczne wzrasta. To już jest taka wystarczająca ilość czasu aktywności fizycznej, ale ważny jest też ten sport tak zwany różnorodny, czyli oprócz spacerów, cardio, pamiętajmy o treningu siłowym, pamiętajmy o na przykład pilatesie czy jodze, bo to też ma wpływ na naszą tak naprawdę sprężystość stawów i tego, czy na późne nasze życie będziemy w stanie sami się poruszać.
0: A poza tym to też nas wycisza, uspokaja, jednocześnie zmusza do takiego niezbyt silnego, agresywnego ruchu, pomaga, służy zdrowiu, a nie generuje na przykład jakieś urazy. Gdybyśmy poszli, nie ruszając się w ogóle, na siłownię i od razu wskoczyli w program bardzo intensywnych ćwiczeń, no to taki kierunek jest beznadziejny.
1: Absolutnie nie polecam, jeśli się nie ruszaliśmy, a chcemy zacząć, to zaczynamy bardzo subtelnie, powoli, właśnie joga, pilates, spacery, nordwalking. To jest to, od czego warto zacząć, dać sobie czas i budować tą naszą siłę fizyczną bez presji. Bo to znowu nam powoduje wyrzut kortyzolu. Pamiętajmy też o restrykcji kalorycznej i nieobjadanie się, czyli żyjmy na takim lekko ujemnym bilansie energetycznym. To też służy zdrowiu.
0: Czyli dobrze jest odchodzić od stołu, kiedy jeszcze mamy apetyt, żeby coś jeszcze zjeść. Ale mówimy, dziękuję, już na razie wystarczy.
1: Absolutnie tak. No i nie za często te posiłki przy tym stole. Także to ma ogromny wpływ i jeszcze kilka lat temu mówiło się o tych relacjach społecznych tak troszkę po macoszemu. Dzisiaj też badania naukowe pokazują, że one mają ogromny wpływ na to, jak się też starzejemy.
0: Czyli
1: przeciwdziałają depresji, demencji.
0: Wyjść do ludzi, rozmawiać, nie bać się tego. Dla osób, jak ja to nazywam, w wieku eleganckim, czyli te 65-75+, używam tego określenia, żeby to ładniej brzmiało, żeby nie mówić staro, trzeci wiek i tak dalej. Są świetne instytucje w postaci uniwersytetów trzeciego wieku, gdzie ludzie nie dość, że dostają wiedzę, to jeszcze mają te kontakty społeczne, bo się spotykają, potem po wykładach umawiają się na kawę, herbatę, na spacer, na to, żeby usiąść i porozmawiać, nie siedzieć w swoich smartfonach. No i to jest właśnie to, do czego namawiamy.
1: Absolutnie. Ja jeszcze tylko powiem, że u mnie w klinice takie pacjentki, które się poznały na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, właśnie się też spotykają. Więc jest mi niezmiernie miło widzieć, że te panie tak żyją i dbają o siebie.
0: No i mają gwarancję na długie życie w dobrym komforcie zdrowia. I jeszcze są pod opieką pani doktor. Proszę państwa. Warto z tego skorzystać. To są naprawdę bardzo proste wskazówki. Wystarczy je tylko zapamiętać, zacząć stosować i korzystajmy z tego, co jest największym darem, czyli życie. Niech ono będzie w dobrej kondycji i niech trwa. O czym dzisiaj w audycji Samozdrowie opowiedziała pani dr Karolina Mołas, lekarka medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Bardzo dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję pięknie.
0: Artur Wolski, ja też państwu bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.

0: Samo zdrowie.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki, 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa Transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
7: Pamiętamy.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Już jutro będziemy rozmawiać o fotografii i sztucznej inteligencji z Adamem Mazurem w najbliższą niedzielę po godzinie 11:05 na antenie Polskiego Radia 24.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Liczne kontrowersje w sprawie planów rządu ograniczenia wynagrodzeń wśród lekarzy. Polskie magazyny gazu z wynikiem o kilkanaście procent lepszym niż zakładano. Festiwal Kultury Alternatywnej Slot Art Festival rozpoczął się w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Przedstawiciele środowiska medycznego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali.
2: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
3: To jest 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę. No to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
2: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
4: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego, albo zdecyduje się na przykład na pracę, nawet czasowo, za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
2: Szef rządu zadeklarował, że pierwsze efekty zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia będą zauważalne we wrześniu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Kolejne spotkanie medyków z minister zdrowia zaplanowano na czwartek. Tymczasem śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu, rozliczając jednocześnie dyżury z kilku umów. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Monika Trzcińska powiedziała, że lekarz zarobił w rok prawie 1 800 000 złotych.
5: Była to procedura, która nie trwała chwilkę, nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca.

0: trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
1: Według wstępnego audytu nieprawidłowe rozliczenie jednego z lekarzy mogło narazić

0: albo małe. Przy zużyciu średnim rocznym około 21 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, zapełnienie na poziomie 2,5 miliarda metrów sześciennych to w sumie nie jest dużo.
1: Ekspertka podkreśla, że zgromadzone zapasy trzeba traktować jako rezerwę na sytuacje kryzysowe, a nie jako gwarancję komfortu na całą zimę. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. 19 osób jest poszukiwanych. Strażacy cały czas walczą z ogniem w Andaluzji. O aktualnym bilansie tragedii mówi lokalny minister zdrowia Antonio Sanz. Obecnie mamy 11 ofiar śmiertelnych w dwóch oddzielnych incydentach, które miały miejsce w trakcie rozprzestrzeniania się pożaru. 4 osoby zginęły w samochodzie. Wygląda na to, że wszyscy są obcokrajowcami i mogli być Brytyjczykami. Kolejny incydent z udziałem 9 osób, w których 2 zostały uratowane, a 7 zginęło. Według władz większość ofiar to prawdopodobnie cudzoziemcy. Z regionu ewakuowano ponad 600 osób, a 4 osoby z ciężkimi oparzeniami przebywają w szpitalach. Według wstępnych ustaleń pożar mógł wywołać zerwany przewód energetyczny. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od 20 lat. W Lubiążu na Dolnym Śląsku rozpoczął się Slot Art Festival. Dyrektor alternatywnej imprezy mówi, że składa się na nią ponad 500 wydarzeń, takich jak koncerty, spektakle, projekcje i warsztaty.
2: Slot Art Festival jest takim miejscem, które łączy zabytkową architekturę i możliwość pobycia w tym gigantycznym, pięknym, dawnym klasztorze. Łączy nadodrzańską przyrodę z dala od miasta, no i kulturę, czyli tych wszystkich ludzi barwnych i kolorowych, którzy chcą się podzielić tym, co kochają i potrafią robić.
1: Slot Art Festival potrwa do niedzieli. Muzeum w Luwrze.
3: Były informacje Polskiego Radia 24.
1: To jeszcze o muzeum w Luwrze, ale pogodowo. Będzie ono zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów przekraczających 40 stopni. A teraz sprawdzamy, jaka pogoda będzie u nas. W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 10 do 15 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat do 10. W sobotę w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura jutro od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie.
4: Sześć minut po godzinie 20.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Będzie gorąco. Spodziewam się, że naprawdę będzie gorąco w trakcie meczu Hiszpania-Belgia. I od tego zaczniemy rozmowę na temat sportu. Filip Jastrzębski razem ze mną. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Dzisiaj mecz Hiszpania-Belgia. Zapowiada się ciekawe widowisko, emocjonujący mecz.
6: Moim zdaniem wbrew pozorom tak, bo kiedy jest taka sytuacja, że jednej drużynie przypisuje się zwycięstwo jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, a tak jest w tym przypadku Hiszpanii oczywiście. Nikt nie stawia na Belgów. Wszyscy mówią, że cudowne pokolenie belgijskiego futbolu już się skończyło. No to w takich meczach często zdarza się, że wcale to nie jest wszystko takie oczywiste.
4: My tutaj zdążyliśmy się już pokłócić o mecz Francja-Maroko i ja uważam, że Francuzi bardzo długo się męczyli, a ten karny w wykonaniu Mbappe przypominał co najmniej ten karny Messiego, kiedy Szczęsny bronił.
6: Francuzi się męczyli, to ty mecz oglądałeś może archiwalny sprzed 4 lat w Katarze. Tam się rzeczywiście męczyli, a wczoraj dość łatwo im poszło.
4: No dobrze, to nie będziemy się o to kłócić. To już teraz zapraszam na więcej informacji sportowych.
6: A na początek najważniejsze informacje. Jak państwo słyszeli, dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią w Los Angeles wyłoni drugiego ćwierćfinalistę, półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata i jednocześnie rywala dla Francji. Trójkolorowi ograli wczoraj Marokańczyków 2-0, więcej już za chwilę. W trakcie mundialu mamy oczywiście liczne zmiany na stanowiskach trenerów i tak nowym selekcjonerem reprezentacji Portugalii został Jorge Jesus. Kilka dni wcześniej ze stanowiska zrezygnował Roberto Martinez po odpadnięciu drużyny po porażce 0-1 z Hiszpanią w 1/8 finału. 71-letni Jesus spędził większość kariery trenerskiej w Portugalii, w tym w lizbońskich klubach Benfice i Sportingu. Ostatnio prowadził zespół Al Nassr, z którym wywalczył tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej wraz z Cristiano Ronaldo. W tenisowym turnieju wielkoszlemowym na kortach Wimbledonu

0: Znamy już finalistów singla mężczyzn. W starciu mistrzów ten zdecydowanie bardziej utytułowany Serb Novak Djokovic musiał uznać wyższość lidera światowego rankingu Jannika Sinnera. Włoch wygrał w 3 setach do 4 i ponownie do 4. Djokovic pozostaje z 24 wielkoszlemowymi tytułami na koncie. Nie było niespodzianki we wcześniejszym półfinałowym pojedynku. Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał grającego z dziką kartą Brytyjczyka Artura Ferrego także w 3 setach do 6, do 2 i do 4. Finał Sinner-Zwieriew odbędzie się w niedzielę, a już jutro czeski finał turnieju kobiet. Karolina Muchowa kontra Linda Noskowa. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylijkami 1-3 w meczu Ligi Narodów. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 20, zdobyła Magdalena Stysiak. To 4. porażka podopiecznych trenera Stefano Lavariniego w Lidze Narodów. Polki z dorobkiem 7 zwycięstw w całych rozgrywkach zajmują 7. miejsce w ogólnej tabeli. W niedzielę na zakończenie turnieju w Osace zmierzą się z Japonkami. I jeszcze kolarstwo i 7. etap Tour de France, który zakończył się zwycięstwem Tima Merlier. Belg po finiszu z peletonu w Bordeaux wyraźnie wyprzedził rywali. Drugi był Norweg Soren Warenskjold, a 3. Erytrejczyk Biniam Germaj. Obaj Polacy znów pracowali dla swoich kolegów. Michał Kwiatkowski był 99, Kamil Gradek 165. W klasyfikacji generalnej bez zmian wyraźnie prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. A już teraz zapowiadany mundial i na początku wrócimy do tego, co wczoraj działo się w Foxborough pod Bostonem, gdzie reprezentacja Francji łatwo poradziła sobie z Marokiem, wygrywając 2-0. Przewaga trójkolorowych nawet przez moment nie podlegała dyskusji.
1: Po końcowym gwizdku ulice wielu francuskich miast wypełniły się świętującymi kibicami. Wcześniej fani obu reprezentacji wspólnie oglądali spotkanie na wielkich ekranach. Nie panikowaliśmy, zachowaliśmy spokój. Wiedzieliśmy, że wygramy. Jesteśmy w półfinale. Cieszyli się francuscy kibice. Mimo dominacji Le Bleu na boisku, marokańscy kibice odzyskali nadzieję, gdy w pierwszej połowie ich bramkarz obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappé. Po przerwie powody do świętowania mieli już tylko Francuzi. W ciągu 6 minut gole zdobyli Mbappé, dla którego było to już 8 trafienie na tym mundialu, oraz Dembélé. Teraz Francuzi bardziej niż przyszłym rywalem przejmują się zdrowiem swojego lidera. Kylian Mbappé opuścił boisko z urazem kostki, który jak zapewnia sztab reprezentacji nie jest poważny. Na razie nic nie wskazuje na to, by musiał opuścić półfinał, który zostanie rozegrany w wyjątkowym dla Francuzów dniu, 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Mecz Francji z Marokiem, wygrany przez trójkolorowych, ocenia dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata, były reprezentant Polski Jacek Krzynówek.
2: Francja jest faworytem do tyłu i ma bardzo mocną kadrę, więc mogą sobie rotować składem, więc ławkę też mają bardzo mocną i po prostu cały skład, cała kadra jest wyrównana. No to są dwie nacje bardzo połączone ze sobą, bo większość grają we Francji, bądź grali. Taki dodatkowy smaczek tego widowiska był. No cóż, no wygrała drużyna lepsza, nie? Wygrała drużyna lepsza, która piłkarsko jest po prostu bardzo mocna i szkoda trochę tego Maroka, no ale no taki jest turniej, nie? Ktoś musi wygrać. Wygrała Francja, zespół lepszy, dojrzalszy, mądrzejszy, efektywniejszy, skuteczniejszy.
0: Trójkolorowi wygrali 6. spotkanie w tych Mistrzostwach Świata i świętują awans do półfinału. Po raz 3. z rzędu zagrają w strefie medalowej Mistrzostw Świata. My łączymy się z Tomaszem Kowalczykiem. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Zaskoczyło cię coś, jeśli chodzi o mecz Francji z Marokiem? Bo ja przyznam szczerze, że kompletnie nic. No może to, że Mbappé karnego nie strzelił, natomiast w ogóle nie zdziwiła mnie świetna postawa Bono oraz to, że Francuzi mnóstwo sytuacji sobie stworzyli.
3: Jedynie taka apatia zespołu Maroka, bo drużyna, która potrafi postawić się Brazylii, która świetną drugą połowę rozegrała z Kanadą, kompletnie nastawiła się właśnie na bronienie, na defensywę. Ten pierwszy strzał pod koniec pierwszej połowy z rzutu wolnego, a później pierwszy celny strzał w 82 minucie, to pokazywało, że jednak tego pomysłu na ten mecz Marokańczycy nie mieli. Natomiast Francja, no Francuzi dominowali z minuty na minutę. Te sytuacje się pojawiały. Rzeczywiście niestrzelony rzut karny przez Kyliana Mbappé to rzadki widok, więc no jest to sytuacja na pewno dosyć niespodziewana. Chyba Wojciech Szczęsny ostatnio obronił mu karnego w meczu reprezentacyjnym. Nie, to nie w reprezentacyjnym, to w meczu w La Liga, kiedy bronił barw Barcelony, a Mbappé Realu, bo Francuzi też nam nie strzelali karnego na Euro. Ale w każdym razie Kylian Mbappé na pewno dał popis i

0: i zrehabilitował się w tej 60. minucie, kiedy tak z zapleców Issy się wyłonił i strzelił. No i Francja ma dwóch strzelców wyborowych, bo Dembele dołożył swojego 5. gola też na tych mistrzostwach. No absolutna dominacja, miazga, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to spotkanie i przewagę Francuzów nad Marokańczykami.
1: Szkoda trochę Marokańczyków, ale jeszcze o drużynie Lwów Atlasu w dzisiejszej audycji pomówimy. Zresztą podsumowując występ wszystkich afrykańskich drużyn. Natomiast przechodząc już do tego, co dziś przed nami, czyli Hiszpania, Belgia, to spotkanie odbędzie się w Los Angeles. I tak wydaje mi się, że ci Belgowie tak cichaczem troszeczkę do tego ćwierćfinału sobie weszli i chyba nikt nie daje im dzisiaj większych szans w starciu z Hiszpanią. Rzeczywiście to może być taki łatwy mecz dla La Furia Roja?
0: No chyba troszkę za wcześnie rzeczywiście mówi się o tym, że Hiszpania jest już półfinałowym rywalem Francji. Mecz trzeba zagrać, rozegrać, wyjść na boisko, zrealizować założenia, strzelić gola, a wcale Hiszpanom to strzelanie goli nie przychodzi tak łatwo, nawet w dobrych sytuacjach, bo pod polem karnym rywali no kompletnie, powiem tak troszkę kolokwialnie, głupieją. Nie wiedzą, co mają z piłką zrobić. Ale że mają tych sytuacji, akcji mnóstwo, bo lubią grać piłką, dominować, podchodzić właśnie pod bramkę rywala, to w końcu im wpada. No ale jak trafią na właśnie takiego bramkarza jak Courtois, to mogą mieć problemy. Belgowie za to troszkę się odbudowali i ten powrót do świata żywych w meczu z Senegalem, bo do 85. minuty przegrywali 0-2, doprowadzili do dogrywki, wygrali w ostatniej minucie dogrywki. Później mecz z Amerykanami, gdzie ich dominacja nie podlegała dyskusji. De Ketelare na pozycji napastnika. Okazało się, że grać też potrafi, bo dwa razy trafiał do siatki i dużo dawał drużynie. I dużo też możliwości zmiany formacji w trakcie spotkania, reagowania na to, co dzieje się na boisku, będzie miał Rudy Garcia, jeżeli nie popełni takich błędów jak trener Portugalii Roberto Martinez i będzie elastycznie reagował, to może tej Hiszpanii Belgia się mocno postawić.
1: Początek tego spotkania o 21:00, a ja przypomnę, że jutro spotkanie Anglia-Norwegia. No to na koniec zapytam cię, na który z tych ćwierćfinałowych meczów czekasz z największymi wypiekami na twarzy, bo ja nie ukrywam, że na to jutrzejsze spadł starcie Norwegów z Anglikami. A ty na to, co dzisiaj, czy na to, co jutro? Czy może na Argentynę?
0: Ja troszkę kibicuję Hiszpanii, więc zawsze mnie interesują mecze tej drużyny i lubię oglądać generalnie Hiszpanię. Natomiast jutro to się szykuje na taki mecz, że nie będę ściskał za nikogo kciuków, tylko będę mógł sobie obejrzeć na spokojnie, mam nadzieję, mecz naprawdę na wysokim poziomie. I że tam szybko w meczu Norwegia-Anglia padnie jakiś gol, który to widowisko jeszcze rozkręci. I może być to moim zdaniem najlepsze spotkanie ćwierćfinałowe. No jeżeli chodzi o mecz Argentyny ze Szwajcarią, to tutaj się fajerwerków nie spodziewam. Po tym, co Szwajcaria pokazała w meczu 1/8 finału, że też będzie chciała zamrozić to spotkanie i przetrwać. I uważam, że mogą naprawdę Argentynie wybijać pomysł na granie w tym meczu. Przez to właśnie raczej nie będzie to wielkie widowisko, ale myślę, że i jutro w meczu Anglii z Norwegią i dzisiaj w meczu Hiszpanii z Belgią jest szansa, że zobaczymy kawałek dobrej piłki.
1: Oby tak było, o czym opowiadał nam Tomasz Kowalczyk. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wczorajsza porażka Maroka, jak wspominaliśmy, spowodowała, że z mundialu odpadła ostatnia drużyna z Afryki. Okazuje się jednak, że zespoły z tego kontynentu poradziły sobie znakomicie na tych mistrzostwach, bo było ich 10, z grupy nie wyszła tylko Tunezja, więc 9 drużyn zaprezentowało się w fazie pucharowej. W mundialu udanie zadebiutowała Republika Zielonego Przylądka, która odpadła w 1/16 finału, podobnie jak RPA, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Algieria oraz Ghana. Egipt awansował do do 1/8 finału i odpadł po dramatycznym meczu z Argentyną. W ćwierćfinale zaprezentowało się tylko wspomniane Maroko, które znów grało najdłużej ze wszystkich afrykańskich drużyn. O podsumowanie występu Marokańczyków oraz całego kontynentu poprosiłem znawcę piłki nożnej na Czarnym Lądzie, Adama Musialika z afrykańskiego futbolu.
2: W tym wczorajszym meczu nie mógł się podobać, bo Lwy Atlasu nie stworzyły praktycznie żadnego.

0: tego zagrożenia. Francja kontrolowała całe spotkanie i w końcu wykorzystywała swoje sytuacje. Mogło paść nawet więcej goli dla trójkolorowych. W bramce tam momentami Bono wyczyniał cuda. Trudno wszystko sprowadzać do braku Saibariego, tak, który nie mógł zagrać w tym spotkaniu, ale albo Marokańczykom ewidentnie zabrakło pomysłu, jak zaskoczyć tutaj Francuzów, albo ten pomysł był po prostu źle realizowany. A jeśli chodzi o cały mundial, no myślę, że mimo wszystko dalej na plus, tak? Wiadomo, że to jest gorszy wynik niż w 2022, kiedy było czwarte miejsce, ale udało się wyeliminować Holandię, tak? Która była stawiana jednak trochę wyżej. Było dosyć pewne wyjście z grupy, rywalizacja z Brazylią, można powiedzieć, jak równy z równym, więc myślę, że można zaliczyć ten Mundial Maroka do udanych mimo wszystko.
1: Jak najbardziej myślę, że to może być wielki sukces, bo nie dość, że półfinał w Katarze, to teraz ćwierćfinał, czyli no nie powtórka, ale utrzymanie pewnego bardzo wysokiego poziomu. Ale z pana perspektywy, tak szczerze, by Marokańczycy wierzyli w to, że z Francuzami może się udać, czy od razu zdawali sobie sprawę z tego, że po prostu trójkolorowi są za mocni?
0: No na pewno jakaś nadzieja była, tak? Zwłaszcza przypominając sobie te popisy sprzed 4 lat, a teraz obiektywnie mówiąc kadra była silniejsza, tak? Mamy Diopa, mamy Brahima Diaza, który dołączył przecież po mundialu, więc kadra była silniejsza, ale wiadomo, no Francja to Francja, także myślę, że jakieś tam drobne rozczarowanie jest, że nie udało się jakoś bardziej, powiedzmy, jej zagrozić, ale i tak jest to, można powiedzieć, potwierdzenie tego, że Maroko idzie dobrą ścieżką i prawie powtórzyło, tak, swój sukces sprzed 4 lat.
1: Taki drugi afrykański zespół, który na plus może sobie zaliczyć te Mistrzostwa Świata, no to jest z pewnością reprezentacja Egiptu, która przecież do tej pory na mundialu żadnego sukcesu nie osiągnęła, a tutaj nie dość, że wyszła z grupy, to jeszcze ograła Australię po karnych, no i mało co nie sprawiła sensacji w meczu z obrońcą tytułu, więc myślę, że Egipcjanie z podniesionymi głowami mogą ze Stanów wracać.
0: No właśnie, dzisiaj widziałem już takie zdjęcia z KIU, że czeka tam odkryty autobus na reprezentantów i będzie przejazd, taka parada, tak, przez miasto. Co prawda nic się nie udało wygrać, ale i tak jest to duży sukces, więc Egipcjanie mogą świętować. No szkoda, że się nie udało z Argentyną. Podobnie jak Senegalowi z Belgią, tam widziałem właśnie takie żarty, że w Afryce gra się chyba do 8 minuty, tak? Bo później odpadały te afrykańskie. No duże rozczarowanie, no nie będę mówić, że trochę mi to nerwów napsuło, ale no cieszmy się z tego, co mamy, tak? Że Afryka jednak mimo wszystko z dobrej strony pokazała się pod tym kątem, że potrafiła rywalizować, potrafiła zaskoczyć tych najmocniejszych, no a że sił brakło w końcówce, no trudno.
1: W ogóle wydaje mi się, że ten mundial dla pana no to była, to jest nie lada gratka, bo trzeba przyznać, że Afryka to jest kontynent, który chyba wykorzystał szansę, którą otrzymał od FIFA, bo jeśli chodzi o kwoty, no to 10 drużyn w finałach Mistrzostw Świata. Sprawdziłem, 9 wyszło z grupy, tylko Tunezja zawiodła i została wyeliminowana w fazie grupowej, reszta wyszła z grupy. No to jest chyba taki znak dla Gianniego Infantino i dla FIFA, że może to jest dobry kierunek otworzyć właśnie na przykład dla Afryki powoje mundialu.
0: Tak, tym bardziej, że Afrykańska Konfederacja ma bardzo dobre relacje z FIFA. Patrice Motsepe bardzo się przyjaźni z Gianni Infantino i te 10 miejsc było na mundialu, a za co za tym idzie, w kolejnych Afryka, że tak powiem, ogłosiła, że poprze wszystkie kraje, wszystkie federacje poprą kandydaturę Gianniego Infantino, także już ma, powiedzmy, 54 głosy na start, więc prawdopodobnie wygra kolejne wybory, ale tak można powiedzieć, że na plus wszyscy prawie wyszli. Tunezja, która jest etatowym uczestnikiem mundialu, ale też etatowo z grupy nie wychodzi, znowu została w grupie, ale tak jak mówiliśmy, na przykład niespodziewany awans Republiki Zielonego Przylądka, tak, przed Urugwajem w grupie. Także myślę, że no jakiś tam niedosyt jest, bo te mecze były, sporo z tych meczów było tak na styku, tak, były do wygrania, ale wszyscy zaprezentowali się, no powiedzmy, no poza tym nazwą, przynajmniej przyzwoicie.
1: No to jeszcze na koniec zapytam, co pan przede wszystkim zapamięta z tego mundialu z perspektywy znawcy afrykańskiego futbolu, no i pasjonata przede wszystkim. Coś nieoczywistego zdarzyło się, co pana zaskoczyło? No bo też jesteśmy przyzwyczajeni, że jeśli chodzi o afrykańskie zespoły, to tam

0: też nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem dzieje się mnóstwo.
1: No myślę, że ciekawe było to, że na przykład Thomas Partey z Gany, tak, nie mógł grać na boiskach USA, ale już w Kanadzie i Meksyku został wpuszczony, tak, jeśli chodzi o te sprawy wizowe. A jeśli chodzi o te boiskowe, no mimo wszystko ten ból chyba jednak trochę we mnie zostanie, jeśli chodzi o ten Senegal i Egipt, bo było tak blisko sukcesów i cały świat, można by powiedzieć, zazdrościłby, tak, wyeliminowania czy Argentyny. Było bardzo blisko, ale się nie udało.
0: No i Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią, Demokratyczna Republika Konga z Anglią, no to wszystko też były zacięte mecze, nie?
1: Tak, no właśnie, ale jednak ten faworyt przechodził do dalszej rundy. Też trochę mnie rozczarowało jednak to Wybrzeże Kości Słoniowej, bo było, powiedzmy, ustawiane tak na trzecim miejscu, jeśli chodzi o te najmocniejsze afrykańskie. No a już chyba zapowiedź mieliśmy z tymi Niemcami w grupie, tak się dali gdzieś w końcu strzelić i to było taki wstęp do tego, co się miało dziać afrykańskimi drużynami.
2: Przypomnę, że w grze o tytuł Mistrza Świata pozostaje jeszcze 7 drużyn, ale w niedzielę na placu boju pozostaną już tylko 4. Dziś w Los Angeles Hiszpania zagra z Belgią, więc będzie to już tylko wewnątrzeuropejska rywalizacja. Podobnie jak jutro w Miami Norwegia kontra Anglia. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Kansas City zaplanowano spotkanie Argentyny ze Szwajcarią. Zmieniamy temat, ale pozostajemy przy futbolu i zaglądamy do klubów ekstraklasy, bo już tylko 2 tygodnie pozostały do inauguracji naszego ligowego sezonu. Drużyny naszej ligi od kilku tygodni przygotowują się do rozgrywek. Mistrz Polski Lech Poznań jutro wróci z Wronek. Wicemistrz Górnik Zabrze oraz Krakowia wróciły już z Austrii. Radomiak z Warki. W malowniczej Austrii są jeszcze Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok. Korona Kielce przebywa w Busku Zdroju. Motor Lublin w Suchocinie. Wisła Płock w Opalenicy, a Śląsk Wrocław w Trzebnicy. Wisła Kraków była w Woli Chorzelowskiej, GKS Katowice w Bielsku Białej i Opalenicy, a Pogoń Szczecin w Gniewinie. Raków Częstochowa ma już za sobą zgrupowanie w Arłamowie, teraz przebywa w Holandii, a Legia Warszawa wróciła z Niemiec i kontynuuje przygotowania w ośrodku treningowym w Książenicach. I tam też wybrałem się dziś z mikrofonem, by obejrzeć sparing z Trenczynem, wygrany 1-0, a po meczu trener Marek Paprzon mówił tak.
3: Założyliśmy sobie z drużyną przecież pierwsze zwycięstwo, drugie żeby na zero, drużyna sobie postawiła taki cel, no i żeby zagrać taki dobry, intensywny mecz i myślę, że te cele wszystkie takie duże zrealizowaliśmy. No mecz był bardzo intensywny ze względu też na agresję i taką trochę nawet brutalność przeciwnika. Natomiast no dobrze, że zachowaliśmy jakiś rozsądek w tym wszystkim, bo w sparingach jest różnie. Cieszy na pewno gra, cieszy bardzo duża ilość sytuacji ponownie w drugim meczu, natomiast no martwiąca jest skuteczność i nie ma co oszukiwać, że w takim meczu musimy strzelić po prostu kilka bramek i tutaj musimy przyłożyć się mocniej, skoncentrować, być spokojniejszy w tych sytuacjach podbramkowych. To jest okres przygotowawczy i wszystkiego po trochu. I dochodzą nowi zawodnicy, jak Łukasz Zjawiński, który w poprzednim meczu był mocno skuteczny, dzisiaj był bardzo nieskuteczny, więc brakuje takiej jeszcze stabilizacji, myślę też takiego obycia, chłodnej głowy. Są młodzi zawodnicy, jak Kowaczyk, który chyba dzisiaj zmarnował ze 3 sytuacje, więc no, każdy przypadek jest trochę inny. Cieszy postawa, ale ta kropka nad i musi być stawiana częściej. To jest dalej okres przygotowawczy i sparingi, za to punktów nie przyznają, więc widzimy ten postęp w drużynie. Mimo tego, co się o Legii mówi i rzeczywiście no, tych odejść było bardzo dużo. Jest to nowy troszeczkę zespół oparty o jakieś fundamenty, ale wygląda to nieźle. Musimy po prostu krok po kroku dalej dokładać. No i weryfikacja nastąpi w lidze.
0: Pozwolę sobie odbiec od tematu. Mundial pan ogląda, czy nie ma czasu?
3: Czasu oczywiście nie jest dużo, natomiast te pory są miażdżące dla mnie, bo o tej porze śpię z reguły, jak są mecze. Ale staram się tak jak dzisiaj na przykład odwinąć highlightsy przynajmniej z tego meczu Francja-Maroko, więc oglądałem dzisiaj na przykład highlightsy no i widziałem, że Maroko zostało zmiażdżone.
0: Jakiegoś faworyta pan ma?
3: Nie, no, przyznam szczerze, że no, ja żyję z Legią Warszawa bardziej niż tymi mistrzostwami. Gdyby grali Polacy, to oczywiście byłoby inaczej. No, nie ma Polaków, więc no, nie mam specjalnie jakiegoś jakiegoś faworyta. Moi faworyci odpadli, Japończycy.
2: No właśnie, Japończycy odpadli, a grali bardzo dzielnie, więc wcale nie dziwota, że trener Marek Paprzon trzymał za nich kciuki. Początek sezonu Ekstraklasy 24 lipca, czyli za dwa tygodnie, inauguracja w Radomiu. Tam miejscowy Radomiak zmierzy się z wieczystą Kraków, czyli absolutnym beniaminkiem do piłkarskiej elity. Przypomnę, wracają Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Filip Jastrzębski.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta. Chodzi o mianowanie 200 młodych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem, załatwiliby miesięcznie ponad 10,5 tysiąca spraw, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek.
11: Apeluję do Kancelarii Prezydenta. Jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać. Wiemy, jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system. To naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni.
10: Prezydent spotkał się dziś z przedstawicielami młodych prawników. Decyzję o powołaniu sędziów prezydent powołuje w formie postanowienia. W Poznaniu upamiętniono 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. W krużgankach klasztoru dominikanów odczytano apel poległych i złożono kwiaty przed pamiątkową tablicą. Wśród uczestników obchodów była Irena Stefańska-Frąckowiak. Na Wołyniu Ukraińcy zamordowali jej ojca. Ich rodacy pomogli w ucieczce jej matce i babci.
12: Pożar i zgliszcza. Wszystko było zniszczone. Rodzice zaprzyjaźnieni byli z sąsiadami, którzy byli Ukraińcami. Syn tego pana był w lesie, a oni byli bardzo szczęśliwi mojej mamie. I oni wywieźli mamusię w stogu siana. Wywieźli mamę, babcię i mnie do Włodzimierza.
10: Jutro będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto przypada w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku nastąpiło apogeum masowych mordów. Tego dnia Polacy byli mordowani w około 100 miejscowościach. Leśnicy i pracownicy firmy zajmującej się odławianiem dzikich zwierząt szukają pumy, którą widziano w podkoszalińskich lasach. Zwierzę nie jest agresywne, ale przestrzegamy przed bliskim kontaktem, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Maciej Wiurek.
13: Ona raczej nie zachowuje się agresywnie i też nie wykazuje agresji do zwierząt domowych. Jeżeli spotkamy tą pumę, to starajmy się nie wabić, nie wołać, zachowajmy pewien spokój, odwróćmy się i po prostu oddalmy się z tego miejsca.
10: Poszukiwania pumy będą prowadzone do skutku.
13: Zostały wyłożone przynęty, żeby ją po prostu też troszeczkę zwabić, a dwa, żeby ograniczyć trochę przestrzeń dla niej. Na razie nie wykazujemy jakichś tutaj śladów, ale no będziemy tutaj czekać. Może gdzieś odpoczywa, może gdzieś się na razie schowała, może gdzieś wyjdzie, jak będzie troszeczkę chłodniej.
10: Nie wiadomo, skąd drapieżnik wziął się na Pomorzu Zachodnim. Leśnicy nie dostali zgłoszenia o możliwym zaginięciu czy ucieczce zwierzęcia.

0: 33 minuty po godzinie 20.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Jeżeli Państwo spotkają na swojej drodze pumę, warto się po prostu odwrócić, zrobić taki krok wstecz, zadzwonić po odpowiednie służby. Magdalena Skajewska razem ze mną. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja nigdy pumy nie spotkałam, ale spotkałam sarny i dziki. W mojej okolicy to jest normalne. Już teraz.
0: No to ja czasami jak chodzę na takich klubów fitness, to tam też dziki bardzo często się pojawiają. Spoglądamy na to, co dzieje się za granicą. Ostatnio trafił mi się w internecie taki filmik pokazujący amerykańskie pieczywo, gdzie bohaterka wkłada taką kromkę pod wodę i tak kromka w ogóle nie nasiąka, nie nabiera tej wody. Zastanawiam się, z czego jest robione to pieczywo. Jestem pokolenie lat 90. w związku z tym wszystko, co amerykańskie, wszystko, co zagraniczne było takie wow. Wciąż jest wow, wciąż jest American Dream, wciąż warto naśladować to, co robią Amerykanie?
2: O tym już za chwilę porozmawiamy, natomiast wydaje mi się, że żywność w Stanach Zjednoczonych to jest jedna z tych rzeczy, których Amerykanom na pewno Polacy nie zazdroszczą, a zwłaszcza jeżeli chodzi o pieczywo. Mi się wydaje, że Polska jest wyjątkowym krajem pod tym względem. I mówię o tym dlatego, że smakowałam pieczywa i w Europie Zachodniej, we Francji, w Hiszpanii. Nie ma po prostu takiego, które by się równało z polskim chlebem. Natomiast w Stanach rzeczywiście i chleb, i generalnie żywność nie należy do najwyższej jakości, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale za chwilę być może też będzie okazja o tym porozmawiać.
0: To już teraz. Zapraszam na Świat w Powiększeniu.
3: Świat w Powiększeniu.
2: To jest wyjątkowy rok dla Amerykanów. W całym kraju trwają wydarzenia związane z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych, czyli uchwalenia Deklaracji Niepodległości. To dobra okazja do tego, by porozmawiać o tym, czym dziś są Stany Zjednoczone, jak wygląda lub nie amerykański sen i jak zmieniają się mieszkańcy najważniejszego wciąż kraju świata. Ostatnie badanie Cato Institute wskazuje, że prawie 80% ankietowanych jest dumnych z bycia Amerykanami. 70% twierdzi, że zasady ojców założycieli wciąż są aktualne, ale już ponad połowa obawia się o przyszłość Stanów Zjednoczonych, że mogą one utracić wolność w ciągu najbliższych 50 lat. O Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 2,5 wieku po ich powstaniu dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest dziś dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, bo jeżeli o Stanach, to z kim innym można rozmawiać. Dobry wieczór, witaj.
4: Dobry wieczór, Magdalena, kłaniam się słuchaczom.
2: Donald Trump, od niego zacznę, wybacz mi, można powiedzieć, że zrobił sobie nawet dzisiaj chyba taki mały prezent na 250-lecie. Otóż lotnisko w Palm Beach na Florydzie dziś oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda J. Trumpa. W planach nowa sala balowa w Białym Domu, nowy łuk triumfalny w Waszyngtonie. No na bogato to świętowanie.
4: No bo jest okazja. No, myślę sobie, że Donaldowi Trumpowi można wybaczyć te jego słabostki związane z zamiłowaniem do tego, co złote, a skromne. A właściwie nie złote i nie musi być wcale skromne. No przecież wszyscy znamy mniej więcej już mojego prezydenta, bo chyba tak muszę mówić, od tej strony.
2: Że złotem nie gardzi.
4: Złotem nie gardzi, ale z drugiej strony, no mój Boże, no kto z nas jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, ja również każde złoto idące w moją stronę chętnie przyjmuję. A wracając do twojego pytania i do twojego tematu, do tematu tej naszej rozmowy. Wydaje się, że troszeczkę chyba jednak przesadzamy, tak, z tym zamiłowaniem Trumpa do próżności, chociaż ta jest istotna. Mówisz o lotnisku na Florydzie. Lotnisko w moim rodzinnym Gdańsku nosi nazwę, no nie Donalda Trumpa, rzecz jasna, ale Lecha Wałęsy. Także nazywanie lotnisk imionami żyjących postaci, figur politycznych, to nie jest chyba nic nadzwyczajnego.
2: Choć zasługi obu panów dość różne, przyznajmy.
4: Ale chęć pozostania w historii podobna. Tak, ja i to absolutnie bez żartu mówię to, dlatego że

0: No być może jest coś takiego w naturze ludzkiej, szczególnie u tych osób, które przypadek, historia, opatrzność boska, zależy w co wierzymy, wyniosła właśnie gdzieś tam na te szczyty i oni jakoś zostawią swoje nazwisko w historii w taki czy inny sposób. I być może jest coś takiego, być może mają taką konstrukcję psychiczną, że chcą jakoś w tej historii pozostać. Takie osoby, no co do Donalda Trumpa, to chyba
1: nie ma
0: nie mam
1: wątpliwości.
0: wątpliwości, że rzeczywiście on chce to zrobić. Przed naszą rozmową słuchałem, jak rozmawialiście w studiu na temat chleba w Stanach Zjednoczonych. To jest mit, który natychmiast postanowiłem obalić.
1: Jak
0: w Stanach
1: to?
0: Zjednoczonych bardzo, bardzo dobry chleb można kupić na zakwasie.
1: To chyba masz jakąś taką lokalną po sąsiedzku piekarnię, bo ja przyznam się szczerze, że choć krótko byłam, to nie mogłam znaleźć dobrego chleba.
0: Nieprawda, nieprawda. Dobrze wiesz, że mieszkam daleko w górach i po sąsiedzku nie mam nic, tylko mam farmę jedną, która zresztą już nie funkcjonuje. Muszę zjechać do miasteczka i tam w kilku miejscach przyzwoity chleb na zakwasie można kupić. A oczywiście nie tak dobry jak w Polsce, żeby to było jasne. Natomiast ten chleb gumowy taki, który używa się do tosterów amerykańskich, to no oczywiście to jest zupełnie inna historia.
1: Odłóżmy w takim razie chleb i Donalda Trumpa na razie na bok. Porozmawiajmy o tym święcie tak naprawdę. Pytanie, czy jest to święto właśnie w Stanach Zjednoczonych? Czy czuje się taką atmosferę świętowania? Bo ja przyznam, że jak czasem patrzę też na 4 lipca co roku, jak jest obchodzony przez Amerykanów, to mam wrażenie, że oni umieją takie wydarzenia robić, umieją świętować właśnie swoją amerykańskość i bycie Amerykaninem. Czy to się czuje, czy to się zauważa w tym roku, że te wydarzenia, że te uroczystości są szczególne?
0: Zdecydowanie tak. To nie ulega żadnym wątpliwościom, że Amerykanie potrafią podkreślić w ogóle 4 lipca każdego roku, no ale przy takiej okrągłej czy półokrągłej rocznicy, jaką mieliśmy kilka dni temu, to już nie mogło być inaczej. Chociaż rzeczywiście przyznać trzeba, że to ogranicza się do takich, ktoś powiedziałby, płytkich może spraw, takich jak fajerwerki na przykład, chociaż fajerwerki naprawdę Amerykanie robią duże i naprawdę na bogato. Jest na co popatrzeć, warto popatrzeć, ale to też koncerty wojskowe, czy jakieś wydarzenia z Stowarzyszeniem Armii Amerykańskiej, przeloty samolotów, czy możliwość odwiedzenia, powiedzmy sobie, jednostek wojskowych i tak dalej. To jest, no oczywiście to jest taki, można powiedzieć, może płytki sposób świętowania, ale rzeczywiście on istnieje, jest bogato, kolorowo. 4 lipca na pewno można było zobaczyć dużo ładnych, fajnych rzeczy i zjeść oczywiście amerykańskiego hot doga, który oczywiście jest polskim wynalazkiem, ale to kiedykolwiek, to jest historia na inny dzień być może.
1: A powiedz, czy Amerykanie wiedzą, co świętują? Pytam o to, bo w tym badaniu, o którym wspomniałam na początku, pokazane jest, że prawie połowa, 46% Amerykanów, w tym aż 2/3 pokolenia Z, czyli młodych ludzi, mówiąc krótko, nie wie, co upamiętnia 250. rocznica powstania Stanów Zjednoczonych. To, że Amerykanie mogą mieć jakąś taką ograniczoną wiedzę na temat świata, że nie wiedzą, gdzie są Bałkany na przykład, albo jakie kraje są w Europie, no to można powiedzieć, że już niewielu dziwi chyba na starym kontynencie, ale to, że nie mają takich podstaw, jeżeli chodzi o własną historię, to dla mnie, przyznam się szczerze, było trochę zaskoczenie.
0: No wiesz co, tak rzeczywiście jest. To jest prawda, ja widzę to po moich studentach, kiedy zadaję im pytanie. No, pewnie w tym roku by wiedzieli, gdybym zadał to pytanie, ale w ubiegłym roku i poprzednich zadawał pytanie, co wydarzyło się w 1776 roku w tym kraju. Bywało, że zapadała cisza, tak? I tak zwane crickets, czyli świerszcze. Nie wiedzą. No dopiero jak im się powiedział, że 4 lipca 1700, ach tak, to tak, deklaracja niepodległości i tak dalej. Chociaż deklaracja niepodległości od kogo? To już też pojawiały się problemy.
1: Z czego to wynika, powiedz? Z czego to wynika? Co w takim razie...

0: na lekcjach historii jest nauczane, jeżeli nie historia właśnie Stanów Zjednoczonych?
1: A jejka, złożony temat. Jest historia nauczana, historia Stanów Zjednoczonych, tylko historia taka traktowana troszeczkę wybiórczo. Pewnie słuchacze wiedzą w Polsce, jeżeli nie wiedzą, nauka historii w szkole podstawowej, także w Polsce, w każdym kraju, w szkole podstawowej, w szkołach średnich, polega na, jakby to powiedzieć, przedstawieniu historii własnego kraju w taki może uproszczony sposób, taki, który... w którym można byłoby zrozumieć jedną spójną narrację. Tak, i my mamy tą Cedynię, mamy Marię Skłodowską-Curie, mamy Wiedeń, prawda, i Powstanie Warszawskie. I to wszystko jest podawane w taki sposób, żeby ta jedna narracja się wytworzyła. Tak? I tutaj tak, w Stanach Zjednoczonych tak samo było przez wiele lat, ale później pojawiły się, powiedzmy, alternatywne, nie powiem gorsze, ale alternatywne spojrzenia na historię. Tak? To wszystko pewnie zaczęło się od tej słynnej książki Howarda Zinna, której tytuł jest People's History of America, tak? Czyli Ludowa Historia Ameryki, kiedy jakby troszeczkę zburzył, czy próbował zburzyć ten mit, nie on pierwszy, nie ostatni, że Stany Zjednoczonych, historia Stanów Zjednoczonych nie składa się oczywiście tylko z samych wielkich odkryć, osiągnięć, z samych wygranych bitew, ale raczej z tego, jak traktowano różne grupy społeczne, z największym wskazaniem rzecz jasna na czarnoskórych mieszkańców Ameryki poprzez bardzo niechlubny epizod w historii Stanów Zjednoczonych, który było oczywiście niewolnictwo. Czy to sprawia, że historia jest rozumiana lepiej? Czy to sprawia, że ludzie rozumieją lepiej, młodzi ludzie mam na myśli, rozumieją lepiej historię? I czy wytwarza się w nich coś takiego, no właśnie, jakiś taki wspólny mianownik, który łączyłby, nie wiem, no, czarnoskórych, latynosów, Amerykanów pochodzących z Azji, bardzo szeroko rozumianej, i resztę, czyli białych? No mam wątpliwości, tak? No bo zawsze ktoś zada pytanie, a ja przyjechałem dopiero teraz i nigdy nie miałem niewolników, a z drugiej strony ci, którzy, nie wiem, Afrykanie, którzy przyjechali, migrowali z Nigerii na przykład, z Senegalu, nie wiem, rok temu czy dwa, jaki oni mają związek z tą historią.
0: Ale widzisz, to jest ciekawe, bo też w tych badaniach jest podane, że wielu Amerykanów uważa, że ta wojna o niepodległość była tak naprawdę, powodem wojny o niepodległość było niewolnictwo, czyli kompletne takie no pomieszanie też pojęć, prawda? Czyli ta retoryka o niewolnictwie jest dość silna.
1: No więc właśnie to jest trochę tak, ale to jest właśnie retoryka, to jest ramowanie. Jedno zdanie dzisiaj usłyszałem gdzieś, Niemcom zadano pytanie, skąd pochodzili Żydzi, którzy zginęli w Holokauście, i większość Niemców odpowiada, że z Niemiec. Mhm. Także to jest nie tylko taka specyfika amerykańska, powiedzmy, kiedy nacisk kładzie się na jeden sposób odczytywania historii. I ja nie mówię, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. No po prostu mamy to, co mamy, i tyle. Z tym, że no właśnie kończy się to dokładnie tym, że młodzi ludzie mylą powstanie Stanów Zjednoczonych z wojną secesyjną, która odbyła się no, dobre 100 lat później. Nie wiedzą o tym, że Partia Republikańska była założona właśnie po to, żeby tych niewolników uwolnić, że pierwszym prezydentem właśnie w latach 60. XIX wieku był republikanin. Dzisiaj się to troszeczkę pomieszało. To jest kwestia tam historii, jak to demokraci stali się republikanami, a republikanie demokratami. Można o tym sobie dyskutować, ale to nie jest tylko specyfika amerykańska, że młodzi ludzie nie wiedzą tak naprawdę. Powiedziałaś o tym, że nie wiedzą, co jest, nie potrafią wskazać odpowiednich czy pewnych krajów europejskich. A czy mógłbym cię zapytać, czy wiesz, jak nazywa się premier Tajlandii?
0: Tajlandii,
1: tak, a bez podglądania. Spójrz przez szybę, czy realizatorzy i pani wydawca wiedzą. Dlaczego pytam? To oczywiście, że nie. I od razu mówię, że ja też nie wiem. Dlatego, że z Waszyngtonu do Warszawy leci się samolotem 9 godzin. Mniej więcej tyle samo, co z Warszawy do Bangkoku.

0: Bangkoku, który tutaj sprzedam wiadomość taką, jest stolicą Tajlandii właśnie. A jaka jest stolica stanu Nowy Meksyk na przykład?
1: Santa Fe.
0: A, nie wiadomo. Santa Fe, oczywiście, że Santa Fe. Bardzo dobrze. Dlaczego pytam o Nowy Meksyk? Dlatego, że stan Nowy Meksyk powierzchnią mniej więcej odpowiada powierzchni Polski. Możemy to samo zrobić, nie wiem, z Kalifornią, bo jest porównywalna liczba ludzi, czy ze stanem Massachusetts na przykład, bo GDP, czyli dochód tego stanu jest porównywalny z jednego stanu, jest porównywalny z dochodem polskim. Także
1: czy masz rację tutaj, rzeczywiście ja jak się czasem spotykam z takim prześmiewczym trochę postrzeganiem wiedzy Amerykanów o świecie, że na przykład nie wiedzą, gdzie jest mała Serbia albo nie wiedzą, gdzie jest Liechtenstein, to tak sobie myślę, czy nie wiem, Francuzi czy nawet Polacy wiedzą na przykład, gdzie jest Dakota Południowa, prawda, albo gdzie jest stan Idaho, tak? Oczywiście to jest zasadne, tak? Tylko z drugiej strony też, no, być może to świadczy o moim europocentryzmie, prawda? Ale no jednak znaczenie dokładnie pewnych krajów europejskich, no chyba jednak jest większe niż stanu Idaho, prawda?
0: To zależy dla kogo. To zależy
1: no tak,
0: dla kogo.
1: No tak.
0: Jeżeli patrzymy oczywiście z pozycji Europy, no to jak najbardziej. I ja nie będę nawet tego sprawdzał, bo ja wiem, że większość moich znajomych, no moich znajomych to powiedzmy nie, ale spotkanych ludzi przypadkowo na ulicy nie będzie wiedziało, jak się nazywa stolica Polski na przykład. I nie ma w tym nic dziwnego. Zresztą, tak jak mówię, to jest coś, co chyba... Ten spadek jakości wiedzy, powiedzmy sobie, po to, żeby była ona egalitarna i dla wszystkich, no więc oczywiście trzeba obniżyć jej poziom, czy w ogóle edukacji, żeby wszyscy mogli mieć maturę, czy wszyscy mogli skończyć studia, no bo przecież nieskończenie studiów jest czymś bardzo złym w życiu. No wiadomo, że jeżeli coś staje się zbyt powszechne, to zaczyna być bezwartościowe. No i tak pewnie jest... Trochę mówię o własnej pracy, prawdę mówiąc, w tej chwili, ale rzeczywiście tak jest. Jeszcze tylko uzupełnię, jeżeli jesteście państwo, i mówię do ciebie i do słuchaczy, jeżeli znacie państwo taki kanał na YouTubie, który się nazywa Matura to bzdura, to myślę sobie, że jednak mimo wszystko takich wielkich różnic pomiędzy moimi studentami a osobami, które młodymi ludźmi, którzy odpowiadają w Polsce na te pytania, aż takiej wielkiej nie ma.
1: A powiedz, czy zgadzasz się z tym, że Stany Zjednoczone dzisiaj, to parafrazując trochę tytuł pewnego filmu, nie jest kraj dla biednych ludzi, że w Stanach się fajnie żyje, dobrze żyje, mówiąc inaczej, można żyć, jeżeli ma się pieniądze, prawda? Natomiast jeżeli już tych pieniędzy brakuje, jeżeli nie mamy pracy, no to życie w Stanach jest bardzo utrudnione z tego względu, że edukacja kosztuje, mówię o tej edukacji, o studiach wyższych, że służba zdrowia kosztuje, że życie generalnie jest drogie, drogie są usługi, a jeżeli popatrzymy na statystyki, bo na to spojrzałam przed naszą audycją, około 36 milionów Amerykanów, czyli ponad 10% społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa w Stanach, 40 do 50 milionów ma problemy finansowe. No to sporo jak na kraj, który jest potęgą gospodarczą.
0: A jednak z drugiej strony mamy statystyki od Gallupa z zeszłego roku bodajże, które wskazują, że najczęstszym miejscem, do którego ludzie chcą emigrować, jeżeli decydują się na opuszczenie własnego kraju, to są Stany Zjednoczone. 18% dokładnie według Gallupa. Następna na tej liście jest Kanada. I ona zajmuje też drugie miejsce z ilością 8%. Potem Niemcy 7%. Wszystkich osób, które chcą opuścić swój kraj. Dlaczego tak jest? No więc właśnie, czy to jest tylko mitologia? Czy to jest ciągle najbogatszy kraj trzeciego świata, jak niektórzy mówią? Najbiedniejszy stan w Stanach Zjednoczonych to jest stan Mississippi. I GDP per capita, tak, czyli dochód na mieszkańca, jest dwa razy wyższy tam niż w Polsce. Jest porównywalny z Niemcami. Oczywiście, że nie przekłada się to na zarobki ludzi, tak? Ale i te nie są aż takie niskie, dlatego że one są

0: mniej więcej porównywalne z tym, co mamy w tej chwili w Polsce. Przy jednocześnie 13% tańszym życiu czy opłatach za życie niż są w Polsce. Dlaczego tak jest? No jest oczywiście w tym trochę mitologii, ale to jest ciągle kraj dla ludzi, którzy chyba chcą coś zrobić. To znaczy możliwości są tutaj ogromne.
1: Wciąż.
0: A jeżeli, no oczywiście, że tak. Nie ulega to wątpliwości. Wiadomo, że nie wszyscy, którzy przyjadą do tego kraju, nie wszyscy mieszkańcy, nawet statystycznie niemożliwe, odnoszą sukces. Ale jednak ten sukces ciągle tu jest, mimo wszystko wydaje mi się, troszeczkę łatwiejszy do osiągnięcia. I oczywiście, że tak, że Ameryka, nie wiem, pewnie przestała się jakoś tak rozwijać, nie wiem, w latach 70., może w latach 80., bo właściwie ta infrastruktura tutaj się od tego czasu nie zmienia. I rzeczywiście czasami są takie miejsca, gdzie no nie wygląda to dobrze. No wygląda źle wręcz, rzeczywiście. I bycie osobą niezamożną w tym kraju rzeczywiście nie jest niczym dobrym. Z drugiej strony istnieje pomoc nie tyle federalna, co stanowa dla ludzi, którzy mają problemy finansowe. To nie jest tak, to są też opowieści dziwnej treści, że jeżeli ktoś pójdzie do szpitala, a nie ma ubezpieczenia, to nieprawda. Wiele ludzi idzie do tego
1: szpitala. Nieprawda, że wyjdzie z bardzo wysokim rachunkiem?
0: To zależy. Ale to nie jest tak, że jeżeli komuś, nie wiem, się pójdzie na tak zwany SOR, że go tam skasują na 20 czy 50 tysięcy dolarów. To nie do końca jest tak. Przede wszystkim szpitale mają swoje fundusze, które zajmują się właśnie opłacaniem tego typu sytuacji, że pojawi się ktoś, kto ubezpieczenia nie ma, no i nie mogą go odesłać. Tak?
1: Ale poczekaj, czy z tego wynika, z tego co mówisz, że ten amerykański sen od pucybuta do milionera, mówiąc tak już kolokwialnie, ten amerykański sen cały czas jest możliwy do zrealizowania, że ktoś pojedzie do Stanów dzisiaj i ciężką pracą, zaradnością, wiedzą osiągnie dużo?
0: Moim zdaniem absolutnie tak. To nie ulega wątpliwości. Oczywiście, no to są jakieś minusy. Trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to jest tak zwany obcy kraj, inny kraj, tak? To nie jest tak jak w Europie, że jak pojedziemy do Francji, czy pojedziemy do nie wiem, do Belgii, to są różne warianty tego samego. To kwestia przystosowania mentalności do mentalności amerykańskiej, to jest na przykład pierwsza sprawa, którą warto zrobić, tak? Bo pamiętam kiedyś taki znajomy mój przyjechał, to na przykład, nie wiem, nie potrafił wody otworzyć pod prysznicem. Mówiła, bez sensu, głupia, ja wracam. 25 lat już tutaj jest. Bo jakoś się okazało, że z tym wracaniem do Polski jeszcze wtedy łatwo powiedzieć, ale już trudniej zrobić. Tak? Część osób, które wróciły do Polski, przeniosły się do Polski, powiedzmy na emeryturę, zadaje pytanie, jak wrócić, co zrobić, bo służba zdrowia być może jest tutaj trochę droższa. Tak ogólnie biorąc, no ale jednak ona jest i nie ma saloników, tylko po prostu każdy jest przyjmowany bardzo szybko i bardzo sprawnie. Ja robię co roku badania i nie jestem zamożnym człowiekiem, jak wiesz, zapewne. Badania, jakieś tomografie i tak dalej są wyznaczone na za tydzień. I to jeszcze w miejscu, które, no jak pewnie twoi słuchacze i ty wiedzą już, to nie jest metropolia tu, gdzie ja mieszkam. Także nie
1: czyli
0: jest
1: ten
0: aż
1: magnes
0: tak naprawdę
1: nie jest bez powodu, on nie jest bezpodstawny. To nie chodzi tylko i wyłącznie o taką bliskość geograficzną, że po prostu na przykład obywatelom krajów latynoskich najbliżej jest do Stanów, więc tam uciekają albo tam zmierzają. Tylko to również wynika z tego, że jest to wciąż kraina możliwości, wciąż miejsce, gdzie można coś osiągnąć.
0: Moim zdaniem tak jest. Oczywiście to trzeba troszeczkę sobie skalibrować oczekiwania, może tak. Natomiast tak zwane pieniądze ciągle można tu jeszcze zrobić, jeżeli ma się właśnie, tak jak mówiłaś, no, umiejętności, pewien rodzaj sprytu, wiedzę, rzecz jasna, no i pewnie odrobinę szczęścia, tak jak ale to chyba wszędzie zdaje się taki atrybut jest bardzo potrzebny.
1: I tego życzymy wszystkim Amerykanom, wszystkim mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, żeby ten amerykański sen mogli realizować właśnie tam w roku, który jest dla nich

0: przypomnijmy, szczególny, 250. rocznica powstania kraju, powstania Stanów Zjednoczonych, czyli uchwalenia Deklaracji Niepodległości w 1776 roku. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. A ja tylko jeszcze na koniec, być może nasi słuchacze mają wątpliwości, ja miałam, więc je teraz rozwiewam. Premierem Tajlandii jest, uwaga, Anutin Harnwirakul, lider centroprawicowej partii w tym kraju. Teraz wszystko jest jasne. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Świat w powiększeniu.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Polska odwoła się od wyroku w sprawie nieodebranych szczepionek przeciw COVID. Zidentyfikowano 8 osób zamordowanych przez UPA w rzezi wołyńskiej, ustaliło Polskie Radio. Hiszpania czy Belgia? Rozpoczyna się mecz, który wyłoni drugiego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Będzie apelacja Polski do wyroku belgijskiego sądu w sprawie kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID. Chodzi o 6 miliardów złotych dla koncernu Pfizer. Po wyroku zablokowano pieniądze z Europejskiej Centrali dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
9: W tej sprawie będzie apelacja, zapowiada wiceprezes Prokuratury Generalnej Artur Woźnicki.
10: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PASZP, że to zajęcie nie ma podstaw prawnych.
9: PASZP zachowa płynność finansową, będzie funkcjonować bez zakłóceń, mimo zajęcia jej wierzytelności. Zapewnił z kolei premier Donald Tusk i podkreślił, że to sprawa pozostawiona przez poprzedni rząd.
11: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. We mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać.
9: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok. Nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
8: 8 osób zamordowanych przez UPA w rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci, zgładzeni przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii w lutym 1945 roku w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. W sumie zginęło wtedy prawie 80 osób. W 1943 roku w zbrodni wołyńskiej i czystkach etnicznych na Kresach zginęło do 120 tysięcy Polaków. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jutro na Ukrainie weźmie udział w uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej. Dziennikarze podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów zgodnie chwalą rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA. Europarlamentarzyści skrytykowali decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Renata Grochal z Radiowej Trójki podkreśla, że udało się zaangażować europarlamentarzystów innych państw.
12: Udało nam się tę sprawę, chociaż ona miała głównie wydźwięk krajowy, umiędzynarodowić, to znaczy parlamentarzyści, europarlamentarzyści różnych krajów przyjęli, że ten spór historyczny to jest jeden z elementów tej drogi Ukrainy do Unii Europejskiej i rzeczywiście, tak jak mówią i Kosiniak-Kamysz, i Jarosław Kaczyński z banderą, Ukraina do Unii nie wejdzie.
8: Według Jacka Czarneckiego z Radiowej Jedynki krytyka zawarta w rezolucji Parlamentu Europejskiego to

0: jasny sygnał dla Ukrainy.
1: To jest problem dla Ukrainy, bo jeśli to już na forum Parlamentu Europejskiego takie rzeczy się mówi i ta rezolucja została przyjęta znakomitą większością głosów, to oznacza,

0: Jelewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
1: Chmurki na niebie są cały czas, gdzieś tam nas ten deszczyk dopada. Synoptycy mówią nam o prognozowanych burzach, gdzie podczas tych burz będzie wiatr sięgał 7 w skali Beauforta. Więc obserwujmy pogodę i jeśli coś się dzieje nie tak, to po prostu spływajmy do portów.
0: System ostrzegawczy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to maszty, które emitują pulsujące światło. Częstotliwość 40 błysków na minutę to ostrzeżenie przed burzą i wiatrem, natomiast 90 błysków na minutę to bezpośrednie ostrzeżenie przed gwałtownym niebezpieczeństwem. Rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Belgią, który wyłoni drugiego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz zapowiada były reprezentant Polski, uczestnik dwóch mundiali, Jacek Krzynówek.
2: Hiszpania jeszcze nie pokazuje, jakby nie widać tego potencjału w 100%. Z drugiej strony Belgowie, złote pokolenie oczywiście. To jest ostatni moment, żeby ci chłopcy coś osiągnęli dla swojego kraju i dla siebie. Dwie wielkie drużyny oczywiście. No i zobaczymy, no ktoś musi wygrać, nie?
0: Na zwycięzcę tego meczu w półfinale czeka już Francja, która w czwartek wyeliminowała Maroko. W sobotę Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 10 do 15 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat do 10. W sobotę w centrum i na wschodzie przelotny deszcz, lokalne burze z drobnym gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Teraz 28% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W północno-wschodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Poza tym niemal w całej Polsce jest susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: I te sportowe emocje, proszę Państwa, będą nam towarzyszyć dzisiaj w Polskim Radiu 24. Przypomnę, rozpoczyna się mecz Hiszpania-Belgia. Wczoraj z kolei Francja pokonała Maroko 2-0. I taka ciekawostka, bo Kylian Mbappé, francuski napastnik, został najmłodszym piłkarzem w historii, który rozegrał 20 spotkań na mundialu. Zawodnik tego dokonał w wieku 27 lat i 201 dni. I tym samym wyprzedził Władysława Szmudę, który osiągnął ten pułap mając 28 lat i 34 dni. Więcej takich ciekawostek sportowych znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie polskieradio24.pl. A jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoją opinią, swoim komentarzem, to zachęcam do tego, żeby do nas zadzwonić. 22 645 24 00. Czekam na Państwa komentarze, na Państwa opinie w każdej sprawie, również tych politycznych, co działo się w ten tydzień polityczny. Ale ponieważ zbliża się weekend, to ja już teraz Państwa zaproszę na weekend kulturalny.
5: Weekend kulturalny.
6: Dobry wieczór Państwu, Maja Kluczyńska. Proszę Państwa, dzisiaj audycja z Gdańska i z Warszawy. W Warszawie Karol Smyk, w Gdańsku, w Polskim Radiu Gdańsk, pan Robert Maliński, a w studiu gość szczególny, pani Wiktoria Wysocka, która reprezentuje Wydział Kultury Urzędu Miasta w Gdyni. Dobry wieczór, pani Wiktorio.
7: Dobry wieczór.
6: I proszę Państwa, dlatego, że Gdynia dzisiaj świętuje na antenie Polskiego Radia 24 stulecie. 100 lat. Pani Wiktorio, co było pierwsze? Morze czy marzenia?
7: Dobre pytanie. Myślę, że może jedno wynikało z drugiego.
6: Może, może.
7: Może, może. Myślę, że bez morza nie byłoby Gdyni, ale bez marzeń również nie byłoby Gdyni. Hasło wspólnota oraz hasło wyobraźnia, również marzenia, nawiązują do obchodów. To są hasła obchodów stulecia Gdyni i myślę, że bez marzeń na pewno się nie obeszło. Tutaj pierwszym wizjonerom, którzy rozpoczęli przebudowę z małej wioski kaszubskiej, wielkiego, dużego miasta z wizją nowoczesnego.
6: Miasto z morza i marzeń.
7: Tak jest.
6: To może spróbujmy wśród tej wielości, tylu tych wydarzeń, które dzieją się w Gdyni, bo ta

0: Na rocznica urodzin, to nie jest dzisiaj, to nie jest tylko ten weekend, to nie jest tylko lipiec, sierpień, to jest cały rok, ale ponieważ jesteśmy w takim czasie wyjazdów, city breaków, planowania też wakacji, jeszcze wakacji, no bo lipiec, sierpień, jeszcze czasami wrzesień też jest piękny, nie tylko gdzieś na południu Europy, ale nad naszym Bałtykiem również. Zacznijmy od wydarzeń, które możemy Państwu polecić, Państwu, którzy dzisiaj zechcieli być z nami, na ten weekend i może najbliższy czas, chociaż do końca lipca, a resztę oczywiście uzupełnimy, albo też zechcą Państwo zajrzeć na stronę internetową.
1: Dzieje się bardzo dużo wydarzeń. W lipcu, w sierpniu również rozpoczęliśmy już od stycznia huczne świętowania obchodów stulecia. Najbliższy czas to jest przede wszystkim 11 lipca, 27 Zjazd Kaszubów, Światowy Zjazd Kaszubów, który powraca po 20 latach do Gdyni. Świętowanie rozpoczynamy już
0: czyli
1: od godziny
0: jutro.
1: 9. Czyli jutro. Tak jest. Już od godziny 9.30 na dworzec główny PKP w Gdyni przyjadą specjalne pociągi Transkasubia, którymi z różnych części regionu dotrą uczestnicy wydarzenia. I odbędzie się uroczysty przemarsz ze 100-metrową flagą Kaszub wzdłuż ulic Starowiejskiej i 3 Maja, a oficjalna inauguracja odbędzie się o godzinie 13.30 na scenie głównej na skwerze Kościuszki. Tutaj będzie rozstawiana duża scena, gwiazdy związane oczywiście z Kaszubami. Na 18.15 zaplanowany jest koncert Natalii Schroeder, która jest, można powiedzieć, taką ambasadorką Kaszub i tutaj wszyscy czekamy na jej koncert. Zjazd Kaszubów to nie tylko koncerty, to jest również wielkie miasteczko kaszubskie. Będzie ponad 80 stoisk, które zaproponują regionalne rzemiosło, wyroby, również kuchnię kaszubską. Są przewidziane atrakcje dla całych rodzin z dziećmi, także tutaj absolutnie można jakby zagłębić się w język kaszubski, w historię Kaszub, w obyczaje i również przy dźwiękach muzyki kaszubskiej jakby poczuć to wielkie, ogromne święto.
0: Rozumiem, Pani Wiktorio, że cała okolica skweru Kościuszki i to wszystko, co przy nabrzeżu, to opanuje kultura kaszubska, więc będzie gwarno,
1: absolutnie,
0: zapewne kolorowo. I ta gwara, której tak rzadko mamy szansę posłuchać, ja mówię tutaj o centralnej Polsce, ale też na wybrzeżu trzeba udać się do Szwajcarii kaszubskiej, żeby móc po kaszubsku trochę porozmawiać albo też usłyszeć ten język, poczytać i przede wszystkim poznać fantastyczne obyczaje, nie tylko ludowe, ale takie obyczaje, które przetrwały do teraz i współcześnie też wszystko istnieje w kulturze kaszubskiej. No i oczywiście, Pani Wiktorio, nie wiem czy jeszcze, ale koniecznie truskawki kaszubskie z Kaszub.
1: Tak, truskawki
0: najsmaczniejsze w Polsce.
1: Najsmaczniejsze, dokładnie. Myślę, że tutaj na pewno coś się znajdzie. Nawiązując do tej właśnie też kultury kaszubskiej, zwieńczeniem tego święta będzie pokaz Kaszubski Kosmos, który odbędzie się o godzinie 22, czyli takim dosyć późnym wieczorem, a to ze względu na to, że są przewidziane takie efekty pirotechniczne, świetlne. Będzie to taki teatr, widowisko muzyczno, muzyczno-teatralne. Reżyserem jest Piotr Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia i chce przybliżyć szerszej publiczności właśnie mitologię Kaszub, duchowość, nawiązując do twórczości Józefa Hełmowskiego, który jest nazywany Leonardem Kaszub, a jest to słynny kaszubski malarz, rzeźbiarz, artysta. I właśnie tutaj będzie nawiązanie do jego twórczości, do tych obrzędów, tych właśnie dawnych Kaszub.
0: Wspaniałe wydarzenie, tylko pytanie, co mewy na to, bo to taka późna pora, a będzie bardzo świetliście, no i jakoś tak głośno, powiedziałabym, chociaż mam nadzieję, że pogoda dopisze i nie będziemy teraz zaklinać, czy wiatru będzie więcej, czy mniej. Ale z wiatru cieszą się pewnie uczestnicy międzynarodowych regat. O tych wydarzeniach zapewne więcej na stronie stronie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni, a panią chciałabym

0: Chciałabym zapytać o takie działania, które na wolnym powietrzu kontynuują tradycje teatralne i muzyczne Gdyni. Myślę tutaj o parku w Kolibkach, myślę tutaj o Orłowie, gdzie zawsze przez cały letni sezon wydarzenia teatralne mają miejsce, ale też o bardzo spektakularnym wydarzeniu z tradycjami Ladies Jazz Festival i Konsulat Kultury i Teatr imienia Baduszkowej w Gdyni.
1: To prawda, Gdynia obfituje w muzyczne wydarzenia. W lipcu od 17 do 19 lipca odbędzie się festiwal Kultur Globaldika, Park Kolibki w malowniczej Gdyni w Orłowie. Jest to podróż przez kontynenty. W tym roku zaproszeni zostali między innymi Hajda Banda, jest to formacja białorusko-polska, również kongijska grupa Kingongolo Kinyata, grająca na instrumentach z recyklingu, oraz mauretańska gwiazda Noura Mint Seymali. Wieczór będzie zwieńczony potańcówką oraz występem japońskiego zespołu Turtle Island, a kolejne dni to też występy muzyczne, między innymi fińskiej grupy Vartina oraz duetu z Pakistanu Madalitso Band z Malwin. Jeszcze oprócz koncertów jest tradycyjnie kino wozownie. Jest to kino zaangażowane. Zostaną zaprezentowane ważne dokumenty, m.in. ścieżka dźwiękowa Zamachu Stanu oraz Agent Szczęścia. Odbędą się również spotkania z ekspertami WWF Polska na temat debaty o etyce sztucznej inteligencji i kulturze w dobie AI. Jest to festiwal, który stawia na międzypokoleniowy charakter. Jest bogaty program dla dzieci z rodzin. Są warsztaty Kaszubskie Anioły oraz tradycyjny turecki Teatr Cieni, Teatr K ze spektaklem Łódka. Odbędzie się również oprowadzenie spacer historyczno-kulturalny Rybacy z Orłowa i Parkowe Legendy, który poprowadzi Michał Miegoń.
0: Czy każde z tych wydarzeń ma swoją stronę internetową, czy gdzieś w jednym miejscu na stronie internetowej Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni możemy szczegóły na temat tych wydarzeń odczytać?
1: Zachęcam do odwiedzenia strony gdynia.pl, na której znajduje się kalendarz wydarzeń. Tam możemy znaleźć wszystkie szczegóły na temat daty, miejsca wydarzenia, również informacje na temat wstępu oraz dokładny, szczegółowy program.
0: Proszę powiedzieć, które z tych wydarzeń upodobali sobie gdynianie? W pani ocenie, bo niektóre z tych wydarzeń są takimi okolicznościowymi, powiedziałabym, z okazji tych setnych urodzin Gdyni, ale niektóre są takimi cyklicznymi, ale i już trwającymi wydarzeniami w Gdyni. Jadąc na wakacje, na urlop czy tak zwany city break, wiemy, że w Gdyni mamy to zapewnione. To które z tych wydarzeń gdynianie tak ukochują? Ja zdążyłam się przekonać, że na pewno Ladies Jazz Festival, że na pewno Globaltikę, że kultura kaszubska pilnie poszukiwana, zafascynowanie ogromne i taka chęć poznania, że Muzeum Miasta Gdyni, nie tylko z tej okazji, że jest gdzieś w pobliżu tego całego przybrzeżnego pasa, powiedziałabym, urlopowego, weekendowego, wypoczynkowego. W Muzeum Miasta Gdyni, czy będzie jakaś specjalna wystawa, czy też może jakiś festiwal, który będzie dotyczył też tych urodzin, setnych urodzin Gdyni?
1: W Muzeum Miasta Gdyni bardzo polecam odwiedzić wystawę Kachu Totalny. Jest to ogromna wystawa przygotowana właśnie z okazji stulecia Gdyni, ale również, żeby uczcić dorobek tego słynnego artysty, który był przez lata związany z Gdynią, jest gdynianinem. Jest to wystawa, która obejmuje malarstwo sztalugowe, ale również monumentalne dzieła artystyczne Kazimierza Ostrowskiego. Również nawiązuje do jego prac artystycznych związanych z tkaniną, czyli słynne gobeliny Kacha Ostrowskiego. Wystawa powstała przy współpracy z Akademią Muzyczną oraz Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Również mamy bardzo duże zbiory z dzięki uprzejmości rodziny Kazimierza Ostrowskiego. Jest to wystawa, która ma swoje strefy, na przykład strefę barwy, strefę kompozycji, więc na pewno warto się udać na wystawę w gronie rodzinnym, żeby właśnie dzieciom przybliżyć.

0: przybliżyć od kulis, jak wygląda praca malarza i przybliżyć właśnie takie podstawy, które dotyczą tematyki malarstwa sztalugowego chociażby. Jest tam również ponad 20-metrowa instalacja artystyczna Mobil, który rozciąga się wzdłuż klatki schodowej, przygotowany, zaprojektowany przez grafika Patryka Hardzieja. Również audiowizualna instalacja Sławka Jaskółkę. Także myślę, że można spokojnie cały dzień zarezerwować na zwiedzanie wystawy, poznać twórczość tego słynnego powojennego awangardzisty, który nawiązywał w swojej sztuce figuratywnej do portu, do tej lokalnej tożsamości. Przy okazji zapoznać się z bogatym dorobkiem artystycznym tego bardzo znanego malarza.
1: Powiedziała pani o różnych strefach i pomyślałam sobie o strefie rodziców i strefie dzieci, czyli warsztaty dla najmłodszych, ale i ich rodziców, czyli można byłoby powiedzieć, że to są takie warsztaty rodzinne. Więc proszę państwa, jeśli pogoda nie będzie taką pogodą, że będziemy mogli przez cały dzień plażować, to zapraszamy na warsztaty rodzinne.
0: Zapraszamy na warsztaty rodzinne. Wydarzenia w Muzeum Miasta są rozpisane na cały rok, ponieważ wystawa Kachu Totalny już mając swój wernisaż w lipcu, z początkiem lipca i potrwa aż do stycznia 2027, więc jeśli nie znajdziecie państwo czasu wakacje, to zachęcam, żeby przyjechać tutaj w okresie jesienno-zimowym i odwiedzić wystawę.
1: Jakie są takie cechy, które są wartymi polecenia, jeśli chodzi o architekturę Gdyni? Bo państwo proponują archispacery z cyklu 100 budynków na stulecie Gdyni. Jaka to jest trasa? Którędy będziemy spacerować, jeśli zdecydujemy się na takie inne troszkę popatrzenie na Gdynię? Nie tylko przez pryzmat Zatoki Gdańskiej, Orłowa, Klifu i Mola, aż do Babich Dołów, Torpedowni i Openera. To architektura Gdyni, ta Gdynia to nie jest tylko ta Gdynia z mariną nowoczesną, budownictwem ze szkła i stali, zwłaszcza teraz ten nowy port.
0: 100 budynków na stulecie Gdyni to jest takie specjalne wydarzenie z okazji stulecia. Odwiedzimy wybrane kamienice oraz budynki na trasie 10 lutego. Powrócimy na trasę nowoczesna starowiejska.
1: Gdynia nierozłącznie kojarzy się z jazzem, z Lady Jazz Festival. I jak ten festiwal wpisuje się w urodzinowe obchody stulecia Gdyni?
0: Przed nami 22. edycja Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca. Muszę nadmienić, że to jest jedyny w Polsce i w Europie festiwal w całości poświęcony kobietom jazzu. Gwiazdy światowego formatu w tym roku zagoszczą w Gdyni, jak co roku. Między innymi wystąpi Stacey Kent po raz pierwszy na festiwalu. Wystąpi w dwóch różnych odsłonach. Pierwszy koncert z kameralnym trio, a drugi w towarzystwie orkiestry. Zagra również Anna Maria Jopek, Piotr Wojtasi Quintet, czyli połączenie wrażliwości Anny Marii Jopek z mistrzowskim jazzem. Również New York Voices i pożegnalna trasa w Gdyni z panią Urszulą Dudziak, występ w ramach ostatniej trasy tego legendarnego zespołu z gościnnym udziałem ikony polskiego jazzu. Gale przebojów Piotra Szczepanika z udziałem takich wokalistek jak Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska czy też Monika Boży. I z okazji stulecia organizator przewidział 100 biletów na stulecie Gdyni. Pula 100 biletów zostanie udostępniona publiczności. Wystarczy śledzić profil fanpage Ladies Jazz i codziennie organizator właśnie będzie ogłaszał kolejną pulę, codziennie po 25 biletów i tak przez kolejne 4 dni. I wystarczy po prostu wejść na link i zakupić właśnie w symbolicznej cenie bilet na koncert Ladies Jazz i spotkać się z gwiazdami światowego formatu.
1: Wspaniale. Proszę państwa, dodam tylko, że Filharmonia w Wejherowie również państwa zaprasza na koncerty Ladies Jazz Festival, Teatr Muzyczny imienia Haliny Baduszkowej, no i Konsulat Kultury, w którym to Konsulacie Kultury przesłuchania finalistek i jury będzie mocno musiało się nagłowić, komu przyznać tę główną lub dwie główne nagrody. Później finalistki można usłyszeć właśnie też przy okazji koncertów gwiazd. Także rozumiem, że szczegóły nie tylko na stronie internetowej festiwalu Ladies Jazz Festival, ale też Gdynia

0: Gdynia.pl.
1: Na stronie Gdynia.pl i na Facebooku przede wszystkim, ponieważ tutaj z fanami najlepiej taki kontakt właśnie za pomocą social media.
0: Pani Wiktorio, a na jakie wydarzenia pani się wybiera?
1: Wybieram się w tym roku na pewno na pierwszą edycję Festiwalu Sztuki Współczesnej Sny o Gdyni. Mhm. Jest to...
0: No właśnie, proszę nam opowiedzieć.
1: Jest to festiwal, który rozsiewa się w całej Gdyni. Swoje zakończenie będzie miało 27 września, ale przez cały lipiec i przez cały sierpień będą to debaty, instalacje artystyczne rozproszone w Śródmieściu, między innymi w różnych lokalizacjach. Będą to warsztaty, spacery. Sny o Gdyni początek wzięły od takim punktem wyjścia tego Festiwalu Sztuki Współczesnej. Były Sny o Gdyni, czyli taka pozycja wydana przez Juliana Rumla w 1934 roku, który opisał bardzo śmiałą wizję miasta przyszłości. Miasta, które jest bardzo rozwinięte, żyje w takiej synergii z mieszkańcami. Była to wizja nieco utopijna, ale była takim początkiem jakby do tego, żeby w oparciu o to wydawnictwo, które zresztą zostało w ramach tego festiwalu wznowione, wydane ponownie, żeby rozpocząć dyskusję, dać zalążek takiej dyskusji o tym, jak nasze miasto, jak Gdynia powinna wyglądać, w jakim kierunku powinna się rozwijać przez kolejne lata. I tutaj kuratorka Agata Abramowicz podkreśla, że instalacje, również akcje artystyczne, one nie mają dawać nam takiej otwartej odpowiedzi, tylko mają zachęcać właśnie mieszkańców do dyskusji. Artyści proponują swoje wizje, swoje rozwiązanie, ale to jest tak jak gdyby tylko zalążek do tego, żebyśmy wszyscy się spotkali i porozmawiali o tym, jak chcielibyśmy, żeby nasze miasto wyglądało.
0: Ale wspaniale, że artyści również w tym projekcie, prezentując swoje wizje, uczestniczą w takim, powiedziałabym, współtworzeniu miasta, bo przecież chwilę wcześniej powiedziała pani o historii i o tym futurystycznym, czy wręcz utopijnym projekcie z XX wieku, a Gdynia zyskała miano miasta, w którym najlepiej w Polsce się żyje i mieszkańcy współtworzą to miasto. Więc tutaj połączenie sztuki, w tym architektury, ale też różnych wizji takiego miasta właśnie, które nie tylko z morza, ale i marzeń powstało, znajduje wspaniały grunt do takiej współpracy. I to widać i to się odczuwa w Gdyni, że to jest miasto, które jest miastem takim zaopiekowanym przez swoich mieszkańców, którym wszystko jest potrzebne do tego, by wygodnie, ale kulturalnie, ale i tak przyszłościowo mogli na co dzień żyć. Więc wspaniale, że te Sny o Gdyni, Festiwal Sztuki też taką rolę pełni. Proszę Państwa, zapraszamy do Gdyni. 100 lat, no to dopiero pierwsze 100 lat Gdyni. Miasta, jak już wcześniej wspomniałyśmy, które powstało z morza i marzeń. Zapraszamy na większość pewnie z tych wydarzeń. Wybór należy do Państwa. Szczegóły na gdynia.pl. Dziś w studio Weekendu Kulturalnego gościła pani Wiktoria Wysocka, reprezentująca Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni. Pani Wiktorio, bardzo dziękuję za te informacje, za prezentację. No i czujemy się wszyscy zaproszeni do Gdyni.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gdynia jest otwarta przez cały rok. Świętujemy w kolejnym roku również. Mamy sporo wydarzeń cyklicznych, które odbywają się co roku, ale też jakby oferta kulturalna tutaj z roku na rok się rozrasta.
0: Czyli będziemy mieli urozmaicony czas pobytu w Gdyni, jeśli wybierzemy którąś z tych ofert, a reszta może być jedną wspaniałą, wielką niespodzianką i super przeżyciami, jeśli się zdecydujemy na przyjazd do Gdyni. Pięknie pani dziękuję. Dziękuję też panu Robertowi Malińskiemu i Karolowi Smykowi. Maja Kluczyńska, ja spotkam się z państwem o o 8:30 w najbliższą niedzielę w Ogrodach Sztuki i też z okazji stulecia Gdyni chcę Państwa zaprosić na wyjątkowy festiwal, największy w Polsce, na Kaszubach, w miejscowości Sulęczyno. To będzie międzynarodowy festiwal akordeonistów z całego świata, tango argentyńskie.

0: Tanga polskie, świetni wykonawcy. Proszę zerknąć na stronę akordeony.pl, tam szczegóły, a więcej i też muzyka płynąca z tego cudownego instrumentu w Ogrodach Sztuki w niedzielę o 8:30. Dziękujemy, życzymy udanego wieczoru.
1: Weekend kulturalny.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Przełomowy moment dla polskiej energetyki. Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Prąd z morskiej energetyki wiatrowej to bardzo duże wzmocnienie suwerenności energetycznej i bezpieczeństwa państwa, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: To jest pierwszy prąd z offshore'u, który dzisiaj gwarantuje nam suwerenność energetyczną w kolejnej części. To jest dzisiaj przełomowy krok dla całej naszej gospodarki, bo pokazujemy, że polskie firmy mogą i potrafią tę transformację realizować. Więc pokazujemy tym inwestycjom po prostu to, że jesteśmy skuteczni w zakresie transformacji energetycznej. To jest pierwszy tak wielki tutaj odpalony projekt, ale przed nami kolejne.
11: Zakończenie budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce planowane jest w tym roku. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że są już ofiary takiej zabawy.
13: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
11: PKP zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych. Świata jest za dużo. Taki tytuł będzie nosić książka Olgi Tokarczuk, premiera 14 października. Autorka ogłosiła, że to na rozpoczynającym się festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
14: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
11: Akcja książki toczy się w czerwcu 1946 roku na Dolnym Śląsku i doprowadza czytelnika do lat 50. A Festiwal Góry Literatury jest organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jarosław Kaczyński stwierdził, że policjanci oddelegowani do pilnowania porządku podczas miesięcznicy smoleńskiej to bojówki rządzącej partii. No, słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości wywołały oczywiście reakcję.

0: akcję nie tylko Komendy Stołecznej Policji, a potem Komendy Głównej Policji, ale również MSWiA. I od tego zaczniemy stan dnia.
1: Stan dnia.
0: A gościem stanu dnia jest Mateusz Multan z portalu fakt.pl. Dzień dobry, panie redaktorze, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Panie redaktorze, kiedy pan usłyszał o tym, że policjanci to bojówki rządzącej partii, to co pan pomyślał?
2: Panie redaktorze, takie słowa z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego są oczywiście czymś okropnym. To znaczy nie można tak mówić o funkcjonariuszach służby publicznej, którzy, jak sami powiedzieli, wykonują tylko rozkazy i polecenia. Więc, ale pragnę zauważyć, że to jest dosyć szerszy problem. Szerszy problem, jaki mamy po pierwsze z naszą demokracją. Jesteśmy może już nie stosunkowo młodą demokracją, ale jednak niedoświadczoną, ponieważ całe to wydarzenie miało swoje podłoże po pierwsze w tym, że zebrała się pierwsza demonstracja doraźna przeciwników prezesa Jarosława Kaczyńskiego, partii PiS, którzy chcieli złożyć kwiaty pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Mhm. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze ta manifestacja, czy kontrmanifestacja do tej miesięcznicy, która odbywa się jako pewnie, nie chcę nazwać tego cyklicznym, ale wydarzenie cykliczne, było z pewnym rodzajem złośliwości. W dojrzałych demokracjach musimy mieć świadomość jednej rzeczy. Każda partia ma prawo demonstrować na swój sposób, natomiast pewna kultura demonstracji wymaga tego, aby umożliwić drugiej stronie wyrażanie swoich poglądów. W związku z tym to, co się wydarzyło dzisiaj pod pomnikiem smoleńskim, trzeba patrzeć, pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, przepraszam, trzeba na to patrzeć na dwa sposoby. Po pierwsza perspektywa, perspektywa Jarosława Kaczyńskiego, która spowodowała u niego gniew. Natomiast to, co zrobił Jarosław Kaczyński, jest oczywiście przesadną i okropną reakcją, zwłaszcza w stosunku do policji. Ale z drugiej strony jakoś tak w tej naszej Polsce jest, że kiedy jesteśmy u władzy, wtedy funkcjonariuszy i inne służby publiczne bronimy. A kiedy jesteśmy w opozycji, to ta perspektywa się odwraca. Ja przypominam, że
0: jest takie powiedzenie, punkt widzenia zależy oczywiście od punktu siedzenia. Panie redaktorze, no to jest chyba oczywiste. To znaczy, jeżeli jest z jednej strony jedna manifestacja, no to pojawia się kontrmanifestacja, ale ważne, żeby jednak oba te ciała ze sobą współgrały, w sensie jedno nie zakłócało drugiego. Tak jak pan wspomina, te miesięcznice smoleńskie to są wydarzenia cykliczne. Co miesiąc prezes Jarosław Kaczyński z grupą polityków pojawia się przed pomnikiem. No i co, służby są w tej sytuacji, jak mają się zachować, jak powinny się zachować, kogo karać, komu wlepiać mandaty, kogo zatrzymywać?
2: Zatrzymywać przede wszystkim tych, którzy nie stosują się do poleceń funkcjonariuszy i którzy łamią prawo. W Polsce mamy z tym problem, kiedy mamy posłów po jednej stronie. Wiadomo, że posłowie są z powodów immunitetów i pewnych też nienakręcania pewnych rzeczy medialnie. Funkcjonariusze muszą podchodzić do tej sytuacji dość ostrożnie. Natomiast też nie chcę, żeby ten mój wywód wcześniejszy został odebrany jako to, że ja bronię pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie tak nie jest. Pragnę tylko zauważyć, że każda demokracja skupia się na dwóch rzeczach. Na kooperacji i rywalizacji, zdrowej rywalizacji w dojrzałych demokracjach. W naszym przypadku my postawiliśmy wszystko na rywalizację i puściliśmy absolutnie wszystkie wodze do tego, żeby wszystko jest właściwie już w tej wojnie dozwolonej. Polaryzujemy społeczeństwo. Po prostu używamy wszystkich chwytów i ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tych bojówkach no pokazuje tylko, w jak niebezpiecznym punkcie się znaleźliśmy. Zwłaszcza niebezpieczne są te dodatkowe zapowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o powołaniu Gwardii Narodowej, czymkolwiek ona miała nie być, jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to po prostu przywracanie ich do porządku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość. Jakieś głębokie reformy, które prawdopodobnie będą wykonywane no, z brakiem poszanowania państwa prawa, ponieważ takie przypadki też były w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, panie redaktorze, no jak policja powinna się zachować? Policja przede wszystkim powinna się zachować tak, że przestrzega przepisów i w mojej ocenie, nie chcę powiedzieć, że ta akcja była wzorowa, ale była bardzo dobra, jeśli chodzi o policję. Natomiast mieliśmy też do czynienia na tej demonstracji z pewnymi aktami mniejszej lub większej przemocy. Tam jeden pan uderzył innego demonstrującego statywem do trzymania kamery i tam policja zareagowała, zatrzymała tego pana, odprowadziła, prawdopodobnie został zatrzymany. Więc policja zachowała się bardzo dobrze i wzorowo, a to, że pewne osoby uważają, że policja reaguje nie tak, jak oni by sobie tego życzyli, no to już jest pewien problem.

0: zarówno z tej strony KOD-u, jak i z strony pana Jarosława Kaczyńskiego i polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jestem w stanie sobie wyobrazić, że zarówno w naszej redakcji, jak i w pańskiej redakcji w Fakcie też pewnie czytelnicy odezwali się i dali upust swoim emocjom. Jeden z telefonów, który wykonał do nas słuchacz, zapadł mi w pamięci. Chciałbym, żeby pan posłuchał również tej wypowiedzi.
2: Proszę, aby policja więcej nie zakłócała demonstracji i składania wieńców pod poległymi w katastrofie smoleńskiej. Bardzo was, panie redaktorze, o to proszę. Bo policja nie pilnuje bandytów, które zakłócają porządek, tylko pilnuje porządnych ludzi, co chcą oddać hołd.
1: To oczywiście jeden z telefonów, jeden ze słuchaczy, który do nas się odezwał, 22 645 24 00. Pod tym numerem można dzwonić i zostawiać wiadomości w każdej sprawie. To chyba nie dziwi, panie redaktorze, że to wydarzenie dzisiaj budzi takie emocje. Politycy powinni tonować te emocje, no bo widać, że przekłada się to na, nazwijmy to, naszych odbiorców i pańskich czytelników i moich słuchaczy.
0: Panie redaktorze, jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie, co powinni robić politycy, to znowu muszę odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jeżeli chcemy żyć w normalnym, spokojnym kraju, to oczywiście powinni te emocje wyciszać. Natomiast jeżeli obecnie system nasz wygląda w taki sposób, że im więcej gra się na tych emocjach, tym bardziej zbija się polityczny kapitał. Więc jeżeli patrzymy na politykę jako stricte o grę, o to, żeby przejąć władzę, no to opłaca się ta gra na emocjach, jak widać, bo to w pewien sposób społeczeństwo podbudza, sprawia, że ono staje się aktywne, mobilizuje się, a mobilizacja przed wyborami to jest bardzo ważna sprawa. Pokazały to wybory prezydenckie. Proszę zwrócić uwagę, przypomnieć sobie wyniki na ścianie zachodniej. Rafał Trzaskowski tam bardzo słabo zmobilizował swój elektorat, swoje bastiony, w związku z tym, co przełożyło się na jego przegraną. Natomiast to, co mówił jeden z tych słuchaczy, który pan redaktor puścił tutaj tę rozmowę, to przewrotnie powiem, że jest w tym trochę smutku, że ten słuchacz ma rację, że policja musi zajmować się ochronieniem tej demonstracji, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, że w którym, jeżeli tej policji by tam nie było, doszłoby do naprawdę strasznych sytuacji. I ja się zgadzam. Policja nie powinna ochraniać demonstracji, ale niestety znajdujemy się w takim momencie naszego społeczeństwa, naszego kraju, że musi to robić, żeby po prostu utrzymywać jakiś względny porządek.
1: A te emocje cały czas są i to od bardzo długiego czasu. To ja tylko taka dygresja. Zastanawiam się, czy policja też była bojówką partii rządzącej, kiedy w 2017 roku zatrzymano legendę Solidarności Władysława Frasyniuka, który był wtedy po tej stronie, która został oskarżony również za zakłócanie przecież miesięcznicy. No, mówimy tutaj o Frasyniuku.
0: To są zawsze historie dwóch narracji. Pytanie, w którą narrację chcemy uwierzyć. Dla jednej strony mówimy o tej samej jednostce policji. Dla jednych ta jednostka jest bohaterem, dla drugich ta osoba jest absolutnie szwarc charakter, zła postać, czarny charakter, najgorszy z możliwych. Więc ci funkcjonariusze zawsze są w jakiejś takiej negatywnej pozycji. I tak jak powiedział, tak powiedział, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a dokładniej zależy od tego, kto rządzi. I w tym momencie, jeżeli rządziłby Jarosław Kaczyński, to policja byłaby najwspanialsza na świecie, ponieważ prawdopodobnie osłaniałaby wtedy te demonstracje, te miesięcznice, by ich pilnowała, bo pamiętamy, że policja za rządów Prawa i Sprawiedliwości tych miesięcznic strzegła po prostu tych, którzy chcieli te kwiaty pod pomnikiem złożyć. Też z powodów tego, że pojawiały się kontrmanifestacje, które w pewnym spokoju nie przebiegały.
1: A ma pan takie poczucie w ostatnim czasie, że prawo generalnie jest mocno bezsilne? Czy można tak powiedzieć na przykład wobec Grzegorza Brauna, który odsłonił dzisiaj tablicę? Zapisano na niej wezwanie do modlitwy za ofiary, tutaj cytat z tej tablicy, niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu. To wszystko w 85. rocznicę mordu w Jedwabnem. Czy w dojrzałej demokracji, kiedy no, mówimy, każdy ma prawo wyrażać jakieś swoje poglądy, ale czy w ogóle powinno być miejsce na wyrażanie takich poglądów?
0: Ja nie chcę sądować tutaj, czy ktoś powinien mieć prawo wyrażać swoje poglądy, czy nie powinien wyrażać swoich poglądów. Wydaje się, że jeżeli mówimy o jakiejś wolności słowa, czy jakiejś utopijnej wizji wolności słowa, to tak, jak najbardziej pan Grzegorz Braun powinien wyrażać takie poglądy. Natomiast też w jakimś sensie świadczy to o edukacji społeczeństwa, dlaczego są osoby, pan Grzegorz Braun cieszy się wysokim poparciem w sondażach, w związku z tym znajdują te poglądy odzwierciedlenie w społeczeństwie. W związku z tym, nie chcę tu zasugerować, że społeczeństwo jest niewyedukowane, natomiast jeżeli pan Grzegorz

0: Brown znajduje takie poglądy, w związku z tym są ludzie, którzy chcą na niego głosować. Gdyby takich osób nie było, to pana Grzegorza Brauna też by nie było. Więc jeżeli pan redaktor pyta mnie, czy powinniśmy mieć swobodę, tak powinniśmy, ale pod warunkiem, że te poglądy, zgodnie z zasadą liberalną, nie naruszają gwarancji wolności, bezpieczeństwa innej strony.
1: A ma pan takie poczucie, że Polska brunatnieje? 25,1% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, dla Prawa i Sprawiedliwości 19,1%, trzecie miejsce Konfederacja, Wolność i Niepodległość 15,2%, wzrost o prawie 2,5 punktu procentowego, czwarte miejsce Konfederacja Korony Polskiej 8,2%, czyli obie konfederacje razem mają 23, prawie 24%, czyli wychodzi na to, że mniej więcej co czwarty Polak zagłosowałby na Konfederację. To jest ostatni sondaż CBOS-u. Jak pan to ocenia?
0: Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna mają tę przewagę, że jeszcze nie rządziły. W związku z tym ich mówienie o tym, co by ewentualnie zrobiły w Polsce, jest w jakimś sensie wiarygodne. To znaczy oni jeszcze nie pokazali, że nie mogą, że nie potrafią i że nie zrobią. W związku z tym to też przekonuje, zwłaszcza od partii, które składały różne obietnice i tych obietnic nie dotrzymywały.
1: To już samoobrona, przepraszam panie redaktorze, ale to już samoobrona przecież szła do wyborów z hasłem: my jeszcze nie rządziliśmy. No.
0: Ale to gdzieś w tym społeczeństwie, panie redaktorze, się odbija, że ludzie po prostu, ludzie chcą w coś wierzyć, ludzie chcą wierzyć w jakieś partie. W związku z tym przejechali się na jednej partii. PiS rządzi od 2005 roku jako partię, w związku z tym to już 21 lat. W związku z tym ludzie są zmęczeni. Młode pokolenie nie chce się wpisywać w ten podział, który dla nich jest już w pewien sposób archaiczny. Szukają czegoś nowego, szukają jakichś nowych stron, nowych polityków. I to też jest jeden z punktów, dlaczego po prostu prawica zyskuje. Z drugiej strony na lewicy trochę, poza wydaje się Adrianem Zandbergiem, trochę nie ma dla nich alternatyw, a społeczeństwo polskie wydaje się, że jest gdzieś w swoich korzeniach trochę centrowe, trochę prawicowe, stąd też ten fenomen partii prawicowych w Polsce. Nie postawiłbym jeszcze tak śmiałej tezy, że Polska brunatnieje, natomiast idziemy w pewnym kierunku, na który trzeba bacznie patrzeć, czy nie zradykalizujemy się prawicowo.
1: No właśnie.
0: Bo to nam też grozi.
1: A jest tutaj miejsce jeszcze dla jakiegoś gracza prawicowego po tej prawej stronie sceny politycznej? Bo ja tak wspomniałem, no w sumie 24% poparcia dla tych obu konfederacji. No ale też jest konserwatywne skrzydło przecież i Koalicji Obywatelskiej. No jest Prawo i Sprawiedliwość, więc ta część prawej strony sceny politycznej jest dosyć mocno tutaj z jednej strony obudowana, no a słyszymy, a to stowarzyszenia się pojawiają, a to jakaś wizja stworzenia po tej liberalnej stronie, ale bardziej konserwatywnej, czyli mam na myśli tutaj projekt Ryszarda Petru, który wspomina, że może tutaj by się coś takiego odnalazło, taka konfederacja light, jak on to określił. Jest jeszcze miejsce tutaj dla jakiegoś gracza po tej prawej stronie?
0: W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że tego wyborcy centrowego i prawicowego jest dość dużo, co pokazuje, że mamy trzy partie główne prawicowe: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację Korony Polskiej Grzegorz Brauna, i te partie mają na tyle wysokie poparcie, że wchodzą do Sejmu i zgarniają bardzo dużo mandatów. W związku z tym jest dużo elektoratu. A skoro jest dużo elektoratu, to jest o co w tym elektoracie grać. Natomiast wydaje się z jednej strony, że trochę Konfederacja i PiS i bardziej radykalna strona Grzegorza Brauna już zagospodarowały dużą część tego elektoratu, więc tutaj robi się ciasno. Natomiast jest szansa, jest takie okienko, żeby pojawiła się jakaś nowa partia polityczna, prawicowa, która musiałaby szukać w takim elektoracie, który jest jeszcze może najbardziej miękki, jeśli chodzi o te partie. To znaczy nie są to ludzie radykalni, nie są to ludzie, których przeraża trochę wolnorynkowość Konfederacji, taka skrajna wolnorynkowość, a z drugiej strony nie podobają im się rządy PiSu. Traktują je być może za zbyt socjalne, za zbyt czasami mało prawicowe, albo po prostu już niewiarygodne.
1: To może Petru faktycznie dobrze kombinuje.
0: Czy Ryszard Petru, który zakładał już różne plany, różne stowarzyszenia, dobrze kombinuje?
1: Ja mówię o dobrym może kierunku, albo wybadał, że tak powiem, niszę, no jakby tak przynajmniej niszę, no tak wybadał po prostu jakiś taki teren, no. No tak, tak sobie wydaje myślę. Się, nie wiem, czy to jest osoba, która może faktycznie porwać za sobą tłumy. No ale może
0: wydaje
1: tak.
0: Wydaje się, panie redaktorze, że Ryszard Petru chyba pod tym kątem

0: może trafiać. Natomiast tu jest jeszcze jeden ważny gracz i ten gracz nazywa się Mateusz Morawiecki. Człowiek z doświadczeniem politycznym, były premier, który jest w pewien sposób nielubiany przez część elektoratu Konfederacji, część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale gdzieś na tle tych partii wydaje się dla pewnej części społeczeństwa też jako człowiek racjonalny. Pojawiały się pewne sondaże, które mówiły, że kiedy Mateusz Morawiecki ze swoim stowarzyszeniem wyszedłby z Prawa i Sprawiedliwości, mógłby liczyć na około od 8 do 12% w sondażach, tym bardziej łaskawie 12%. Prawo i Sprawiedliwość trochę by zleciało w dół. To oczywiście pod kątem arytmetyki sejmowej podziału mandatów jest absolutnie bezsensowne, stąd widzimy ostatnio Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, ponieważ ktoś w Prawie i Sprawiedliwości pomyślał, że warto dać panu Morawieckiemu trochę szansy, żeby on spróbował powalczyć o ten elektorat ludzi, którzy są trochę pro wolnością gospodarczą. Więc takie miejsce na scenie politycznej jeszcze istnieje. Natomiast też ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że na razie nie pojawia się żadna alternatywa dla Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj też jest dużo elektoratu, o który ciężko komukolwiek powalczyć. Natomiast pytanie, czy Ryszard Petru też dobrze kombinuje? Dobrze kombinuje, ale wydaje się, że ten plan, który został uknuty w Koalicji Obywatelskiej, żeby wystawimy Ryszarda Petru z takim pomysłem, niech on może nawet nie dostanie się do Sejmu, ale niech on urwie trochę tej Konfederacji, urwie trochę temu PiS-owi i to podbije w sondażach Koalicję Obywatelską. Nawet lepiej chyba dla Koalicji Obywatelskiej, patrząc na podział mandatów, żeby Petru do Sejmu nie wszedł, ale to już wymaga głębszej analizy sondaży.
1: To na razie zostawmy jeszcze sondaże. Chciałbym dopytać, spodziewa się pan jutro incydentów w południe w rocznicę upamiętnienia zbrodni wołyńskiej? Ukraińcy i Polacy ze Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie złożą wieniec w barwach dwóch narodów przed pomnikiem rzezi wołyńskiej w Warszawie.
0: Na pewno jakieś grupy które o takim nacechowaniu nacjonalistycznym, może to powiedzmy, albo nawet skrajnie prawicowym, chociaż uważam, że trochę w tej rozmowie ja nadużywam z forum tych archaicznych lewica-prawica tego podziału, który też się zaciera, będą jakieś prowokacje, które nastąpią. Natomiast dzisiaj były też obchody, było to wydarzenie Konfederacji Korony Polskiej w Jedwabnem, tak. Marszałek Sejmu Czarzasty i to przebiegło w miarę spokojnie. Natomiast kwestie ukraińskie w Polsce budzą największe emocje społeczne. To trzeba przyznać, że od momentu, w którym Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych, jedną z ważniejszych jednostek wojskowych, co trzeba podkreślić, i nazwą bohaterów UPA, to mamy bardzo duży wzrost takiego myślenia o symbolice w kategoriach polityki historycznej i wzrostu niechęci do Ukrainy i do władz ukraińskich. W związku z tym, że kiedy te ceremonie czy upamiętnienie zamordowanych brutalnie podczas ludobójstwa wołyńskiego będą upamiętniane, pojawią się na pewno jakieś przynajmniej osoby, które będą krzyczały, miały jakieś transparenty, ale czy dojdzie do czegoś większego, do jakiejś rozruby, wątpię.
1: A w drugą stronę to jest też moment, w którym możemy spodziewać się, albo powinniśmy spodziewać się słowa przepraszam ze strony ukraińskiej?
0: Myślę, że nie. Myślę, że nie powinniśmy spodziewać się tego, bo to by świadczyło trochę o naszej naiwności, że oczekujemy. Choć dzisiaj dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy mówił trochę o tym, że oczywiście będą te zgody na ekshumację w Polskiej Agencji Prasowej. Mówił, że będą te ekshumacje, będą wydawane zgody na te ekshumacje. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to dzieje się dlatego, że Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej. To jest oczywiście proces dość długi, natomiast ostatnio Parlament Europejski przyjął pewną taką rezolucję, w której przeszła polska poprawka, w której Parlament Europejski wyraził ubolewanie nad działania Wołodymyra Zełenskiego i upamiętnianie UPA, co daje taką nadzieję, że Ukraina do Unii Europejskiej z UPą i banderą na sztandarach nie wejdą. Natomiast pytanie, czy będzie to na tyle silny argument, żeby zmusić Ukrainę do powiedzenia przepraszam? Na ten moment z całą pewnością nie powinniśmy się tego spodziewać. Zwłaszcza, że polityka historyczna w tym momencie, zarówno po stronie ukraińskiej, decyzja Wołodymyra Zełenskiego spotkała się z bardzo dużym zadowoleniem ukraińskiego społeczeństwa, ale to też ci, co znają historię i wiedzą, o jak Ukraina buduje swoją tożsamość narodową, wiedzą, że UPA i Bandera jest bardzo ważnym elementem tej historii. Jako człowieka, który walczył Nie tyle, nie tylko odpowiedź.

0: odpowiedzialny za zbrodnię wołyńską, ale zna jej stan na Ukrainę. W związku z tym to jest jeden z takich bohaterów, bohaterów na Ukrainie, uznawany za bohatera na Ukrainie. W związku z tym też swoich bohaterów się nie piętnuje. W związku z tym to będzie, jeżeli to, przepraszam, kiedyś się pojawi, ono z wielkim trudem przejdzie przez gardło. Z wielkim trudem i będzie to na pewno kosztować tego, kto to powie, dość dużo, jeśli chodzi o sondaże.
1: No, historia
0: to
1: pokazała,
0: ten pragmatyzm polityczny.
1: Historia pokazała, że Chorwacja i Ustasze, jeżeli chcą być w Unii, to Chorwacja z Ustaszy musi o nich zapomnieć. No, pytanie, czy na przykład Polska powinna się upierać przy tym, jeżeli Ukraina chce być w Unii Europejskiej, to my też musimy się na to zgodzić jako naród polski i no, UPA nie przejdzie.
0: Ja tu znowu będę wracać do pragmatyzmu politycznego i twierdzić, że polityka to jest gra realpolitik, brutalny rachunek i to, że myślimy o tym, co jest dla nas bardziej wartościowe. Być może pewien bilans korzyści Ukrainie sprawi, że Ukraina będzie musiała przyznać i że na Wołyniu dokonano ludobójstwa i przeprosić za to. Jeżeli na tyle dużo korzyści za to, że podejmą taką decyzję, będzie mogło to państwo otrzymać. I z drugiej strony my będziemy może mogli stonować trochę to naciskanie na politykę historyczną i granie tymi symbolami, mówienie, naciskanie na to, żeby Ukraina się do tego przyznała, jeżeli te korzyści po drugiej stronie będą dla nas po prostu dobre. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie takiej przestrzeni nie ma. Te w ogóle polityka symboli i polityka historyczna stały się w tym momencie głównym nurtem, główną osią sporu, kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, co też jest bardzo niedobre, dlatego że mówimy o historii, a zapominamy trochę o teraźniejszości. I znowu, to nie jest tak, że my mamy zapomnieć o historii, ale pamiętajmy o tym, że tam też toczy się wojna i po prostu trzeba ważyć wszystko, co się w polityce robi.
1: No, plusem jest to, że do żadnego incydentu nie doszło w Ankarze, gdzie prezydent Karol Nawrocki, no, nazwijmy to tak kolokwialnie, przeciął się z Wołodymirem Zełenskim. No, pan prezydent jasno powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie polityczne, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to tutaj nie ma jakby miejsca, nie ma przestrzeni na to, żeby pójść na jakiekolwiek ustępstwa. Panie redaktorze, ponieważ mamy jeszcze 2 minuty, a chciałbym zapytać o pana prezydenta w związku z tym, bo tak. W skład nowej Rady Konstytucji wchodzą między innymi kolejne postaci. Były marszałek Sejmu Marek Jurek, były europoseł PiS Ryszard Legutko. No, tam jest naprawdę cała grupa takich ciekawych postaci, no bo jest Przemysław Czarnek, jest Tobiasz Bocheński, nawet członkinią organu, który ma na celu zaprojektowanie reform konstytucyjnych została pani Małgorzata Manowska. To ja zapytam tak, pan prezydent stworzył sobie taką prawicową grupę w celu przeforsowania w Polsce systemu prezydenckiego?
0: Prawdopodobnie tak. Karol Nawrocki daje takie znaki, że system prezydencki by mu się marzył. Ja za jedną rzecz prezydenta Nawrockiego pochwalę. Po pierwsze, to jest pierwszy taki bardzo solidny głos od dawna, że potrzebne są zmiany w polskiej konstytucji. Tak, potrzebne są zmiany w polskiej konstytucji. Po drugie, pan prezydent Nawrocki mówił, że on jest za dwoma systemami. Albo czysto parlamentarny, albo czysto prezydencki. Natomiast widać po tym, jak zachowuje się pan prezydent Karol Nawrocki, że jemu marzyłby się system prezydencki. Natomiast na jednym ze spotkań pan prezydent słusznie zauważył, że ta konstytucja ma wyjść w 2030 roku, a wtedy nie wiadomo, czy pan Karol Nawrocki byłby prezydentem. Natomiast myślę, że w jego myśleniu byłby i te 5 lat byłyby wspaniałą kadencją właśnie z nowym systemem politycznym. Zgadzam się z Karolem Nawrockim tyle, że musimy się na coś decydować. Ja optuję bardziej za systemem parlamentarnym. Jest on bezpieczniejszy. Jeśli znowu wrócę do tych dojrzałych demokracji, system parlamentarny jest zdecydowanie lepszy, stabilniejszy od systemów prezydenckich. Chociaż wydaje się, że społeczeństwo polskie bardziej optowałoby za systemem prezydenckim, dlatego że my kochamy prezydenturę, kochamy wybory prezydenckie i w ogóle ten system silnej władzy gdzieś w całej historii nam towarzyszył. Natomiast sam skład tej rady no, nie napawa optymizmem, natomiast ja go nie przekreślam. Zobaczymy, co uradzą i jakie projekty się pojawią, bo dopiero po projektach będziemy mogli oceniać, czy ta rada daje radę, czy jest po prostu nastawiona na konkretną stronę.
1: Czy rada daje radę? I z tym państwa zostawiamy. Mateusz Multan z Fakt.pl. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za ten komentarz.
0: Dziękuję również. Dobrego wieczoru.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy pobyt w sanatorium to najlepszy pomysł na poprawę zdrowia fizycznego, czy może jednak chodzi głównie o kontakt z ludźmi, o przełamanie samotności doskwierającej osobom starszym? Czy wzrosły koszty? Jaki jest stan bazy noclegowej sanatoriów? Czy liczba zabiegów jest ograniczona, a wyżywienie skromniejsze? No i jaki rodzaj rehabilitacji jest dla seniora najlepszy? To wszystko w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Rok trwała identyfikacja pierwszych 8 ofiar rzezi wołyńskiej z Późnik na Ukrainie. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W Choczewie na Pomorzu zakończono budowę stacji wiatrowej. Ełk na Mazurach to kolejny przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. To były bardzo trudne identyfikacje, mówi szczeciński genetyk profesor Andrzej Osowski o przywracaniu tożsamości ofiarom rzezi wołyńskiej z Późnik na Ukrainie. 8 osób, których nazwiska zostaną podane w poniedziałek, to pierwsze ofiary tej zbrodni, które zidentyfikowano.
6: Badania przeprowadzono na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jak powiedział mi profesor Osowski, trwały one rok. Dodał, że zarówno poszukiwania, jak i same analizy genetyczne były skomplikowane.
7: W zdarzeniu ginęły całe rodziny i krewni, którzy przeżyli te zdarzenia, to są bardzo często zstępni po rodzeństwie, kuzynostwie, więc genetycznie są to bardzo dalekie pokrewieństwa.
6: Jeszcze kilka lat temu identyfikacja części ofiar byłaby niemożliwa. Dziś pomaga w tym m.in. zaawansowana technologia.
7: W przypadku Wołynia stosujemy i będziemy stosować najnowocześniejsze zdobycze genetyki sądowej, łącznie z genealogią genetyczną. To są badania, które wykonujemy jako jedyny zespół w Polsce i jeden z niewielu zespołów na świecie.
6: Noty identyfikacyjne zostaną wręczone rodzinom ofiar w poniedziałek. Elżbieta Bielecka, Radio Szczecin.
5: Polska dołącza do państw korzystających z pomorskiej energetyki wiatrowej. W Choczewie na Pomorzu zakończono budowę stacji, którą będzie można dostarczyć prąd wyprodukowany przez morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Premier Donald Tusk podkreśla, że to kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
8: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Energetyka jest równie ważna jak broń, jak armia.
5: W kolejnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. W sumie ma być ich 6. Stany Zjednoczone będą kontynuować negocjacje z Iranem. Jak poinformował prezydent Donald Trump, Waszyngton przystał na prośbę Iranu o kontynuację rozmów. Oświadczenie amerykańskiego prezydenta nastąpiło w czasie nasilenia wzajemnych ataków skonfliktowanych stron. Według amerykańskiego dowództwa od wtorku siły amerykańskie zaatakowały w Iranie prawie 170 celów. W odpowiedzi Iran uderzył w amerykańskie obiekty i zasoby w całym regionie. Tymczasem, jak podaje agencja Reutera, katarscy negocjatorzy spotkają się w Iranie z przedstawicielami władz tego kraju. Rozmowy mają dotyczyć deeskalacji konfliktu. Ełk na Mazurach to kolejny przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Jutro dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji, m.in. piknik rodzinny i koncert. Od rana Lato z Radiem będzie nadawać z plenerowego studia na placu Jana Pawła II. W południe rozpocznie się piknik rodzinny Lata z Radiem pod hasłem Z życia wzięte. Poprowadzi go dziennikarka Jedynki, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących audycję Lato z Radiem, Sława Bieńczycka.
9: Mamy jak zwykle sporo atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Najbardziej kultowy konkurs Lata z Radiem to oczywiście skojarzenia. To ja specjalnie przygotowałam dla

0: Państwa plenerową wersję skojarzeń. Zapraszam. Nie ukrywam, że wśród dzieci największym powodzeniem cieszy się i fotobudka, i koło fortuny. Nasze koło fortuny jest o tyle wyjątkowe, że nie ma przegranych. Każdy otrzymuje jakąś nagrodę.
1: Wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską zagrają m.in. Sztywny Palazji,

0: sięgnąć 40 stopni.
1: Fala gorąca właśnie napływa nad Bałkany, a jej szczyt spodziewany jest około 17 lipca. Ochłodzenie nadejść ma 2-3 dni później wraz z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego. Meteorolodzy wyjaśniają, że nad Europę ponownie napływa bardzo gorące i suche powietrze z północnej Afryki. Fala upałów przemieszcza się z zachodu kontynentu na wschód i po przejściu przez Hiszpanię oraz Portugalię dotrze również nad Chorwację. W najbliższych dniach możliwe są również lokalne burze i przelotne opady, zwłaszcza w głębi kraju i na północnym Adriatyku. Chorwackie służby apelują do mieszkańców i turystów o ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach popołudniowych, picie dużej ilości wody oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas aktywności na świeżym powietrzu. Upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci oraz osób cierpiących na choroby układu krążenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Upały sięgające 40 stopni także we Francji. Do poniedziałku z tego powodu zamknięto Louvre.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze, na termometrach od 10 do 15 stopni. Jutro w centrum i na wschodzie też przelotny deszcz i lokalnie burze, a termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie przez 22 w centrum do 25 na zachodzie.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Szanowni Państwo, gorąco w meczu Hiszpania-Belgia jest 1-1 po pierwszej połowie. Widać, że różnica w posiadaniu piłki jest ogromna. Hiszpania 63%, Belgia 37%, a tu wciąż jest 1-1. No zobaczymy, kto zagra w kolejnej fazie rozgrywkowej na Mistrzostwach Świata. Teraz już zapraszam Państwa do średniowiecza. No właśnie, czy była to epoka ciemnoty, brudu i zabobonów, za jakie przez lata je uważaliśmy? Obalamy najpopularniejsze mity o czasach rycerzy. Sprawdzimy, co łączy ówczesną modę, higienę i medycynę ze współczesnością oraz dlaczego nasze spojrzenie na tę fascynującą epokę tak często bywa zafałszowane. Zapraszam na Turbo Historię.
5: Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, Turbo Historia, witam serdecznie. A dziś naszym gościem jest pani Anna Zielińska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
6: Po pierwsze, autorka profilu Historyczne Bzdury. No i po drugie, choć nie wiem, czy ta kolejność nie powinna być zamieniona, ale trzymajmy się jej. Po drugie, autorka książki Historyczne Bzdury o średniowieczu. Jak naprawdę żyło się w czasach dam i rycerzy. No i zastanawiam się, czy ta książka jest pewnego rodzaju taką naturalną konsekwencją tego facebookowego profilu.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Pierwszy był profil facebookowy, który prowadzę od roku 2015. Także już dość długo, ponieważ myślę, że osiągnęłam tutaj pewien sukces, to naturalnie pojawiła się propozycja od wydawnictwa Sploty napisania książki. No i właśnie przed nami leży efekt tej współpracy.
6: Dobrze, to dlaczego średniowiecze?
7: To jest chyba najbardziej zmitologizowana epoka w historii. Najwięcej mitów o średniowieczu jestem w stanie wymienić. To po pierwsze. A po drugie, jest to epoka szczególnie bliska dla mnie, ponieważ z wykształcenia jestem archeolożką. Zajmowałam się przede wszystkim średniowieczem. Od wielu lat także rekonstruuję codzienność przełomu XIV i XV wieku. Także jest to epoka, z którą jestem od wielu, wielu lat bardzo blisko związana. Także emocjonalnie.
6: Dlaczego akurat średniowiecze doczekało się, no rozumiem, tak niesprawiedliwych, nieprawdziwych mitów i wyobrażeń?
7: Tutaj najwięcej złego zrobiła historiografia XIX-wieczna, która w średniowieczu widziała epokę ciemnoty, zabobonu, przeciwstawiała średniowiecze temu, co się działo wcześniej w antyku, który w oczach XIX-wiecznych historyków jawił się jako taka epoka rozumu i piękna, a także późniejszej epoce renesansu czy późniejszym epokom, które widziano jako powrót do tej antycznej tradycji, wbrew temu średniowiecznemu brudowi i zabobonom. Także ten XIX wiek bardzo, bardzo niesprawiedliwie traktował średniowiecze I w zasadzie nawet niewielu historyków chciało poznać średniowiecze, jak ono naprawdę wyglądało. Raczej opierano się na popularnym mitom.

0: utwierdzano je, budowano także nowe.
1: Ale to jest ciekawe, że nie było tego zainteresowania, nie było tej woli, no bo wydaje się, że średniowiecze jest wyjątkowo ciekawym, wyjątkowo złożonym, wyjątkowo niejednorodnym okresem.
0: Tak, jak najbardziej. Dzisiaj to średniowiecze odkrywamy tak naprawdę na nowo. Dopiero od niedawna pojawiły się nurty badania, które nie zajmują się historią polityczną czy historią wojskowości, ale też historią przede wszystkim społeczną, taką mikrohistorią. Nawet w ten sposób odkrywamy, jak bardzo była to złożona epoka z jednej strony, a z drugiej jak bardzo człowiek średniowiecza był podobny do człowieka współczesnego. Okazuje się, że to nie byli jacyś kosmici, którzy żyli w zupełnie inny sposób, mieli inne emocje, inne pasje. To byli zupełnie normalni ludzie, tacy jak my.
1: Ja mam nadzieję, że czasowo damy radę dojść do tych punktów, które rzeczywiście pokazują nam, że pewne aspekty życia wtedy i dziś niewiele się od siebie różnią. Być może oczywiście inna jest technologia, ale poza tym pewnego rodzaju potrzeby czy też pomysły ludzkie, kreatywność ludzka wyglądają bardzo podobnie. Ale to w takim razie już teraz idąc po kolei. Średniowiecze, czyli co? Bo mam wrażenie, że już na samym początku rozmowy o średniowieczu mamy pewien problem, bo tak do końca to nie wiemy właściwie, o jakim okresie mówimy. Albo inaczej, gdzie wytyczyć granice?
0: No to jest problem, z którym historycy borykają się od wielu, wielu lat. I też nie jestem w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, ponieważ musimy pamiętać, że każda epoka, nie tylko średniowiecze, nie zaczyna się i nie kończy punktowo. Zawsze jest to proces. Mówimy o procesie wchodzenia w średniowiecze, mniej więcej od czasu upadku Imperium Zachodniorzymskiego, ale też mówimy, to chyba sprawia więcej problemów, o wychodzeniu ze średniowiecza. To był proces, który zaczął się tak naprawdę jeszcze w XIII-XIV wieku, jeżeli chodzi o Włochy, a skończył się dopiero w wieku XVI, być może nawet niektórzy historycy przyciągają to, przynajmniej dla Wysp Brytyjskich, do wieku XVII. Także widać, jak bardzo było to rozciągnięte w czasie. I musimy sobie też zdawać sprawę, że w pewnych aspektach średniowiecze trwało dłużej, w pewnych krócej. Inaczej na to patrzy historyk wojskowości, inaczej patrzy na to historyk kultury, inaczej patrzy się na to przez pryzmat historii społecznej. Inaczej widzimy to my w Polsce, inaczej Hiszpanii, inaczej Anglicy. Mówimy tutaj o epoce, która trwała mniej więcej 1000 lat i to jest chyba najbardziej ścisła odpowiedź, jaką możemy udzielić.
1: Dobrze, to ja już nie będę dopytywać w takim razie, ale to inna kwestia. To na ile nasze spojrzenie na średniowiecze to jest po części wina Sienkiewicza?
0: W bardzo dużej mierze.
1: Ale słowo wina jest na miejscu?
0: Częściowo tak. Myślę, że tak. Musimy sobie uświadomić, że Sienkiewicz pisał w konkretnych okolicznościach i w konkretnym celu. Polska była pod zaborami. Polacy nie zostali oderwani od swojej tradycji, od swojej kultury. Sienkiewicz starał się przywrócić to, zwłaszcza w świadomości masowej, tą dumę z bycia Polakiem, przypomnieć czasy chwały, największych osiągnięć Polski. Tutaj przede wszystkim mówimy w kontekście o krzyżakach, ponieważ wiadomo, krzyżacy dotyczą średniowiecza. Trylogię pozostawmy sobie na inny
1: na
0: temat.
1: Kolejną rozmowę,
0: tak, na kolejną rozmowę. Natomiast tak, poza tym musimy też pamiętać, że w czasach, kiedy Sienkiewicz pisał w zaborze pruskim, przede wszystkim w zaborze pruskim, intensywnie germanizowano Polaków. Dlatego ci krzyżacy mają bardzo silny wydźwięk niemiecki, antypruski, w celach czysto propagandowych. Sienkiewicza nie interesowała za bardzo prawda historyczna, mimo że znał bardzo dobrze źródła na temat Wielkiej Wojny z Zakonem. Przygotował się solidnie. Natomiast musimy pamiętać, to nie był historyk, to nie był kronikarz, to był pisarz tworzący w konkretnym czasie dla konkretnych ludzi.
1: To zostawmy w takim razie Sienkiewicza, choć on jeszcze powróci przy okazji Krzyżaków i przy okazji Grunwaldu. To jeszcze jedno ważne pytanie, a właściwie pytanie o pewien ważny brak w pani książce. Zresztą pani zaczyna posłowie właśnie od wprowadzenia, od wyjaśnienia, ale chciałbym o to dopytać, no bo skoro rozmawiamy o średniowieczu i rozmawiamy o tych najpotężniejszych historycznych bzdurach i mitach, no to jak w tej książce mogło zabraknąć Wielkiej Lechii, czy też Turbosłowian?
0: Celowo pominęłam ten temat. Kilka lat temu Artur Wójcik napisał bardzo dobrą książkę o fantazmacie Wielkiej Lechii, więc myślę, że nie było sensu wyważania otwartych drzwi. Zwłaszcza, że jest to temat, któremu spokojnie można poświęcić nie jedną książkę,

0: a co najmniej kilka albo solidną monografię. Dlatego zamiast powtarzać to, co Artur napisał, wolałam się skupić na tym, czego Artur nie napisał, czyli co, skoro nie Lechia.
1: No i mamy z tym problem do dziś.
0: Oczywiście.
1: Do końca nie wiemy.
0: Oczywiście tak, no niestety źródła pisane tutaj za wiele nam nie są w stanie pomóc.
1: Ale zaraz, przecież mamy słowiańskie runy.
0: No właśnie, to jest pytanie, czy mamy te słowiańskie runy.
1: To trochę przeskoczyliśmy na koniec książki w tym momencie.
0: Tak. Zgadza się. To jest zresztą kolejny problem z XIX-wieczną historiografią polską. Polacy chcieli mieć runy. Słowianie chcieli mieć runy, skoro własne pismo stworzyli Germanie, mamy też celtyckie pismo, to czemu Słowianie go nie mieli? To parcie było na tyle silne, że faktycznie wielu badaczy na siłę doszukiwało się pisma tam, gdzie go nie było.
1: Historia życzeniowa?
0: Tak, dokładnie tak. Albo też powstawały fałszywe zabytki, takie jak Idole z Prilwic czy Kamienie Mikorzyńskie. Zabytki, które potrafiły zwieść na manowce naprawdę poważanych badaczy. Przez bardzo, bardzo wiele lat trwała dyskusja nad idolami czy kamieniami, czy są to fałszywki, czy prawdziwe zabytki. I wielu badaczy do końca życia stało na... miał zdanie, że tak, że to są autentyczne zabytki. No, obecnie wiemy, że są to albo celowe fałszywki, albo efekt żartów.
1: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz. Czy my się w takim razie kiedykolwiek tak na 100% dowiemy, skąd się wywodzimy? No bo w tej chwili mamy co najmniej kilka teorii i każda z nich poparta jest całkiem sensownymi argumentami. No bo mamy oczywiście te teorie mówiące o tym, że Słowianie byli tu już od setek lat. Mamy teorię mówiącą o tym, że być może początki naszego państwa to jest jakaś konsekwencja tego, co działo się w Wielkiej Morawie. No i w końcu mamy oczywiście ten wątek, który też wydaje się całkiem prawdopodobny, zważywszy na to, jak wyglądało to u naszych sąsiadów, czyli mamy ten wątek skandynawski, a właściwie ten wątek związany z Wikingami. A to nie są jedyne trzy teorie, jest ich więcej.
0: Tak, obawiam się, że niestety nie za naszego życia doczekamy się rozwiązania tego sporu. Co będzie w przyszłości, ciężko mi tutaj przewidywać. Archeologia, mimo że nie jest najbardziej dynamiczną nauką, to jednak chętnie sięga po nowe rozwiązania i kto wie, może uda się ten spór w końcu rozwikłać. W tej chwili faktycznie jesteśmy w takiej dość paradoksalnej sytuacji, że mamy kilka różnych teorii. Wszystkie mają swoje plusy, wszystkie mają swoje minusy. Zwolennicy każdej teorii okopali się na swoich stanowiskach i w zasadzie ten spór od bardzo, bardzo wielu lat nie posunął się naprzód.
1: Ale to jest ciekawe, bo z jednej strony nie ma źródeł, nie wiemy, są sprzeczne teorie albo inaczej, no, teorie konkurencyjne, ale z drugiej strony jednocześnie dysponujemy bardzo precyzyjną wiedzą, bo gdyby spytać o to, kiedy miał miejsce chrzest Polski, to proszę bardzo, Gniezno, 14 kwietnia 1966 roku.
0: No właśnie, trzeba by na pewno. Bo tutaj znowu jest to duże uproszczenie. Tą datę przyjęto, żeby mieć konkretny dzień do świętowania. Natomiast źródła, jeżeli chodzi i o miejsce, i o dokładny czas chrztu Polski, nie są tak jednoznaczne. Najwcześniejsze źródła, jakimi dysponujemy, dają zakres dat między 965 a 967 rokiem. Absolutnie żadne nie wymienia ani miejsca, ani dnia. 14 kwietnia wybrano dlatego, że wtedy przypadała Wielkanoc, a wiemy z analogii, że na chrzest władców czy innych ważnych osobistości wybierano dni ważnych świąt kościelnych. Przede wszystkim Wielkanoc, chociaż Boże Narodzenie też się zdarzało. Dlatego wybrano ten 14 kwietnia. Nie mamy absolutnie żadnych przesłanek, aby sądzić, że było to w Gnieźnie. Mógł to być Poznań. Są też dość fantazyjne teorie, że mogło być to na terenie cesarstwa. Natomiast tutaj to są w zasadzie niczym nie poparte hipotezy, które są lansowane przez niektórych badaczy, odrzucane przez innych.
2: Turbo Historia.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące samej konstrukcji książki, bo mamy kilka tematów, kilka rozdziałów. No mamy te prapoczątki Polski i no to spore zamieszanie dotyczące tego, co wiemy, a czego nie wiemy.

0: No, a potem nagle wkraczamy w kwestie zdrowotnej i w to, w jaki sposób traktowano zdrowie właśnie w czasach średniowiecza. Nie ukrywam, kilka punktów, które rzeczywiście mogą być bardzo, bardzo zaskakujące. No bo teoria humoralna Hipokratesa to pewnie nic nowego. Przypomnijmy, krew, flegma, żółć i czarna żółć. I szczerze mówiąc, patrząc czasami na zachowania niektórych osób, można odnieść wrażenie, że być może ta teoria nie jest wcale tak wyssana z palca i tak absurdalna, jak się o niej pisze. I no mówię to oczywiście z delikatną ironią.
1: Tak, to teoria humoralna była w użyciu bardzo, bardzo długo i nawet dzisiaj są grupy ludzi, którzy widzą w tym rozwiązanie wszystkich problemów zdrowotnych. No ja bym aż tak daleko idących wniosków nie wysuwała, natomiast faktycznie z pewnych obserwacji można wnioskować, że...
0: No pewne typy emocjonalne dałoby się jakoś dopasować.
1: Tak, czy to jest zależne od krwi, czy flegmy, czy żółci, nie jestem pewna, ale tak, typy osobowości jak najbardziej można wyróżnić.
0: No i potem wchodzimy w rozdziały, właściwie takie podrozdziały, które rzeczywiście pokazują, że średniowiecze to nie były ciemne wieki, bo pisze pani o pewnych osiągnięciach w medycynie. Mamy na przykład tysiącletni przepis, no, który wygląda rzeczywiście bardzo prosto, można powiedzieć magicznie, Harry Potter mógłby go zastosować. No tylko tyle, że wzięli się za niego prawdziwi naukowcy, bardzo poważni naukowcy uniwersyteccy, no i okazało się, że był to przepis, albo inaczej, ten preparat, który powstał wedle tego przepisu, był morderczo skuteczny, jeżeli chodzi o zwalczanie gronkowca.
1: Tak, zgadza się. Też mnie bardzo zaskoczyła ta informacja, jak ludzie, którzy nie mieli przecież żadnego dostępu do współczesnych osiągnięć medycyny, nie znano wtedy mikroskopu.
0: Wiedziano, że są bakterie.
1: Nie wiedziano, że są bakterie, nie wiedziano, że są wirusy, a mimo to ludzie potrafili znaleźć skuteczne w miarę rozwiązania na trapiące ich problemy. Oczywiście nie było to na poziomie współczesnych antybiotyków, natomiast widać, że potrafili obserwować naturę, obserwować zachowanie ciała w różnych sytuacjach, wyciągać z tego wnioski.
0: Ale przepraszam, jeżeli chodzi o ten przepis, to tam było kilka prób i jeżeli dobrze pamiętam, to jedna próba dotyczyła akurat takiego szczepu gronkowca, który jest odporny na antybiotyki i okazało się, że ten preparat chyba w 80% był też skuteczny.
1: Tak, tak,
0: to robi wrażenie.
1: Się. Robi wrażenie. To znaczy tutaj bym studziła emocje, bo niestety bakterie bardzo szybko uczą się reagować na różnego rodzaju preparaty, więc obawiam się, że i na ten bardzo, bardzo szybko się uodpornią. Natomiast tak, skuteczność była imponująca. Tutaj tylko trzeba pamiętać, że było to odtworzone w warunkach laboratoryjnych. Naukowcy nie używali tego kociołka, zdaje się, ocynkowanego, jak było w oryginale. Tylko...
0: Tak, wszystko było chyba tworzone w szkle, jeżeli
1: tak,
0: dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, tak. Starano się po prostu odtworzyć warunki, jakie powstają w kociołku, te wszystkie związki, które się ulatniają w warunkach w pełni kontrolowanych laboratoryjnych.
0: No dobrze, to skoro pani te emocje studzi, to ja mam kolejny argument, mianowicie operacja wyciągnięcia grotu z czaszki przyszłego Henryka V, wtedy jeszcze księcia. I do tej operacji zostają stworzone specjalne, precyzyjne instrumenty. I to jest dopiero niesamowite osiągnięcie.
1: Tak, zgadza się. Co ciekawe, też trafiłam już później na informację, że bardzo podobną operację przeprowadzono krótko później na czaszce admirała Pietro Loredano. To był wenecki admirał zajmujący się głównie zwalczaniem muzułmańskich piratów na Morzu Śródziemnych. Został zraniony w bardzo podobny sposób i uratowany w równie podobny sposób. Także zastosowano podobne urządzenie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy chirurg operujący admirała znał przypadek Henryka V. Być może działała wówczas jakaś chirurgiczna poczta pantoflowa i w branży przekazywano sobie informacje, co tam się dzieje na drugim końcu świata. Czy po prostu dwóch chirurgów w tym samym czasie mniej więcej wpadło na ten sam pomysł. Natomiast to pokazuje, że chirurdzy wówczas znali dość dobrze ludzką anatomię, potrafili radzić sobie z naprawdę skomplikowanymi przypadkami i co więcej zdawali sobie sprawę, jak ważna jest antyseptyka, bo w obu przypadkach ranni zostali najpierw potraktowani miksturą na bazie miodu, która ma działanie bakteriobójcze.
0: No to dodajmy, żeby nie było zbyt miło, że chirurdzy, którzy wtedy nie byli uznawani za medyków.

0: Bliżej im było do Golibrodów.
1: Dopiero w XIX wieku londyńska gildia cyrulików i chirurgów została włączona do zawodów medycznych. Bardzo długo chirurdzy to było coś gorszego. Oni się zajmowali krwią, mieli kontakt z wnętrznościami. To było brudne, nieestetyczne. Lekarz się tym nie zajmował. Zostawiał to prostym fachowcom.
0: No z dzisiejszej perspektywy to brzmi przedziwnie.
1: Tak, ale to też musimy pamiętać, że do tego, co mamy dzisiaj, dochodziliśmy przez setki lat.
0: No i oczywiście również dzięki takim operacjom, o których teraz wspomnieliśmy. To jeszcze jedna rzecz, kolejny kłam pewnym stereotypom i pewnym wyobrażeniom, bo pisze pani o szkole medycznej w Salerno. Po pierwsze, szkole jak na owe czasy na niezwykle wysokim poziomie. Dwa, szkole, gdzie można było dokonywać badań na ciałach, a to jest przecież coś, co nam się nie kojarzy ze średniowieczem. I kolejna rzecz, szkoła, do której mogły uczęszczać kobiety. Gdzież w średniowieczu tego typu szkoła?
1: Rola kobiet w średniowieczu również jest w tej chwili dopiero odkrywana na nowo. Przez wiele dziesięcioleci sądzono, że kobieta w średniowieczu to tylko mogła siedzieć w domu, rodzić w dzieci i ewentualnie pójść do kościoła od czasu do czasu. Natomiast okazuje się, że wcale tak nie było. Pozycja kobiety w dużej mierze zależała od tego, z kim była, a także za kogo wyszła za mąż. Natomiast Salerno było dość wyjątkowym miejscem, bo tam kobiety nie dość, że mogły studiować, to jeszcze mogły obejmować katedrę. Słynna Trota z Salerno, która była absolwentką, najsłynniejszą myślę, że absolwentką szkoły Salerno, później przez wiele, wiele lat pracowała, pisała swoje traktaty, zajmowała się przede wszystkim kwestiami ginekologicznymi i osiągnęła w średniowieczu pozycję wyjątkową nawet dla mężczyzny.
0: No to w takim razie jeszcze jeden kłam, który można znaleźć w pani książce. Znaczy właściwie inaczej. Argument, który zadaje kłam pewnym wyobrażeniom dotyczącym tego, że średniowiecze to była epoka absolutnego brudu i właściwie uwielbienia dla brudu i niemycia się. No okazuje się, że z tym to tak też nie do końca jest prawda.
1: Tak, tutaj myślę, że przełożono na średniowiecze obyczaje wieków późniejszych, kiedy faktycznie nastąpił kryzys higieny i uważano, że zmiana koszuli i ewentualnie spryskanie się perfumami zupełnie wystarczy. Średniowiecze przejęło jeszcze od antyku tradycję kąpieli. Na zachodzie słowiańszczyzna stworzyła swoją własną kulturę łaziebną, równie interesującą. Trzeba pamiętać, że kąpiel w średniowieczu była postrzegana po pierwsze jako zabieg higieniczny, jak najbardziej, ale także jako okazja społeczna. W łaźniach się spotykano z przyjaciółmi, można było napić się, zjeść, posłuchać muzyki.
0: No to niczym termy w starożytnym Rzymie.
1: Dokładnie tak. Albo współczesne ośrodki, akwaparki. Mhm. Zresztą myślę, że dzisiaj też byśmy nie pogardzili gorącą kąpielą w fajnym towarzystwie, z muzyką, z czymś do jedzenia. Jest to coś, co sprawiało ludziom przyjemność wtedy i sprawia dzisiaj. Zupełnie naturalna ludzka potrzeba.
0: No i tu wkraczamy w takim razie ten świat podobieństw pomiędzy średniowieczem a tym, co obserwujemy dziś, i świat podobieństw pomiędzy ludźmi średniowiecza a nami współczesnymi. Więcej takich przykładów w drugiej części naszej rozmowy. Tę część radiową już niestety kończymy, ale zapraszamy na ciąg dalszy oczywiście na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście.
3: My, proszę Państwa, na chwilę przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Trwa mecz Hiszpania-Belgia na piłkarskich mistrzostwach świata. No, Lamine Yamal na razie Hiszpanom nie pomaga, jest bez zdobytej bramki. Jest aktualnie 1-1. Mamy 66. minutę meczu. Do tego oczywiście spotkania będziemy wracać, a teraz czas już na informacje.
4: Autopromocja. Samolot, statek, a może własny samochód. Setki tysięcy polskich turystów wybierają właśnie ostatnią opcję i swoim autem wyruszają na wakacje na przykład nad Adriatyk. A jeśli samochód ma napęd elektryczny, czy podróż do Chorwacji jest potężnym wyzwaniem, a może ciekawą alternatywą dla benzyniaka czy diesla? Moim i Państwa gościem będzie Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Mapa Europy i silnik na prąd w magazynie Saldo Extra już w sobotę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
5: Największa zbrodnia

0: popełniona na Polakach po II wojnie światowej, ujawniona dopiero po 1987 roku.
1: Mówi się o niej nawet Mały Katyń.
0: Obława augustowska.
1: O tej tragedii z lipca 1945 roku porozmawiamy w najbliższą sobotę po godzinie 22 w audycji Co jest na tej taśmie?
0: Posłuchamy niezwykłego dokumentu Alicji Maciejowskiej Obława augustowska.
1: A naszym i Państwa gościem będzie dr Łukasz Paszcz, historyk z Instytutu Pileckiego Domu Pamięci Obławy augustowskiej.
0: Zapraszamy Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molek.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. 8 osób zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej zostało zidentyfikowanych. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar rzezi wołyńskiej. Są to Polacy zabici przez oddział UPA w lutym 1945 roku. Zidentyfikowanie zamordowanych ma wyjątkowe znaczenie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
4: Jestem bardzo dumna z tego, że rzeczywiście udało nam się to zrobić po raz pierwszy w historii. Dokonaliśmy takich badań DNA, więc mamy potwierdzone imiona i nazwiska ofiar znalezionych w Późnikach. Nie traktuję tego w kategorii sukcesu, tylko w kategorii przywracania pewnej sprawiedliwości dziejowej, ale przede wszystkim takiej sprawiedliwości rodzinom tych ofiar, którzy czekają 80 lat po to, żeby postawić świeczkę na grobie swoich bliskich.
3: Pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci w Późnikach. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Wniosek prokuratury trafił do Sejmu. Chodzi o sprawę sprzed pierwszej tury wyborów prezydenckich. Polityk Koalicji Obywatelskiej opublikował w mediach społecznościowych agitujący wpis w czasie ciszy wyborczej. Post został usunięty po kilku godzinach. Polityk przyznał się do publikacji i przeprosił. Arkadiusz Myrcha zapowiada, że nie będzie ukrywał się za immunitetem.
5: To już wielokrotnie o tym zapewniałem. Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
3: Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł PiS Dariusz Matecki, który sam jest oskarżony m.in. o wyłudzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Czytelniejsze rachunki, a za kilka lat tańszy prąd. Takie zdaniem rządzących będą skutki ustawy deregulującej energetykę. Większość przepisów weszła w życie 7 lipca. W dłuższej perspektywie efekty tych zmian zobaczymy na rachunkach, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
6: Zakładamy, że dzięki wdrożonym mechanizmom ceny energii w najbliższych kilku latach mogą być niższe nawet o 18-20%.
3: Ustawa wprowadziła również zmiany w sposobie kontaktowania się dostawcy energii z klientem. Od 30 czerwca odbywa się to elektronicznie, a nie listownie.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Są 33 minuty po godzinie 22. Belgia zdecydowanie wrzuciła wyższy bieg w meczu z Hiszpanią. To Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie mamy 70. prawie pierwszą minutę. Jest 1-1 i to chociaż Hiszpania jest częściej w posiadaniu piłki, to Belgowie nie poddają się i walczą do końca. Na razie mamy remis 1-1, a na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych oczywiście będziemy wracać. Teraz zapraszam Państwa na audycję Piękne Nieznane.
2: Powtórka programu.
8: Naszą opowieść o kanale augustowskim rozpoczynamy w Muzeum Kanału Augustowskiego. Pracuje tu Zbigniew Dardziński, który najprawdopodobniej posiada największą w mieście wiedzę o tym zabytku.

Na początku lat 20. wybuchła tak zwana wojna celna między Królestwem Polskim a Prusami. Doprowadziła ona do tego, że w roku 1823 handel towarów z Królestwa Polskiego tymi rzekami przestał być opłacalny. W związku z tym ówczesna Rada Administracyjna, która kierowała Królestwem Polskim na czele z księciem Drudzkim Lubeckim, postanowili ominąć porty

0: pruskie, budując drogę okrężną. Przedsięwzięcie to zostało powierzone pułkownikowi Prądzyńskiemu. Przyjechał do Augustowa w roku 1823 i zabrał się do pierwszych prac projektowych.
1: Prądzyński, kiedy przyjechał do Augustowa, był bardzo młodziutki.
2: Przewodnik turystyczny Irena Śniadkowska.
1: Dostaje bardzo trudny teren do przejścia. Przyjeżdża tutaj, kiedy musi zbadać teren, podmokłe tereny, grząskie, zalesione, niedostępne. On to wszystko, jak mróweczka, chodzi, sprawdza. Wieczorem przychodzi do domu, spisuje, rozrysowuje, mierzy. Kolejnego dnia idzie znowu na podmokły teren, znowu nanosi swoje plany, znowu nanosi swoje informacje zdobyte i w ten sposób wyrysowuje na bardzo trudnym, niedostępnym terenie połączenie dorzecza Wisły z dorzeczem Niemna, co jest ogromną trudnością, bo łączy wszystkie jeziora z rzekami, sztucznym kanałem, który służy nam do dnia dzisiejszego. Wespół z Ignacym Prądzyńskim przyjeżdża na te tereny grupa rosyjska. Ciekawostką jest to, że Rosjanie oczywiście idą, patrzą, badają ten teren. Z tym tylko, że Rosjanie weszli na podmokły teren i wychodzą i piszą do swego zleceniodawcy. Teren zbyt podmokłym jest, zbyt zalesionym, zbyt trudnym. Nic nie da się tu zrobić. A Prądzyński w tym czasie penetrował te tereny i udało się zrobić kanał, który jest dzisiaj zabytkiem sztuki architektury XIX wieku.
0: Oficjalnie budowa kanału miała się rozpocząć w roku 1825, ale Polacy już pod koniec roku 24 zaczęli przygotowywać się do tego, żeby na początku roku 25 ruszyć z budową kanału. Różnice poziomów występują dość duże, bo od strony Augustowa różnice te wynoszą około 15 metrów od jeziora Serwy. Tutaj nie było takich dużych problemów, mniejsza ilość śluz, natomiast po drugiej stronie od jeziora Serwy w stronę granicy wschodniej, tam różnica wynosiła już ponad 40 metrów i tam trzeba było budować więcej śluz. Budowano śluzy dwukomorowe albo więcej, na przykład jak przy Niemnie. Pierwotnie była śluza trzykomorowa, dzisiaj po remonciach ta śluza ma cztery komory. Kanał Augustowski ma swoją długość około 102 km. To nie tylko same przekopy kanałowe były wykorzystywane. Przekopów kanałowych było ponad 40 km. Rzek, które wykorzystywano jako ślad kanału, było ponad 30 km i około 20 km jezior.
2: Ile lat trwała budowa?
0: Sama budowa kanału trwała bardzo szybko, około 6 lat. Za czasów Prądzyńskiego zaprojektowano 15 śluz na kanale i to wszystko się odbywało w ciągu 6 lat z przekopami kanałowymi, a dobudowanie trzech dodatkowych śluz po powstaniu listopadowym zajęło też prawie 6 lat.
2: A kiedy zauważono ten potencjał turystyczny?
0: Turystyka to już zaczęła się bardzo wcześnie, bo są wzmianki jeszcze przed I wojną światową. Taka turystyka stuprocentowa zaczęła się w okresie międzywojennym. Tutaj do Augustowa, a taka masowa turystyka zaczęła się po II wojnie światowej.
2: A jak dzisiaj wygląda kanał augustowski?
0: Dzisiaj kanał augustowski, można powiedzieć, że troszeczkę nieznacznie różni się od tego, jaki był projektowany i budowany za czasów Prądzyńskiego. Chodzi tu mianowicie o te śluzy, które wcześniej wspomniałem, które znajdują się między rzeką Biebrzą a Augustowem. One wyglądają trochę inaczej niż jak za czasów Prądzyńskiego były projektowane i budowane. No i na przykład śluza w Augustowie znajduje się troszeczkę w innym miejscu niż była pierwotnie wybudowana. Taką, powiedziałbym, znaczącą rzeczą to jest droga holownicza, która była zaprojektowana za czasów Prądzyńskiego, po której miały poruszać się konie i holować barki, które miały przepływać przez kanał. Dzisiaj po tej drodze holowniczej praktycznie nie ma już śladu.
2: Z okazji 200. rocznicy rozpoczęcia budowy kanału powstała piosenka Wpuszczeni w kanał. Za tekst i muzykę odpowiada Jerzy Kobyliński z zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych.
3: Zrobiłem taki mały research i okazuje się, że nie ma ani jednej piosenki o kanale augustowskim. I tak się jakoś zupełnie przypadkiem to wszystko potoczyło. W sumie nie myślałem o tym jeszcze wcześniej, a ta piosenka tak przez 3 dni powstała. Tak sobie pomyślałem, skoro jestem mieszkańcem gminy Płaska, to co ja będę wymyślał, jakieś cuda, spróbuję opowiedzieć o tym właśnie odcinku moim. Będzie to po pierwsze naturalne, ponieważ go znam jak swoją kieszeń. Po drugie jest piękny. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Mikaszówka. To jest opisany szlak od momentu, kiedy się hańcza z nim spotyka we wsi

0: Rygol. No i potem płyniemy w kierunku Augustowa, opisując te najpiękniejsze przystanki. Po Rygol jest Sosnówek, potem my jesteśmy tutaj, Mikaszówka. W tej piosence tak naprawdę wszystko jest prawdziwe. No potem płyniemy przez Mikaszówek i to najpiękniejsze jezioro Mikaszewo. Potem mamy rezerwat Perkuć, potem mamy Paniewo, słynną dwukomorową śluzę. No i potem mamy Płaską, mijamy po prawej jezioro Serwy, no i już potem prosto do Augustowa.
1: Płyną kanałem kajaki, augustowski, nie byle jaki.
2: Podróż po kanale rozpoczynamy oczywiście w porcie augustowskiej żeglugi, która w tym roku obchodzi 73. urodziny.
3: Zabytkowego właśnie kanału augustowskiego, a więc rzeką Netto, jeziorem Necko, rzeką Klonowicą, jeziorem Białym, gdzie w końcówce jeziora nastąpi śluzowanie na śluzie jednokomorowej przewięzi.
4: Odkąd ja pamiętam, troszeczkę już lat mam, no cały czas mi wakacje Augustów kojarzy się ze statkami, więc myślę, że Augustów też to woda, wiadomo, a rejsy i poznawanie tego Augustowa od strony wody była i jest, mam nadzieję, główną atrakcją Augustowa.
2: Jak szybko policzyliśmy przed chwilą, żegluga pływa 70 lat.
4: No tak, tutaj przeanalizowaliśmy wspólnie chyba, kiedy ta żegluga powstała. W 53 tutaj były pierwsze początki, ale to była jeszcze żegluga towarowa. W 56 były pierwsze przewozy pasażerskie, więc już troszeczkę lat ta żegluga ma. No i tutaj taka żegluga augustowska, już ta spółka po prywatyzacji powstała w 1997 roku. No tak naprawdę nie wiem, czy jakieś inne przedsiębiorstwo dotrwało tutaj od tych lat w Augustowie.
2: No właśnie, tutaj widzę wycieczki szkolne, ale skąd przyjeżdżają do Was turyści?
4: No turyści do nas, wiadomo, z całej Polski. Na pewno dużo turystów mamy tutaj z krajów sąsiednich. Litwa, Łotwa, czasami Estonia. No i wiadomo, jeszcze tutaj są też goście czasami tutaj z zachodu. Sam pamiętam turystów z Australii, z całego świata tak naprawdę. No pamiętam też taką wycieczkę, gdzie największą atrakcją w porcie były na przykład nasze jabłonie.
2: Wsiadamy zaraz na statek Swoboda, płyniemy do Studzienicznej, ale stoją cztery. Widzę statki.
4: Swoboda to nasz taki największy statek pasażerski. Mamy też statek Bystry, też 250-osobowy, zbliżony gabarytami do Swobody. No i dwa takie starsze, statek Serwy, na którym pływał Jan Paweł II. No i statek Sajny, który też to taka mała ciekawostka, kiedyś pływał po Wiśle pod nazwą Świtezianka.
2: No właśnie urokami Augustowa, kanału augustowskiego, no i naszej żeglugi zachwycał się również papież.
4: Niedawno tak naprawdę była rocznica wizyty Jana Pawła II. Pływał tak naprawdę na naszych dwóch statkach, no co dla nas było na pewno duże przeżycie. Mój ojciec na pewno tutaj sporo włożył pracy i dużo to kosztowało, żeby to wszystko się udało.
2: Uciekam, bo zaraz mnie statek zostawi. Dziękuję, a rozmawiałam z prezesem augustowskiej żeglugi, panem Adamem Aleksandrowiczem.
5: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na pokładzie statku Swoboda. Wypływamy w rejs do Studzienicznej. Nasz rejs potrwa około 3 godzin. Drodzy Państwo, witam Państwa w imieniu kapitana oraz całej załogi. Ja nazywam się Aneta Cich, jestem przewodnikiem turystycznym PTTK. Drodzy Państwo, wypływamy z portu żeglugi augustowskiej i będziemy płynąć następującymi akwenami wodnymi. Najpierw przepłyniemy przez rzekę Netta. Następnie przez jezioro Necko i później znajdziemy się na rzece Klonownica, która doprowadzi nas do Jeziora Białego. Po przepłynięciu całej długości Jeziora Białego odbędzie się śluzowanie w zabytkowej śluzie Przewięź na kanale augustowskim. A kanał augustowski jest to zabytek, który liczy już sobie 200 lat. I już proszę Państwa, wypływamy w rejs. Po lewej stronie mamy taki cypel, na którym znajduje się brązowy domek. Jest to Muzeum Kanału Augustowskiego. Po prawej stronie widzicie Państwo bulwary Związku Nauczycielstwa Polskiego.
2: Dzień dobry. Gdzie my teraz jesteśmy?
6: Znajdujemy się na jednym z augustowskich jezior, jezioro Białe.
2: Co to za jezioro?
6: No jedno z kilku jezior w obrębie miasta Augustowa. Można powiedzieć jedno z największych, 488 hektarów.
2: Przed nami śluza.
6: Tak jest. Za momencik koniec tego akwenu i będziemy pokonywać różnicę poziomu wody. Śluza w miejscowości Przewięź wcześniej, obecnie administracyjnie już do miasta Augustów.
2: Często pan tutaj tak pływa?
6: a praktycznie każdego dnia.
2: Miniemy śluzę i co dalej?
6: Jezioro Studzieniczne, czyli kolejne jezioro w obrębie miasta.

0: Santa Augustowa i zmierzamy do Sanktuarium Maryjnego.
1: Szanowni Państwo, już niebawem dopłyniemy do śluzy na kanale augustowskim. Po lewej stronie spójrzcie Państwo na taką piaszczystą plażę. Ona nazywa się Patelnia. Patelnia dlatego, że piasek w słońcu potrafi nagrzać się nawet do 70 stopni Celsjusza, więc trzeba uważać, żeby podczas opalania za bardzo się nie usmażyć. Ale kiedyś była to Binduga, więc my teraz wpływamy z jeziora, które położone jest niżej, na jezioro, które położone jest wyżej. W tym celu za chwilę statek wpłynie do otwartej komory śluzy. Kiedy cała długość naszego statku znajdzie się już w środku, wielkie drewniane wrota za nami zostaną zamknięte. I wówczas w przednich wrotach zostaną otwarte bardziej takie zastawki, które pozwolą na to, żeby woda z jeziora studzienicznego przepłynęła tutaj do komory śluzy, tak żeby poziom się wyrównał.
2: Kanał augustowski jest dużą atrakcją u nas.
1: Ogromną. Uważam, że największą przyciągającą turystów właśnie w nasze strony.
2: A dlaczego?
1: No jest to niesamowita atrakcja turystyczna, czy podczas takich rejsów, gdzie pływamy z grupami zorganizowanymi, czy indywidualne spływy kajakowe. To jest obcowanie na łonie natury, to jest podziwianie tej dzikiej przyrody. Przez cały czas trwania rejsu płyniemy przez teren administracyjny miasta Augustowa, w granicach naszego miasta, a ludzie podziwiają przez większą część właśnie tylko zieleń, błękit nieba, no i ten spokój wody, ptaki wodne, które tutaj nam czasami wypływają, czaple możemy zobaczyć, białą czy siwą, łabędzie, które teraz z młodymi, to jest po prostu relaks. Bardzo duża atrakcja to śluzowanie, kiedy jeszcze sobie uświadomimy, jakich mieliśmy wybitnych inżynierów, jaką myśl techniczną po prostu, żeby 200 lat temu skonstruować coś, co działa idealnie, bez zarzutu, nawet i teraz.
2: Najlepsze w tym jest chyba to, że tak samo się śluzowano 50, 100, 150 lat temu?
1: Dokładnie, to już jest niewyobrażalne, że przez ten czas nie zmodernizowano, nie zrobiono tu jakichś właśnie takich ułatwień, żeby tym pracownikom można było pomóc, jakichś siłowników. Wszystko ręcznie, proszę zobaczyć, siła mięśni, rąk ludzkich, pleców często pomaga właśnie pchać te długie dyszle i otwierać tą bramę. Szanowni Państwo, dopływamy już do niewielkiej przystani przy Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej. Wszystkim Państwu, które płynęliście razem z nami, życzę przyjemnego pobytu w Augustowie i na naszej augustowskiej ziemi. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
2: W Studzienicznej wysiadamy ze statku i udajemy się na wschód. Zaledwie 15 minut zajmie nam dojazd do najpiękniejszej zdaniem turystów śluzy na kanale augustowskim po polskiej stronie, czyli śluzy Paniewo. Tam spotykamy śluzowego Józefa Sieńkowskiego oraz Cezarego Wiśniewskiego z zarządu zlewni w Augustowie. Mówi się, że jest to najpiękniejsza śluza po naszej stronie. Dlaczego?
3: No bo dwukomorowa, no i ładnie położona. Wśród jezior właśnie na górze mamy jezioro Paniewo, na dole jezioro Krzywe. Różnica poziomów prawie 7 metrów.
2: Jak to działa?
3: Jak płyną kajaki od dołu, czy łódka, no to otwieramy dolne wrota, wpuszczamy, zamykamy. Idziemy zamykać górne wrota, żeby nie przelać śluzy dolnej. Także zamykamy tam i wracamy z powrotem na środkowe wrota, puszczamy wodę i przelewamy wody z górnej do dolnej komory. Czas śluzowania przelania to jest 15 minut jednej komory. 4200 metrów wody do całego śluzowania potrzeba.
2: Dużo macie chętnych na śluzowanie?
3: W sezonie jest dużo.
2: Widzę, że technologia się chyba od 200 lat tutaj nie zmieniła.
3: Nie zmieniło się. Wszystko ręcznie trzeba pracować i po prostu ręcznie otworzyć, ręcznie zamknąć. Zastawki tak samo ręcznie trzeba otworzyć korbą.
2: Głęboko tu jest?
3: No w tej chwili tutaj mamy w tej górnej komorze 5,5 metra. W następnej tam jak spuszczona woda to jest 2 metry wody.
4: Kolejna taka największa śluza to jest na stronie białoruskiej. To jest śluza Niemnowo. Już ona jest czterokomorowa. Kiedyś trzykomorowa, a obecnie czterokomorowa.
2: Gdzie zaczyna się kanał augustowski?
4: Kanał augustowski zaczyna się od rzeki Biebrza. Tam jest punkt zero kanału. Kończy się na rzece Niemen przy śluzie Niemnowo. W swoim składzie ma 18 śluz.
2: Wymieni pan wszystkie?
4: Postaram się. Więc zaczynając od Biebrzy, to śluza Dębowo, Sosnowo, Borki, Białobrzegi, Augustów, Przewień, Swoboda, Gorczyca, tutaj dziewiąta śluza, właśnie co jesteśmy, Paniewo. Następnie Perkuć, Mikaszówka, Sosnówek, Tartak Kudrynki, Kurzyniec to jest taka nasza śluza, właściwie to jest śluza już graniczna. No i później jeszcze trzy na stronie białoruskiej, czyli Wołkuszek, Dąbrówka i Niemnowa.
2: No właśnie dość ciekawą śluzą jest ta ostatnia, ta graniczna śluza, niestety od kilku lat zamknięta.
4: To jest śluza, przez którą właściwie połowicznie

0: po długości przebiega granica. W wcześniejszych latach nasza strona polska tę śluzę użytkowała, nasz operator obsługiwał, mógł tam wejść na tamtą stronę i w pełni z niej korzystaliśmy. I ten ruch transgraniczny w pewnym momencie zaczął się rozwijać, ale ze względu na COVID, ze względu na teraz te układy polityczne, no, jest zamknięta.
1: Pewnie tego nie da się tak dokładnie oszacować, ale ile mniej więcej osób rocznie przepływa przez kanał augustowski?
0: W ubiegłym roku obiektów to było ponad 24 tysiące. Śluzowań było około 7600 na całym kanale.
1: Czy to trwa kolejne 200 lat?
0: Powinien. Będziemy utrzymywać, to powinien.

0: Ile razy dziennie, tak?
1: To zależy od dnia, jak w tym, ale tak około 10 razy trzeba to prześluzować. Co pół godziny, bo pół godziny trwa śluzowanie.
2: Jedyna śluza, która daje ten efekt tego śluzowania, bo tu rzeczywiście te wrota środkowe są takie potężne. Jak się jest tam szczególnie na dole w komorze, no to jest ten efekt.
1: To jest tak, bo tu przed sobą mamy ten zrób. Bo tak jak z góry się płynie, to ta woda legalnie schodzi pomału i po prostu tego nie widać, nie ma efektu. A od dołu właśnie widać ten efekt.
0: Z Paniewa kierujemy się w stronę kolejnej śluzy, czyli śluzy Perkuć. Nie dojeżdżamy jednak do niej, bo zatrzymujemy się w znanym, doskonale widzom serialu Z rodzaju płaszcza i szpady miejscu. To m.in. tu nagrywano Czarne chmury. Po tym wyjątkowym miejscu oprowadza nas nadleśniczy nadleśnictwa Płaska Leszek Skubis.
3: Jesteśmy na granicy rezerwatu Perkuć. Podchodzimy sobie tutaj dróżką do takiego mosteczku, który nosi fajne miano mostku do Wgirda. Dlatego, że tutaj w swoim czasie, to bodajże były lata 70., był kręcony serial Czarne chmury. I dlatego mostek do Wgirda, że kilka scen było nagrywanych właśnie przy tym mostku. Konkretnie w bagnie przy mostku. A mostek do Wgirda to jest taki mosteczek, który stanowi jedyny łącznik między Jeziorem Krzywym a zarastającym Jeziorem Kruglak. Tutaj stały kamery po prawej stronie i tutaj pierwsze sceny były kręcone po drugiej stronie Jeziora Krzywe, jak rajtarzy ścigali do Wgirda i Kacpra.
0: A jaka jest historia tego mostu?
3: Ten mostek, który jest tu obecnie, no to jest już czwarty mostek od tamtego czasu. Wiadomo, od 70. lat minęło już prawie pół wieku, więc no, mostki drewniane, które tu były wcześniej, ulegały, nazwijmy to, samodestrukcji. A ten ostatni, na który teraz właśnie podążamy, to został wykonany około 5 lat temu.
0: Tutaj nawet mamy nazwę.
3: Ta nazwa jest tutaj wyryta na chyba ostatniej belce ze starego mostka. To jest taka belka, która była w tym mostku. Widać, jak ona jest mocno zdegradowana wpływem czasu, więc postanowiliśmy ją zatrzymać, napisać co trzeba, no i niech służy mu pamięci.
0: Ale tu nie była nagrywana tylko jedna scena z serialu.
3: No nie, nie jedna. Jeżeli sięgniemy pamięcią do serialu Czarne chmury, no to tak jak mówiłem, tam była ta pogoń rajtarów za Dowgirdem i Kacprem. Natomiast tutaj w tym bagnie, które widzimy, to była taka słynna scena z łódką, gdzie Dowgird i Kacper przypięci, że tak powiem, do muru, woleli wejść w bagno niż poddać się rajtarom. Schowali się w tym bagnie, no i rajtarzy później łódkami z pochodniami w nocy ich tam ścigali, a finalnie wyszło, że nad rankiem pływała co najmniej jedna łódka do góry nogami i w ten sposób Dowgird z Kacper się uratowali.
0: Fani serialu często tu przyjeżdżają?
3: A tak, to jest jedno z takich bardzo charakterystycznych miejsc na terenie zarządzanego przeze mnie nadleśnictwa. Słowo przyjeżdżają to trochę za dużo. Jesteśmy na terenie rezerwatu przyrody. Perkuć to jest bardzo stary rezerwat, wiele lat temu utworzony, w związku z czym niestety jeździć tutaj nie można. Nie dotyczy to oczywiście służb leśnych, no i mieszkańców, konkretnie pana śluzowego, który tu na śluzie Perkuć prowadzi swoją służbę, no musi dojeżdżać tędy, gdyż innej drogi nie ma. Moim zdaniem, a żyję tu już ponad pół wieku, jest to najpiękniejsza śluza po polskiej stronie kanału Augustowskiego. Bardzo malowniczo położona w pięknej scenerii przyrodniczej. Z jednej strony jest rezerwat Perkuć, z drugiej niedawno utworzony rezerwat Bursuki.
0: Ten mostek łączy dwa jeziora.
3: Tak, dokładnie Jezioro Krzywe, które jest w przebiegu kanału Augustowskiego, i zarastające Jezioro Kruglak z drugiej strony. To właśnie to jest tu, gdzie to bagno było, o którym opowiadałem chwilę wcześniej. A po drugiej stronie mamy właśnie widok na kanał Augustowski.
0: Przyroda nam wtóruje.
3: To są oczywiście żaby. Jesteśmy w takim właśnie fragmencie, gdzie mamy wodę. I to jest najważniejsze, bo woda to życie. I żaby się po prostu

0: Okolice kanału to niestety nie tylko piękna przyroda, to także miejsca wielu tragedii. To m.in. tam Sowieci aresztowali mieszkańców okolicznych wsi podczas obławy augustowskiej. Wydarzenie te upamiętnia instalacja przy kościele w Mikaszówce obok śluzy. Jej autorem jest Wojciech Skrzyżewski.
1: Z parafii Mikaszówka to było około 40 osób. Jest tu lista na tablicach tych ludzi. Praktycznie cała parafia była objęta, z każdej parafii najwięcej z Gruszek, kilkanaście osób. Ogólnie z całego rejonu, no to mówią 600-900. Obława augustowska polegała na tym, jak grzebień by trzesał włosy, tak szli żołnierze i trzesali las. W tym lesie się ukrywali ludzie związani z AK. Ludzie zniknęli. Byli przetrzymywani w kilku ośrodkach i tam męczeni. Ludzie wchodzili do tego budynku, tam byli torturowani, no i po jakimś czasie znikali. Rodziny liczyły na to, że zostali może gdzieś wywiezieni. Po jakimś czasie się okazało, że już nie ma na co liczyć, że ci ludzie po prostu nie wrócą. Więc pojawiło się pytanie, gdzie ci ludzie zostali pochowani. Były różne domysły. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że to jest na granicy polsko-białoruskiej. Tam jest granica tak sztucznie wyprostowana i na tym odcinku około kilometra może być, tylko to jest w pasie granicznym. Tam nie ma nikt wstępu. Białorusini tego strzegą, na nic nie pozwalają. No więc nie ma ludzi. Zginęli ludzie, no i nie ma pochówku. Ja sobie uzmysłowiłem tak, że z jednej strony są ludzie żywi, z drugiej strony są ludzie już zamordowani. Oni jakby chcieli pokazać, gdzie są, jakby mogli. Jak tonący, jak człowiek, który jest w lawinie, ostatnie co robi, to wyciąga ręce.
2: I oni spod ziemi wyciągają
1: ręce. Chcą pokazać, my tu jesteśmy. Gdyby mogli wykonać jakikolwiek ruch, ja to myślę, że te dusze gdzieś fruwają i może gdzieś tam, mówię, szukają te niespokojne pochówku. No ale ręce to jest ten wskaźnik, my tu jesteśmy, zakopani, ratujcie nas, wyciągnijcie i pochowajcie.
2: Czyje to są ręce?
1: Najbardziej znamienitą tutaj, moją prywatną, to jest ręka Zyty. Zyty, 19-20-letniej dziewczyny, która została w okrutny sposób zamordowana. Męczona kilka dni w gibach. Ślad po niej zaginął. Dlatego ta ręka to jest ręka kobiety. Oznaczyłem ją nawet takim pierścionkiem, żeby było widać, i napisem z tekstem, który przeczytałem w opowieściach jej wuja. I przeczytam może ten tekst. Zieloną suknię miała, zieloną ze spadochronu. Tyle pamiętam. No właśnie, tyle pamięta, że zieloną suknię miała ze spadochronu i tak ją zabrali.
0: Z Augustowa żegna się z Państwem Marta Sołtys. Do usłyszenia.
3: Powtórka programu.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Na chwilę przenieśmy się jeszcze na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych. Mikel Merino, bohaterem Hiszpanii, to on w 88 minucie podwyższa wynik na 2-1 dla Hiszpanii w meczu z Belgią. Występujący na co dzień na pozycji pomocnika w angielskim Arsenale, no absolutnie dodał skrzydeł swojej drużynie. W tej chwili mamy 95 minutę, mniej więcej 2 minuty do zakończenia tego spotkania, więc Belgia ma bardzo mało czasu, żeby powalczyć o dogrywkę.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Może Państwo chcą skomentować mecz? Zapraszamy 22 645 2400 albo każdą inną sprawę. Halo?
5: Kalendarium historyczne powinno być nadawane więcej niż jeden raz w ciągu doby. Drugą porą emisji mogłaby być na przykład godzina 15:50, ewentualnie 23:20, która też mogłaby być też drugą albo trzecią porą emisji tego fajnego programu. Bardzo proszę wziąć pod uwagę te sugestie.
4: To jest bardzo dobra sugestia. Panie dyrektorze, czy pan słyszy? Zapraszamy na informacje.
6: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek, 10 lipca, czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a dziś w programie m.in. o bolesnych rocznicach pogromu w Jedwabnem i rzezi wołyńskiej. Prezydent oficjalnie rozpoczął rozmowy o zmianach konstytucji. W Belwederze odbyło się pierwsze posiedzenie w tej sprawie. Transformacja energetyczna, która staje się faktem, krajowe magazyny gazu prawie pełne. Działa też stacja wiatrowa w Choczewie na Pomorzu. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Zaczynamy od informacji sportowej. Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata. Hiszpania pokonała dosłownie przed chwilą Belgię 2-1 w meczu. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach. A teraz mija 85. rocznica od pogromu w Jedwabnem. Zainspirowani przez Niemców Polacy zamordowali wtedy co najmniej 340 swoich żydowskich sąsiadów. Przy kamieniu pomniku odbyły się uroczystości, które upamiętniają ofiary sprzed ponad 8 dekad. O szczegółach Anna Orzeł.
2: Uroczystości mają charakter religijny, w związku z tym nie ma tam zbędnych gestów, słów czy przemówień, a jednym z najbardziej poruszających momentów było odczytanie nazwisk, imion ofiar, ludzi, których żywcem spalono w stodole. Praktycznie przy każdym nazwisku podawano wiek, zawód, stan rodzinny. To sprawiło, że dla wielu osób, w tym dla marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ta rocznica miała bardzo osobisty wymiar.
3: Bardzo ważne jest, żebyśmy zawsze przypominali o osobach, które odeszły, bo życie każdej z tych osób ma znaczenie. Każde to życie to jest historia i musimy o tym pamiętać, że my chcemy, żeby historia i przyszłość naszego kraju, nas wszystkich była lepsza. Musimy pamiętać o tych ludziach, musimy pamiętać o złych rzeczach i musimy pamiętać o dobrych rzeczach. I jednego, co żałuję, że po prostu musimy tutaj być otoczeni kordonem policji, żeby zachować bezpieczeństwo, bo to powinno być oczywiste, że pamiętamy o ludziach, którzy zostali pomordowani, zachowujemy ich historię i robimy wszystko, żeby to się nigdy więcej nie wydarzyło.
2: Zdaniem księdza Wojciecha Lameńskiego, który od lat działa na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach, nadal jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim, jak mówi, trzeba nauczyć tej historii i uwrażliwić na nią zwłaszcza młodych ludzi.
4: Nie udało nam się przeprowadzić akcji edukacyjnej, żeby młodzież, żeby nauczycieli z tych terenów w jakiś sposób zachęcić do takich po prostu osobistych, szkolnych, rodzinnych wypraw na to miejsce. To jest nasz błąd i ja najbardziej to odczuwam jako jakąś rysę na tej pamięci, że ten pomnik, jeżeli skupia to bardzo niewielką uwagę miejscowych, większość tych ludzi, którzy są na tych obchodach około rocznicowych, to są ludzie, którzy przyjechali tutaj z daleka.
2: Jedwabne to szczególne miejsce, ale nie jedyne z taką historią, przypomina jeden z uczestników uroczystości na cmentarzu żydowskim. To, co stało się ponad 8 dekad temu, pokazuje, że nic nie jest jednowymiarowe, zero-jedynkowe, czarne albo białe.
5: Był Szczuczyn, Radziłów, Wąsosz, Bzury i wiele, wiele innych miejsc. A eskalacja, która następuje i to, co widzimy i słyszymy w trakcie, kiedy odczytujemy nazwiska, tam się zaczynają jakieś inne historie, to nie napawa optymizmem.
2: Jest pan tutaj z powodów osobistych, czy po prostu...
5: Nie, z powodu przyzwoitości. Znałem już błogosławionej pamięci Isaaca Lewina, którego rodzinę, nomen omen, uratowała rodzina Dobkowskich, niedaleko od Jedwabnego. To nie jest kwestia narodowości, tylko to jest kwestia przyzwoitości.
1: Uroczystości w Jedwabnem relacjonowała Anna Orzeł. Dziękujemy. W Poznaniu upamiętniono 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. W krużgankach klasztoru dominikanów odczytano apel poległych.

0: i złożono kwiaty przed pamiątkową tablicą. Wśród uczestników obchodów była Irena Stefańska-Frąckowiak. Na Wołyniu Ukraińcy zamordowali jej ojca, ale ich rodacy pomogli w ucieczce jej matce, jej i babci.
1: Pożar i zgliszcza, wszystko było zniszczone. Rodzice zaprzyjaźnieni byli.

0: Jutro obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto przypada w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku nastąpiło apogeum masowych mordów. Tego dnia Polacy byli mordowani w około 100 miejscowościach. 8 osób zamordowanych w Późnikach przez ukraińskich nacjonalistów zostało zidentyfikowanych. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar rzezi wołyńskiej. Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Do zbrodni doszło w lutym 1945 roku, kiedy Sotnia Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordowała 80 Polaków, mieszkańców Późnik w obwodzie tarnopolskim. Wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że zidentyfikowanie ofiar zamordowanych na wschodzie ma wyjątkowe znaczenie.
1: No jest to sytuacja wyjątkowa, bo w dotychczasowych wszelkiego rodzaju pracach ekshumacyjnych, to znaczy nie tylko ofiar zbrodni wołyńskiej, ale żołnierzy września czy ofiar zbrodni katyńskiej, nigdy nie doszło do identyfikacji szczątków ofiar, czyli konkretnej ofiary na podstawie materiału porównawczego DNA, czyli na podstawie analizy szczątków ofiar wydobytych z dołu śmierci i materiału porównawczego pobranego od krewnych.
0: Maciej Dancewicz dodaje, że zidentyfikowanie odnalezionych w dołach śmierci jest ostatecznym dowodem zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Późnikach.
1: Prawda historyczna tutaj się broni, bo przecież próbowano też negować. Ja doświadczałem tego, że w tym dole nie leżą być może właśnie te ofiary, których szukamy, że to może są ofiary jakiejś zarazy, ewentualnie jakichś działań wojennych, innych, pierwsza wojna, no różne były pomysły po drugiej stronie. Tutaj mamy 100% pewności, w sposób naukowy udowodniono, że to są konkretne właśnie te ofiary, których szukamy. I są to ofiary tej zbrodni, która miała miejsce w lutym 1945 roku, czyli Polacy zamordowani przez oddział UPA.
0: W sumie na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 100 do 120 tysięcy Polaków. Większość do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Krajowe magazyny gazu wypełniły się w 3/4 wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominając, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza spokojnej zimy. O szczegółach Piotr Durys.
3: Polska osiągnęła 75% zapełnienie magazynów gazu już na początku lipca. To poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z końcem sierpnia. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
4: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
3: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
4: Powinniśmy rozbudowywać magazyny gazu, także tutaj jest wiele pracy do wykonania.
3: W ubiegłym sezonie magazyny osiągnęły pełne 100% dopiero pod koniec września. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Do nowo wybudowanej stacji Choczewo na Pomorzu doprowadzono mocy z Baltic Power wschodniej wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power, a w kolejnych latach do stacji mają być przyłączone kolejne morskie farmy wiatrowe. W sumie ma być ich 6. Łączna moc wyniesie prawie 6 gigawatów. To więcej niż cała elektrownia Bełchatów. W Belwederze odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Prezydent oficjalnie rozpoczął zapowiadane w maju rozmowy o zmianach w ustawie zasadniczej. W skład Rady wchodzą m.in. byli marszałkowie Sejmu. Zespół rozmawiał o tym, w jakim kierunku powinny iść zmiany. W skład Rady przyjęto też kilka nowych osób.
5: Uczestnicy Rady Nowej Konstytucji są zgodni. Debata o ustawie zasadniczej jest konieczna. Według byłego marszałka Sejmu, polityka PSL Józefa Zycha, warto pochylić się chociażby nad kwestią Trybunału Stanu czy Trybunału Konstytucyjnego.
6: Ale nie robić z tego wielkiej polityki.
5: A były marszałek związany z prawicą Marek Jurek dodaje, dyskusja musi przynieść odpowiedź na podstawowe pytanie. Zmiany częściowe, czyli rewizja tego, co już obowiązuje, czy nowa konstytucja.
7: I z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
5: Prezydent Karol Nawrocki Radę Nowej Konstytucji powołał 3 maja. Mówił wtedy, że już twórcy Konstytucji 3-majowej przewidzieli

0: Przyjęli konieczność przeglądu przepisów po 20 latach ich obowiązywania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Prezydent chce, by nowa konstytucja została uchwalona do 2030 roku. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta. Chodzi o mianowanie 200 młodych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem, załatwiliby miesięcznie nawet 10,5 tysiąca spraw, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek.
2: Apeluję do Kancelarii Prezydenta. Jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać. Wiemy, jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system. To naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni.
1: Prezydent spotkał się dziś z przedstawicielami młodych prawników. Decyzję o powołaniu sędziów podejmuje w formie postanowienia. Premier Donald Tusk popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Ograniczenie wynagrodzeń budzi wśród medyków największe kontrowersje, jeśli chodzi właśnie o pomysły przedstawione przez resort zdrowia. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają, że może to doprowadzić do odejść z publicznych szpitali. Dziennikarze podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów krytycznie oceniają propozycje ministerstwa dotyczące reformy. W ocenie Jacka Czarneckiego z Radiowej Jedynki taka stawka, czyli 240 zł brutto za godzinę, może okazać się zbyt niska dla wybitnych specjalistów, natomiast zbyt wysoka dla lekarzy w szpitalach powiatowych.
3: Słucham też dyrektorów szpitali gdzieś tam z Polski, szpitali powiatowych, którzy mówią 240 zł, oni w tej chwili nie płacą swoim lekarzom 240 zł za godzinę. Jeśli będzie stawka maksymalna 240 zł, to wszyscy będą chcieli 240 zł. I to jest problem. Wszyscy lekarze, i moja pani doktor, i lekarze, o których czytam, pytają się, no zobaczymy, co będzie na jesieni. Bo na jesieni to może wszystko walnąć, mówiąc kolokwialnie.
1: Roch Kowalski z Polskiego Radia 24 krytycznie ocenia zarówno propozycję resortu zdrowia, jak i formę ich zaprezentowania opinii publicznej.
4: Nie ma ani dymisji, ani konkretnych rozwiązań. Minister Sobierańska-Grenda pozostaje na stanowisku i zdaje się, że większość patologii w ochronie zdrowia pozostanie w najlepsze. Przede wszystkim ta konferencja prasowa to był jakiś komunikacyjny chaos. To było tak naprędce zwołane, przedstawione, że mam wrażenie, jakby ktoś te rozwiązania przygotowywał na kolanie. Tam nawet prezentacji nie stworzono, nawet nie wylistowano, nie było żadnego pomysłu na przekaz komunikacyjny, w jaki sposób to sprzedać, te rozwiązania, bo na pewno nie można powiedzieć, że to była reforma. Nie rozwiązano tak na dobrą sprawę żadnych problemów.
1: Przypomnijmy, propozycje zmian ministry Jolanty Sobierańskiej i Grendy były omawiane z Naczelną Izbą Lekarską. Wczoraj odbyło się spotkanie kierownictwa resortu zdrowia z przedstawicielami samorządu lekarskiego poświęcone właśnie reformie. W rozmowach strony zgodziły się, że ochrona zdrowia powinna zostać odpolityczniona. Kolejne spotkanie lekarzy z minister zdrowia zaplanowano na 16 lipca podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję na obchodach w Warszawie.
5: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
6: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
5: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny Warchoł, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
7: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
5: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Sprawę komentował też na naszej antenie gość Polskiego Radia 24. Ta sytuacja pokazuje, w jak niebezpiecznym punkcie się znaleźliśmy, mówił Mateusz Multan, publicysta Fakt.pl.
8: Każda demokracja skupia się na dwóch rzeczach. Na kooperacji i rywalizacji, zdrowej rywalizacji w dojrzałych demokracjach. W naszym

0: przypadku my postawiliśmy wszystko na rywalizację i puściliśmy absolutnie wszystkie wodze do tego, żeby wszystko jest właściwie już w tej wojnie dozwolonej. Polaryzujemy społeczeństwo. Po prostu używamy wszystkich chwytów i ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tych bojówkach pokazuje tylko, w jak niebezpiecznym punkcie się znaleźliśmy. Zwłaszcza niebezpieczne są te dodatkowe zapowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o powołaniu Gwardii Narodowej, czymkolwiek ona miała nie być. Jeśli chodzi o funkcjonariuszy, to po prostu przywracanie ich do porządku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, jakieś głębokie reformy, które prawdopodobnie będą wykonywane no, z brakiem poszanowania państwa prawa, ponieważ takie przypadki też były w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Mówił w Polskim Radiu 24 publicysta Faktum Mateusz Multan.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Upały nie opuszczają Europy, fala gorąca pobiła miesięczne i historyczne rekordy temperatur m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii. We Francji do poniedziałku Muzeum w Louvre będzie zamknięte dla zwiedzających. Mieszczące znane na całym świecie zbiory, zabytkowy pałac nie jest w pełni klimatyzowany, a przy tak wysokich temperaturach to spore utrudnienie zarówno dla zwiedzających, jak i personelu. Z powodu ekstremalnych upałów region paryski objęty jest pomarańczowym alertem. Nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Louvru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu. Upał powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na 4 dni ekstremalnych upałów. Wczoraj temperatura w kilku miejscach we Francji przekroczyła 40 stopni, a kolejna fala afrykańskich upałów zbliża się także do Półwyspu Apenińskiego. W poniedziałek na Sardynii termometry mogą pokazać 43 stopnie. Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. Wciąż zaginionych pozostaje 19 osób. Służby prowadzą akcję poszukiwawczą i walczą z ogniem. Pożar bardzo szybko rozprzestrzeniał się na okoliczne tereny. Według władz większość ofiar zginęła podczas prób samodzielnej ucieczki. 4 osoby zmarły w samochodzie, 7 kolejnych odnaleziono poza pojazdami. 4 osoby z ciężkimi oparzeniami trafiły do szpitali. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od ponad 20 lat. Władze nie wykluczają, że liczba ofiar może wzrosnąć.
2: Suma wydarzeń.
1: 4 amerykańskich senatorów osiągnęło porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Rosji. To ponadpartyjne porozumienie, którego celem jest nałożenie obostrzeń na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Krok ten wzmacnia presję dyplomatyczną na Moskwę w obliczu wojny Rosji z Ukrainą.
3: Senatorowie wyrazili zadowolenie z tego istotnego postępu w kierunku wdrażania środków wymierzonych w działania Rosji. Podkreślili konieczność współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej w kwestii nakładania kar na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz, a tym samym finansujące działania militarne prezydenta Władimira Putina. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej tuż po powrocie ze spotkań z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim w Kijowie potwierdził, że porozumienie to przyspieszy proces legislacyjny i wyposaży prezydenta Donalda Trumpa w skuteczne narzędzia pozwalające reagować na działania Rosji na Ukrainie. Komunikat ten pojawia się w czasie wzmożonego napięcia i istotnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza w obliczu presji na ceny ropy wynikających z trwałych konfliktów oraz sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wracamy do kraju. Polska będzie wnosić apelację do wyroku sądu belgijskiego, który zasądza prawie 6 miliardów złotych na rzecz koncernu Pfizer za nieodebrane szczepionki przeciw COVID, informuje prokuratoria generalna. Amerykański koncern farmaceutyczny wygrał proces przed belgijskim sądem i w związku z tą sprawą zablokowano pieniądze na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
4: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PAŻP, że to zabezpieczenie, to zajęcie nie ma podstaw prawnych. Z tego powodu zarówno PAŻP, jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot, jak i Ministerstwo Zdrowia, pozwany Skarb Państwa, będzie wnosił odpowiednie środki odwoławcze od tej decyzji, uważając, że ta decyzja o udzieleniu zabezpieczenia jest błędna.
1: Mówił Artur Woźnicki, wiceprezes Prokuratorii Generalnej, a 4 lata temu Polska odmówiła odbioru części zakontraktowanych szczepionek przez jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości. przepisy dotyczące hulajnóg i rowerów elektrycznych do poprawki.

0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że zamierza dokonać kilku zmian. Chodzi m.in. o decyzję, jaki sprzęt powinien zostać dopuszczony do obrotu przez transportowy dozór techniczny.
1: Chcemy, aby transportowy dozór techniczny decydowała o tym, jakie urządzenia transportu osobistego mogą być wprowadzone do użytkowania w Polsce. Mamy ogromny problem ze sprowadzanymi różnego rodzaju wynalazkami elektrycznymi. Chcielibyśmy, aby o tym, jakiego rodzaju sprzęt typu hulajnoga, rower jest wprowadzony do obrotu w Polsce, decydował transportowy dozór techniczny.
0: Mają być też rozszerzone uprawnienia Straży Miejskiej, tak aby mogła kontrolować rowery elektryczne, a policja ma być wyposażona w hamownie, które służą do pomiaru prędkości. Nowe przepisy powinny pojawić się przed 1 stycznia.
2: Suma wydarzeń.
0: Synoptycy zapowiadają burzę na Mazurach. Może tam spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego silne porywy wiatru do 65 km na godzinę, ostrzega Jakub Mikielewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
3: Chmurki na niebie są cały czas, gdzieś tak nas ten deszczyk dopada. Synoptycy mówią nam o prognozowanych burzach, gdzie podczas tych burz będzie wiatr sięgał 7 w skali Beauforta. Więc obserwujmy pogodę i jeśli coś się dzieje nie tak, to po prostu spływajmy do portów.
0: System ostrzegawczy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to maszty, które emitują pulsujące światło. Częstotliwość 40 błysków na minutę to ostrzeżenie przed burzą z wiatrem, a 90 błysków na minutę to bezpośrednie ostrzeżenie przed gwałtownym niebezpieczeństwem. Całodobowy numer alarmowy MOPR to 601 100 100 lub 984. I na koniec zaproszenie tym razem do Ełku, bo to właśnie tam jutro zawita Lato z Radiem. To kolejny przystanek trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Jutro dla odwiedzających przygotowano jak zawsze wiele atrakcji, m.in. piknik rodzinny i koncert. Będzie audycja nadawana z plenerowego studia na placu Jana Pawła II. W południe rozpocznie się piknik rodzinny. Poprowadzi go dziennikarka Jedynki Sława Bieńczycka.
4: Mamy jak zwykle sporo atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Najbardziej kultowy konkurs Lata z Radiem to oczywiście skojarzenia. To ja specjalnie przygotowałam dla Państwa plenerową wersję skojarzeń. Zapraszam. Nie ukrywam, że wśród dzieci największym powodzeniem cieszy się i fotobudka, i koło fortuny. Nasze koło fortuny jest o tyle wyjątkowe, że nie ma przegranych. Każdy otrzymuje jakąś nagrodę.
0: Wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską zagrają m.in. Sztywny Palazzi, Zakopower, Kasia Kowalska oraz Wanda i Banda. Transmisja koncertu w programie drugim Telewizji Polskiej o 20, a retransmisja na antenie radiowej Jedynki po 21. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Paulina Olak. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
2: Była suma wydarzeń. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: No to już wszystko jasne. Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrała 2-1 z Belgią. Jutro również zapowiadają się wielkie sportowe emocje, ponieważ Norwegia zmierzy się z Anglią. Szkoda, że ten mecz tak późno, bo w okolicach godziny 23, ale to jest okazja, żeby Państwo na przykład na bieżąco do nas dzwonili i komentowali to spotkanie. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 645 2400 i zostawić wiadomość w dowolnej sprawie, na przykład w takiej. Halo?
10: Jeśli chodzi o toalety, to trochę człowiek zjeździł i Europy, i Azji, to tam nie ma problemu. Tam, gdzie się człowiek nie obejrzy, to jest water close. No. A u nas matka Polka sika w krzak

0: Tak.
1: No, ciekawe, czy na mundialu jest wystarczająca liczba toalet. Ale tak, ta dostępność powinna być znacznie większa. No dobrze, kolejna sprawa. Halo?
0: Dzień dobry, stała słuchaczka. Właśnie usłyszałam, że należałoby się przyjrzeć cenom nad morzem. A ja myślę, że należałoby się przyjrzeć cenom wszędzie, we wszystkich marketach, bo to, co się teraz dzieje, to jest co najmniej dziwne. Każdy market wymaga kartę do marketu, żeby kupić w promocji. I na przykład w piątek była żywiecka po 9,99 czy po 10 zł za sztukę i pod warunkiem, że kupi się dwie sztuki. Czyli to już jest naciąganie na dodatkowe zakupy zupełnie niepotrzebne, stąd te odpady, o których się tak często mówi. I miałam kartę i policzono mi, czego nie zauważam dopiero później w domu, 18,99, czyli zapłaciłam za dwie sztuki, ale wzięłam jedną, bo mi druga nie była potrzebna. Myślałam, że ta promocja dotyczy jednej sztuki. Potem się okazało, no wczoraj wyjaśniłam, że chodziło o dwie. No dobrze, jeżeli ktoś nie ma karty, to niech sobie weźmie te dwie sztuki i to jest w ramach tej promocji, ale jeżeli ja mam kartę i płacę pełną odpłatność, to w takim razie albo po co są te karty, albo dlaczego zmusza się do zakupu większej ilości, na przykład masło. Trzeba kupić trzy masła, żeby zapłacić po 2 zł lub za jedno masło, za które płaci się 6 zł, 5,99. To znaczy, że jeżeli kupię jedno masło, to już zapłaciłam za te trzy sztuki i ktoś inny z nich skorzysta. Ale kto skorzysta? Pracownicy sklepu? Może jeszcze ktoś gdzieś to jest wynoszone na zewnątrz, ktoś z tego korzysta, a my za to płacimy. Czy to nie jest dziwne? No dla mnie to jest co najmniej dziwne, że płacimy za towar, z którego korzystają inni ludzie, nieodpłatnie. Wszędzie jest teraz naciąganie na pieniądze. To jest zwykłe złodziejstwo. Zlikwidować należałoby te wszystkie karty, bo to jest ściąganie danych osobowych klienta, sprawdzanie tego klienta, a tak na dobrą sprawę to naprawdę niewiele z tego korzystamy, bo ja muszę kupić 3 razy tyle dla jednej osoby, żeby kupić w promocji. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: No, dziękujemy za ten telefon. Tak, to potrafi zdenerwować. Czytanie tych wszystkich drobnym druczkiem ulotek, tych wszystkich dodatków, co trzeba kupić, jak kupić, jakich używać, mało tego, karty, aplikacje, tego wszystkiego jest bardzo dużo, ale podpowiem, że jeżeli są jakieś wątpliwości, to jeszcze na straży tego wszystkiego stoi UOKiK, który pilnuje tego, żeby konsument właśnie nie był oszukiwany i przyznam, to naprawdę działa. Wystarczy wysłać do nich wiadomość i po jakimś czasie dostaje się odpowiedź, no właśnie, co ewentualnie można zrobić, albo co dzieje się z tematem, który poruszyliśmy. U nas też można zostawić wiadomość. 22 645 2400. Wystarczy zadzwonić, zostawić wiadomość, a potem usłyszeć ją na antenie. Halo?
2: Marzy mi się, żeby tak w przyszłym roku wygrała Konfederacja. Młodsi, świeżsi, ten cały PiS, popis by odpadł. Mogę dyskusję w Radiu 24, dużo o szczegółach mówicie, o tym, takie szczegóły. A to trzeba generalnie patrzeć, o, ktoś powiedział biurokracja. No dobrze, ale czy ktoś się zastanowi, dlaczego jest ta biurokracja? A ja widzę, kobiety, za dużo kobiet. Przecież to jest nadmiar pracy niepotrzebnej. One wykonują niepotrzebną pracę. Siedziałyby w domu, zajmowałyby się wychowywaniem dzieci, nie potrzeba przedszkoli, żłobków. Państwo by im tam dopłacało odpowiednio za ilość tam tych dzieci, które tam wychowują. Takie pomysły już były. Od razu biurokracja by się zmniejszyła.
1: Ale to super, że to mężczyzna się w tej sprawie wypowiada. Co powinny panie robić? To naprawdę jestem pełen podziwu dla pana. No naprawdę ma pan zaskakujące marzenia. Trzeba wierzyć, jakby nadzieja jest nomen omen kobietą, bo przecież jest matką. Halo?
3: Kłaniam się Państwu. Wysłuchałem takiego komentarza, prowadzący program powiedział, że gdybyśmy wszyscy znali konstytucję, to ci rządzący nie mieliby aż tak wielkiego luzu. No, bardzo dobrze. ale jeżeli ja idę do sklepu i wybieram buty,

0: i przynoszę do domu i te buty mi nie pasują i odnoszę do sklepu, sklep ma obowiązek zwrócić mi to. Jeżeli ja wybieram posła czy senatora, po 3 miesiącach, jeżeli senator nawala i zaczyna się mi nie podobać, czy też poseł i też zaczyna się mi nie podobać, mam prawo cofnąć ten głos, bo na niego głosowałem. To prawo powinienem mieć. Wobec prawa jesteśmy wszyscy równi. I cofamy ten głos do zera. I wtedy pan poseł wychodzi ze Sejmu z niczym. Jeszcze musi zwrócić to, co mu zapłacono. Dopiero wtedy będzie prawo prawem. Będziemy wszyscy równi. Mam prawo wybierać, ale mam prawo i cofnąć ten głos. A tego nie ma. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
1: To też jest bardzo ciekawe marzenie, ale przyznam, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale to właśnie w sklepach stacjonarnych tak nie do końca działa, że jeżeli coś kupimy w sklepie stacjonarnym, a potem będziemy chcieli to oddać, to sklep ma obowiązek to przyjąć. Na co z tą słynną zasadą? Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się. Może tak też jest w przypadku posłów i senatorów. Może powinniśmy ich wybierać przez internet. O! Kupując przez internet mamy więcej praw niż kupując w sklepie stacjonarnym, to może i głosując przez internet powinniśmy mieć również takie prawo, że na przykład do 90 dni, jeżeli nam się nie spodoba taki pan poseł lub pani posłanka, pani senator lub pan senator, to możemy go po prostu zwrócić do okręgu, z którego startował i na przykład wybrać kogoś nowego. Co państwo na to? 22 645 2400. W bardzo ciekawą stronę zbierzamy. Halo?
2: Chciałbym zapytać, jakie są możliwości walki z piratami drogowymi na polskich drogach? Chodzi mi o przenośne radary, które były stosowane w czasach komuny. Dziękuję, do widzenia.
1: Ja przyznam szczerze, że tak zacząłem gmerać o przenośnych fotoradarach w czasie komuny i przyznam szczerze, że te fotoradary to pojawiły się dopiero w latach 90. Za komuny to w ogóle był, jeżeli tak można to określić, za czasów PRL, to był bardzo ciekawy system. Jeżeli dobrze sprawdzałem, to milicjanci jechali za pojazdem, mniej więcej w równej odległości, robili zdjęcie swojego prędkościomierza i jednocześnie na tym samym zdjęciu musiała być rejestracja auta, które było, nazwijmy to, śledzone. No i na tej podstawie jakby można było wywnioskować, że prędkość jest przekraczana. Ale to zdjęcie trzeba było jeszcze wywołać i tak dalej, i tak dalej. To strasznie ciekawe czasy musiały być. Ja już jestem z tego pokolenia, gdzie są odcinkowe pomiary prędkości. O, i to potrafi być naprawdę denerwujące. Szczególnie denerwujący są ci kierowcy, którzy na przykład jadą bardzo, bardzo, bardzo szybko, po czym na chwilę zjeżdżają na stację paliw, żeby odczekać ten moment, kiedy jakby nadrobili czas, żeby to się wszystko wyrównało i z powrotem wracają na jezdnię. To naprawdę jest czasami zaskakujące, proszę państwa, to co dzieje się na polskich drogach. Mamy jeszcze czas na to, żeby jeszcze jeden telefon wypuścić? Mam nadzieję, że tak. No to halo.
3: Witam serdecznie. Chciałam pochwalić dzisiaj redaktora prowadzącego. No rzeczywiście super. Jest to no taka klasa światowa.
1: Czy mamy więcej takich telefonów? Bo powiem szczerze, że o tej porze, 23.33 na antenie Polskiego Radia 24, przypominam trochę nasze logo. Też się, proszę państwa, bardzo czerwienie, więc jeżeli jest więcej takich pochlebnych, ja jestem łasy oczywiście na takie pochlebne komentarze. Ale tak poważnie, 22 645 24 00. Jeżeli państwo na przykład nie cierpią prowadzącego, który aktualnie zasiada przed mikrofonem, to też można zadzwonić, też można zostawić wiadomość w tej sprawie. Ja się nie obrażę. Ja czekam na państwa komentarze. A już teraz zapraszam państwa na audycję Więcej niż kryminały.
4: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
5: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Sucha informacja podana przez ekwadorską policję 8 czerwca tego roku. W swoim mieszkaniu w prowincji Santa Elena polska aktywistka Monika Silva-Koniuszek została znaleziona martwa. Przyczyną śmierci – samobójstwo. W studiu przyjaciółka Moniki Silva-Koniuszek, pani Joanna Super. Witam panią.
6: Witam panie redaktorze.
5: Jak dotarła do pani ta informacja?
6: O śmierci Moniki. Informacja o śmierci Moniki dotarła do mnie poprzez media. Ja początkowo w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, pomimo tego, że się tego spodziewaliśmy, ponieważ Monika

0: o stanie zagrożenia swojego życia informowała nas już od bez mała 3 lat. Natomiast nawet mając świadomość tego, że żyła w warunkach, gdzie faktycznie każdego dnia mogła swoje życie stracić, w momencie, kiedy zobaczyłam te informacje, nie uwierzyłam w to i w pierwszej chwili złapałam za telefon i zadzwoniłam do niej. To była godzina 10 rano, 10 czerwca i wiedząc, że jest środek nocy w Ekwadorze, ja próbowałam się do niej dodzwonić, nie odebrała i wtedy już zaczęło do mnie docierać, że najprawdopodobniej jest to prawdziwa informacja i Monika nie żyje.
1: Prawdziwa i nieprawdziwa, bo czy pani przez moment chociaż sądziła, że to naprawdę może być samobójstwo, że ona odebrała sobie życie sama?
0: Ani przez sekundę. Nigdy, znając Monikę, znając jej życie jako aktywistki, nie podejrzewałabym jej o to, żeby targnęła się na własne życie. Nigdy w to nie uwierzyłam, nie wierzę w to do tej pory.
1: Jakie były pierwsze sygnały, które potwierdzały, utwierdzały panią w przekonaniu, że ma pani rację, że to było morderstwo?
0: Już samo to, w jaki sposób zostało to przeprowadzone, czyli że osoby współpracujące z Moniką nad sprawami, do których ona docierała, zostały zabite w biały dzień, na ulicy, na oczach świadków. Monika została uciszona w swoim własnym domu.
1: W jaki sposób popełniano te zbrodnie tak po południowoamerykańsku, czyli po prostu strzelając na ulicy, zupełnie nie oglądając się na reakcje publiczności, przechodniów, po prostu tak jak to widzimy na filmach?
0: Dokładnie tak. W ten sposób przeprowadzane są tam zabójstwa na zlecenie, tak zwane sicariatos. Zazwyczaj są to zamaskowani mężczyźni na motocyklu podjeżdżający, oddający kilka strzałów z bliska w kierunku ofiary. W ten sposób zginęli w listopadzie 2025 roku Robinson Del Pezzo, współpracownik Moniki w aferach gruntowych, oraz adwokat Wiktor Tomala w styczniu 2026 roku. Obydwaj w biały dzień zastrzeleni na ulicy.
1: Mówi pani współpracownicy pracujący nad sprawą. Czy to jest jakaś organizacja formalna, czy jest to grupa aktywistów, która po prostu idzie za jakimś tropem i organizuje się na bieżąco do każdej sprawy?
0: Dokładnie tak. Oni współpracowali ze sobą na zasadzie takiej krzyżówki. Czy Monika założyła swoją własną fundację La Integridad i w ramach tej organizacji współpracowała z różnymi dziennikarzami, prawnikami, politykami, prokuratorami. Nawiązywała sieć kontaktów, które pozwalały jej docierać do informacji, dzięki którym mogła denuncjować sprawy, takie jak chociażby te afery gruntowe, które moim zdaniem mogły stać się przyczynkiem do tego, że zechciano odebrać jej życie.
1: Chodzi o jakieś wyrobiska, kopaliny, korzystanie z lasu, czy też o deweloperkę. Na czym polegają te afery gruntowe?
0: Jedna z większych afer, którymi zajmowała się Monika, to była afera sprzedaży nielegalnej prawie 800 hektarów gruntu pod zabudowę, pod turystykę, pod hotele. I chodziło o dewastację lasu i plaży. I Monika raz, że nie chciała się zgodzić na to, ponieważ zależało jej na tym, żeby nie zdewastowano jednak tego wrażliwego środowiska Ekwadoru, a dwa, że były ogromne nieprawidłowości w momencie sprzedaży tych gruntów. I w te nieprawidłowości zamieszani byli nie tylko lokalni przedstawiciele władzy, jak chociażby Otto Vera, były burmistrz Santa Elena, ale także wskazywała na Mauricio Torresa, generalnego kontrolera państwa. Pan Torres wytoczył Monice sprawę karną o zniesławienie, która toczyła się tuż przed jej śmiercią.
1: Monika w Polsce była aktywistką. Była znana z tego, że uczestniczyła w marszach kobiet, które były pacyfikowane. Odbieraliśmy to zawsze jako wydarzenia nieprzyjemne, nawet brutalne. Ale to jest zupełnie inny poziom nacisku, zupełnie inny poziom braku empatii czy agresji niż za oceanem. Nasz stan wojenny, to co przynajmniej moje pokolenie pamięta, to jest nic przy tym, co dzieje się w państwach iberoamerykańskich. Niedawno czytałem felieton Mateusza Maciniego, znakomitego felietonisty, socjologa, specjalisty od spraw lat

0: latynoamerykańskich, który określił państwo Trumpa, czyli Stany Zjednoczone, jako państwo, które zbliża się w swoich standardach rozwiązywania problemów społecznych i politycznych do Ameryki Południowej, czego najlepszym dowodem jest tak zwane znikanie. Co prawda w Stanach Zjednoczonych to znikanie to na razie jest znikanie do jakichś obozów przejściowych, do aresztów, wydalanie z kraju, bez informowania rodziny. Natomiast w Ameryce Południowej jest to znikanie. Chociażby w Argentynie było to wyrzucanie opozycjonistów z helikopterów nad oceanem. To są sprawy, o których wiemy, więc w jaki sposób, co pchnęło pani przyjaciółkę do tego, żeby przenieść się z Europy, z Polski, z kraju mimo wszystko spokojnego do Ekwadoru, mając w dodatku męża Brazylijczyka. Ja znam takie przypadki małżeństw mieszanych i z reguły, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś dobrego biznesu w Ameryce Południowej, to te pary mieszkają w Europie.
1: Monika miała w sobie bardzo dużo słońca. Ona była bardzo energiczną osobą, była globtroterką, mówiła biegle w kilku językach. Ona w Polsce nie mogła sobie znaleźć miejsca. Dla niej miejsce do życia to były właśnie tropiki. To były przepiękne, ogromne plaże, to był ocean, to były palmy, to było ciepło, to była nieprawdopodobna przyroda. Tego właśnie chciała Monika i to ją pchnęło tam. W momencie, kiedy Monika wyjeżdżała do Ekwadoru...
0: Znaczy ja trochę, przepraszam za to określenie, ale trochę używając cytatu z Misia powiem tak, no niech te plusy nie przesłaniają nam minusów. A też kocham plaże, kocham palmy, kocham morze, cieplejsze temperatury, ale mimo wszystko czuję pewne opory przed, no, chociażby po pobycie w Rio de Janeiro i po tym, jak widziałem, że w centrum miasta główne plaże są patrolowane przez patrole na quadach z bronią maszynową, że to, co nazywamy takimi grajdołkami plażowymi, zajmowane jest przez jakąś gwardię cywilną czy przez policję lokalną, to jakoś tak działa na wyobraźnię, że jest pięknie, ale człowiekowi no niekoniecznie chce się wracać. Mimo wszystko, no już nie pytam, czy warto było, bo nie warto było, ale trochę tego nie rozumiem.
1: Ja myślę, że Monika i wcześniejsze jej doświadczenia z krajami Ameryki Łacińskiej były na tyle pozytywne, że ona naiwnie być może wierzyła, że pomimo tego, że jest białą kobietą i może być obiektem zainteresowania, to jednak mimo wszystko w jakiś sposób jest chroniona. Czyli, że nikt nie podniesie ręki na obcą, bo to ściągnie uwagę międzynarodowych obserwatorów. Jak rozmawiałam z nią później, już w momencie, kiedy Monika zaczęła swoją działalność jako aktywistka w Ekwadorze, to było po roku 2020, tak naprawdę w pandemii, kiedy Santa Elena została odcięta w ogóle od jakichkolwiek zasobów państwa. Tam było bardzo źle. Ludzie w workach leżeli na ulicach. Monika wchodziła do domu, wnosiła torby z jedzeniem dla żywych jeszcze mieszkańców, a pomagała wynosić worki z umarłymi. I tak to się odbywało. Wtedy jeszcze Monika wierzyła, że jest bezpieczna. Zupełnie, że bycie Europejką, bycie cudzoziemką daje jej w jakiś sposób nietykalność. I później pytałam ją, czy ona nie jest właśnie tak troszeczkę naiwna, wierząc w to, że nic jej się nie stanie. Bo pomimo tego, że została już ostrzeżona w 2023 po raz pierwszy, że ktoś poluje na jej głowę, mówiąc kolokwialnie, to w dalszym ciągu mówiła, nie, wiesz co, mnie nie ruszą, ja się bardziej martwię o moje dziewczynki niż o siebie. To nie jest tak, że oni przyjdą do domu i cię zamordują. No, okazało się, że...
0: Czyli
1: właśnie
0: miała dzieci, tak?
1: Tak, Monika miała dwie małoletnie córki.
0: A, to jeszcze powiększa skalę tego dramatu. Ja czytałem na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacje o tym, że Ekwador jest to kraj, do którego turyści z Polski, czy ludzie jadący tam prywatnie, nie powinni się wybierać. Tam były nazwy prowincji, miejscowości, do których zdecydowanie należy nie jechać, ewentualnie jechać i bardzo uważać. Myślę, że to też jest związane z tym, że w momencie jakiegoś nieszczęścia, kłopotu, nie ma tam kto pomóc, przynajmniej ze strony polskiej. Najbliższy konsulat jest w Limie. Nawet nie liczę, ile to jest tysięcy kilometrów, czy godzin lotu samolotem, więc praktycznie poza konsulatami honorowymi

0: bodaj chyba teraz jeden został, jakaś pomoc jest niemożliwa, chyba że placówki Unii Europejskiej.
1: To się zgadza. Nawet sami Ekwadorczycy w tym momencie, wspomniał pan tutaj o naszym polskim MSZ-cie, jak przeglądamy ich komentarze, to troszkę sarkastycznie zwracają się do prezydenta Daniela Noboa z pytaniem, w jaki sposób zachęcasz turystów do odwiedzania Ekwadoru, prowadząc taką politykę, jaką prowadzisz, bo no niestety tutaj rząd Daniela Noboa też się przyczynił do tego, że w Ekwadorze jest coraz bardziej niebezpiecznie. Nie tylko dla swoich, ale również dla turystów. Zanim odpowiem panu na to pytanie dalej, to jeszcze chciałabym tylko wspomnieć, że zaledwie w tym roku, od początku roku do połowy czerwca na zlecenie w Ekwadorze zostało zamordowanych 4,5 tysiąca osób około. Jak już jesteśmy w temacie Moniki, to jest tak jakby w pół roku zniknęli wszyscy mieszkańcy Reszla, z którego Monika pochodziła, i powiedzmy jeszcze jakieś 3 okoliczne wioski.
0: A biorąc pod uwagę proporcje wielkości między Polską a Ekwadorem, to pewno byłoby naprawdę spore miasto powiatowe. To tego wszystkiego się słucha strasznie, jeszcze mając Ekwador jakoś ukrył się za Nikaraguą, za Wenezuelą, za Kolumbią, za Meksykiem, ale to, co działo się w Argentynie, to jest przeszłość. W Brazylii wiemy, Chile też przechodziło swoje bardzo złe momenty, ale o Ekwadorze wiemy mało. Ja miałem okazję poznania właśnie pary mieszanej ekwadorsko-europejskiej i słuchałem o poprzednim prezydencie, o Rafaelu Correi, którego ojciec był po prostu przemytnikiem narkotyków. Został złapany, odsiedział swoją karę więzienia w Stanach Zjednoczonych. I jakie wnioski z tego wyciągnął prezydent Correa? No, takie trochę janosikowanie, w związku z czym zaczął ułaskawiać i obniżył, w zasadzie spowodował, że taki przemyt na mniejszą skalę jest kompletnie niekaralny. A sam doprowadził do licznych afer korupcyjnych i w tej chwili ukrywa się w Belgii. Jego następca też nie jest postacią ciekawszą. To jest Daniel Noboa, który też jest oskarżany o różnego rodzaju afery związane jeszcze z jego ojcem Alvaro, który tu jest coś, co możemy nazwać takim naszym europejskim prostym skojarzeniem, no, symbolem bananowej republiki. Jest przedsiębiorcą, który hoduje banany i który jest gigantycznym przemytnikiem, przekręciarzem i gangsterem.
1: Dokładnie. I o to też jest oskarżany Daniel Noboa przez Ekwadorczyków, przynajmniej przez jakąś część Ekwadorczyków publicznie. Jak śledzimy komentarze i wypowiedzi w internecie, to on nie jest określany nawet narkobaronem, tylko narkobananem. A jeśli już wspomniał pan o tych niechybnych kartach historii krajów latynoamerykańskich, iberoamerykańskich, to już po trosze Danielowi Noboa zaczyna się zarzucać również uprawianie nekropolityki. To tutaj z Wenezuelą mamy bezpośredni związek, prawda? Ginie bardzo dużo młodych mężczyzn w Ekwadorze w tym momencie. Wiąże się to poniekąd z tym znikaniem, o którym pan wcześniej wspomniał, czyli porywani są młodzi mężczyźni i potem na przykład znalezieni są martwi. Nie wiadomo na razie jeszcze, bo nie można się doszukać bezpośrednio przyczyn tych zniknięć i takiego ujawniania późniejszego zwłok właśnie po jakimś czasie, ale to się dzieje i w ostatnim czasie jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja natrafiam na mnóstwo takich informacji. Nie chodzi tutaj o 10 prowincji objętych w ostatnim czasie, 18 czerwca przez Daniela Noboa, stanem wyjątkowym pod przykrywką właśnie walki z kartelami narkotykowymi, z przestępczością. Tylko generalnie to się tam w tym momencie bardzo, bardzo mocno dzieje. Oczywiście sprawami Noboa Trading, czyli tymi bananami, o których pan wspomniał, i tą firmą rodzinną pana prezydenta, zajmowała się również Monika. I tego dotyczyły też dokumenty, które na początku kwietnia tego roku dostarczyła do ambasady Stanów Zjednoczonych w Ekwadorze.
0: No ale co Amerykanie mogą zrobić? My oglądamy filmy z serii Narcos, które są oparte bardzo mocno na faktach. ale w tych filmach przynajmniej część władzy lokalnej czy część władzy państwowej współpracuje z Amerykanami. Oczywiście teraz Donald Trump i Ameryka mają fatalne

0: notowania. Ale umówmy się, jednak w interesie Amerykanów i ich służb, nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka, jest walka z przemytem narkotyków. Co zrobił poprzedni prezydent? W akcie solidarności ze swoim ojcem, który odsiedział swoje w więzieniu amerykańskim za przemyt narkotyków, wyrzucił amerykańską bazę wojskową, która właśnie zajmowała się monitorowaniem, śledzeniem i niszczeniem szlaków przemytniczych.
1: Z drugiej strony Ekwador kupuje za 146 milionów niesprawne agregaty od firmy Progen amerykańskiej. I to też w tym momencie jest jedna z największych afer, które tak naprawdę toczył Ekwador i też są zastraszani chociażby dziennikarze, prawda? Też prezydent Noboa jest wspominany w związku właśnie z tą aferą. A jeśli chodzi o samą Monikę i o te publiczne ataki już na prezydenta, to one faktycznie nasiliły się w ostatnim czasie, jak Monika zaczęła swoją aktywność przekierowywać z gruntu lokalnego właśnie na pole państwowe. Czyli już miała w cudzysłowie zatargi z tym generalnym kontrolerem państwa, Mauricio Torresem.
0: Można przetłumaczyć to na polski, szefem miejscowego NIK-u?
1: Można tak to przetłumaczyć, dokładnie. Którego oskarżała o nepotyzm, o zamiatanie pod dywan nieprawidłowości przy sprzedaży gruntów, które badała i tak dalej, i tak dalej. W związku z tymi nieprawidłowościami też zginął właśnie Robinson Del Pezo, o którym wspomniałam wcześniej w listopadzie 2025 roku. I Monika poprzysięgła, że doprowadzi sprawy Robinsona do końca. Niestety się to nie udało. Sprawy gruntów w dalszym ciągu są niewyjaśnione. Chociażby te 93 hektary w La Libertad, które Monika ujawniła.
0: Co możemy z tym zrobić poza wiedzą, że jest to naprawdę niebezpieczny kraj? Co możemy zrobić w tej sprawie, skoro, tak jak mówiłem, Amerykanie niewiele mogą, a są bardzo zainteresowani. Nawet oni zostali pognani z Ekwadoru. Czy nie boi się pani, że w momencie, w którym udowadnia się i jest coraz mocniejsze przekonanie, że jednak dla opinii publicznej ekwadorskiej, że było to morderstwo, że nie zostanie to przekierowane na przykład jako sprawa przemocy w rodzinie i oskarżenie kogoś z bliskich Moniki?
1: Do tego to prowadzi. Wiemy, że pierwszą hipotezą na dzień po ujawnieniu zwłok Moniki było samobójstwo i to było publicznie zakomunikowane przez ministra spraw wewnętrznych Ekwadoru Johna Rimberga. Później kwalifikacja została zmieniona na femicidio, czyli kobietobójstwo. I teraz śledztwo jest toczone właśnie w tym kierunku. Wiemy, że objęty postępowaniem został ostatni partner Moniki, Leonardo Jimenez, który pełni rolę obrońcy z urzędu Defensor Publico w Manglar Alto i z którym Monika spotykała się od ubiegłego roku. I to również jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ była to znajomość taka mocno, może nie tyle kontrowersyjna, ile ona była mocno tajemnicza, ponieważ nawet najbardziej bezpośrednie środowisko Moniki, my, jej przyjaciółki tutaj w Polsce, też społeczność w Montanicie, bardzo mało wiedzieli o Leo, tak? Ja, mając z Moniką kontakt w styczniu, dowiedziałam się, że oni się rozstali. Później, że znowu gdzieś tam byli razem. Potem znowu coś się takiego zadziało, że ich ścieżki się rozeszły. Pytanie, które mi się pojawia w głowie, jest takie, jakim sposobem Leonardo wszedł do domu Moniki, gdzie znalazł jej zwłoki, skoro nie miał do domu klucza, a Monika była bardzo wrażliwa na punkcie swojego bezpieczeństwa, tym bardziej, że już fizycznie palcem wskazywała na Andreasa Aguilara, aktualnego kandydata na, to się nazywa alcalde de Santa Elena, że to on jest zleceniodawcą, że on jest tym logistycznym organizatorem i wydał na nią orden de sicariato, czyli zlecenie zabójstwa.
0: Czyli tutaj mamy jeszcze drugi wątek, który wcale nie jest taki niemożliwy, bo wiemy, że w krajach Ameryki Południowej, w krajach południa, żonobójstwo czy kobietobójstwo też jest potężną plagą, zupełnie taką samą. Ja byłem zdziwiony w Hiszpanii, ile na kościołach, ile w miejscach publicznych jest właśnie takich haseł, które nawet na kościołach używają z wizerunku Zbawiciela, że nie należy bić kobiet, męczyć i zacząłem czytać statystyki i przekładać to sobie na to, co się może dziać po drugiej stronie oceanu.
1: Ja myślę, że tutaj

0: zaszło coś zupełnie innego. Że należałoby się przyjrzeć osobie tego partnera, nie pod kątem tego, że był on agresywny, chciał zrobić Monice krzywdę, pozbawić ją życia, tylko jakie miał związki z lokalną władzą. Bo jak rozmawiamy z ludźmi, ze znajomymi Moniki tam na miejscu, nikt nie miał absolutnie do niego żadnego zaufania. Zaufania też w ostatnim czasie nie miała do niego Monika. Była Europejką, powtórzę po raz kolejny, była obywatelką innego państwa i rozliczenie się z nią za te aktywności, które przeprowadzała w sposób lokalny, miejscowy, byłby jednoznaczny. Dlatego ja myślę, że to nie było ani samobójstwo, ani nie było to femicidio, czyli kobietobójstwo, tylko było to morderstwo na zlecenie polityczne.
1: Jak pani sądzi, jaki będzie finał tej sprawy, o ile ta sprawa może mieć jakikolwiek finał?
0: Ta sprawa miała mieć finał już następnego dnia, w mojej ocenie, kiedy John Reinberg wyszedł i powiedział, że to było samobójstwo. Wiemy, że w Ekwadorze, w momencie, kiedy kwalifikacja czynu to samobójstwo, z automatu nie przeprowadza się w tej sprawie dochodzenia. Czyli moim zdaniem w ten sposób drugi raz próbowano uciszyć Monikę. Czyli zaprzestanie jakiegokolwiek dochodzenia może uniemożliwić dotarcie do wykonawców, do organizatorów logistycznych i do autorów intelektualnych tego, co się wydarzyło. Ponieważ nie mówimy o zwykłej kobiecie, która wyjechała do Ekwadoru, mieszała rano z troską jedzenie w garnku dla dzieci, tylko o aktywistce, która walczyła o środowisko naturalne, która docierała do potężnych afer korupcyjnych, atakowała nawet samego prezydenta, jak już wspominaliśmy, w sprawach, które nie są obce Ekwadorczykom i w których już zginęło naprawdę bardzo dużo ludzi, jak chociażby Aleksander Bravo. Prokuratorka, która została zastrzelona w Mancie zaledwie 6 dni po śmierci Moniki, a która badała sprawy wysadzenia kilkudziesięciu jednostek morskich, które mogły być dowodami w sprawie przemytu narkotyków przez firmę Noboa Trading.
1: Czyli firmę należącą do prezydenta. Na pewno jeszcze wrócimy do tej sprawy. Dziękuję pani za wizytę. Przypomnę, że była z nami pani Joanna Cuper. A rozmawialiśmy o śmierci, o zamordowaniu, o zamachu na życie polskiej aktywistki, obywatelki naszego kraju, Moniki Sliwy-Koniuszek, że stało się to 8 czerwca 2026 roku. A ta audycja nazywa się Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam państwa na kolejne spotkania.
2: Jeszcze więcej niż kryminał. W naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Więcej niż kryminał będzie się pojawiał regularnie na antenie Polskiego Radia 24. Ale wieczór w Polskim Radiu 24 dobiega już końca. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Rafał Roślik. Za realizację odpowiadał Paweł Chodyna i Wiktor Słodyka. Ja nazywam się Jarema Jamrożek i już teraz zapraszam państwa na kolejne dziś informacje.
4: Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara?
5: No.
6: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
8: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: Znamy drugiego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. MSWiA potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w okrągłym stole w sprawie ochrony zdrowia organizowanym przez Polskę 2050. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpanie pokonali Belgów 2-1, tym samym są drugim półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkarzami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
1: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
2: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
1: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych. Donald Tusk stwierdził, że prezes PiS zachował się jak, tu cytat, klasyczny warchoł, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
3: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
1: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w okrągłym stole w sprawie ochrony zdrowia. Organizuje go w najbliższy wtorek Polska 2050. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński uważa, że właściwe miejsce do rozmów to ministerstwo.
4: Propozycje wszystkich zmian będzie komunikować pani minister i Ministerstwo Zdrowia. To jest najwłaściwsze miejsce, tak żebyśmy się tutaj nie ścigali wzajemnie, jeśli chodzi o koalicjantów. Takimi kwestiami powinno się zajmować Ministerstwo Zdrowia i zajmuje się, i jest szczebel rządowy, więc ja na takie spotkanie nie idę.
0: Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa mówi, że jego klub również nie weźmie udziału w tym spotkaniu.
5: Dobrze by było, żeby to pani minister zdrowia zapraszała, bo pani Kopczyńska-Nałęcz no nie ma nic do ochrony zdrowia, oprócz tego, że chce jakoś ratować swoją rozpoznawalność i pokazywać swoją aktywność na każdym polu, więc prawdopodobnie nie będziemy brali udziału w tych rozmowach.
0: Zaproszenie przyjął klub PiS oraz koło Demokracja Bezpośrednia. W środę minister zdrowia przedstawiła plany reformy. Lekarze mieliby zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy. Czterech amerykańskich senatorów osiągnęło porozumienie z administracją Donalda Trumpa w sprawie sankcji na Rosję. Chodzi o nałożenie obostrzeń na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Krok ten wzmacnia presję dyplomatyczną na Moskwę w obliczu wojny z Ukrainą.
6: Senatorowie wyrazili zadowolenie z tego istotnego postępu w kierunku wdrażania środków wymierzonych w działania Rosji. Podkreślili konieczność współpracy władzy ustawodawczej i wykonawczej w kwestii nakładania kar na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz, a tym samym finansujące działania militarne prezydenta Władimira Putina. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej tuż po powrocie ze spotkań z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim w Kijowie potwierdził, że porozumienie to przyspieszy proces legislacyjny i wyposaży prezydenta Donalda Trumpa w skuteczne narzędzia pozwalające reagować na działania Rosji na Ukrainie. Komunikat ten pojawia się w czasie wzmożonego napięcia i istotnych uwarunkowań gospodarczych, zwłaszcza w obliczu presji na ceny ropy wynikających z trwałych konfliktów oraz sankcji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Świata jest za dużo. Taki tytuł będzie nosić nowa książka Olgi Tokarczuk, premiera 14 października. Autorka ogłosiła to na rozpoczynającym się festiwalu Góry Literatury w Ścinawce Górnej w Kotlinie Kłodzkiej.
7: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
0: Festiwal Góry Literatury jest organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk pod patronatem Radiowej Trójki.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

Prognoza pogody. W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 10 do 15 stopni. W sobotę w centrum i na wschodzie też przelotny deszcz, lokalnie burze z drobnym gradem. Termometry w dzień.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Samo zdrowie.
2: Uparcie i skrycie. Och, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie, śpiewa Edyta Geppert i ta piosenka, proszę państwa, stała się inspiracją do tego, aby porozmawiać o możliwościach długiego życia. Artur Wolski, no i przedstawiam ekspertkę, jest nią pani dr Karolina Mołas, pani jest lekarką medycyny estetycznej i regeneracyjnej, prowadzi pani także szkolenia, zajmuje się pani medycyną regeneracyjną. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Możemy żyć 120-130 lat, jesteśmy tak zaprogramowani podobno, tak wskazują badania, tylko no, teoria sobie, życie sobie.
3: Dokładnie, według badań faktycznie średnia wieku może nawet wynosić 115-125 lat, natomiast to realnie jest bardzo trudne do wykonania. Najdłużej żyła Francuzka, która zmarła w 1997 roku i przeżyła 122 lata i 164 dni bodajże, ale to był jeden taki przypadek tak naprawdę osoby, która przeżyła powyżej 120 roku życia. Natomiast generalnie jest tak, że długość życia to nie jest taki ważny element jak jakość tego życia. I pomimo tego, że my jesteśmy zaprogramowani na wiele, wiele lat, to my nie chcemy żyć w słabej jakości tego życia. I zamiast lifespan, bo tak to się mówi właśnie, no, długości życia, ważniejszy jest element tego naszego healthspan, czyli...
2: A no właśnie, a poza tym no, do tego jeszcze dochodzi to, jak żyjemy, w jakich warunkach, czyli dochodzą te wszystkie warunki epigenetyczne, środowiskowe, skażenie powietrza, wody, dieta, co jemy, żyjemy ciągle w stresie, gonimy nie wiadomo za czym, no to zdrowiu, krótko mówiąc, to nie służy i ten kupon na zdrowie zaczyna nam się skracać. Tak to działa.
3: Zdecydowanie.
2: Pani doktora, jak się tak patrzy na młodych ludzi, to czasami człowiek się nawet trochę zmartwi, bo no oni tak wyglądają nie jak młodzi ludzie, tylko no jak... dojrzałe owoce. Co się dzieje? Dlaczego?
3: Myślę, że tutaj jest kilka czynników, które wpływają na to postrzeganie młodych ludzi. Pierwsze to jest zdecydowanie ten syndrom filtra, który nakładają na media społecznościowe. I to jest powszechny i szeroki temat. Drugie to na pewno jakość życia, jakim żyjemy. Młodzi ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak ważne są takie czynniki jak sen. Właśnie, prawidłowo pracujące hormony, brak stresu, jakość tego życia. Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie myślą, że ich to jeszcze nie dotyczy.
2: Tak, bo będą żyć wiecznie. Tak. W ogóle to jest taka opowieść Hoffmana, nie wiadomo o czym i zagrożenia żadnego nie widzą. Są też różne opinie na temat osób, szczególnie ze świecznika, ludzi sztuki, kultury, estrady, że ciągle dokonują różnych korekt, poprawy i tak dalej. Swoje uroty. No i różne są opinie. No i teraz pani doktor, czy to, co oferuje medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna, to jest rzecz fajna i należy z tego korzystać? Tylko mądrze?
3: Absolutnie tak. Ja jestem zwolennikiem mądrej medycyny regeneracyjnej. Czyli my już nie używamy tutaj nawet słowa estetyczna, tylko chcemy, żeby ten pacjent pozostał absolutnie sobą, tylko żeby czuł się lepiej w swojej skórze. To nawet nie chodzi o likwidację zmarszczek, to nie chodzi o poprawę nawet owalu, tylko chodzi o to, żeby temu pacjentowi dać taki booster energii i samoakceptacji większej. To, co się dzieje w świecie faktycznie celebrytów, gwiazd, to jest wyścig za młodością, czy nawet w Hollywood obserwujemy mnóstwo takich gwiazd. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem ani operacji plastycznych. Bardziej bym tutaj przekierowywała pacjentów na taką pracę psychologiczną, terapię.
2: Tym bardziej, że po iluś takich zabiegach, bo to trzeba powtarzać, to ta osoba przestaje wyglądać tak, jak wyglądała kiedyś.
3: Absolutnie tak. I to jest, wydaje mi się, w mojej pracy. Ja

0: Ja nie godzę się na zmianę pacjenta. Ja nie przekierowuję pacjentów do chirurgów plastycznych, no chyba, że widzę, że faktycznie jest to pani w wieku prawie 60 lat i my tutaj już mamy trochę ręce związane, bo pani przyszła 2-3 lata temu, czyli powiedzmy o 10-15 lat za późno.
1: Ale są też różne sytuacje, bo przecież można ulec wypadkowi i to mogą być pewne sytuacje po przebytych chorobach, chociażby po półpaścu, który pozostawia czasami, jeżeli przejdzie torem ocznym i po twarzy i zostawia blizny i ktoś nie chce, żeby to tak wyglądało. No tam możemy wtedy rzeczywiście sporo zrobić.
0: Absolutnie tak. Ale wskazań medycznych? Absolutnie tak.
1: Muszą być sensowne wskazania medyczne i żeby to zrobić z głową, no i tak, żeby to służyło zdrowiu.
0: Zdecydowanie.
1: A pani doktor, to ma zresztą już swoją nazwę i to jest jednostka taka chorobowa. Jak ktoś ma kłopoty z oceną własnej wartości i swojego wyglądu. Jak to się nazywa, przypomnijmy i co pani wtedy robi, jak pani wyczuje, że taki pacjent, który trafia do pani, no ma z tym problem.
0: Niestety, ale powszechna faktycznie jest jednostka chorobowa, która się nazywa dysmorfofobia. I tutaj pacjent nieprawidłowo, nieobiektywnie odbiera swój wygląd. My jako lekarze medycyny estetycznej, regeneracyjnej, przede wszystkim estetycznej, bo ten pacjent przychodzi tutaj w konkretnym celu zmiany elementu, obszarów w twarzy czy w ciele. Musimy być bardzo uważni na takie osoby i umieć wychwycić oczekiwania pacjenta, które są nierealne lub problem, który zgłasza, który tak naprawdę nie istnieje na czas. Bo jeśli poddamy się presji pacjenta, to jest równia pochyła. Tak naprawdę my nigdy jako lekarze nie sprostamy oczekiwaniom takiej osoby. A niestety dużo osób korzysta z zabiegów medycyny estetycznej właśnie z, może nawet niezdiagnozowaną, ale z dysmorfofobią. W tej chwili medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna jest już mocno powszechna i wiele osób z niej korzysta, więc tych pacjentów faktycznie może jest już procentowo trochę mniej, ale swego czasu, jak ja 15-16 lat temu zaczynałam pracę w medycynie estetycznej, to niewiele osób korzystało jeszcze z tego typu zabiegów, więc sporą część pacjentek stanowiły osobami z dysmorfofobią.
1: Proszę Państwa, są badania dotyczące kortyzolu, czyli hormonu stresu i to, że ten hormon potrafi być wrogiem dla naszego zdrowia. Już o urodzie nie wspomnę. Co mówią badania?
0: Tak, jest mnóstwo badań na temat kortyzolu. Naprawdę przed 2010 roku powstało wiele, wiele badań i to naprawdę wieloośrodkowych. Jedno z takich głównych badań dotyczących, że to nie chodzi już o wyrzut kortyzolu, tylko chodzi o to, że krzywa kortyzolu jest spłaszczona. Było zrobione już w 2009 roku przez Adama i Kumari, które obejmowało 4047 pacjentów i ponad 80 badań klinicznych. Chodzi o to, że u tych pacjentów zarówno wysoki poziom kortyzolu utrzymujący się przewlekle, jak i niski poziom kortyzolu jest niezdrowy i u takich pacjentów stwierdzono zaburzenia zarówno psychiczne, jak i fizjologiczne. Więc my tutaj...
1: Jak to się może objawiać?
0: Brakiem siły, jeśli my na przykład mamy za niski poziom kortyzolu, bo pamiętajmy, że kortyzol jest nam niezbędny do życia. To nie chodzi o to, żeby kortyzolu nie mieć w ogóle, bo on, my byśmy bez niego nie stali z łóżka, my byśmy nie mieli energii do działania.
1: To taka siła napędowa.
0: Taka siła napędowa, tylko ta siła napędowa nie może trwać prawie całą dobę.
1: Bo tchu zabraknie do życia.
0: Dokładnie, dochodzi do wyczerpania nadnerczy, ponieważ taka oś HPA, czyli podwzgórze przysadka nadnercze, odpowiadają właśnie za regulację kortyzolową i jeśli my żyjemy długofalowo, długotrwale, na wysokim kortyzolu, to dochodzi do wyczerpania nadnerczy. Więc w badaniach kortyzolu ta krzywa jest wypłaszczona na niskim poziomie i to też jest właśnie niezdrowe, objawia się apatią, depresją, brakiem sił, zaburzeniem krążenia, zaburzeniami metabolicznymi, bo pamiętajmy, że kortyzol ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie metaboliczne.
1: Jak sprawdzić poziom kortyzolu?
0: Najlepiej jest ze śliny. Jest wiele metod.

0: tak naprawdę. Można z krwi, można z moczu, nawet klinicznie to się robi po obciążeniu deksametazonem, ale tak najbardziej powszechny jest badanie ze śliny, ponieważ ono jest badane w kilku etapach, w kilku momentach w ciągu dnia. I właśnie pokazuje nam tą krzywą.
1: Ale to jest jedna próbka, czy trzeba ją pobrać parę razy, jak pani
0: parę
1: mówiła?
0: Razy.
1: Parę razy,
0: tak.
1: Żeby zobaczyć,
0: bo to ze śliny,
1: co
0: dokładnie.
1: Się dzieje w ciągu doby, prawda?
0: Dokładnie. Pamiętajmy, że jak wstajemy rano, to w ciągu 30-40 minut po przebudzeniu nasz kortyzol powinien poszybować do góry.
1: I takie też praktyczne pytanie, to nie jest badanie w pakiecie na NFZ?
0: No niestety nie.
1: A jak to się dzieje, że ten kortyzol się w ogóle w organizmie wytwarza?
0: My mamy taki enzym, który się nazywa 11-beta-hydrosteroidowa dehydrogenaza typu pierwszego.
1: O, zrobiło się trudno.
0: To jest ważny enzym, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, że my mamy wysoki poziom kortyzolu w krwi, bo on nam jeszcze nic złego nie robi. Ale w momencie stresu aktywuje się nam ten enzym i nieaktywny kortyzon przekształca się właśnie w aktywny kortyzol. I aktywują się receptory glukokortykosteroidowe i w związku z tym dochodzi do odkładania tkanki tłuszczowej, czyli wzrostu lipogenezy, do wzrostu insulinooporności, do generowania
1: czyli
0: stanów zapalnych w organizmie.
1: Wchodzimy w chorobę otyłościową, tak powolutku,
0: tak.
1: Cukrzycę typu drugiego zapewne. No i jeszcze w takie stany, które no, zdrowiu całkowicie nie służą przecież.
0: Absolutnie. I pamiętajmy, że redukcja tego kortyzolu, czyli przywrócenie prawidłowej jakości życia, zwrócenie uwagi na sen, na mniejszą aktywność i tempo życia, naprawdę jest w stanie nam ten kortyzol sukcesywnie z dnia na dzień obniżać.
1: Czyli organizm nasz na tyle jest mądry, że jeżeli się trochę uspokoimy i zaczniemy żyć tak po ludzku,
0: tak,
1: z pewną przyjaźnią dla siebie, to ten proces się odwróci.
0: Tak, jest w stanie, o ile to nie poszło za daleko. Jeżeli za długo to wszystko nie trwało.
1: No to są to rzeczy rzeczywiście bardzo istotne, tym bardziej, że mamy na to dowody naukowe i badania naukowe, które to potwierdzają, że faktycznie tak jest. To pani doktor, taka bardzo sensowna rada, jak tak się nabuzujemy, jesteśmy w tym stanie stresu, to jak sobie nasi słuchacze przypomną tę naszą rozmowę, co się może narobić, to może usiąść lepiej, wziąć parę głębokich oddechów i
0: dokładnie
1: powiedzieć, słuchaj, to nabuzowanie i ten stres i to szaleństwo, to ci się tak naprawdę nie opłaca.
0: Absolutnie się nie opłaca. Wdech, wydech, dystans do życia, do świata. Wiem, że łatwo mówić, gorzej zrobić, ale
1: to,
0: miejmy to w tyle głowy i pamiętajmy.
1: Prawda. Miejmy świadomość i niech ten kortyzol się uspokoi, zacznie działać i wydzielać się tak, jak jest, jak powinno być, żeby wszystko działało według praw fizjologii i żebyśmy byli zdrowi.
0: Tak. Ja obserwuję właśnie u pacjentek, bo są takie charakterystyczne kortyzolowe twarze. To są takie pierwsze objawy właśnie długofalowego stresu.
1: Jak taka twarz wygląda?
0: Ona jest obrzęknięta w części środkowej. Skóra jest ścięczała, wiotka. Widzimy taki zaburzony owal dolnej części twarzy. To są typowe takie twarze stresowe, bo pamiętajmy, że właśnie ten enzym wpływa też na proliferację fibroblastów, czyli komórek skóry. Odpowiada za produkcję kolagenu, elastyny. Niestety, jak jest za dużo kortyzolu, to też właśnie ta macierz zewnątrzkomórkowa ulega degradacji, więc te twarze, one są w środkowej części obrzęknięte, a w dolnej części taka ścieńczała, wisząca skóra. Wygląda się nieświeżo, nieadekwatnie właśnie do lat, które te pacjentki mają, bo często to są osoby młode.
1: Ale panowie też to mogą mieć.
0: Też, oczywiście.
1: To zwariowane tempo naprawdę na zdrowie nam nie wyjdzie. To jeszcze tylko przypomnijmy, żeby dać taki twardy dowód, że jednak ten kortyzol jest przebadany i są na to dowody naukowe. To są badania? Jakie?
0: Jest ich bardzo dużo. Większość ich opublikowane są w PubMedzie i jedno z pierwszych badań to było z 2005 roku, gdzie był badany właśnie kortyzol w kontekście otyłości brzusznej.
1: A kto to robił, te badania?
0: To robił J.W. Tomlinson i to jest amerykański naukowiec. Wcześniej jeszcze było w 2004 roku przez Jonathana Sickla i to taka bardzo

0: Bardzo duża publikacja była właśnie o wpływie glukokortykosteroidów na odkładanie się tkanki tłuszczowej, głównie tej wisceralnej, trzewnej, właśnie w okolicy brzucha, bo też są tak zwane brzuchy kortyzolowe. Warto o tym też wspomnieć, że kończyny są szczupłe, a tutaj środkowa część ciała ulega takiej nadbudowie tkanki tłuszczowej, bo wrażliwość tego na ten enzym jego jest dużo więcej w tkance wisceralnej. Również było badanie w 2008 roku też na otyłość, bo badano już tutaj osoby otyłe i właśnie wszystko dotyczyło tego enzymu, bo jak odkryto ten enzym, to badano jego aktywność i jego lokalizację w naszym organizmie. Następnie po 2013 roku, 13-14, były badania dotyczące wpływu kortyzolu, dużo jest publikacji właśnie, a jakość naszej skóry. I tutaj w Journal of Clinical Investigation było badanie, które pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie nam aktywność enzymu i przyspiesza to starzenie skóry. Natomiast blokada tego enzymu, to już kolejne badanie, przeciwdziała właśnie procesom starzenia i poprawia gojenie się skóry. I kolejne badanie w 2014 roku dotyczyło ścieńczenia skóry. I to było duże badanie na dużej liczbie tak naprawdę pacjentów. Takie ciekawostki jeszcze mogę powiedzieć, że było też badanie robione w 2012 roku w kontekście kortyzolu i smaku, jaki czujemy. I niestety ekspozycja na silny stres wiąże się z osłabieniem percepcji smaku słodkiego. I to nie jest tak, że ciągnie mnie do słodkiego z powodu stresu, bo to jest takie psychologicznie, to jest udowodnione w badaniach naukowych, realna zmiana percepcji smaku tak naprawdę, gdzie kortyzol wpływa na hipokamp, ciało migdałowate, korę przedczołową i tam moduluje sygnał właśnie z receptorów smakowych. Ciekawostki jeszcze z 2017 roku przez Deansa było robione badanie zależności kortyzolu na bodźce zewnętrzne i dotyk. Czyli jeśli wzrasta nam poziom kortyzolu, to realnie zmienia się percepcja bodźców naszych. I chodzi tutaj o hamowanie plastyczności w mózgu i gorsze odczuwanie tego dotyku. I potem jeszcze było teraz ostatnie badanie z 2023 roku przez Mayera, gdzie badano poziom kortyzolu, a mgła mózgowa. I tutaj ewidentnie wyszło w badaniach, że pogarsza się koncentracja i uwaga. Jest też upośledzona, to już przez Shieldsa było robione w 2015 roku badanie, pamięć robocza i kontrola poznawcza.
1: No,
0: także dużo.
1: Faktycznie tych badań jest dużo i są to twarde dowody, że jednak jak żyjemy w stresie i ten hormon zaczyna nam wariować, ta ilość tego hormonu stresu albo bardzo wzrasta, albo w ogóle spada, no to zdrowiu to nie służy. To tak na podsumowanie, gdyby pani jeszcze zechciała nam powiedzieć, jak żyć, żeby zachować dobry potencjał zdrowia, żeby nie dawać się różnym chorobom i możliwie dożyć w zdrowiu i w dobrej kondycji, w dobrej jakości życia, lat naprawdę takich, których może nam świat pozazdrościć.
0: Musimy wziąć pod uwagę tak naprawdę cztery takie główne filary, czyli musimy dbać o naszą dietę, musimy dbać o sen, musimy dbać o sport i tutaj za mało wybrzmiało właśnie te potrzeby aktywności fizycznej i o nasze tak zwane relacje społeczne. Ja czerpię dużo wiedzy od Petera Attii, to jest taki prekursor może długowieczności i polecam jego książkę, który właśnie podkreśla bardzo mocno, jakie znaczenie mają te czynniki, o których teraz powiedziałam. Pamiętajmy o tym ruchu. Jeśli my będziemy ruszać się 150-180 minut w tygodniu takim spacerkiem szybszym, to nasze zdrowie metaboliczne wzrasta. To już jest taka wystarczająca ilość czasu aktywności fizycznej, ale ważny jest też ten sport tak zwany różnorodny, czyli oprócz spacerów, cardio, pamiętajmy o treningu siłowym, pamiętajmy o na przykład pilatesie czy jodze,

0: bo to też ma wpływ na naszą tak naprawdę sprężystość stawów i tego, czy na późne nasze życie będziemy w stanie sami się poruszać.
1: A poza tym to też nas wycisza, uspokaja, jednocześnie zmusza do takiego niezbyt silnego, agresywnego ruchu, pomaga, służy zdrowiu, a nie generuje na przykład jakieś urazy. Gdybyśmy poszli, nie ruszając się w ogóle, na siłownię i od razu wskoczyli w program bardzo intensywnych ćwiczeń, no to taki kierunek jest beznadziejny.
0: Absolutnie nie polecam. Jeśli się nie ruszaliśmy, a chcemy zacząć, to zaczynamy bardzo subtelnie, powoli, właśnie yoga, pilates, spacery, nordwalking. To jest to, od czego warto zacząć, dać sobie czas i budować tą naszą siłę fizyczną bez presji, bo to znowu nam powoduje wyrzut kortyzolu. Pamiętajmy też o restrykcji kalorycznej, nieobjadanie się, czyli żyjmy na takim lekko ujemnym bilansie energetycznym. To też służy zdrowiu.
1: Czyli dobrze jest odchodzić od stołu, kiedy jeszcze mamy apetyt, żeby coś jeszcze zjeść. Ale mówimy, dziękuję, już na razie wystarczy.
0: Absolutnie tak. No i nie za często te posiłki przy tym stole. Także to ma ogromny wpływ. I jeszcze kilka lat temu mówiło się o tych relacjach społecznych tak troszkę po macoszemu. Dzisiaj też badania naukowe pokazują, że one mają ogromny wpływ na to, jak się też starzejemy.
1: Czyli
0: przeciwdziałają depresji, demencji.
1: Wyjść do ludzi, rozmawiać, nie bać się tego. Proszę Państwa, warto z tego skorzystać. To są naprawdę bardzo proste wskazówki. Wystarczy je tylko zapamiętać, zacząć stosować. I korzystajmy z tego, co jest największym darem, czyli życie. Niech ono będzie w dobrej kondycji i niech trwa. O czym dzisiaj w audycji Samozdrowie opowiedziała pani dr Karolina Mołas, lekarka medycyny estetycznej i regeneracyjnej. Bardzo dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję pięknie.
1: Artur Wolski, ja też państwu bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Wczoraj odbyło się spotkanie naukowców z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w sprawie zorganizowania debaty na temat skutków zmian klimatu, oczywiście dotyczących Polski. Co się działo na tym spotkaniu i czy ci, którzy wzięli udział, są zadowoleni, co udało się ustalić? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie, a w studiu goście Katarzyna Wiekiera, pracownia na rzecz wszystkich istot, inicjatorka apelu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Oraz profesor Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Prawie prosto po tym spotkaniu z marszałkiem Sejmu. Pani Katarzyno, jest sukces? Są państwo zadowoleni? Udało się osiągnąć to, z czym poszliście?
4: Nie jest to pierwszy apel środowiska naukowego skierowany do polityków o poważne potraktowanie zmiany klimatu. W tym wypadku mamy odpowiedzi pozytywne na nasz apel, odpowiedział marszałek Sejmu. Tak, jesteśmy po spotkaniu i ze strony pana marszałka jest tutaj taka pełna gotowość, by oddać salę sejmową jedną środowisku naukowemu, przeprowadzić taką debatę i ona oczywiście sama w sobie nie jest celem, tylko ma doprowadzić do zmian, które zwiększą bezpieczeństwo Polaków. I mnie zainteresowanie polityków tym apelem w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj w Polsce, cieszy, bo te problemy narastają. Na nasz apel odpowiedziała też ministra klimatu i środowiska, pani Paulina Henning-Kloska. Wybieramy się na to spotkanie w przyszłym tygodniu. Do debaty na pewno dojdzie. I to spotkanie było bardzo merytoryczne, ale też techniczne. Będziemy teraz w najbliższych dniach ściśle współpracować z biurem Sejmu, by doprowadzić do tej debaty, by ona była jak najbardziej taka owocna w rozwiązania, jak może się zmienić, jak mogą przyspieszyć polityki publiczne, bo problemy narastają i to jest czas, by działać.
3: Ale klimat to jest temat polityczny przede wszystkim, czy to jest temat, który jest po prostu ludzki?
4: Klimat to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich i

0: za które my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, bo mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu, mówimy o coraz poważniejszych skutkach zmiany klimatu, z jakimi się mierzymy. Ja wyszłam z prośbą do środowiska naukowego, do tych naukowców, których znam, z prośbą o to, by zabrali głos podczas ostatniej fali upału, bo tego głosu w ostatnich miesiącach, latach brakowało. My też, to nie jest tak, że ten głos jest nieobecny, bo on jest, tylko walczymy też z ogromną dezinformacją klimatyczną. Więc poprosiłam naukowców o zabranie głosu w momencie, w którym doświadczaliśmy sytuacji absolutnie kryzysowej. Padały rekordy temperatury i to był też właściwy moment, by zabrać głos. I mnie naprawdę cieszy, że dzisiaj mamy zainteresowanie też mediów, zainteresowanie polityków. Możemy oddać tą przestrzeń nauce, bo scenariusze, a dzisiaj widzimy, że osiągamy te kolejne momenty, rośnie ta globalna temperatura nawet szybciej niż się spodziewaliśmy. I to widzimy, że to się dzieje. I mamy namacalne dowody na co dzień, że to, o czym naukowcy ostrzegali, przecież nie od lat, ale nawet od dekad się dzieje. I my musimy absolutnie bezwzględnie wdrażać rekomendacje, o których nauka mówi głośno, bo to jest ostatni moment. Walczymy o każdy stopień tak naprawdę. Każdy dziesiąty stopień Celsjusza, bo każdy ten wzrost tej temperatury to są coraz bardziej negatywne konsekwencje dla ludzi, dla naszego bezpieczeństwa.
1: Naukowcy, no właśnie to hasło i ta grupa ma ogromne znaczenie, ogromny głos. Profesor Szymon Malinowski to naukowiec, który bardzo często mówi o tym, co się dzieje z naszym klimatem i mam wrażenie, że pana jednak słuchamy, bo ma pan bardzo dużą wiedzę. A jakie mamy w tej chwili największe problemy, takie te najbardziej palące tematy, problemy związane ze zmianą klimatu, z tym, co można jeszcze zrobić?
2: W ostatnim komunikacie naszego Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego właśnie mówimy o tym, że nie nadążamy z adaptacją do zmiany klimatu, za tempem zmian. To tempo zmian, jak już mówiła moja poprzedniczka, bardzo, bardzo przyspieszyło w ostatnich 3 czy 4 latach. My nie mamy tego świadomości. W każdym razie w takiej naszej świadomości te negatywne skutki globalnego ocieplenia to jest koniec XXI wieku, także to nasze wnuki, prawda? Natomiast my je zobaczymy, myślę, już je widzimy, a zobaczymy w dużym wymiarze w najbliższej kadencji. W wypadku fali upałów trudno dezinformatorom po prostu
1: działać.
2: Tak, bo globalne ocieplenie to każdemu się kojarzy z tym, że będzie ciepło, prawda? Jak jest rekordowo ciepło i dzieją się jakoś rekordowe, ciepłe rzeczy po tej stronie, to strasznie trudno
1: to
2: negować. Oczywiście wszystkie inne skutki globalnego ocieplenia jest dużo, dużo łatwiej negować, więc to była świetna okazja, żeby przeskoczyć tą barierę i zaapelować do polityków, żeby te rzeczy, które cały czas, że tak powiem, dla nich przygotowujemy, bo my przygotowujemy ogromną liczbę i ogólnych i szczegółowych informacji o tym, jak sobie z tym radzić, jak dobrze wydać środki publiczne na adaptację, a nie przejeść się na betonozę czy różne rozwiązania, które są po prostu słabe, które nie doprowadzą do tych skutków, które byśmy chcieli. Więc ta fala upałów plus właśnie to, że tak naprawdę my jesteśmy cały czas gotowi, żeby wspomagać tą politykę opartą na wiedzy. No jakoś udało się to wszystko wreszcie po raz pierwszy zgrać. No i mamy nadzieję, że odbędzie się, to znaczy mamy nadzieję, bo pan marszałek nam obiecał, a my obiecaliśmy mu, że to poważnie potraktujemy, że ta debata będzie jakimś wstrząsem i jakimś takim nowym początkiem w polityce.
1: Mówił pan o upałach. Rzeczywiście to jest niezaprzeczalne, co się wydarzyło pod koniec czerwca i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że takich upałów nie było, bo zima troszkę nas znowu przystopowała z tym być może stresem związanym ze zmianami klimatu. No zimę mamy, mieliśmy taką jak zawsze, jak pamiętamy.
2: Nie
1: o jakichś zmianach klimatu mówimy, ale wtedy się o tym mówiło, że normalna zima, tradycyjna jak sprzed 20-30 lat.
2: Ale nie pamiętamy, jakie były zimy sprzed

0: 20, 30 i 40 lat. Ta zima była o tyle nietypowa, że się dosyć długo utrzymywała pokrywa śnieżna. I to wszystkich przekonało, że to musi być coś takiego jak dawniej. Ale i tego śniegu nie było za dużo. Tych opadów śniegu wcale nie było dużo. Był dosyć długi okres bez odwilży. W związku z tym to, co spadło,
1: to leżało
0: poniżej normy, powiedzmy sobie szczerze, to leżało. Był jeden miesiąc chłodny, po czym nastąpił, jeśli idzie o przedwiośnie, rekordowo ciepły marzec. Tylko kto miał świadomość, że ten marzec jest absolutnie rekordowo ciepły w takim kontekście fali opałów i odchylenia od średniej, to on był dużo cieplejszy niż ta fala upałów, o której my mówimy, prawda?
2: Jest też tak, że nas interesują, szerokiej opinii publicznej, rekordy. O, spadło trochę śniegu, o, mamy rekord temperatury, a ignorujemy takie zagrożenia związane ze zmianą klimatu, z którymi musimy się mierzyć stale. W Polsce, co najmniej na połowie kraju, jest zagrożenie suszą hydrogeologiczną, czyli tą najpoważniejszą, bo dotyczącą zasobów wód podziemnych. Kiedy mieliśmy upały pod koniec czerwca, ta fala pierwsza przyszła, ponad 100 gmin w Polsce wydało ograniczenia dotyczące dostępu do wody pitnej, ograniczenie, prośby o zmniejszenie zużycia wody, bo tej wody zaczyna brakować. Ja sama w podwarszawskiej miejscowości, z której przyjechałam, mierzyłam się z takim problemem i my jesteśmy trochę u progu takiego świata bez wody. Zrobiliśmy bardzo dużo historycznie rzeczy, ujmując i patrząc, żeby Polskę osuszyć. I teraz, kiedy mówimy o tych rozwiązaniach, to nie chodzi nam tylko o ograniczenie zużycia paliw kopalnych, o cięcie emisji gazów cieplarnianych, ale chodzi nam o to, żebyśmy się adaptowali do tych zmian. I tutaj rola przyrody jest nie do przecenienia. My musimy odwrócić ten trend związany z osuszaniem kraju, bo to jest zagrożenie ignorowane, lekceważone. Ono jest bardzo poważne, bo ono dotyczy naszego bezpieczeństwa żywnościowego, ono dotyczy rolnictwa. Ono dotyczy też naszej odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, bo nie jesteśmy w stanie jako kraj gromadzić tej wody w krajobrazie. Przy ekstremalnych deszczach, burzach ta woda nam bardzo szybko spływa z terenu kraju i przyroda jest rozwiązaniem i o tych działaniach adaptacyjnych, co się powinno zmienić. Też chcemy mówić na tej debacie w Sejmie, bo to nie jest też tak, że wszystkie rozwiązania, jakie my musimy i kroki, jakie my musimy przedsięwziąć, są bardzo kosztowne. Z reguły te inwestycje kojarzą nam się z transformacją energetyczną, z dużymi inwestycjami, nakładami na modernizację sieci. Tego typu inwestycje faktycznie wymagają dużych nakładów finansowych, ale w przypadku ochrony przyrody, która jest naszym i powinna być i może być naszym sprzymierzeńcem w tej adaptacji. Tutaj nie mówimy o bardzo kosztownych rozwiązaniach. Tutaj problemem jest cały czas zmiana świadomości i też nasza debata ma na celu nieść ten głos naukowy i pokazywać, że rozwiązania oparte na nauce, te dotyczące adaptacji, wcale nie są najdroższe i też są możliwe, szybko mogą nam przynieść większe bezpieczeństwo, o ile zaczną być wdrażane w politykach publicznych.
3: Wspomniała pani o suszy. Ja mam ostatnie doświadczenie sprzed dosłownie kilku dni, kiedy to byłam w Narwiańskim Parku Narodowym i jedna z atrakcji turystycznych, czyli kładki w Śliwnie, które można po prostu pokonywać, żeby zwiedzić ten teren, zostały zamknięte z powodu niskiego poziomu wody. Czyli nawet w rozrywce ta woda też nam bywa potrzebna i też jej brakuje. Czy państwo mają jakieś takie gotowe rozwiązania, które mogliby politycy wykorzystać? No bo jesteście naukowcami, jesteście z tych organizacji, fundacji, bo było więcej osób na tym spotkaniu, które działają na rzecz klimatu. Czy macie takie gotowe rozwiązania? Po prostu proszę bardzo, zróbmy to i to przyniesie taki i taki pozytywny skutek.
0: Jak najbardziej. I te rozwiązania są cały czas, że tak powiem, dostarczane politykom właśnie w postaci komunikatów tego komitetu panowskiego, wcześniej zespołu do spraw kryzysu klimatycznego. I one mówią o zmianach w planowaniu przestrzennym, o błękitno-zielonej infrastrukturze, o tym, że musimy poważniej potraktować kwestię ochronnej roli lasów, jeśli idzie o wodę. Mamy cały szereg istotnych, a stosunkowo prostych do spełnienia postulatów, które mogą szybko poprawić nasze bezpieczeństwo.
3: Z drugiej strony... Szybko, to

0: ważne, bo znaczy, to, co się działo, szybko je można wprowadzić, pracowaliśmy na to latami.
1: Natomiast w zależności od zakresu, w jakim je wprowadzimy, od tego, w jaki sposób one będą skoordynowane, czy one będą powiązane z tym, że wiemy, jak działa dana zlewnia, dany ekosystem, dany obszar, czy one będą wprowadzane losowo i przypadkowo, skutki, które przyniosą, mogą się objawić bardzo szybko albo trochę później. No, są jeszcze też problemy związane z bezpieczeństwem militarnym. I tutaj znowu fantastyczny przykład to było utonięcie amerykańskiego czołgu na Litwie, który po prostu mówi o tym wprost, jak pewne obszary mokradeł, mówiąc krótko, bardzo ważnych środowiskowo i bardzo ważnych dla zachowania naszych stosunków wodnych, mogą ograniczyć możliwość przemieszczania się sprzętu wojskowego, jak to może być wykorzystanie obronnie, prawda? Mówimy o Tarczy Wschód. Ostatnio MON, że tak powiem, bardzo wspomniał i wsparł działania działaczy ochrony przyrody
0: przed wycinaniem,
1: tak, przed wycinaniem tych drzew wokół dróg
0: na
1: Mazurach. To wbrew pozorom też ma znaczenie militarne i ochronne. Ale jeszcze wróciłbym do jednego tematu tej suszy i takich dwóch rzeczy, które zdarzyły się też stosunkowo niedawno. To są dwa pożary lasów. Jeden na Roztoczu, drugi pod Warszawą. I to był tak naprawdę bezpośredni efekt tej fali upałów, której nikt nie zauważył, marcowej, czyli gwałtownego pogłębienia kryzysu wodnego, z którym cały czas mamy do czynienia. Drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to przedwczorajszy sztorm na Bałtyku i bardzo silny wiatr. To jest zjawisko, które w tej formie meteorologicznej, jako nisz nurkujący i tak dalej, jest charakterystyczne dla okresu jesienno-zimowego. Globalne ocieplenie, antropogeniczne globalne ocieplenie, czy antropogeniczna zmiana klimatu, to nie jest tylko upał, to jest cała seria zjawisk i poszerzenie zakresu różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń meteorologicznych, zagrażających naszemu bezpieczeństwu na mnóstwo różnych sposobów. I teraz te rozwiązania oparte na naturze, one mogą nam i pomóc przed suszą, i pomóc przed powodzią, i doprowadzić do lepszego zagospodarowania przestrzennego, to znaczy, żebyśmy naturze oddali to, co naturze, a ludzkie mieli pod lepszą kontrolą, więc pomyślmy o tym tak pozytywnie.
0: Tylko że to wszystko właśnie też wymaga czasu. To nie jest tak, że pewne działania przyniosą skutek od razu, a no wracając do polityki i kadencji polityków, no często jest tak, że może mniej perspektywicznie myślą i dlatego trochę ten temat jest taki zostawiany, jako że to i tak efekty mogą być w kolejnej kadencji.
2: Nie, zakopywanie rowów, które odwadniają nasz krajobraz w puszczach, w lasach przynosi efekt natychmiastowy. Ta woda zostaje w krajobrazie i poprawia nam stosunki wodne. Odbetonowanie naszych miast przynosi nam korzyść od razu i od razu pomaga nam lepiej znosić upały i po prostu żyć i przetrwać w tym mieście. I to są rzeczy, które można zrealizować jakby od ręki i one od razu społeczności Polacy widzą, że jest im lepiej, że żyje im się lepiej dzięki temu. Jakie inne to są proste też rozwiązania? To jest wsparcie Polaków w termomodernizacji budynków, w dociepleniu. Mamy problem ogromny z wampirami energetycznymi. Bardzo dużo energii produkujemy i ona idzie na marne. Wylatuje przez nieszczelne okna i przez niedocieplone budynki. I to też są pieniądze, które bezpośrednio wspierają ludzi i pomagają im znosić te negatywne konsekwencje zmiany klimatu. Magazynowanie wody to jest kolejna prosta rzecz, jaką możemy robić w naszych ogrodach. Gromadzić tą deszczówkę i jej używać w momentach fal upałów i suszy. Nie zużywać tej wody, którą ciągniemy z tych pokładów głębinowych. Proste rzeczy zmieniające jakość naszego życia i akurat w tym obszarze wydaje mi się, że ta zmiana świadomości i ta praca do wykonania dla organizacji pozarządowych, żeby tłumaczyć te korzyści i pokazywać to, że jak one są

0: prosta, jest cały czas do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o te większe inwestycje infrastrukturalne, na przykład związane z transformacją, to jest też trochę tak, że one już dzisiaj są po prostu konkurencyjne finansowo i minister Czarnek może sobie mówić o zesrodze, ile chce, tylko nie dementuje, nie zdementował tych swoich do dzisiaj paneli fotowoltaicznych.
1: Tak, ja jeszcze powiem o takich bardzo szybkich rozwiązaniach, o których się zupełnie nie mówi, nawet w kontekście tej fali upałów. W bardzo wielu miejscach na świecie, między innymi miastach, na przykład jest akcja malowania dachów na biało. W blokach polskich, gdzie mnóstwo z nas mieszka w blokach, niektórzy na ostatnim piętrze. I to jest coś, co naprawdę kosztuje bardzo mało pieniędzy, a na tych ostatnich piętrach, ale nie tylko. I także jeśli idzie o całą miejską wyspę ciepła, przynosi po prostu natychmiastowy efekt. I mamy...
2: Widzimy to, przepraszam, też po samochodach. Jak ktoś ma czarny samochód, to od razu się nagrzewa szybciej,
1: prawda,
2: niż ten biały.
1: Albo jak już sobie szybkę taką, za szybką włoży choćby taką folię odbijającą taką, tak, folię, to już mu się ten mniej samochód nagrzewa. A teraz sobie jeszcze wyobraźmy taką folię nad tym samochodem, czyli pomalowanie dachów na biało, które nie wpuści tej energii promieniowania słonecznego, że ona rozgrzeje strop cały po prostu, który potem promieniuje, jest rozgrzany, tylko odbije to światło słoneczne natychmiast. To są po prostu banalnie proste, natychmiastowe rzeczy, które gdybyśmy mieli świadomość, że one nam pomogą, moglibyśmy wprowadzić natychmiast. No ale my tego nie mamy. My szukamy betonozy, my szukamy wielkich rozwiązań, jakiegoś zbiorniku w Siarzewie na Wiśle, który zgromadzi wodę nie tam, gdzie ona może być potrzebna, czy jest potrzebna naturze, bo gromadzenie wody w krajobrazie to jest gromadzenie wody tam, gdzie ona jest wykorzystywana przez przyrodę. Gromadzenie wody w wielkim zbiorniku retencyjnym to jest gromadzenie wody gdzieś po to, żeby parowała z dużej powierzchni i potem, żeby ją było tak naprawdę trudno, trzeba było gdzieś przepompować, gdzieś dostarczyć do tych miejsc, w których mogłaby być potrzebna. W związku z tym nawet z takiego funkcjonalnego, prostego spojrzenia po prostu widać, że są rozwiązania, które mogły być dużo szybsze, dużo bardziej efektywne i które by nam bardzo pomogły i z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem, z żywnością, natychmiastowego poprawienia jakości życia, nie inwestując nie wiadomo jakich pieniędzy w skomplikowane rozwiązania techniczne.
2: To tutaj też ważna jest edukacja. To, co teraz powiedzieliśmy, to są rozwiązania, które na dobrą sprawę wiele osób może już w tej chwili wprowadzić. No bo pomalować czy swój dach, czy nawet jakaś wspólnota mieszkaniowa, pomalować dach w bloku, którym zarządzają, no, mogą bez interwencji, ingerencji polityków.
1: Tak, to są naprawdę proste rzeczy, a gdyby, że tak powiem, polityka troszeczkę pomogła i wsparła te takie naprawdę oczywiste rozwiązania, to byłoby znakomicie. Te pieniądze, które po prostu wydamy na tego typu działania, przynoszą efekty natychmiast i tych pieniędzy wcale nie trzeba dużo.
2: Bardzo dziękuję za tą inspirującą rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
4: Weekend kulturalny.
5: Dobry wieczór Państwu, Maja Kluczyńska. Proszę Państwa, dzisiaj audycja z Gdańska i z Warszawy. W Warszawie Karol Smyk, w Gdańsku, w Polskim Radiu Gdańsk, pan Robert Maliński, a w studiu gość szczególny, pani Wiktoria Wysocka, która reprezentuje Wydział Kultury Urzędu Miasta w Gdyni. Dobry wieczór, pani Wiktorio.
6: Dobry wieczór.
5: I proszę Państwa, dlatego, że Gdynia dzisiaj świętuje na antenie Polskiego Radia 24 stulecie. 100 lat. Pani Wiktorio, co było pierwsze? Morze czy marzenia?
6: Dobre pytanie. Myślę, że może jedno wynikało z drugiego.
5: Może.
6: Myślę, że bez morza nie byłoby Gdyni, ale bez marzeń również nie byłoby Gdyni. Hasło wspólnota oraz hasło wyobraźnia, również marzenia, nawiązują do obchodów. To są

0: hasła obchodów stulecia Gdyni i myślę, że bez marzeń na pewno się nie obeszło tutaj pierwszym wizjonerom, którzy rozpoczęli przebudowę z małej wioski kaszubskiej, wielkiego, dużego miasta z wizją nowoczesnego.
1: Miasto z morza i marzeń.
0: Tak jest.
1: To może spróbujmy wśród tej wielości, tylu tych wydarzeń, które dzieją się w Gdyni, bo ta setna rocznica urodzin to nie jest dzisiaj, to nie jest tylko ten weekend, to nie jest tylko lipiec, sierpień, to jest cały rok, ale ponieważ jesteśmy w takim czasie wyjazdów, city breaków, planowania też wakacji, jeszcze wakacji, no bo lipiec, sierpień, jeszcze czasami wrzesień też jest piękny, nie tylko gdzieś na południu Europy, ale nad naszym Bałtykiem również. Zacznijmy od wydarzeń, które możemy Państwu polecić, Państwu, którzy dzisiaj zechcieli być z nami, na ten weekend i może najbliższy czas, chociaż do końca lipca, a resztę oczywiście uzupełnimy, albo też zechcą Państwo zajrzeć na stronę internetową.
0: Dzieje się bardzo dużo wydarzeń. W lipcu, w sierpniu również rozpoczęliśmy już od stycznia huczne świętowania obchodów stulecia. Najbliższy czas to jest przede wszystkim 11 lipca, 27 Zjazd Kaszubów, Światowy Zjazd Kaszubów, który powraca po 20 latach do Gdyni. Świętowanie rozpoczynamy już
1: czyli
0: od godziny
1: jutro.
0: 9. Czyli jutro. Tak jest. Już od godziny 9.30 na dworzec główny PKP w Gdyni przyjadą specjalne pociągi Transkasubia, którymi z różnych części regionu dotrą uczestnicy wydarzenia. I odbędzie się uroczysty przemarsz ze 100-metrową flagą Kaszub wzdłuż ulic Starowiejskiej i 3 Maja, a oficjalna inauguracja odbędzie się o godzinie 13.30 na scenie głównej na skwerze Kościuszki. Tutaj będzie rozstawiana duża scena, gwiazdy związane oczywiście z Kaszubami. Na 18.15 zaplanowany jest koncert Natalii Schroeder, która jest, można powiedzieć, taką ambasadorką Kaszub i tutaj wszyscy czekamy na jej koncert. Zjazd Kaszubów to nie tylko koncerty, to jest również wielkie miasteczko kaszubskie. Będzie ponad 80 stoisk, które zaproponują regionalne rzemiosło, wyroby, również kuchnię kaszubską. Są przewidziane atrakcje dla całych rodzin z dziećmi. Także tutaj absolutnie można jakby zagłębić się w język kaszubski, w historię Kaszub, w obyczaje i również przy dźwiękach muzyki kaszubskiej jakby poczuć to wielkie, ogromne święto.
1: Rozumiem, Pani Wiktorio, że cała okolica skweru Kościuszki i to wszystko, co przy nabrzeżu, to opanuje kultura kaszubska, więc będzie gwarno,
0: absolutnie,
1: zapewne kolorowo. I ta gwara, której tak rzadko mamy szansę posłuchać, ja mówię tutaj o centralnej Polsce, ale też na wybrzeżu trzeba udać się do Szwajcarii kaszubskiej, żeby móc po kaszubsku trochę porozmawiać albo też usłyszeć ten język, poczytać i przede wszystkim poznać fantastyczne obyczaje, nie tylko ludowe, ale takie obyczaje, które przetrwały do teraz i współcześnie też wszystko istnieje w kulturze kaszubskiej. No i oczywiście, Pani Wiktorio, nie wiem czy jeszcze, ale koniecznie truskawki kaszubskie z Kaszub.
0: Tak, truskawki
1: najsmaczniejsze w Polsce.
0: Najsmaczniejsze, dokładnie. Myślę, że tutaj na pewno coś się znajdzie. Nawiązując do tej właśnie też kultury kaszubskiej, zwieńczeniem tego święta będzie pokaz Kaszubski Kosmos, który odbędzie się o godzinie 22, czyli takim dosyć późnym wieczorem, a to ze względu na to, że są przewidziane takie efekty pirotechniczne, świetlne. Będzie to taki teatr, widowisko muzyczno-teatralne. Reżyserem jest Piotr Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia i chce przybliżyć szerszej publiczności właśnie mitologię Kaszub, duchowość, nawiązując do twórczości Józefa Chełmowskiego, który jest nazywany Leonardem Kaszub, a jest to słynny kaszubski malarz, rzeźbiarz, artysta. I właśnie tutaj będzie nawiązanie do jego twórczości, do tych obrzędów, tych właśnie dawnych Kaszub.
1: Wspaniałe wydarzenie, tylko pytanie, co mewy na to, bo to taka późna pora, a będzie bardzo świetliście. No i...

0: jakoś tak głośno, powiedziałabym. Chociaż mam nadzieję, że pogoda dopisze i nie będziemy teraz zaklinać, czy wiatru będzie więcej, czy mniej. Ale z wiatru cieszą się pewnie uczestnicy międzynarodowych regat. O tych wydarzeniach zapewne więcej na stronie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni. A panią chciałabym zapytać o takie działania, które na wolnym powietrzu kontynuują tradycje teatralne i muzyczne Gdyni. Myślę tutaj o parku w Kolibkach, myślę tutaj o Orłowie, gdzie zawsze przez cały letni sezon i wydarzenia teatralne mają miejsce, ale też no, o bardzo spektakularnym wydarzeniu z tradycjami Ladies Jazz Festival i Konsulat Kultury i Teatr imienia Baduszkowej w Gdyni.
1: To prawda, Gdynia obfituje w muzyczne wydarzenia. W lipcu od 17 do 19 lipca odbędzie się Festiwal Kultur Globaldika, Park Kolibki w malowniczej Gdyni w Orłowie. Jest to podróż przez kontynenty. W tym roku zaproszeni zostali między innymi Hajda Banda, jest to formacja białorusko-polska, również kongijska grupa Kingongolo Kinyata, grająca na instrumentach z recyklingu, oraz mauretańska gwiazda Noura Mint Seymali. Wieczór będzie zwieńczony potańcówką oraz występem japońskiego zespołu Turtle Island, a kolejne dni to też występy muzyczne, między innymi fińskiej grupy Vartina oraz duetu z Pakistanu Madalitso Band z Malwin. Jeszcze oprócz koncertów jest tradycyjnie kino wozownie. Jest to kino zaangażowane. Zostaną zaprezentowane ważne dokumenty, m.in. ścieżka dźwiękowa Zamachu Stanu oraz Agent Szczęścia. Odbędą się również spotkania z ekspertami WWF Polska na temat debaty o etyce sztucznej inteligencji i kulturze w dobie AI. Jest to festiwal, który stawia na międzypokoleniowy charakter. Jest bogaty program dla dzieci z rodzin, są warsztaty Kaszubskie Anioły oraz tradycyjny turecki Teatr Cieni, Teatr K ze spektaklem Łódka. Odbędzie się również oprowadzenie spacer historyczno-kulturalny Rybacy z Orłowa i Parkowe Legendy, który poprowadzi Michał Miegoń.
0: Czy każde z tych wydarzeń ma swoją stronę internetową, czy gdzieś w jednym miejscu na stronie internetowej Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni możemy szczegóły na temat tych wydarzeń odczytać?
1: Zachęcam do odwiedzenia strony gdynia.pl, na której znajduje się kalendarz wydarzeń. Tam możemy znaleźć wszystkie szczegóły na temat daty, miejsca wydarzenia, również informacje na temat wstępu oraz dokładny, szczegółowy program.
0: Pięknie pani dziękuję. Dziękuję też panu Robertowi Malińskiemu i Karolowi Smykowi. Maja Kluczyńska, ja spotkam się z państwem o 8:30 w najbliższą niedzielę w Ogrodach Sztuki i też z okazji stulecia Gdyni chcę państwa zaprosić na wyjątkowy festiwal, największy w Polsce, na Kaszubach, w miejscowości Sulęczyno. To będzie międzynarodowy festiwal akordeonistów z całego świata. Tango argentyńskie, tanga polskie, świetni wykonawcy. Proszę zerknąć na stronę akordeony.pl, tam szczegóły, a więcej i też muzyka płynąca z tego cudownego instrumentu w Ogrodach Sztuki w niedzielę o 8:30.
2: Weekend kulturalny.
3: Powtórka programu.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpania awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata po zwycięstwie nad Belgią 2-1, do przerwy 1-1. Bohaterem triumfatorów był ponownie, jak w poprzednim meczu, rezerwowy Mikel Merino, który dwie minuty po wejściu w 88 minucie zdobył gola na 2-1. Rywalem Hiszpanii w półfinale we wtorek będzie Francja, która dzień wcześniej wyeliminowała Maroko po zwycięstwie 2-0. Będzie apelacja Polski do wyroku Belgii.

0: Belgijskiego rządu sądu w sprawie kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID. Chodzi o 6 miliardów złotych dla koncernu Pfizer. Po wyroku zablokowano pieniądze z Europejskiej Centrali dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
1: W tej sprawie będzie apelacja, zapowiada wiceprezes prokuratorii generalnej Artur Woźnicki.
2: Uważamy, zarówno my, jak i Ministerstwo Zdrowia, jak i sama PASZP, że to zajęcie nie ma podstaw prawnych.
1: PASZP zachowa płynność finansową, będzie funkcjonować bez zakłóceń, mimo zajęcia jej wierzytelności. Zapewnił z kolei premier Donald Tusk i podkreślił, że to sprawa pozostawiona przez poprzedni rząd.
3: Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców. We mnie krew się gotuje za każdym razem. Kiedy słyszę o problemie Pfizera, to domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać.
1: Na początku kwietnia sąd w Brukseli wydał nieprawomocny wyrok. Nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi około 5,5 miliarda złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: 8 osób zamordowanych przez UPA w Rzezi Wołyńskiej zostało zidentyfikowanych, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Są to Polacy, dorośli i dzieci zgładzeni przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii w lutym 1945 roku w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim. W 1943 roku w zbrodni wołyńskiej i czystkach etnicznych na Kresach zginęło nawet 120 tysięcy Polaków. 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej upamiętniono w Poznaniu. Wśród uczestników obchodu była Irena Stefańska-Frąckowiak. Na Wołyniu zamordowano jej ojca, ale inni Ukraińcy pomogli w ucieczce jej matce i babci.
4: Pożar i zgliszcza, wszystko było zniszczone. Rodzice zaprzyjaźnieni byli z sąsiadami, którzy byli Ukraińcami. Syn tego pana był w lesie, a oni byli bardzo szczęśliwi mojej mamie. I oni wywieźli mamusię w stogu siana. Wywieźli mamę, babcię i mnie do Włodzimierza.
0: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie dziś na Ukrainie udział w uroczystościach rocznicy zbrodni wołyńskiej. Minister Sprawiedliwości apeluje do prezydenta. Chodzi o mianowanie 200 młodych prawników, którzy zdali egzamin sędziowski. Gdyby już siedzieli za sędziowskim stołem, załatwiliby miesięcznie ponad 10 tysięcy spraw, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych Waldemar Żurek.
5: Apeluję do Kancelarii Prezydenta. Jak najszybciej proszę zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego. To bardzo ważne dla nas, dla wszystkich obywateli, żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać. Wiemy, jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system. To naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotni.
0: Prezydent spotkał się wczoraj z przedstawicielami młodych prawników. Decyzję o powołaniu sędziów prezydent podejmuje w formie postanowienia. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu albo między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią, a mimo to filmy z ryzykownych przejazdów coraz częściej trafiają do mediów społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych mówi, że są już ofiary takich zabaw.
6: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu. Musimy pamiętać o tym, że to zjawisko jest również bardzo niebezpieczne z uwagi na prąd, który płynie w sieci trakcyjnej. W sieci trakcyjnej mamy napięcie 3000 V i każde zbliżenie, nie tylko dotknięcie, ale zbliżenie się do takiego przewodu może spowodować śmierć.
0: PKP zapowiada, że będzie więcej patroli na terenach kolejowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura od 10 do 15 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, maksymalnie 10. W sobotę w centrum i na wschodzie przelotny deszcz i lokalne burze z drobnym gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie kraju.
7: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Grzegorz Franczak, zapraszam.
0: Komentarz.
1: A o komentarz poprosiliśmy dzisiaj profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.

0: prawie od kilku pewnie lat dyskusję. Politologowie zwykli używać takiego określenia moment konstytucyjny, to znaczy taka chwila w funkcjonowaniu państwa, kiedy rzeczywiście potrzebne jest jakieś zupełnie nowe otwarcie, pewien przełom, polegający także na tym, że to, co jest, można powiedzieć, takim prawnym DNA państwa, czyli właśnie ustawa zasadnicza, jest zmieniona. Ja należę do tych, to jest pewnie mniejszość, chociaż w sumie nie jest tak mało takich osób, które uważają, że no, po pierwsze, nie ma w tej chwili w Polsce żadnej szansy na to, żeby strony polityczne, tak powiem, porozumiały się co do zmiany konstytucji, a po drugie, ja uważam, że ustawa zasadnicza, która obowiązuje w Polsce do roku 1997, niezależnie od różnych mankamentów, przede wszystkim tego podstawowego, że tam dość, powiedziałbym, tak nietypowo opisana jest rola prezydenta, ona jest ustawą dobrą, dobrze napisaną, powiedziałbym, z taką wyobraźnią, i że już w kilku dla państwa kluczowych momentach, bardzo trudnych momentach, jak choćby katastrofa smoleńska, no ta konstytucja jakby zapewniła działanie państwa. Natomiast to, że jesteśmy dzisiaj świadkiem, jak się to mówi, rozmontowywania przez polityków różnego rodzaju instytucji państwowych, konstytucji opisanych, ich kompetencji, ich autorytetu, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, to jest wina konstytucji. To jest raczej no właśnie kwestia tego, że politycy po prostu nadużywają konstytucyjnych zapisów, czy je rozmontowują. Ostatnie zdanie, nie ma moim zdaniem takiej ustawy zasadniczej, takiego zapisu prawnego, którego nie dałoby się jakoś zniszczyć, nie dałoby się jako w jakiś sposób zdezawuować. Więc w tym sensie raczej myślę, to jest kwestia kultury politycznej, znaczy to, co powinniśmy zmieniać, a nie zapisów konstytucyjnych.
1: Ja pamiętam, jak były przepychanki przy uchwalaniu tej konstytucji, przy tworzeniu tej konstytucji może, bo przypomnijmy, ona została uchwalona 2 kwietnia 97 roku, więc tam od 94 chyba nad nią pracowano. Trochę czasu to zajęło i wtedy, nie, nawet jeszcze wcześniej, bo ta rola prezydenta, o której pan profesor mówił, to wynikała z tego, żeby w tej konstytucji, aby przypadkiem nie dać za dużo Lechowi Wałęsie, bo tak, to tak wtedy tak mówiono. I to nie jest...
0: Jedno zdanie, bo to rzeczywiście historyczne, ciekawa rzecz. Mianowicie, znaczy wydaje mi się, że źródło tego problemu, o którym mówimy, jest jeszcze trochę wcześniejsze. To znaczy, że w pewnym momencie, to chyba był rok 90, 91, 90, to musiał być rok, po prostu zdecydowano o tym, żeby prezydent był w Polsce wybierany w wyborach powszechnych. Tak, bo przypomnijmy, że pierwszy prezydent w roku 99...
1: Przez Zgromadzenie Narodowe, tak.
0: Dokładnie. I potem, kiedy wydawało się, że jest pewien taki, no, trochę brakuje Polakom demokracji, to postanowiono, że będzie prezydent w wyborach powszechnych wybierany, i potem już tak poszło, bo rzeczywiście z jednej strony ograniczono, jak pan mówił, po doświadczeniach z prezydentem Wałęsą kompetencje prezydenta, a z drugiej strony, ponieważ Polacy już dostali, można powiedzieć, te wybory prezydenckie we własne ręce, no to nikt nie chciał ich odbierać, no i mamy to, co mamy na końcu, czyli mamy prezydenta, który jest wybierany w wyborach powszechnych, ma bardzo silny mandat, a jednocześnie nieduże kompetencje.
1: No tak, ale skoro wtedy po tej falandyzacji prawa, bo to dlatego prezydentowi Wałęsie tak chciano trochę ukrócić przywileje, które sobie rościł, bo nie zawsze też zgodnie z prawem je wykorzystywał, to też bądźmy uczciwi. No tak, ale pan prezydent Nawrocki jest w pierwszej kadencji, więc właściwie może sobie myśleć, dobrze, uchwalimy nową konstytucję 2030, ja wtedy wygram wybory, będzie system prezydencki, no bo do tego kancelaria prezydenta dąży, to już trzeba powiedzieć otwarcie. No tak, ale jak w 35 wygra nie ten, co trzeba, i tutaj obojętnie, z której z perspektywy Sejmu patrzymy, z której strony, czy z lewej, czy z prawej, to znowu będzie grzebanie przy konstytucji. Nie, no trzeba odebrać, bo przecież ma za duże kompetencje. No nie można, bo nie nasz wygrał, tak?
0: To prawda. Rzeczywiście nie należy, nie powinniśmy traktować konstytucji, jak mawiał mój kiedyś mistrz, ksiądz profesor Helmut Juros, jako takiej, powiedziałbym, prognozy, zaczynając od naszej rozmowy, bieżącej prognozy pogody. Tak, to znaczy, że jeżeli pogoda jest, prawda, taka, to konstytucja jest taka, jak się pogoda zmienia, czy klimat się zmienia, to zmieniamy też konstytucję. Tutaj pełna zgoda, ale ja też uważam, że nie byłoby dzisiaj właśnie zgody na to, żeby wprowadzić w Polsce ustrój prezydencki, nie tylko dlatego, że mamy oczywisty, prawda, podział między opozycję i rządzących, między, mówiąc umownie, Koalicją Obywatelską i PiS, ale także dlatego, że jak sądzę, parlament in gremio, parlamentarzyści jako tacy nie bardzo chcieliby

0: moim zdaniem oddać w tej chwili swoje kompetencje, prawda, i no jednak takie, powiedziałbym, systemowe prerogatywy, które mają w ręce prezydenta, niezależnie od tego, prawda, kto prezydentem jest. Myślę, w takiej też perspektywie pewnej naturalnej konkurencji poszczególnych organów państwa, tak? Nie sądzę, żeby parlament wywiesił dzisiaj białą flagę i oddał te kompetencje prezydentowi. Więc ja uważam, że raczej ta wracając do tej komisji, która ma dzisiaj się zebrać, to jest po pierwsze pewna prerogatywa prezydenta, żeby debaty prowadzić i być może to też jest okazja do tego, ta komisja, myślę teraz pozytywnie, żeby po prostu zastanowić się jakby nad powagą konstytucji, tak, nad jej znaczeniem, nad jej rolą, nad tym, w jaki sposób ona może państwu służyć. Natomiast nie widzę dzisiaj ani w najbliższej przyszłości żadnych szans, ani, jak powiedziałem, potrzeb, żeby konstytucję zmieniać.
1: No, czyli sobie tak spotkają się, ciasteczka będą, kawusia, i porozmawiają sobie o to, jakby dobrze było tę konstytucję trochę zawęzić. Ja tylko mam pozwolę sobie na małą prywatną uwagę, że jakoś tak ostrożnie podchodzę do polityków wszelkiej maści, którzy zawsze chcą do tej konstytucji wpisać jakieś obostrzenia. Ja bym wolał, żeby konstytucja była raczej takim otwartym zbiorem, a nie, że tego zakazujemy, tamtego zakazujemy, a jeszcze tego to ograniczamy. Nie, to tak nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, czy nie.
0: Tak, ale pod tym względem naprawdę nasza konstytucja jest dobrze napisana. Ona właśnie moim zdaniem nie grzeszy taką, tak jak pan powiedział, nie grzeszy szczegółowością, nie grzeszy jakimś, powiedziałbym, taką nadmierną biurokratycznością. Ona raczej pozostawia dużo pola do działania, po pierwsze, politykom. Ona też oczywiście zaprasza polityków do odpowiedzialności. Też dużo pola pozostawia nam, wyborcom, ale też, i to jest bardzo ważne, właśnie choćby to umocowanie prezydenta i premiera, konstytucja zaprasza do współdziałania, do współpracy, tak, do ucierania się różnych racji, bo to jest też, powiedziałbym, bardzo ważna rzecz, bo krytycy konstytucji mówią tak, ta konstytucja jest trochę jak samochód, który ma dwie kierownice, tak, znaczy, że jest i silny, powiedzmy, prezydent swoim mandatem, silny premier swoimi kompetencjami, ale obrońcy konstytucji mówią co innego. Ta konstytucja ma wewnętrzny ABS, prawda? Taki system wewnętrznej równowagi czy hamowania, i sprawia, że tak naprawdę, gdyby tak się zdarzyło, żebyśmy oddali władzę, powiedzmy, w ręce polityka nieodpowiedzialnego, czy polityków nieodpowiedzialnych, to mamy tam wewnętrzny system pewnej równowagi, pewnego bezpieczeństwa, i to jest też pewna wartość tej konstytucji.
1: Dobrze, to zostajemy przy chwilę przy konstytucji, ale zmieniamy, znaczy dokładnie powołujemy się na artykuł 68, bo czytamy w nim: każdy ma prawo do ochrony zdrowia, to punkt pierwszy. Punkt drugi: obywatele, niezależnie od ich sytuacji materialnej, mają zapewniony równy dostęp do opieki, świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielanych tych świadczeń określa ustawa. Punkt trzeci: władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku. Nie ma tu nic o politykach i salonikach. No to jak to jest z tą zapisem konstytucji? Każdy polski obywatel może wyjąć tę konstytucję i powiedzieć: ja mam prawo do ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Nie jest tu napisane, że mam czekać 3 czy 5 lat na jakieś badania, a ktoś inny będzie bliżej, wcześniej. A w ogóle to dlaczego ten lekarz jest taki zmęczony?
0: Tutaj dotykam, ale to jakby odkładam na bok w tej chwili kwestii tego, jak interpretować prawa człowieka w tym wypadku, bo prawo do ochrony zdrowia czy opieki zdrowotnej jest prawem człowieka, ale żadna konstytucja nie gwarantuje, bo nie może zagwarantować tego, że w sytuacji, kiedy jako społeczeństwo się starzejemy, prawda, kiedy można powiedzieć też rosną koszty ochrony zdrowia, no że tak powiem, będziemy mieli wysoki czy bardzo wysoki standard opieki zdrowotnej. I to nie jest tylko problem Polski, ale to jest też właśnie wyzwanie się na całym świecie, bo to jest tak naprawdę zadanie polityków, to jest zadanie państwa, prawda, żeby to wszystko dobrze ułożyć, dobrze zorganizować. Zwłaszcza w takich warunkach, jak powiedziałem, no zmieniających się, bo faktem jest, że w Polsce, teraz z pamięci przytaczam, spis powszechny w latach 2010-2020 przybyło około 3-4 milionów seniorów, prawda? To jest skala, którzy oczywiście

0: mają inne potrzeby zdrowotne niż ludzie młodsi. To jest skala wyzwania, przy którym stoi państwo polskie. Państwo polskie oczywiście, które sobie z tym wyzwaniem nie radzi. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy, tylko to jest kwestia ostatnich lat, czy właściwie ja uważam, że takim ostatnim poważnym momentem, kiedy politycy próbowali poważnie zmierzyć się właśnie z problemem reformy czy jakiegoś kontraktu społecznego dotyczącego służby zdrowia, to była reforma, którą zaproponował tutaj, dzisiaj tak historia trochę nad nami gdzieś tam wisi, w roku 98 rząd Jerzego Buzka, prawda, który wprowadził jako jedną z czterech wielkich reform reformy służby zdrowia, proponując model kas chorych. Oczywiście nie wiemy, jakby ten model funkcjonował, ale on wydawał się dosyć racjonalny, dosyć sprawny. Model, z którego potem lewica, że tak powiem, zrezygnowała. No i od tamtej pory właściwie politycy, wiedząc, jak ta sprawa jest istotna dla wyborców, w gruncie rzeczy obchodzą ją szerokim kołem. Mówię o kwestii służby zdrowia najogólniej rzecz biorąc. Trochę zrzucając problem gdzieś, w tej chwili ja to tak oceniam, na barki samorządów, tak, bo to dzisiaj tak naprawdę samorządy są na pierwszym froncie, na pierwszej linii tego, no, tak powiem, godzenia wody z ogniem, czyli z jednej strony rosnących, słusznie rosnących naszych oczekiwań, naszych potrzeb zdrowotnych, zwłaszcza gdzieś tam w Polsce lokalnej, w Polsce daleko od małych miast, w Polsce, która też się wyludnia, prawda? A pomimo tego, no, ludzie chcą, żeby w każdym powiecie był specjalista, był chirurg,
1: nie,
0: prawda?
1: To się nie da zrobić. To się po prostu,
0: no,
1: nie da zrobić
0: fizycznie. A z drugiej strony rosnące koszty, z trzeciej strony też, i to jest też naturalne, rosnące aspiracje lekarzy, którzy chcieliby zarabiać coraz lepiej, którzy by chcieli żyć w takich warunkach finansowych, jak ich koledzy umownie zachodzie.
1: Ja mam wrażenie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak popędzam, bo jeszcze muszę zadać jedno pytanie, a czas nas goni. Mam wrażenie, że oni już zarabiają lepiej niż na Zachodzie. Czy pan profesor, tak bardzo prosiłbym o zwięzłą odpowiedź, wierzy, że ten kryzys w służbie zdrowia zostanie rozwiązany, czy nie?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili można tylko wprowadzić pewne, ja bym powiedział, jakieś takie bardzo niezbędne, ograniczone regulacje, które trochę jak w medycynie będą takim środkiem uśmierzającym ból, i powiedziałbym nieco łagodzącym objawy choroby, którą wszyscy widzimy. Natomiast żeby ktokolwiek mógł służbę zdrowia uzdrowić albo żeby mógł zaproponować kontrakt społeczny, potrzebuje do tego mocnego mandatu politycznego pochodzącego z wyborach. Innymi słowy, jeżeli któraś z partii politycznych postawi kwestię reform służby zdrowia w centrum swojego programu wyborczego i wygra w przyszłym roku wybory, albo przynajmniej będzie uczestniczyło w nowej władzy, to wtedy po wyborach, uważam, taka siła, trochę jak rząd Jerzego Buzka w roku 98, będzie miał mocny mandat polityczny, mandat od Polaków, żeby przeprowadzić głębokie reformy. Takie właśnie na skalę strukturalną, jak zrobił to rząd Jerzego Buzka, wprowadzając wtedy 17 kas chorych. Natomiast w tej chwili, na fali tego poruszenia społecznego, które jest, rząd ma pewien mandat, żeby na przykład doprowadzić do likwidacji tych kominów płacowych, czy większej transparencji, prawda, w finansowaniu służby zdrowia, finansowaniu medyków. Natomiast nie ma moim zdaniem w tej chwili warunków, żeby przejść taką reformę głęboką, strukturalną.
1: Czyli pacjenta, czyli służbę zdrowia będziemy leczyć, ale go nie wyleczymy. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: Powtórka programu.
1: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik operacji stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie, a także na Bałkanach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Panie profesorze, kilka różnych wątków dotyczących naszego bezpieczeństwa, ale jeżeli pan pozwoli, to chciałbym zacząć od tych informacji, które pojawiły się całkiem niedawno. Przed chwilą mówiła o nich również moja koleżanka podczas serwisu informacyjnego. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie
4: Rosjanie planują kolejne prowokacje, przekazał wicepremier Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, iż Amerykanie mieli informować polskie władze o bliskim zagrożeniu ze strony

0: strony Rosji.
1: To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, ale także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina.
0: Panie profesorze, jak powinniśmy traktować te doniesienia ze strony amerykańskiej? Bo z jednej strony, tak jak powiedział pan wicepremier, nic nowego. No takie rzeczy zdarzają się już niestety od pewnego czasu. Nie mówię, że zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, ale to nie jest dla nas nowość. Pytanie brzmi, czy te rosyjskie prowokacje, te rosyjskie działania nie wejdą być może na szczebel wyżej.
2: Tu należy się w pełni zgodzić i nie tylko z tym, co mówi minister Sikorski, bo przecież te informacje mamy z bardzo wielu ośrodków analitycznych. Ja tylko przypomnę i podkreślę, że wojna hybrydowa prowadzona przez Federację Rosyjską z całą wschodnią flanką, z Sojuszem Północnoatlantyckim, w tym również z Polską, trwa już od kilku lat. Oczywiście mamy jej różne odsłony, różną intensywność i różne obszary aktywności. Tu część tych obszarów już minister wymienił. Ja myślę, że tak, przede wszystkim tego typu informacje i ostrzeżenia należy traktować zawsze bardzo poważnie i ja myślę, że tak się dzieje. Ja jeszcze tylko do tego dołożę. To jest oczywiście informacja dosłownie z wczoraj. Toczy się proces, już są wyroki z pierwszej instancji dotyczące działalności szpiegowskiej na przykład małżeństwa, które gdzieś mieszkało na Górnym Śląsku, studiowało na Uniwersytecie Śląskim. Czyli pokazujemy, że ta działalność i to niejako wykorzystywanie czy obywateli ukraińskich, czy obywateli polskich, czy tutaj mówimy oczywiście o dysydentach rosyjskich, którzy mieli działać, zbierać informacje, a nawet wspierać ewentualny, szczęśliwie nieudany atak bombowy na terytorium Rzeczypospolitej, to trwa, to jest element działań hybrydowych i to zagrożenie, ono nie będzie się zmniejszać, ono będzie występować z różną intensywnością w zależności od tego, jakie plany tutaj strategiczne oddziaływania na państwa wschodniej flanki, z tym, że będę podkreślał, Polska to jest kluczowe państwo wschodniej flanki, bo największy potencjał, bo kluczowe położenie geopolityczne, no i państwo o największych zdolnościach gospodarczych i znaczącym wpływie politycznym. Czyli, panie redaktorze, szanowni państwo, tego typu ostrzeżenia na pewno trzeba traktować bardzo poważnie, dodam, powinny być traktowane poważnie już od lat.
0: A na ile istnieje ryzyko, wrócę do pierwszego pytania, że te działania ze strony Rosji, że one ulegną natężeniu, to znaczy staną się dużo bardziej bezpośrednie, dużo bardziej brutalne, bo pojawiają się takie doniesienia, nie dotyczące już tylko Polski, tylko w ogóle różnego rodzaju działań ze strony Rosji, że Rosja takimi już bardzo ostrymi prowokacjami, bardzo ostrymi akcjami może chcieć wpłynąć na państwa zachodnie, szczególnie państwa europejskie, będzie chciała wpłynąć na społeczeństwa tych państw i doprowadzić do sytuacji, w której w przypadku jakichkolwiek rokowań z Ukrainą, Ukraina pozostanie trochę sama sobie.
2: Mówimy tutaj, panie redaktorze, o jednym z obszarów działań hybrydowych. Mówimy tutaj o operacjach wpływu, bo pan teraz tej kwestii zechciał dotknąć. Szanowni państwo, wygląda to w ten sposób, że przecież Rosjanie bardzo wyraźnie obserwują, śledzą, znają dokładnie kalendarz, terminarz wyborczy w państwach europejskich. I nie bez przyczyny, no Polska jest tutaj niezłym przykładem, tak, że nie bez przyczyny na korzyść Rosji jest to, aby na przykład pogorszyć bilateralne relacje między poszczególnymi państwami, które wspierają Ukrainę. I widzimy tutaj, że relacje polsko-ukraińskie są ostatnio w impasie. Jak pan zechce, to możemy do tej kwestii jeszcze wrócić, choć jeszcze myślę, że mamy temat sojuszu i szczytu też ważny. Ale do czego nawiązuje? No nawiązuje do tego, że wszelkiego rodzaju animozje między państwami sojuszniczymi albo między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, europejskimi, wspierającymi Ukrainę, one są na korzyść i zgodnie z żywotnym interesem Moskwy, Federacji Rosyjskiej. Tego typu działania będą podejmowane. Ja myślę, że jeśli chodzi o Polskę, one będą intensyfikowane. Dlaczego? Dlatego, że już blisko za rok wybory są w Polsce siły polityczne, które są albo prorosyjskie, albo bardzo antyukraińskie. No i oczywiście tutaj jest to absolutnie

0: faktycznie korzystne, jest to okoliczność sprzyjająca strategii rosyjskiej osłabiania działań ukraińskich poprzez znaczące ograniczenie wsparcia zachodniego dla Ukrainy.
1: No to skoro pan wywołał temat Ankary i szczytu NATO, to na ile to, co wydarzyło się na szczycie, było w jakiejś mierze odpowiedzią właśnie na te zagrożenia i na te komunikaty dotyczące, no, być może coraz bardziej intensywnych działań ze strony Rosji?
0: No to powiem tak. Oczywiście, panie redaktorze, ja tak w kontekście takiej analizy porównawczej, dobrze, bo pamiętamy jeszcze całkiem niedawno ten zeszłoroczny szczyt w Hadze, prawda? I powiem tak, a tu się niewiele zmieniło. Niech pan zauważy, drodzy państwo, proszę zauważyć, w jakiej atmosferze kolejny szczyt sojuszu przebiegał. Ja wiem, że oczywiście dyplomaci mówią i słusznie, że zostało potwierdzone to zobowiązanie jedności państw sojuszniczych.
1: To się bardzo mocno podkreśla.
0: Tak, to się bardzo mocno podkreśla. A wie pan, dlaczego to się podkreśla? No dlatego, że w tym poprzednim roku, do czego się nie odniesiono oficjalnie, Stany Zjednoczone wydały swoją nową strategię bezpieczeństwa narodowego, która de facto wywraca wcześniejszy układ zobowiązań i sił. Czyli o co chodzi? No Stany Zjednoczone właśnie w tej strategii traktują Federację Rosyjską nie jako przeciwnika i wroga, a jako partnera gospodarczego. Państwa europejskie, Stany Zjednoczone traktują jako ten obszar, który trzeba reformować i rzekomo Stany Zjednoczone miałyby tej reformy dokonywać. Stany Zjednoczone wpisały, że Europa jest dopiero gdzieś daleko, bo w trzeciej kolejności wsparcia militarnego, a głównym obszarem zainteresowań Stanów Zjednoczonych jest półkula zachodnia i Indo-Pacyfik. I ta lista byłaby długa. Ja tutaj nie chcę państwa epatować tymi punktami, ale powiem tak. Bardzo wiele się zmieniło. Mało. Amerykanie przecież rozpoczęli, nie uzgadniając tego w ogóle z sojuszem, wojnę z Iranem, prawda? A mało. I jeszcze teraz Donald Trump w ramach tego tutaj szczytu oskarża Hiszpanię o to, jak to Hiszpania nie spełnia wymogów sojuszniczych. A dlaczego się tak dzieje? Bo Hiszpanie odmówili udostępnienia swoich lotnisk i swojej infrastruktury krytycznej do tego, aby przeprowadzać z terytorium Hiszpanii i z jej pas ataki na Iran. Czyli wracając, kilka ważnych uzgodnień jest. Po pierwsze, artykuł 5, dobrze, że został potwierdzony, to bardziej w wymiarze politycznym, bo jak Amerykanie się zachowają w sytuacji ekstremalnej, tego dzisiaj nie wie nikt. Bardzo ważne, podtrzymano ten element zwiększania wydatków. Już mamy teraz, mówi się o 3,5%, które mają dojść do 5% PKB. Ja jeszcze tylko chcę podkreślić, my nie mamy na to dzisiaj, panie redaktorze, szanowni państwo, za wiele czasu, że my gdzieś wpadliśmy w taką pułapkę w sojuszu, szczególnie w Europie, że zwiększanie wydatków, drodzy państwo, wcale nie musi przekładać się na realne zwiększanie zdolności militarnych, co oczywiście wschodnia flanka tutaj jest świetnym przykładem. Jak będziemy mieli chwilę, to możemy do tego wrócić. Bardzo ważna sprawa. Oczywiście potwierdzenie zagrożenia dla NATO ze strony Rosji. I tutaj głównie był nacisk państw europejskich i tutaj wyraźnie się wskazuje, że Federacja Rosyjska jest bardzo poważnym zagrożeniem. I kluczowa rzecz, ja to będę podkreślał, kluczowa rzecz, czyli potwierdzenie wsparcia dla Ukrainy, no, która walczy cały czas z agresją rosyjską. Mówimy tutaj o wsparciu przede wszystkim w wymiarze finansowym i na rok 2026, i na rok 2027. To też taki ważny element strategicznie, jeśli chodzi o kwestie polityki. No oczywiście Donald Trump, obrażając sojuszników, generalnie traktując ich w sposób tak jak zwykle, taki bardzo pryncypialny, załatwił swoją sprawę, czyli no, jest oczywiście jedna w tych sześciu, w deklaracji tego szczytu, jednym z kluczowych sześciu elementów jest oczywiście przeciwstawienie się programowi nuklearnemu Iranu i blokowaniu cieśniny Ormus. Ja tylko chcę państwu przypomnieć, że nie mówilibyśmy w ogóle o blokowaniu cieśniny Ormus, gdyby Donald Trump wraz z Benjaminem Netanyahu tej niezgodnej z prawem międzynarodowym wojny, tego konfliktu zbrojnego po prostu nie wywołali pod koniec lutego. Czyli tak, najpierw wywołano wojnę, a teraz się tutaj niejako próbuje szczęśliwie, nieskutecznie wciągnąć Sojusz Północnoatlantycki do tego konfliktu. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o szczyt, ale dla mnie bardzo istotna, jeśli mogę, panie redaktorze.
1: Proszę bardzo.
0: Kluczowa rzecz, panie redaktorze, gdzieś tego w ogóle nie słyszymy, to w opinii gdzieś międzynarodowej nie występuje, bo jest niewygodne bardzo strategicznie dla polityków. Drodzy państwo,

0: Sojusz Północnoatlantycki ma zdezaktualizowaną koncepcję strategiczną NATO. Ona została uchwalona kilka miesięcy po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, mówimy o roku 2022, ona się zdezaktualizowała chociażby przez tę strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych z roku 2025. No i teraz trzeba byłoby napisać nową koncepcję strategiczną, gdzie sojusz wariantuje i te europejskie państwa NATO muszą stworzyć własne zdolności, jeśli chodzi o kwestie militarne, jeśli chodzi o systemy dowodzenia, bo w obecnej sytuacji Stany Zjednoczone w znaczącym stopniu straciły zaufanie i nie są już państwem, takim przywódcą strategicznym sojuszu. To, że się z Amerykanami tak bardzo w ramach tego sojuszu trzeba liczyć, że trzeba, drodzy państwo, obłaskawiać Donalda Trumpa, to dlatego, że Europejczycy sami sobie na tę sytuację ciężko przez ostatnie 25 lat zapracowali. Czyli Europejczycy uzależnili się militarnie od Stanów Zjednoczonych, a teraz, chcąc odbudowywać własne zdolności obronne, mają świadomość, że potrzebują jeszcze kilku lat. I bez wsparcia amerykańskiego w kilku kluczowych obszarach, ja już mówię tutaj o parasol nuklearny, łączność satelitarna, przede wszystkim wsparcie strategiczne w wymiarze wywiadowczym i rozpoznawczym, bez tego wsparcia amerykańskiego póki co Europa nie jest sobie w stanie poradzić. Ale jeszcze raz przypomnę, brak aktualnej koncepcji strategicznej NATO i nie słyszymy tutaj w deklaracji, aby tego typu nowy dokument został stworzony albo aby podejmowano pracę nad nową strategią sojuszu.
1: To ja w takim razie o tę strategię jeszcze, mam nadzieję, zdążę dopytać, natomiast chciałbym powrócić jeszcze na chwilę do Ankary i do tego, co się wydarzyło, bo oczywiście przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których pan mówi, no, wydarzyły się jednak rzeczy, które nie wiem, czy są zaskakujące, ale chyba można je traktować bardzo pozytywnie. To znaczy na przykład zgoda Stanów Zjednoczonych albo obietnica ze strony Donalda Trumpa o przekazaniu Ukrainie technologii do produkcji rakiet Patriot.
0: Ja powiem tak, no na razie jest to deklaracja. Dobrze, gdyby to się stało, bo my mamy świadomość, że Ukraina walczy, Ukraina posiada wyrzutnie, ale potrzebuje też efektory typu rakiety, żeby niszczyć skutecznie różnego rodzaju środki napadu powietrznego wystrzeliwane przez Federację Rosyjską. I tu sprawa, powiem tak, to jest deklaracja amerykańska. Ja jeszcze tylko dodam, że w tej deklaracji usłyszeliśmy i bardzo byśmy tutaj na to liczyli, że poza Niemcami i Japonią, no również my w Polsce mielibyśmy otrzymać licencję i moglibyśmy uczestniczyć w procesie produkcji tych najnowszych rakiet, jeśli chodzi o Patrioty, bo jak tutaj przy tej kwestii pozwolę sobie przywołać temat tych kilku rakiet, które zostały przekazane Ukrainie, prawda, przez Polskę, przez siły zbrojne. Ja chcę państwu tylko z taką pełną konsekwencją przekazać, że nie widzimy w sojuszu jakiejś takiej konsekwencji, to znaczy są frontowe państwa sojuszu, państwa wschodniej flanki NATO, one powinny być naprawdę inaczej traktowane przez Brukselę, a my słyszymy, że tutaj na przykład jak trzeba wysyłać efektory, to każdy z państw musi coś wysłać. Nie. Państwa wschodniej flanki NATO powinny dbać o własne zdolności obronne, bo one są na pierwszej linii zagrożenia, a oczywiście wysyłanie, zakupy i tak dalej, to powinno dotyczyć tych, którzy są gdzieś daleko w głębi strategicznej ugrupowania sojuszniczego. Czyli konstatując, Polska i inne państwa wschodniej flanki nie powinny przekazywać już teraz na tym etapie Ukrainie kluczowych elementów systemów uzbrojenia. Dlaczego? Dlatego, że już pojutrze mogą same ich potrzebować. A my mamy świadomość, że konflikt w Iranie, który wywołał Donald Trump i Netanyahu, tak, on znacząco, po pierwsze, doprowadził do znaczącego zużycia rakiet Patriot, tak, bo widzimy, że z tą produkcją są ogromne problemy. Amerykanie już wstrzymali dostawy dla państw europejskich, twierdząc, że muszą uzupełnić własne zasoby, czyli ta kolejka się wydłużyła, czas dostarczania tego typu efektorów się wydłużył, a ja jeszcze raz chcę podkreślić, że ci, którzy są na tej frontowej linii, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, muszą przede

0: Przede wszystkim rozbudowywać własne zdolności obronne. I w tej sytuacji nie ma mowy o tym, aby pozbawiać się kluczowych efektorów i kluczowych systemów uzbrojenia. Czyli, panie redaktorze, dobrze by się stało, gdyby Ukraina mogła produkować tego typu rakiety. I jeszcze lepiej by się stało, panie redaktorze, gdybyśmy posiadali takie zdolności w Europie, ale przede wszystkim na terytorium Rzeczypospolitej.
1: To jeżeli pan pozwoli, to na koniec, zostało nam kilka minut, chciałbym jeszcze powrócić do tego wątku, o którym pan wspomniał i który pan bardzo mocno podkreślał, o działaniach Rosji, które mają na celu skłócenie ze sobą sojuszników w NATO, w ogóle państw, które stoją raczej po drugiej stronie barykady, jeżeli chodzi o rosyjską agresję. No i tu nie sposób nie mieć skojarzenia z tym, co w ostatnim czasie dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Natomiast można odnieść wrażenie, że akurat w tym przypadku to nie jest misterna gra Rosji, czy też rosyjskiego wywiadu, tylko chyba jednak no, nie do końca przemyślanych decyzji w samym Kijowie. No i oczywiście konsekwencji po obu stronach.
0: Pełna zgoda, oczywiście. I teraz tak, drodzy państwo, to dobry przykład. My Polacy powinniśmy to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że to powiem tak, to Boże Igrzysko w tej części świata, w tej części Europy, ono cały czas się dzieje się od stuleci. Czyli, proszę zwrócić uwagę, na potrzeby wewnętrzne, mimo że widzimy takie geopolityczne, geostrategiczne, potężne zagrożenie ze strony globalnego gracza strategicznego, jakim jest Federacja Rosyjska, to jest zagrożenie dla wszystkich państw regionu, dla Ukrainy, dla Polski, dla całej wschodniej flanki. Widzimy, że na potrzeby wewnętrzne, wewnętrznej polityki w Ukrainie, oczywiście prezydent Ukrainy, Zełenski, nadaje imię bohaterów UPA jednej z jednostek, wiedząc dokładnie, jakie to reakcje, jakie to emocje wzbudzi w Polsce, i tu podkreślę, w Polsce, bez której Ukraina nie byłaby w stanie skutecznie walczyć. Dlaczego? My niestety jako Polacy nie pokazujemy tego na arenie międzynarodowej zbyt często i zbyt jasno. Drodzy państwo, bez tego, że jesteśmy centrum logistycznym, hubem logistycznym, większość wszelkiego rodzaju dostaw, zaopatrzenia dla Ukrainy w wymiarze gospodarczym, militarnym, drodzy państwo, idzie przez Polskę. Polska po pierwsze ponosi ogromny wysiłek organizacyjny i gospodarczy, po drugie żadne państwo na wschodniej flance nie ponosi tak ogromnego poziomu ryzyka ze względu na to, że tak bardzo pomagamy Ukrainie w tym wymiarze. Ja już nie wspomnę teraz o tym, że kilkaset tysięcy rodzin, najbliższych osób walczącym żołnierzom na froncie ukraińskim, te osoby przebywają na terytorium Rzeczypospolitej. My udzieliliśmy im wsparcia i staramy się, aby... To jest najważniejsze dla żołnierza, który walczy, drodzy państwo, że on ryzykuje zdrowie i życie przecież nie dla siebie, tylko dla najbliższych i dla państwa, po stronie którego walczy. Czyli, panie redaktorze, powiem tak, takie wewnętrzne piekiełko polityczne ukraińskie, ono, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo rezonuje politycznie w Polsce, bo są takie siły, które próbują ten element wynieść ponad żywotny interes narodowy Rzeczypospolitej.
1: Pan pułkownik profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Kłaniam się państwu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz właśnie o polskiej polityce będziemy rozmawiać. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
1: Za nami na świeżo kilka bardzo ciekawych sondaży. Sondaży, z których mam wrażenie, w zależności od chęci można wyciągać bardzo, bardzo różne opinie, bo chciałbym zacząć od sondażu Rzeczpospolitej, który był już komentowany również na naszej antenie, który większych zmian w tym układzie politycznym, układzie sił raczej nie przyniósł. No i pojawiły się na przykład takie komentarze ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, że to jest dowód na to, że na przykład no, ta afera związana ze Szpitalem Południowym, że ona została na tyle dobrze i umiejętnie przez koalicję rządową i przez Koalicję Obywatelską rozbrojona, że właśnie żadnych negatywnych skutków, jeżeli chodzi o sondaże, nie przynosi. No i właściwie patrząc też na najnowszy sondaż Opinii 24, no to tu też można odnieść takie wrażenie, że koalicja rządowa czy koalicja obywatelska większych powodów do niepokoju mieć nie powinna, bo jest na pierwszym miejscu ponad 31%, na drugim miejscu niecałe 23% Prawo i Sprawiedliwość, czyli

0: ponad 8 punktów procentowych różnicy. Co ważne, Prawo i Sprawiedliwość spada o 1,4 punktu procentowego, co jest tym bardziej ciekawe, bo wydawałoby się, że akurat to całe zamieszanie związane ze służbą zdrowia, to co rozpoczęło się właśnie od Szpitala Południowego, powinno być dla Prawa i Sprawiedliwości doskonałym paliwem.
1: Tak, oczywiście, nawet te wyniki, jak pan słusznie zauważył, możemy je różnie odczytywać, ale po pierwsze, tak, Platformie nie spadło tyle, ile mogłoby spaść po kryzysie. I to jest pytanie, czy posłowie koalicji, przepraszam, obywatelskie oczywiście, mają rację, że dobrze obronili sytuację kryzysową. Natomiast czy może jest po prostu tak, że konkurencja nie potrafiła wykorzystać tego dobrego wiatru w żagle, i storpedować. To jest jedno założenie.
0: A przepraszam, a na ile jeszcze nawet w tym założeniu trzeba brać poprawkę jednak na to, iż sondaże to jest, to jest czysta deklaratywność. Pomiędzy tymi 31% a pójściem do głosowania i zagłosowaniem, wrzuceniem głosu do urn, to jest jednak potężna przepaść, jeżeli chodzi o decyzyjność. Że to nie jest tak, że tych 31% wyborców, którzy...
1: To jest deklaracja tylko. Tak. To jest tylko deklaracja. Potem jeszcze wybory często nam udowadniają, jak prześledzimy poszczególne sondażownie. A grupy badawcze, które publikują potencjalne wyniki wyborów na 2-3, a nawet i przed miesiąc przed wyborami, i one się potem w żaden sposób nie pokrywają ze stanem faktycznym, więc to też oczywiście można wziąć pod uwagę. Ale ja bym widział coś innego. Mianowicie bałbym się w swoim zespole współpracowników o takich posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy są przeświadczeni o własnej zajfajności i że właściwie nic się nie stało, bo jeżeli posłowie będą tak to czekać, jak to analizować, patrząc na wyniki sondażowni i nie wczytają się w poszczególne województwa na przykład, czy w pewne analizy.
0: To przepraszam, dokładnie takie głosy i takie komentarze, takie opinie wczoraj na antenie Polskiego Radia 24 się pojawiły. Przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, którzy z uśmiechem komentowali ten sondaż dla Rzeczpospolitej.
1: Ja myślę, że spokojnie możemy zapisać sobie nazwiska tychże parlamentarzystów i zapytać się po wyborach, co się zmieniło, że nagle zmienił się profil patrzenia. Sprawa ma też inne kwestie. Mianowicie ta sytuacja kryzysowa dostarczyła bezpośrednio opozycji Koalicji Obywatelskiej bardzo wiele materiałów. I te materiały będą wykorzystywane w określony sposób przed wyborami. I myślę, że patrząc na sytuację kryzysową z perspektywy Szpitala Południowego, z perspektywy wystąpień premiera, z perspektywy tego wszystkiego, co się dzieje. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Ta sytuacja się jeszcze nie zakończyła. Teraz mamy dyskurs pomiędzy parlamentarzystami, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia i całą grupą lekarzy z służby zdrowia o tym, jak zmienić, nie mówimy, jak zmienić system. Politycy na ten moment tylko i wyłącznie zaproponowali przypudrowanie tego, co jest. Więc poczekajmy jeszcze i po efektach poznamy tą całą sytuację. Niemniej dzisiaj koalicja parlamentarzyści nie powinni się cieszyć jeszcze. To nie ten czas, żeby te szampany otwierać. Raczej skupić się na pracy i umiejętnie wykorzystywać tę przestrzeń, kiedy nie spada jeszcze sondażowni.
0: A dlaczego w takim razie nie za bardzo przebywa Prawo i Sprawiedliwości? A właściwie inaczej, patrząc na ten najnowszy sondaż Opinii 24, Prawo i Sprawiedliwość nawet w tej sytuacji notuje spadek i to spadek widoczny, 1,5 punktu procentowego, to jest różnica.
1: Jest różnica, ale to jest kilka wątków tego, co sprawy. Przede wszystkim wyjdę od mojego założenia, które prezentuję od samego początku sytuacji kryzysowej, mianowicie nie ma twarzy, które byłyby wiarygodne dla opinii publicznej. A możliwe jest też tak, że opinia publiczna przyzwyczaiła się do kryzysów, do afer politycznych i już tak one nie działają, jak jeszcze umówmy się 8-10 lat temu. Po drugie, jakie twarze by musiało wyjść, aby zbić kapitał i powiedzieć społeczeństwu, słuchajcie, potrafimy to inaczej zrobić. Trzecia kwestia, mianowicie tą trzecią kwestią jest brak regulacji i naprawy systemu, zdaniem opinii publicznej, ze strony PiS-u, jak rządzili. I przygotowanie systemu na tego typu sytuacje jak w Szpitalu Południowym. Więc, ale nie zapominajmy, kto zyskuje. Zyskują pozostali aktorzy na scenie politycznej, mianowicie i Konfederacja Korony Polskiej. I też zwróćmy uwagę, że jest duży przyrost. Ponad 2,5-3% patrzymy na różne sondażownie. Nie wiem, na kogo zagłosować, czyli już tych procentowo jest to 8%. Także na to też bym spojrzał w tym badaniu, bo hasło nie wiem, na kogo zagłosować jest też tą informacją, bo gdzieś komuś umyka. No i w tym wypadku trzeba to zmienić. Nie?
0: To jeszcze jeden...

0: wniosek, albo inaczej, jeszcze jedna zmiana, która pojawia się przynajmniej w tym najnowszym sondażu Opinii 24, czyli bardzo dobry, pytanie, czy zaskakujący wynik Lewicy, która w tym notowaniu, w tym sondażu przeskakuje Konfederację Grzegorza Brauna.
1: No i teraz jak spojrzymy na sondażownię, ona po raz pierwszy w tym sondażu tylko przeskakuje. Natomiast jeżeli ten stan byłby prawdziwy i Lewica przeskoczyłaby, to świadczy tylko o tym, że ich hasło tematy dowozimy jest strzałem w dziesiątkę. Ona teraz prowadzi kampanię taką, dowozimy tematy i w ostatnim czasie widzieliśmy, ja myślę o kilkunastu tygodniach tak naprawdę, odcinanie kuponów z perspektywy pracy parlamentarzystów, ale też członków rządu oczywiście. Lewica troszeczkę na ten moment też staje z boku całej koalicji rządzącej i punktuje też za nieprzygotowanie niektórych tematów. To może oczywiście się skończyć gniewem pana premiera, a pan premier, zakładam, będzie wiedział w jaki sposób w cudzysłowie uspokoić Lewicę i spacyfikować ją w odpowiednie tory, czy naprowadzić na odpowiednie tory zachowań. Natomiast Lewica właśnie to jest to, czego nie znalazła jeszcze PiS na przykład. Lewica znalazła przestrzeń, w ramach której może zamykać tematy społecznie ważne, po pierwsze. Po drugie, może jednocześnie krytykować to, co się nie udało zrobić i przyznać się do tego, że się nie udało zrobić. Z tym przyznaniem się trudności ma zarówno pan premier w mojej ocenie, ale przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia. I to jest słaby punkt, który może spowodować w przyszłości to Ministerstwo Zdrowia. No właśnie pikowanie sondaży na dół.
0: No to muszę dopytać o jeszcze jedną rzecz, bo powiedział pan o tym, iż ta samodzielność Lewicy, ona się może skończyć jakimś konfliktem z premierem. Natomiast pytanie brzmi, czy premier w obecnej sytuacji może sobie pozwolić na kolejny konflikt z kolejnym koalicjantem?
1: Znaczy, to jest zawsze zasadnicze pytanie, z kim idziemy do wyborów. Nie jest na listach wyborczych, w cudzysłowie, będziemy mieli 920, dlatego że z 460 posłów dwukrotną liczbę możemy wystawić. Jeżeli pójdziemy z Lewicą, no to wiemy, że Lewicy musimy coś oddać na tych listach wyborczych, a Lewica nie weźmie tych słabszych punktów, tych słabszych miejsc. Natomiast czy pójdziemy z PSL-em, z kim my pójdziemy, jak będziemy grać w przyszłości? Jedno jest pewne, te sondaże, które dzisiaj czytamy, podkreślmy to, one w żaden sposób nie gwarantują większości dla koalicji na ten moment, Koalicji Obywatelskiej. I teraz Koalicja Obywatelska musi zdefiniować, czy chce być silną opozycją w przyszłości, tak? I odbudowywać swoje struktury, siłę i całe zasoby partii, czy zgodzi się na to, że obok siebie będzie miała Lewicę, która będzie punktować błędy rządzących, czyli te same swoje, zrzucając winę, to nie my odpowiadamy za. Zresztą nie przez przypadek była propozycja w stosunku do senatora Koniecznego, byłego wiceministra zdrowia z Lewicy, aby może ten objął tekę ministra zdrowia. Ale mam poczucie idące z pewnością, że pan senator dobrze wiedział, że jeżeli by objął tę tekę, no to wówczas Lewica byłaby grillowana, bo wystarczy tylko jedno nie pana premiera i pana ministra finansów i nie byłoby żadnego rozwoju w Ministerstwie Zdrowia, bo by nie było pieniędzy oczywiście. Nie? I by można było grillować. Ja bym oglądał teraz i zachęcał do spojrzenia przez naszych słuchaczy na to, w jaki sposób, w jakiej konstrukcji będzie ustawiona teraz Lewica, będzie próbowana być ustawiona Lewica, żeby troszeczkę podciąć im te skrzydła. No bo to jest polityka, chodzi o to, że na pierwszym miejscu ma być oczywiście w tym wypadku Koalicja Obywatelska i ta grupa ma być do góry, w sondażu mają iść tej grupy.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Przed nami posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Oczywiście Rady, która została powołana przy Kancelarii Prezydenta Nawrockiego. Ma obradować, zastanawiać się nad zmianami w Konstytucji. Zresztą o tym, że Konstytucja powinna zostać zmieniona, że tam niektóre z tych zapisów są zapisami trochę archaicznymi, które nie do końca się sprawdzają. To o tym, w zależności oczywiście od tego, czy dana partia była u władzy, czy była w opozycji, ale o tym właściwie wszystkie strony tego sporu politycznego mówią już od lat. No i pojawiają się takie zapewnienia, że zaproszenie do tej Rady otrzymali absolutnie wszyscy, wszystkie siły polityczne, przedstawiciele wszystkich formacji parlamentarnych. No i chodzi o to, żeby to była praca ponad politycznymi podziałami. No ale zastanawiam się, czy to w jakimkolwiek stopniu jest możliwe.
1: No i oczywiście to jest próba wciągnięcia opozycji pana prezydenta do pracy nad ideą, nad projektem, którego jest autorem od samego początku. No nie zapominajmy rzeczywiście, że ta konstytucja była uchwalona w kwietniu 1997 roku, a w październiku 17 wprowadzona, więc bez mała zaraz 30 lat nie za rok. Natomiast to będzie zabawa, to jest właśnie na tym polega cała strategia pana prezydenta, żeby wciągać niektóre projekty teoretycznie wszystkie partie polityczne, które teraz mogą powiedzieć tak, wchodzimy i uczestniczymy w tym projekcie, ale też punktujemy propozycję prezydenta albo, czego się spodziewam, odmówią udziału bezpośrednio w tym projekcie.

0: No i wówczas, no i wówczas będzie scena polityczna znowu z podziałem. Przy czym myślę, że na propozycję premiera nie odmówi PSL i przystąpi do współdziałania.
1: No, takie głosy się już pojawiły, żeby trochę patrzeć wszystkim graczom na ręce i wiedzieć, co się święci.
0: Ale to z punktu widzenia chociażby biznesu czy dyplomacji, należy bywać w miejscach nawet w tych, w których nie zawsze jesteś miło widziany, ale przynajmniej miło widziany, ale przynajmniej jesteś i wiesz, co się dzieje. Jeżeli ciebie nie będzie w tym stoliku, nawet nie będziesz umiał komentować, bo tylko będziesz miał sygnały z trzecich, cudzysłowie, ust, co się wydarzyło. Zatem oczywiście propozycja pana prezydenta to jest z jednej strony zaakcentowanie swojej obecności na rynku politycznym, po drugie projekt, od samego początku swojej kandydatury, właściwie już potem prezydentury, sygnalizował. Teraz będzie narzucał tempo prac związanych z projektem nowej konstytucji, potem prób oczywiście namówienia parlamentarzystów do głosowania, ale najpierw zapraszam, z punktu widzenia prezydenta będzie to rozpisane na poszczególne etapy, części składowe pewnego rodzaju przejrzystego projektu. Pytanie, kto do tego dzisiaj, kiedy ten statek jest bezpośrednio stoi przy molo, czy okręt marynarki wojennej stoi przy molo, czy bezpośrednio ktoś przystąpi i wejdzie na pokład, oddając oczywiście hołd kapitanowi w tym wydaniu takiej nomenklatury marynarskiej, o tym mówię. No i jeżeli ktoś nie przystąpi, zostanie na molo i tylko wyłącznie będzie nasłuchiwał, co się mawia i o czym się rozmawia na morzu, kiedy ten statek czy okręt będą już pływać na tym morzu.
1: To w takim razie kolejna rzecz. Na ile to, co w tej chwili obserwujemy, myślę oczywiście o Szpitalu Południowym, choć teraz należałoby już mówić chyba zdecydowanie szerzej, o służbie zdrowia, również o tych propozycjach, które pojawiły się ze strony Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o zreformowanie, to by było chyba nazbyt daleko idące sformułowanie. No, wprowadzenie pewnych zmian, które by być może ograniczyły patologię w służbie zdrowia. Na ile więc ten bardzo szeroko w tej chwili już rozumiany temat, na ile również kwestia relacji polsko-ukraińskich, to mogą być tematy, które niejako już jako jedynki dojadą do wyborów parlamentarnych.
0: Tematy polsko-ukraińskie to będzie jeżeli możemy tak powiedzieć, jedna z jedynek, bo to będzie uzależnione też od województwa, na to bym zwrócił uwagę, w ramach których będzie taka jedynka, będzie to albo jedynka, albo dwójka, a dla partii politycznych z pewnością będzie to bardzo ważny temat, bo na tym temacie stosunków polsko-ukraińskich mocno w sondażowniach zyskują dwie partie. Pytanie, czy pozostali będą potrafili to wykorzystać w stosunku do tych dwóch partii. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no cóż, po czynach poznacie. Należy słuchać w mojej ocenie przede wszystkim to, co się będzie działo ze środowiskiem służby zdrowia. A jeżeli środowisko służby zdrowia zaakceptuje propozycję pani minister i pani minister jeszcze będzie panią minister, no to ten proces można będzie naszkicować i sprzedać jako odważne kroki, jeżeli to będą odważne kroki. Bo na dzień dzisiejszy, no przynajmniej to, co mówi środowisko, z czym można się zapoznać, to się nie udaje. Jeżeli środowisko, i teraz bardzo ważna rzecz, proszę zobaczyć, do jakiej zmiany by musiało dojść. Jeżeli służba zdrowia, środowisko, lekarze, pielęgniarki, związki zawodowe sygnalizują, że przez kilkanaście miesięcy pani minister nie była, będąc zapraszana na spotkania, do brania udziału w pewnych zmianach, w projektach, w decyzjach, w zmianach, nie uczestniczyła, to teraz pojawienie się pani minister i całej tej grupy zasobów urzędników, pytanie, czy coś to da. Czy środowisko dzisiaj będzie otwarte na dialog i wprowadzenie tych zmian? Jeżeli Ministerstwo Zdrowia, umówmy się, nie uda się przekonać środowiska medycznego, to żadne zmiany nie będą wprowadzone.
1: Ale to jedno zastrzeżenie. Na ile w obecnej sytuacji, przy tych wszystkich doniesieniach o absurdalnie wysokich zarobkach, absurdalnie wysokich dniówkach, absurdalnie wysokich płacach za godzinę, liczonych za godzinę, na ile tak naprawdę opinia środowiska będzie tu kluczowa? Na ile opinia środowiska, biorąc pod uwagę opinię społeczną i to, w jaki sposób te działania części lekarzy, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast nie oszukujmy się, tak, my w ocenach bardzo łatwo generalizujemy, więc na ile jednak opinia społeczna z opinią lekarzy będzie się akurat w tym przypadku absolutnie rozjeżdżać?
0: Ze względu na moje relacje, podkreślę jeszcze raz, to jest tylko część lekarzy.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast nie zmienia to faktu, że niestety w ten sposób spora część społeczeństwa zaczęła postrzegać lekarzy jako całość.
0: No to teraz popatrzmy na fakty. Jeżeli spojrzymy na sondaże, które są w różnego rodzaju programach telewizyjnych, czołowych, i jest pytanie, czy pani minister, ministerstwo jest w stanie naprawić przy obecnych propozycjach i wprowadzić zmiany, około 80% słuchaczy, umówmy się, 8 tysięcy osób mówi, że nie. Jeżeli teraz spojrzymy na inaczej, jakie są struktury lekarzy, lekarze mają znacznie bardziej rozbudowane struktury niż każda z

0: partii politycznych. Myślę, że lekarze, jeżeli w swoich strukturach, w swoich izbach, a przyjmą określoną politykę, również dbania o własny wizerunek, podkreślam, również dbania o własny wizerunek, to dzięki obecności i służbie społeczeństwu, co robią każdego dnia, znakomita większość, nie mówimy o tych marginalnych grupach, które grzeszą, są w stanie swoją pracą przekonać do siebie społeczeństwo. I uważam, że stawiam taką tezę. Oni nie muszą od dzisiaj się starać przekonywać swoje społeczeństwo, bo lekarze na co dzień są ze społeczeństwem. I społeczeństwo, poza tymi elementami, o których mówimy i na czym powstał cały kryzys, ma świadomość i ma poczucie, taką tezę stawiam, że w Polsce mamy do czynienia z dobrą służbą zdrowia. I ci lekarze będą potrafili jednocześnie oddziaływać na opinię publiczną, czego partie i politycy nie potrafią. Zatem ja bym się może troszeczkę nawet przyłączył do tej tezy, chociaż ona nie jest popularna pana prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, kiedy powiedział, że politycy nie zaczynali walczyć z lekarzami, bo to się nikomu nie udało. Ze względu na struktury, teraz powiem merytorycznie, ze względu na struktury to się po prostu nie uda. Myślę, że współpraca i dialog będzie najważniejszy dla tej koalicji obywatelskiej, jeżeli myśli o tym, aby dowieść łącznie wszyscy razem przy wyborach tematy do końca i spróbować jeszcze raz zawalczyć o zwycięstwo. W koalicji oczywiście, myślę o tym, tak? Nie zrobią tego bez służby zdrowia i bez lekarzy i to jest tak ważne.
1: No tak, tylko pytanie, czy nie zrobią tego bez służby zdrowia, czy nie zrobią tego bez lekarzy? No bo patrząc na to, jak wyglądały protesty przed laty, kiedy białe miasteczka walczyły o lepsze płace dla służby zdrowia. Potem okazywało się, że lekarze samodzielnie podpisywali porozumienia z rządem, zostawiając trochę na lodzie na przykład pielęgniarki i ten personel pomocniczy. No to pytanie, jak na przykład tym razem miałoby to wyglądać? Bo łatwo jest oczywiście zamiennie używać słów lekarze, służba zdrowia. Natomiast to nie jest monolit.
0: To nie jest monolit, to są określone środowiska. I teraz cała sztuka polega na tym, czy od tego okresu, o którym pan powiedział, panie redaktorze, no minęło kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście lat, bo możemy się cofnąć do premiera Millera. Czy oni się potrafili porozumieć i grać wspólnie dla jednego dobra? Jeżeli to osiągną, to osiągną jednocześnie też umiejętny dialog z rządem, tym czy następnym, na co już nie patrzę.
1: Pan Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku politycznego, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, miłego dnia, pozdrawiam, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk popiera propozycję resortu zdrowia, by wprowadzić maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Przedstawiciele środowiska lekarskiego ostrzegają jednak, że może to doprowadzić do odejść z publicznych placówek.
1: Ograniczenie poziomu wynagrodzeń lekarzy to odpowiedź na nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o przypadki medyków zarabiających nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z propozycją resortu, lekarz pracujący na pełnym etacie nie powinien otrzymywać więcej niż 40 tysięcy złotych. Zdaniem premiera Donalda Tuska jest to wystarczająca kwota.
2: To jest 76 tysięcy na maksimum dwóch etatach, no bo tak proponujemy przy stawce 240 za godzinę. No to jest tak czy inaczej absolutnie europejski top.
1: Zdaniem doktora Tomasza Karaudy takie ograniczenie może sprawić, że część lekarzy, którzy zarabiają teraz więcej, zdecyduje się odejść z publicznych placówek.
3: Czy taki lekarz nie zdecyduje się pójść do sektora prywatnego albo zdecyduje się na przykład na pracę nawet czasowo za granicą? To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi.
1: Szef rządu zadeklarował, że